0: podstawowej.
1: Wyniki egzaminów będą znane 3 lipca. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie w niedzielę prapremierę ma spektakl Androidy. To najnowszy balet z muzyką Przemysława Zycha i z choreografią i librettem Roberta Bondary. Więcej reporterka TOK FM Julia Sarzyńska.
2: Akcja baletu rozgrywa się w świecie nieokreślonej przyszłości. Choreograf Robert Bondara mówi, że ludzie tworzą androidy, które mają im służyć.
3: Mamy w tym spektaklu grupę androidów, która się buntuje. I mamy człowieka, którego zadaniem jest ich powstrzymać.
2: Produkcjom science fiction często towarzyszy muzyka elektroniczna. Ja zdecydowałem, że sięgnę do tradycji orkiestrowej, mówi kompozytor Przemysław Zych.
4: Że nie będę używał elektroniki w ogóle. Skład orkiestry jest dość tradycyjny, ale ma mocno rozbudowany aparat perkusyjny z kilkoma instrumentami, które w tradycji rzadko się pojawiały. Mamy też takie instrumenty wynalazki, które brzmią dosyć specyficznie, ale są zupełnie wymyślone przez twórców.
2: W spektaklu oprócz baletu i orkiestry wystąpią także soliści sceny operowej. Julia Sarzyńska, TOK FM.
1: Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej w ciągu dnia będzie na południu kraju, do 20 stopni, około 15 pokażą termometry w centrum, a najchłodniej będzie nad morzem, maksymalnie 10 stopni i 9 na północnym wschodzie. Sobota przed nami przeważnie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym i możliwymi w wielu miejscach przelotnymi opadami deszczu.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Patrycja Maciejewicz, dzień dobry. A naszym gościem jest pan Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej.
7: Dzień dobry.
6: Czy jest pan zadowolony z tego, jak kształtuje się inflacja w Polsce teraz?
7: No, trudno powiedzieć, że zadowolony. Może tak powiem. Co do zasady, tak. Znaczy, ona ciągle jest na takim poziomie, powiedziałbym, bezpiecznym. Natomiast oczywiście te czynniki zewnętrzne, no, mam nadzieję, krótkookresową, podniosły nam tą inflację.
6: O jeden punkt procentowy,
7: tak. No ale z tego poziomu poniżej celu, to skoczyliśmy na poziom powyżej trochę celu, tak? Ciągle się mieścimy w tym przedziale, powiedzmy, tolerowanych odchyleń i z tego punktu widzenia, patrząc na inflację, można powiedzieć, nie jest, jest okej, okay, tak? Znaczy w porównaniu z tym, co my pamiętamy jeszcze kilka lat temu, no to ta inflacja jest po prostu niska.
6: Niska, bo w celu.
7: No, ale blisko celu, blisko, tak? A było nawet poniżej.
6: Granicy, górnej granicy dopuszczalnych odchyleń. Ale są czynniki, które działają na to, żeby ją wypchnąć. Nie jest to tylko cena ropy.
7: I nie bardzo. Znaczy ja, jedyne czynniki, które ja widzę, jakby, które mogą ją wypchnąć, no to, nie wiem, takie krajowe, nie ropa, to może jakieś sezonowe rzeczy, tak? Mówię teraz o pogodzie na przykład, która tam trochę płata nam figle, susza i tak dalej, czy tam przymrozki wcześniej. Natomiast płace sobie stabilnie spadają. Spadają. Tempo wzrostu jest niższe,
6: ale
7: tak?
6: Wyższe ciągle niż inflacja.
7: Ale ona musi być wyższa. Znaczy mamy jeszcze wydajność pracy i ona oczywiście tutaj powoduje, że no gdybyś, może inaczej, gdyby płace rosły w tempie inflacji, to znaczy, żeby realnie by rosły zero. No to byłaby dziwna sytuacja. Znaczy w momencie, kiedy PKB rośnie tam 3%, 3,5, 4%. Więc to trzeba raczej dodać. Czyli jesteśmy na poziomie właśnie takim spójnym z makroekonomicznymi uwarunkowaniami, jeżeli chodzi o płace. Czyli tempo wzrostu 6-7. Ceny usług też stabilnie, stopniowo nam schodzą do takich poziomów już akceptowalnych. One jeszcze, akurat one są lekko podwyższone, ale znowu w dobrym trendzie, tak, w malejącym. Ceny żywności nam się obniżają. Więc ta ropa i rzeczywiście to, co spowodowało wzrost inflacji z tego 2,1, który mieliśmy w styczniu, lutym, do tego 3,0 i potem 3,2 w kwietniu, to jest ropa. Po prostu. W 100% za ten wzrost odpowiadają ceny ropy.
6: Rada Polityki Pieniężnej bardzo często przekonywała, że na takie szoki podażowe ma niewielki wpływ i walka ze wzrostem cen, na przykład nośników energii, jest nie jest uzasadniona. W związku z tym, co teraz? Tak samo?
7: To na pytanie, co teraz, właściwie odpowiedzieliśmy 2 dni temu, no bo żeśmy de facto po 2 dniach posiedzenia uznali, że jedyną mądrą w tej chwili strategią jest po prostu czekanie, patrzenie i bycie gotowym, to znaczy tutaj to podkreślamy, to znaczy ja też absolutnie i miesiąc temu i teraz chciałbym to mocno powiedzieć. Rada moim zdaniem jest gotowa do tego, żeby działać, ale dzisiaj nie ma jakby przesłanek, żeby no, to działanie oczywiście polegałoby na podnoszeniu stóp procentowych. No raczej nie obniżeniu. Znaczy my dzisiaj jesteśmy, ten wachlarz możliwych rozwiązań dla polityki pieniężnej nam się ograniczył. To znaczy raczej nie przewidywałbym w tym roku już obniżki, a w lutym jeszcze przewidywałem, tak, że możliwa byłaby taka obniżka, nawet dwie. No jedną zrobiliśmy w marcu. Natomiast dzisiaj się to skończyło i teraz mamy tak naprawdę wybór między pozostawianiem stopy na tym poziomie, który mamy, 3,75 referencyjna stopa, albo no być może będziemy zmuszeni do jej podnoszenia, ale dzisiaj tych przesłanek nie ma. Znaczy my za mało wiemy o tym, co się wydarzy nie za rok, tylko za miesiąc, czy tam za dwa, i jak wpłynie to na inflację, dlatego że ten wpływ tej ceny ropy naftowej może być i na PKB, czyli obniżanie wzrostu gospodarczego, i na ceny. W związku z tym, co bardziej będzie dotknięte, to od tego zależy potem rzeczywiście ostateczny odczyt inflacji.
6: Ale pana gotowość do tej podwyżki, jak pan ją ocenia teraz? Co musiałoby się dokładnie wydarzyć? Co musiałby pan zobaczyć w danych, żeby podjąć decyzję, że to jest ten czas?
7: Dwie rzeczy. W danych takich makroekonomicznych musiałbym zobaczyć, że inflacja, że może inaczej, że ceny ropy przekładają się na inflację bazową, a się na razie nie przekładają. Inflacja bazowa pozostaje sobie na poziomie takim, jakim była na początku roku, czyli około 3%, między tam 2,5 a 3%. I to jest bardzo dobra wiadomość, czyli nam się to jeszcze... Oczywiście to nie jest zaskakujące, bo w takim krótkim okresie inflacja bazowa nie powinna. Czy ta inflacja oczyszczona właśnie z wpływu cen ropy naftowej, między innymi. To jest jedna rzecz. A druga oczywiście, żebym wiedział, co robić, jako członek Rady Polityki Pieniężnej, to chciałbym wiedzieć, co się wydarzy z konfliktem. To znaczy w tym sensie nie chodzi mi o konflikt, tylko o jakieś racjonalne przewidywania co do poziomu ceny ropy naftowej na świecie. Tak? Ja tylko przypomnę, bo ja ciągle mam to w głowie. Nie wiem, czy to był pierwszy The Economist, czy ostatni w zeszłym roku, czy pierwszy w tym roku, który na okładce miał taki obrazek, że mieliśmy pływać w ropie naftowej w tym roku, tak? I że ta cena miała być bardzo niska. No to się po dwóch miesiącach jakby zdezaktualizowało. Dzisiaj nie wiemy. Nie wiemy,
6: no dobrze, ale to są takie zdarzenia, które właściwie z dnia na dzień możemy inne wektory przykładać do tego, co będzie dalej.
7: To jest zwane czarne łabędzie, po prostu.
6: Czy polityka pieniężna od takich zdarzeń powinna być tak wprost uzależniona?
7: No nie, dlatego właśnie mówię, jedynym racjonalnym dzisiaj zachowaniem się to jest obserwowanie, czekanie i bycie gotowym. Znaczy my jesteśmy gotowi, o tym była jakaś tam dyskusja, że w razie czego, gdybyśmy rzeczywiście widzieli efekty drugiej rundy, czyli przełożenie się tych cen ropy na już inne ceny, no to pewnie będziemy gotowi. Natomiast to jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Moim zdaniem najlepszym, najmądrzejszą dzisiaj strategią jest po prostu utrzymywanie stopy na poziomie 3,75. Ja tylko jeszcze powiem, ona wcale nie jest niska, bo to czasami trzeba może przypomnieć. Nasza stopa procentowa w ujęciu realnym to ciągle jest około 1%, tak? Czyli to nie jest niska absolutnie stopa. EBC na przykład, czy strefa euro mają dzisiaj na poziomie 0. No to jest zupełnie inna sytuacja. My obniżaliśmy dosyć ostrożnie te stopy procentowe, one ciągle są dosyć wysokie.
6: Wspomniał pan wcześniej o tych podwyżkach cen, które mogą się zdarzyć w związku z żywnością. Na przykład dzisiaj taka informacja się pojawiła, że truskawki krajowe w Broniszach plus 75%, a prezes firmy Maspex, Krzysztof Pawiński, zapowiada, że nie z powodu wzrostu cen truskawek będzie podnosił ceny, albo że w sektorze spożywczym te ceny będą rosły, tylko ze względu na cenę energii i koszty systemu kaucyjnego. Więc te sygnały o tym, że presja na ceny jest, ich nie brakuje.
7: Ja o tym powiedziałem przecież, tak? Truskawki, no to być może to będzie problem tych przymrozków, które mieliśmy, tak? Znaczy tego ja absolutnie nie wykluczam, tylko to jest za wcześnie. Znaczy to, że truskawki na początku maja są drogie, w ogóle mnie nie zaskakuje.
6: A nie chodzi o to, że drogie, koszą droższe o 75% niż rok temu.
7: Ciągle mnie to w ogóle nie zaskakuje. Absolutnie nie. To jest kwestia właśnie pogody, momentu w tym takim cyklu plonowania tych truskawek. No, nie wiem, czy to dobre słowo, nie znam się aż na tak dobrze. Czyli trochę za wcześnie. Jeszcze raz powtarzam, my jesteśmy naprawdę gotowi i przygotowani. Nie jesteśmy w złej sytuacji, jesteśmy w absolutnie dobrej sytuacji, ale gdybyśmy widzieli jakiekolwiek sygnały, że jest jakieś niebezpieczeństwo, no to będziemy reagować. Inflacja, może jeszcze to powiem. Prognozy, wszystkie prognozy, które widzieliśmy w ostatnich tam dwóch dniach, wskazują, że inflacja pozostanie nam w celu, czyli w tym może przedziale tych dopuszczalnych odchyleń. No to nie ma powodów dzisiaj.
6: A proszę powiedzieć, jest pan bardziej team Adam Glapiński, który mówi na temat wzrostu gospodarczego, że w pierwszym kwartale może się obniżyć, czy raczej team minister finansów, który mówi, że cały rok to będzie 3,5-3,6 tempo wzrostu
7: PKB? To nie są sprzeczne rzeczy.
6: Czyli postaraliśmy, oni się zgadzają ze sobą?
7: Tak, tak mi się wydaje, dlatego że mieliśmy ciężką zimę i ona wpłynęła, to nie znamy, wpłynie w sensie, nie znamy liczby, ale wpłynęła w czasie przeszłym, bo pierwszy kwartał się skończył. Styczeń i luty rzeczywiście widzieliśmy słabsze wyniki, takie szybsze, tak, produkcja i tak dalej. I to na pewno wpłynie na odczyt pierwszego kwartału, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, o PKB. Natomiast to ciągle ma szansę być na poziomie właśnie tym, o którym pani wspomniała, 3,5, 3,6 w całym roku.
6: I to nie będzie żadna zła informacja.
7: To będzie bardzo dobra informacja.
6: Czyli trzymamy za nią kciuki?
7: No pewnie, że tak, no bo my ciągle rośniemy. Pewnie ten wzrost będzie jeden z najwyższych w Europie.
6: A dlaczego prezes Adam Glapiński wczoraj nazwał ujemny wynik Banku Centralnego w wysokości ponad 35 miliardów złotych tak zwaną stratą?
7: No to już pytanie jest nie do mnie. Oczywiście to jest po prostu strata. No, strata wynikająca generalnie z dwóch powodów. Jeden to jest wysokie koszty prowadzenia polityki pieniężnej, czyli trochę nasza wina, czy rady polityki. Tak, no bo my utrzymując wysokie stopy procentowe oczywiście powodujemy, że operacje otwartego rynku, w których biorą udział banki, są drogie. Banki na tym bardzo mocno zarabiają, ale z drugiej strony oczywiście kurs złotego. Tutaj nam ten wynik psuje, to znaczy aprecjacja złotego, umacnianie się złotego powoduje, żeby się pojawia tam właśnie taka duża strata.
6: I to jest też mnie niepokojące?
7: To nie jest niepokojące tak bardzo, jakby to było w przypadku normalnego banku. To jest specyficzny bank, bank centralny jest specyficznym bankiem i tak jak powiedziałem, część tej straty to jest wynik takich różnic kursowych niezrealizowanych, ujemnych. Dodatnie dla odmiany nie wchodzą do wyniku, tylko są gdzieś tam księgowane w kapitale, w związku z tym widzimy tylko połowę historii w wyniku, czy w tej stracie, o której pani powiedziała, ponad 35 miliardów. No, te koszty prowadzenia polityki pieniężnej będą troszeczkę niższe w tym roku, więc może jest nadzieja, że ten, jeżeli złoty by się nie umacniał, a myślę, że tu nie ma jakiejś dużej przestrzeni na umocnienie złotego w tym roku, to nie zobaczymy już takiej straty.
6: A złota ciągle mamy dużo i coraz więcej.
7: Tak jak pan prezes wczoraj powiedział, mamy podobno jego około 600 ton.
6: A po co w takim razie prezes pojechał na inspekcję tego złota do Nowego Jorku? Bez tego nie było tej pewności, że złoto jest bezpieczne? Trzeba było tam to sprawdzić osobiście na najwyższym szczeblu?
7: To znowu bardzo dobre pytanie, absolutnie bardzo dobre pytanie, tylko ja nie znam odpowiedzi. Znaczy być może to było tak, że był przy okazji trochę oglądać to złoto, bo był na tym G20, tak, w Waszyngtonie przy okazji tak zwanego Spring Meeting IMF-u i Banku Światowego, tam był niedaleko, czyli Nowego Jorku i obejrzał sobie złoto.
6: A tego złota będzie jeszcze nam przebywać?
7: No taki podobno jest cel zarządu. No właśnie, tu rada nie ma nic do powiedzenia. To zarząd ustalił taki cen, 700 ton, czyli jeszcze 100 brakuje.
6: 100 ton szukamy. Poszukiwane 100 ton złota na rynku. Być może ktoś będzie sprzedawał, bo podobno teraz wszyscy sprzedają, ponieważ mają problemy w czasie kryzysu. Dziękuję serdecznie. Naszym gościem
7: bardzo
6: był
7: dziękuję.
6: Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej.
0: Wojciech Kowalik, to jest piątkowe południowe EKG, a my łączymy się z naszą gościnią Magda Dąbrowska, prezeska grupy Progres. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Jesteśmy w środku sezonu maturalnego, więc porozmawiamy o przełożeniu formalnych egzaminów i dyplomów na sytuację młodych ludzi na rynku pracy. No i stawiają Państwo w swoim opracowaniu tezę, że nie są one jedyną przepustką do stabilnego zatrudnienia i dobrych zarobków.
8: No stawiamy taką tezę, co nie oznacza, że w każdym przypadku zawsze tak jest. Wykształcenie jest niezwykle istotne. Tak samo powiedziałabym istotne jak doświadczenie zawodowe danych osób. Więc myślę, że to jest kwestia połączenia pewnych kompetencji i znalezienia takiego złotego środka.
0: Widać, że zmienia się jakoś podejście pracodawców do wykształcenia kandydatów.
8: Dzisiaj mamy do czynienia na rynku pracy z tak zwanym efektem sztangi, czyli takim zjawiskiem, gdzie rynek pracy rośnie na dwóch krańcach, a w środku pozostaje taka dramatycznie duża luka. Czyli z jednej strony potrzebni są fachowcy z konkretnym zawodem w ręku, czyli te wszystkie szkoły branżowe, powiedzmy, nie wiem, murarze, cieśle, czy tynkarze, pomocnicy budowlani, a z drugiej strony potrzebujemy bardzo wykwalifikowanych kadry z takimi naprawdę najwyższymi kompetencjami. Cała ta średnia półka, czyli cały ten środek jest dzisiaj absolutnie wypierany przez algorytmy i automatyzację, więc to jest raczej kwestia tego typu zmiany, czyli potrzebujemy tych pracowników niższego szczebla i z drugiej strony potrzebujemy tych pracowników wykwalifikowanych.
0: Przejdźmy zatem do pewnych konkretów, do tego, co widać na rynku, bo co widać choćby w ofertach pracy? Czy w nich widać to zapotrzebowanie na to wykształcenie, czy jednak bardziej na umiejętności praktyczne, które kandydaci mają?
8: Myśmy jakiś czas temu analizowali ogłoszenia o pracę, przeanalizowaliśmy ponad 100 tysięcy takich ogłoszeń i z naszych obserwacji, z naszych danych wynika, że co piąte ogłoszenie o pracę nie wymagało wyższego wykształcenia, a około 17% takich ofert oferowało wynagrodzenie w granicach 10 tysięcy brutto na start, więc jest ono bardzo wysokie dla tych kompetencji ciut niższych niż poparte dyplomem wyższej uczelni.
0: A w jakich branżach najmocniej widać, że to wykształcenie nie jest niezbędne do w miarę przyzwoitych zarobków?
8: To znaczy najwięcej tych ofert pracy dotyczy oczywiście logistyki, produkcji, budownictwa, transportu, czyli tutaj powiązanego bezpośrednio z logistyką, handlu, gastronomii, usług porządkowych czy technicznych. Tutaj mamy do czynienia ze stanowiskami takimi jak magazynier, operator wózka widłowego właśnie, czy osoby do kompletacji, czy sortowania przesyłek i zamówień, czyli no takie dosyć proste czynności, ale nie jakby jeszcze nie do końca zautomatyzowane, bo mamy na rynku pracodawców, którzy są już mocno zautomatyzowani, chociażby przy, nie wiem, sortowaniu czy pakowaniu paczek, ale jednak jeszcze duża część pracodawców potrzebuje tutaj do tych prac prostych również osób, właściwie nie zwracając uwagi na to, jakie to wykształcenie ta osoba posiada.
0: No właśnie, w wielu branżach, jak słyszymy, ten dyplom nie jest podstawowym filtrem rekrutacyjnym. No to co jest? Na czym pracodawcy się koncentrują?
8: Myślę, że dzisiaj to, co jest bardzo istotne, zresztą to obserwujemy też w naszej organizacji, zatrudniając pracowników do wewnątrz organizacji, to jest na pewno taka duża otwartość ludzi w ogóle do zmiany. Rynek jest bardzo dynamiczny, zmiany są również dynamiczne i teraz ważne jest, by być otwartym na to, co się dzieje wokół i próbować i szukać dodatkowych jakichś możliwości dla siebie, możliwości rozwoju też, bo z jednej strony mówimy o edukacji w takim tradycyjnym wydaniu szkolnym, powiedzmy, natomiast dzisiaj w dobie internetu i dostępu do informacji bardzo szerokich, chociażby za pośrednictwem internetu, mamy ogromne możliwości, żeby się dokształcać samodzielnie, więc ta otwartość i szukanie tej edukacji wokół nas jest na pewno tą cechą, która jest bardzo pożądana wśród pracodawców i która bardzo często właśnie determinuje też zatrudnianie takich osób, bo jeśli z jednej strony mamy pracownika, który, czy kandydata, który jest mocno wykształcony, ale jest tak zamknięty na to swoje wykształcenie i często też uważa, że to wykształcenie jest jedyną przepustką i jedynym mandatem uprawniającym do podjęcia zatrudnienia, a z drugiej strony mamy osobę, która być może ma to zatrudnienie ciut niższe, ale jest właśnie otwarta na zmiany, otwarta na naukę, otwarta na próbowanie nowych rzeczy, no to często ta druga osoba jednak w tych rekrutacjach zostaje wybierana.
0: No tak, bo to może tak być, że w procesie rekrutacji dwóch kandydatów ma podobne kompetencje i właśnie wykształcenie może być tym decydującym czynnikiem, tak, na który spojrzy pracodawca. Ale proces kształcenia daje też młodym ludziom i to, o czym właśnie wspomnieliśmy, umiejętność takiego szybkiego uczenia się, a to na rynku pracy, rozumiem, teraz jest szczególnie cenne.
8: Zdecydowanie tak i to nie dotyczy tylko młodych ludzi, ale myślę, że w ogóle osób aktywnych zawodowo, ciągłe jakby szukanie jakichś ścieżek rozwoju dla siebie samego, korzystając właśnie z tych ogólnodostępnych narzędzi, jest na pewno ogromną wartością, która często jakby stanowi w firmach o tym, czy podejmujemy zatrudnienie z daną osobą, czy nie, bo jeśli mamy też do czynienia z pracodawcą, który stawia na automatyzację, upatrując w tym też jakiś kierunek rozwoju i w swoim zatrudnieniu ma pracowników, którzy jednak nie mają takiej naturalnej chęci rozwoju i sięgania po nowe, no to ten opór może być problematyczny przy wdrażaniu tych właśnie nowych rozwiązań, które daje nam dzisiaj technologia chociażby. I to jest problem z perspektywy pracodawcy i rozwoju organizacji, więc zdecydowanie ta otwartość i szukanie dla wszystkich aktywnych zawodowo powinna być czymś takim podstawowym.
0: To porozmawiajmy, proponuję teraz o pieniądzach. Czy wyższe wykształcenie gwarantuje na rynku pracy wyższe zarobki? To ciągle tak działa?
8: Powiedziałabym, to zależy, natomiast na pewno z perspektywy wielu lat mojego doświadczenia te różnice w wynagrodzeniu, one nie są duże. To znaczy, kiedyś było tak, że rzeczywiście ten dyplom wyższej uczelni, no jakby z automatu też, i pamiętam też takie rekrutacje, gdzie zwracało się rzeczywiście uwagę na to wykształcenie, już z samego tego tytułu to wynagrodzenie było bardzo, bardzo wysokie, czy dużo wyższe od osoby, która tego wykształcenia pełnego nie miała. Natomiast dzisiaj, biorąc pod uwagę to wszystko, o czym powiedzieliśmy, to te różnice są zdecydowanie niższe. I tak jak powiedziałam, no chociażby na podstawie analizy tych ogłoszeń, którą robiliśmy jakiś czas temu, te wynagrodzenia dla osób niżej czy mniej wykształconych, one oscylują w granicach 10 tysięcy złotych brutto, więc one w mojej ocenie są bardzo wysokie.
0: No tak, bo też w wielu branżach, szczególnie też w sektorze tym prywatnym, no bo w publicznym jednak to wykształcenie ma znaczenie, w tym sektorze prywatnym możliwe są wyższe stawki, nawet dla tych osób z mniejszym wykształceniem, ale mających konkretne umiejętności.
8: Tak, zdecydowanie, bo cały czas jakby mówimy o tych umiejętnościach praktycznych. Szkolnictwo w takim klasycznym wydaniu, edukacja, ona daje nam w dużej mierze wiedzę teoretyczną. Coraz częściej jednak też studenci podejmują pracę zarobkową w trakcie studiów, co daje im możliwość zweryfikowania chociażby tych swoich umiejętności praktycznych. Natomiast z perspektywy pracodawcy na pewno umiejętności praktyczne bezwzględnie są dużo cenniejsze niż wiedza teoretyczna. Dlatego często tacy kandydaci po prostu wygrywają te rekrutacje.
0: Wykształcenie i umiejętności to te dwa czynniki, o których mówiliśmy, ale jest jeszcze jeden, czyli doświadczenie, a w zasadzie próba zdobycia tego doświadczenia. Wspomnieliśmy przed chwilą o studentach, pracujących studentach, a wielu młodych ludzi nie czeka do zakończenia edukacji i już próbuje gdzieś pracować także w jej trakcie?
8: Tak, zdecydowanie. Zresztą to, co też obserwujemy z drugiej strony, jeśli chodzi o edukację, to niestety duży odsetek osób, które już będąc na pierwszym roku studiów chociażby, podejmują decyzję o tym, że nie chcą kontynuować tych studiów. I myślę sobie, że to też często właśnie wynika z jednej strony z połączenia jakby edukacji z pracą, gdzie ta praca też daje nam możliwość zweryfikowania, jak my się czujemy w ogóle w tej roli, w której jesteśmy, nie? Czyli jakby mamy możliwość zderzenia tych swoich umiejętności praktycznych z teorią, którą nabywamy podczas

0: to, w czym jesteśmy najlepsi i rozwijać te kompetencje, które w naturalny sposób są no, taką naszą domeną i które, o które powinniśmy dbać i właśnie się edukować później już bardzo świadomie, czy poprzez szkolnictwo takie klasyczne, ale już wybierając to, co nas interesuje, a nie to, co nam się wydaje, że nas interesuje, bądź korzystając później czy z różnych kursów, certyfikatów, szkoleń, wiedzy ogólnodostępnej.
1: To już tak zmierzając do podsumowania naszej rozmowy, co młodzi ludzie zdający matury powinni z tej naszej rozmowy zapamiętać? Czy trochę ten mit dyplomu pęka na rynku pracy, ale jednak lepiej mieć niż nie mieć?
0: Myślę, że ważne jest to, znaczy musimy pamiętać, że trochę jesteśmy kowalami też własnej drogi, własnego sukcesu. Sukces bez matury jest możliwy, na pewno, ale zdecydowanie wymaga dużej determinacji, systematycznej pracy i ciągłego rozwijania umiejętności. Bez jakby tych cech i bez matury to się na pewno nie uda, a nie każdy te cechy też ma. Brak formalnego wykształcenia nie zwalnia nas z nauki, o tym trzeba pamiętać. Często jest on po prostu inną drogą rozwoju. I tutaj zachęcam do tego, żeby znaleźć taką drogę, która dla nas samych jest najlepsza, czy formalną, czy mniej formalną, ale żeby rzeczywiście rozwijać te kompetencje, które są nam najbliższe i w których rzeczywiście ten sukces możemy odnieść.
1: No i tego właśnie życzymy tegorocznym maturzystom. Bardzo dziękuję. Magda Dąbrowska, prezeska grupy Progres, była naszą gościnią. Dzięki za rozmowę.
2: To jest powtórka.

0: Co tu się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to wymienią jakieś pieniążki.
2: Skanuje opakowanie. Na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić
0: opakowanie.
3: Wpadło.
2: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
4: Wydaje mi się, że jest super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
5: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
6: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
7: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
1: Tak.
8: Na stówę.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Tymczasowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą ogłosił prezydent Trump. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma nowego szefa. Kolejne protesty i kontrowersje wokół 61. Biennale Sztuki w Wenecji. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą ogłosił prezydent USA Donald Trump. Rozejm ma obowiązywać od soboty do poniedziałku. Jak podkreślił Trump we wpisie na True Social, rozejm obejmie zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Zaznaczył, że to on wnioskował o rozejm i wyraził uznanie dla przywódców obu krajów za przyjęcie jego propozycji. Trump dodał też, że ma nadzieję, że to początek końca wojny i podkreślił, że na temat zakończenia tego konfliktu cały czas trwają rozmowy. Chwilę po uwięzieniu padła pierwsza propozycja wyjazdu z Białorusi, opowiada w TOK FM w pierwszym po uwolnieniu wywiadzie radiowym Andrzej Poczobut. Został skazany przez reżim w Mińsku za rzekome podżeganie do nienawiści. Odsiedział w kolonii karnej ponad 5 lat. Opuścił ją niedawno w ramach wymiany więźniów, dopiero gdy dostał zapewnienie, że będzie mógł wrócić na Białoruś. Dziennikarz i więzień polityczny przypomina, że został zatrzymany w tym samym czasie co Angelika Borys, z którą działał w Związku Polaków na Białorusi, i oboje dość szybko dostali ofertę od ludzi Łukaszenki.
11: Gdybyśmy my wyjechali, no to dzisiaj na Białorusi nie byłoby naszej organizacji. A ona nadal istnieje. Istnieje przede wszystkim dlatego, że my się nie zgodziliśmy. Wyjechać z jednej strony, z drugiej strony drugi, trzeci szereg Związku Polaków. Część z nich po prostu bohatersko się zachowała i też nie wyjechała.
10: Cała rozmowa Dominiki Wielowiejskiej z Andrzejem Poczobutem jest do odsłuchania na stronie internetowej i w aplikacji TOK FM. Bartosz Grodecki, nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na stanowisko powołał go prezydent Karol Nawrocki.
12: Bezpieczeństwo jest fundamentem także naszego rozwoju i dobrobytu. Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc w modernizacji, reformie polskich sił zbrojnych, przyjęciu, na które czekamy, najważniejszych i strategicznych dokumentów bezpieczeństwa państwa polskiego, jak strategia bezpieczeństwa narodowego.
10: Bartosz Grodecki pracował w MSZ, między innymi na placówkach w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji. Był także dyrektorem Departamentu Konsularnego w resorcie spraw zagranicznych. W marcu 2020 roku został wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji w resorcie, w którym w rządzie Zjednoczonej Prawicy kierował Mariusz Kamiński. Grodecki zastąpił na stanowisku Sławomira Cęckiewicza, który odszedł z BBN pod koniec kwietnia. Partia Zieloni ruszyła ze zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem zmiany prawa łowieckiego. Chodzi o wprowadzenie ograniczeń dla myśliwych, zwiększenie odległości polowań od zabudowań czy zakaz niektórych ich form, jak naganka, nęcenie jedzeniem, polowanie w nocy albo z pojazdów. Projekt zakłada też m.in. likwidację polowań komercyjnych, mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
13: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności, przedziwnej działalności, która jest nieetyczna.
10: Chodzi też o to, żeby gminy miały większe możliwości wyznaczania terenów łowieckich, co teraz leży po stronie województw. Mówi Beata Bilska z Łódzkich Zielonych.
14: Samorządy nie mają możliwości wyłączania z obwodów łowieckich, z granic, nawet miejsc, które są miejscami bardzo wrażliwymi.
10: W sobotę o 11 przy Piotrkowskiej 110 w Łodzi ruszyć ma protest w obronie zwierząt, w trakcie którego prowadzona będzie zbiórka podpisów pod projektem. Organizatorzy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów. Muzeum Śląskie przejdzie ogromną metamorfozę. Placówka ogłosiła przetarg na projekt i wykonanie rewitalizacji północnej części dawnej kopalni Katowice. Inwestycja warta ponad 180 milionów złotych obejmie kilka historycznych obiektów, które od zamknięcia zakładów w 1999 roku nie były użytkowane. Informuje dyrektor muzeum Łukasz Galusek.
3: Ich rewitalizacja przewidziana na najbliższe 3 lata będzie tak naprawdę dokończeniem rewitalizacji dawnej kopalni Katowice, ale jednocześnie dokończeniem katowickiej strefy kultury. To jest ostatni kawałek miejsca po dawnej kopalni Katowice, który zostanie przywrócony miastu, a tym zabytkowym budynkom pokopalnianym przywrócony zostanie nowy blask i nowa funkcja.
10: Nowym głównym wejściem do muzeum ma stać się przestrzeń Szybu Bartosz. Planowana jest tam budowa windy oraz podziemnego łącznika prowadzącego bezpośrednio do holu centralnego. W Wenecji trwa 24-godzinny strajk przeciwko obecności Izraela na tegorocznym Biennale Sztuki. Jego uczestnicy sprzeciwiają się oddzielaniu sztuki od polityki i domagają się wykluczenia Izraela z imprezy, ponieważ dopuszcza się ludobójstwa w Palestynie. Demonstracja rozpoczęła się o 16:30 na jednej z głównych weneckich ulic Via Garibaldi. Następnie jej uczestnicy ruszyli w stronę Arsenału, gdzie znajduje się tymczasowy izraelski pawilon. Przed wejściem do parku, przez który biegnie ulica Garibaldi, położono transparent z napisem "Nie dla pawilonu ludobójstwa, tak dla praw pracownic i pracowników sztuki. Wolna Palestyna, strajk Biennale, uwolnić Tiago i Saifa". Slogan odwołuje się do aktywistów związanych z globalną flotyllą Sumut, którzy według relacji medialnych zostali zatrzymani przez izraelskie służby. Według organizatorów to pierwszy strajk na Biennale w takiej skali, ale nie pierwsze protesty. Kontrowersje i sprzeciw wielu środowisk wywołała też obecność Rosji na tegorocznej wystawie sztuki. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Sobota z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od 9 stopni na północnym wschodzie i 10 nad morzem, około 15 w centrum, do 20 na południu kraju.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Wtedy, kiedy my śpimy, owce kameruńskie planują, jak podbić planetę i zaczynają powoli etapami. Pierwszy etap to Katowice, potem inne miasta. Gościem jest pani Malwina Kaczor, Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach, rzeczniczka owiec kameruńskich. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Owce kameruńskie to jest nowa ekipa kosząca w Katowicach. Może dla mieszkańców Katowic to nie jest nic nowego, bo taki projekt pilotażowy już wcześniej miał miejsce, ale może nie wszyscy mówią, jak to owce, co z ludźmi, dlaczego ludzie nie będą kosić traw, trawników, tylko owce i dlaczego kameruńskie? Cóż takiego jest w kameruńskich owcach, co je wyróżnia wśród innych do takich prac?
15: Tak, dokładnie. W Katowicach postanowiliśmy do koszenia części terenów zielonych zatrudnić owce kameruńskie. Są one już dosyć często wykorzystywane przez hodowców właśnie w tego typu pracach. Przede wszystkim są one dosyć spokojne, mało wymagające, więc bardzo fajnie się w tej pracy nam sprawdzają. To już jest taki tak naprawdę kolejny sezon, kiedy w Katowicach te owce zatrudniamy, ponieważ pierwszy raz pojawiły się u nas tak testowo 3 lata temu. No i od razu też zdobyły sympatię mieszkańców i bardzo dobrze się ze swojego zadania wywiązały, więc postanowiliśmy co roku przedłużać im tak naprawdę ten kontrakt. No i teraz już są z nami trzeci rok.
8: A jak wygląda proces rekrutacji? Czy to jest tak, że się całe stado wynajmuje, czy każda owieczka podchodzi i ktoś, nie wiem, z urzędu Zakładu Zieleni Miejskiej siada i mówi tak, pani nie... Pani tak, pani to jeszcze długo nie?
15: Tak, proces rekrutacji tu musimy go, jest troszeczkę taką tajemnicą naszego hodowcy, bo to on w zupełności decyduje, które osobniki z jego stada pojawią się tutaj u nas w Katowicach. Natomiast jesteśmy przekonani, że wybiera te najfajniejsze, najlepiej wykonujące swoją pracę i te, które się najbardziej spodobają naszym mieszkańcom.
8: O której owieczki wstają, meldują się do roboty i o której mają fajrant i czy mają jakieś przerwy na kawkę albo na owczą kawkę oczywiście?
15: Na owczą trawkę. Tutaj akurat w zupełności się nie wtrącamy owcom w ich harmonogram. One same sobie decydują, kiedy pracują, kiedy odpoczywają, kiedy mogą się socjalizować między sobą, więc dla nas najważniejsze jest tak naprawdę to dzieło, które wykonają, czyli skoszona trawa. A kiedy już je wykonają, są przenoszone do kolejnej lokalizacji.
8: przenoszone czy przepędzane? Czy to taki katowicki redyk? Czy jak się je przenosi?
15: Nie jest to takie przechodzenie z nimi z miejsca na miejsce, bo to by było zdecydowanie zbyt problematyczne. Tutaj wykorzystujemy nowoczesną technologię, czyli mamy specjalne pojazdy do przewożenia zwierząt i w momencie, kiedy takie owce musimy przewieźć na kolejną lokalizację, to wtedy podjeżdża hodowca, pakuje te wszystkie owieczki do samochodu i luksusowo przewozi je na kolejne miejsce, więc owce zupełnie nie muszą się przejmować tym, że się gdzieś pogubią w naszym mieście, tylko są spokojnie przewożone z punktu A do punktu B.
8: A ile tych owiec jest? Jak to jest duże stado? Bo rozumiem, że to jest wyliczone w taki sposób, żeby można było w odpowiednim czasie przyciąć wszystkie potrzebne trawniki, miejsca zielone.
15: Zieleńce, tak. Zieleńce. Tutaj tak naprawdę dostosowujemy ilość tych owiec do miejsca, w którym one są. W tym momencie są w jednym z największych w tym roku miejsc. Ono ma około 10 tysięcy metrów kwadratowych i jest ich tam, można powiedzieć, tak kilkanaście. Natomiast to też nie jest nigdy taka stała liczba, ponieważ może być ich właśnie może 12, za chwilę będzie 16, więc tutaj dostosowujemy się na bieżąco do potrzeb, do też samopoczucia owiec, więc nie można tak jednoznacznie określić, ile tych owiec naraz jest.
8: Czyli owce kameruńskie są mało wymagające. Rozumiem, że niedopowiedziane jest to, że polskie są kapryśne.
15: Nie wiem, jak działają polskie owce, natomiast te tutaj są właśnie bardzo, bardzo często już wykorzystywane
8: robotne.
15: Do wypasania robotne, można tak powiedzieć, tak. Do wypasania na nieużytkach. One są też bardzo łagodne, bardzo spokojne, więc to też jest fajnym takim aspektem, jeżeli ktoś tam podejdzie i zobaczy te owieczki. Natomiast ważnym aspektem jest też to, że właśnie pomagają nam z jednej strony kosić tą trawę, bo nie używamy dzięki temu takich kosiarek spalinowych, więc nie emitujemy spalin do atmosfery, owieczki są bardziej ekologiczne, natomiast i też nie ma dzięki temu hałasu takich kosiarek spalinowych. Natomiast owce też pomagają nam zjadać chwasty, które się w tamtych miejscach znajdują.
8: I to jest tak, umowa o dzieło, zlecenie czy etat?
15: To jest umowa o dzieło. Kiedy owce skończą swoje dzieło, czyli skoszą dany teren, który dostały pod opiekę, są przenoszone na kolejny teren i tam mają kolejne dzieło do wykonania.
8: Dobrze, każdy, kto używał owiec do koszenia trawników, wie, że czasami owca bardziej poskubie tu, a mniej poskubie tam. Krótko mówiąc, że w niektórych miejscach zostaje taki placek gołej ziemi, a trawka w różnych, no powiedzmy, nie jest linią prostą.
15: No te owce też nie wykorzystujemy do koszenia wszystkich zieleńców w naszym mieście. One są tylko taką ciekawostką i takim uzupełnieniem, bo te miejsca, które im wybraliśmy, one są z daleka od zabudowy mieszkaniowej, żeby też nie stresować tych owieczek za bardzo. Więc jeżeli gdzieś tam troszeczkę nie doskubią, bo uznają, że akurat to miejsce ma trawkę, która im bardziej mniej pasuje, no to nic się też tak naprawdę nie stanie. Generalnie chodzi nam o to, żeby ten teren, który dostały, był mniej więcej tak właśnie skoszony, jeżeli to tak możemy w sumie nazwać.
8: Czasami też lubią sięgnąć po może rośliny, które nie powinny być koszone, jakiś kwiatek, żywopłocik. Rozumiem, że na tym terenie, na tym zieleńcu nie ma nic takiego, o co należy się zbytnio
15: troszczyć. Nie, tam są generalnie takie standardowe trawy, właśnie troszeczkę tych chwastów, które owcom nie szkodzą. Natomiast no, to już nie jest właśnie pierwszy rok, kiedy one są z nami, więc tu już mamy to przetestowane, że ta trawa, która tam się znajduje, nie szkodzi im.
8: Czy w bonusie macie też sery?
15: To już pan hodowca decyduje, w jaki sposób swoje owce wykorzystuje. Jednym z takich wykorzystań jest właśnie użyczanie ich nam do koszenia.
8: Czyli, że tak powiem, wełny ani serów nie macie w pakiecie, tylko koncentrujecie się...
15: No nie. U nas owce tylko są zatrudnione do koszenia trawy. Inne produkty to już trzeba szukać gdzieś na rynku.
8: Czy jak reagują mieszkańcy? Podejrzewam, że pewnie pierwsza reakcja była cudowna, bo to jest trochę egzotyczne na różnych poziomach, no bo owce pracują, owce kameruńskie, owce, dzieci, rodzice, ale już się opatrzyły owce już nie budzą zainteresowania, czy wciąż są atrakcją?
15: Właśnie ja mam wrażenie, że cały czas jest to taka atrakcja. Nawet ostatnio, jak u tych owieczek byłam, no to widziałam, że pojawiły się osoby, które już wiedziały, że dokładnie w tym miejscu te owce są, więc musiały je odwiedzać w poprzednich latach, już wiedziały, w jaki sposób można je tak fajnie sfotografować, żeby dobrze wyszły na zdjęciach, więc te owce dalej są takim ewenementem, oczywiście taką ciekawostką, której się nie spotyka oczywiście na każdym kroku. Ale też cały czas jest mnóstwo ludzi, którzy jeszcze nie wiedzieli, że te owce są i nagle spacerując sobie widzą otoczony teren z owcami.
8: Tak, to ciekawe, bo ja pytałem, czy owce mają przerwę na lunch, ale rozumiem, że nie muszą mieć, bo właściwie jedzą w pracy cały dzień, jak nasz słuchacz, pan Robert, zauważa.
15: Tak, no w zasadzie ich pracą jest jedzenie. W sumie pewnie wielu ludzi im zazdrości, że w taki sposób mogą zarabiać na swoje utrzymanie. Natomiast one sobie, tak jak już powiedziałam, same dostosowują harmonogram pracy, bo przez część czasu jedzą, potem sobie odpoczywają, potem mogą wracać znowu do skubania trawki.
8: Czy potem jest jakaś ludzka kontrola, że kiedy już tam oczyszczą teren, ktoś przychodzi i mówi, no dobra, to akceptujemy dzieło, czy też tutaj jeszcze proszę z dwie owieczki przysłać, doskubać tu i doskubać tam?
15: Oczywiście owce są pod ciągłą kontrolą. Codziennie nasz hodowca je odwiedza, dogląda, sprawdza, czy u nich wszystko w porządku i decyduje, że właśnie tutaj już widać, że owieczki wykosiły trawę, już więcej nie będą chciały jeść, powiedzmy, może tych elementów, które już zostawiły i trzeba je po prostu przewieźć na kolejne miejsce.
8: A co jest najtrudniejsze w tym całym procederze?
15: Myślę, że taką najtrudniejszą rzeczą to jest zapewne ten transport, czyli przewiezienie takiego kilkunastoosobowego, możemy powiedzieć, statka owiec najpierw właśnie z tego miejsca, gdzie normalnie na co dzień sobie mieszkają, tutaj do nas do Katowic, później po Katowicach w kolejne lokalizacje, więc to jest chyba taka największa trudność, bo potem to już mamy same przyjemności, owieczki sobie po prostu są, wystarczy je doglądać, mieszkańcy mogą sprawdzać, co u nich.
8: Gościem jest pani Malwina Kaczor, Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach, rzeczniczka owiec kameruńskich. To jest nowa ekipa kosząca w Katowicach. Owce, stado owiec zatrudnione przez Zakład Zieleni Miejskiej. Wspomniała pani, że to jest już trzeci rok, był pilotaż. Po pilotażu co się zmieniło? Co należało zmodyfikować, dostosować, poprawić?
15: Generalnie ten pilotaż bardzo nam się spodobał, więc tutaj nie wprowadzaliśmy większych zmian. Jedynie te zmiany to były po prostu miejsca, w których nasze owce się znajdują, ponieważ wybraliśmy takie, gdzie są jednak troszeczkę bardziej oddalone od zabudowy mieszkaniowej, żeby też ich aż tak bardzo nie stresować i żeby każdy przechodzień, który jednak chce te owce zobaczyć, no to wtedy sobie może do nich podejść, ale żeby uniknąć takich przypadkowych osób, które gdzieś tam by mogły troszeczkę je bardziej zestresować.
8: Mhm. Ale wciąż, rozumiem, pojawiają się takie osoby, zdjęcia, chcą sobie z owcami robić, dzieci, bawić się, nie wiem, ujeżdżać.
15: Oj tak, zdecydowanie owce cieszą się dużą popularnością. Wystarczy przy nich postać kilkanaście minut i od razu widać różne ekipy właśnie spacerowiczów, którzy chcą z tymi owcami sobie robić zdjęcia. No, zdaję sobie sprawę też, że z tego, że to jest teraz początek ich sezonu obecnego, więc troszeczkę więcej tych spacerowiczów się tam pojawia. Z czasem pewnie będzie ich mniej, ale jednak wciąż owce cieszą się dużą popularnością. Natomiast tutaj ważnym aspektem jest, że no, owce oglądamy troszeczkę z odległości, ponieważ one są za ogrodzeniem, przez które nie można przechodzić, więc nie można sobie ich ujeżdżać.
8: Czyli wchodzić do nich nie można, czyli zdjęcia ewentualnie tylko z daleka, tak? Zza ogrodzenia?
15: Tak, ponieważ zależy nam na tym, żeby te owce były, zostały w tym miejscu, a wiadomo, nie są to jednak zwierzęta takie udomowione jak nasze normalne psy czy koty, które możemy łatwiej wytresować, więc musimy właśnie stosować takie środki zapobiegawcze.
8: I kiedy jest koniec sezonu dla owiec? Kiedy, że tak powiem, z katowickich hal zjeżdżają do swoich domków?
15: Przewidzieliśmy, że tak mniej więcej będą u nas do września. Natomiast jest to też taki termin dosyć orientacyjny, zależny od tego, jak bardzo i jak szybko poradzą sobie z zadaną pracą. A mają tak naprawdę w tym sezonie 3 takie większe lokalizacje do skoszenia.
8: Rozumiem, że jeżeli chodzi o te mniej przyjemne kwestie związane z dbaniem o owce, to hodowca się tym zajmuje, czyli wszelkie kwestie weterynaryjne, strzyżenie, zimowe przechowywanie i ochrona przed wilkami.
15: Tak, jak najbardziej. Właśnie owce są pod opieką naszego zaprzyjaźnionego hodowcy, który przechowuje je właśnie zimą, wypożycza nam je właśnie w takich miesiącach wiosenno-letnich, pomaga w ich transporcie, codziennie u nich jest, codziennie dogląda, czy wszystko jest u nich w porządku, czy nie ma potrzeby właśnie zabrać jakiejś owcy do weterynarza, czy być może wymienić jedną owcę na inną, albo może dołożyć jeszcze więcej osobników.
8: No dobrze, owce, które cały dzień siedzą i, no nie siedzą, stoją i jedzą, to oczywiście potem tę trawkę przetwarzają i pozostawiają swoje owcze przetworzone ślady bytności. I kto się teraz tym zajmuje? Czy tak jak z psami hodowca tam stoi z torebką i zbiera każdy...
15: W momencie, kiedy te owce tam są, to nikt im nie przeszkadza właśnie nie zbiera, że tak to powiedzmy, tych pozostałości. Natomiast jeżeli owce zostaną przeniesione, to oczywiście taki teren jest przez nas też przeglądany i jak najbardziej sprzątany. Natomiast no pamiętajmy, to jest jednak natura i ona potrafi sobie z takimi rzeczami poradzić.
8: Nasz słuchacz pyta, czy ta miejska, śląska, zanieczyszczona trawa nie szkodzi owcom?
15: Nie, w żadnym razie. Owce sobie doskonale z nią radzą. Tu akurat nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby skubały naszą trawkę. Też pamiętajmy, że ta trawa, te miejsca, w których one są, to nie są zaraz przy ruchliwych drogach. To są one, te miejsca są troszeczkę oddalone od zabudowy mieszkaniowej, więc tych zanieczyszczeń też nie ma tam tak wiele. Poza tym pamiętajmy, że też nasze śląskie powietrze jest bardzo zdrowe.
8: Ciekawe. Będę o tym pamiętał oczywiście. Czy to stado, ten, że powiem, rozmiar, czy to zatrudnienie, to już jest optymalne zatrudnienie, czy są plany zwiększenia zatrudnienia i no, wykorzystania owiec do strzyżenia wszelkiej zieleni w Katowicach?
15: Nie, owiec nie będziemy zatrudniać, żeby strzyły nam całą trawę w naszym mieście. One są tylko takim uzupełnieniem standardowego, tradycyjnego koszenia, szczególnie właśnie w takich miejscach trudniejszych, czy tam, gdzie właśnie znajdują się chwasty, ponieważ owce doskonale sobie z tym typem roślinności też radzą. I to jest właśnie taka ciekawostka dla mieszkańców, dlatego z chęcią zatrudniamy je, natomiast nie mamy w planach zupełnie zamienić tradycyjnego koszenia na koszenie owcami.
8: Rozumiem, że wspomniała Pani o tym, że to jest ciekawostka dla turystów, ciekawostka także wciąż dla mieszkańców, pewnie świetna rzecz dla dzieci. Czy są plany, żeby wykorzystać owce jakoś w promocji miasta? Myślę o różnego rodzaju tak zwanym merchu albo jakiś na wzór może Wrocławia, owczych statuetkach, w pomniczkach, albo każdy mieszkaniec by sobie w ogródku taką owcę stawiał, w sensie nieżywą, tylko w sensie nieżywą, tylko jakąś takiego zamiast krasnala to owce.
15: Krasnoludek owczy.
8: Tak, owczoludka.
15: Nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość, natomiast na razie nie mamy takich planów. No jednak Katowice bardziej się, myślę, kojarzą z naszymi bebokami niż z owcami, więc chyba tak by było najlepiej zostawić, ponieważ to jest już taki znak rozpoznawczy gdzieś tam poza granicami naszego miasta. Natomiast owce będą taką ciekawostką, no szczególnie, że właśnie nie są zbyt szeroko wykorzystywane, tylko w kilku dosłownie punktach, więc pozostawmy na razie je w takiej właśnie formie.
8: Proszę zobaczyć, Katowice wpadły na bardzo ciekawy pomysł promocyjny już lata temu. Nie wiem, czy pani pamięta, kiedyś były pomysły, jak wypromować Katowice. Jednym z pomysłów, jednym z haseł było kopalnia kultury, co mi się wydawało świetne, ale jednak Katowice poszły w miasto ogrodów i pewnie gdybyśmy mieli całą listę rzeczy, z którymi się Katowice kojarzą, to ogrody byłyby na miejscu ostatnim, a jednak to miasto ogrodów zwyciężyło i być może przedostało się do ludzkiej świadomości to, że w Katowicach jest masa właśnie terenów zielonych.
15: No tak, jak najbardziej. Katowice zmieniły zdecydowanie swój wizerunek od takiego miasta poprzemysłowego, z którym się pewnie wielu osobom w kraju kojarzą, do miasta właśnie z nowoczesnymi technologiami, pełnego kultury, pełnego terenów zielonych. Natomiast te nasze owieczki są takim właśnie uzupełnieniem tej oferty, ponieważ no, tak jak powiedziałam, nie znajdują się w każdym miejscu, a myślę, że jeżeli gdybyśmy zrobili z nich takie główne hasło reklamowe, no to każdy by oczekiwał, że na każdym terenie zielonym znajdzie owce. A tu też nie chcielibyśmy właśnie aż tak je stresować.
8: To może gra miejska, znajdź owce.
15: Być może. Pomyślimy nad tym na pewno. Jest to ciekawy pomysł.
8: Ja mam dużo pomysłów, jeżeli chodzi o owce, więc chętnie tutaj, gdybyście potrzebowali, podzielę się z radością, gdyż jestem wielkim fanem owiec kameruńskich, a kameruńskich to już w ogóle.
15: To skontaktujemy się na pewno i mam nadzieję, że usiądziemy i porozmawiamy o tych pomysłach.
8: Dobrze, a czy pracownicy Zakładu Zieleni Miejskiej mają jakieś specjalne przywileje i mogą właśnie w ramach oczywiście wykonywania obowiązków służbowych przejść za ogrodzenie i nie wiem, pogłaskać, nakarmić, zafotografować się?
15: No niestety, tutaj jednak główną osobą, która dogląda te owce i może do nich wejść, jest hodowca bądź jego pracownicy. Natomiast nie chcielibyśmy, żeby właśnie zbyt dużo osób pomagało, można tak powiedzieć, przy tych owcach, ponieważ to też jest dla nich pewnie większy stres wtedy.
8: Stres.
15: A lepiej jak odwiedza je osoba, którą już znają, po której wiedzą, czego mogą się spodziewać.
8: No dobrze, a na przykład... No bo rozumiem, że we wrześniu się sezon kończy, ale można by je wypożyczyć do jakichś takich szopek świątecznych. Żywe owce byłyby super.
15: Pewnie tak, ale myślę, że tutaj jednak hodowca wolałby móc się nimi zająć tak kompleksowo, zapewnić im ciepłe miejsce, a takie jednak szopki, no to by było chyba dla nich dużo trudniejsze, żeby musiały stać konkretnie w tym jednym miejscu, bo teraz mają tak naprawdę dosyć duży teren, to jest około 10 000 m², więc mogą sobie same dowolnie wybierać, czy są teraz w jednym kącie, czy w drugim kącie, czy może gdzieś na środku, no a taka szopka, no to wiadomo, byłaby dla nich zbyt trudnym, myślę, zadaniem, żeby ustać w jednym miejscu.
8: I pilnuje tych owiec jakiś owczarek?
15: Hodowca owiec. Na co dzień on do nich przyjeżdża, zagląda, natomiast przez większość czasu one są tam po prostu same. Ufamy im na tyle, że nic nie zrobią.
8: Cudownie. Ufajmy owcom. Pamiętajmy o ogrodach i ufajmy owcom. To są wnioski z naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo pani dziękuję. Pani Malwina Kaczor, Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach, rzeczniczka owiec kameruńskich, czyli nowej ekipy koszącej w Katowicach. Nowej w miarę, bo już trzeci sezon owce wcinają trawkę w Katowicach, ale na specjalnie wyznaczonych miejscach, więc mamy, można by rzec, ekologiczne kosiarki. Bardzo dziękuję. Pop Czarek i zaczynamy filmowo. Gościem jest pani Diana Dąbrowska, filmoznawczyni. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
8: Może nie filmy kinowe, ale filmy, które można oglądać w różnego rodzaju streamingach, serwisach streamingowych. Zaczynamy od Netflixa, gdzie znajduje się film, który nosi tytuł Buen Camino, czyli pewnie można przetłumaczyć Dobrej Podróży albo Dobrej Pielgrzymki, bo chodzi oczywiście o pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Film, przy którym, przyznam się pani i państwu, Płakałem, śmiałem się i zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że Włosi wciąż mogą zrobić tak fantastyczne filmy, no jakimiś takimi najprostszymi środkami.
16: No i Włosi mają trochę problem z tym aktorem, Checco Zalone, taka jest jego ksywa, to właściwie jest Luca Medici, bo kiedy przychodzi czas rozdawania nagród, jak przed chwilą zresztą tych włoskich Oscarów Davide di Donatello, no to oczywiście jest całkowicie gdzieś tam pomijany, a 9,5 miliona widzów w kinach we Włoszech zrobił. I rzeczywiście jest to taki twórca, który no, właściwie od lat 10. XXI wieku jakoś tak wchodzi jako fenomen społeczny, robi ogromne wyniki w box-office, wyniki frekwencyjne, gdzieś tworzy jakąś taką postać, bo zawsze w tych filmach jest właśnie ten Checco, który jest z Apulii, jest człowiekiem no często nie najmądrzejszym, że powiem tak delikatnie, takim raczej odpychającym, może czasem też takim ignorantem. On go osadza różnie, czasami powiedzmy ma większe środki finansowe, tutaj w Buen Camino jest to dość ważne, że jest obrzydliwie bogaty. I to też jest, jak Państwo będziecie oglądać, jeden z takich gagów tego filmu, czy takich znaczących kontrastów, bo mamy człowieka, który ma 6 Ferrari na swoim prywatnym parkingu w jednej ze swoich willi, a córka jego upiera się na tą podróż 800 kilometrów właśnie tą trasą francuską tego Camino de Santiago i no właśnie, zestawiona jest absolutna materialność z jakąś potrzebą duchowości i z tego rodzą się różnego rodzaju żarty, potknięcia i też takie wzruszające momenty, bo gdyby rozebrać też ten film z całej tej komediowej otoczki, no to jest to też opowieść o ojcu i córce, którzy szukają kontaktu, dialogu, a powiedzmy, że no tego dialogu nie było przez lata. Także wydaje mi się, że jedno to bogata tradycja włoskiej komedii, tej all'italiana, gdzie ten element podróży, która bawi i kształci, myślę o takich tytułach z lat 60. jak Il Sorpasso, Fanfaron, że Włosi potrafią to robić, jakoś tak wyprowadzić po prostu te swoje różne postacie, tych bohaterów właśnie w taką drogę introspekcyjną, że coś jest w tej tradycji komedii, że ona działa jako tragifarsa, jako tragikomedia. Ja też przyznam szczerze, że czasem się zastanawiam, czemu jest tak, że komedia z tego gatunku masowej komedii tak jest spychana jako takie guilty pleasure.

0: pozytywnym bohaterem i myślę, że kibicujemy mu, pomimo tych wszystkich wad, które ma, jest niesłychanie sympatyczny i kreuje...
1: Poważnie? To ja go w punkcie wyjścia jako całkowicie obciachowego. Jest tam jeden żart, szanowni państwo, który właściwie są dwie rzeczy w tym filmie, które obudziły Włochy. Tak jakby pewnie więcej, ale to był żart związany z Palestyną, o który była debata narodowa. Ja przyznam szczerze, że się zaśmiałam, jak ten żart padł. Tutaj podpisałam się.
0: A drugie
1: to sprawy związane z profilaktyką i tego, jak ten film nawet popkulturową piosenką na koniec próbuje panów zaprosić do tego, żeby jakkolwiek zajęli się swoją prostatą. O, powiem to dosadnie.
0: Tak, żeby się po prostu badali. Myślałem, że wspomni pani jeszcze jeden żart dotyczący...
1: Z listą Schindlera?
0: Tak, ale to może zostawmy to, bo...
1: No, tylko panie redaktorze, to jest to pytanie, które wydaje mi się warto zadać, że czy to jest kino niepoprawne politycznie, czy jakieś takie inaczej, kino, które żartuje z poprawności politycznej, czy takie, które jest inteligentnie niepoprawnie na te czasy, które mamy. I ja myślę, że Włosi właśnie fajnie tworzą jakąś taką drugą kategorię, w której ten żart naprawdę bardzo dużo tam obnaża i oczywiście ten bohater, jak państwo zobaczycie, on wprowadzony jest taką drogę przemiany i tak dalej. To jest naprawdę taki feel good movie na sam koniec, żeby się poczuć lepiej, żeby się właśnie wzruszyć, ale te żarty, tak, jakby prowadzą nas do tego, żeby zastanowić się, kim są Włosi w ogóle dzisiaj i ci bogaci, i ci biedni. Jakaś taka w ogóle stereotypy, hipokryzja, ta cała sytuacja na świecie i ten gość to świetnie robi. W swoich poprzednich filmach też dotykał i kryzysu uchodźczego. No jest mistrzem społecznych takich fenomenów na ekranie.
0: Film rozpoczyna się przygotowaniami do 50. urodzin, które będą niezwykle hucznie obchodzone, a do tego jest jeszcze dziennikarka magazynu bardzo ważnego, światowego i przeprowadza z naszym bohaterem wywiad. No i proszę sobie wyobrazić na przykład sytuację, w której na pytanie, jak pan doszedł do takich pieniędzy? On mówi, droga pani, no to jest 60 lat ciężkiej harówy. No dobrze, dobrze, ale przecież pan ma za parę dni dopiero 50. urodziny. A nie mojej, mojego ojca.
1: No tak, to też jest chyba nawiązanie do tych słynnych pieniędzy Berlusconiego. Jak się zawsze go pytali, skąd się dorobił tej fortuny, to były zawsze, nawiązania do taty, ci ojcowie. A to jest film o kryzysie ojcostwa, czy inaczej próbie przełamania go. To też ciekawe. Ja z tego takiego początkowego, dopóki on jeszcze nie przejdzie tej przemiany, to podoba mi się, jak on się tak upiera, że każdy podkreśla, ale ty nic nie robisz. On to mówi, ale konsekwentnie. Tak jak ja nic nie robię, to... I to on jeszcze to mówi, tam językowo też jest świetnie. Jeżeli państwo uczycie się języka włoskiego, jeśli ten język was jakoś kręci, znacie go, no to też jakby sam scenariusz i dialogi są po prostu bezbłędne. Jakby ta melodia, jak on je ustawia, zabawa słowem, żarty takie słowne, no są świetne.
0: Tak, należy się szybko nauczyć włoskiego. Myślę, że są książki typu Naucz się włoskiego w weekend. Dlatego, że ja oglądałem ten film z podpisami i zauważyłem, że wiele żarcików po prostu umyka, bo są trudne do przełożenia, dlatego że to następuje bardzo szybko, to jest taka kanonada właśnie i melodii, i spojrzeń, i słów, i żarcików, i odniesień, że no bardzo trudno to uchwycić chyba i przetłumaczyć tak bezkontekstowo.
1: No tam jeszcze dochodzą te takie zabawy z hiszpańskim, to też ta bliskość tych języków, nawet jak się nie zna, to gra i ten przebój, który powiedzmy wprost zaprasza do badania prostaty na sam koniec, to się nazywa La Prostata Inflamada i na sam koniec można powiedzieć, bo dosłownie przed chwilą naprawdę było to rozdanie nagród David Di Donatello, no to chyba tylko ta piosenka była nominowana, a i tak przegrała, co też uważam za skandaliczne, bo akurat widziałam co wygrało i przyznam szczerze, że jakby tego Odzalone nie da rady zamieść pod dywan. Nie trzeba, mi się wydaje, w ogóle go zamiatać pod dywan, bo taki ktoś jako taki narodowy błazen i mędrzec zarazem, który po prostu bije po prawej, po lewej, gdzieś tam szuka sobie właśnie tej swojej drogi, tego Camino, jest potrzebny i super, że chociaż ten jeden film, bo naprawdę tylko na jakichś takich przeglądach gdzieś jednorazowo, te jego filmy są bardzo trudne do znalezienia w Polsce z jakimikolwiek napisami, często tłumaczonymi w ogóle z angielskiego, bo takie stanie i tylko jest tak, żeby było. To byłam miło zaskoczona, jak zobaczyłam, że to Buen Camino się pojawiło.
0: Buen Camino na Netflixie do obejrzenia, film w reżyserii Gennaro Nunziante, ale oczywiście gwiazdą jest Checco Zalone i...
1: Tak,

0: Piąty wspólny film. To taki jest duet już dobrze ze sobą pracujący od lat.
1: Pop Czarek, polecajki dzisiaj filmowe, chociaż będzie też muzyka za kilkanaście minut. Przed informacjami Buen Camino, film włoski, a teraz trochę patrzymy, wspominamy albo zastanawiamy się, jak się zestarzała klasyka, bo chyba tak można powiedzieć o filmie Do the Right Thing, czyli Rób co należy. To jest film z 1989 roku. Jeden z takich, powiedziałbym, no, użyję słowa kultowych filmów lat 80. czy też przełomu 80. i 90.
0: Po pierwsze mój rocznik, to już jest dobry rocznik. A tak to muszę powiedzieć, że jestem bardzo jakby miło to ten powrót do tego tytułu, jeżeli chodzi też o tę jakość, która jest prezentowana w ramach tych platform, które go prezentują. Świetnie się to ogląda i też przeraża aktualność tego filmu. To jest film Spike'a Lee, tak jak pan redaktor mówi, koniec lat 80., myślę, że w Polsce już był dostępny w latach 90. Jesteśmy w jednej dzielnicy Brooklynu, właściwie na jednej ulicy i tam dzieje się absolutnie wszystko, co powoduje, że z jednej uliczki, z jednego rogu ulicy mamy właściwie panoramę na całe Stany. Po jednej stronie są Latynosi, po drugiej są Koreańczycy, którzy mają gdzieś tam w tej dzielnicy swój sklep. Oczywiście mamy Amerykanów, którzy się dzielą bardzo mocno na tych, którzy uważają, że to jest ich dzielnica, czyli to jest Black Neighborhood i różnych jakby bohaterów jakby z tego grona, ale też oczywiście przyjeżdża biała, że tak sobie pozwolę powiedzieć, bo to dość ważne w kontekście tego filmu, policja, która to wszystko kontroluje i bardzo ważnym elementem tego filmu jest taka pizzeria prowadzona przez emigrantów włoskich, tutaj John Turturro, tam wśród tych postaci Daniello jest właściciel, tak, i też ciekawie jest oglądać w takich naprawdę mikrorolach gwiazdy, które później Samuel L. Jackson jest DJ-em, który w tej dzielnicy jakby orkiestruje trochę te wszystkie jakby działania, jakąś taką ścieżką dźwiękową, no bardzo dużo takich nazwisk, które się gdzieś tam przemykają i które może jeszcze wtedy, gdzieś dopiero ich pozycja przyjdzie wraz z latami 90., ale właśnie wśród tego takiego melting pot, tak jak mówimy, jest postać takiego pośrednika. To jest niejaki Mookie, jego gra sam Spike Lee, to też taki znaczący casting i on jest sympatyczny, dopóki łagodzi konflikty w tej dzielnicy, tutaj rozwozi tą pizzę, bo jest pracownikiem tej pizzerii, rozwozi, to jest za dużo powiedziane, bo on wszędzie chodzi na piechotę, oczywiście narzekają na niego, że za dużo, jakby za długo czasu mu to zajmuje. No ale zaczyna się pewnego dnia, to jest dość ważne, bo to jest jakiś najgorętszy dzień, tak jest przedstawiany od samego początku, że ta temperatura rośnie na zewnątrz, ale rośnie temperatura konfliktu i tam po prostu jest tak, po prostu brakuje tak mało, żeby właśnie się rozprzestrzeniła ta fala przemocy. To wszystko jest gdzieś tak ukryte, przytrzymywane i szuka się po prostu pretekstu. I tym pretekstem okazuje się, tak jak często w restauracjach są, takie właściciele robią sobie takie ściany pełne zdjęć, jak na przykład ktoś sławny do nich przyjdzie, no ta akurat w tej Sal Famous Pizzeria to są gwiazdy włoskie albo amerykańskie, włoskiego pochodzenia, więc gdzieś widzimy nimi Sofię Loren, Franka Sinatra, Roberta De Niro i przychodzą mieszkańcy tej społeczności i pytają wprost, czemu tutaj nie ma naszych bohaterów, czyli na przykład Luthera Kinga, czemu nie ma tutaj Malcolma X. No i zaczyna się, czemu ten z pizzerii ma to zmienić, skoro to jego pizzeria, ale zarazem oni, czyli ci mieszkańcy tej dzielnicy utrzymują tą dzielnicę, kupując od 20 lat te pizze i domagają się tej reprezentacji i to jest przyczynek do tego, żeby zaczęła się no, awantura, że tak powiem i to jak to jest przedstawione, jak też te racje są wyważone, kulminacja, która w tym filmie przypomina nam rzeczy jeszcze sprzed 5-6 lat, tak, czyli sprawę George'a Floyda, to jest aktualność tego jest przerażająca, cały właśnie ten sposób trzymania się na tej jednej ulicy, żeby z tego zrobić kalejdoskop wrażeń, języków, postaci, postaw życiowych jest po prostu tak dojrzała jak na twórcę, który miał wtedy 30 lat i stawał się dopiero ikoniczny. No jest to dzieło kompletne. Takie 10 na 10 na Filmwebie, jak dla mnie. Całkowicie po prostu się poddałam tej wizji.
1: Aż tak się pani poddała. No, ja muszę przyznać, i to jest w ogóle dość zabawne, bo ja ten film po raz pierwszy obejrzałem po włosku. To się nazywało Fala Cosa Giusta, a jak pani wie, w kinach włoskich uwielbiają robić dubbing. Tak jest. Więc pierwszy film, pierwszy raz ten film oglądałem po włosku.
0: Ale się połączyło z tym Buen Camino. Nie myślałam, że pan redaktor mnie aż tak zaskoczy, ale wszystko się łączy. To jest to.
1: Także gdzieś po drodze pewnie go oglądałem, ale przed naszą rozmową sobie odświeżyłem. I to jest też taki... To jest też taka dzielnica jeszcze, powiedziałbym, w miarę niewinna. Bo oczywiście tu ma czynienia z przemocą na różnym poziomie. Ale też kilka dni temu obejrzałem sobie taki serial, który bardzo cenię. To się nazywa Southland. To jest też chyba sprzed kilkunastu lat serial, który pojawił się teraz właśnie też na Netflixie. I tam przemoc, czyli strzelanie często bez powodu, jest na porządku dziennym. Także tam jest dużo takiej, powiedziałbym, przemocy niepotrzebnej, nie wynikającej z niczego. Przemoc, która kończy się śmiercią. Tutaj dla tych, którzy z Państwa nie widzieli tego filmu, może nie będę zbyt wiele zdradzał, ale w porównaniu z tym światem, który znamy dzisiaj z różnego rodzaju takich niebezpiecznych dzielnic, to wciąż jest taka, powiedziałbym, problematyczna, aczkolwiek sielska dzielnica. Bardzo kolorowa, nie nawiązuję tutaj do koloru skóry, ale kolorowa w sensie liczby różnych postaci, różnych etniczności, różnych, powiedziałbym, filozofii, także bardzo szeroka paleta postaci. Bardzo ciekawa, chyba też ciekawie nakręcona, trochę tak wygląda arthouse'owo, ale myślę, że po latach to się dobrze zestarzało.
0: No, niektóre takie sekwencje przekrzywionych takich kadrów, jakby widać też taką modę tamtego czasu, ale też widać kogoś, kto skonstruował ten świat, jeżeli chodzi o pewną konfekcję, ta pizzeria, jakby ta przestrzeń, to z jednej strony jest prawdziwa dzielnica i prawdziwa ulica, to się w ogóle tam nazywa Bedford-Stuyvesant, jak dobrze pamiętam, Bed-Stuy, tam zresztą jedna z postaci Radio Rahim, taka też kultowa, ona chodzi z takimi kastetami, Love and Hate, jest świetny taki monolog, w którym no właśnie jak to sobie dzielimy, czy to powinno, jak może to love wygrać nad to hate, jaka jest ironiczny komentarz jakby w kontekście tego, co ten film do końca sobą prezentuje i to przesłanie, które tam jest. I wydaje mi się, że to jest przerażające, że tutaj mamy takie sąsiedztwo, które jest takie niby bliskie, a jednak nie, że właśnie to nie jest jedna z tych dzielnic, gdzie wychodzisz trochę tak jak w prawie ulicy i od razu do ciebie gdzieś tam, prawda, strzelają, tak, tylko że to mogłoby się udać. Właśnie ta obietnica, że tutaj mogłoby się udać, gdybyśmy po prostu byli cicho. A jeżeli tylko ktoś się wychyli i zacznie właśnie, chce wyjść poza ciszę, poza niewidzialność i powalczyć o swoje prawa, to już przestaje właśnie być tym sympatycznym black person, bo oni tak wręcz się określają. Tam jest świetny taki dialog prowadzony właśnie przez Spike'a Lee z postacią, którą gra John Turturro, to jeden z tych synów tego właściciela pizzerii, że on mówi, jak to stary jest, do tego Johna Turturro mówi Muki, że jakbym ci wziął, nie wiem, Michaela Jordana, to go uwielbiasz. Jakbym ci wziął Prince'a, to też go uwielbiam. I tam wylicza mu gwiazdorów, piosenkarzy i tak dalej. To oni, to są ci fajni. A czemu nas traktujesz jak śmieci? I w tych właśnie takich paradoksach, co to znaczy, że gdzie jest granica tego, że ta black culture jest pożądana, tworzy liczby, prawda, sportowcy są gdzieś jakby tacy transnarodowi, że tak powiem, transakceptowalni, ale tutaj już my na tej ulicy, jak kupujemy tą pizzę, nie. I te pytania, które tam są stawiane, wydaje mi się, że do bólu jakby mówią o Ameryce dziś, to w ogóle po prostu jakby o jakimś takim mechanizmie społecznej hipokryzji, ale też niesamowite było takie doczytanie sobie w takich tekstach z lat 90., że ponoć z socjologii odbioru wynikało tak, ja już niestety trochę zdradziłam, ale pozwolicie Państwo, że to amortyzuję, jedna śmierć w tym filmie jest. Znaczy ogólnie można powiedzieć, że umiera rozsądek, ale jest tak, że ludzie tam mieli większy problem z tym, że doszło do zniszczeń związanych z mieniem prywatnym, aniżeli z tą śmiercią, że jest coś takiego w tym, gdzie jest ta granica wyceniania tak jakby co jest tą prawdziwą stratą. I w ogóle bardzo ciekawa byłaby wręcz jakby kontekst recepcji tego filmu, jak był odbierany, jak szerzył panikę rasową i miał skłonić do rozmowy i wydaje mi się, że niestety ta rozmowa tak jakby trwa, ale znów w tych kręgach uświadomionych, że tak powiem, a nie doszło do takiej rozmowy głębszej i może dlatego warto jednak wrócić do tego filmu.
1: Jedna z inspiracji do tego filmu to były wydarzenia z
0: 1986,
1: tak, czyli taki właśnie atak na tle rasowym na grupę
0: czarnoskórych,
1: tak jest, na Howard Beach, więc w Nowym Jorku, w dzielnicy Queens. Także oczywiście to jest ten historyczny punkt odniesienia, no ale tak jak pani powiedziała, mamy tego rodzaju incydenty właściwie w całych Stanach, w różnych okresach, więc pomimo tego, że dotyczy, czy był inspirowany konkretnymi wydarzeniami, to nic nie traci na swojej aktualności. Trochę, tak jak powiedziałem, chyba jest to taka idylliczna wizja. Nie dlatego, że reżyser chciał tutaj troszeczkę nam dać trochę cukru do tej gorzkiej pigułki, tylko że świat tak szybko się zmienił i ta przemoc tak szybko gdyby opanowała świat, że patrzymy trochę na te takie obrażanie się, trochę przepychanie się, że co? Tak kiedyś fajnie było, pomimo że wiemy, że to przecież nie jest fajnie.
0: No ja myślę, że jakby trud stwierdzenia, czym jest ta właściwa rzecz do zrobienia, ona też w tym filmie świetnie jest połączona z takim zdjęciem, które krąży, tam jedna z postaci tak jakby podkreśla Martin Luther King i właśnie Malcolm X, jest takie jedno ich zdjęcie, chyba jedyne z 64 roku. I co się dzieje, jakby padają jakieś takie motta z jednego i drugiego i wychodzi, że tak naprawdę gdyby zestawić filozofię, oprócz jakby tych wielkich planów, tak, i tych wielkich snów, które śnili, że tak naprawdę bardzo odmienne były te ich postawy, tak, jakby to, co chciał King z tą bezprzemocowością, jakby najlepiej Malcolm X, z tym niby nie pochwałą agresji, ale jednak możliwością czy prawem do samobrony, że jakby nagle gdyby wziąć nawet ten core, tak, tutaj tego, co jest tym budulcem jakby tej nowej świadomości i tych ten, to tam też nie jest to jednoznaczne, że właśnie co jest tą właściwą rzeczą, jak i że na to nie ma tak naprawdę jednej odpowiedzi i że nawet to zdjęcie, które przedstawia ich razem, tak naprawdę jest symbolem, ale czy na pewno ono w tym swoim dialogu też jest jednoznaczne.
1: Także dzisiaj dwa filmy, Buen Camino, film włoski, i Do the Right Thing, czyli Rób co należy. To film Spike'a Lee z 1989 roku. Obydwa filmy są dostępne w serwisach streamingowych. Gościem była pani Diana Dąbrowska, filmoznawczyni. Bardzo pani dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: Co tu się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to wymieniają jakieś pieniążki.
2: Skanuje opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
0: Opakowanie? Wpadło.
2: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
3: Wydaje mi się, że jest super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
4: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
5: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
6: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
1: Tak.
7: Na stówę.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Umowa jest podpisana, a pierwsze pieniądze w ramach SAFE mają trafić do Polski jeszcze w tym miesiącu. Strony ukraińska i rosyjska potwierdziły zapowiedziane przez Trumpa czasowe zawieszenie broni. Samorządowcy z Łodzi chcą rozszerzenia w mieście zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Sylwia Kryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Blisko 190 miliardów złotych do wydania w 4 lata. Polska oficjalnie podpisała umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki z programu SAFE. Zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro ma zostać przelana jeszcze w maju. To potężna inwestycja w polską obronność i przemysł zbrojeniowy, mówi wicepremier i szef MONU Władysław Kośniak-Kamysz.
10: Dzisiaj nie ma jeszcze bardziej dofinansowanej armii niż właśnie Armia Polska. W najbliższym czasie czeka nas do podpisania 40 nowych umów tylko w maju.
9: Listę programów, które mają być teraz finansowane z SAFE, wylicza rządowa pełnomocniczka Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
11: Przede wszystkim program SAM, czyli tarcza antydronowa, która stanie na naszej wschodniej granicy. Drugie to są oczywiście pioruny, no i tankowanie w powietrzu. To jest game changer.
9: Polska jest pierwszym krajem, który podpisał umowę w ramach SAFE. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret, na mocy którego wyłączył obszar wokół Placu Czerwonego w Moskwie z planu użycia ukraińskiej broni podczas parady w Moskwie, co umożliwi jej zorganizowanie. Wcześniej Zełenski poinformował, że w ramach procesu negocjacyjnego przy pośrednictwie Stanów Zjednoczonych Rosja zgodziła się przeprowadzić wymianę jeńców wojennych w formacie 1000 za 1000 oraz ustanowić zawieszenie broni od 9 do 11 maja. To, że Kreml zgodził się na zawieszenie broni i wymianę jeńców z Ukrainą, podała też, powołując się na Jurija Uszakowa, doradcę Władimira Putina, Reuters. Trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą związane jest z obchodami rocznicy zakończenia II wojny światowej. Po całkowitym ugaszeniu wszystkich zarzewi ognia w Puszczy Solskiej, przed służbami i leśnikami inwentaryzacja strat poniesionych w lasach, które zgodnie z planami miały być rezerwatem. Sytuacja na Lubelszczyźnie pokazuje jednak, że trzeba systemowo przygotować się na okresy suszy, mówi wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała.
12: Dzisiaj kluczowe jest to, żebyśmy jak najmniej wypuszczali tej wody, jak najwięcej trzymali tej wody w terenie, jak najwięcej projektów retencji. Lasy Państwowe mają takie właśnie projekty tak zwanej małej retencji. Musimy zrobić wszystko, żeby zatrzymywać wodę w terenie i to jest strategicznie dzisiaj jeden z najbardziej istotnych elementów.
9: Dyrektor Tadeusz Grabowski z Roztoczańskiego Parku Narodowego przyznaje, że susza jest dziś dla lasów nie lada wyzwaniem.
13: Wiosna nie obfituje w wody roztopowe i są małe przepływy w rzekach. No generalnie jest bardzo intensywne przesuszenie tego terenu i konsekwencją tego mogą być właśnie takie sytuacje, jak z którą mamy teraz do czynienia.
9: Sytuacja w Puszczy Solskiej, gdzie we wtorek po południu wybuchł pożar, jest obecnie po dość obfitych opadach pod kontrolą, ale dogaszanie potrwa co najmniej tydzień. W Łodzi ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu na całe miasto. Takie ograniczenie od ponad pół roku obowiązuje na kilku osiedlach w centrum. Konsultacje w formie spotkań, dyżurów konsultacyjnych czy online mają potrwać do 7 czerwca, mówi Tomasz Korowczyk z magistratu.
14: Jako miasto chcemy zebrać opinie mieszkańców, zanim zapadną jakiekolwiek wiążące decyzje w tej sprawie.
9: Jak mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Tomaszewicz, według danych Straży Miejskiej dotychczasowe ograniczenie w centrum zdało egzamin.
15: To jest spadek mniej więcej z poziomu około 450 do 187 interwencji, więc ponad połowę. To mówimy o skali miesięcznej.
9: Uchwałę rozszerzającą ograniczenie łódzcy radni mogliby przyjąć. po wakacjach. 395 tysięcy ósmoklasistów rozpocznie w poniedziałek egzaminy. Na początek język polski, we wtorek matematyka, a w środę język obcy. Wyniki egzaminów są bardzo ważne dla dalszej nauki i wyborów ósmoklasistów, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
7: Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, bo należy do niego przystąpić, żeby skończyć szkołę podstawową, ale wynik tego egzaminu jest bardzo ważny, dlatego że liczy on się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
9: Wyniki egzaminów będą znane 3 lipca. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie w niedzielę prapremierę ma spektakl Androidy. To najnowszy balet z muzyką Przemysława Zycha i z choreografią i librettem Roberta Bondary. Więcej reporterka TOK FM Julia Sarzyńska.
16: Akcja baletu rozgrywa się w świecie nieokreślonej przyszłości. Choreograf Robert Bondara mówi, że ludzie tworzą androidy, które mają im służyć.
17: Mamy w tym spektaklu grupę androidów, która się buntuje. I mamy człowieka, którego zadaniem jest ich powstrzymać.
16: Produkcją science fiction często towarzyszy muzyka elektroniczna. Ja zdecydowałem, że sięgnę do tradycji orkiestrowej, mówi kompozytor Przemysław Zych.
18: Że nie będę używał elektroniki w ogóle. Skład orkiestry jest dość tradycyjny, ale ma mocno rozbudowany aparat perkusyjny z kilkoma instrumentami, które w tradycji rzadko się pojawiały. Mamy też takie instrumenty wynalazki, które brzmią dosyć specyficznie, ale są zupełnie wymyślone przez twórców.
16: W spektaklu oprócz baletu i orkiestry wystąpią także soliści sceny operowej. Julia Sarzyńska, TOK FM.
9: Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej w ciągu dnia będzie na południu kraju, do 20 stopni. Około 15 pokażą termometry w centrum, a najchłodniej będzie nad morzem, maksymalnie 10 stopni i 9 na północnym wschodzie. Sobota przed nami przeważnie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym i możliwymi w wielu miejscach przelotnymi opadami deszczu.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
19: Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Jesteśmy z wizytą u Andrzeja Poczobuta w szpitalu MSWiA. Witamy Cię, Andrzeju, bardzo serdecznie.
20: Dziękuję.
19: Jest ze mną też Bartek Wieliński z Gazety Wyborczej.
20: Dzień dobry.
19: To będzie taka nasza redakcyjna rozmowa i pozwolą Państwo i Wy pozwolicie, że poczynię pewne osobiste wyznanie. W momencie, kiedy zobaczyłam w komórce informację, że Andrzej Poczobut jest wolny, to się popłakałam.
20: Nie ty jedna, powiem szczerze.
19: Ale Andrzeju, muszę ci powiedzieć, że Bartek tutaj cały czas nas trzymał do pionu. Nigdy nie dał nam zapomnieć. Ja wiedziałam, że Bartek po prostu jakby cały czas jest w blokach startowych, żeby ruszyć w każdej chwili na granicę. I pamiętam, bo żeśmy rozmawiali o tym kilkakrotnie, ale muszę ci, Andrzeju, powiedzieć, że tak trochę przeczytałam z emocjami twój wpis na platformie X, bo napisałeś tak. Adoptuję się powoli do wolności. To nie jest wcale takie łatwe. Co nocy śni mi się więzienie, a przecież tam nocnych koszmarów nie miałem. Teraz demony nagle się na mnie rzuciły. Cóż, takie życie.
20: No co mam powiedzieć? Znaczy, 5 lat to jest taki okres, kiedy jakieś trwałe zmiany w człowieku odbywają się. No, znaczy uważa się zgodnie, tam jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze, a łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej, no to trudniej. Ludzie, którzy mieli wyroki, no tam już 20 lat czy tam więcej, no to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu ze szpitala po prostu. Znaczy, wyjściu z więzienia, do szpitala trafiają. Także takie wypadki były. Siedziałem w celi z człowiekiem, który 28 lat odsiedział wyrok. I jakby z jednej strony takie parcie do wolności, a z drugiej strony strach był. w człowieku, więc trudno się dziwić. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu, ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam jeden czy dwa razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
2: A takie straszne sny?
20: Znaczy, nie to, żeby tam straszne sny, no ale takie, no delikatnie mówiąc, mało przyjemne, bo ja generalnie snów nie miałem przez długi okres.
19: Ale mówiłeś wiele właśnie także w rozmowie z Bartkiem dla Wyborczej o tych bardzo ciężkich warunkach w więzieniu, bo to był i karcel, i w którymś momencie zostałeś odizolowany. I no właśnie o głodzie. Jaki był taki najtrudniejszy moment dla ciebie?
20: Najtrudniejsze było to, że nie masz żadnych praw, że jesteś wprowadzony do pozycji jakiegoś, nie wiem, do rzeczy nawet. Że stajesz się rzeczą, którą przesuwają, którą mogą umieścić w jakiejkolwiek celi, no i tak dalej. Także, że ty nie masz żadnych praw po prostu. Że jesteś w pełni w ich władzy.
19: A czy nie było takiej sytuacji, żeby, nie wiem, ktokolwiek z tych strażników, ludzi, których ty spotykałeś w więzieniu, żeby, nie wiem, wykazał się minimum empatii? Czy to byli tacy funkcjonariusze?
20: Znaczy, sedno sprawy polega na tym, że ja dzieliłem ich na tych, którzy będą robić tobie zło z rozkazu i tamtych, którzy będą robić zło i z rozkazu, i na własne życzenie.
2: Za przyjemności.
20: Tak. Także o tak dzieliłem. I tych, co by robili zło z rozkazu, to wszyscy praktycznie, a tych, którzy by robili zło dla przyjemności, dużo nie było, ale tacy też byli.
19: Czy masz może jakąś teorię na temat tego, dlaczego tak Łukaszenka długo nie chciał się zgodzić na uwolnienie ciebie, bo przecież ja wiem właśnie, tak jak powiedziałam, Bartek był w blokach startowych, były kolejne próby, wydawało się, że już to uwolnienie jest bliskie i potem Łukaszenka się wycofywał.
20: Znaczy, no kwestia była taka, że oni cały czas też uważnie obserwowali, jak ja się zachowuję, no bo kolejni więźniowie wychodzą, a jak ja na to reaguję? No, ja reagowałem absolutnie normalnie, jakby żadnej satysfakcji oni nie mieli, że ja się tam bardzo spodziewam tego, że zostanę zwolniony czy czegoś takiego. Tu w żaden sposób na mój nastrój to nie wpływało, więc jakby ta teoria, że to była jakaś tam gra obliczona na tak, chociaż oczywiście próbowali, no bo mówię, na krótko przed zwolnieniem wiceszef więzienia przychodził, właśnie pytał, gdzie ja zamierzam żyć, jeżeli by mnie zwolnili. No ja mówię, że będę żył w Grodnie przy ulicy Dzierżyńskiego, czyli tam, gdzie moje mieszkanie. No a on mówi, a jeżeli odbędzie się tam w deportacji i tak dalej, ja mówię, nie, że mnie to nie interesuje. Ja będę żył u siebie w domu i odsiedzę w całości wyrok, także odsiedzę wyrok i pójdę do domu. No taki mam plan.
19: Jaka była ich reakcja na to?
20: Znaczy, on akurat za bardzo się nie spodziewał. Ja rozumiem, że dostał rozporządzenie tam od góry zrobić takie podejście i on to podejście jakby wykonał. A jakby ci z kolei z góry ludzie, no oni też zakładają, że no, bo człowiek wie o sobie tyle, ile on przeszedł. No i że no, oni dokładnie znają tam w tym więzieniu, że czasem ludzie się łamią w ostatniej chwili, no że po prostu można, znaczy znałem ludzi, którzy tam lata siedzieli, ale tu chodzi o więźniów kryminalnych i te zasady kryminalne, tradycje więzienne, których oni jakby dotrzymywali, a później w pewnym momencie nagle no, przychodzili na inną stronę, na stronę tam tych, co współpracują z administracją, także oni jakby cały czas spodziewali się, że coś takiego jakby można wykonać ze mną, ale no to jednak troszkę inne, znaczy generalnie polityczni, tacy ludzie zmotywowani, no, oni oczywiście się różnią od więźniów kryminalnych, którzy się przyzwyczaili do tego, że jakby no całe, znaczy do więzienia ich zaprowadziło to poszukiwanie lekkiej drogi w życiu, no i lekką drogę w więzieniu też czasem no, szukają.
2: Powiedz, Andrzej, jak ci poszło? Jak to wyglądało? To?
20: Znaczy, no, posłuchaj, tu trzeba powiedzieć, znaczy, bo to różne etapy były. Pierwsze próby były właśnie w trakcie śledztwa, znaczy gdyby ja bym się, ja i Angelika mogliśmy wyjechać, zdaje się, że 2 tygodnie czy miesiąc po wtrąceniu do więzienia. Czyli wtedy została zgłoszona ta pierwsza propozycja. Ona była zgłoszona już poprzez organizację spotkania z polską ambasadą. Mhm. Czyli w komitecie śledczym było spotkanie takie. Ono było w całości kontrolowane przez służby specjalne białoruskie, czyli ono było nagrywane, drzwi były otwarte, obok stał szef, znaczy kierownik grupy śledczej stał obok, znaczy żebym ja nie mógł tam czegoś tam powiedzieć czy nie powiedzieć, ale ja nie zwracałem uwagi, powiedziałem to, co miałem do powiedzenia i tyle. No ja...
3: Po polsku?
20: Tak, oczywiście po polsku rozmawialiśmy. No i jakby odmówiliśmy. Znaczy sedno sprawy, no to jest jakby no, też istotne, żeby ludzie to zrozumieli. Gdybyśmy my zgodzili się wyjechać, wtedy ja już pomijam ten całą stronę moralną takiej decyzji, no bo ludzie, którzy kierują organizacją, niosą odpowiedzialność za działanie organizacji, niosą odpowiedzialność przed ludźmi. Czyli jeżeli działalność Związku Polaków została nagle uznana za przestępstwo, działalność organizacji mniejszości narodowej została uznana za przestępstwo, no to naturalne, że to my powinniśmy nieść odpowiedzialność, a nie zwykli szeregowi ludzie. I gdybyśmy my wyjechali, no to dzisiaj na Białorusi nie byłoby naszej organizacji. No, a ona nadal istnieje. Istnieje przede wszystkim dlatego, że my się nie zgodziliśmy wyjechać z jednej strony, z drugiej strony drugi, trzeci szereg Związku Polaków. Ja widziałem przesłuchania, no bo sprawa 85 tomów moja. I ja te wszystkie 85 tomów przeczytałem i widziałem przesłuchania ludzi i część z nich po prostu bohatersko się zachowała i też nie wyjechała. I władza stanęła przed perspektywą poszerzania represji. Czyli oni jeszcze nas nie przetrawili, a tu trzeba wsadzać kolejnych Polaków. No i to już nie da się, znaczy poszerzenie represji, ono by nie pozwoliło już przedstawiać sprawy tak, jak to Łukaszenka przedstawił, że no tak, owszem, jest tam kilka oszołomów polskich na Białorusi, no to a reszta to normalni ludzie i to nie należy traktować jako prześladowania na tle narodowościowe. No.
19: Ale czy ktoś przychodził do ciebie do więzienia? Czy służby Łukaszenki przysyłały ludzi, żeby cię przekonywali, żebyś publicznie wystąpił, nie wiem, przeprosił, zgodził się na deportację?
20: Znaczy to było tak, że po pierwsze, no agentura celna, w celi. Są agencje, nagle człowiek się orientuje, zna pewne szczegóły, to ja rozumiem, skąd on to zna. Znaczy, poprzez agenturę były zgłaszane różne propozycje, pierwsze. Po drugie, kiedy kolejne było spotkanie, znaczy nawet nie, to już było jakieś trzecie bodajże spotkanie w komitecie śledczym, wtedy pojawił się niejaki Jurij Woskresenski, nie wiem, czy kojarzycie taką postać.
3: Bywający na forum ekonomicznym w Krynicy, obiecywał, że on cię wyciągnie, tak, się rozmawiał z mediami, to...
20: Znaczy to generalnie śmieszny człowiek. Ja zacząłem otrzymywać od niego listy. No, biorąc pod uwagę, że no, Woskresenski to człowiek, który jest znany z tego, że z początku wciągał ludzi do kampanii wyborczej Babaryki, a później tychże ludzi denuncjował, no to delikatnie mówiąc z kimś takim, no rozmawiać, a zresztą o czym z nim rozmawiać, jakie jego pełnomocnictwo, co on przedstawia sobą. Więc jakby ja z nim, jemu nie odpowiadałem na te listy. Te listy stawały się coraz bardziej jakby emocjonalne, bardziej takie, no emocjonalne, tak bym to sformułował.
19: Że musisz ustąpić,
20: Tam, tam były takie treści, że na zasadzie, że i przytaczano ludzi, nazwiska, którzy jakby inaczej się zachowali, że to jest w imię tam sprawy Białorusi niepodległej i tak dalej. Taka cała narracja fałszywa w tych listach. Ja generalnie bym nawet nie otwierał, ale to bardzo, bardzo ciekawiło współwięźniów ten temat.
3: No, tak, bo list celi to zawsze jest coś ciekawego.
20: Tak, no, a tu jakby ta otoczka cała, no i jakby ja przez to te listy otwierałem, to bym ja w ogóle i nie otwierał ich nawet, naprawdę. naprawdę, bo jakby nie wiedziałem zresztą tego sensu.
19: A jak ty patrzysz na historię Romana Protasiewicza?
20: No zaraz to do tego dojdziemy. No i w końcu jest spotkanie kolejne, wywożą na spotkanie do Komitetu Śledczego, bo to nigdy nie wiedzieliśmy, gdzie nas wiozą, co nagle z więzienia nas zabierają i wiozą do Komitetu Śledczego. No i wchodzę do pokoju i widzę tam mój przyjaciel Marcin Wojciechowski, wtedy chargé d'affaires ambasady, no i Воскресенский. Я Марцина пытам, Марцина, по сутом шматы припроводилась, я с ним разговаривать не буду. Но вот такая была история. И, очевидно, Марцин говорит, что то есть варунок вас белорусских, а как бы разговариваешь за мной. Ну, я с ним разговаривал, а с тем не разговаривал. А пришел по каким-то часе керовник группы следчей и забрал Воскресенского. Вот такая история была с Воскресенским. Было в 25-м року, значит, а Воскресенский то 21-й рок. 21-й рок и бодайже 22-й. А значит, было в 25-м бодайже року такая история, что приехал Роман Протасевич до лагеря. I też spotykał się z więźniami politycznymi. No jak ja się...
19: To Bartek, dwa słowa powiedz, kim jest Roman, bo nie wiem, czy słuchacze pamiętają. Gdybyś mógł przypomnieć dwa słowa.
4: Roman Protasiewicz to był jeden z twórców takiego kanału Niechta, białoruskiego kanału informacyjnego, który działał po zławieniu tej rewolucji godnościowej na Białorusi w 20 roku właśnie w Polsce, poszukiwany przez władze białoruskie i żeby go złapać, żeby go pojmać, Białorusini uprowadzili samolot lecący z Grecji do Wilna nad terytorium Białorusi, po prostu wysłali myśliwiec, który przechwycił samolot, notabene zarejestrowany w Polsce i zmusił go do lądowania w Mińsku. I wtedy z tego samolotu wyciągnięto i Protasiewicza, i jego ówczesną dziewczynę. Poddano go śledztwu, wydaje się, że dosyć brutalnemu, po którym on się po prostu złamał i zaczął współpracować.
19: Zadeklarował lojalność wobec reżimu Łukaszenki. Dobrze, to wracam, Andrzeju, bo nie wszyscy słuchacze pamiętają.
20: Oczywiście. No więc wyprowadzono mnie z celi, też oczywiście nikt nie informuje, gdzie, co i jak. Prowadzą do gabinetu więziennego psychologa. Ja otwieram drzwi. Znaczy, no, szef działu operacyjnego prowadził mnie. To jest osoba, która między innymi kieruje pracą z agenturą na terenie całego więzienia. No i tam cały szereg obowiązków ma. To jest jakby no, taka bardzo wpływowa postać, jeżeli chodzi o warunki, stworzenie warunków, w jakich więzień przybyła. Więc on mnie odprowadzał. Ja wchodzę do pokoju psychologa, no i widzę, że jest człowiek jakiś, którego ja nie znam. Ja się zatrzymuję, on wstaje i mówi: jestem Roman Protasiewicz, przyjechałem porozmawiać. No ja mu mówię, że słuchaj, ja nie mam o czym rozmawiać z tobą.
4: Tylko nie znałeś.
20: Znaczy, znałem. Znaczy, ja osobiście nie znałem, ale znałem, kto to jest. Oczywiście, przecież to jest dosyć głośna sprawa. No i on zresztą przedtem był też znany. Czyli ja znałem przed całą historią, kto to jest Roman Protasiewicz. Więc i tego. I mówię, że nie ma o czym rozmawiać. On mówi, że chciałby nagrać filmik, żeby przypomnieć moją sprawę i tak dalej. Ja mówię, żadnych filmików, rozkręcam się napięcie i wychodzę. Mnie prowadzą z powrotem do celi, a ja znowu robię pompki, bo ja robiłem pompki, jak mnie zabrano. Znowu rozgrzewam się i robię pompki. Otwierają się drzwi i znowu mnie wyprowadzają. Ja mówię, no że... No bo ja zrozumiałem, że już zaraz będą być może na siłę mnie pakowali w tą rozmowę z Protasiewiczem. Doprowadza zastępca, tak to pewnie w języku polskim, pomocnika szefa więzienia, to jest taki no, oficer. On mnie prowadzi i pośrodku odbiera ten szef działu operacyjnego. No i on mi mówi, że słuchaj, idź z nim pogadaj, posłuchaj, jaką ofertę on dla ciebie ma. Ja mówię, że ja nie potrzebuję od niego żadnych ofert. po prostu. Я от ще за свій вирок до кінця і тиле. І я не бенде тут ще з różnego rodzaju tam szmatami kontaktowo.
19: Mogli cię nagrywać zresztą.
20: Znaczy, no to na pewno by... Znaczy, ale tego. Ale on właśnie mówił, że ty myślisz, że tam nagrywa, ja sobie słowo daję, że nie... Ja mówię, że ja po pierwsze nie wierzę. No i tak dalej, to po pierwsze. A po drugie, po co mi ta rozmowa z nim? No, kim on jest, żebym ja z nim rozmawiał i tak dalej. I mówię, że nie, ja z nim rozmawiać nie będę. On mówi, no nie, wszystko jedno, prowadźcie jego do, na, tam znowu na górę do gabinetu psychologa. I już tam kilka funkcjonariuszy już prowadzą mnie. No. A ja powiedziałem, że mówię, chcecie skandalu, no to będziecie mieli teraz skandal. A już mówię z Woskresenskim, powtórzymy to, co było z Woskresenskim. A Woskresenski chodzi o to, no człowiek, który notorycznie kłamie, po prostu kłamie. Ja nie spotkałem jeszcze, żeby on wypowiadał się bez kłamstwa w mojej sprawie, czyli, no i według niego to, co opowiedziałem, to wyglądało tak, że ja go chciałem pobić, kiedy to spotkanie było, jakby, że rzuciłem się na niego i to jakby taka relacja jest, że się rzuciłem na niego, że wdarli się funkcjonariusze i jakby zostałem wyprowadzony, to ja, a nie on, jemu chodziło o to, żeby przedstawić to jakoś w romantycznych tych jakby nie wiem, tak, żeby to zabrzmiało romantycznie, jego zachowanie. Oni oczywiście, ci funkcjonariusze w Nowopolocku, no to że oni nie wiedzą przekaz medialny, a przebiegu spotkania, to nie wiedzą, a ja wtedy przypominam, że no już było z Woskresenskim, no to teraz będzie z Protasiewiczem to samo. No i tak, no mnie zaprowadzają, funkcjonariusz tam zostaje ze mną w pokoju, i ja siedzę, on siedzi naprzeciwko mnie, tam z 15 minut siedzimy, nikogo nie ma, z powrotem mnie prowadzą do celi. Ja wracam do celi znowu, a zaczynam robić pompki, znowu się drzwi otwierają i raz jeszcze. No, i raz jeszcze wyprowadzili mnie, i raz jeszcze ja siedziałem, czekaliśmy. Ja byłem już tak nabuzowany, że po prostu, no, ale znowu nic nie było i z powrotem zaprowadzili. Tak się skończyła ta historia z Protasiewiczem na zasadzie, że tam jeden z kapo, czy więzień, który współpracuje z administracją, on później przychodził jakoby nie... Znaczy ja rozumiem, że jemu ta dział operacyjny kazał zakomunikować to, bo on zaczął mi, a co tam, jak? Ja mówię, słuchaj, ja z nim nie gadałem, w ogóle z takimi ludźmi nie gadam, a on jakby tego nie słyszał, no teraz po tym spotkaniu, bo być może ciebie wypuszczą i tak dalej. No to tak, bo zobaczymy, co na zasadzie, żeby pobudzić żal taki, że nie podjęłem tego. Znaczy ja wiem, że rozmawiali z nim, wiem, że filmiki później były z tych rozmów w internecie, on udostępnił. No i tak, ci ludzie wcześniej wyszli, ci, co z nim rozmawiali, ale ja nie chciałem z nim rozmawiać, ja nie mam o czym. Znaczy generalnie z tą kategorią ludzi ja nie chciałem i nie chcę mieć żadnych kontaktów, niech sami tam się zajmują sobą.
19: Dla mnie takie symboliczne było twoje spotkanie z Adamem Michnikiem, naszym redaktorem naczelnym, bo wiesz, pamiętam taki list, który Michnik napisał do Kiszczaka, bo też chcieli Adama wyeksportować i Adam napisał, że nie chce, Kiszczak sam jedzie na wyspę i ogłosi się tam królem Kiszczakiem pierwszym. I to mnie zawsze strasznie śmieszyło. Ale śmieszyło, choć przecież okoliczności dramatyczne, no bo spędził tyle czasu w więzieniu, ty spędziłeś strasznie dużo czasu w więzieniu, w bardzo zaostrzonym rygorze, to naprawdę jest...
4: Mówiąc delikatnie, trzeba mieć pewną część ciała mocno rozwiniętą, żeby w takiej sytuacji się tak ostro stawiać. Jednak cały reżim, pałki, głód, izolacja, repertuar represji był olbrzymi. Tutaj perspektywa wyjścia na wolność, a ty ciągle mówisz, nie wyjdę.
20: Znaczy, no posłuchaj, jakby ja już jestem, delikatnie mówiąc, nie jestem młody i jakoś tam życie swoje przeżyłem, no jeżeli się zachowywałem w pewien sposób przez tam 50 lat, no to trudno oczekiwać, że ja zmienię te poglądy. Jeżeli chodzi generalnie o więźniów politycznych na Białorusi, to przytłaczająca większość ludzi, z którymi ja się stykałem, oni uznali winę jeszcze na etapie dochodzenia. Śledztwa.
19: Bo uważali, że mają szansę na niski wymiar kary, tak?
20: Tak, znaczy tam różnice czasem, no 2-3 lata były od tego wyroku. No, czyli ja pamiętam, że był w celi chłopak, który nie przyznał siebie winy. On mówił, że jemu proponowali, że dostanie 3 lata, a jeżeli nie, to dostanie 5, jeżeli się będzie stawiał. No, on mówi, że ja uznałem tam, jak ja będę, tam matka będzie siedziała na sali, rodzice będą siedzieli na sali, jak ja mówię przed rodzicami, będę tu się szmacił tak. Mówię, nie, młody chłopak. I tego, no i dostał te 5 lat. Także, no ale większość z tych, z kim ja się stykałem, ona uznała winę. I władzom bardzo zależało na tym, żeby ta wina była uznawana, żeby składano tam samokrytykę jakąś i ta jakby narracja propagandy jest taka, że tam ludzie zostali okłamani przez te różne portale informacyjne, zachęcenie i przez to tam stali się ślepym narzędziem przeciwko władzy, a teraz zrozumieli to i jakby inaczej zupełnie patrzą na to, co się działo w 20 roku. Taka narracja była wbijana tym ludziom, którzy byli gotowi w imię tam wcześniejszego opuszczenia więzienia podjąć ten dialog z służbą więzienną i w ten sposób jakby szukać szybszej drogi do opuszczenia więzienia.
19: Ja wyciągam z tego taki wniosek, że Łukaszenka tak zwodził i polskie służby i Amerykanów, ponieważ właśnie nie mógł wymóc na tobie tej deklaracji poddaństwa i uważał, że w końcu cię złamie i w którymś momencie jakoś ty sam poprosisz, ale jednak...
20: To moim zdaniem takie było naiwne troszkę podejście, ale ja rozumiem, że jakby człowiek sam siebie nie zna, więc oni mogli zakładać, że jeżeli dobrze przycisną, ale oni w 24 roku, to był najtrudniejszy okres, kiedy była taka mocna presja i to było takie, że już zdrowie maksymalne, problemy miałem zdrowotne, nadciśnienie cholernie wysokie i serce i tak dalej, ale ja ubrałem drogę i tej drogi wszystkie decyzje zostały podjęte w 21 roku, kiedy jak się ja zachowuję i tego. I konsekwentnie tej linii się trzymałem. Nic nie zmieniło się za te lata. Ja zachowania swojego nie zmieniłem absolutnie. Jakby ta linia, po prostu trzymałem tą linię, którą brałem.
2: Jak rozmawialiśmy wcześniej, to mówiłeś, że w tym 24 roku już faktycznie doprowadzili cię na krawędź, tak? To już była kwestia
20: 220 naciśnienie było, a ja oni dali

0: тих речей, які вони мають. А якщо ти нарушиш регулямент вензенний, то єстеш сказіваний на побит в карцежі, то є ШИЗО називався, скрут так і ШИЗО, або ПКТ, чи підтримування в системі цільним. То є будинок на терені Агру в Новополоцьку, 15 цель є там, не дуже будинок єднопідровий. І, власне, я практично через цілий окрес часу був в тим будинку. Я на терені обозу, може, з пензієм, ну, не, ну, 5-7 днів, Ежели вилончить карантанне, бо карантанне, коли приїжджаєш, трапиш до карантанне, я немаль 2 тижні там спендзівам в тій карантанне, і то є теж особно відділений від решти обозу місця, і там, то є досить тяжкий окрес для того, що приїжджаєш і ну, пробуємо дуже моцно в те засади вензенне, які са на терені обозу, в людях, якби, вбити їм до голови. Ну, щоб були, щоб попросту ще підпожунтковували, щоб не трапляючи до якби одзяву, не мели в голові, що сі збунтую. Так же от карантана то таке місце, де пресія є.
1: Андрію, як ти биш описав режим Лукашенки? Dlaczego on tak długo trwa? Dlaczego jest jednak niemożliwe, żeby tę władzę na Białorusi zmienić?
0: Znaczy, no, bardzo daleko to zaszło i w ciągu tych lat. Znaczy, aparat państwowy, no, on po prostu stał się bardzo dyspozycyjny, no, wobec Łukaszenki, to pierwsze. A druga sprawa, no, to jest pozycja Rosji. Moim zdaniem, gdyby nie pozycja Rosji, Aleksandr Łukaszenka przegrałby w 20 roku. Але момент, коли на границі ще появила так звана резерва путіновська, коли оказалося, що той сценарій, який пізніше побачилися ми в Казахстані, тільки в виконанні вже кілька панств, то тут була готова Росія самодільно той сценарій розіграти. Так же, моїм зданням, та демонстрація, та громадзення єдностек МСВУ російського при границі і декларація, що ті єдностки зостануть вжити, якщо б у білоруських органів повстали проблеми, воно цементувало еліти, яка вже пенькала. Так і є, якби, моє здання.
2: Чи було близько, чи не було близько?
0: Значи, було близько, для того, що там були різного роду сигнали. Гдиби ні, то, ну, то... А в моменті, коли... А то ще дуже вчасно, бо то з ініціативи Лукашенки розмова, якщо пам'ятаєш, була з Путіним, і то спочатку Лукашенка оголосив, що та резерва зостала повстана, пізній Путін
2: підтвердив. Пам'ятаєте такий момент, коли Лукашенка прилетів гелікоптером до своїх з карабінем в ręku?
0: Так.
2: І ми сюди всі uznaliśmy, że Łukaszenka zwariował, z karabinem biega, a ty mówiłeś zupełnie coś innego wtedy.
0: No, znaczy,
2: że on właśnie pokazuje swoim trzymać się.
1: Że ma siłę, tak?
0: On mówi, że
1: ma Rosję za sobą.
0: On z tym karabinem się pojawił bardzo późno, w momencie, kiedy już było wszystko pozamytane i już, znaczy, jeszcze protesty trwały, ale już traciły na rozpędzie i było wiadomo, jak to się skończy. Łukaszenka jest bardzo przebiegły w tym, co on robi. On jest znawcą swojego, znaczy tego людського засобу, який використовує до рządzenia Білорусі, і він попросту задемонстрував, значить, творив теж легенди, певну легенду, на яку він ще поволує, що він з карабінем машиновим бронів влади і так далі, і та нарація така бухатерська, вона є обесна в медіях по день десейші, і така легенда зостала там якось жуцона для тих зволенників режиму. Прошу звернути увагу на це ще, що він в тракції триває протест, а він виміняє всі керівництво ресортів сімових. І то не ходило о те, що вони зле працювали, чи це чи якось розчарували, чи якісь нове розв'язання зостало впроваджено. Ходило о річ банальну. Хто звитяжив протести? Кто є з тим звітянством? Це Караєв, шеф МСУ? Так що ж він полови був, а пізніше інший появився шеф МСУ. Хто? І зостав Кубраков шеф МСУ. Чи там шеф КГБ так само зостав виміньон? То хто звітянжив? А звітянжив хто? Тен, хто з карабінем був. Олександр Григорійович Лукашенко звітянжив.
1: Він теж дбав о то, щоб ніхт му не вирусу в його адміністрації, в його оточенню. Dlatego są так częste wymiany. Але пам'ятаєте те моменти, коли Захід, а також Польща, no, пробувала якби втягнути Лукашенка в орбіту європейську. No już nie chcę mówić, kto tam mówi, że to sympatyczny człowiek jest Łukaszenka.
2: Ciepły człowiek.
1: Czy znaczy, ciepły człowiek, ale...
2: Myślę, że Andrzej musiał pozdrowić senatora Karczewskiego.
1: Nie, to już zostawmy, ale był taki moment, że niektórym się wydawało, że można wciągnąć Łukaszenkę w orbitę zachodnią, że oderwać go od Rosji, że zachęcić do jakichś reform demokratycznych. To była naiwność?
0: Tak, to była naiwność. Znaczy, Aleksander Łukaszenka to jest polityk, który swoją karierę zbudował w czasach perestrojki, który bardzo dobrze pamięta, jak sowiecki totalitaryzm, który wydawał się być jakby no, potęgą, po prostu piramidą taką, którą nie da się ruszyć, w pewnym momencie zaczął pękać i po prostu się rozsypał. I to przekonanie jego, to jego przekonanie i to jego doświadczenie, bo on był jedną z tych osób, która on nie był zwolennikiem tej partii komunistycznej wtedy, która trzymała się kurczowo władzy i która próbowała jakoś to opanować. Łukaszenka był jednym z tych, kto taranował ten system później sowiecki, oczywiście działając jakby w swoim interesie. On był po prostu znaczy w warunkach Związku Sowieckiego on by nie wiem, nigdy by nie doszedł do takiego, nie zrobił tak zawrotnej kariery. Tak się stało, że tylko demokracja mogła otworzyć mu drogę do tej kariery i to się udało jemu. No.
1: Można odnieść wrażenie, że Amerykanie teraz też próbują wyrwać Łukaszenkę z kręgu putinowskiego i całe te konstrukcje związane właśnie z negocjacjami, też uwolnienie ciebie i innych więźniów politycznych, to były postrzegane tak, to może coś powiecie na ten temat, że Amerykanie próbują jakieś gry tutaj.
0: Znaczy ja myślę, że tu jednak no, zupełnie inne przesłanki ma polityka Ameryki wobec Białorusi dziś, niż to, co było wcześniej, na przykład w wykonaniu Unii Europejskiej w 2010 roku, czy tam wcześniej, czy wobec polityki, którą Polska prowadziła też w różnym okresie. Ja myślę, że nie chodzi od administracji o oderwanie, znaczy administracji Trumpa moim zdaniem nie chodzi o oderwanie Łukaszenki od Rosji, chodzi generalnie o jakby zawarcie jakiegoś dealu z Rosją i wykorzystywanie Aleksandra Łukaszenki, jego wiedzy, jego kontaktów, jego wpływu też wewnątrz Rosji na jakby realizację pomysłu na deal, duży deal z Rosjanami. Także to moim zdaniem to tak ja
1: ale wiesz, że tutaj krąży taka opowieść, że Łukaszenka postanowił porozmawiać z Amerykanami, bo zabrakło mu części zamiennych do jego odrzutowca.
2: No, to jest prawda akurat, bo jego samolot po prostu jest embargo nałożone na handlowe na Białoruś. Jego samolot faktycznie nie nadawał się do lotu, ale on chce więcej. On chce mieć wizytę w Białym Domu. I on chyba jest bliżej tej wizyty niż było.
0: Wiecie, ja tak prymitywnie bym nie patrzył na Aleksandra Łukaszenka, naprawdę. I ambicje jego są znacznie większe niż wizyta w Białym Domu. Znaczy owszem, na pewno jemu, dla niego ta wizyta może być uwieńczeniem czegoś, czyli on osiąga coś, co już osiągnął, no bo Ameryka z nim rozmawia przecież nie tylko o Białorusi, ona rozmawia z nim o Rosji, ona rozmawia z nim o Wenezueli, ona rozmawia z nim o Iranie, czyli nagle niewielki kraj Białoruś, ona zaczyna, punkt widzenia Aleksandra Łukaszenki, zaczyna grać jakąś tam rolę.
2: No, ty myślisz, znaczy, że to jest jakiś punkt widzenia, czy to jest, wiesz, rozmowa
0: znaczy,
2: niemądrym człowiekiem?
0: Trudno mi powiedzieć, znaczy, ale na pewno propagandowo to jest, znaczy i tu nie musi Łukaszenka tego mówić, no bo to mówią Amerykanie, że punkt widzenia jest bardzo ciekawy, że my tego nie wiedzieliśmy i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie gesty, które są wykorzystywane przez administrację Trumpa, które no, w ramach dialogu, ja tak rozumiem, są robione, no to one są w państwowych mediach eksponowane. List Trumpa i Melanii Trump do Łukaszenki, on był odczytywany po angielsku w trakcie pertraktacji i puszczony później ta angielski i tłumaczenie już na rosyjskie, no, one były puszczone w radiu. Ja to słyszałem, siedząc w celi właśnie te jakby no zachwyty i tego, że się modlimy o was i tak dalej. Także no należy rozumieć, że to jest jakaś gra. Moim zdaniem celem Amerykanów, no oni mają większy cel niż Białoruś. Białoruś to jednak jest troszkę mała dla tego, żeby była jakimś konkretnym celem Trumpa. Jej znaczenie wcale nie jest takie duże z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Owszem, z punktu widzenia Unii Europejskiej, z punktu widzenia Polski, Litwy, biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, no to znaczenie Białorusi jest istotne. A z punktu widzenia Ameryki, no...
1: A jak bardzo Łukaszenka jest uzależniona od Putina?
0: Znaczy, to nie jest tak, że w środku Białorusi Putin panuje nad sytuacją w środku Białorusi. Znaczy, Rosja jest w stanie zaakceptować taką sytuację, jak z Czeczenią, gdzie Ramzan Kadyrow jest i gdzie on jest pełnym władcą wewnątrz tej Czeczenii. Tam nie działa faktycznie prawo rosyjskie. Tam już wprowadzone zostało prawo szariata w dużej mierze. Oprócz tego na przykład sędzia federalny tam coś naruszył, nie wykonał jakiegoś polecenia, został przez ludzi Kadyrowa tam porwany, aresztowany jego rodzina. I sędzia federalny, o którym ja mówię. I czyli władza centralna jest bezsilna tu. Nie podejmuje tych działań, a jednocześnie, jeżeli bierzemy jakby już kwestie takie, no, wychodzące poza granicę Czeczenii, no to tu jest w całości lojalny. Czyli są ustalone jakieś granice i te granice, moim zdaniem, tu również działają w stosunkach Łukaszenka-Putin. Także owszem, kiedy w 20 roku pozycja Łukaszenki w rozmowach z Putinem była ciężka, 2021 rok, no bo dzięki Putinowi on otrzymał władzę, ale później Putin wpakował się w Ukrainę i sytuacja się zmieniła, ta pozycja Putina, on już nie jest taki mocny w relacjach z Łukaszenką.
1: To Łukaszenko może się poczuć troszeczkę mocniejszy, że może rozgrywać coś?
0: Oczywiście, ja myślę, że tu pod tym względem to jakby właśnie w takich kategoriach ja to widzę.
1: A jak patrzysz na opozycję białoruską?
0: Znaczy, no, z jedną sprawy, że opozycja ona jest taka sama, są wybory, są protesty i później następuje czas walki wewnętrznej. No to opozycja to przechodzi tą walkę wewnętrzną teraz i tyle, no.
2: A jest nadzieja dla Białorusi jako...
0: Znaczy, ja zawsze byłem zwolennikiem takiego punktu widzenia, że Białoruś może jakby wyzwolić się dopiero wtedy, kiedy Rosja się skupi na samej sobie. Czyli no, w rosyjskiej historii było kilka takich dramatycznych klęsk, no to rozpad imperium rosyjskiego w tam 17-18 rok i rozpad Związku Sowieckiego tam 90 lata, 91 rok, 92, tak, ten okres. I to były momenty, kiedy tak naprawdę decydował się los postradzieckich krajów. My widzimy, że Litwa, Łotwa, Estonia wybrali kierunek i oni zdołali tym kierunkiem pójść i dzisiaj to są kraje niepodległe, kraje, które są częścią Zachodu. Już myślę, że nikt nie kwestionuje dzisiaj, że to są kraje zachodnie. A my widzimy Ukrainę, która wtedy właśnie mówiła, że my będziemy mądrzejsi niż Litwa, Łotwa i Estonia, dlatego że oni poszli i zostali ukarani za to poprzez blokadę ekonomiczną i znaczy tam dramatyczne rzeczy wtedy się działy w tych latach, na początku lat 90. A Ukraina powiedziała, my będziemy mądrzejsi, my będziemy relacje budować i z tymi, i z tymi. No i w wyniku okazało się, że cena, którą Ukraina płaci za to, że znaczy nie poszło tą drogą, którą poszły kraje bałtyckie, jest dzisiaj ogromna. No i jest Białoruś, która od samego początku no, jednak ciążyła w stronę Rosji. No, cały czas, nie zważając na to, ciążyła w stronę Rosji, ale bardzo dużo udało się wtedy załatwić, właśnie nie zważając na to, że zwolennicy niepodległości, moim zdaniem, w mojej ocenie, zawsze stanowili mniejszość, no to oni w tych warunkach zdołali bardzo dużo załatwić. I teraz, jeżeli porównamy sytuację na przykład z lat 90. i teraz, no to tych zwolenników niepodległości jest, znaczy to jest mniejszość ciągle, ale ich jest coraz więcej. I ja mam nadzieję, że jeżeli się nadarzy, powtórzy się w jakiejś tam przyszłości sytuacja, kiedy Rosja się skupi na sobie, to Białoruś będzie miała swoją szansę. Jeżeli nie, no niestety moim zdaniem no nie widzę ja możliwości innej w warunkach, kiedy ta władza autorytarna już faktycznie na Białorusi bez 5 minut totalitaryzm jest, więc i w tych 5 minutach mieści się Związek Polaków i mniejszość polska, no w tych 5 minutach i to jest kwestia, i to jest pytanie, czy domkną oni te 5 minut, czy nie domkną i czy można zrobić, żeby to było nie 5 minut, a 10 minut, czy 15. No, czyli wot to jest moim zdaniem teraz zasadnicze pytanie. I to jest pytanie też do Zachodu, czy on jest zainteresowany w tym, żeby jednak ten totalitaryzm poluzować. Czy już jednak machnięto ręką na Białoruś?
1: No ja wierzę, że nie machnięto. Znaczy, jak będzie ta otwarta furtka, to...
0: Znaczy kwestia jest taka, co dalej? W jaki sposób tą furtkę uchylać? No? W jaki sposób tego? Bo ja czasem odnosiłem się do wrażenia, że już machnięto ręką na Białoruś, w sensie, znaczy postawiono na... Znaczy, no bo przed 22 rokiem, czyli przed początkiem wojny, zawsze był argument na Litwie i w Polsce, że no, a Łukaszenka jest lepszy niż to, żeby to było Rosja. Chociaż ludzie, którzy jakby no znają Białoruś, no to już wcześniej mówili o tym, że to takie założenie jest takie na chciejstwie postawione. Pierwszy, kto tak to sformułował publicznie, to był ambasador, był Leszek Szerepka. W swojej książce o Białorusi napisał, że te jednostki, które stoją na granicy, należy traktować jako zielonych ludzików, czyli siły rosyjskie przybrane w innym mundurze. Także o tym była już mowa wcześniej i tak to postrzegano, ale to była mniejszość, to był punkt widzenia niepopularny. A później, kiedy Białoruś udostępniła swój teren dla ataku na Ukrainę, no to teraz, a jaka różnica, czy to się nazywa Rosja, czy to się nazywa Białoruś z punktu widzenia bezpieczeństwa sąsiadów?
2: No. Nie wiadomo, co jeszcze będzie, co nas czeka, bo tam różne są sygnały złe. Ale chciałem powiedzieć, że tak samo machnięto ręką na Ukrainę w pewnym momencie, prawda, że też no, nam się wydawało, że właściwie, no, o czym tu rozmawiamy? Ukraina jest podzielona, Ukraina jest słaba, Ukraina jest skorumpowana, niezdolna do funkcjonowania i nagle, no, doszło do wojny, mamy zupełnie inny obraz Ukrainy, państwo się broni, wytrzymało, no i państwo jest kandydatem do Unii Europejskiej i kiedyś, wierzę w to mocno, do Unii wejdzie, więc też Białoruś ma swoje miejsce, tak? W to wierzę, tak?
1: Słuchajcie, chciałam zadać jedno pytanie, ale muszę je poprzedzić wstępem, a właściwie anegdotą. Dawno temu byłam w domu państwa Sawickich, był tam Marek Edelman. Nie chcę, żebyście traktowali to jako stuprocentowej analogii, ale Marek Edelman powiedział coś takiego, co jakoś mnie zaskoczyło i spojrzałam na Ewę Milewicz, czy ona zareaguje. A Ewa Milewicz powiedziała, Markowi wszystko wolno. Ja dzisiaj, Andrzeju, mam takie poczucie, że tobie wszystko wolno. Ale też dlatego zadam ci to pytanie, bo jesteście tutaj obaj, dlatego że pojawiły się takie informacje w sieci, że oto Gazeta Wyborcza, my wszyscy namawialiśmy ciebie, żebyś nie odbierał orderu Orła Białego.
0: Znaczy, no kochanie, ja w żadnych tych wojnach polsko-polskich nie uczestniczę. Znaczy, ja jestem obywatelem Białorusi, jestem Polakiem, ale jestem obywatelem Białorusi i nie mam prawa głosu, czyli nie głosuję w wyborach. Dlatego nie muszę jakby opowiadać się po jakiejś stronie. Ja chcę powiedzieć, że w ciągu tych wszystkich lat, które Związek Polaków działa w warunkach nieuznawania, nielegalności, to doświadczyliśmy wsparcia ze strony wszystkich sił politycznych. I to był lewicowy rząd, SLD, rząd, przy którym to się rozpoczęło. I bardzo ciepło wspominamy ministra Rotfelda, który był szefem dyplomacji i zajmował twarde stanowisko wobec reżimu, i to dzięki też tej postawie jego związek przetrwał. My wspominamy rządy PiS-u, bardzo dobrze wspominamy rządy PiS-u, nie zważając na przykład, że w gazecie panią minister Fotygę tam jakby no kopano na wszelkie sposoby, a ja wam powiem, że my wspominamy ją bardzo ciepło, i jeżeli zapytać Związek Polaków, no to każdy powie, że wtedy, jak ona była...
1: Że ona was wspomagała.
0: Tak. Dokładnie to samo, jeżeli chodzi o warunki, znaczy o rządy Platformy Obywatelskiej. W tych warunkach no nikt mnie nie namawiał do niczego, po pierwsze, a po drugie, no jest naturalne, że ja i do prezydenta pójdę, i do premiera pójdę, i pójdę, znaczy, ktokolwiek nie przyjeżdżał do nas, z każdego ugrupowania my każdego traktowaliśmy jako przedstawiciela Polski, i tak to już będzie. Także, kochani, w wojnach polsko-polskich ja nie uczestniczę.
1: Ty nie będziesz brał, i może ważna jest ta deklaracja, bo rzeczywiście u nas też są bardzo silne emocje. No one mają swoje podstawy, bo też chodzi o łamanie zasad praworządności, dlatego trochę tłumaczę się z tych emocji, które mogą się tutaj pojawiać, ale wiesz, widziałam taki wpis na X-ie, Andrzej Poczobut, bo to chyba Michał Majewski napisał, onieśmiela swoim spokojem i przebijaniem wszystkich baniek polskich, takich informacyjno-politycznych, że jesteś jakby naszym, tak powiem bardzo górnolotnie, dobrem narodowym, że jesteś jakby ponad wszystkimi tymi podziałami, bo muszę przyznać, że rzeczywiście wszyscy tutaj walczyli o twoje uwolnienie, niezależnie od opcji politycznej. No jedni może robili to słabiej, a drudzy mocniej, ale jednak to był konsensus polityczny. Czułeś to, że tu jest taki konsensus?
0: Bez wątpienia to czułem, no i bez wątpienia, mówię, no sprawa Związku Polaków, sprawa Polaków na Białorusi, ona w takim konsensusie istnieje ponad 20 lat. Dlatego dla nas to jest coś naturalnego już.
1: Czy wierzysz, że związek się umocni w przyszłości, że będzie mógł funkcjonować?
0: Znaczy, Polacy przetrwali Stalina czasy. No, także poradzimy sobie jakoś.
1: Ale czy myślisz, że społeczeństwo białoruskie w jakiejś perspektywie przejdzie taką drogę, żeby naprawdę stawić opór Łukaszence?
0: Znaczy, trudno mi teraz mówić o społeczeństwie białoruskim i o perspektywach, dlatego że jakby no, byłem jednak wyrwany i mi trudno mówić o tych nastrojach, które są poza murem więziennym, więc ja nie chcę tu się wypowiadać, ale jeżeli chodzi o kwestie polskie, no to ja nigdy ani przez chwilę nie wątpiłem, że związek przetrwa, nie zważając na te wszystkie trudności.
1: Andrzeju, bardzo ci dziękuję, że nas przyjąłeś. Myślę, że trochę się zawsze bałam, że może tymi rozmowami, wywiadami będziesz już zmęczona, ale wydaje mi się, że powiedziałeś nam bardzo ciekawe rzeczy. Także bardzo ci dziękuję, że nas przyjąłeś.
0: Bartkowi
1: dziękuję, że mi towarzyszył. Mam nadzieję, że państwo wysłuchali tej rozmowy ze wzruszeniem, ale też z ciekawością. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia i do zobaczenia.
3: To jest powtórka. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Tymczasowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą ogłosił prezydent Trump. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma nowego szefa. Kolejne protesty i kontrowersje wokół 61. Biennale Sztuki w Wenecji. Sylwia Freczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą ogłosił prezydent USA Donald Trump. Rozejm ma obowiązywać od soboty do poniedziałku. Jak podkreślił Trump we wpisie na True Social, rozejm obejmie zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Zaznaczył, że to on wnioskował o rozejm i wyraził uznanie dla przywódców obu krajów za przyjęcie jego propozycji. Trump dodał też, że ma nadzieję, że to początek końca wojny i podkreślił, że na temat zakończenia tego konfliktu cały czas trwają rozmowy. Chwilę po uwięzieniu padła pierwsza propozycja wyjazdu z Białorusi, opowiada w TOK FM w pierwszym po uwolnieniu wywiadzie radiowym Andrzej Poczobut. Został skazany przez reżim w Mińsku za rzekome podżeganie do nienawiści. Odsiedział w kolonii karnej ponad 5 lat. Opuścił ją niedawno w ramach wymiany więźniów, dopiero gdy dostał zapewnienie, że będzie mógł wrócić na Białoruś. Dziennikarz i więzień polityczny przypomina, że został zatrzymany w tym samym czasie co Angelika Borys, z którą działał w Związku Polaków na Białorusi, i oboje dość szybko dostali ofertę od ludzi Łukaszenki.
0: Gdybyśmy my wyjechali, no to dzisiaj na Białorusi nie byłoby naszej organizacji. A ona nadal istnieje. Istnieje przede wszystkim dlatego, że my się nie zgodziliśmy wyjechać z jednej strony, z drugiej strony drugi, trzeci szereg Związku Polaków. Część z nich po prostu bohatersko się zachowała i też nie wyjechała.
4: Cała rozmowa Dominiki Wielowiejskiej z Andrzejem Poczobutem jest do odsłuchania na stronie internetowej i w aplikacji TOK FM. Bartosz Grodecki, nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na stanowisko powołał go prezydent Karol Nawrocki.
5: Bezpieczeństwo jest fundamentem także naszego rozwoju i dobrobytu. Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc w modernizacji, reformie polskich sił zbrojnych, przyjęciu, na które czekamy, najważniejszych i strategicznych dokumentów bezpieczeństwa państwa polskiego, jak strategia bezpieczeństwa narodowego.
4: Bartosz Grodecki pracował w MSZ, między innymi na placówkach w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji. Był także dyrektorem Departamentu Konsularnego w resorcie spraw zagranicznych. W marcu 2020 roku został wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji w resorcie, w którym w rządzie Zjednoczonej Prawicy kierował Mariusz Kamiński. Grodecki zastąpił na stanowisku Sławomira Cęckiewicza, który odszedł z BBN pod koniec kwietnia. Partia Zieloni ruszyła ze zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem zmiany prawa łowieckiego. Chodzi o wprowadzenie ograniczeń dla myśliwych, zwiększenie odległości polowań od zabudowań czy zakaz niektórych ich form, jak naganka, nęcenie jedzeniem, polowanie w nocy albo z pojazdów. Projekt zakłada też m.in. likwidację polowań komercyjnych, mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
6: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności, przedziwnej działalności, która jest nieetyczna.
4: Chodzi też o to, żeby gminy miały większe możliwości wyznaczania terenów łowieckich, co teraz leży po stronie województw, mówi Beata Bilska z Łódzkich Zielonych.
7: Samorządy nie mają możliwości wyłączania z obwodów łowieckich, z granic, nawet miejsc, które są miejscami bardzo wrażliwymi.
4: W sobotę o 11 przy Piotrkowskiej 110 w Łodzi ruszyć ma protest w obronie zwierząt, w trakcie którego prowadzona będzie zbiórka podpisów pod projektem. Organizatorzy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów. Muzeum Śląskie przejdzie ogromną metamorfozę. Placówka ogłosiła przetarg na projekt i wykonanie rewitalizacji północnej części dawnej kopalni Katowice. Inwestycja warta ponad 180 milionów złotych obejmie kilka historycznych obiektów, które od zamknięcia zakładów w 1999 roku nie były użytkowane, informuje dyrektor muzeum Łukasz Galusek.
8: Ich rewitalizacja przewidziana na najbliższe 3 lata będzie tak naprawdę dokończeniem rewitalizacji dawnej kopalni Katowice, ale jednocześnie dokończeniem katowickiej strefy kultury. To jest ostatni kawałek miejsca po dawnej kopalni Katowice, który zostanie przywrócony miastu, a tym zabytkowym budynkom pokopalnianym przywrócony zostanie nowy blask i nowa funkcja.
4: Nowym głównym wejściem do muzeum ma stać się przestrzeń Szybu Bartosz. Planowana jest tam budowa windy oraz podziemnego łącznika prowadzącego bezpośrednio do holu centralnego. W Wenecji trwa 24-godzinny strajk przeciwko obecności Izraela na tegorocznym Biennale Sztuki. Jego uczestnicy sprzeciwiają się oddzielaniu sztuki od polityki i domagają się wykluczenia Izraela z imprezy, ponieważ dopuszcza się ludobójstwa w Palestynie. Palestynie. Demonstracja rozpoczęła się o 16.30 na jednej z głównych weneckich ulic Via Garibaldi. Następnie jej uczestnicy ruszyli w stronę Arsenału, gdzie znajduje się tymczasowy izraelski pawilon. Przed wejściem do parku, przez który biegnie ulica Garibaldi, położono transparent z napisem "Nie dla pawilonu ludobójstwa, tak dla praw pracownic i pracowników sztuki. Wolna Palestyna, strajk biennale, uwolnić Tiago i Saifa". Slogan odwołuje się do aktywistów związanych z globalną flotyllą Sumut, którzy według relacji medialnych zostali zatrzymani przez izraelskie służby. Według organizatorów to pierwszy strajk na biennale w takiej skali, ale nie pierwsze protesty. Kontrowersje i sprzeciw wielu środowisk wywołała też obecność Rosji na tegorocznej wystawie sztuki. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Sobota z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od 9 stopni na północnym wschodzie i 10 nad morzem, około 15 w centrum, do 20 na południu kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Adam Ozga, to jest program specjalny TOK FM. Między 17 a 18 wysłuchaliśmy rozmowy Dominiki Wielowiejskiej z udziałem też Bartosza Wielińskiego z Andrzejem Poczobutem. To był pierwszy radiowy wywiad z Andrzejem Poczobutem po jego uwolnieniu. Po 5 latach z białoruskiego łagru. Ten wywiad jest już dostępny w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w otwartym dostępie dla każdego za darmo, więc jeżeli ktoś nie zdążył albo włączył w trakcie, chce nadrobić, jest ku temu doskonała okazja. A gośćmi tok.fm są teraz Leon Pińczak, analityk polityki Insight.
10: Dzień dobry.
9: I profesor Monika Płatek, członkini Grupy Niezależnych Ekspertów Rady Praw Człowieka ONZ. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: Andrzej Poczobut w tym wywiadzie mówił między innymi, że gdy był pytany przez oficerów więziennych o to, gdzie się podzieje po wyjściu, dokąd by się udał, gdyby został uwolniony, to niezmiennie powtarzał Grodno, ulica Dzierżyńskiego, gdzie mieszka. Powtarza też po powrocie do Polski, tylko od przekroczenia granicy podczas wymiany więźniów, że chce wracać. Ten powrót zapowiada bardzo, ale to bardzo konsekwentnie, mimo że też niektórzy ten powrót odradzają. Co grozi Andrzejowi Poczobutowi, gdyby zdecydował się wrócić na Białoruś i gdyby został też na Białoruś wpuszczony, pani profesor?
11: Nie wiem, ponieważ z tego, co czytam, z tego, co słyszę, Andrzej Poczobut ma obiecane, że wrócić może. Być może to również oznaczać, że ma obiecane, że nie będzie wsadzony, chociaż w to bym nie wierzyła. Mamy przykład jednego z uwolnionych wcześniej opozycjonistów, który wyskoczył z autobusu jadącego na Litwę i wrócił i został natychmiast zamknięty, więc jest również duże prawdopodobieństwo, że zostanie pozbawiony wolności. Natomiast to jest decyzja Andrzeja Poczobuta i myślę, że jeżeli będzie mógł jeszcze chwilę pobyć w Polsce, to zobaczy, jak dużo dla Białorusi i dla Białorusinów może zrobić, będąc w Polsce. I wiem, że to nie jest na temat, ale jednocześnie proszę zobaczyć, jak ważne jest dla rozwoju kraju kulturalnego i również politycznego to, że mniejszości, a jesteśmy w Białorusi mniejszością, mogą rozwijać się, pracować, bo to również służy temu krajowi. My w Polsce mamy Ukraińców, Litwinów, mamy Ślązaków, mamy na Pomorzu Kaszubów. Może byłoby dobrze dostrzec, że również rozwój tych kultur pozwala na to, aby kraj był bogatszy i lepiej funkcjonował, przynajmniej kulturowo, i nie traktować ich jako zagrożenie.
9: Pani profesor wspomniała o tym przypadku powrotu w ramach, to było wtedy uwolnienie więźniów po porozumieniu ze stroną amerykańską. Może tu sytuacja jest inna, tutaj była wymiana 5 na 5. Może Może to było coś innego niż te deportacje, o których rozmawiamy przy okazji kolejnych wizyt specjalnego wysłannika Donalda Trumpa do Białorusi po kolejnych wizytach w Mińsku.
10: Znaczy, tutaj mamy już precedens, bo przy jednej z ostatnich nie była to wymiana, tak, tylko zwolnienie większej grupy więźniów politycznych. 235 osobom pozwolono zostać na Białorusi. Znaczy, w większości przypadków dzieje się tak, że jest zabierany paszport i są deportowani z Białorusi. I to nie jest case Andrzeja Poczobuta. Wszyscy pamiętamy to zdjęcie, na której jest witany przez premiera Donalda Tuska i trzyma paszport białoruski. I konsekwentnie przecież podkreśla, że nie posiada polskiego paszportu. Owszem, jest Polakiem, ale jego ojczyzną jest Białoruś. No to oczywiście możemy spekulować o tym, dlaczego Andrzej Poczobut został wypuszczony, czy była ta inicjatywa, w tym także rosyjska. Bo tu przypomnę, że Polska przecież przekazała Federalnej Służbie Bezpieczeństwa Rosji Aleksandra Butagina, zatrzymanego w Polsce za nielegalne kopaliska w Ukrainie, który miał zostać ekstradowany na Ukrainę, i z informacji, które posiadam, wynika, że Ukraina wytypowała już człowieka, na którego chciała Butagina wymienić. To niewątpliwie zwolnienie Andrzeja Poczobuta niewątpliwie usuwa kluczową symboliczną barierę w stosunkach polsko-białoruskich. Słyszymy to z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zarówno minister Sikorski, jak i wiceministrowie konsekwentnie podkreślają, że szansa na odblokowanie tego dialogu jest. Natomiast zapewne wszyscy, a przynajmniej ja mogę ręczyć, że to będzie ogromny brak wzajemnego zaufania. I nawet jeśli by ten dialog został otworzony, trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której Białoruś będzie postrzegana jako aktor po pierwsze niezależny, po drugie aktor, któremu można zaufać w sprawach bezpieczeństwa po wszystkich doświadczeniach po roku 2020, a po trzecie trochę enigmatyczne są te wpływy Rosji. To znaczy nie wiemy tak naprawdę, czy to zielone światło w sprawie rozmów z Amerykanami pochodzi z Kremla, czy nie pochodzi z Kremla.
9: A w którą stronę ten dialog mógłby zmierzać?
10: Myślę, że podstawową kwestią jest sprawa stałej deeskalacji, tak, czyli zaprzestanie po pierwsze z jednej strony kryzysu migracyjnego sztucznie kreowanego przez służby Łukaszenki, z drugiej strony proceder z balonami, które dotyka w Polskę akurat w mniejszym stopniu, ale Litwini są bardzo niezadowoleni z tego, a to dlatego, że widno tego, że 20 km od granicy i po prostu muszą zamykać lotnisko za każdym razem. Więc myślę, że to by była absolutna podstawa, to od czego wypadałoby zacząć rozmawiać. Bo też powiedzmy to wprost, to znaczy ta przestrzeń do dialogu już istnieje, tak? Amerykanie zainwestowali w przywrócenie Łukaszenki na arenę międzynarodową. No i ze wszystkich sygnałów, które ja przynajmniej dostrzegam, wynika, że bardzo by pewnie chcieli, żeby zarówno Polska, jak i Litwa przystąpili do tej platformy.
9: Do tego jeszcze wrócimy. Ja wracam teraz do tego, co mówił Andrzej Poczobut w wywiadzie dla TOK FM. Bardzo duża część tego wywiadu jest poświęcona temu, co działo się z nim na przestrzeni ostatnich 5 lat. Stajesz się rzeczą, relacjonuje Andrzej Poczobut pobyt w więzieniu w Łagrze, rzeczą, którą przesuwają, nie masz żadnych praw. Relacjonuje wizyty też ludzi, którzy nakłaniali go do tego, żeby poszedł na jakiś rodzaj współpracy z reżimem, wziął na siebie część winy. To między innymi Roman Pratasiewicz przyjechał na spotkanie z nim, tym z państwa, którym może świta to nazwisko, to jest ten człowiek, którego żeby zatrzymać białoruski reżim, porwał samolot, który leciał za ten do Wilna bodajże. Został on sprowadzony na lotnisko w Mińsku i Roman Pratasiewicz i jego partnerka zostali wtedy wyprowadzeni. Roman Pratasiewicz był potem poddany śledztwu, złamał się, zadeklarował lojalność reżimowi, chciał z Poczobutem rozmawiać, chciał nagrywać z nim filmik. Andrzej Poczobut relacjonuje też trudny rok 2024, kiedy była dla niego największa presja i też miał największe problemy zdrowotne. 2 dni był w szpitalu, tam dostawał leki, wracał do karceru już bez leków. Bardzo wielu opozycjonistów wciąż jest i więźniów politycznych wciąż jest w białoruskich więzieniach. W ilu i w jakich warunkach, pani profesor?
12: A ja jeszcze bym chciała powiedzieć o jednym, że osoby, które wychodzą
11: z tych więzień, bo nawet trudno powiedzieć, że wychodzą na wolność. Poddawane są bardzo silnej inwigilacji, zarówno one, jak i ich rodziny. Nie mogą mieć pracy. To sprawia trudność. Warunki normalnego przeżycia i funkcjonowania w Białorusi są dla tych osób bardzo utrudnione, to jest jedno, a dwa, ile jest osób? W tej chwili oficjalne statystyki mówią o ponad 1000, ale trzeba też rozumieć i proceder, który jest uprawiany w Białorusi, mianowicie wypuszczenie jednych ludzi powoduje wsadzenie innych. Jest to takie koło, w które się wpada i Aleś Bielacki, który został wypuszczony, a właściwie nie wypuszczony, tylko wyrzucony z terenu Białorusi wcześniej, bardzo dokładnie o tym mówił. Przypadek Andrzeja Poczobuta jest wyjątkowy z tego względu, że on jest wyjątkowym człowiekiem i bardzo bym nie chciała, aby robić tutaj jakąś skalę, porównywać i potępiać inne osoby, które zostały zwolnione, nawet jeżeli wymuszono od nich rodzaj prośby o amnestię. On tego nie chciał zrobić i to jest jego życzenie, jego wola i jego niesamowita siła. Natomiast dla nas jest ważne, żeby wyrwać ludzi na wolność. I dla nas jest również ważne, aby podkreślić, że wyrwanie na wolność tych ludzi nie kończy procederów przestępczych, które mają miejsce w Białorusi. Więc jest ich bardzo wiele i też znowu to jest przykład kraju niezwykłego, którym jest Litwa, która się zdecydowała najpierw w 22 roku, aby zgłosić sprawę Rosji i Putina, bezpośrednio Putina, do Międzynarodowego Trybunału Karnego i następnie we wrześniu 2024 roku zrobiła to wobec Łukaszenki. Łukaszenko wobec dowodów, jakie między innymi grupa, do której należy, to jest bardzo niewielka grupa trzech ekspertek. Pierwszy raz się zdarza grupa złożona z samych kobiet w ONZ-cie, która jest do tego, aby badać, zbierać dane wskazujące na możliwość naruszenia praw człowieka w Białorusi, która sama by niewiele zrobiła, gdyby nie zespół ludzi, który pracuje dla nich. No jednakże w 2025 roku mogłyśmy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że rodzaj przemocy, przestępstw popełnianych wobec ludzi również w więzieniach w Białorusi, w łagrach, to jest też ważne to rozróżnienie, to nie jest coś, co się zbliża do przestępstwa przeciw ludzkości, to są popełniane przestępstwa przeciw ludzkości. W związku z tym to są warunki, które trwały i trwają nadal. I bardzo dobrze, że się dzieje wiele w tym kierunku, aby uwalniać ludzi. Natomiast należy pamiętać, że ten poziom zbrodni dalej w białoruskich karcerach trwa.
9: Profesor Monika Płatek, członkini Grupy Niezależnych Ekspertów Rady Praw Człowieka ONZ i Leon Pińczak, analityk polityki Insight, są gośćmi programu specjalnego Tok FM. W podcastach na Tok FM.pl i Tok FM.pl i w aplikacji Tok FM jest już w otwartym dostępie dla każdego za darmo rozmowa Dominiki Wielowiejskiej i Bartosza Wielińskiego z Andrzejem Poczobutem po jego uwolnieniu z białoruskiego łagru. Nada Mozga to jest specjalny program Tok FM po wywiadzie z Andrzejem Poczobutem. Ten wywiad jest do odsłuchania na Tok FM.pl i w aplikacji Tok FM w otwartym dostępie. Podcast jest już dostępny, a w programie specjalnym wciąż są profesor Monika Płatek, członkini Grupy Niezależnych Ekspertów Rady Praw Człowieka ONZ i Leon Pińczak, analityk polityki Insight. Pan jeszcze by chciał do sprawy więźniów politycznych się odnieść.
10: Z pewnością. Znaczy, nie ulega oczywiście wątpliwościom, że reżim Łukaszenki od 10 lat, znaczy właściwie to od 1994 roku, czyli od czasów, kiedy Łukaszenka doszedł do władzy, popełnia zbrodnie, choćby przypomnieć tutaj o tak zwanych szwagronach śmierci, tak, którzy fizycznie eliminowali opozycyjnych polityków, tak, w tamtych czasach, jeszcze w XX wieku. Co też warto powiedzieć, że rzecz jasna, Aleksandr Łukaszenka wykorzystuje więźniów politycznych jako karty przetargowe i to jest dosłownie to, z czym obecnie mamy do czynienia. Tak. Natomiast nawiązując jeszcze do tego, co mówiła pani profesor a propos Międzynarodowego Trybunału Karnego, tak, który w roku 2023 wystawił list gończy za Władimirem Putinem, prezydentem Rosji, oskarżając go o zbrodnie polegającą na wywożeniu, nielegalnym wywożeniu dzieci ukraińskich z terenów okupowanych. No niestety ja miałem tak wrażenie, że cały system prawa międzynarodowego powoli się ruszy. Bardzo dużą oczywiście rolę w tym odgrywają same Stany Zjednoczone, które, przypomnijmy, nie podpisały statutu rzymskiego i nie uznają Międzynarodowego Trybunału Karnego, a wręcz pokusili się o nałożenie sankcji na MDK za krytykę, która stamtąd wychodziła wobec działań Amerykanów. No i to, że obecnie przedstawiciele Trumpa, ale też sam Trump nazywa tak Łukaszenkę bardzo dobrym człowiekiem i świetnym przywódcą, no łamie nam ten cały system. Znaczy wyprowadzanie dyktatorów spod no, pewnej niełaski, no, moim zdaniem bardzo, bardzo źle wpływa na nasze otoczenie międzynarodowe i generalnie na to, jak postrzegamy politykę i polityków.
9: Ale może jest tak, że dyktator musi stracić politycznie i wtedy tak naprawdę wpada pod jurysdykcję MTK.
11: Znaczy, tak bywa. Ja bym powiedziała, że nie łamie, utrudnia, a od początku nie było łatwo, więc ja bym nie rezygnowała. Przepraszam, się wtrącam.
10: Nie, no, znaczy, prawo międzynarodowe, jak również prawo międzynarodowe karne jest oczywiście pewnym fundamentem stworzonym przez nasz świat zachodu do tropienia przy różnych zbrodni. No już o wiele trudniej jest z egzekucją tego, tak? Znaczy w świecie, w którym się obecnie znaleźliśmy, łatwiej jest dokonać rajdu na Wenezuelę i ukraść prezydenta, aniżeli osądzić go postawić przed Trybunałem Karnym.
9: No i wtedy pada hasło prawo międzynarodowe i właściwie na tym haśle się kończy, chociaż ja rozumiem też intencje profesor Moniki Płatek, żeby tych nadziei i działań nie porzucać. Jak łatwo można w Białorusi wpaść w kłopoty ze względów politycznych, pani profesor?
11: Trudno nie wpaść w kłopoty polityczne, będąc w Białorusi, z tego względu, że cały system jest nastawiony na kontrolowanie ludzi bardzo silne i pracując w zespole niezależnych ekspertek do spraw przestrzegania praw człowieka na Białorusi, zdołałyśmy dzięki współpracy z grupą tych, którzy się zajmują investigation, czyli robieniem śledztw, ustalić, jak wygląda ten system. On w zasadzie całkowicie, łącznie z systemem sądowym, który zgodnie z konstytucją jest oddzielny od władzy Łukaszenki, podlega Łukaszence. Więc macie państwo niesamowicie rozbudowany system prokuratorów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, służb bezpieczeństwa, służb śledczych, Ministerstwa Obrony, włącznie z systemem właśnie sądowym, który jest nastawiony na to, aby pod byle pretekstem, w końcu Andrzej Poczobut również został skazany pod pretekstem działalności terrorystycznej, która polegała na działaniach, które tak naprawdę sprzyjają rozwojowi Białorusi, a nie na odwrót. W związku z tym tutaj mamy sytuację trudną. Dodatkowo, na co zwracały uwagę osoby, które opuściły więzienia białoruskie, Andrzej Poczobut powtarzał kilkakrotnie, że on odsiedzi swój wyrok i wyjdzie. I to jest stwierdzenie, w którym brzmi ogromna ilość nadziei, ponieważ prawdopodobnie byłoby inaczej, bo przepisy, które są w Białorusi wykorzystywane są do tego, aby móc powiedzieć, że za to, że się uznaje, że ktoś nie słucha kogokolwiek, od funkcjonariusza wysokiego do funkcjonariusza najniższego tej służby penitencjarnej, można dostać przedłużony wyrok o rok, dwa, trzy. Ja z przerażeniem dostrzegłam, że my robimy podobne rzeczy w polskich więzieniach i to jest kolejna rzecz, która tutaj jest ważna. Natomiast mówić o swobodzie jest bardzo trudno, ale teraz też to pokazuje, że my nie dostrzegamy i nie rozumiemy, jak wielka jest różnica pomiędzy sytuacją w Polsce i sytuacją w Białorusi, jeżeli chodzi o przyzwyczajenie, tradycje dostawiania oporu władzy, ale też nie dostrzegamy tego, że to, co się stało w 2020 roku w Białorusi, co było niesamowite dla nas, nie jest pierwsze. Tam wcześniej ci ludzie protestowali w 2010, a w 2020 ten ten protest poszedł na całość. I to pokazuje, że bez względu na to, jak duża jest siła prześladowań, jakie mają miejsce na Białorusi i jak duża jest potrzeba bezpieczeństwa ludzi, w związku z tym też pewien marazm, który nam się może wydawać marazmem, to jest jednakże także pod spodem, i Aleś Bielacki na to też zwraca uwagę, ci ludzie już nie chcą żyć w takich warunkach. Oni mają wyobrażenie, że może być inaczej, i to, że właśnie w takich warunkach, gdzie jest tak strasznie trudno, ludzie jednak cały czas protestują, pokazuje, że trzeba być bardzo ostrożnym zestawianiem takich zdecydowanych diagnoz. Jest jeszcze jedna dodatkowa rzecz, ponieważ ludzie trafiają do więzień za to, że mają na sobie koszulkę, która się wydaje być nieprawidłową, za to, że znajdują się w miejscu, na ulicy, które wydaje się być podejrzane. W ten sposób tak naprawdę ten reżim również stwarza ludzi, którzy siłą rzeczy muszą się temu sprzeciwiać.
9: Represje wobec ludzi, którzy w mniejszym lub większym stopniu działają politycznie, one w sposób oczywisty nie są tylko represjami więziennymi i ze strony systemu sprawiedliwości. To są też na przykład problemy z pracą.
10: Tak, to jest tak zwana chemia domowa, która polega na ograniczeniu wolności polegającym na tym, że w określonych godzinach musisz przebywać, znaczy ta osoba musi przebywać w domu, jest kontrolowana przez prokuratora raz na tydzień i te osoby z tego, co mi wiadomo, nie są na przykład uwzględniane na listach prowadzonych przez Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna, tak, który to wymienia obecnie 840 osób pozostających w białoruskich więzieniach z powodów politycznych. No, pewnie naszym słuchaczom też warto przypomnieć, że Białoruś jest jedynym krajem europejskim, w którym wciąż obowiązuje kara śmierci i która jest egzekwowana. Na pewno było kilka przypadków po roku 2022, czyli po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która przecież nadeszła także z kierunku białoruskiego. No to pojawili się ludzie, którzy dokonywali dywersji na kolejach, żeby utrudnić rosyjską ofensywę na Kijów. I kilka z tych osób zostało właśnie w taki sposób straconych.
9: To była naiwność, że można wciągnąć Łukaszenkę w orbitę zachodnią, mówił w TOK FM Andrzej Poczobut. Co w takim razie próbują teraz zrobić Amerykanie? Bo słychać czasem takie komentarze, że to jest wyciąganie Białorusi z objęć Rosji. Andrzej Poczobut stawia tezę, że to jest bardziej wykorzystywanie Łukaszenki do dealu z Rosją, amerykańsko-rosyjskiego dealu.
10: Dużo jest hipotez. W ostatnich dniach prowadziłem ostatni zamknięty panel na konferencji Defense 24 dotyczący Białorusi. No i oczywiście opinii było dużo, ale nie doszliśmy do jakiegoś konsensusu, to znaczy rzeczywiście istnieje kilka hipotez, która jedna z nich mówi o tym, że Łukaszenka chce dogadać się z Trumpem, bo potrzebuje jakiegoś gospodarczego okna na świat, dlatego że te sankcje europejskie i amerykańskie, już w mniejszym stopniu amerykańskie, ciążące na Łukaszence od 20 roku, a one były nakładane konsekwentnie, znaczy w roku 20 po stłumieniu rewolucji, w roku 2021 po zatrzymaniu wspomnianego samolotu z Romanem Pradasiewiczem na pokładzie, no i rzeczywiście po roku 2022, kiedy Białoruś została współagresorem. Więc jest taka hipoteza mówiąca o tym, że zyskując trochę powietrza gospodarczego, Łukaszenka próbuje też ugrać to politycznie, to znaczy troszeczkę odciąć się od Putina. Na ile to jest weryfikowalne w rzeczywistości, trudno mi ocenić, to się pewnie dopiero zobaczy. No z drugiej strony być może grając w tą grę z Mińskiem, USA próbują w pewnym sensie osłabić Rosję, pozbawić ją jednego z asetów, które ma. To jest to, o czym mówił Andrzej Poczobut w wywiadzie tak w roku 2020, kiedy rosyjskie wojska de facto stanęły na granicy, no bo zrozumiałe, że ta przestrzeń z Birta, czyli z Związku Białorusi i Rosji, jest na Kremlu postrzegana jako no, pewien jeden geostrategiczny obszar, nad którym to Kreml sprawuje kontrolę.
9: A w jakim stanie po tych represjach, po sfałszowanych wyborach prezydenckich jest białoruska opozycja? Andrzej Poczobut mówi na etapie walki wewnętrznej i może kiedyś pojawi się okienko, kiedy Rosja skupi się na sobie.
10: Ja w dalszym ciągu uważam, że wypuszczając tych więźniów politycznych, Łukaszenka gra też na no, pewne konflikty, które mogą się pojawić w białoruskiej opozycji, no bo obecnie mamy co najmniej tak dwa ośrodki. To jest zespół wokół Światłany Cichanowskiej, który przez 5 lat reprezentował Białoruś na arenie międzynarodowej, a przynajmniej w całym Zachodzie. No i drugi to jest oczywiście obóz Wiktora Beberyki, który został wypuszczony z więzienia i cały jego, znaczy praktycznie cały jego sztab jest na wolności, którzy też próbują w jakimś stopniu tworzyć własną agendę. A to jest w momencie, w którym no jednak prezydent supermocarstwa, zdaje się jedynego na świecie, nie licząc Chin, otwiera dialog polityczny z Łukaszenką, wyprowadza go z międzynarodowej izolacji, no w sposób naturalny osłabiona jest białoruska opozycja, która z jednej strony zachowuje pewien poziom legitymizacji w stolicach europejskich, ale nie są to już czasy, kiedy Światłana Cichanowska była zapraszana do Białego Domu przez prezydenta USA Joe Bidena. Więc tu naturalnie dochodzi do osłabienia, do fragmentacji tych wpływów i nie mając żadnych dźwigni rzeczywistego wpływu na to, co się dzieje w Białorusi, bo nie ulega żadnym wątpliwościom, że to Łukaszenka rozdaje karty. Coraz trudniej, wydaje mi się, w europejskich stolicach będzie dojść do jakiejś motywacji czy zrozumienia właściwie po co mamy rozmawiać z białoruską opozycją, skoro nie ma żadnego realnego wpływu.
9: A jakie w takim razie, wracając do też początku naszej rozmowy i do tego, co mówiła profesor Monika Płatek w kontekście zapowiadanego przez Andrzeja Poczobuta powrotu na Białoruś, jakie Andrzej Poczobut ma szansę działania na rzecz Białorusitów w Polsce?
10: No, tu z pewnością...
9: Pani profesor?
11: Nie, rozumiem, że chciałam ustalić, do kogo jest pytanie, ja potem chętnie się włączę.
9: Zapraszam.
11: Także poczekam.
10: No cóż, w ostatnich miesiącach

0: Więc ja myślę, że takie spory wewnątrz mogą być czymś naturalnym i nie wiemy, jak one się skończą. Natomiast możemy sprzyjać temu, aby naruszanie prawa przez Łukaszenkę było ograniczone. Po pierwsze, pamiętać o dzieciach, które są wywożone z Ukrainy również do Białorusi. To jest pierwszy problem. Po drugie, pamiętać o tym, że Białorusi rzeczywiście pozbawia się ludzi ochrony prawnej, bo prawnicy, adwokaci, którzy reprezentują ludzi stawianych w oskarżenie politycznych więźniów, często sami stają się więźniami i tracą możliwość pracy, o ile nie wyjadą z Białorusi. I wreszcie, mając bardzo dużą społeczność białoruską, między innymi też w Polsce, Litwa się tutaj zachowuje bardzo porządnie, mamy sytuację, w której te osoby są pozbawione możliwości przedłużania swoich paszportów, z tego względu, że to jest też metoda, którą stosuje Łukaszenko wobec swoich obywateli, rozszerzając te prześladowania, wymuszając na nich powrót do Białorusi, gdzie często musieliby się spodziewać tego, że zostaną pozbawieni wolności, i uwrażliwienie się na to i umożliwienie tym ludziom funkcjonowanie w Polsce może tak naprawdę osłabić naruszanie prawa w Białorusi, a nam pomóc w przestrzeganiu prawa, które obowiązuje w Polsce. To jest konstytucja, która przewiduje, że rozpatrujemy przynajmniej wnioski o azyl.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Monika Płatek z Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Grupy Niezależnych Ekspertek Rady Praw Człowieka ONZ, i Leon Pilczak, analityk polityki Insight, byli gośćmi specjalnego programu TOK FM. W podcastach na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM jest cała rozmowa Dominiki Wielowiejskiej z udziałem też Bartosza Bielińskiego z Andrzejem Poczobutem. Pierwsza radiowa rozmowa po jego uwolnieniu po 5 latach.
2: To jest powtórka.

0: Co tu się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to pojmiemy jakieś pieniążki.
2: Skanuje opakowanie. Na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
0: Opakowanie?
3: Wpadło.
2: Tak, wpadło. Zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ. Drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
4: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
5: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
6: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
7: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
1: Tak.
8: Na stówę.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Umowa jest podpisana, a pierwsze pieniądze w ramach SAFE mają trafić do Polski jeszcze w tym miesiącu. Strony ukraińska i rosyjska potwierdziły zapowiedziane przez Trumpa czasowe zawieszenie broni. Samorządowcy z Łodzi chcą rozszerzenia w mieście zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Sylwia Kryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Blisko 190 miliardów złotych do wydania w 4 lata. Polska oficjalnie podpisała umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki z programu SAFE. Zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro ma zostać przelana jeszcze w maju. To potężna inwestycja w polską obronność i przemysł zbrojeniowy, mówi wicepremier i szef MONU Władysław Kośniak-Kamysz.
11: Dzisiaj nie ma jeszcze bardziej dofinansowanej armii niż właśnie Armia Polska. W najbliższym czasie czeka nas do podpisania 40 nowych umów tylko w maju.
10: Listę programów, które mają być teraz finansowane z SAFE, wylicza rządowa pełnomocniczka Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
12: Przede wszystkim program SAM, czyli tarcza antydronowa, która stanie na naszej wschodniej granicy. Drugie to są oczywiście pioruny, no i tankowanie w powietrzu. To jest game changer.
10: Polska jest pierwszym krajem, który podpisał umowę w ramach SAFE. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret, na mocy którego wyłączył obszar wokół Placu Czerwonego w Moskwie z planu użycia ukraińskiej broni podczas parady w Moskwie, co umożliwi jej zorganizowanie. Wcześniej Zełenski poinformował, że w ramach procesu negocjacyjnego przy pośrednictwie Stanów Zjednoczonych Rosja zgodziła się przeprowadzić wymianę jeńców wojennych w formacie 1000 za 1000 oraz ustanowić zawieszenie broni od 9 do 11 maja. To, że Kreml zgodził się na zawieszenie broni i wymianę jeńców z Ukrainą, podała też, powołując się na Jurija Uszakowa, doradcę Władimira Putina, Reuters. Trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą związane jest z obchodami rocznicy zakończenia II wojny światowej. Po całkowitym ogaszeniu wszystkich zarzewi ognia w Puszczy Solskiej, przed służbami i leśnikami inwentaryzacja strat poniesionych w lasach, które zgodnie z planami miały być rezerwatem. Sytuacja na Lubelszczyźnie pokazuje jednak, że trzeba systemowo przygotować się na okresy suszy, mówi wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała.
13: Dzisiaj kluczowe jest to, żebyśmy jak najmniej wypuszczali tej wody, jak najwięcej trzymali tej wody w terenie, jak najwięcej projektów retencji. Lasy Państwowe mają takie właśnie projekty tak zwanej małej retencji. Musimy zrobić wszystko, żeby zatrzymywać wodę w terenie i to jest strategicznie dzisiaj jeden z najbardziej istotnych elementów.
10: Dyrektor Tadeusz Grabowski z Roztoczańskiego Parku Narodowego przyznaje, że susza jest dziś dla lasów nie lada wyzwaniem.
14: Wiosna nie obfituje w wody roztopowe i są małe przepływy w rzekach. No generalnie jest bardzo intensywne przesuszenie tego terenu i konsekwencją tego mogą być właśnie takie sytuacje, jak z którą mamy teraz do czynienia.
10: Sytuacja w Puszczy Solskiej, gdzie we wtorek po południu wybuchł pożar, jest obecnie po dość obfitych opadach pod kontrolą, ale dogaszanie potrwa co najmniej tydzień. W Łodzi ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu na całe miasto. Takie ograniczenie od ponad pół roku obowiązuje na kilku osiedlach w centrum. Konsultacje w formie spotkań, dyżurów konsultacyjnych czy online mają potrwać do 7 czerwca, mówi Tomasz Korowczyk z magistratu.
15: Jako miasto chcemy zebrać opinie mieszkańców, zanim zapadną jakiekolwiek wiążące decyzje w tej sprawie.
10: Jak mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Tomaszewicz, według danych Straży Miejskiej dotychczasowe ograniczenie w centrum zdało egzamin.
16: To jest spadek mniej więcej z poziomu około 450 do 187 interwencji, więc ponad połowę. To mówimy o skali miesięcznej.
10: Uchwałę rozszerzającą ograniczenie łódzcy radni mogliby przyjąć po wakacjach. 395 tysięcy ósmoklasistów rozpocznie w poniedziałek egzaminy. Na początek... Język polski, we wtorek matematyka, a w środę język obcy. Wyniki egzaminów są bardzo ważne dla dalszej nauki i wyborów ósmoklasistów, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
3: Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, bo należy do niego przystąpić, żeby skończyć szkołę podstawową, ale wynik tego egzaminu jest bardzo ważny, dlatego że liczy on się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
10: Wyniki egzaminów będą znane 3 lipca. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie w niedzielę prapremierę ma spektakl Androidy. To najnowszy balet z muzyką Przemysława Zycha i z choreografią i librettem Roberta Bondary. Więcej reporterka TOK FM Julia Sarzyńska.
8: Akcja baletu rozgrywa się w świecie nieokreślonej przyszłości. Choreograf Robert Bondara mówi, że ludzie tworzą androidy, które mają im służyć.
17: Mamy w tym spektaklu grupę androidów, która się buntuje. I mamy człowieka, którego zadaniem jest ich powstrzymać.
8: Produkcją science fiction często to towarzyszy muzyka elektroniczna. Ja zdecydowałem, że sięgnę do tradycji orkiestrowej, mówi kompozytor Przemysław Zych.
18: Że nie będę używał elektroniki w ogóle. Skład orkiestry jest dość tradycyjny, ale ma mocno rozbudowany aparat perkusyjny z kilkoma instrumentami, które w tradycji rzadko się pojawiały. Mamy też takie instrumenty wynalazki, które brzmią dosyć specyficznie, ale są zupełnie wymyślone przez twórców.
8: W spektaklu oprócz baletu i orkiestry wystąpią także soliści sceny operowej. Julia Sarzyńska, TOK FM.
10: Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę. A teraz jeszcze pogoda. Najcieplej w ciągu dnia będzie na południu kraju, do 20 stopni. Około 15 pokażą termometry w centrum, a najchłodniej będzie nad morzem, maksymalnie 10 stopni i 9 na północnym wschodzie. Sobota przed nami przeważnie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym i możliwymi w wielu miejscach przelotnymi opadami deszczu.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
19: Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu w imieniu Natalii Banaczek, a także Michała Brodowskiego. Pierwsza część naszego programu traktować będzie o siatkówce, a to ze względu na dzisiejszy kolejny mecz o brązowy medal Mistrzostw Polski w Plus Lidze, a także wczorajsze spotkanie finałowe. Jakub Bednaruk jest z nami, komentator Polsatu Sport w przyszłości, rozgrywający, trener. Dzień dobry, Jakubie.
20: Dzień dobry.
19: Proszę, powiedz, od czego chciałbyś zacząć, żeby opowiedzieć naszym słuchaczom, którzy być może wybrali się na majówkę i nie znają ostatecznych rozstrzygnięć, znaczy inaczej, jeszcze nie ostatecznych, ale ważnych z punktu widzenia rywalizacji o medale w Plus Lidze. Rozpoczynam od brązu, od tego, co świeże.
21: Wyjeżdżamy samochodem.
20: Piękne są te nasze playoffy. Jeżeli kibice byli na majówce, grillowali, odpoczywali, opalali się, to muszą na pewno znaleźć jakąś powtórkę i meczu Lublina w Zawierciu, który zakończył się zaskakująco chyba dla wszystkich, tak łatwo zwycięstwem Lublina. No i wielkiego powrotu z Rzeszowa dzisiaj, bo to, co zrobił Rzeszów, przegrywając 0-2 i jeszcze na dodatek 18-15 w trzecim secie, gdzie już medale były wnoszone na halę, już tu ceremonia była przygotowywana, nagle wszystko się odwraca i Resowia doprowadza do zwycięstwa tiebreaka najpierw, a później do zwycięstwa, więc mnóstwo się dzieje, mnóstwo zwrotów akcji, a o to właśnie chodzi w playoffach, żeby od początku do końca nie było wiadomo, kto wygra, jak to się zakończy i tak to właśnie mamy w naszej siatkówce.
19: No dobrze, to skoro mówisz, że najpierw, albo inaczej, relacjonujesz detalicznie to mecz, który komentowałeś, czyli ten brązowy medal, to na nim się na chwilkę zatrzymajmy. Wydawało się po tym spotkaniu w Rzeszowie, że jest już, jak to mówią sportowcy, po jabłkach, że Resowia tej rywalizacji nie jest w stanie odwrócić. No, zwłaszcza, że sam byłeś chyba świadkiem tych scen między prezesem Resowia a trenerem.
20: No, scen to tak dużo powiedziane, że scen. No, prezes był załamany tą postawą drużyny i się nie dziwię. Wydaje mi się, że poszło bardzo nam na ostro po meczu. Trzeba pogratulować na pewno Resowi tego powrotu, bo to jest piękne w sporcie, bo to mnie bardziej w sporcie kręci nie to, dlaczego wygrywasz bardzo wysoko czy regularnie, tylko ciekawsze jest to, jak się podnosisz po porażkach. I to jest właśnie najciekawsze i to lubię, bo tak jak się podniósł Lublin czy na początku, a teraz Resowia. Resowia nie powinna tego meczu wygrać. Nie powinna, bo dostała mocne lanie, bardzo u siebie. Po meczu, w którym była tylko tłem dla Warszawy, co prawda było tam 3-1, ale to była tłem, nagle wraca i atmosfera już jest taka naładowana tutaj w Rzeszowie, że ja uważam, że tu wrócimy na piąty mecz do Warszawy. I to taki powrót byłby naprawdę zapamiętany na lata. I o to właśnie chodzi, o to chodzi w playoffach, żeby zwroty akcji były, żeby cały czas coś się działo, żeby raz zespół płacze i jest załamany, ucieka z hali, tak jak Resowia, a po kilku dniach wypiętą klatą stoi i dziękuję kibicom za wsparcie. No to jest właśnie o to chodzi w tym, w ogóle w każdym sporcie, a w ogóle w szczególności w playoffach.
19: Kto twoim zdaniem się wyróżnił? Cały czas skupiamy się na rywalizacji o brązowy medal. Tak. Też no, te koleje losu, jakie doświadczały drużyny z Warszawy, są bardzo ciekawe. Oddajmy ten kontekst i opowiedzmy, Bartosz Bednosz doznaje kontuzji, zastępuje go w ramach transferu medycznego Aleksander Śliwka, który od nowego sezonu zresztą będzie reprezentował barwy warszawskiego zespołu. On z marszu wchodzi, będąc bardzo istotną postacią, no nie tylko na boisku, ale i w szatni.
20: No, ja bym się jeszcze cofnął dalej. Warszawa, która gra piękną siatkówkę w lutym, marcu, pokonuje w ćwierćfinale Ligi Mistrzów Lublin i awansuje do Final Four. I z tym Lublinem za chwilę spotyka się w półfinale Mistrzostw Polski, gdzie wydaje się, że ma dużą przewagę. I coś się dzieje z tą przewagą, nic się nie dzieje, bo po prostu Warszawa była słabsza. Warszawa była słabsza i Lublin ich łatwo pokonał. Później Warszawa gra w meczach o brąz najlepszą siatkówką może być. Przyjeżdża Śliwka z dnia na dzień do pomocy. On teraz nie jest istotny, jeżeli chodzi o grę, bo na razie tylko wchodzi na małe zmiany. Ale w ciągu 48 godzin dokonano naprawdę spektakularnego transferu medycznego z Banku do Warszawy. Nagle w meczu numer 2 bohaterem nie jest Śliwka, Tili czy Kochanowski. Bohaterem jest Firsz, który był czwartym przyjmującym. To jest piękna historia. I nagle on dostaje MVP, on dostaje najlepszym zawodnikiem spotkania. Z drugiej strony dzisiejszy powrót Rzeszowa to jest powrót Waszyny z Budzkim. To jest dwóch rezerwowych zawodników, którzy nie przychodzili do Rzeszowa jako ci, którzy mają decydować o wyniku. A nagle się okazuje, że to dzięki nim jest wielki powrót Resowi i te humory są zdecydowanie poprawione. Bo tu powinno się zakończyć to w 3-0. Ale no w sporcie, jak powiem, że to powinno tak być, no to nie jest to. No, powinno to być w matematyce, że 2+2=4. Ale w sporcie tak nie jest. I dlatego to jest ten playoff będziemy długo, długo pamiętać. I niech on trwa. Oczywiście kibice Lublina chcieliby zakończyć teraz to spotkanie, tę rywalizację w środę. Kibice Warszawy chcieliby zakończyć w Rzeszowie. A my tacy kibice, którzy kibicujemy siatkówce jako całości, chcielibyśmy, żeby było 5 meczów.
19: Jak patrzysz na mecze decydujące o medalach w tym sezonie w porównaniu z innymi meczami? Ja wiem, że ty jesteś w trasie po meczu w Warszawie, stąd niejako usprawiedliwiam trochę głośność za twoimi plecami, ale powiedz, Kuba, jakbyś porównał rok do roku, albo nawet cofając się o kilka lat wstecz.
20: Na razie wygląda to bardzo dobrze. Zeszłoroczny sezon to był problem taki, że zespół Zawiercia w finale był cały pokiereszowany kontuzjami. Cały. Tam były problemy ze stworzeniem szóstki i te problemy zdrowotne były bardzo dobrze widać na boisku. Dzisiaj w tej rywalizacji zdrowego Zawiercia w miarę zdrowym Lublinem, bo to też jest istotne, żeby na sam koniec sezonu mieć przede wszystkim liderów najzdrowszych. Czy da się tego zrobić, bo oczywiście to jest koniec sezonu i nie ma takiej możliwości, żeby ci zawodnicy, którzy grają najwięcej, nie cierpieli w jakimkolwiek stopniu, mniej czy bardziej, ale po prostu ciało boli po całym sezonie w playoffie. Ale jeżeli dwa zespoły w miarę zdrowe spotkają się, no to wtedy liczymy na ciekawą rywalizację. Na razie z tego, co dzisiaj na dzisiaj widzimy, czyli to walka o złoty medal i walka o brąz, to jest walka mentalności, walka pokazująca, jak nie wolno się poddawać. I przede wszystkim to jest pokazuje, że nie ma sytuacji takiej w playoffie, dopóki piłka meczowa nie jest zakończona, że tego nie można odwrócić. Bo to, co zrobił Lublin, to, co było teraz robił Rzeszów, to jest to, co, na czego kibice naprawdę chcą. Gdzie jeden zespół leży, tak jak Lublin po meczu pierwszym leży i prosi tylko, żeby dobić, już nie wierzy w to, że może tutaj wyrównać poziom, nagle wygrywa dwa mecze z rzędu. Resowia to samo. Więc to podziwianie z boku tych zwrotów akcji, podziwianie tego odbudowywania się zawodników i zespołów, które grają słabo, no jest piękne do oglądania.
19: To jeszcze wrócę do takich punktów albo momentów przełomowych całego sezonu dla każdej z tych drużyn. Wspomniałeś o Warszawie, czyli za wcześnie przyszedł szczyt formy, tak to rozumiem, tak na to zwracasz uwagę, ale w przypadku innych jak to wygląda?
20: Jeżeli bierzemy pod uwagę ten rok kalendarzowy, mówimy o czyli połowę sezonu, to ja nie wiem, czy Warszawa... Znaczy Warszawa grała wtedy najlepiej, ale czy to jest za wcześnie? No jak jest końcówka sezonu, grasz play-offy, grasz kwalifikacje do Ligi Mistrzów, no to wtedy powinieneś mieć najlepszą siatkówkę, no ale nie da się tego robić przez półtora miesiąca. To pokazuje też Zawiercie, które w tym roku kalendarzowym, powiedzmy, no, żeby tak trochę zawęzić, nie zagrało słabego spotkania. A nagle w trzecim spotkaniu play-offy zagrało bardzo słabo, najgorszy mecz. Przygotowywanie Zawiercie generalnie to było przygotowany zespół i wszyscy zawodnicy po to, żeby w końcu wygrać medal, bo już trzeci finał, ale tego nie wygrywają, bo na sam koniec okazuje się, że Lublin tak trochę z tyłu peletonu na sam koniec to on jest najmocniejszy, a wcale w tym sezonie najmocniej nie było takiego okresu jednego, żebyśmy powiedzieli, o, Lublin to gra teraz najlepszą siatkówkę. Nie było takiego momentu, ale to jest ważne, żeby powiedzieć o tym na sam koniec w tych decydujących meczach. Więc ta zabawa odnośnie trzymania formy czy mentalności, to jest właśnie to, dlaczego zawodnicy z dużymi nazwiskami są kupowani do dużych klubów, żeby właśnie grać takie decydujące spotkania, bo dla zespołów takich, które grają teraz o medale, to czy ty zagrasz dobrze w październiku, w listopadzie jest mniej istotne. No, to jest istotne, żebyś ty zagrał w kwietniu, w maju najlepszą swoją siatkówkę. I dzisiaj to widzimy, że jeden mecz, oczywiście to jest też naturalne, że można zagrać w środę świetnie, a w sobotę słabo. No to jest, tak jest w play-offach. To się może odmieniać. Ja naprawdę pragnę tego, żeby cały czas do samego weekendu, bo weekend są zaplanowane mecze ewentualne, te ostatnie, żeby to trwało jak najdłużej.
9: To jest powtórka. Autopromocja.
2: Tylu było apostołów, którzy zapowiadali, że teraz, skoro już przyszło AI, to będziemy mniej pracować i tylko delegować zadania. To AI będzie tyrać, a my cały ten wolny czas będziemy mogli przeznaczyć na to, co jest naprawdę ważne, czyli na sen na przykład, albo na odpoczynek, albo na rodzinę, na relacje, samorozwój, podróże i tak dalej, i tak dalej.
4: No chyba jednak tak to nie działa do końca.
2: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
9: Autopromocja.
22: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
23: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Reklama.
9: To jest powtórka.
19: Kłaniamy się Państwu ponownie. To jest audycja przy niedzieli o sporcie. Jakub Bednaruk jest z nami. Podsumowuje to, co dzisiaj wydarzyło się późnym popołudniem na Torwarze w hali Ergo. O Jezus, na Torwarze po prostu. Nie wiem, dlaczego ta Ergo mi przyszła do głowy. Kuba, będzie kolejne spotkanie. Nie odebrała Rysowie jeszcze brązowych... Przepraszam, projekt nie odebrał brązowych medali, bo Rysowia stanęła na drodze i pewnie będzie chciała mocno doprowadzić do piątego meczu.
20: No, na pewno Rysowia poczuła krew, bo Rysowia dzisiaj przegrywała 18-15, 19-17 w trzecim secie. I nic nie wskazywało na to, żebyśmy dzisiaj tego tiebreaka widzieli. I to może być moment przełomowy w tej rywalizacji. To może być moment przełomowy, bo jeżeli zespół Warszawy gra swoją dobrą siatkówkę na pełnym takim spokoju, na pełnej pewności, no to jest bardzo ciężkie zatrzymania. Ale dzisiaj kamyczek niepewności Rysowia z tą maszynę warszawską wrzuciła. I to może mieć później konsekwencje, bo następny mecz już gramy w środę, więc tutaj jest, jutro jest odpoczynek, we wtorek wyjazd do Warszawy, ma wyjazd do Rzeszowa, w środę mecz. Więc naprawdę to są takie przełamania, które z przyjemnością, a w szczególności jeszcze z bliska się patrzy, że człowiek, zawodnik jest naładowany, pobudzony, pozytywny, żeby za pół godziny nie wiedzieć, co się dzieje na boisku. No to właśnie to są te play-offs.
19: Słuchaj, wiesz co, to są mecze niespodziewanych, inaczej, rywalizacja niespodziewanych bohaterów, bo ty zwróciłeś uwagę na siatkarzy, a ja zwracam uwagę na ławki trenerskie, choćby Kamila Nalepkę, nowego trenera drużyny z Warszawy. Weźmy Ligę Kobiet, gdzie młody człowiek zdobywa, chociaż prowadzi już Budowlanych Łódź kilka sezonów, złoty medal właśnie z Budowlanymi, a wcześniej ludzie ci pełnili rolę statystyków. To jest twoim zdaniem naturalna kolej rzeczy w siatkówce i czy ja dobrze doszukuję się jakichś tendencji, czy to nie ma znaczenia?
20: Nie, myślę, że nie. To była przypadkowa sytuacja, jeżeli chodzi o trenera warszawskiego, bo po prostu rezygnacja pierwszego Tillikainena spowodowała, że Nalepka musiała to przejąć. To nie było takie planowane, ale mam taką maszynę, tak, w zespół warszawski, który po prostu trzeba dobrze prowadzić, tam nie trzeba dużo ingerować, bo są bardzo doświadczeni zawodnicy, którzy zagrali już wielkie spotkanie. Troszkę to jest inna sytuacja, jeżeli chodzi o trenera z Budowlanych, bo przecież on już od wielu, wielu lat jest, czy na początku to jest asystentem, wcześniej był statystykiem, teraz przygotowywał się do tej pracy. Chociaż jeszcze, jeżeli obracamy na Taurą Ligę, to tam w większości są młodzi trenerzy, tam rzadko, ciężko znaleźć trenera po 50. Więc to jest naturalna kolej rzeczy, że ci młodzi będą atakowali, a ci starsi doświadczeni się będą bronili. Normalna sprawa.
19: Mm-hmm. To jeszcze o takich pięciu rzeczach, które zapamiętasz, niezależnie od rozstrzygnięć z tego sezonu.
20: Pewnie ogromne kłopoty Lublina, jeżeli chodzi o kontuzje, tam nawet kombinowali bez atakującego, grali na trzech przyjmujących, bo po prostu nie mieli zdrowia, a jednak zdobyli Puchar Polski i weszli do finału i są bardzo bliska złota. To zapamiętam, że to jest zespół, ale ja się wcale nie dziwię, bo ja na tyle już poznałem Wilfredo Leona, że jeżeli masz koło siebie Leona, to czujesz się nie do pokonania. To on roztacza taki parasol pewności siebie na wszystkich dookoła. To jest coś takiego w mentalności sportowców, w sportach drużynowych, ciężko to ocenić, opowiedzieć o takim wpływie zawodnika na resztę drużyny, bo patrzymy na statystyki, że zawodnik robi 20 punktów i mówimy, no super, zrobili 20 punktów, świetnie, ale dodatkowo jeszcze to poczucie nieśmiertelności kolegów wokół, że jesteśmy nie do pokonania i nie ma sytuacji, gdzie z której nie można wyjść. To na pewno Lublin to pokazał. No i to odwrócenie tego meczu. Jeżeli miałbym jakiś mecz na razie do tej pory zapamiętać, to 3-0 ostatnio Lublina w Zawierciu, gdzie Zawiercie po prostu grało siatkówkę w tym momencie idealną. Nie było tam sytuacji i elementu, którym mógłbym powiedzieć, no to można lepiej zrobić, to są braki. Nie było. I nagle łamie ten Lublin Zawiercie i to też to złamanie Lublina zapamiętam. Powrót z Rzeszowa, zobaczymy, do czy to doprowadzi, ale ten powrót też zapamiętam na pewno. Z sezonu zapamiętam spadek Częstochowy z Deczeko na rozegraniu, z Indro, z Badipurem, bo to jest największa niespodzianka, jeżeli chodzi o spadek w historii siatkówki polskiej, z takim zespołem, który powinien się bić o miejsce szóste. Spada na 3 kolejki przed końcem sezonu. Pewnie utrzymanie Hełma zapamiętam, bo Hełm, jeżeli brając pod uwagę zawodników, możliwości, budżet, nie miał prawa się w tej lidze utrzymać, a utrzymał się spokojnie, więc na pewno gratulacje dla drużyny. Nie wiem, czy już mam 5, czy 4, nie pamiętam.
19: No dobra.
20: Ale sport.
19: Tak, a powiedz mi, czego oczekujesz po sezonie reprezentacyjnym, który właściwie już się rozpoczyna, jeśli chodzi o przygotowanie?
20: Tak jak co roku, jeżeli chodzi o mężczyznę, wygrywać wszystko i wszędzie i zawsze. Takie bez presji, bez ciśnienia. Polska męska kadra ma wygrywać wszystko zawsze i wszędzie. Czy to jest turniej towarzyski, czy to jest WNL, czy to Mistrzostwa Europy. To jest zespół, to jest siatkówka męska stworzona do wygrywania. Więc tego będę oczekiwał. A w siatkówce żeńskiej sam jestem ciekawy, jak to się poukłada. Będziemy pilnować tych punktów rankingowych, bo uważam, że do igrzysk na pewno te punkty rankingowe będą istotne. No i znowu się spodziewam pięknego okresu reprezentacyjnego.
19: Zaskoczył się trener Grbicz swoimi powołaniami, swoimi wyborami?
20: Chyba żadne nazwisko mnie nie zaskoczyło, bo na razie ta szeroka kadra to jest przepotężna. Przepotężna, jeżeli chodzi o nazwiska. Jeżeli mam je zaskoczyć, to może na 14 na Mistrzostwa Europy jakieś nazwisko, bo na dzisiaj to wybrał wszystkich, których powinien wybrać. Ci, co nie są chorzy, to ich nie ma. Ci, co zrezygnowali z kadry, to ich nie ma. Więc tutaj to nazwisk jakiś takich, które bym... Może sposób rezygnacji z kadry Norberta Hubera mnie zaskoczył, bo tak się nie robi.
19: A co takiego, wytłumacz naszym słuchaczom, się wydarzyło?
20: No, po rozmowie z Nikolą Grbiczem był na liście, ale w momencie, kiedy Nikola Grbicz przyjechał do Polski, lądując w Warszawie, jadąc na konferencję prasową, na której miała być przedstawiona cała kadra, zadzwonił pół godziny wcześniej, przekazując, że jednak się rozmyślił i nie będzie grał w tej prezentacji, więc dla mnie to ten sposób rozwiązania tej sprawy jest niepoważny.
19: No, to też dość ciekawe. Przyszły sezon, twoim zdaniem, będzie, nie wiem, wiesz co, bo jeszcze o jednej rzeczy, o Jastrzębiu, no bo to jest moim zdaniem taka historia przykra.
20: A, właśnie, jeszcze to jest, no tak, bo to jest jednak, to nie jest klub Meteor, który wpada do ligi i wypada za chwilę, to jest historia siatkówki bardzo duża. Przecież jeszcze za juniora to biliśmy się, BTS-em Bielsko biliśmy się przeciwko Jastrzębiu, także to Jastrzębie to jest historia siatkówki. No i na pewno poza tym, że tam ludzie po prostu potracili pracę, nie wiem, czy ile pieniędzy odzyskają po zamknięciu klubu, ale sytuacja, kiedy wielki klub znika w ogóle z siatkarskiej Polski, no to jest ból na pewno duży, bo to jest poważny klub, no poważny klub.
19: Myślisz, że te historie będą takim ostrzeżeniem dla innych?
20: Nie sądzę, no bo znaki nam, o czym, no bo kluby, duże kluby ze sponsorami spółek Skarbu Państwa, ale to no, mają duże budżety i są zależne i to z dnia na dzień po prostu umowa nie była przedłużona, więc to ciężko powiedzieć, żeby to była jakaś nauczka. Tak się zdarza. W lidze włoskiej padały większe kluby od Jastrzębia. Padał Sisley Treviso, padało Cuneo, zespoły naprawdę, a w szczególności Sisley Treviso, to jeden z najbardziej utytułowanych zespołów siatkarskich w historii. I upadł, bo rodzina z Benettona stwierdziła, że jednak już nie będzie sponsorowała, więc tak się zdarza w sporcie. Zdarza się, że ktoś rezygnuje. No ale na pewno, jeżeli chodzi o duże firmy, to boli bardziej.
19: Wracając do klucz sprawy, w szkolnej skali ocen mijający sezon oceniasz na...
20: Dycha, ja naprawdę dycha. Ja wiem, że są braki, wiem, że są pewne rzeczy do poprawy, ale ja cały czas widzę więcej dużo pozytywów niż jakichkolwiek problemów.
19: Nawet te ostrzeżenia, że być może trzeba będzie coś wymyślić, żeby siatkówka utrzymała swoje zainteresowanie?
20: Oczywiście, jeżeli nie będzie pracy nad utrzymaniem zainteresowania nad widowiskami, to jak się stoi w miejscu, się cofa. Normalna sprawa. W każdym sporcie jest zagrożenie takim, że po prostu ludzie zostają w domu i to jest normalne. A siatkówka ma w Polsce taki status po piłce nożnej, który jest niepodważalny i trzeba po prostu trzymać, pilnować, żeby kluby były dobrze prowadzone, żeby ludzie przychodzili na hale, żeby te widowiska były na wysokim poziomie. Ale siatkówka, przynajmniej plusligowa, męska, na pewno to daje.
19: Bardzo dziękuję. Jakub Bednaruk był moim państwa gościem. Kłaniam się, Kuba, i do zobaczenia. Dzięki. Szerokiej drogi. Pozdrawiam.
20: Dzięki bardzo.
0: To jest powtórka. Autopromocja.
5: O podróżach bez przewodników w ręce.
6: O kulturze bez pozy obowiązkowego zachwytu.
5: O trendach i zjawiskach, czyli o tym, że świat się zmienia i o tym, że nie zawsze te zmiany rozumiemy.
6: Na pewno wiemy jedno.
5: Rozmowa to najlepszy pretekst, by wymigać się od sprzątania
6: i wspólnie spędzić sobotnie przedpołudnia.
0: Wspólna sobota. Dziś tuż po 10:00.
6: W tej audycji podróżujemy,
5: oglądamy
6: i czytamy. Anna Sobańda
5: i Rafał Turowski. Zapraszamy.
0: Weekend nowości w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
24: 3, 17, 41.
25: Co tak liczysz?
24: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
25: O, ja też umiem liczyć.
26: 8, 11.
27: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
28: Dziś w Wyborczej. Zbiórka Łatwoganga. Dlaczego młody chłopak w ciągu kilku dni zebrał 250 milionów złotych? Kim są współcześni influencerzy i co mówią ich odbiorcy? Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
7: Reklama.
0: To jest powtórka.
19: Przy niedzieli o sporcie, Przemysław Iwańczyk, kłaniam się państwu ponownie. Kolejna odsłona naszego programu nie będzie traktować się o sporcie wyczynowym, którego dwa tematy dostaliście państwo i mogliście wsłuchać się wraz z naszymi gośćmi w niuanse z nimi związane w pierwszej części naszej audycji. Nie będę kamuflował, kim jest nasz gość, powiem od razu. Tomasz Osmulski, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w lekkoatletyce. A teraz człowiek, który w Łodzi postanowił przekuć swoje doświadczenia na rzecz innych, chcąc zachęcić ich do aktywnego trybu życia. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, Przemku. Dzień dobry Państwu.
19: Myślę, że w zgodzie z prawdą powiedziałem, czym się zajmujesz, chociaż zawodowo parasz się zupełnie innymi sprawami. To jednak bardzo ujmujące było, przynajmniej dla mnie, to w jaki sposób chcesz innych zachęcić do tego, co sam robiłeś wyczynowo, będąc jeszcze czynnym lekkoatletą. Spotykasz się z łodzianami w parku na zdrowiu, organizujesz im treningi niezależnie od ich stopnia zaawansowania, niezależnie od ich wieku. Będzie takie resume naszej rozmowy. Ale też i chcesz, by takich miejsc do biegania było w Łodzi więcej i więcej. I wiem, że masz w głowie wybudowanie bieżni tartanowej, wylanie takiej bieżni tartanowej w miejscu, gdzie wytyczona jest 400-metrowa pętla. To taka fiksacja, widzę, na bieganie, która cię nie opuściła mimo lat.
1: To wynika prawdopodobnie z tego, że ja jestem w tym środowisku biegowym łódzkim i widzę, słyszę, jakie są potrzeby tego środowiska. Parę lat temu tutaj w Parku na Zdrowiu wylano taką ścieżkę dwukilometrową właśnie z tego prawie tartanu, bo to nie jest prawdziwy tartan, to jest jakaś taka gumowa nawierzchnia. I powiem szczerze, to ona akurat się tak trochę średnio nadaje do biegania. Trzeba byłoby mieć specjalistyczne obuwie typu kolce, żeby w tym biegać, żeby mieć dobrą przyczepność. Natomiast przy naszych warunkach tutaj atmosferycznych, typu jak jest wilgotno albo deszcz pada, to niestety no, nie da się po tym biegać w normalnym obuwie, nawet takim biegowym, bo się po prostu człowiek na tej nawierzchni ślizga. Natomiast będąc w tym środowisku, słyszę głosy głównie na forach różnych tutaj, na mediach społecznościowych, że ludzie pytają, gdzie mogą potrenować trochę jak profesjonaliści, czyli właśnie skorzystać z bieżni lekkoatletycznej. W Łodzi mamy dwa kluby, w których trenują profesjonalni zawodnicy lekkoatleci i te obiekty są troszeczkę, tak powiem, no mają utrudniony dostęp do takiej szerszej rzeszy, że tak powiem, użytkowników czy zwolenników biegania. I wpadłem na pomysł, żeby tutaj właśnie na zdrowiu mamy taki teren, który kiedyś w przeszłości był planowany jako bieżnia rozgrzewkowa dla łódzkiego klubu sportowego. No niestety tutaj zmiany, transformacja w kraju nastąpiła po 90-tych latach i ten obiekt, ten obiekt nie został zrealizowany. I parę lat temu, kiedy zmarł mój pierwszy trener, przeglądaliśmy z jego rodziną po prostu dokumenty, które postawił i natrafiłem tam właśnie na starą dokumentację, która miała tutaj właśnie spowodować realizację tej bieżni takiej rozgrzewkowej dla łódzkiego klubu sportowego. No niestety to się nie wydarzyło, ale dzięki temu byłem w stanie zlokalizować to miejsce, gdzie w parku na zdrowiu, gdzie to miało kiedyś powstać i stwierdziłem, wziąłem nawet takie specjalne kółko do mierzenia, jakby nazwijmy to policja ma i mierzy odległości. W przypadku kolizji czy jakiegoś tam wydarzenia,
19: to takie
1: kółko wypożyczyłem od naszego tutaj łodzianina Macieja Tracza, który zajmuje się znowu atestowaniem tras biegowych i on tam mierzy co do centymetra, powiedzmy, te trasy, żeby się wszystko zgadzało i on nadaje atesty. I pożyczyłem od niego takie kółko i zmierzyłem właśnie tą przyszłą bieżnię, mam nadzieję, ile ona ma. I się okazuje, że ona ma tam prawie 400 metrów, brakuje dosłownie kilkudziesięciu centymetrów. Ale jest to bardzo dobry teren właśnie do tego, żeby tutaj powstała taka bieżnia i już od gdzieś od dwóch lat

0: tutaj łodziany taką bieżnię zrealizować.
1: O tym, że jest zapotrzebowanie na tego typu obiekty, infrastrukturę biegową dla amatorów, to pewnie wiesz, znaczy właściwie ty jesteś o tym przekonany, a my się dowiadujemy. I pewnie jest też w innych miastach. Ja zdecydowałem się na tę rozmowę, by też pokazać i zainspirować innych biegaczy w przeszłości, którzy mogą zrobić coś dla swoich ziomków, ludzi z tego samego miasta, no bo ty prowadzisz treningi. I teraz powiedz, na czym polega ich istota, kogo zaprosiłeś do treningów, wreszcie jak to jest poświęcać swój własny czas, żeby inni dobrze się bawili. No, ja rozumiem, że ty też z nimi biegasz, no ale jednak realizujesz się jako, nie wiem, szkoleniowiec, mentor.
0: Tak, ja jeszcze tak powiem, butów na kołek nie zarzuciłem, cały czas trenuję i również cały czas staram się utrzymać ten wysoki poziom, żeby móc normalnie startować, jak się uda, to oczywiście też wygrać, a jak nie, to po prostu gdzieś tam być blisko podium. Natomiast powiem tak, zaczęło się to całkiem przypadkowo, bo na początku jakby byłem skupiony tylko na swojej realizacji swoich jakby tutaj osiągnięć, przygotować i utrzymywać wysoką formę. Natomiast parę razy zgłosiło się do mnie kilka osób, które chciały, żebym poprowadził im jakby personalne tak zwane treningi. A w związku z tym, że mam ukończone szkolenie instruktora Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, że posiadam jakby taką kompetencję, więc na początku to było tak, że to były indywidualne, personalne tak zwane treningi. Ale tych chętnych było coraz więcej i ja zauważyłem, że nie jestem w stanie realizować swojego treningu plus jeszcze prowadzić inne osoby. I mój znajomy, już tam, na początku to był po prostu dla mnie klient, ale później żeśmy się już tak, że tak powiem, zakumplowali, poznaliśmy się, że mi powiedział, słuchaj, to może zrób grupę biegową. W innych miastach już takie grupy gdzieś tam powstawały i on rzucił właśnie hasło, że tutaj w Warszawie jest jakaś grupa biegowa, tutaj w innym mieście jest grupa biegowa. Czemu nie? Zróbmy coś takiego jeszcze w Łodzi. No i on mnie namówił. No i nieskromnie zacząłem gdzieś tam po znajomych ogłaszać, że właśnie budujemy taki team. Zamówiliśmy jednakowe stroje, żebyśmy też jakoś się fajnie prezentowali. No i później, że tak powiem, fama już poszła po mieście, że taka grupa istnieje. Ludzie zaczęli się gdzieś tam w wiadomościach prywatnych tutaj dopytywać, czy mogą dołączyć, jak to wszystko wygląda. I tak naprawdę ta grupa zaczęła się tutaj rozwijać, no i w porywach nawet do 30 osób, która identyfikuje się jako tutaj Osmo Team. Startujemy w różnych zawodach. Część osób trenuje z nami normalnie, regularnie, a część po prostu bawi się i podpisuje się po prostu, że z tą grupą tutaj startuje. Natomiast jeszcze pytałeś się o jakiś rodzaj treningu, tak? Wiadomo, że to zazwyczaj u mnie w grupie większą, że tak powiem, jak to powiedzieć, kategorią wiekową, to są osoby już, tak powiem, w pełni pełnoletnie, pracujące, które poza pracą chciałyby jeszcze coś dodatkowego zrobić, w jakiś sposób się poruszać i postawiły po prostu na bieganie. Jest to jakby, można powiedzieć, najtańszy, jeden z najtańszych sportów, aczkolwiek wiadomo, że są też pewnie sklepy, gdzie można wydać naprawdę duże pieniądze na sprzęt sportowy. Natomiast teoretycznie bieganie jest jednym z najtańszych sportów. Wystarczą jakieś tam zwykłe buty, jakiś zwykły dres, nawet jakiś tam stary, leciwy, można powiedzieć, i wyjść i sobie pobiegać. I nasze treningi, czy moje treningi, teraz już razem z żoną moją Anną, która również dołączyła naszego teamu i też ma papiery tutaj instruktorskie i razem prowadzimy tą grupę, uzupełniamy się. I te treningi są ukierunkowane właśnie dla osób takich, które pracują, mają popołudniami trochę czasu i chciałyby po prostu zadbać o swoją kondycję fizyczną, czy też jakieś swoje cele mają, typu właśnie start w zawodach, nie tylko biegowych, ale często też bieganie jest jednym z elementów zawodów, na przykład w triatlonie, czy teraz bardzo modny Hyrox. I przychodzą tutaj na te treningi po to, żeby się troszeczkę z jednej strony poszkolić, żeby nie zrobić sobie krzywdy, tak, żeby to bieganie było zdrowe, no i przynosiło efekty w postaci coraz lepszych wyników.
1: Mhm. Kim są ci ludzie, którzy z tobą trenują? Gdybyś zechciał ich opisać, nie wiem, nie tylko metrykalnie, ale ze względu na ich taką proweniencję zawodową, I to, jak bardzo wkręcili się w bieganie, bo podglądałem, stąd wziął się pomysł na tę rozmowę, jak wygląda trening w twojej grupie. Tam jest parę osób takich zafiksowanych.

0: dość mocno na profesjonalny trening?
1: Jest to szeroka grupa, bo mam kilku studentów i studentek. Mam też dwóch prawników u siebie w grupie. Mam jednego lekarza. Już tak powiem, bardzo, bardzo szerokie spektrum, że tak powiem, właśnie od młodzieży takiej studenckiej po osoby, że tak powiem, bardzo z zawodami, że tak powiem, zaufania publicznego również, ale mam też po prostu zwykłych, nazwijmy, no może bez obrazy oczywiście, ale takie po prostu zwykłych, nazwijmy to szaraczków, którzy gdzieś tam chcą...
0: Czy co, na 8 godzin do pracy, tak, potem 8 godzin obiad, do pracy, trochę tak. Odpoczynku i na trening do ciebie.
1: Dokładnie tak. No mamy też, że tak powiem, osoby, które gdzieś tam pracują fizycznie, ale w większości jednak to są osoby, które gdzieś tam pracują w korporacjach, czy po prostu za biurkiem siedzą przez 8 godzin i później chcą wstać i się po prostu poruszać.
0: Mhm. W przedziale wiekowym, tak od najstarszego do najmłodszego, gdybyś miał wskazać? Jeszcze raz ten temat poruszę.
1: Najstarszego to miałem już osobę na emeryturze i po zawale. To też warto tutaj podkreślić, że to nie są osoby, które są w 100% zdrowe i trenują.
0: Ale rozumiem, że masz kontrolę nad stanem ich zdrowia, może nie tyle ty, co lekarze, wymagasz z oświadczenia, że
1: zgadza
0: oni są
1: się. Znaczy ja jakby nie wymagam oświadczenia, takiego bezpośredniego oświadczenia czy poświadczenia krwią, natomiast za każdym razem zaznaczam, że sport jest dosyć wymagający i tutaj badania lekarskie są najważniejsze i w pierwszej kolejności należy je zrobić. No wiadomo, że sobie w jakiś sposób ufamy, tak? Rozmawiamy też publicznie, w sensie w grupie, więc to nie jest tak, że on tam coś próbuje ukryć, bo w razie czego, tak powiem, inne osoby mogą potwierdzić, że ta osoba zadeklarowała, że jest zdrowa, albo nie ma przeciwwskazań, ewentualnie jeżeli ma, to po prostu mówi, że to i tam czegoś nie może zrobić. Te osoby są zazwyczaj świadome, co lekarz zabronił, ewentualnie co mogą robić. No i tak jak mówię, staram się te różnego rodzaju ćwiczenia, czy obciążenia, jeżeli chodzi o same już bieganie, dostosowywać do możliwości danej osoby. Mamy teraz kupę elektroniki, która pilnuje i nadzoruje to wszystko, więc te osoby tak samo są w stanie pilnować swojego, nie wiem, tętna, które może wtedy wskazywać, czy dzieje się coś złego, czy nie.
0: To tak tylko dla precyzji, gdzie można cię spotkać i czy można dołączyć do twojej grupy, nie wiem, w mediach społecznościowych znaleźć to, jak sobie radzicie?
1: Tak, no można mnie wyszukać po prostu po imieniu i nazwisku i na pewno gdzieś tam osoby,
0: Tomasz które... Osmulski, Tomasz pisane Osmulski, przez U-Otwarte.
1: U-Otwarte, tak. Są zawsze gdzieś tam jakieś połączone materiały z moją grupą Osmo Team, które tak się nazywamy. I jestem na Instagramie, jestem też na Facebooku, no i myślę, że w łódzkiej prasie tak samo często, jak są jakieś różnego rodzaju biegi organizowane, to też tam gdzieś nasza grupa widnieje i można sobie to zobaczyć.
0: To jeszcze jedna kwestia, bo chciałbym, żeby nasi słuchacze z tej rozmowy też wyszli z nie tylko przyjemnym doświadczeniem tego, co robisz, ale bagażem jakiejś wiedzy, a być może inspiracji. Ile twoim zdaniem, dobrze weźmy przeciętnego 40-latka, ile czasu powinien poświęcać się w tygodniu na aktywność fizyczną?
1: Powiem tak, realnie z tego, co widzę po swojej grupie, to są 3-4 dni po godzinie. Czyli tak 4 godziny tygodniowo to jest takie optimum. 2 godziny to jest, wydaje mi się, że już dosyć mało, natomiast 4 godziny, czyli tam 4 razy w tygodniu zajęcia po godzinę są w zupełności wystarczające, żeby ten organizm dobrze funkcjonował. I oczywiście też się później regenerował, te 4 godziny w ciągu tygodnia. To jest zawsze tak, że jednego dnia robimy trening, drugiego dnia odpoczywamy i powiedzmy za 2 dni możemy kontynuować jakiś trening, oczywiście troszeczkę zmienny, bo ważne jest też w trenowaniu, żeby ten trening był różnoraki. W sensie jednego dnia mamy tak zwane wolne bieganie regeneracyjne, innego dnia mamy troszeczkę cięższe i wtedy potrzebujemy jakby troszeczkę dłuższego odpoczynku typu dzień, dwa i możemy wtedy dać sobie, już tak technicznie powiem, kolejną jednostkę treningową.
0: Mhm. Zauważyłeś, mamy jeszcze minutę, chciałbym cię o to zapytać, pewną zmianę w podejściu do aktywności fizycznej Polaków?
1: Tak,
0: zmiana
1: tak,
0: na lepsze.
1: Zauważam i zauważam po bardzo pozytywną zmianę. No, mówi się teraz, że młodzież nie garnie się do tego sportu, siedzą przed komputerami. Ja zauważam, że rodzice, którzy do mnie przychodzą na zajęcia, często zabierają dzieci ze sobą na te zajęcia. A jeżeli nie zabierają dzieci na zajęcia, to dodatkowo gdzieś motywują dzieci, żeby chodziły na dodatkowe jakieś aktywności sportowe, typu też na przykład do klubu sportowego na bieganie, czy teraz bardzo modna jest tak samo ścianka, modne są te, modny jest basen, czy różnego rodzaju te takie sporty sprawnościowe. Typu, nie wiem, powiedzmy to OCR-y na przykład, tak? Dzieci też bardzo lubią tego typu rzeczy, żeby właśnie troszeczkę gimnastyki takiej w szerokim jakby tam znaczeniu uprawiać.
0: Bardzo ci dziękuję i gratuluję pomysłowości i zapału przede wszystkim.
1: Dziękuję. Trzymajcie, proszę Państwa, trzymajcie za mnie kciuki i oczywiście jak będzie głosowanie, to liczę na was głos. No i mam nadzieję, że już w przyszłym roku uda się ten pomysł zrealizować. Na pewno skorzystam nie tylko ja, ale przede wszystkim Państwo i myślę, że to przysłuży się wszystkim.
0: Tomasz Osmulski był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również, pozdrawiam.
2: To jest powtórka.

0: Reklama. Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
1: Znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Dziś w Wyborczej. Zbiórka Łatwoganga. Dlaczego młody chłopak w ciągu kilku dni zebrał 250 milionów złotych? Kim są współcześni influencerzy i co mówią ich odbiorcy? Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
0: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Tymczasowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą ogłosił prezydent Trump. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma nowego szefa. Kolejne protesty i kontrowersje wokół 61. Biennale Sztuki w Wenecji. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą ogłosił prezydent USA Donald Trump. Rozejm ma obowiązywać od soboty do poniedziałku. Jak podkreślił Trump we wpisie na True Social, rozejm obejmie zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Zaznaczył, że to on wnioskował o rozejm i wyraził uznanie dla przywódców obu krajów za przyjęcie jego propozycji. Trump dodał też, że ma nadzieję, że to początek końca wojny i podkreślił, że na temat zakończenia tego konfliktu cały czas trwają rozmowy. Chwilę po uwięzieniu padła pierwsza propozycja wyjazdu z Białorusi, opowiada w TOK FM w pierwszym po uwolnieniu wywiadzie radiowym Andrzej Poczobut. Został skazany przez reżim w Mińsku za rzekome podżeganie do nienawiści. Odsiedział w kolonii karnej ponad 5 lat. Opuścił ją niedawno w ramach wymiany więźniów, dopiero gdy dostał zapewnienie, że będzie mógł wrócić na Białoruś. Dziennikarz i więzień polityczny przypomina, że został zatrzymany w tym samym czasie co Angelika Borys, z którą działał w Związku Polaków na Białorusi, i oboje dość szybko dostali ofertę od ludzi Łukaszenki.
5: Gdybyśmy my wyjechali, no to dzisiaj na Białorusi nie byłoby naszej organizacji. A ona nadal istnieje. Istnieje przede wszystkim dlatego, że my się nie zgodziliśmy wyjechać z jednej strony, z drugiej strony drugi, trzeci szereg Związku Polaków. Część z nich po prostu bohatersko się zachowała i też nie wyjechała.
4: Cała rozmowa Dominiki Wielowiejskiej z Andrzejem Poczobutem jest do odsłuchania na stronie internetowej i w aplikacji TOK FM. Bartosz Grodecki, nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na stanowisko powołał go prezydent Karol Nawrocki.
6: Bezpieczeństwo jest fundamentem także naszego rozwoju i dobrobytu. Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc w modernizacji, reformie polskich sił zbrojnych, przyjęciu, na które czekamy, najważniejszych i strategicznych dokumentów bezpieczeństwa państwa polskiego, jak strategia bezpieczeństwa narodowego.
4: Bartosz Grodecki pracował w MSZ, między innymi na placówkach w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji. Był także dyrektorem Departamentu Konsularnego w resorcie spraw zagranicznych. W marcu 2020 roku został wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji w resorcie, w którym w rządzie Zjednoczonej Prawicy kierował Mariusz Kamiński. Grodecki zastąpił na stanowisku Sławomira Cęckiewicza, który odszedł z BBN pod koniec kwietnia. Partia Zieloni ruszyła ze zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem zmiany prawa łowieckiego. Chodzi o wprowadzenie ograniczeń dla myśliwych, zwiększenie odległości polowań od zabudowań, czy zakaz niektórych ich form, jak naganka, nęcenie jedzeniem, polowanie w nocy albo z pojazdów. Projekt zakłada też m.in. likwidację polowań komercyjnych, mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
7: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności, przedziwnej działalności, która jest nieetyczna.
4: Chodzi też o to, żeby gminy miały większe możliwości wyznaczania terenów łowieckich, co teraz leży po stronie województw, mówi Beata Bilska z Łódzkich Zielonych.
8: Samorządy nie mają możliwości wyłączania z obwodów łowieckich, z granic, nawet miejsc, które są miejscami bardzo wrażliwymi.
4: W sobotę o 11 przy Piotrkowskiej 110 w Łodzi ruszyć ma protest w obronie zwierząt, w trakcie którego prowadzona będzie zbiórka podpisów pod projektem. Organizatorzy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów. Muzeum Śląskie przejdzie ogromną metamorfozę. Placówka ogłosiła przetarg na projekt i wykonanie rewitalizacji północnej części dawnej kopalni Katowice. Inwestycja warta ponad 180 milionów złotych obejmie kilka historycznych obiektów, które od zamknięcia zakładów w 1999 roku nie były użytkowane, informuje dyrektor muzeum Łukasz Galusek.
9: Ich rewitalizacja przewidziana na najbliższe 3 lata będzie tak naprawdę dokończeniem rewitalizacji dawnej kopalni Katowice, ale jednocześnie dokończeniem katowickiej strefy kultury. To jest ostatni kawałek miejsca po dawnej kopalni Katowice, który zostanie przywrócony miastu, a tym zabytkowym budynkom pokopalnianym przywrócony zostanie nowy blask i nowa funkcja.
4: Nowym głównym wejściem do muzeum ma stać się przestrzeń Szybu Bartosz. Planowana jest tam budowa windy oraz podziemnego łącznika prowadzącego bezpośrednio do holu centralnego. W Wenecji trwa 24-godzinny strajk przeciwko obecności Izraela na tegorocznym Biennale Sztuki. Jego uczestnicy sprzeciwiają się oddzielaniu sztuki od polityki i domagają się wykluczenia Izraela z imprezy, ponieważ dopuszcza się ludobójstwa w Palestynie. Demonstracja rozpoczęła się o 16:30 na jednej z głównych weneckich ulic Via Garibaldi. Następnie jej uczestnicy ruszyli w stronę Arsenału, gdzie znajduje się tymczasowy izraelski pawilon. Przed wejściem do parku, przez który biegnie ulica Garibaldi, położono transparent z napisem "Nie dla pawilonu ludobójstwa, tak dla praw pracownic i pracowników sztuki. Wolna Palestyna, strajk Biennale, uwolnić Tiago i Saifa". Slogan odwołuje się do aktywistów związanych z globalną flotyllą Sumut, którzy według relacji medialnych zostali zatrzymani przez izraelskie służby. Według organizatorów to pierwszy strajk na Biennale w takiej skali, ale nie pierwsze protesty. Kontrowersje i sprzeciw wielu środowisk wywołała też obecność Rosji na tegorocznej wystawie sztuki. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Sobota z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od 9 stopni na północnym wschodzie i 10 nad morzem, około 15 w centrum, do 20 na południu kraju.
10: To jest sobotni poranek TOK FM. Witamy się z Państwem, wydawczyni Magdalena Sikoń, a przed mikrofonem Aleksandra Karasińska. A co dziś w poranku? Za chwilę cotygodniowy przegląd prasy zagranicznej. Potem o 7:20 w studio Michał Nadzikiewicz, Polak, który jest w Radzie Zarządzającej Wikipedią, czyli największym medium informacyjnym na Ziemi. Po 7:40 w rocznicę zamachu na papieża o tym, o to, kto go zlecił i co wiemy.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Zapytam Bogusława Włoszańskiego. Jeszcze raz startujemy w poranku. Dziś 9 dzień maja. Obchodzimy Dzień Zjednoczonej Europy, ale też życzenia należą się wszystkim, którzy
11: mają dziś imieniny dla Grzegorza, Karoliny, Katarzyny, Marii, Mikołaja i Stefana. Wszystkim życzymy dobrych imienin. A co dziś przed nami w poranku? Za chwilę cotygodniowy przegląd prasy zagranicznej. Po 7:20 w studiu Michał Nadzikiewicz, Polak, który jest w Radzie Zarządzającej Wikipedią, czyli największym medium informacyjnym na Ziemi. Po 7:40 w rocznicę zamachu na papieża o to, kto go zlecił i co wiemy o po latach, o śledztwie, zapytam Bogusława Wołoszańskiego. Tuż po 8:00 generał Mieczysław Bieniek o tym, co polska armia zyska z projektu SAFE i czy Rosja ośmieli się kiedyś zaatakować NATO. A po 8:20 podsumowanie tygodnia w studiu Katarzyna Kasia i Piotr Pacewicz. Będziemy razem od 7:00 do 9:00, a teraz zapraszam na przegląd prasy zagranicznej. Zaczynamy od francuskiego dziennika Le Monde. Wszyscy jesteśmy Kanadyjczykami, pisze w felietonie Sylwii Kaufman i definiuje w artykule obecną sytuację geopolityczną. W obliczu wstrząsów i zmiany geopolitycznego porządku dwa wydarzenia na początku maja z dala od cieśniny Ormus definiują potencjalnie decydujący moment dla Europy, pisze. Dziś w Moskwie odbędzie się tradycyjna parada z okazji zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami, wyjątkowo bez udziału sprzętu wojskowego. A 4 maja w Erywaniu Kanada i Armenia zostały włączone do europejskiej orbity. Zmniejszenie parady na Placu Czerwonym, pisze Kaufman, do skromnej wersji ma charakter wysoce symboliczny. Pokazuje trudności, z jakimi boryka się armia rosyjska w wojnie z Ukrainą, ale też poziom oporu Ukraińców, którzy są teraz w stanie odpowiedzieć na rosyjską agresję, nawet w Moskwie. Autorka przypomina, że w poniedziałek ukraiński dron przebił rosyjską ochronę przeciwlotniczą i zniszczył 2 piętra moskiewskiego wieżowca. Wśród Rosjan już podirytowanych blokadami internetu nastroje są dalekie od świątecznych. W wojnie trwającej już 5. rok nikt nie odważyłby się nazwać tego punktem zwrotnym. Jednak morale w Kijowie wyraźnie się poprawiło po wyniszczającej zimie, kiedy Ukraińcy musieli znosić bombardowania bez ogrzewania i prądu. Nie tylko przetrwali, ale ich armia zdołała nawet nieznacznie odeprzeć najeźdźce. Rosyjskie siły utknęły na froncie w tak zwanej strefie śmierci, gdzie według zachodnich szacunków drony i roboty zabijają i ranią miesięcznie od 30 do 35 tysięcy Rosjan. Kolejną ulgą dla Kijowa jest upadek Viktora Orbana na Węgrzech, co odblokowało unijną pożyczkę w wysokości 90 miliardów euro. Stany Zjednoczone zajęte są konfliktem szalejącym na Bliskim Wschodzie, więc Waszyngton stracił zainteresowanie Ukrainą. Amerykańskie wysiłki dyplomatyczne utknęły w martwym punkcie. Ostatnia 1,5-godzinna rozmowa telefoniczna między prezydentem USA a Putinem nie przyniosła wznowienia negocjacji. Kaufman policzyła, że była to już 12. rozmowa telefoniczna z Putinem, odkąd Trump znów został prezydentem. Jednocześnie Le Monde przypomina, że dziś to Europejczycy bez pomocy USA ponoszą cały ciężar pomocy dla Ukrainy. To ich wojna, pisze felietonistka. Wojna z Iranem natomiast nie jest ich wojną, co jasno dali do zrozumienia, a Trump każe im za to płacić. Europejscy przywódcy, w tym włoska premierka Giorgia Meloni i kanclerz Friedrich Merz, musieli mierzyć się już z gniewem Trumpa. Znacznie ważniejsze niż wycofanie 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich ze Starego Kontynentu było porzucenie planu rozmieszczenia w Niemczech nowego batalionu wyposażonego w amerykańskie pociski manewrujące. Miało to jeszcze decyzją Joe Bidena wzmocnić europejski potencjał do odstraszania Rosji. Ta perspektywa chaotycznego, a nie wynegocjowanego i zorganizowanego wycofania się Amerykanów staje się realna, pisze francuska. W Europie czuje się silną potrzebę zwarcia szeregów, zjednoczenia się wokół Kijowa, przyspieszenia zbrojeń i zakończenia z zależnością. W obliczu Trumpa i Putina wojna w Ukrainie działa jak katalizator suwerenności Europy. Walka Ukrainy jest naszą walką, powiedział na szczycie w Erywaniu premier Kanady Mark Carney, przypomina Le Monde. Ich sprawa, wolność, demokracja, suwerenność jest naszą sprawą. Jestem głęboko przekonany, że porządek międzynarodowy zostanie odbudowany dzięki Europie, mówił Kanadyjczyk. Oznacza to plan przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, wymaga wielkiej jedności i ogromnej determinacji. Ale słuchając Carneya, wszyscy jesteśmy Kanadyjczykami, podsumowuje w Le Monde Sylwii Kaufman. I przechodzę do Financial Times. Unia Europejska przygotowuje się do potencjalnych rozmów z Władimirem Putinem, twierdzi Antonio Costa. Przewodniczący Rady Europejskiej twierdzi, że Unia ma poparcie Kijowa w staraniach o negocjacje z prezydentem Rosji. Financial Times cytuje Antonio Costa, który powiedział: rozmawiam z 27 przywódcami państw Unii, aby znaleźć najlepszy sposób na zorganizowanie się i określenie, co musimy omówić z Rosją, gdy nadejdzie odpowiedni moment. Wielu europejskich przywódców obawia się, że rozmowy pokojowe między USA, Rosją i Ukrainą przyniosą niewielkie postępy, a do tej pory odsunęły Unię na boczny tor do sytuacji, w której Europa musiałaby zaakceptować porozumienie, z którym się nie zgadza. Costa dodał, że Bruksela uniknie zakłócania procesu prowadzonego przez prezydenta Trumpa i przyznał, że z Kremla nie nadeszła żadna prośba, by Putin spotkał się z jakimkolwiek przedstawicielem bloku. I znów wracam do Le Monde, bo tam ciekawy artykuł. E-News. Uniwersytet Baumana w Moskwie to też tajna szkoła kształcąca rosyjskich hakerów. Czytam w reportażu autorstwa Lukasa Minisiniego i to wynika ze śledztwa zespołu zajmującego się dochodzeniami w Le Monde, Der Spiegel, The Insider, The Guardian, Delphi i Fisquare. Jak wynika z około 2000 dokumentów uzyskanych przez dziennikarzy, prestiżowy moskiewski Państwowy Uniwersytet Techniczny imienia Baumana od lat dyskretnie szkolił rosyjskich oficerów wywiadu wojskowego. Na przykład Daniel Porszyn, plasujący się w czołówce studentów, 25-letni student inżynierii, młody mężczyzna z Irkucka na Syberii, grający w drużynie piłkarskiej, nie był jedynie wzorowym uczniem. Podczas studiów Porszyn nie tylko uczęszczał na zajęcia z kryptografii czy bezpieczeństwa sieci komputerowych, nauczył się również łamać hasła, tworzyć wirusy, a nawet hakować serwery. Po ukończeniu studiów w 24 roku potajemnie dołączył do jednostki GRU, rosyjskiego wywiadu wojskowego. Znana jako Fancy Bear lub APT-28, grupa rosyjskich hakerów jest na przykład oskarżana o włamanie się do francuskiego kanału telewizyjnego w 15 roku w celu nadawania propagandy dżihadystycznej albo o kradzież e-maili zespołu Emmanuela Macrona, gdy ten był kandydatem na początku 2017 roku, a ostatnio o atakowanie instytucji zaangażowanych w organizację Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Jak pisze Le Monde, moskiewski uniwersytet ma tajną sekcję, która nazywa się Wydział numer 4. Szkoli on rosyjskich agentów wywiadu w ramach trzech odrębnych programów. Zatrudnienie i ochrona przed atakami informatycznymi i technicznymi siłami i środkami, ochrona technologii informatycznych oraz, co najważniejsze, specjalizacja 934, zwana jako specjalna służba wywiadowcza. Dokumenty uzyskane przez międzynarodowych dziennikarzy zawierają szczegóły struktury organizacyjnej tajnego wydziału, jego planów nauczania wraz z listami studentów i nauczycieli i oferują wgląd w tu, cytat, militaryzację edukacji w obliczu wojny hybrydowej. Niektórzy z absolwentów uniwersytetu zostali wcieleni do brygad rosyjskiej machiny wojskowej, takich jak jednostka 74455, lepiej znana jako piaskowy robak. Amerykańskie i europejskie prokuratury oskarżają ją o zorganizowanie kilku operacji, na przykład w czasie wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku, a także cyberataków na ukraińską infrastrukturę elektroenergetyczną w 2022 roku i atak na Polskę kilka miesięcy temu w grudniu ubiegłego roku. Według Le Monde przyszli agenci uczą się też psychologii eksperymentalnej do tego, aby stworzyć kampanię propagandową. Cytat. Stwórz film do mediów społecznościowych, wykorzystując manipulacje, aby wesprzeć lub obalić jakiś gorący temat, głosi jeden z programów nauczania wojny informacyjnej. Kolejnym ciekawym odkryciem dziennikarzy jest fakt, że w obecnym roczniku uczniów, hakerów, którzy ukończą studia w przyszłym roku, jeden ze studentów specjalizujący się w kontrwywiadzie już przeszedł zmianę tożsamości. Iwan Makarow, który w kwietniu 2023 roku oficjalnie przyjął imię i nazwisko Mark Fisher i prawdopodobnie może zostać wysłany na Zachód pod fałszywym nazwiskiem jako tajny agent. Gazeta konkluduje, według dokumentów Uniwersytetu Baumana agenci uczelni działali też na Anapie. To miasto nad Morzem Czarnym, które jest siedzibą nieznanej dotąd bazy wojskowej, położonej tuż obok Wojskowego Centrum Badawczego ERA, specjalizującego się w sztucznej inteligencji. I przechodzę do Financial Times. Naukowcy prognozują, że w nadchodzących miesiącach ocieplenie mórz doprowadzi do ekstremalnych zjawisk pogodowych. Temperatury mórz na świecie osiągnęły w kwietniu drugi najwyższy poziom w historii, co wzbudziło obawy naukowców, że zbliża się cykl ocieplenia El Niño, który z kolei może zwiększyć ekstremalne zjawiska pogodowe. Unijny program Copernicus Climate Change Service odnotował rekordowe temperatury powierzchni mórz w dużej części tropikalnego Pacyfiku, co ma oznaczać, tu cytat, wyraźny sygnał utrzymującego się globalnego ocieplenia. System klimatyczny jest złożony, a prognozy nie są obietnicami, ale myślę, że nadchodzące miesiące i rok 2027 najprawdopodobniej przyniosą serię ponurych historii środowiskowych, konkluduje autor artykułu. I to był sobotni autorski przegląd prasy zagranicznej. Za chwilę rozmowa o tym, jakie inne zagrożenia przynoszą nowe technologie. Zostańcie z nami. Wracamy do poranka po informacjach.
3: Autopromocja.
12: Przyszłość pracy już tu jest. Nowe technologie i sztuczna inteligencja miały sprawić, że będziemy pracować lżej, krócej, bardziej efektywnie. Miały nas odciążyć, zabrać rutynę i zostawić kreatywność. W praktyce nie wygląda to jednak tak kolorowo. Jak technologiczny rozwój zmienia nasze doświadczenie pracy? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Młócka. Reportaże o pracy przyszłości. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
3: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Dziś w Wyborczej. Zbiórka Łatwoganga. Dlaczego młody chłopak w ciągu kilku dni zebrał 250 milionów złotych? Kim są współcześni influencerzy i co mówią ich odbiorcy? Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
15: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
16: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
15: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
17: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
18: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
19: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda. Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Sobota, 9 maja, minęła 7:20. Informacje TOK FM, Emil Górny. Dzień dobry. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że może przesunąć siły USA wycofane z Niemiec do Polski. Trump po raz kolejny chwalił przy tym polskiego prezydenta. W ubiegłym tygodniu prezydent zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Od tej pory jednak nie powiedział nic na ten temat więcej. Norweski sąd aresztował na 4 tygodnie Chinkę podejrzaną o przygotowywanie się do działalności szpiegowskiej w pobliżu centrów lotów kosmicznych. Kontrwywiad poinformował, że zarekwirowano 22-tonowy odbiornik satelitarny oficjalnie przeznaczony do pomiarów pogodowych. Na koniec sport. Polscy hokeiści nie awansowali do Mistrzostw Świata Elity. Potrzebowali do tego wygranej w trzech tercjach z Litwą w ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Ostatecznie przegrali 1-2. Kolejne informacje w TOK FM o 7:40.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: To jest sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega, że nowe modele sztucznej inteligencji mogą spowodować systemowy wstrząs dla całego sektora finansowego. Modele takie jak Claude, Mythos firmy Anthropic i inne modele AI opracowane przez amerykańskie firmy mogą skrócić czas i koszty potrzebne do znalezienia i wykorzystania luk w zabezpieczeniach bankowych. I widzimy, że administracja Donalda Trumpa zmienia też lekko nastawienie do rozwoju AI. W studiu ze mną Maciej Nadzikiewicz, najmłodszy w historii członek zarządu globalnej Wikimedia Foundation, operatora Wikipedii. Dzień dobry.
21: Dzień dobry Państwu.
11: Dzień dobry Maćku. Na początek zapytam o Donalda Trumpa, bo do tej pory widzieliśmy w Stanach jego administracja pokazywała taką, takie zdecydowanie, że nie będzie żadnych regulacji, żadnych barier na drodze do rozwoju sztucznej inteligencji w USA. Tymczasem właśnie zapowiedziano, że powstanie grupa do takiej prewencyjnej weryfikacji modeli AI, która miałaby no właśnie sprawdzać, jak te zaawansowane modele działają pod kątem bezpieczeństwa, zanim zostaną udostępnione. Czy według ciebie to jest zmiana po właśnie aferze Mythos?
1: Mythos jest modelem wypuszczonym przez Anthropica kilka tygodni temu tak naprawdę, który okazał się bardzo potężny. Do tego stopnia, że Anthropic, właśnie autor Claude'a i innych jego modeli, stwierdził, że jest to narzędzie zbyt potężne, żeby wypuścić je publice, i stworzyli do tego projekt Glasswing, do którego zaprosili kilka dużych firm technologicznych, kilka fundacji, m.in. fundację Linuxa, żeby pomóc im szukać właśnie dziur w swoich systemach bezpieczeństwa.
11: I okazało się,
1: że jest to na tyle potężne, że zaledwie wczoraj widziałem, że Fundacja Mozilla, twórcy Firefoxa, chwalą się, że byli w stanie znaleźć więcej dziur w swoim systemie bezpieczeństwa przez ostatni miesiąc niż przez poprzednie 7 miesięcy razem wzięte. Mhm. Wydaje mi się, że to dlatego administracja amerykańska chce przyglądać się troszeczkę bardziej tym modelom. Możemy mówić o narzędziach AI jako o narzędziu. Niestety narzędzia w rękach osób, które mają złe intencje, mogą być bardzo groźne. Dlatego mi osobiście bardzo podoba się, że ktoś w końcu zamierza przyjrzeć się troszeczkę bliżej temu, jak działa AI i jaki może mieć wpływ zarówno na nas, jak i na całe społeczeństwo.
11: Mhm. Ten gwałtowny rozwój technologii sprawia, że no nie tylko sektor finansowy ma obawy. Czy ty uważasz, że model Wikipedii może być na przykład zagrożony? Bo wielu mówi, no dobrze, po co mam wyszukiwać Wikipedii, skoro można zapytać o cokolwiek chatbota?
1: Tutaj mówimy nie tylko o modelu Wikipedii, ale zarówno o modelu tego, jak ludzie konsumują wiedzę. Mhm. Widzimy to na przykładzie nawet naszego życia ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat, że nie szukamy informacji w taki sposób jak kiedyś. Kiedyś popularne były gazety, były radio, były dłuższe formy tak zwanego contentu, czyli treści. Teraz to skracamy. Filmiki są coraz krótsze, coraz szybsze. Bardzo zmniejsza nam się ilość pojemności, które jesteśmy w stanie naraz...
11: Uwaga w ogóle się skraca.
1: Tak, dokładnie. Pojemność naszego mózgu i to, co jesteśmy w stanie trzymać skupieni przed sobą. No i AI nie pomaga tutaj. Zamiast wysilić się, poszukać informacji, poczytać, skonfrontować z sobą dwa różne punkty widzenia, wystarczy, że zada się proste pytanie czatowi GPT czy innemu modelowi AI, no i on daje nam odpowiedź. I dla większości ludzi ta odpowiedź jest wystarczająca.
11: I ty uważasz, że to jest zagrożenie dla waszego modelu?
1: To jest zagrożenie, ja uważam, że dla całego społeczeństwa, ponieważ jest bardzo jasne dla kogoś, co się tym interesuje i przygląda, że modele starają się nam przypodobać. Mhm. Modele są karmione konkretnymi treściami, one mają bardzo konkretne spojrzenie na świat, na społeczeństwo światopoglądowe, dlatego szukając informacji tylko w tych modelach, jesteśmy w stanie sprawić, że one będą dawały nam informacje, które będą sprawiały, że my będziemy przekonani, że mamy rację. Mhm. Te modele rzadko kiedy same, nieprzymuszone do ściany, powiedzą nam, że nie mamy racji. Dlatego miejsca, gdzie w przeszłości szukaliśmy informacji, właśnie encyklopedie, Wikipedia, Britannica, są, bym powiedział, teraz nawet ważniejsze niż kiedyś, ponieważ są jednym z niewielu miejsc w internecie, gdzie możemy znaleźć w jednym miejscu zgromadzone informacje przedstawiające kilka punktów widzenia.
11: Mhm. 3/4 Polaków, większość z nas uważa, że potrafi weryfikować informacje, a i tak bardzo często padamy ofiarą manipulacji czy kłamstw w świecie, bo każdy, kto używa internetu, jest narażone na teorie spiskowe, manipulacje, kłamstwa. Jak ty, wikipedysta, myślisz dzisiaj o skali dezinformacji i o w ogóle problemie dezinformacji?
1: Dezinformacja jest olbrzymia i będzie coraz większa. Zarówno taka rozszerzona troszeczkę niechcący, jako misinformacja, ale mamy też wrogie działania, które bardzo jasno chcą nam które chcą wpłynąć na to, jak jako pewna grupa ludzi patrzymy nawet na inną grupę ludzi czasami. Wikipedia, no tutaj bym powiedział, do tego, co wcześniej powiedziałem, się odniosę, jest miejscem, gdzie zawsze czytając artykuł, użytkownik może zjechać na dół, zobaczyć listę źródeł, na podstawie którego on powstał. Może zapoznać się z innymi informacjami na ten sam temat, a nie jest to rzecz, która się dzieje zawsze w internecie. Bardzo często czytając nawet w bardzo renomowanych wydawnictwach treści, nie wiemy, na podstawie jakich źródeł korzysta z tego dziennikarz. Korzystając z modelu AI, nie wiemy, na czym ten model dokładnie się kształcił. Także możliwość weryfikowania informacji jest niezbędna, jeżeli chcemy właśnie nie narażać się na fejki, czy na różnego rodzaju skamy, oszustwa.
11: Mówisz o tych źródłach, nawet takich prestiżowe wydawnictwa, ale niedawno czytałam Financial Times, że nawet takie topowe firmy doradcze, takie z wielkiej czwórki, pozwalniały stażystów oraz junior pracowników, takich juniorów, no i używają właśnie modeli generatywnej sztucznej inteligencji, co potem okazuje się, że raporty, które generują, są po prostu z myśleniami, tak, z fantazjami, tak, halucynacjami. Więc rzeczywiście ta skala dezinformacji rośnie. Jak patrzymy na badania polskie, no to z tych badań wynika, że bardziej osoby młodsze niż starsze są narażone na dezinformację. Wbrew stereotypom, według NASK-u narracje spiskowe chętniej wierzą i powielają je osoby między 30 a 39 rokiem życia oraz młodsi, 18-latkowie do 29 lat. Za to seniorzy, czyli osoby po 60, skuteczniej przed tym się bronią. Może to wynikać, jak konkluduje NASK, z dwóch czynników. Lepszej socjalizacji medialnej osób starszych oraz prostej zależności, że wiedzę po prostu nabywa się z wiekiem. Jakie ty widzisz sposoby na walkę z dezinformacją i manipulacją?
1: Wiedzę nabywa się z wiekiem, przy czym my też od lat staramy się edukować starsze pokolenie, że babci uważaj, metoda na wnuczka, babci uważaj, metoda na policjanta. Mhm. Wydaje mi się, że zapomnieliśmy o nauce najmłodszych. Nie ma jasnej nauki szukania informacji w polskim systemie edukacji, nie ma jasnej takiego systemu pokazywania ludziom, czym jest dezinformacja. Uważam, że byłoby trudne wprowadzenie czegoś takiego, ponieważ jeżeli mówimy o nauce, czym jest dezinformacja, to nauczyciele czy nasza podstawa programowa musiałaby jasno zdefiniować, co jest dezinformacją, a nie wiem, czy mamy tego zgodę społeczną. Ale jeżeli nie będziemy uczyli dzieci, które są młodsze, że nie wszystko, co czytają w internecie, jest prawdziwe. Krytycznego myślenia też, czy nawet czytania ze zrozumieniem, no to nie możemy później oczekiwać, że te nienauczone przez dorosłych dzieci w wieku 5 lat, jak będą miały 18, same się tego nagle nauczą.
11: Wikipedia jest, jak wiemy, źródłem wiedzy dla modeli AI. Co to dla was oznacza i generalnie dla rozwoju sztucznej inteligencji?
1: Wikipedia jest źródłem wiedzy dla AI. To bardzo często widać w językach małych. To jako przykład zawsze podaję język zachodnioarmeński, gdzie Wikipedia jest prawdopodobnie największym źródłem danych w tym języku na całym świecie. Takim zdigitalizowanym. Dlatego jak się coś wpisze po zachodnioarmeńsku do czatu GPT, to on odpowiada praktycznie definicjami z Wikipedii, bo nie miał się gdzie indziej tego nauczyć. Ja osobiście się cieszę, że wiedza wypracowana przez miliony wolontariuszy przez ostatnie 25 lat jest źródłem wiedzy. Uważam, że jest to jedno z bardziej wartościowych źródeł wiedzy dla tych modeli, także niech z tego skorzystają. Minus jest tylko taki, że powinny robić to odpowiedzialnie. Niestety duże firmy technologiczne, korzystając z Wikipedii w sposób troszeczkę bezmyślny czasami, w taki sposób, że pobierają od nas tyle danych, że my musimy czasami blokować dostęp naszym własnym użytkownikom, ponieważ te duże firmy pobierają całą naszą zdolność do hostowania tego infrastrukturalną.
11: Czyli takie ataki, cyberataki niemalże.
1: Tak, niemalże. One w skutkach są bardzo podobne. Jeżeli jakaś duża firma wysyła dosłownie czasami miliardy dziennie zapytań do Wikipedii, żeby pobierać nasze treści, no to są to miliardy zapytań dziennie, których nie możemy podesłać naszym użytkownikom.
11: Okej. Co miałeś na myśli, kiedy kiedyś powiedziałeś, Polacy w Wikipedii są jak ostatnia niepodbita wioska w Galii?
1: Tak, kto oglądał Asterixa i Obelixa lub czytał komiksy, może pamiętać to porównanie. Język polski jest relatywnie małym językiem globalnie. Po polsku mówi, w zależności o kogo zapytamy, 50-60 milionów ludzi, ale polska Wikipedia jest jedną z prężniejszych w naszym systemie. Nasi wolontariusze, nasi użytkownicy stworzyli prawie 2 miliony haseł, to jest chyba 1 800 000. Mamy 5 tysięcy wolontariuszy, którzy każdego miesiąca dodają te treści, no i zbudowali sobie pozycję. Ja mam teraz przyjemność zasiadać właśnie w Radzie Powierniczej Wikimedia Foundation. Wcześniej przede mną zasiadał profesor Dariusz Jemielniak, obecnie wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. No i na początku tego roku dołączył do mnie Michał Buczyński, czyli

0: Biorąc pod uwagę to, co wcześniej, tą trudną sytuację, którą zarysowaliśmy w związku z dezinformacją i rozwojem i zagrożeniami, jakie niesie rozwój technologii, co sądzisz o regulacjach? W Polsce dużo mówimy na przykład ostatnio o regulacji dotyczącej kryptowalut. To jeden z takich tematów. Co o tym sądzisz?
1: Internet nie ureguluje się sam. Internet na całym świecie, tutaj, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, cały czas opiera się na dosyć starych regulacjach. W Stanach Zjednoczonych...
0: Z lat 90. jeszcze.
1: Dokładnie, z lat 90., a w niektórych przypadkach nawet wcześniej, na podstawie precedensów sądów najwyższych. W Stanach Zjednoczonych jest to sekcja 230. Jest to takie bardzo fundamentalne prawo, które zapewnia platformom ochronę przed atakami prawnymi za treści, które nie one napisały, tylko jej użytkownicy, że to użytkowników powinno się pozywać. Jest to jedno z praw, które chroni Wikipedię. Jest to prawo bardzo, bardzo dobre, ponieważ sprawia, że nie można takimi slapami, takimi pozwami przeciwko partycypacji publicznej sprawić, że platforma przestanie działać. Ale widzimy, że zarówno Unia Europejska przyjmuje teraz regulacje platform, które mają na celu zapewnić większe bezpieczeństwo użytkownikom, większą prywatność. Ja widzę przekładające się to również na inne sektory. Kryptowaluty są jedną z rzeczy. Jest to nazwijmy to produkt, który pojawił się 10-15 lat temu.
0: Też zupełnie nieregulowany.
1: Też nieregulowany. I ja rozumiem, że brak regulacji jest czymś, co przyciąga ludzi do kryptowalut.
0: Również przestępców.
1: Widzimy przykład teraz skutków braku regulacji na przykładzie Zonda Krypto, który dzieje się w Polsce. Miliony ludzi oszukanych na bardzo duże kwoty, tam ponad miliardy podobno. Mhm. Po części wynikające z tego, że no, tych regulacji nie ma, one być może będą.
0: Bardzo dziękuję. Maciej Nadzikiewicz z zarządu Wikipedii był gościem poranka. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: A za chwilę Bogusław Wołoszański i pytania o to, kto stał za zamachem na papieża Polaka. Zostańcie z nami, wracamy zaraz po informacjach.
2: Autopromocja.
3: Rosół od wieków stoi na polskich stołach. W niedzielę, na weselach, podczas rodzinnych uroczystości i wtedy, gdy trzeba kogoś postawić na nogi. Może stać się także oficjalnie chronionym elementem polskiej kultury. W najbliższej otwartej kuchni porozmawiamy o rosole jako kulinarnym dziedzictwie. Zapraszam już dziś o 12:00. Paulina Nawrocka.
2: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Są fajne promocje, można fajne rzeczy upatrzeć normalnie w sklepie, gdzie...
5: Można dużo rzeczy kupić taniej niż sprzed 2-3 miesięcy, a my akurat z małżonką skorzystaliśmy z tego, że dostaliśmy karty podarunkowe.
6: W takich sytuacjach uruchamia się w nas takie szybkie, intuicyjne, emocjonalne myślenie, które reaguje natychmiast.
7: Kupujemy także po to, żeby zapewnić sobie wyrzut endorfinowy, żeby się cieszyć z tych zakupów, cieszyć się z posiadania.
6: Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem oczekiwania nagrody i kiedy widzimy wielkie obniżki, czerwone ceny, czarne napisy, no to mózg od razu czyta coś takiego, o, tu może być nagroda.
7: Jeśli kupimy coś, co uznajemy za wartościowe, za ułamek ceny nominalnej, czyli takiej, która jest na metce, możemy się lepiej poczuć, jak taki Indiana Jones, który odkrywa skarby Majów.
8: Za każdym razem, kiedy stoimy przed witryną sklepową, coś się do nas uśmiecha, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy ja tylko chcę to mieć.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Reklama.
10: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Dziś w Wyborczej. Zbiórka Łatwoganga. Dlaczego młody chłopak w ciągu kilku dni zebrał 250 milionów złotych? Kim są współcześni influencerzy i co mówią ich odbiorcy? Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Reklam.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 7.40. Informacje TOK FM. Emil Górny. Zapraszam. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret, na mocy którego wyłączył obszar wokół Placu Czerwonego w Moskwie z planu użycia ukraińskiej broni w czasie rosyjskiej parady z okazji Dnia Zwycięstwa. Zezwolić na zorganizowanie 9 maja parady w Moskwie, głosi ten dekret. We wtorek Sejmowa Komisja Sprawiedliwości ma zająć się ustaleniem listy 15 sędziów kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Lista zostanie wybrana spośród 17 sędziowskich kandydatur zgłoszonych przez poszczególne kluby. Sejm głosuje nad całą listą do KRS-a. Głosowanie liczby izby przewidziana na piątek. Piłkarska reprezentacja Polski rozegra mecz towarzyski z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu, poinformował PZPN. Obie drużyny nie awansowały na mundial w marcowych barażach. Przegrały ze Szwecją. Kolejne informacje o 8.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: To jest sobotni poranek TOK FM. Aleksandra Karasińska. 45 lat temu, 13 maja 1981 roku, na placu Świętego Piotra w Rzymie, zamachowiec postrzelił Jana Pawła II w brzuch i w rękę. Życie papieża uratowała wielogodzinna operacja. Tureckiego zamachowcę Mehmeta Ali Akce ujęto na miejscu, ale kto stał za zamachem, do dziś nie jest jasne. A w studiu ze mną jest Bogusław Włoszański, poseł, znany pisarz i popularyzator historii najnowszej. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
10: Zacznijmy od momentu, kiedy padły strzały, bo już wtedy pojawiają się zagadki. Ali Akca strzelał z bliska, z 2-3 metrów, co widać na zdjęciach. Ale czy był sam?
11: To już wiadomo, że nie był sam. Był tam jeszcze jakiś tajemniczy drugi zamachowiec, który prawdopodobnie nie strzelił do papieża. Ale ja w ogóle w tę całą oficjalną wersję nie wierzę.
10: Dlaczego?
11: Dlatego, że Ali Akca działał jako wysłannik bułgarskiego wywiadu. Nic w tym dziwnego. Wywiad sowiecki, KGB, postanowiło go wykorzystać, żeby zamordował polskiego papieża, w którym służby sowieckie dopatrywały się ogromnego zagrożenia. Ale tu jest pierwszy punkt zapytania. Czy aby na pewno sowieckie służby to najlepsze na świecie i oni doskonale zdają sobie z tego sprawę, że nie ma nic gorszego dla ich interesu, jak tworzenie męczenników. Papież Jan Paweł II, gdyby stał się męczennikiem, wówczas mieliby ogromne kłopoty ze zwalczeniem jego sławy.
10: To prawda. Więc to już jest zastanawiający wątek, ale wróćmy jeszcze właśnie do tego momentu zamachu. Ali Akca mierzył w głowę, ale w tym momencie akurat papież wziął na rękę dziecko, dziewczynkę, co zapewne opóźniło moment strzału, utrudniło mu celowanie. Co wiemy w ogóle o Ali Akce?
11: Wiemy przede wszystkim niesłychanie ważną sprawę. On był członkiem Szarych Wilków, takiej organizacji antykomunistycznej, podkreślam to, antykomunistycznej, która została utworzona przez, zdziwi się pani, CIA.
10: W Turcji.
11: Tak. Dlatego, że oni byli częścią wielkiej organizacji ABN, sowieckiego bloku. Chodziło po prostu o to, że Zachód już się spodziewał i słusznie spodziewał się sowieckiej agresji, sowieckiej inwazji. I tworzył już komórki, które miały organizacje podziemne, które miały przygotowywać się i społeczeństwa do ruchu oporu.
10: Jak pan mówi, AKCZA był bojówkarzem Szarych Wilków. Ta taka skrajnie prawicowa, nawet trochę, na pewno antykomunistyczna, a być może nawet faszyzująca organizacja. Widzimy w czasie procesu, że sam wskazywał na związki z mafią turecką i ze służbami bułgarskimi.
11: Dlatego, że Bułgarzy byli bardzo chętnie wykorzystywani przez wywiad sowiecki, tajne służby sowieckie, ale na Boga nie do takich wielkich operacji.
10: No właśnie.
11: Sami nie mogli tego zrobić Rosjanie. Mieli już ogromną wprawę jeszcze z czasów postrewolucyjnych, kiedy mordowali i białych oficerów za granicą, tych, których się obawiali. I dlaczego nagle sięgnęli po mało doświadczoną służbę bułgarską? Ale w tym wszystkim jest coś innego. Dlaczego Bułgarzy, jeżeli to oni organizowali, dlaczego oni postanowili wykorzystać antykomunistę, który udowodnił swoje poglądy, mordując Abdi Pekciego, redaktora naczelnego lewicowego pisma? Jak on mógł się pogodzić z tym, że stanie się narzędziem w rękach służb bułgarskich, służb komunistycznych? No ale może tak dobrze się zamaskowali, że on o tym nie wiedział.
10: Zastanawiam się też, na ile Kreml i sam Breżniew obawiali się papieża Polaka na tronie watykańskim.
11: No zdawali sobie sprawę z tego. Właściwie nie tyle chodziło o tron watykański, co przede wszystkim jak przyjmą to Polacy.
10: I Ukraińcy.
11: I Ukraińcy. Narody, w przypadku Polaków i dużej części Ukraińców, narody chrześcijańskie. Dla nich papież był kimś niesłychanie ważnym. Zdawali sobie sprawę z tego, że słowo papieża może strasznie wywrócić sytuację, co stało się już w czasie pierwszej wizyty papieża w Warszawie. Niech zejdzie duch tej ziemi. Przecież on ruszył wielką rewolucję, która zmieniła nie tylko Polskę, ale całą Europę.
10: Ja myślę, że komunistyczne władze również w Polsce obawiały się tego autorytetu papieskiego, bo po samym zamachu komunistyczna propaganda sugerowała, że za zamachem stały zachodnie wywiady.
11: Tego nie wiemy. Jest to bardzo dziwna sprawa i wiele wskazuje na to, że rzeczywiście zachodnie służby mogły doprowadzić do tego, żeby wywołać rewolucję. Śmierć papieża, papieża Polaka, zadana mu przez służby komunistyczne, mogła być iskrą, która wyzwoliłaby rewolucję w bardzo zrewolucjonizowanym państwie, jakim wówczas była Polska.
10: Czyli to byłby taki przewrotny, podwójny, ukryty motyw.
11: W służbach, w historii tajnych służb nic w tym dziwnego. Bardzo często działania pod obcą flagą, tak to się nazywało, były stosowane.
10: Pan w artykule, który tutaj przyniosłam w Newsweeku Historii, sugeruje jednak jeszcze ciekawy trop, który prowadził do innej tajnej organizacji, Gladio, czyli miecz włoskiej organizacji.
11: Tak, była to amerykańska organizacja, utworzona w państwach zachodnich, w państwach natowskich, aby przygotować te państwa do sowieckiej inwazji.
10: Czyli tak jak Szare Wilki w Turcji, tak Gladio...
11: Nie. Szare Wilki były... To nie była komórka mała. To była 100-tysięczna organizacja Szare Wilki, ale oni wchodzili w... Zostali włączeni właśnie w ramy Gladio.
10: Rozumiem.
11: Co ciekawe, Gladio zostało zlikwidowane dopiero w latach 90., chyba w drugiej, o ile dobrze pamiętam, w drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku, 90. ubiegłego wieku, kiedy premier Szwecji, bo oni również działali w Szwecji, trochę ich się obawiając, bo to były te powiązania z wywiadami, z mafią, ujawnił istnienie takich organizacji.
10: Wspomniał pan mafię i tutaj pojawia się inna tajna, ciekawa organizacja, P2, czyli Propaganda Due. Co to była z kolei za komórka?
11: Niech mi pani nie każe odpowiadać na te pytania, bo ten świat jest tak strasznie skomplikowany. Tak tyle tych fałszywych flag tam powiewa nad nimi. To była właśnie organizacja mafijna, która zajmowała się głównie interesami, ale działała tak skutecznie i tak dobrze, ponieważ była pod opieką amerykańskich tajnych służb. Tajne służby amerykańskie, poczynając od końca II wojny światowej, kiedy pomagały SS-manom w ucieczce z Europy, ucieczce przed sprawiedliwością, starały się ich wykorzystać, nawet jeżeli byli to obrzydliwi mordercy.
10: Faszyści, tak.
11: Faszyści, naziści, których brali pod swoje skrzydła, aby ich wykorzystać w zbliżającym się konflikcie z Związkiem Sowieckim.
10: Ta P2, czyli Propaganda Due, na czele jej stał właśnie były faszysta Licio Gelli. I on miał też powiązania z jednej strony z mafią, tak jak pan mówi, ale z drugiej, i to jest ciekawy trop też w historii zamachu na papieża Polaka, z bankiem Ambrosiano, czyli bankiem watykańskim.
11: A bank watykański, który bardzo źle się zapisał w historii jako bank przekrętów. Dzisiaj to właściwie już nas specjalnie nie, jak słyszymy o całej aferze Funduszu Sprawiedliwości, to nie powinno dziwić. Bank Watykański zarabiał duże pieniądze. Jak je inwestował? Być może nie tylko wspomagał Kościół tymi pieniędzmi. Ja nie podejrzewam, żeby brudne pieniądze mogły wspierać Kościół, no ale jednak bank Ambrosiano była to instytucja kościelna.
10: Przed sądem Ali Akca wielokrotnie zmieniał zeznania, a sam proces chyba ostatecznie był kompromitacją włoskiego wymiaru sprawiedliwości. Czego w ogóle mogliśmy się dowiedzieć z tego procesu?
11: Niewiele. Było to tak wszystko profesjonalnie poplątane, zamaskowane. Ali Akca, zapewne sterowany przez bardzo profesjonalny wywiad, nie chcę powiedzieć, że przez CIA, nie usiłował ukryć się. On kluczył, proszę sprawdzić, jak po przyjechaniu do Europy jeździł właściwie po całej Europie. Kluczył, tworzył nowe ślady, zacierał dawne, po to, żeby nikt nie mógł sprawdzić jego właściwej działalności.
10: Przed ekstradycją Akczy do Turcji we Włoszech zamknięto trzecie śledztwo, które z kolei w sprawie zamachu.
11: Z wynikiem zerowym.
10: Z wynikiem zerowym. Czy sądzi pan, że w ogóle jest szansa, że kiedyś dowiemy się prawdy?
11: Tajne służby, z wyjątkiem oczywiście polskich, bardzo pilnują swoich tajemnic, bo te tajemnice są wszystkie powiązane bardzo. Ujawnienie jednej tajemnicy może służyć do ujawnienia kolejnych. Więc naprawdę bardzo trudno jest, zwłaszcza, że tam jest tyle mylnych tropów, tyle fałszywych flag. Bardzo trudno powiedzieć, kiedy się dowiemy, aczkolwiek na pewno dowiemy się, jaka była prawda o zamachu na Jana Pawła II.
10: Bardzo dziękuję za rozmowę. Bogusław Wołoszański.
11: Bardzo dziękuję.
10: A za chwilę w poranku komentarze tygodnia. Zostańcie z nami. Wracamy zaraz po informacjach.

0: Poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska. Umowa SAFE dla Polski już podpisana. Unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz szef MON i minister finansów podpisali wczoraj umowę i komentarze do tego wydarzenia już za chwilę w poranku. Będzie z nami generał Mieczysław Bieniek, generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Zapytam go, co oznacza podpisanie dla Polski i dla polskiej armii. Zostańcie z nami. Wracamy do poranka zaraz po informacjach.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
11: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: a sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Na Węgrzech ostatnie odliczanie do zaprzysiężenia nowego rządu. Ósmoklasiści odliczają natomiast do rozpoczęcia egzaminów kończących szkołę podstawową. Iga Świątek poznała rywalkę, z którą zmierzy się w trzeciej rundzie turnieju w Rzymie. Minęła ósma, informacje TOK FM, Emil Górny, dzień dobry. Obowiązuje 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Jak podkreślił Donald Trump we wpisie na True Social, rozejm obejmie zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o podpisaniu dekretu, na mocy którego wyłączył obszar wokół Placu Czerwonego w Moskwie z planu użycia ukraińskiej broni podczas dzisiejszej rosyjskiej parady z okazji Dnia Zwycięstwa. Dziś zmiana rządu na Węgrzech. Zaprzysiężony zostanie gabinet Tisy, na czele którego stanie Peter Modzior. Dużo zmian czeka też politykę krajową. Modzior obiecuje m.in. skończenie z korupcją.
9: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że będzie to początek nowej ery, bo Węgrzy nie głosowali za zwykłą zmianą rządu, a za całkowitą zmianą reżimu.
8: A przed objęciem urzędu Modzior był m.in. w Brukseli, gdzie rozmawiał o odblokowaniu miliardów zablokowanych przez działania Orbana. Modzior zapowiedział, że pierwszą wizytą zagraniczną uda się do Polski, bo chce tu, cytat, odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Administracja Donalda Trumpa złożyła odwołanie do czwartkowego wyroku sądu, który uznał obowiązujące od lutego globalne cła za nielegalne. Wniesiona apelacja dotyczy wyroku Federalnego Sądu w Nowym Jorku, który uznał, że 10% cła wprowadzone przez prezydenta Trumpa tuż po unieważnieniu większości poprzednich ceł przez Sąd Najwyższy zostały wprowadzone niezgodnie z prawem, bo obecnie nie ma sytuacji, do której mogłaby się odnieść ustawa, na bazie której opierała się argumentacja administracji Trumpa. Nawet o połowę niższe mogą być w tym roku plony rzepaku. Rolnicy ze wschodniej Wielkopolski mierzą się z suszą. Ta jest w tym roku wyjątkowo dotkliwa, mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem rolnik z Podgniezna.
10: Bo jeszcze spotęgowana tym, że rośliny po zimie były po prostu przemrożone. Wiele upraw tak naprawdę się nadawało do zlikwidowania i do przysiania.
11: Kiedy tu ostatni raz padało?
10: Oj, szczerze nie pamiętam, ale przez 2 miesiące nie było praktycznie takiego większego opadu. No to się zdarza o pół litra, litr na metr, a to jest opad, który tak naprawdę nic nie znaczy.
8: Dodaje, że w tym roku sukcesem będzie zarobienie wystarczających pieniędzy na pokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa. W poniedziałek uczniowie z całej Polski rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Ciężka praca na miesiące przed egzaminem nie dotyczy tylko przygotowania do matur, a ósmoklasiści, z którymi rozmawiał nasz reporter, przyznają, że na naukę poświęcili dużo czasu.
12: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak, jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
13: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób, wiadomo, ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
8: No, to test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół, podkreśla dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
14: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z 3 egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
8: Do testu ósmoklasisty przystąpi w tym roku ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół. W Bydgoszczy startuje rozbudowa Filharmonii Pomorskiej. W planach jest przebudowa obecnego 70-letniego budynku w centrum miasta, a także budowa nowego gmachu z salą koncertową, restauracją oraz zapleczem dla artystów, mówi marszałek województwa Piotr Całbecki, któremu podlega Filharmonia.
6: Planowaliśmy inwestycje na poziomie 430 milionów złotych. Udało się ten cel jeszcze zbić do 380 milionów złotych.
8: Przebudowa ma trwać 3 lata. Włoszka Elisabetta Corriletto będzie rywalką Igi Świątej w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Włoska tenisistka w drugiej rundzie pokonała Amerykankę Emmę Navarro 6-3, 6-3. Rozstawiona z numerem trzecim Polka w pierwszej rundzie miała tak zwany wolny los. Pojedynek Świątej zaplanowany jest na jutrzejszy poranek. Nasi hokeiści bez awansu do elity. Polacy przegrali w dogrywce z Litwą 1-2 w meczu rozgrywającym się w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Awans do elity wywalczył zespoły Kazachstanu i Ukrainy. Kolejne informacje w TOK FM o 7.20, teraz pogoda. Dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na północnym wschodzie i 10 nad morzem, około 15 w centrum, do 20 na południu kraju.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: To jest poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, jest 8.06. Umowa o SAFE dla Polski podpisana. Polska to pierwszy kraj, który podpisał umowę z unijnego programu SAFE i jego największy beneficjent. Komisja Europejska przyznała nam 43,7 miliarda euro. A z nami jest Mieczysław Bieniek, generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku, ekspert w zakresie przywództwa i strategii. Dzień dobry, panie generale.
15: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
11: Umowa o SAFE podpisana. Co to według pana oznacza dla Polski?
15: To naprawdę wielki sukces. Oczywiście musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jest to wieloletnia pożyczka na bardzo dobrych warunkach. To uzyskanie trwałych środków produkcji, to nie tylko zakup, możliwości zakupu uzbrojenia i sprzętu tak bardzo nam potrzebnego, ale uzyskanie również pieniędzy na trwałe środki produkcji, czyli fabryki, linie produkcyjne, które w konsekwencji będą skutkowały tym, że będziemy mieli to na zawsze. Będą nowe miejsca pracy, będą płacone podatki, no i coś, co zapewni nam w wypadku konfliktu ewentualnie i kryzysu ciągłość produkcji naszego uzbrojenia, niezależnie od naszych dostawców i ewentualnie koalicjantów.
11: Mówi pan wielki sukces. Rzeczywiście rządowi udało się dopiąć dokumenty, choć po wecie prezydenta Nawrockiego nie było to łatwe. Jak pan ocenia tą decyzję prezydenta?
15: Trudno mi ocenić decyzje polityczne pana prezydenta. Nie chciałbym się w to wgłębiać. No nie wiem, niemniej jednak no było to coś, co w pewnym stopniu utrudniło uzyskanie tej pożyczki i jej wydatkowanie na większą rzeszę podmiotów, między innymi MSWiA. Trzeba szukać innych źródeł finansowania.
11: Mm-hmm. Prezydent Nawrocki zablokował też wiele awansów generalskich z takiej listy, którą przedstawiło mu Ministerstwo Obrony Narodowej. Czy według pana to jest zbytnia ingerencja w sprawy operacyjne? Dodam, że wśród tych osób są między innymi pułkownik Renat Skrzypczak i pułkownik Piotr Bieniek, prywatnie pana syn. Pytanie, czy to jest kara za działalność czy postawę ojca i czy takie w ogóle podejście, jak to wpływa na armię, na sprawność polskiej armii?
15: Trudno mi oceniać te decyzje, bo nie znam liczby osób, które nie uzyskały awansu generalskich. Natomiast uważam, że osoby, które zajmują etaty generała, brygady generała dywizji czy inne jeszcze, z chwilą wyznaczenia ich na stanowiska powinny takie awanse otrzymać. Tak się dzieje na większości armii świata. Natomiast tej drugiej części pytania nie rozumiem, bo jaka miałaby być na przykład zła postawa świętej pamięci generała Waldemara Skrzypczaka, który służył wiernie i z oddaniem ojczyźnie przez wiele lat i w ubiegłym roku odszedł na wieczną wartę. Czy moja postawa, kiedy skutecznie i oddanie służyłem naszej ojczyźnie 45 lat na różnych frontach zadań operacyjnych w Afganistanie, w Bośni, w Iraku, gdzie dowodziłem dywizją oraz w kraju dowodem 25. Dywizją Kawalerii 6. Brygadą Pożarową, czy w końcu w strukturach NATO przez wiele lat. Ja nie rozumiem tego pytania i myślę, że to nie ma żadnego wpływu. jakieś tam ukaranie synów za postawę ojca. A postawy ojców były zawsze tutaj wzorowe. O tym świadczą opinie, które zebraliśmy od swoich przełożonych krajowych i zagranicznych.
11: Mm-hmm. Wracając do SAFE, czy ten program spełnia według pana wymogi czy marzenia wojskowych, żeby zbroić się szybko i masowo?
15: Tak, to jest bardzo dobry program. On został bardzo starannie opracowany, zawarte to zostało w planie modernizacji technicznej przy uwzględnieniu wszystkich oczywiście możliwości krajowego przemysłu obronnego. Pamiętajmy o tym, że teraz czas na realizację tych w systemie krajowym mamy niecałe 3 tygodnie i zarówno sztab generalny, przemysł zbrojeniowy, firmy prywatne, jak i agencja uzbrojenia do końca kwietnia muszą podpisać 40, one są w trakcie już pracy, 40 umów wykonawczych. Szczególnie tutaj mamy na myśli te sprawy dotyczące dronów, antydronów, systemów rakietowych, rakiet dalekiego zasięgu, rakiet przeciwlotniczych, jak również i artylerii dalekiego zasięgu, ale również systemu dowodzenia i naprowadzania radarów, no całą gamę tego wszystkiego, co świadczy o nowoczesności. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj wszystkie systemy nowoczesnego uzbrojenia zawierają elementy IT. Rakieta, czołg, samolot bez tego jest bezwzględną kupą złomu, a nam nie chodzi o kupę złomu, tylko o coś, co jest skuteczne na nowoczesnym polu walki.
11: Panie generale, w kontekście zbrojeń i bezpieczeństwa coraz częściej mówi się o local content. Co to znaczy?
15: Tak, to są wyzwania danego kraju czy danego regionu, które specyficznie dotyczą tego kraju i tego regionu. My jesteśmy jakby opoką dla granicą Unii Europejskiej i NATO. Nie tylko dotyczy to spraw wojny hybrydowej, migracji, nielegalnego przejścia, prób przejścia przez granicę, ale również wtargnięcia w naszą przestrzeń powietrzną różnego rodzaju obiektów, czyli dronów, które żeśmy już tutaj obserwowali rok temu, 3 samolotów, 3 naruszenia przestrzeni wód terytorialnych, 3 działania hybrydowe na Morzu Bałtyckim. To jest ten local content. My musimy uwzględniać te zagrożenia wspólnie z krajami bałtyckimi, ale również Finlandią, Szwecją, Norwegią, Rumunią, no i aż na południe Turcją, która również jest ważnym elementem tej układanki na Morzu Czarnym. To jest ten właśnie local contact. Musimy inwestować nie tylko w uzbrojenie, w zabezpieczenie tego rejonu, przygotowanie operacyjne terenu na wypadek, gdyby taki konflikt nastąpił, przerodził się w konflikt konwencjonalny, ale również w zabezpieczeniu dróg, mostów, przepustów, przejazdów, infrastruktury kolejowej, drogowej, mostowej, która umożliwi ruch na wypadek agresji, ruch naszych sojuszników w przód i naszych wojsk, aby zatrzymać agresora. To jest właśnie ten local content.
11: Jeszcze krótko na koniec. Dziś w Moskwie, jak co roku, defilada z okazji Dnia Zwycięstwa nad Faszyzmem. Czy według pana jest zagrożenie, że Rosja ośmieli się w jakiś sposób zaatakować państwa NATO, no biorąc pod uwagę kryzys stosunków transatlantyckich?
15: Tak, dziękuję za to pytanie, ale zanim do niego przejdę, to chciałbym jeszcze uzupełnić. Ten local content to również budowanie silnych sojuszów, zarówno lokalnych, jak i umacnianie sojuszów już istniejących, a więc NATO i Unii Europejskiej. A w tym local content to widzę współpracę bardzo ścisłą krajów bałtyckich, Szwecji, Norwegii, Finlandii i innych, których wymieniłem. Natomiast 9 maja, nam się wszystkim kojarzy 8 i 9 maja z Dniem Zwycięstwa, w zależności od tego, kto kiedy podpisał porozumienie czy kapitulację. Uważam, że dla Federacji Rosyjskiej to było największe święto po zakończeniu II wojny światowej. Dzisiaj Federacja Rosyjska jako agresor oceniany jest w 80% przez świat, jako agresor ten, który napadł na swojego sąsiada. Ma to święto dosyć smutne w perspektywie, obawiając się, że drony dalekiego zasięgu czy rakiety manewrujące mogą dosięgnąć Moskwy, bo mają taką możliwość. Ale myślę, że Ukraina, mimo że ten rozejm został zawarty, ale on nie zostaje przez stronę rosyjską dotrzymywany, nie wykona ataku na Moskwę. Natomiast gdyby chcieli uderzyć, to uderzą w obiekty, które są dzisiaj odsłonięte, czyli rafinerie, fabryki, punkty takiej infrastruktury krytycznej, z których Federacja Rosyjska zdjęła obronę przeciwlotniczą, oni wiedzą dokładnie, z których zdjęła, wzmacniając tym wałem przeciw, albo murem przeciwlotniczym Moskwę i jej okolice. I o tym Ukraina wie i nie sądzę, żeby się Zełenski targnął na atak na Moskwę, bo cena byłaby zbyt wielka. Rosjanie by w obliczu tego zagrożenia, czy w obliczu kompromitacji wobec świata wykonaliby jakieś nieprzewidywane ruchy, które by spowodowały ogromne straty, nie tylko wizerunkowe, ale fizyczne dla Ukrainy.
11: Mm-hmm. Co jako społeczeństwo, co jako my indywidualni obywatele możemy robić, aby wzmacniać odporność kraju, aby się przyczyniać do wspólnego bezpieczeństwa?
15: No to jest bardzo dobre pytanie, bo właśnie filarami naszego bezpieczeństwa to nie tylko wiarygodne siły zbrojne, to nie tylko zgodność sił politycznych w zakresie systemu bezpieczeństwa i obrony, to nie tylko silne sojusze, ale właśnie odporność społeczeństwa. Na czym się ta odporność społeczeństwa, na czym ona polega? Myślę, że świadomość zagrożeń, co jest po pierwsze, a świadomość rodzi to, w jaki sposób się do tego przygotować. Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej wiele tych punktów porusza i wprowadza w życie. To, że 0,3 PKB przeznaczamy na właśnie poprawienie systemu obrony cywilnej i ochrony ludności, to jest bardzo istotne. Tutaj jest duża rola samorządów, wojewodów, prawda, edukacji, szkół. I to się zaczyna dziać powoli. Od papieru, od zapisów do szkolenia, do wykonawstwa, do realizacji. Ale przede wszystkim, co mnie bardzo cieszy, nasz rozwój gospodarczy. Wszyscy obywatele poprzez swoją naprawdę intensywną pracę, pomnażając swój, to może wielkie słowo, ale pomnażając swój również majątek indywidualny, ale również wzmacniają bezpieczeństwo naszego państwa. Bo przecież gdyby nie ta nasza zdolność produkcyjna, gdyby nie nasza rosnąca siła gospodarcza, to nie osiągnęlibyśmy tego miejsca, w którym dzisiaj znajdujemy się. Z tego powinniśmy być bardzo dumni. Ja jestem również bardzo dumny z tego i codzienną pracą naszą, tą wytrwałą taką, służymy właśnie w ten sposób ojczyźnie.
11: Bardzo dziękuję. Generał Mieczysław Bieniek, doradca ministra obrony narodowej, był gościem poranka. Dziękuję, panie generale.
15: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
11: A ja zapraszam na podsumowanie tygodnia. Za chwilę Katarzyna Kasia i Piotr Pacewicz. Zostańcie z nami. Wracamy zaraz po informacjach.
7: Autopromocja.
16: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
17: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
16: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
17: Beata Lubecka, Radio Z.
18: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
19: Karolina Lewicka, TOK FM.
18: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
19: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
18: Co piątek o 17.
19: Dzieje się.
7: Autopromocja.
19: Reklama.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
24: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
25: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
26: Castorama.
27: Teoria
26: i praktyka.
27: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
26: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
27: Tak?
26: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
28: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
0: Skoda.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 8:20, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Litwa zostanie dziś drugim państwem, które podpisze umowę na zaciągnięcie umowy pożyczki SAFE. Wilno chce liczyć na ponad 6 miliardów euro w ramach programu. Wczoraj w Warszawie umowę jako pierwsza podpisała Polska. A nasz kraj otrzyma w ramach SAFE prawie 190 miliardów złotych. Premier Słowacji Robert Fico krótko po przelocie do Moskwy na obchody Dnia Zwycięstwa złożył kwiaty na grobie nieznanego żołnierza, poinformowały słowackie media. Jestem czarną owcą w Unii Europejskiej, powiedział dziennikarzom. Słowacki samolot dotarł do Moskwy okrężną trasą, leciał przez Czechy, Niemcy oraz kraje skandynawskie. Kraje bałtyckie zamknęły przed nim swoją przestrzeń powietrzną. Utytułowany lekkoatleta Karol Zalewski w wywiadzie dla portalu WP Sportowe Fakty ujawnił, że zakończył karierę. 32-letni sprinter jest mistrzem olimpijskim z Tokio w sztafecie mieszanej 4x400 metrów. W 2018 roku zdobył złoty medal halowych mistrzostw świata w Birmingham w sztafecie 4x400 metrów. Kolejne informacje o 8:40 i wtedy też raport smogowy.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Sobotni poranek Tok FM. Aleksandra Karasińska. Jest 8:21 i czas na podsumowanie tygodnia. A skoro tak, to w studiu komentatorzy Katarzyna Kasia, Kwiatki Polskie TVP Info. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
11: I Piotr Pacewicz, OKO.press. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
11: To ja dziękuję, że
10: wpadacie. Ja też dzięki.
11: Cudownie jesteście. Chyba takim wydarzeniem, czy taką aferą, którą żyją ciągle Polacy, jest afera zonda krypto. No a to dlatego być może, że jest to bolesne dla bardzo wielu Polaków, którzy stracili pieniądze, stracili też polscy sportowcy. No i teraz mamy taką sytuację, że będzie kolejne podejście rządu, żeby regulować rynek kryptowalut, ale też pojawił się projekt prezydenta. Prezydent Nawrocki złamał obietnicę złożoną w czasie kampanii, że nie podpisze ustawy regulującej kryptowalutowy rynek. Skąd ta zmiana u prezydenta? Katarzyna Kasia.
10: Powiedziałaś o stratach na początek, że stracili Polacy, którzy lokowali swoje oszczędności w kryptowalutach i tak dalej. Straciło też Centrum Olimpijskie swój piękny neon zonda krypto Centrum Olimpijskie imienia Jana Pawła II.
12: Fantastyczne było.
10: No i to już na szczęście zostało zdjęte, choć też bardzo ciekawie to wyglądało pod osłoną nocy. I gdyby nie czujni internauci, to przecież w ogóle byśmy tego nawet nie widzieli. No ja myślę, że pan prezydent jest pod ścianą, ponieważ po zawetowaniu dwukrotnym ustawy o kryptowalutach i po tym, jak po raz trzeci ma szansę ją zawetować, a Donald Tusk powiedział, że jedyną zmianą, którą zamierza wprowadzić, jest zaostrzenie kar za niejawność i przekręty, które na tym rynku kryptowalut są możliwe, ponieważ jest to kolejna instytucja finansowa wyjęta spod nadzoru KNF-u. I jakby my w Polsce mamy dość długą tradycję tego typu instytucji finansowych i tego typu afer, bo możemy porównać to, co się dzieje z zonda krypto do skoków, możemy to porównać do Getbacku czy do Amber Gold. I za każdym razem, zobaczcie, mechanizm jest podobny. Mamy mamy jakiś rodzaj działania mającego na celu kumulację dużego kapitału, za każdym razem jest szukana jakaś droga do tego, żeby ominąć właśnie Komisję Nadzoru Finansowego. No i za każdym razem to się bardzo źle kończy. I kiedy przed tym pierwszym prezydenckim wetem do ustawy o kryptowalutach Donald Tusk o tym mówił, no to się wydawało jakieś takie, no, że może bez przesady i że może to jednak nie jest coś takiego, no ale teraz już nikt nie ma wątpliwości. I tutaj ważna rzecz jest taka, że jeżeli chodzi o kryptowaluty, to właściwie wszyscy zaspali, bo te regulacje powinny były być wprowadzone wcześniej. Jednakże, gdyby nie to pierwsze prezydenckie weto, to być może duża szansa jest na to, że oszczędności tych ludzi, którzy no, na przykład lokowali swoje pieniądze w zonda krypto, byłyby ocalone albo możliwe do odzyskania. No to po tym pierwszym wecie to już było niemożliwe, drugie weto tylko to przyklepało. No a teraz prezydent z tą swoją ustawą, wiesz, no to, że on się sprzeniewierzy obietnicy wyborczej polegającej na tym, że nigdy nie będzie żadnych regulacji na rynku kryptowalut, no to akurat fajnie, że się sprzeniewierza. Może dojrzał, może coś zrozumiał, ale ja jakoś nie mam dużej wiary w te projekty prezydenckie, bo prezydent już obiecywał wiele projektów i ich po prostu nie ma albo są takiej jakości, że się rzeczywiście nie nadają do procedowania.
11: Ja tylko przypomnę, że tą obietnicę prezydent Nawrocki złożył na konferencji w Rzeszowie w zeszłym roku. To była część jego kampanii, no, finansowanej przez zonda krypto i być może to, że Polacy się dowiedzieli o tym tak wyraźnie, zmieniło trochę nastawienie w Pałacu Prezydenckim. Piotr Pacewicz.
0: Mówicie o skali tego oszustwa, prawda, czy też... No tak, bo to jak upada giełda zonda jakichś kryptowalut, no to tak, to albo to jest oszustwo właściciela, który po prostu zwinął kasę i zniknął, albo to jest włamanie jakichś hakerów, którzy wyczyścili konta, no albo jakaś zła polityka, na przykład wypłacanie za dużych nagród i wtedy ten cały system bankrutuje. I tutaj prawdopodobnie jest kombinacja obu tych elementów, to znaczy z jednej strony doszło do po prostu oszustwa, z drugiej strony jest ta sprawa tego właściciela tak zwanych zimnych udziałów, czyli Sylwestra Suszka, który zniknął i po prostu środki, które on, do których on miał dostęp, zniknęły razem z nim. I to się zdarza również. Była taka giełda Quadriga CX, gdzie właśnie umarł założyciel, który miał klucze do tych tak zwanych zimnych portfeli. I to jest bardzo podobny przypadek. Znaczy, ja nie mówię, że on umarł, prawda? Nie wiemy, co się z panem Suszkiem stało.
10: Ślad zaginął.
11: Ale za to pojawiły się ślady wiodące do rosyjskiej mafii i do rosyjskich służb specjalnych.
0: Tak. I to jest druga rzecz, którą warto powiedzieć, to jest skala tego oszustwa. No, w tej chwili się szacuje, że to jest 350 milionów złotych, które straciło 1500 osób. W porównaniu z Amber Gold to jednak jest znacznie mniejsza skala. Tam było 18 tysięcy i prawie miliard strat. Nawiasem mówiąc, jak się to policzy, to okazuje się, że średni inwestor stracił 230 tysięcy złotych. Mhm. Więc to jest jakby jedna rzecz. Drugi temat, który dzięki koleżankom z redakcji, bo to jest tak zawiła materia, że po prostu tylko dziewczyny u nas dwie, czyli Anka Mierzyńska i Agata Kołodziej są w stanie to rozkminić. Więc no to druga sprawa to jest właśnie ta odpowiedzialność prokuratury. I tutaj jest oczywiste zupełnie, że prokuratura Ziobry z aktywnym udziałem prokuratora Janeczka z Katowic no, kilkakrotnie umarzała postępowanie, które inicjował KNF, Komisja Nadzoru Finansowego, zaniepokojona tym, co się dzieje z tą giełdą. I szczególnie efektowne, można powiedzieć, w złym tego słowa znaczeniu, było zablokowanie prowokacji planowanej prowokacji, która miała potwierdzić, że właściciele przeznaczyli milion złotych łapówki dla dziennikarzy TVN-u.
11: Tak, prawda?
0: To byłby gwóźdź do trumny, a jednak prokuratura Ziobry to zablokowała. I to jest oczywista odpowiedzialność, która no, w jakiś oczywisty sposób też się kojarzy z tym, że Fundacja Ziobry otrzymała znaczne pieniądze właśnie od Zonda Krypto. Niestety swój udział tutaj ma też prokurator, który się nazywa Sebastian Rom, który z Lex Superomnia, który już jest prokuratorem z czasów Bodnara, który umorzył wątki dotyczące przywłaszczenia, czyli wątki z kodeksu karnego. Ponieważ no, nie znalazł potwierdzenia, że te sygnały, które płynęły od użytkowników tej giełdy są prawdziwe. No ale nie znalazł potwierdzenia, bo może za mało szukał, prawda? Mm. To znaczy wydaje się, że w ogóle cała tutaj klasa polityczna w oczywisty sposób w czasach pisowskich, ale również teraz już w nowej epoce politycznej, wykazała się pewną niefrasobliwością, ponieważ te sygnały były bardzo wyraźne. To znaczy, no jeżeli dziennikarze to wiedzieli, prawda?
11: KNF wiedział.
10: Tak. No ale wiecie, dwa rodzaje sygnałów. Tak naprawdę tutaj trzeba wziąć pod uwagę, jeszcze. No właśnie służby, bo z jednej strony mamy sygnały dotyczące po prostu afery finansowej, czyli tego, że ludzie inwestują pieniądze i te pieniądze przepadają. Cała historia Sylwestra Suszka to jest historia, którą być może kiedyś ktoś nam opowie i dowiemy się, co się stało z królem kryptowalut, a być może nie, być może to zostanie ukryte. Natomiast to jest jeden wątek, a drugi to jest ten wątek, o którym Ola wcześniej wspomniałaś, ten wątek służb, wątek rosyjski. Ten ślad jest bardzo wyraźny i Donald Tusk mówił o tym od samego początku, bo to nawet nie chodzi przy aferze Zonda Krypto o to, jak dużo ludzie stracili pieniędzy, którzy inwestowali w tę giełdę kryptowalut, ale dodatkowo jak te pieniądze przepływały, co było nimi finansowane. Sam pomysł na kryptowaluty od początku był po to, żeby wyłączyć z oficjalnego obiegu duże przepływy finansowe. To był pomysł na tworzenie całej alternatywnej ekonomii. No pomysł bardzo ciekawy na samym początku, no ale potem jak wszystko, jak każde narzędzie został bardzo często, był bardzo często wykorzystywany po prostu do złych celów i do transferowania pieniędzy, które nie miały być namierzone, nie mogły być prześledzone.
11: Krótko jeszcze przed przerwą zapytam was, co ta afera oznacza dla prawicy w Polsce, no bo wydaje się z sondaży, że jednak i po wecie prezydenckim, i po tych nazwiskach, które wymieniłeś Piotrze teraz, chociażby Ziobro i prokuratora Święczkowskiego też, którzy blokowali te śledztwa, no i też Konfederaci, którzy byli
10: Wipler,
11: tak, umoczeni w tę sprawę. Co to oznacza dla polskiej prawicy, Piotr Pacewicz?
0: No to jest oczywiście pewien kłopot wizerunkowy. Można, oni odpowiadają między innymi w taki chytry sposób, że Zonda Krypto też inwestowało w Owsiaka, prawda? To jest prawda. To jest prawda. To znaczy tam była zrobiona taka zbiórka w tym środowisku kryptowaluciarzy, a następnie ten Kral dorzucił jeszcze hojną ręką 100 tysięcy euro.
11: No ale też w Olimpijczyków. Wiadomo, to były jakieś działania też PR-owe.
0: I w ogóle to jest taka bardzo symptomatyczna rzecz, że jeżeli kryptogiełda zaczyna inwestować, zwłaszcza w sport, to jest niepokojący sygnał, bo ona nie jest od tego. Prawda? Kryptogiełda powinna pilnować środków, które i zarabiać tam na tych operacjach finansowych.
10: No chyba, że jest piramidą finansową, jak Zonda Krypto, tak, co właśnie, wszystko wskazuje.
0: Właśnie, tak. Natomiast rzeczywiście ten wątek powiązań ze środowiskami i z rosyjskimi, z FSB i z rosyjskimi mafiami i tak dalej jest tam bardzo niepokojący. Jedna ostatnia uwaga taka, to znaczy władze wiedziały o tym, służby wiedziały, władze wiedziały, że coś takiego się dzieje i jednak jest dość zaskakujące i to jest chyba jeszcze polska specyfika, że się o tym po prostu publicznie nie mówi. Mhm. Że dopóki coś jest niepotwierdzone, to władze nie informują, a zatem nie ostrzegają użytkowników.
10: No ale wiecie, bo to jest tak, że Donald Tusk przecież powiedział, pamiętam ten moment po pierwszym wecie prezydenta, pierwszej tej ustawy o kryptowalutach, Donald Tusk wyszedł i powiedział, to są ruskie służby.
0: Owszem,
10: ale tak naprawdę nasza wiedza jest w tym momencie

0: jacyś drobni biznesmeni, mało znani i właśnie powiązani nagle
1: szemrani,
0: są w stanie finansować kampanię topowych polityków polskich i prezydenta i topowych znanych polityków Konfederacji czy ministrów sprawiedliwości, w jakiś sposób wpływać na działania ministra sprawiedliwości, to jest chyba dla mnie taki najbardziej szokujący element
2: tej afery. Ale to wiesz, od starożytnego Rzymu nas szokuje, że pecunia non olet, że jak ktoś ci daje kasę, to jej nie wąchasz
0: mało
2: specjalnie.
0: Mało czujni byli, wiecie, w sensie,
2: absolutnie,
0: że...
2: W ogóle pozbawienie jakiegokolwiek instynktu samozachowawczego, bo to jest, tylko wiecie, z drugiej strony to nie jest tak, że to jest tylko polska specyfika, że tylko w Polsce środowiska związane z kryptowalutami finansowały populistyczną prawicę.
0: No widzimy to w Ameryce.
2: Amerykańskie, to jest ogólnoeuropejskie. Ten drugi obieg finansowy, który jest kremlowskim obiegiem bardzo często, jakoś dziwnym trafem jest skierowany właśnie w pewną konkretną polityczną stronę.
0: Słuchajcie, do komentarzy tego tygodnia, do komentarzy wydarzeń tego tygodnia wrócimy zaraz po informacjach w studiu Katarzyna Kasia i Piotr Pacewicz. Zostańcie z nami, wracamy zaraz po informacjach.
3: Autopromocja.
4: Dzieci rodzą się bez instrukcji obsługi.
5: A nawet gdyby ją miały, nie zdążylibyśmy jej przeczytać.
4: Ale jest taki czas, kiedy możemy się spotkać i porozmawiać o wspólnych sprawach.
5: O emocjach, zmęczeniu i wątpliwościach.
4: Ale i o małych zwycięstwach, wzruszeniach i momentach, które dodają skrzydeł.
5: Czas rodziców.
4: To audycja o tym, że nie trzeba być idealnym, żeby być wystarczająco dobrym rodzicem.
5: Już dziś po 13:00 zapraszamy.
4: Ula Malko
5: i Krzysztof Chorwat.
3: Weekend nowości w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.

0: Przed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025. Już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów.

0: gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Jest 8.40, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam doradcę do spraw polityki zagranicznej rosyjskiego przywódcy Władimira Putina Jurij Uszakow oświadczył, że Kreml zgodził się na ogłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa trzydniowe zawieszenie broni i wymianę jeńców z Ukrainą, podał Reuters. To zawieszenie ma potrwać do poniedziałku. 12 myśliwiec F-35 przeznaczony dla Polski zakończył już testy, a produkcja pozostałych czterech jest w fazie końcowej, poinformował wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, po przejściu procedur testowych maszyny będą gotowe, by trafić do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. 20-letnia kobieta, o której stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji, trafiła pod opiekę oddziału Państwowej Służby Wojskowej Służby Zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, podał lokalny dziennik. Kolejne informacje o 9:00, teraz raport smogowy. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Śmiało można wietrzeć mieszkania. Kolejny raport smogowy o 16.40.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Sobotni poranek TOK FM. Aleksandra Karasińska. Jest 8.41, a w studiu Katarzyna Kasia i Piotr Pacewicz. Pan prezydent Nawrocki wystąpił z nową inicjatywą, referendum. Referendum miałoby się odbyć w sprawie unijnej polityki klimatycznej, a pytanie brzmiałoby, tak zaproponował pan prezydent, czy jest pan pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? To takie pytanie miałoby paść w referendum. Katarzyna Kasia, co to za inicjatywa, co to za pomysł w ogóle z tym referendum?
5: Znaczy, ja myślę, że ten pomysł ma bardzo dużo wspólnego z tym, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części naszej rozmowy, czyli na przykład z aferą Zonda Krypto i z tym, że bardzo dobrze jest zmienić temat i po prostu jak gadają o czymś, co cię bezpośrednio dotyczy i może rzeczywiście wpłynąć na poparcie dla ciebie, to zaczynasz się rozpaczliwie rozglądać za tym, co może być jakąś właśnie dobrą zmianą tematu i odniesieniem się do twojego własnego elektoratu.
4: Taka czyli wrzutka. Właśnie.
5: Można powiedzieć, że na tym, że na kwestionowaniu europejskiej polityki klimatycznej PiS i prawica już od dawna zbijają kapitał polityczny, więc teraz pomysł jest taki, żeby wrócić do tego tematu i przypomnieć, kto tu jest dobry, kto tu jest zły, żeby się odnieść do tych środowisk rolniczych, które są przeciwne. No ale nie tylko, ponieważ cała sytuacja dotycząca opłat związanych z ECS-em i teraz kolejnym projektem, negocjacje, które się z tym wiążą, miks energetyczny polski, energetyka oparta na węglu, to są takie tematy, po które prawica lubi sięgać, po to, żeby podkreślać polską odrębność, która jest o tyle bez sensu w tym momencie, że to są pewne trendy, no, z tego się już nie da wyjść. Albo chcemy żyć na ziemi, na której się da oddychać, albo po prostu będziemy palić węglem. Tym bardziej, że to też nie jest jakaś rocket science, jakaś wiedza ekskluzywna, ale gdybyśmy rzeczywiście mieli zrobić to, co postuluje prawica i przejść na wydobycie polskiego węgla, to byśmy zbankrutowali, a energia byłaby prawdopodobnie najdroższa na świecie, bo ten węgiel już nie chce skłamać, ale 3 kilometry pod ziemią bardzo, bardzo głęboko i to jest po prostu całkowicie nieopłacalne i nieekonomiczne, więc to są jakieś bajki o żelaznym wilku, że my teraz będziemy palić polskim węglem, wyłączymy się z europejskiej polityki klimatycznej, klimatycznej i zaczniemy, i Polska stanie się rzeczywiście jakąś taką jedną wyspą smogu na zielonym europejskim morzu. No, jest to bzdura.
4: Ja, wiecie co, jak mówiłaś, przypomniał mi się dzisiaj news z New York Timesa, gdzie prezydent Trump na swoim Truth Social ogłosił na swojej platformie, że Pentagon ujawnił właśnie akta dotyczące UFO i są obrazki czarno-białe, na które są plamy, a to dlatego, że...
5: A fajle Epsteina zostały schowane.
4: Dokładnie, i afera Epsteina, i katastrofalna dla Amerykanów wojna z Iranem też niestety nie przysparza prezydentowi.
5: 7,5 dolara, słuchajcie, za galon benzyny w Kalifornii. To jest taka cena, że trudno sobie...
6: Ale w innych Stanach jest tanie.
5: Trochę taniej, tak, ale też
4: Piotr Pace, wiesz, wrzutka.
6: Tak, tak, no oczywiście wrzutka i takie polityczne motywy Nawrockiego, no to wiadomo, prawda? On próbuje pokazać też, walczyć z tym wizerunkiem wyłącznie człowieka wetującego i w związku z tym to jest taka pozytywna inicjatywa skierowana do własnego elektoratu. Natomiast to, co w tym mnie zainteresowało, to jest ta forma, z której wszyscy się śmieją, tak jakby ona spadła z księżyca. Tymczasem to jest, że tak powiem, dobrze sprawdzona metoda działania tej skrajnej prawicy, bo przypomnę, pytanie z 2023 roku, z wyborów, czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki, prawda? Ja nawet zastanawiam się, w jakimś tekście chcę zaproponować takie, które z tych pytań jest głupsze. Ale również mamy pytanie Orbana.
5: Musisz zrobić referendum.
4: Tak, wiecie co, to ja mam inne pytanie. Czy popierasz mafię kryptowalutową, która działa we współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi?
6: No tak, tak. Oczywiście. Więc jeszcze jest referendum Orbana z wyborów 2022, w którym zresztą dzięki opozycji nie było frekwencji, więc nie było ono ważne. Czy popiera pan pani nauczanie o orientacji seksualnej nieletnich w publicznych placówkach edukacyjnych bez zgody rodziców? Ta formuła jest zawsze taka sama, to znaczy adresujemy to pytanie do tej takiej skrajnej grupy swoich zwolenników właśnie ogarniętych jakąś obsesją, czy to właśnie, że tam edukacja seksualna dzieci seksualizuje, czy to, że Unia Europejska wykończy polityka klimatyczna, wykończy Polskę i tak dalej. I zwróćcie uwagę, że zawsze prawidłowa odpowiedź brzmi nie. I tych odpowiedzi jest po 95% w tych cytowanych przeze mnie referendach Kaczyńskiego i Orbana.
5: Trudno powiedzieć, że chcesz wykończyć
6: no
5: Polskę.
6: Właśnie. No więc... Ale teraz to, co w tym jeszcze, ostatnia uwaga, to, co w tym jest takie uderzające, że to jest po prostu naigrywanie się z rozumu. Prawda? Bo to pytanie zawiera fałsz. I w związku z tym nie możesz, jeżeli jesteś innych poglądów, to nie możesz się, że tak powiem, wypowiedzieć w tej sprawie. Zostaje podważona jakaś taka racjonalność debaty publicznej. I na tym jedzie prawica, tak? To znaczy, że to psuje debatę, w związku z tym odpowiedź tej strony liberalnej niestety też jest bardzo często niemerytoryczna i wchodzimy właśnie w taki ciąg wzajemnych niemerytorycznych oskarżeń.
4: Ale mimo tych właśnie niemerytorycznych pytań czy ataków, no jednak Polacy dosyć są prounijni cały czas. Jest taki sondaż opinii 24 dla Wyborczej, który pokazuje, że tylko 15% Polek i Polaków zagłosowałoby za polexitem, gdyby dziś było referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej. Katarzyna Kasia.
5: Tylko wiecie, to jest znowu, wracamy na Wyspy Brytyjskie i przypominamy sobie, jak wyglądał Brexit. I też na początku w ogóle to było nie do przyjęcia i nie do pomyślenia, że coś takiego może się wydarzyć, że rzeczywiście Brytyjczycy, no przecież jakby kto jak kto, ale Brytyjczycy, że wyjdą z Unii Europejskiej. Tymczasem to się stało. Ja myślę, że te pytania, takie jak to pytanie pana prezydenta, które zaproponował do tego referendum, no to oczywiście, że za tym stoi pytanie o to, czy chcemy być w Unii Europejskiej, czy nie. Bo już, nie wiem, czy pamiętacie, ten czas tak pędzi, że nie wiem, ale chyba około 2 miesięcy temu, temu pojawiły się takie nawoływania do tego, żeby Polska wyszła z systemu ETS i nawet Mateusz Morawiecki powiedział, przepraszam, ale się nie da, bo to był Czarnek, który powiedział, że dość już tych ETS-ów, Polska musi wyjść z tego. I w tym momencie uświadomienie sobie, jakie są nasze zobowiązania jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej też jest ważne. I że ta polityka klimatyczna Unii Europejskiej to jest polityka oparta na wspólnej odpowiedzialności, a nie na tym, że ktoś sobie uzurpuje prawo do tego, żeby jakiemuś państwu członkowskiemu coś narzucać. To dotyczy wszystkich krajów, całej Europy, każdego z osobna i wszystkich razem.
7: A propos Czarnka, mamy nowy sondaż Pracownia Opinii 24 dla Wyborczej. W tym sondażu prowadzi Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,6%. Ma 10 punktów procentowych przewagi nad PiS-em. Konfederacja Mentzena i Bosaka dostałaby 12%, a Konfederacja Brauna 8,2%. Do Sejmu weszłaby tylko jeszcze Nowa Lewica, w sondażu ma 7%. Piotr Pacewicz, nie widać efektu Czarnka póki co w sondażach?
6: No nie widać, w tym sensie, że PiS tak zanadto się nie odbudował. Był taki moment, że wydawało się, że punkt czy dwa punkty procentowe odebrał Konfederacji, bo to było to przecież zamierzenie, prawda? Natomiast no, w tej chwili jak patrzeć na średnie sondażowe, czyli takie trochę pojedynczy sondaż, chociaż to jest bardzo dobra pracownia, to jednak nam może być trochę mylący, no to te średnie sondażowe się jednak układają w tej chwili w taki zupełnie czarny obraz dla liberałów. To znaczy Sejm, który byśmy dzisiaj wybrali, byłby w pewien sposób lustrzanym odbiciem obecnego Sejmu, tylko że zamieniają się, że tak powiem, miejscami, tak? To znaczy Platforma, czy Koalicja Obywatelska miałaby największy klub, prawie taki 192 mandaty, czyli tyle co PiS, ale Prawica Razem miałaby tych mandatów 250, a koalicja z tą resztką lewicową miałaby tylko 210. Więc tu nie ma co, po prostu od wyborów 2023 roku nastąpiły takie radykalne zmiany, to znaczy koalicja się parę punktów umocniła, Koalicja Obywatelska, ale Trzecia Droga praktycznie straciła wszystko, co miała. PiS stracił 10 punktów procentowych, natomiast obie konfederacje razem zyskały 15. I to jest, jesteśmy w takim, no, dość, powiedziałbym, sondażowo dramatycznym punkcie. Ja jeszcze chciałem wrócić na moment do sondażu Wyborczej, ponieważ tu rzeczywiście jest 15%, deklaruje, że jest za polexit. No ale za tylko 53% mówi, że głosowałoby w referendum za przeciwko polexitowi, prawda? Natomiast 15% się waha. Czyli to już jest dość duży potencjał. Ja niedawno cytowałem taki sondaż Eurobarometru, w którym zadano to pytanie, które jest istotą programu SAFE. To znaczy, czy w obliczu zagrożenia ze strony Rosji Europa powinna w większym stopniu niż do tej pory wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europejczyków. Europa jako Unia Europejska, jako całość. I tam Polacy, którzy generalnie odpowiadali pozytywnie na temat Unii Europejskiej, byli tuż po Czechach najbardziej eurosceptyczni. I to, jak słyszę też w tej chwili, jak wczoraj żeśmy słyszeli o tym, prawda, uruchomieniu tego naprawdę bardzo dużego i poważnego programu, jakim jest SAFE, to też w tych wypowiedziach polityków, którzy temu towarzyszyły, nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, że w zasadzie nie pojawiał się ten wątek, który w tej sprawie jest absolutnie kluczowy.
7: Bezpieczeństwo.
6: Bezpieczeństwo europejskie. Europa,
7: tak.
6: Integracja europejska. Europa. Że to jest to Rearm Europe. Że to jest ten jeden z tych kluczowych programów, który ma doprowadzić do tego, że my jako Europa będziemy po prostu, staniemy się takim podmiotem i politycznym, i militarnym w tym strasznym globalnym świecie. Natomiast to, co tam było akcentowane, że tu będą miejsca pracy dla Polaków, że tu polskie firmy, że tu polska myśl technologiczna, to wszystko jest prawda. Tylko nie było tego kontekstu. I dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że liberałowie, i to jakieś ostatnie zdanie w tej sprawie, ciągle operują takim, powiedziałbym, tradycyjnym patriotyzmem jako odpowiedź na nacjonalizm prawicy. Tymczasem jedyną taką, wydaje się, odpowiedzią, która mogłaby jakoś porwać Polaków, to byłaby taka odpowiedź o obywatelskim patriotyzmie i o europejskim patriotyzmie.
5: Ale na to nie ma przestrzeni, no bo to jest taka lekcja, z której nic nie wynikło, czyli kampania prezydencka Rafała Trzaskowskiego, gdzie właśnie to było, o czym mówisz, najbardziej dostrzegalne. To znaczy, liberałowie nie mają własnej agendy. To, czym się zajmują, to jest lawirowanie wokół agendy prawicowej i takie marzenie o tym, że oto teraz przejmiemy prawicowy elektorat. Nie przejmiemy prawicowego elektoratu. Spróbujmy zadbać o elektorat liberalny, dokładnie, lewicowy, centrowy, bo to jest ogromny potencjał, to jest ogromnie dużo ludzi, i oni są po prostu zostawieni sami sobie. Jak ja słyszę o Security Action for Europe, jak ja myślę o korzeniach programu SAFE i o tym, że to jest wspaniałe, że stara Europa pomyślała sobie, rzeczywiście odrobimy wreszcie te lekcje, zajmiemy się naszym własnym bezpieczeństwem. Rzeczywiście, bo przecież to jest jakby oś programu SAFE. To nie chodzi tylko o to, że dajemy swoim, ale że właśnie, że dbamy o całą europejską zbrojeniówkę, że się nawzajem wspieramy po to, żebyśmy razem byli bezpieczni.
7: W studiu komentowali Katarzyna Kasia, Kwiatki Polskie, TVP Info. Dziękuję bardzo.
5: Dzięki.
7: I Piotr Pacewicz, OKO.press. Dziękuję.
6: Dziękuję.
7: Pozdrawiamy wszystkich maturzystów. Bardzo wam dziękuję za wspólny poranek, ale zanim się pożegnamy, jeszcze zapytam Dominikę Wielowiejską, co dziś u niej w programie. Dzień dobry, Dominiko.
8: Dzień dobry. Serdecznie zapraszamy na wybory w toku i porozmawiamy o programie SAFE, o sprawie zonda krypto i nowych projektach ustaw. A także o tym, że Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No i rzecz bulwersująca, PiS zgłasza Łukasza Piebiaka do Krajowej Rady Sądownictwa.
7: Zapraszamy na wybory w toku, a my się żegnamy. Wydawczyni Magdalena Sikoń, realizatorka Jana Cech i Aleksandra Karasińska. Do usłyszenia za tydzień.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Biedronce. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
1: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Skidim. Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skiteam.pl.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
7: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Nie muszą robić hałasu, by było o nie głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 9:00. Informacje Tok FM. Emil Górny. Zapraszam. 300 strażaków zaangażowanych jest w dogaszenie pogorzeliska w Puszczy Solskiej. Pożar wybuchł we wtorek i objął 300 hektarów lasu. Do poniedziałku obowiązuje 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Jak podkreślił Donald Trump w internecie, rozejm obejmuje zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Tymczasem Donald Trump zapowiedział, że może przesunąć siły USA wycofane z Niemiec do Polski. Trump po raz kolejny chwalił przy tym polskiego prezydenta. W ubiegłym tygodniu Donald Trump zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. No od tej pory jednak nie powiedział nic więcej na ten temat. A więcej o polityce już za chwilę w audycji Wybory w Toku, tuż po informacjach TOK FM. A dziś zmiana rządu na Węgrzech. Zaprzysiężony zostanie gabinet Tisy, na czele którego stanie Peter Modzior. Przed objęciem urzędu Modzior był m.in. w Brukseli, gdzie rozmawiał o odblokowaniu miliardów zablokowanych przez działanie Viktora Orbana. Modzior zapowiedział, że pierwszą wizytą zagraniczną uda się do Polski, bo chce, tu cytat, odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Piłkarska reprezentacja Polski rozegra mecz towarzyski z Ukrainą już 31 maja we Wrocławiu, poinformował PZPN. Obie drużyny nie awansowały na mundial, w marcowych barażach przegrały ze Szwecją. Kolejne informacje o 10:00, teraz pogoda. Zachmurzenie umiarkowane na wschodzie i południu, okresami duże, miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do 9 stopni na północy, wschodzie i 10 nad morzem, około 15 w centrum, do 17 na południu i zachodzie.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na program Wybory w Toku, a w studiu Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska.
13: Karol Dzień Karski.
12: Dobry. Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość.
14: Też mi bardzo miło, witam serdecznie.
12: Andrzej Szeptycki, Polska 2050, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.
15: Dzień dobry.
12: Paulina Piechnawiecki-Wicz, Nowa Lewica, wiceminister.
16: Dzień dobry, również dziękuję za zaproszenie.
12: Anna Świergocka, Konfederacja.
17: Dzień dobry.
12: I Jacek Trela, Klub Centrum, senator. Dzień dobry, panie senatorze. Witam państwa bardzo serdecznie. Były tutaj takie sugestie, żeby zaśpiewać 100 lat naszemu wydawcy.
16: To ja zaczynam.
18: Katarzyna umie śpiewać.
16: Ale wszyscy śpiewamy, słuchajcie. Ja
14: żeby było jasne.
12: Ale chodzi o Kuberze Broskiego.
19: 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam.
12: Proponuję.
19: Jeszcze raz, niech żyje nam.
12: A kto?
15: Pan Jakub.
14: Pan Jakub.
12: Ładnie.
14: Pan Jakub Żebrocki, 27 lat ma dzisiaj.
15: Nie.
19: Niech żyje nam.
12: Państwem w ogóle nie panuje. Przechodzimy oczywiście do bardzo ważnych
16: tematów. Może nie było czysto, ale szczerze, prosto z serca.
12: Tak,
16: prawda?
12: Jest. Ministrowie obrony i finansów oraz unijni komisarze do spraw budżetu i obronności podpisali w piątek w Warszawie umowę pożyczkową SAFE. Umowa pozwala na otrzymanie przez Polskę aż 43, nawet ponad 43 miliardów euro na obronność w postaci nisko oprocentowanych pożyczek. Ta sprawa budzi bardzo duże emocje, ponieważ jest krytykowana przez opozycję. Padają argumenty, że no tutaj to jest umowa międzynarodowa, że w zasadzie osoby, które podpisały tę umowę, to pójdą do więzienia, gdy PiS przejmie władzę. Panie mecenasie, panie senatorze, zwracam się do Jacka Treli. Czy rzeczywiście ministrowie obrony i finansów powinni się tego obawiać?
20: Nie, nie powinni, chociaż oczywiście jeśli by nastąpiła zmiana rządów i wróciłyby rządy PiSu, to na pewno będą to rządy pod tym względem nieprzyjemne, żeby nie powiedzieć brutalne. Natomiast wracając do istoty sprawy, jest podstawa prawna do podpisania takiej umowy, to jest ustawa o obronie ojczyzny. W tej ustawie jest artykuł 47, któryś tam z kolejnych punktów tego artykułu mówi właśnie o tym, że tego rodzaju umowy mogą być podpisywane środki i to jest upoważnienie ustawowe, bo ono oczywiście musi być dane i zostało dane w 2022 roku. Tyle tylko, że środki muszą być oczywiście na cel określony w tej ustawie przeznaczony i ten cel to jest obronność kraju. Stąd nie może być siły zbrojne. Stąd nie może być policja dofinansowana z tego programu i Straż Graniczna.
12: Rozumiem. I teraz pytanie do pana posła Karola Karskiego, bo słyszałam panią minister Sobkowiak-Czarnecką, która odpowiadała za przygotowanie programu SAFE i ona mówi tak, jesteśmy bardzo wdzięczni PiS-owi za tę właśnie ustawę, za utworzenie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, bo dzięki temu mamy instrumenty, żeby zdobyć pieniądze na inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy. Czy pan się cieszy, że pani minister tak PiS-owi dziękuje?
14: W sposób oczywisty środki na wyposażenie armii muszą się zawsze znajdować. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej. Natomiast oczywiście także trzeba to robić w sposób zgodny z polskim prawem. Mamy do czynienia z całym systemem aktów prawnych, które regulują te materie. Konstytucja, artykuł 89 wymagający dużej ratyfikacji, czyli tej dokonywanej przez prezydenta za uprzednią zgodą wyrażoną w formie ustawy wtedy, kiedy dochodzi do znacznego obciążenia finansowego państwa. Mamy do czynienia z ustawą o finansach publicznych, która reguluje zawieranie umów kredytowych zarówno na płaszczyźnie prawa międzynarodowego, jak i prawa krajowego. Ta regulacja wymaga z kolei, aby na przyjęcie takich środków, ale i na wydatkowanie tych środków nowelizacji budżetu. Tutaj odpowiednie załączniki zgodnie z artykułem 122 ustawy o finansach publicznych muszą zostać znowelizowane w budżecie, aby cokolwiek można było przyjąć i cokolwiek można było wydać. Wreszcie mamy ustawę o obronie ojczyzny, którą pani redaktor tutaj cytowała. Natomiast trzeba pamiętać o jednym. Nie można sobie z całego systemu wybierać pojedynczych przepisów. One są częścią większej całości. No i tutaj mamy do czynienia z pewną najeufemistyczniej mówiąc drogą na skróty. Zaciągnięty został kredyt, który gdyby został zaciągnięty na płaszczyźnie na przykład polskiego prawa krajowego, czy prawa krajowego któregokolwiek państwa członkowskiego Unii, to przez krajowy organ zajmujący się badaniem konkurencji i przeciwdziałaniem nieuczciwym praktykom zostałby taki kredyt uznany za zawarty na podstawie umowy abuzywnej, zawierającej klauzule niedozwolone. Tutaj nie mamy określonego oprocentowania, mamy do czynienia z warunkowością na różnych szczeblach realizacji tej umowy i powiem w ten sposób. Rząd w jakiś dziwny sposób parł do zawarcia tej umowy, mimo że jej zawarcie i potem realizacja nie będą się wpisywały w polski system prawny, jednocześnie mając możliwość otrzymania środków wprost, nie jako kredytu, tylko jako po prostu wpłaty do budżetu państwa ze strony Narodowego Banku Polskiego. Odpowiedni projekt ustawy złożony przez prezydenta leży w Sejmie, ale także projekt ustawy złożony przez PSL.
12: Panie profesorze, czy pan wie, czy NBP wykazał zysk czy stratę w tej chwili?
14: NBP nie może w tej chwili wykazać zysku, ponieważ nie zbywał żadnych składników swoich środków.
12: Ale prezydent Glapiński mówi, że nie będzie zbywał. Tak powiedział. Panie profesorze, ale mam inne pytanie.
14: To jest tak, to jest kwestia, prawo budżetowe jest skomplikowane, natomiast to jest tak, jeśli te zapasy złota, które ma Narodowy Bank Polski, w jakiejś części oczywiście, zostaną zbyte, ale mówimy w ten sposób. Zawsze coś się otrzymuje za to, czy pieniądze, czy papiery wartościowe, czy
12: nie,
14: inne kruszce.
12: Ja przypomnę, prezes Glapiński twierdził, że nie będzie uszczuplał rezerw. No to
14: tak,
12: ja powtarzam,
14: dlatego, że on mówi bardzo precyzyjnie na gruncie prawa budżetowego, ponieważ coś za to otrzyma. I w tym momencie powstaje zysk.
12: W każdym razie NBP ma stratę.
14: Rozumiem,
12: w tej
14: że pani
12: chwili
14: krytykuje też pana ministra Kosiniaka-Kamysza, który złożył projekt ustawy właśnie w
12: tym
14: przedmiocie.
12: Nie, bo wydaje mi się, że minister Kosiniak-Kamysz po prostu chciał powiedzieć, sprawdzam. Ale panie pośle, ja mam inną wątpliwość, bo pan mówi, że tutaj nie można takiej pożyczki i tak dalej. A rząd PiS zaciągnął bardzo wysokie pożyczki w bankach koreańskich na dwa razy droższe, jeśli chodzi o obsługę. I jakoś wtedy państwo nie mówili o tych wszystkich rzeczach, które pan, panie pośle, wymienił teraz.
14: Bardzo dobrze, że mówi o tym pani redaktor, bo to też przewija się w debacie publicznej. Znaczy, po pierwsze, to w ogóle nie wiemy, na jakie oprocentowanie w tej chwili rząd zaciągnął ten kredyt.
12: A jakie jest w koreańskich bankach, może pan powiedzieć?
14: Z tego, co wiem, to jest około...
12: z tego, co pan wie, ale czyli nie wiadomo.
14: Jezus Maria, pani redaktor, czy ja siedzę i żyję tym po prostu i czytam co rano po prostu?
12: Nie, bo ja na przykład nie mogłam znaleźć takiej informacji. Jakie są oprocentowanie?
14: Mówi się, że około 6%. Natomiast,
12: czyli mówi się, czyli nie ma informacji oficjalnej.
17: A tu się mówi, że około 3%. No to...
14: Tylko, że w tamtym przypadku jest to wpisane w umowy, tylko że to są umowy kredytowe, które nie są umowami jawnymi. Natomiast tutaj w tej chwili minister Domańsk, nawet nie wiem, czy nie w tym studio, u redaktor Beaty Lubeckiej dwa dni temu po prostu tak się wił i tak kombinował, żeby tylko nie powiedzieć, jakie oprocentowanie, bo po prostu nie wiedział. Ale jedna jest kluczowa rzecz. Pani mówi o tych pożyczkach zaciągniętych w koreańskich instytucjach finansowych. Wówczas był kupowany sprzęt koreański za zgodą Amerykanów, ponieważ był to sprzęt produkowany na licencji w Korei, który był wielokrotnie tańszy niż porównywalny sprzęt na rynkach światowych, w tym także gdyby był bezpośrednio kupowany w Stanach Zjednoczonych. I ten kredyt, był częścią pakietu. Koreańczycy sprzedawali produkt, czyli swoje uzbrojenie wraz z kredytem.
12: Panie profesorze, tutaj
14: Było to o wiele tańsze, nawet gdyby ten kredyt koreański był nawet jeszcze większy, to i tak było to wielokrotnie tańsze niż przy obsłudze jakiegokolwiek innego.
12: Te pieniądze, które są w ramach pożyczki SAFE pobierane, idą na inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy, a nie koreański. To jest jednak dość duża zaleta. Ale pozwólmy wypowiedzieć się innym.
14: Ja podziwiam pani wiarę w słowa tego rządu, bo w tej... ja już im w ogóle nie wierzę.
12: Panie profesorze, będziemy
14: pani
12: to rozliczać.
14: Jeszcze wierzy.
12: Panie profesorze, będziemy
14: aczkolwiek
12: to rozliczać.
14: Wiem, że pani redaktor ostatnio zaczęła rozliczać Platformę Obywatelską.
12: Panie profesorze, będziemy patrzeć, gdzie te pieniądze płyną. Katarzyna Piekarska, jakby pani odpowiedziała na te zarzuty przedstawione przez posła Karskiego?
18: Ja w ogóle naprawdę z dużą przyjemnością słuchałam, jak to pan profesor Karski chciał nas przekonać, że 3% to jest jednak znacznie więcej niż 6. No, muszę powiedzieć, że gratuluję w ogóle odwagi, że tak się pan starał. Ale powiem tak, że przypomnę, że chyba to był wrzesień czy październik 2025 roku, pan Błaszczak mówił, że SAFE jest szansą na rozwój. No, już w tym roku, no to mówił, że to jest utrata suwerenności. Obecny szef BBN-u, czy związana z nim spółka, również naciskała, żeby pan prezydent podpisał ustawę dotyczącą SAFE. W związku z tym, a teraz już też zmienił zdanie. Prawda jest taka, że taniej na rynku pożyczki byśmy po prostu nie dostali i to jest fakt, to jest po pierwsze. A po drugie też to wszyscy wiemy, że Putin boi się jedynie silnych. W związku z tym musimy się zbroić, nasza armia musi być nowoczesna, musi mieć najnowocześniejszy sprzęt. Też trzeba pamiętać, że to nie jest sprzęt jedynie dla wojska, to jest też dla policji, dla Straży Granicznej i te 186 miliardów.
12: No w tej chwili nie, na policję to nie wiem, jaką drogą to pójdzie. W tej chwili nie,
18: ale przez to,
12: Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych tak, nie przewiduje,
18: ale przez to, że część pieniędzy pójdzie z tego programu, no to gdzie indziej w budżecie będzie można przeznaczyć jednak na przykład na te najnowocześniejsze kamizelki kuloodporne, bo to jest bezpieczeństwo naszych funkcjonariuszy. I wydaje mi się, ja naprawdę jestem zdziwiona, że wokół programu SAFE nie było takiej zgody narodowej, bo tutaj chodzi o nasze bezpieczeństwo. Tym bardziej, że większość z tych środków, i to taka zdecydowana większość tych środków, zostanie przekazana na sprzęt produkowany.
12: No i z tego na pewno koalicja rządząca będzie bardzo ostro rozliczana. Anna Świergocka.
18: Ale bardzo dobrze, że będzie rozliczana, oczywiście. I to jest też rola opozycji.
14: Po prostu rząd zamiast worka ze złotem z NBP wziął toksyczny instrument finansowy.
18: Jeszcze jedna rzecz chciałam powiedzieć, bo to nie jest tak, i to każdy, kto podejmuje decyzję, wie o tym, że to nie jest tak, że ahoj, przygodo, podpisujemy. One są sprawdzane przez sztaby prawników, przez prokuratorię generalną, więc wszystko, tak jak mówił pan senator, pan mecenas, że wszystko zostało podjęte zgodnie z prawem.
12: Bardzo proszę, Anna Świergocka, Konfederacja.
21: Tutaj pani Katarzyna wykazuje się bardzo wielkim optymizmem, mówiąc o tym, powtarzając tą legendę obowiązującą, że 89% tych środków będzie wydatkowane w Polsce. To ja zadaję pytanie, dlaczego
18: nie
21: to...
18: Jest legenda,
21: dlaczego,
18: to fakt.
21: Nie, to jest legenda, nie, dlatego nie, że pani. Nawet gdy był projekt ustawy w Sejmie, to Prawo i Sprawiedliwość złożyło takie poprawki, żeby na twardo te procenty były wpisane do ustawy. Te poprawki zostały odrzucone, dlatego że nie ma żadnej pewności, nie ma żadnej gwarancji na to, ile tych środków rzeczywiście w Polsce zostanie wydatkowanych. Zresztą mówią o tym sami specjaliści z branży militarnej.
18: Chyba że Polski,
21: nie, proszę panią, akurat specjaliści, eksperci, którzy nie wiem, są na przykład zapraszani do TVP Info chociażby, więc nie posądzam ich, żeby byli w sympatii z Konfederacją. W każdym razie oni mówią wyraźnie, że polski rynek zbrojeniowy nie jest na tyle chłonny i produktywny, żeby móc w tak szybkim tempie zagospodarować te środki. I już mamy pierwsze informacje o tym, że niektóre polskie firmy wycofują się z tego programu, z udziału. chyba polska amunicja. Już teraz nie przytoczę teraz tak na szybko.
18: Właśnie pani coś mówi, ale nie wie pani, kto się wycofuje. No nie można się bez informacji.
21: Za chwilę to pani sprawdzę.
0: Spółka sobie pani pana życzy. Poncyliusza.
21: Wycofują się, dlatego, że nie są w stanie w tak szybkim tempie, akurat chyba nie, nie są w stanie w tak szybkim tempie po prostu wyprodukować i zagospodarować tej kwoty, bo tutaj pamiętajmy, że w ogóle jeśli my chcemy podejmować czy realizować samodzielne zakupy, to musimy podpisać te umowy do końca maja. No to mamy 3 tygodnie na to, żeby w sposób samodzielny zrealizować zakupy w firmach, których chcemy. Jeśli nie zrobimy tego do końca maja, a jestem pewna, że tego nie zrobimy, to później będziemy skazani na wspólne
1: lepiej
21: zakupy.
1: Lepiej w ogóle nie próbować i nie inwestować?
21: Nie, oczywiście, że próbować, ale oczywiście, że próbować, natomiast nie ma
1: jeżeli
21: takiej
1: nie
21: możliwości.
1: To nie wykorzystamy, nie weźmiemy tej pożyczki, ale jednak część weźmiemy i może jednak trochę pieniędzy do polskiego
0: przemysłu. Weźmiemy przepłacony niemiecki szmelc.
21: Tylko ja się
0: taki,
21: obawiam,
0: jak teraz się próbuje,
21: że nie ma takiej kwoty.
0: Wetknąć Rumunii za cenę 1/3 wyższą niż dotychczasowa?
21: Nie ma takiej kwoty, której politycy nie chcieliby wziąć na kredyt i to jest jasne, ponieważ też tym kredytem będzie ratowany czyściowo budżet. Poprzez dziura budżetowa będzie zasypywana poprzez na przykład wpływy z VAT-u z tych operacji finansowych.
1: A to źle, że VAT będzie wpływał do polskiego budżetu?
21: No nie powinniśmy może VAT-u, dziury VAT-owej zasypywać pieniędzmi z kredytu, prawda? No bo gdzieś kiedyś te pieniądze
1: trzeba
21: będzie i tak
1: spłacić. Ale wie pani, że Polska i tak pożycza pieniądze na rynkach finansowych, tylko wiele drożej. Ma pani świadomość, że tak państwo funkcjonuje, że emituje
21: oczywiście
1: obligacje.
21: I to jest zatrważające. No,
0: za Donalda Tuska na potęgę po prostu.
21: Oczywiście i to jest zatrważające.
0: Edward Gierek to małe miki w porównaniu do Donalda Tuska.
21: Panie pośle, a przynajmniej zostały po tym jakieś zakłady przemysłowe i tak dalej. Teraz raczej nie mamy
1: nie,
21: na to
1: błagam,
21: szansy.
1: Nie idźmy w Boże, ale straszną narrację.
17: Wychodzi sentyment za komuną z państwa.
1: Ale nie o to chodzi. Zbudował Polskę, Boże.
21: Ale to nie mówię, że
1: Anno, błagam trochę, zbudował. Ale w 89 roku Polska była po rządach komunistów państwem zbankrutowanym.
21: Dobrze.
1: Błagam.
21: Była zbankrutowana,
17: PiS i Konfa za Gierkiem, super.
21: Przepraszam, ale nadinterpretowała pani moje słowa.
1: Dobrze,
21: zupełnie nie to.
17: Słyszeliśmy, co pani powiedziała.
21: Nie to miałam na myśli, natomiast zastanawiam się, co nam zostanie po pożyczce w 2070 roku.
0: Jak to, co jest, porównuje się do zła absolutnego, to ma świadczyć gorzej o tym, co jest.
1: Co nam zostanie w 2076 rok, szanowni państwo.
21: Tak, ale co nam zostanie w 2070 roku, kiedy będziemy musieli nadal spłacać tą pożyczkę i jakie my wtedy będziemy mieli zakłady?
1: Proszę państwa, na pewno opozycja i media muszą się przyglądać pilnie temu, w jaki sposób są to pieniądze wykorzystywane. Anna Świergocka ma pełną rację. Będziemy na to patrzeć. Bardzo proszę, pan minister Szeptycki.
17: Najpierw odnośnie tych procentów, że 3% to więcej od 6. Myśmy przed wejściem na antenę rozmawiali o tym, czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa. To jest chyba drobny przyczynek do tej dyskusji. Natomiast a propos matur i przedmiotów szkolnych, przepraszam panią minister, że wchodzę w jej obszar, ale mi się też wydaje czasem z geografii i z wiedzy o społeczeństwie by się
0: jak
17: przydała.
0: Jak się za jeden kupuje to, co gdzie indziej kosztuje 5 i nawet 6% od jednego razem z tym jeden, to jest
1: profesorze,
0: mniej.
1: Miał pan bardzo dużo czasu. Przepraszam, dajmy powiedzieć.
17: Ja panu, panie...
0: Ale tu minister szkolnictwa
17: profesorze, drogi, nie przerywałem. Natomiast wracając do tej matury, że przydałaby się czasem matura z geografii i z WOS-u, dlatego, że...
20: Profesor na pewno ma maturę, przecież jest profesorem.
17: Ale nie wiem, czy z geografii i z WOS-u, o tym mówię.
0: Geografię też zdawałem.
17: Dlatego, że z tą Koreą jeszcze jest taki problem, że Korea nie jest w Europie, a my pomijamy ten wymiar europejski. To znaczy, my w tej chwili żyjemy w świecie, gdzie Unia Europejska stoi naprzeciwko kilku agresywnych wielkich mocarstw i z Ameryki, i z Eurazji. I jeżeli chcemy dalej żyć tak, jak żyjemy w Europie państwa prawa, w Europie demokratycznej, to ta Europa pokojowej, to ta Europa jest nam potrzebna coraz silniejsza i parę lat temu narzekaliśmy, zresztą to środowisko między innymi Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji wskazywało na niewiarygodność, słabość, niechęć do angażowania się niektórych naszych europejskich partnerów z Europy Zachodniej w działania przeciwko Rosji, tłumaczenie, że tylko na Stany Zjednoczone można liczyć, no w tej chwili Stany się wycofują z niektórych państw europejskich, więc widzimy, na ile są wiarygodne i dlatego ja abstrahuję od tych dyskusji czysto finansowych, tak, bo państwo już wszystkie argumenty tutaj, wydaje mi się, podali, ale istotny jest bardzo ten komponent geopolityczny, to znaczy ten projekt SAFE czyni Europę silniejszą, angażuje ją w sferę współpracy, która w tej chwili, 2026 rok, jest dla bezpieczeństwa Polski, dla bezpieczeństwa europejskiego kluczowa i to jest ogromna wartość dodana. Raz jeszcze, to nie dotyczy Korei, która leży bardzo daleko, przypominam.
1: Panie minister,
0: a wiecie państwo, ile lat będzie miał Donald Tusk, kiedy spłacimy ostatecznie ten
1: dług? Panie profesorze,
0: 114.
18: Ale zaśpiewa pan
0: 114.
2: Ja się zastanawiam, bardzo co proszę, się wydarzy, minister, jak premier postanowi któregoś dnia udać się na polityczną emeryturę i jak będzie funkcjonować Prawo i Sprawiedliwość.
0: Odśpiewamy mu 100 lat.
17: No jak to? Prezes Kaczyński.
0: A na koniec zaśpiewamy i pomaszerował dalej.
17: Prezes Kaczyński dalej będzie. No.
2: Całe moje 25 lat politycznego życia to jest, mimo że jestem z lewicy w cieniu po prostu pewnych sformułowań.
17: Jak 25?
1: Dlaczego?
2: Ale dobrze. Po pierwsze, pani redaktor, ponieważ minister Szeptycki wywołał temat matur, to myślę, że wszyscy możemy życzyć szczęścia, bo kolejny tydzień to kolejne zmagania maturzystów z kolejnymi egzaminami, więc na pewno wszyscy życzymy wam powodzenia.
18: A rodzicom spokoju.
2: A rodzicom spokoju i akceptacji dla dzieci.
17: Żeby nie szukali rozwiązań w internecie.
2: To w każdym razie, no niestety tak, no ale to już na inną rozmowę pewnie. Natomiast ja myślę, że te dane jednak są jeszcze ważne, żeby je przytoczyć, bo ja słyszę taką narrację od polityków Prawa i Sprawiedliwości między innymi, a ta Korea Południowa, to tak były szczątkowe te kontrakty, tylko rzeczywiście z tych oficjalnych danych wynikało, że one były na tam 65 miliardów, po czym się okazało, że wraz z całą obsługą, ze wszystkim to jest jednak 90 miliardów. I to jest jakby jedna rzecz, którą chyba warto powtórzyć.
20: Dodatkowe może dlatego, że nie było dokupionej amunicji do tych...
2: Ale żebyśmy wiedzieli, ile całość tego wynosi.
20: Bez amunicji.
0: Dlatego, że wybuchła wojna pełnoskalowa na Ukrainie i Polska prawie wszystkie
2: dobrze,
0: swoje
2: panie profesorze, ale panie profesorze,
20: raz też jest trudna sytuacja,
2: ktoś ostatnio powiedział, a propos jeszcze tej Korei Południowej, że wtedy opozycja nie zachowywała się tak jak wy dzisiaj i rozumiejąc pewne uwarunkowania związane chociażby właśnie z pełnoskalową wojną w Ukrainie, nie przeszkadzała w taki sposób, jaki ma miejsce to dzisiaj z pełną siłą prawicy. Druga kwestia to są polskie firmy. No, my wyliczyliśmy, że powinno, ja mówię teraz powinno, skorzystać na tym 12 tysięcy polskich firm. Każdy kontrakt liczy się, każdy kontrakt, teraz już mówię o kontraktach, liczy się z różnego rodzaju zobowiązaniami, ryzykami. To jest normalne w każdym procesie. Prawo i Sprawiedliwość i rząd Prawa i Sprawiedliwości też różne wyzwania związane z kontraktami, jak każdy rząd miało. Ta linia kredytowa, która została otwarta, rzeczywiście jest na najlepszych warunkach, jakie w tej chwili moglibyśmy dostać. I szczerze mówiąc, ja mam takie wrażenie, że prezydent wetując rozwiązania, no też jednak zaprzepaścił te szanse bezpośredniego, bo pani poseł Piekarska mówiła o trochę innym sposobie finansowania, natomiast bezpośredniego wpływu na wydatkowanie 10 miliardów złotych na infrastrukturę i 7 miliardów złotych na policję. No to są, słuchajcie, olbrzymie kwoty, kiedy my zwiększamy liczbę funkcjonariuszy, potrzebujemy tych
1: pani
2: pieniędzy
1: minister,
2: wszyscy.
1: Ja chciałam zmierzać do końca tego wątku, bo jeszcze mamy wiele tematów, ale chcę powiedzieć jedno, że jeszcze pani minister Sopkowiak-Czarnecka bardzo podziękowała premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za to, że wyraził w imieniu Polski zgodę na sam mechanizm zaciągania długów przez Unię Europejską w imieniu właśnie innych krajów. I jeżeli pan
0: profesor... To jest hipokryzja ze strony pani minister, dlatego, że tak jak mówiłem, prawo należy odczytywać systemowo. Mamy konstytucję, mam ustawę o finansach publicznych.
2: Czy było systemowo, panie profesorze, odczytywane przy kontrakcie z Koreą Południową?
21: Proszę państwa, ja tylko cytuję panią.
0: Ten rząd, jak dostanie dwie stalowe kulki, to jedno zgubi, a drugą zepsuje. I tak to.
21: I jeszcze chcę dodać.
2: Czyli Prawo i Sprawiedliwość nie zdałoby egzaminu.
21: Proszę państwa, jeszcze.
2: W ostatniej kadencji u pana profesora.
21: Jedną rzecz.
0: A gdzie to 60 tysięcy wolno od podatku? No to znaczy te słowa po prostu ze strony koalicji nie mają żadnej wartości.
3: A gdzie te elektryczne samochody?
4: My proponujemy podniesienie drugiego progu.
21: Proszę państwa, bardzo proszę, powiedzmy sobie otwarcie, że Unia Europejska, jeżeli zaciąga pożyczki jako całość, to jest żelazna zasada, zawsze ma niższe oprocentowanie niż poszczególne, a szczególnie Polska, niż poszczególne kraje członkowskie. I to jest zasada i nie ma co ludziom wciskać, że jest inaczej.
0: Minister Grymański w tym studio kręcił tego lata pod sufitem i nie powiedział ile.
21: Pożycza taniej, panie profesorze. Proszę państwa, teraz wracam do sprawy zonda krypto, bo robimy trzecie kółeczko i teraz rząd zgłasza ponownie projekt dotyczący właśnie rynku kryptoaktywów, ale zmiana polega tylko na tym, że są zaostrzone kary. Jednocześnie prezydent też zgłasza swój projekt. No i pytanie, co będzie się działo dalej, ale no, może tutaj państwo mnie poprawią, ale wydaje mi się, że jeżeli żadnej ustawy nie będzie do 1 lipca, to w zasadzie żadna giełda kryptoaktywów nie będzie mogła działać. Bardzo proszę, pani poseł Piekarska.
3: Znaczy ja myślę, że jak to mówią, do trzech razy sztuka. Więc biorąc pod uwagę, że wreszcie pan prezydent wniósł też projekt ustawy, on miał być zresztą taki jakiś taki cieniutki, a tu się okazuje, że tych artykułów jest więcej niż w projekcie rządowym, ale myślę, że tym razem już uda się tę ustawę podpisać, bo rzeczywiście jest to już taka kompromitacja, po prostu brak tych regulacji. I to kompromitacja dla Pałacu Prezydenckiego, ponieważ no, była szansa na to, żeby te regulacje przyjąć, one przeszły przez parlament. No więc ja mam nadzieję, że tej kompromitacji...
21: Ale coś z prezydenckiego projektu będzie uwzględnione?
3: Ja tego nie wiem, bo jesteśmy jakby na początku, ale myślę, że dojdziemy do kompromisu.
0: Na końcu po prostu skopiowali.
3: Nie, ale skoro już... Nie, ale pan prezydent dużo wcześniej zapowiadał, że przygotuje projekt. No i czekaliśmy na ten projekt, ponieważ jest projekt pana prezydenta, więc rozumiem też, że jest wola do tego, żeby te regulacje, żeby się tym zająć na poważnie i żeby te regulacje po prostu przyjąć, bo jest tu luka prawna i one naprawdę są potrzebne. Obywatele po prostu na tym tracą, ci, którzy inwestują.
21: To pytanie
3: w tego
21: do
3: rodzaju
21: Anny
3: walutę.
21: Świergockiej, bo to jest bardzo ciekawa sytuacja. Zarówno PiS, Konfederacja, jak i prezydent Nawrocki krytykowali te poprzednie projekty, mówiąc, że to jest przeregulowanie, że to ma strasznie dużo stron ta ustawa. Teraz ja widzę, że prezydencki projekt ma więcej stron niż rządowy. To jak
22: ja nie zamierzam bronić projektu pana prezydenta.
21: Czyli zły jest ten prezydencki projekt, pani zdaniem?
22: Ja się jeszcze z nim nie zapoznałam, więc trudno jest mi na to odpowiedzieć pytanie. Natomiast nie słyszałam też, żeby ktokolwiek z Konfederacji pozytywnie się o tym projekcie wypowiadał. Ja tylko przypomnę słowa pana Rafała Trzaskowskiego, który był kandydatem na prezydenta, który mówił, że zero regulacji dla rynku kryptowalut. Więc teraz jak pani poseł mówi o kompromitacji, to proszę przypomnieć w takim razie, czy słowa Rafała Trzaskowskiego również go kompromitowały i kompromitowały wasze całe środowisko, a może po prostu kłamał w kampanii prezydenckiej i było to jedno z jego wielu kłamstw. Regulacje oczywiście w branży kryptowalut są wymagane ze względu na rozporządzenia europejskie i na takim rozporządzeniu powinniśmy się opierać, ale tylko na takim rozporządzeniu, a nie dokładać do tego systemy regulacji, które nam ten rynek po prostu albo zawężają, albo premiują tylko niektóre z firm, no bo to jest dla mnie jakaś wskazówka albo podejrzenie niezdrowego lobbingu. A co do poprzedniego projektu ustawy, no to dobrze wiemy, że niezależnie od decyzji pana prezydenta, to ta ustawa nie miałaby żadnego wpływu na aferę.
21: Ale jeżeli pani mówi o niezdrowym lobbingu, to czy nie widzi pani takiej sytuacji, że Fundacja Przemysława Wiplera dostała 75 tysięcy euro od Zonda Krypto, od Przemysława Krala, spółki Przemysława Krala i jednocześnie poseł Konfederacji promuje tę firmę na antenie różnych telewizji. Czy pani nie widzi tutaj?
22: W jaki sposób promuje? Ja z tego
21: cytowano bardzo wiele wypowiedzi Przemysława Wiplera, właśnie też a propos zonda krypto i też Sławomir Mencen nagrał taki film na YouTubie, gdzie mówił tak, te złe polskie władze chcą zniszczyć taką wspaniałą firmę zonda krypto, wypychacie te firmy.
22: Znaczy,
21: i
22: zonda
21: była
22: krypto,
21: mowa
22: akurat...
21: o zonda krypto.
22: Akurat akurat zonda
1: czy
22: krypto...
1: Czy Konfederacja nie ma sobie nic do zarzucenia?
22: Akurat zonda krypto i przedstawiciel zondy krypto wypowiadał się w ten sposób, że taka ustawa właśnie zabezpieczyłaby jego interesy, ponieważ nie,
1: raz mówił tak, raz tak, zmieniał zdanie w bardzo dziwny sposób.
0: A to jak premier nasz.
22: Podwyższyłaby próg wejścia dla innych firm na rynek. W związku z tym zonda krypto byłaby wciąż uprzywilejowaną firmą na polskim rynku. Dobrze wiemy, że firma zonda krypto finansowała i sponsorowała wiele różnych inicjatyw, w tym również państwowe inicjatywy. Wobec tego ja się zastanawiam...
1: Ale podmioty. Chcę pani zwrócić istotną, uwagę na istotną różnicę. Po prostu, jeżeli posłowie, czyli Instytut Zbigniewa Ziobry, czy Fundacja Przemysława Wiplera biorą pieniądze, a potem to środowisko podnosi rękę za takim, a nie innym kształtem, to jest konflikt interesów.
22: Ale my podnosilibyśmy, pani redaktor, od zawsze mówiliśmy, niezależnie od tej wpłaty, kiedy ona była na fundację posła Przemysława Wiplera, zawsze opowiadaliśmy się za tym, żeby...
1: Pani uważa, że wszystko jest w porządku. Można brać pieniądze i potem głosować po prostu i promować daną firmę w mediach.
22: Ale po pierwsze, nigdzie nie była ta firma promowana.
1: Była. Zapewniam panią, były analizy, sponsor, co Przemysław Wipler mówił w
22: jako
1: mediach.
22: Jako sponsor wielu różnych inicjatyw, w tym państwowych podmiotów, tym państwowych inicjatyw, firma promowała się sama i miała bardzo silną promocję i miała również akceptację, można powiedzieć, systemu publicznego, ponieważ jeśli zonda krypto sponsoruje polskich sportowców, czy polskie inicjatywy...
1: Ale pani wie, że Polski Komitet Olimpijski to jest niezależne od rządu stowarzyszenie, że to nie jest tak, że rząd, że to jest instytucja państwowa.
22: Oczywiście, że nie jest państwowa, okay, niemniej...
1: No to się przynajmniej zgadzamy.
22: Niemniej udział firmy konkretnej firmy w takich inicjatywach, które są społecznie w jakiś sposób są jednak postrzegane jako instytucje społecznego, powiedzmy, zaufania, czy w jakiś sposób popularne, no to jednak sprawia takie wrażenie, że jest to firma wiarygodna.
1: Właśnie to, co mówił Przemysław Wipler i Sławomir Mędzen, właśnie robiło to wrażenie, że to jest firma wiarygodna. Czy nie macie sobie nic do zarzucenia?
22: No, a gdzie było w tym czasie KNF? Czy były jakieś...
1: Właśnie
5: o to chodzi, KNF się wypowiadało.
1: Która dała KNF-owi jakiekolwiek...
5: Nadzór, dokładnie.
0: Oni się nawet w TVN-ie.
20: Dobre
1: bardzo
20: pytanie.
1: Proszę.
5: Przepraszam tylko ad vocem a propos Trzaskowskiego, bo akurat sobie nawet sprawdziłam tę wypowiedź. Pan Rafał Trzaskowski powiedział, że jest przeciwny nadmiernej regulacji.
1: Żadnych regulacji.
5: Nie powiedział żadnych nadmiernej.
1: Pani poseł, ja też sprawdziłam i Rafał Trzaskowski to
5: nadmiernej
1: mówił.
5: Ale nadmiernej regulacji.
1: Żadnych regulacji. Jednak mówił, że właśnie niepotrzebne są żadne regulacje. No tak kandydat...
5: No, ja znalazłam, że nadmiernej, co jednak to słowo ma znaczenie.
1: Mogą państwo to sprawdzić. Pan minister Szeptycki, bo tu jest problem taki, że Polska 2050 jeszcze inny projekt chciała w sprawie kryptowalut zgłaszać, jak rozumiem.
6: Tak, natomiast ja chciałem przede wszystkim powiedzieć, że chyba po 8 miesiącach rządów pan prezydent zaczyna dostrzegać, że to nie jest taka łatwa praca i przyjemna. To znajduje odzwierciedlenie w spadających notowaniach. Od marca do kwietnia panu prezydentowi poparcie spadło 5% z 50 do 45, jak podaje CBOS.
0: Jakby wam spadło, to by było poniżej zera.

0: trzeźwienia, bo to jest i zmiana szefa BBN-u z ideologa na kompetentnego urzędnika i wreszcie położenie na stole tego obiecanego już w grudniu własnego projektu o kryptoaktywach. No, to są regulacje, które nam są potrzebne nie tylko z powodów europejskich, tak, ale również dlatego, że po pierwsze to jest bardzo ryzykowny instrument finansowy. Po drugie instrument...
1: tego stola.
0: Po drugie instrument, po który bardzo chętnie sięgają i przestępcy, i obce służby, w szczególności służby rosyjskie. I dlatego to wymaga regulacji. Niezależnie od tego, bo jakby istota zonda krypto to nawet nie są kryptowaluty, tylko to jest po prostu kolejna piramida finansowa, którą ktoś stworzył i z pieniędzmi zniknął, tak? Natomiast jest to rynek, który wymaga uregulowania i ja się osobiście bardzo cieszę, że to wreszcie dotarło z tymi spadającymi notowaniami.
2: Tak, ale tutaj trochę Polska 2050 chyba chce wsadzić kij w szprychy, bo ja widzę, że rząd ma dość jasną strategię. Po prostu zgłaszamy ten sam projekt i stawiamy prezydenta pod ścianą, żeby w końcu to podpisał, bo tak jak mówię, od 1 lipca żadna giełda nie będzie mogła działać. A państwo proponują, że coś tam, żeby coś innego uchwalić i tak dalej. No i to jest postrzegane jako taka nielojalność wobec rządu, że idziecie swoją drogą, także w tej sprawie.
0: Jesteśmy rządem koalicyjnym i w związku z tym każda partia ma prawo swoje pomysły moim zdaniem kłaść na stole i następnie je konsultować i my to w różnych obszarach robimy.
2: No, rozumiem. Pani minister Piechna-Więckiewicz, jak się zakończy sprawa zonda krypto?
3: Ja dwie rzeczy zanim, pani redaktor. OKO.press pisze o tym, bo pan profesor mówił o Komisji Nadzoru Finansowego, że w 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego zawiadomiła, jak wiemy, prokuraturę okręgową w Katowicach w 2018 roku. Tak. 3 lata później sprawa zostaje umorzona.
2: To znaczy kilkakrotnie jest umarzana.
4: A potem zmieni Ziobro dostaje 450 tysięcy złotych.
3: Prokuratura miała przyznać KNF rację, że spółka, która w 2021 roku zmieniła nazwę na Zonda, bo przypominam, że wcześniej nazywała się BitBay, świadczyła usługę płatniczą bez zezwolenia KNF. Okej, nie ma przepisów, jakby są różne wtedy, nie ma przepisów. Jest
2: nie,
3: ta kwestia...
2: tam uzasadnienie umorzenia było takie, tak, pan minister, że biedny pan Sylwester Suszek, on nie wiedział, że łamie prawo. Takie było uzasadnienie. Więc nie będziemy nakładać
3: I potem mamy doniesienia Onetu o tym, że pan poseł Wippler w 2023 roku przestał mieć udziały w firmie, która obsługiwała właśnie BitBay. To jest z 4 firma PR-owska założona przez...
2: I tutaj, bo pani Anna Świergocka...
3: Ja się powołuję na ustalenia...
2: Ja chcę tylko zacytować Przemysława Wipplera, który mówi o Zonda Krypto. To jest normalna firma, normalny biznes. Tak mówił Przemysław Wippler o Zonda Krypto.
3: Ja sama kiedyś siedziałam w programie, w którym była wielka... I to był grudzień zeszłego roku, w którym pan Wippler bardzo mówił o tym, że ograniczanie rynku kryptowalut jest skandalem, etc., etc., więc już teraz nie będę tego przywoływać. Jak się skończy ta sprawa? No, do 1 lipca wszyscy mają czas tak naprawdę i myślę, że pan prezydent, który złożył jednak projekt ustawy, ma świadomość tego, że gra już się nie toczy o polityczne wpływy i przepychanki, tylko realne pieniądze obywateli naszego kraju i ich bezpieczeństwo. I liczę na to, że ten projekt, no można się rzeczywiście uśmiechnąć, że jednak trochę dłuższy, bo wcześniej było krytykowane, że projekt rządowy jest długi, jest jednak jakimś wyciągnięciem ręki inicjatywy w celu załatwienia tej sprawy, o której wszyscy wiemy, że no musi być uregulowana.
2: To pani minister poruszyła ten wątek i ja właśnie zadam to pytanie panu profesorowi Karskiemu. Kamińskiemu, bo rzeczywiście jest mnóstwo takich zbiegów okoliczności. Umorzone śledztwo w sprawie Bitbeja i Zondy. Poza tym wszyscy mówią, że za Przemysławem Kralem i Sylwestrem Suszkiem stoi tak naprawdę Marian W., pseudonim Maniek, który jest oskarżony w procesie

0: mafii VAT-owskiej. Ja się nasłuchałam od ministra Ziobry, że on tak walczy z tą mafią VAT-owską, że wszyscy już siedzą w więzieniu. A ja tutaj czytam, że główna postać tej afery, pan Maniek, dostał list żelazny od polskiej prokuratury za czasów Zbigniewa Ziobry. Potem ci ludzie próbują skorumpować dziennikarza TVN24, Michała Fuję, i co się okazuje? Prokuratura w ostatniej chwili wycofuje się z prowokacji dotyczącej tej sytuacji, żeby złapać nie tylko pośrednika, który proponuje łapówkę za odstąpienie od reportażu na temat zonda krypto, ale żeby złapać także zleceniodawców. I nagle prokuratura się z tego wycofuje. Ja po prostu nie rozumiem, panie profesorze. Czy pan zna wyjaśnienie tego fenomenu?
1: Czy to ja się w tym kontekście zastanawiam nad tym, jeśli takie sytuacje miały miejsce, to dlaczego TVN podejmował się reklamowania zonda krypto? Bodaj chyba 5,7 miliona złotych te reklamy w TVN kosztowały, przynajmniej takie... Tak,
2: 37 milionów w TV Republika w ciągu pół roku, pani
0: profesorze. Panie profesorze, rozumiem pańskie wątpliwości, a teraz bym prosiła, żeby pan odpowiedział na moje pytanie.
1: Czy powiem tak?
0: Jak to jest możliwe?
1: Ja w kontekście kryptowalut przychylam się do stanowiska Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że on w ogóle by tego zabronił.
0: No to dlaczego PiS głosował za odrzuceniem tej ustawy?
1: Brawo. A czy Jarosław Kaczyński akurat nie wziął udziału w głosowaniu?
0: Nie, ale wcześniej przecież natomiast, o PETA, a wcześniej głosował.
1: Ja mówię, ja bym się przychylał do tego, żeby w ogóle zabronić tego typu aktywności. Zresztą musimy mieć świadomość, że zonda krypto jest podmiotem prawa estońskiego i ta regulacja, którą byśmy tutaj w Polsce przyjmowali, czy ją przyjmiemy, czy nie przyjmiemy, to nie będzie w ogóle miała wpływu i w ogóle nie mogłaby mieć wpływu na regulację działalności tego podmiotu. Nie mówiąc o tym, że ta ustawa, która nie weszła w życie, właśnie miała mieć takie vacatio legis, które powodowałoby, że ona wchodzi dopiero w życie w czerwcu. Więc tak jak powiedziałem, rząd rzeczywiście próbuje tutaj, czy rząd, no bo tutaj pan minister Szeptycki ma inny pogląd niż cały rząd w tej sprawie. Rozumiem, że koalicja
0: rząd,
1: też jest podzielona.
0: Panie profesorze, ja chcę to odnotować z wielką siłą, no bo to jest historyczna chwila.
1: Znaczy inaczej, ja się obawiam w tym kontekście w ogóle, czy przyjęcie takiej ustawy nie byłoby legalizacją w ogóle obrotu kryptowalutami na podstawie prawa polskiego. W obecnej sytuacji ja myślę, że po prostu należałoby
0: zabronić. Nie ma żadnej ustawy i w ogóle nie działają giełdy kryptowalut. Takie jest pańskie stanowisko. Żadnej ustawy...
1: Znaczy, ja nigdy żadnych kryptowalut nie miałem i jakoś tak generalnie no, nie jestem pozytywnie nastawiony. Jakoś nie mam zaufania.
0: Senator Jacek Trela.
3: Ja bym dużo mógł podpowiedzieć panu posłowi Karskiemu, ale to pewnie już po programie na temat tego, czy można w ten sposób zahamować rozwój rynku, który jest na świecie już mocno rozwinięty, czy raczej powinniśmy regulować.
0: Po prostu będą działały firmy
3: oczywiście
0: za granicą.
3: I tak jak teraz działają, prawda? W Estonii, czy na Cyprze, czy gdzie indziej się lokują, a nie w Polsce.
1: Lepiej regulacja taka, jaka była proponowana, jest przez rząd proponowana.
3: Natomiast chcę powiedzieć tak, z perspektywy Senatu. Miesiąc temu na wniosek senatorów PiS-u zostało wprowadzone do porządku obrad ostatniego posiedzenia Senatu, czyli sprzed dwóch dni, informacja ministra sprawiedliwości i informacja koordynatora szefa służb specjalnych na temat zonda krypto. I to było miesiąc temu, wtedy, kiedy PiS jeszcze sobie myślał, że to da się z tej sytuacji kryminalnej wyjść z twarzą przedstawicielom Prawa i Sprawiedliwości, samemu prezydentowi, który też przecież w to wszystko był mocno zaangażowany. Przypomnę, jak się umizgiwał do Mentzena w kampanii przedwyborczej, kiedy obiecywał, że się spotka oczywiście z tymi przedstawicielami z rynku kryptowalut. No i była debata, byli przedstawiciele rządu, o których powiedziałem, i PiS opuścił salę, dlatego że się zorientował, że to jest sprawa nie do obrony. bo Ziobro 450 tysięcy, bo Wipler 75 tysięcy euro, bo te umorzenia, o których pani redaktor mówiła za czasów Ziobry, czyli krycie przestępców, no i to jest obraz tej całej sprawy. I on dopełnia jeszcze, ten obraz jest dopełniony jeszcze przez projekt Konfederacji, który leży w Sejmie, bo Konfederacja przygotowała swój projekt ustawy o kryptowalutach. Nie będę o nim szerzej mówił, natomiast o przepisie karnym chcę powiedzieć, bo tam jest przepis karny w tym projekcie, który za tego rodzaju malwersację, za taką piramidę finansową, za oszukanie, jak w tym przypadku Zonda Krypto, 350 milionów na 350 milionów złotych, około kilkudziesięciu tysięcy ludzi, przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności w sytuacji, w której za taki przekręt typowej piramidy to jest 8 lat. No więc też to pokazuje, jak posłowie Konfederacji szykowali sobie, czy swoim pobratymcom, którzy na tym rynku operują, szykowali sobie miękkie lądowanie, no bo 2 lata, jak to się mówi przysłowie, 2 lata to jak dla brata, prawda? 2 lata to nawet nie jest, to jest zawieszenie, to jest w ogóle możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w systemie wolnościowym z kontrolą oczywiście. Więc za takie wielkie przekręty szykowano tego rodzaju odpowiedzialność karną, która można powiedzieć jest symboliczna.
0: Proszę Państwa, wydaje mi się, że tutaj argumenty wszystkie wybrzmiały i chciałam Państwa zapytać jeszcze o inną sprawę, mianowicie i też bardzo poprosiła o krótką wypowiedź, bo mamy niewiele czasu do końca naszego czasu radiowego. Chodzi mi o zabezpieczenie, które wydał Europejski Trybunał Praw Człowieka, a mianowicie to zabezpieczenie oznacza, że zarządzający Trybunałem Konstytucyjnym Bogdan Święczkowski powinien natychmiast dopuścić do orzekania 4 sędziów, których wybrał Sejm. Ja przypomnę Państwu, że prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie tylko od 2 sędziów i 4 pozostałych czekała na zaproszenie, czekała, aż w końcu zdecydowała się złożyć ślubowanie i przesłać je do kancelarii prezydenta. I problem polega na tym, że Bogdan Święczkowski nadal nie dopuszcza tych sędziów do orzekania. Katarzyna Piekarska.
4: No kolejny raz, że tak powiem, wracamy do kwestii wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj przepisy są absolutnie jednoznaczne, że to Sejm wybiera sędziów, nawet nie za zgodą Senatu, bo niektóre wybory, jak na przykład Rzecznika Praw Obywatelskich czy Rzecznika Praw Dziecka, wybiera Sejm za zgodą Senatu. Tutaj po prostu wybiera samodzielnie Sejm i prezydent do tego nic nie ma. Prezydent powinien, znaczy musi odebrać ślubowanie i koniec. No w tej chwili mamy taką przepychankę, mamy kolejne orzeczenie. I nic się w tej sprawie nie dzieje. No, ja myślę, że będzie za chwilę tak, że pan prezydent weźmie sobie kolejnych 2, odbierze od tych osób ślubowanie, potem zostaną kolejne osoby do odebrania ślubowania. Natomiast trzeba po prostu do swojego urzędu dorosnąć, panie prezydencie.
0: Pan profesor Karski.
1: Akurat słuchałem tutaj z uwagą pani poseł, natomiast no niestety Trybunał Konstytucyjny pod prezydencją profesora Andrzeja Rzeplińskiego miał inne zdanie. Stwierdził, że nawet używał słów odebranie przez prezydenta ślubowania, innym razem przyjęcie przez prezydenta ślubowania nie ma charakteru ceremonialnego, ma charakter prawnie doniosły i rodzi konkretne skutki prawne. To w grudniu 2015 roku.
0: Ja Państwa odsyłam od tego wyroku, bo uważam, że pan profesor jednak nie mówi prawdy
1: tak,
0: o tym orzeczeniu.
1: Ja Państwa też odsyłam, bo
0: tak nie jest, jak
1: problemem polskiej debaty takiej politycznej jest to, że często ta strona rządowo-justycyjna, tak to nazwę, odwołuje się do treści różnych dokumentów, przedstawiając inną treść.
0: Ale proste pytanie.
1: Sygnatura K34 przez 15.
0: Dziękuję
1: wyrok
0: bardzo.
1: Trybunału Konstytucyjnego 3 grudnia 2015 roku. Cały rozdział 8
0: zasadnienia. Mamy mało czasu w tej części. Czy prezes Święczkowski powinien uznać zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? Czy pan chce po prostu powiedzieć, że my nie uznajemy tych decyzji tego Trybunału?
1: jeszcze ta decyzja organu Rady Europy ma charakter dosyć szczególny. Ja teraz czytałem taką opinię pana profesora Ireneusza Kamińskiego z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, który właśnie wskazywał na to, że Europejska Konwencja Praw Człowieka, na podstawie której działa Trybunał, nie przewiduje możliwości wydawania takich zabezpieczeń, że jest to regulacja zawarta w regulaminie. Tutaj też chcę dodać, że ten regulamin wykracza dosyć daleko poza materię, w ramach której Trybunał może działać.
0: I wreszcie,
1: konkludując tu, powiem tak. Mnie zawsze uczono i zawsze się stykałem z takim poglądem, że zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie ma mocy stricte prawnej, ponieważ wydane jest poza zakresem konwencji.
0: Rozumiem.
1: Natomiast oddziaływuje siłą autorytetu Trybunału.
0: Musimy skrócić swoje wypowiedzi.
4: Rzeczywistość równoległa.
0: Proszę pan senator Jacek Hrela, klub Centrum.
4: Swoje własne.
3: Przede wszystkim należy honorować wyroki.
1: No jest
3: w tym przypadku zabezpieczenie wydane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. To jest orzeczenie, które wiąże polskie organy i musi być wykonane. Jeżeli pan Święczkowski tego nie wykona, naraża się na odpowiedzialność finansową w postaci grzywien, które powinny być na niego nakładane za niewykonanie tego postanowienia. Teraz jak chodzi o tę doniosłość, o której mówił pan poseł Karski, doniosłość tego ślubowania. Oczywiście to ślubowanie ma charakter doniosły i również ma charakter, ma swego rodzaju wymiar prawny. I teraz jeżeli prezydent nie wypełnia swojego obowiązku, a ten obowiązek na nim spoczywa, odebrania ślubowania, wynika również z artykułu 1 Konstytucji, który mówi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym, czyli że prezydent nie może po swojemu i na swoją korzyść tego interpretować, tylko musi działać na rzecz dobra wspólnego. To jeżeli prezydent nie wypełnia tego obowiązku zaproszenia i odebrania ślubowania, to została wykonana taka procedura, która realizuje ten obowiązek, to znaczy sędziowie złożyli ślubowanie w obecności notariusza i przekazali to.
1: W Sejmie?
3: Przekazali to. Nie ma znaczenia, w Sejmie mogli, w kancelarii notarialnej, mogli gdziekolwiek, na ulicy, w kawiarni. Ważne, że złożyli podpisy pod rotą ślubowania i złożyli u prezydenta.
0: Przecinek, Anna Świergocka.
1: Ale w najbliższym sklepie Żabki właściwym dla miejsca ich zamieszkania też.
3: Oczywiście wolałbym, żeby prezydent zaprosił ich do pałacu.
0: Panowie, bo naprawdę odbieracie czas innym gościom.
5: I tu się zgadzam z panem senatorem, że ja liczę na to, że pan prezydent jednak pochyli się nad tematem zaprzysiężenia tych sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm. Mam nadzieję, że ten cyrk wokół Trybunału w końcu się skończy, ponieważ nikomu niepotrzebne są właśnie takie sytuacje, chociażby jak z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. To nas stawia jako państwo w bardzo złym świetle na arenie międzynarodowej, na arenie europejskiej. Ten konflikt między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą, który się wylewa się już niestety nawet
0: jedno na, zdanie, na pani minister Piechna, więc Kiewicz, jedno zdanie.
1: A co na ten temat mówił na Jamajce?
0: Panie profesorze, niech pan da innym. Bardzo proszę, pani minister Piechna.
6: Ja myślę, że pan senator powiedział wszystko, co trzeba powiedzieć. Jakby pan, jeżeli przyjmujecie, że to było doniosłe i że ma wymiar prawny, to jaka jest odpowiedzialność prezydenta, który nie wykonuje swoich konstytucyjnych uprawnień, obowiązków?
0: Jeszcze wrócimy.
6: Bo to jest coś, co
0: do
6: należy
0: tego
6: wtedy rozważyć, pan panie minister, profesorze.
1: Ale Trybunał Konstytucyjny pod prezydencją Andrzeja Rzeplińskiego stwierdził inaczej.
0: Panie profesorze, będzie pani miał pan
1: redaktor,
0: jeszcze czas.
1: Dziękuję.
7: Europejski Trybunał Praw Człowieka to jest jedna z najważniejszych instytucji chroniących prawa każdego z nas przed torturami, pozbawieniem prawa do sądu i wieloma innymi rzeczami. I teraz, ponieważ wyroki w tej kwestii wymagają czasu, żeby Trybunał mógł przeanalizować tę czy inną sprawę, to tego typu tymczasowe postanowienia zabezpieczające
1: skarga
7: są
1: nawet
7: wydawane
1: nie wpłynęła. To jest
7: po
1: ciekawe.
7: To, żeby na przykład kogoś nie deportować, nie skazać na nieludzkie traktowanie.
1: Panie boskie, to oni mieli być deportowani.
7: Przecinek i po przecinku chciałem powiedzieć jeszcze.
1: Że jest torturą, a potem deportowanie. Nie brnijmy to, panie minister.
7: Ostatnie dwa słowa jednak chciałem powiedzieć. Mianowicie, jest to kolejny przypadek, kiedy widzimy, jak ważne jest dla ludzi, nie dla polityków, członkostwo Polski w instytucjach europejskich po to, żeby skutecznie dbać o nasze prawa, które przez populistów są niestety łamane.
0: Przecinek. Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska, Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Szeptycki, Polska 2050,
7: miłego
0: Paulina
7: weekendu.
0: Piechna-Więckiewicz, Nowa Lewica, Anna Świerkowska, Konfederacja, Jacek Trela, Klub Centrum. Zapraszamy Państwa na ciąg dalszy dyskusji na YouTubie, a w Radiu Tok FM za chwilę informacja, po nich premierowy odcinek audycji Wspólna Sobota. Do usłyszenia, do zobaczenia, Dominika Wielowiejska.
8: Dzień dobry. Zapraszamy na premierę nowego programu Wspólna Sobota. Od dzisiaj w każdą sobotę od godziny 10 na antenie TOK FM. Anna Sobańda i...
9: Rafał Turowski. Dzień dobry Państwu. Przygotowaliśmy kilka, jak nam się wydaje, bardzo interesujących tematów. Na początek przeniesiemy się do Wiednia, gdzie za chwilę startuje niezwykle kontrowersyjny w tym roku Festiwal Eurowizji. Będziemy również w Sarajewie, a o mnogości Hamletów na polskich scenach porozmawiamy z krytykiem teatralnym Jackiem Wakarem.
8: Tak, a dla wszystkich słuchaczy, którzy czekają na program Otwarta Kuchnia, mamy informację, że Paulina Nawrocka spotka się z Państwem zaraz po naszej audycji, czyli o godzinie 12.
9: A my zapraszamy już za chwilkę.
10: Reklama.
11: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
13: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
18: No...
17: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
18: No dobra, a ty co będziesz robić?
17: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
19: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
20: Morliny są gorące.
21: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
22: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
23: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Najwyższy czas na Obertauern. Świeże górskie powietrze, zielone hale, szczyty i jeziora tworzą idealne miejsce na letnią energię, aktywność i prawdziwy odpoczynek. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info. Kośnik lato.
24: Cześć, siostrzyczko.
25: Gratulacje.
24: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
25: Ania.
24: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
25: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
24: Obiecuję.
26: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
27: 3, 17, 41.
28: Co tak liczysz?
27: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
28: O, ja też umiem liczyć.
29: 8, 11.
30: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Ceny hurtowe paliw idą w dół. Orlen ogłosił nowe stawki. Za chwilę powiemy, jaka jest różnica. Umowa na europejską pożyczkę podpisana. W informacjach u nas komentarze. Większość więźniów politycznych na Białorusi dość szybko przyznawała się do winy. U nas głos także Andrzeja Poczobuta. Minęła 10. Informacje to KFM. Zapraszam. Na początek ceny paliw w hurcie, które idą w dół, aby Orlen obniżył ceny paliw, w tym oleju napędowego ekodiesel o 98 zł, a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 50 zł na metr sześcienny. Tak wynika z danych opublikowanych przez koncern. To czwarta w tym roku obniżka cen obu tych podstawowych paliw w hurcie Orlenu. Polska jako pierwsze państwo Unii Europejskiej podpisała umowę na zaciągnięcie pożyczki w ramach programu SAFE. Nad Wisłę do 2030 roku trafi prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na rozwój polskiej zbrojeniówki, rekordowe zakupy dla armii i ochronę cyberprzestrzeni. Cezary Jaszczyk.
6: Jeszcze w tym miesiącu rząd planuje podpisać 40 umów na zakup uzbrojenia. Mówił w czasie uroczystości podpisania SAFE wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Do tego aneksowanie już tych, które zostały podpisane. Do tego dochodzi jeszcze całe działanie w obszarze cyberbezpieczeństwa, gdzie cyberwojska i Agencja Uzbrojenia współpracują. Trafi nowoczesny sprzęt we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.
6: A na miliardy czeka nie tylko armia, ale i polska zbrojeniówka.
10: Będziemy wspólnie informować o podpisywaniu kolejnych umów na nowe borsuki, na nowe kraby, na nowe pioruny, które wyprodukuje polski przemysł do 2030 roku.
6: Mówił szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Rząd w odpowiedzi na zarzuty opozycji przekonuje, że SAFE jest najtańszą obecnie dostępną formą pożyczki. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
5: Zmieniamy temat. Większość więźniów politycznych na Białorusi, z którymi się zetknąłem, dość szybko przyznawała się do winy, mówił w TOK FM dziennikarz i działacz mniejszości polskiej Andrzej Poczobut, który siedział w kolonii karnej ponad 5 lat. Jak przyznaje, dostawał od reżimu Aleksandra Łukaszenki pewne oferty, ale z nich nie skorzystał.
20: Władzom bardzo zależało na tym, żeby ta wina była uznawana, żeby składano tam samokrytykę jakąś. Ta narracja propagandy jest taka, że tam ludzie zostali okłamani, zachęceni i przez to tam stali się ślepym narzędziem przeciwko władzy, a teraz zrozumieli to.
5: A sam Andrzej Poczobut został zwolniony w ramach wymiany więźniów, nie musiał wyrażać skruchy, może też wrócić na Białoruś, a wywiad, który przeprowadziła z nim Dominika Wielowiejska, można posłuchać na stronie w aplikacji TOK FM. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewnością pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
28: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Bowiem kiedy przeprowadzono nawet w tych godzinach porannych po tych opadach deszczu rozpoznanie realizowane przez grupy dronowe, mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
5: A według służb do tej pory spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Od momentu powołania do życia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2017 roku liczba jej mieszkańców spadła o blisko 200 tysięcy. Obecnie liczy 2 miliony 100 tysięcy mieszkańców. Czas na temat weekendu TOK FM. Wiele miast mierzy się z problemem niskiej dzietności, ale dlaczego ten ogromny organizm miejski nie potrafi przyciągnąć nowych mieszkańców, tak jak robią to Warszawa, Kraków, Wrocław czy Trójmiasto? O tym Grzegorz Kozioł.
29: Postanowiłem o to zapytać Szymona Piwczyka, który
0: który prowadzi stronę Kartografia Ekstremalna. Ten absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, mieszkający obecnie w San Francisco, wskazuje na trzy przyczyny.
3: Miasta śląskie są mało atrakcyjne wizualnie. Jeśli wyjdziesz na centrum Katowic, to oczywiście dworcowa jest wyremontowana, ale już właśnie pójdziesz na szykę dalej warszawską, no to już widać, że jest to taki obszar zaniedbany.
0: Po drugie, śląskie uczelnie prezentują słaby poziom i nikły prestiż. Po trzecie, w metropolii jest słaby rynek pracy, mimo że płace nie są na najniższym poziomie.
3: W naszym regionie pensje są sztucznie wywindowane przez schyłkowe gałęzie gospodarki, takie jak górnictwo czy hutnictwo. W tych branżach zarabia się bardzo dużo, no ale młodzi ludzie nie są zainteresowani pracą w tych branżach.
0: Metropolia musi wzmocnić atrakcyjność edukacyjną, poprawić jakość życia i przyciągać nowe inwestycje. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
5: Na koniec Beskidy. Zdaniem GoProwców warunki na szlakach są na ogół dobre, jedynie w rejonie Babiej Góry są trudne. W wyższych partiach leżą płaty śniegu, poranek był pochmurny i chłodny, a temperatura wyniosła od 4 stopni na hali miedziowej do 10 w dolinach. Kolejne informacje w TOK FM o 8.20, teraz pogoda. Zachmurzenie umiarkowane na wschodzie i południu, okresami duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 na północnym wschodzie i 10 nad morzem do około 15 w centrum i 17 to na południu i zachodzie.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Dzień dobry Państwu. Anna Sobańda.
11: Dzień dobry Państwu. Rafał Turowski.
9: Mamy 96 lat i będziemy się z Państwem spotykać w każdą sobotę o godzinie 10.
11: A nasza audycja nosi tytuł zresztą błyskotliwy. Wspólna sobota i jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem sobota@tokfm.pl.
9: Będziemy rozmawiać o takich tematach jak kultura, ciekawe miejsca w Polsce i na świecie, trendy, czy zjawiska, których nie do końca rozumiemy, a zrozumieć byśmy chcieli.
11: Na dobry początek łączymy się z Wiedniem. Tam jest nasz kolega, dziennikarz Interi. Z Wiedniem, który zresztą, dodajmy, za chwilę będzie przypominać naprawdę oblężoną twierdzę.
9: Naszym pierwszym gościem jest Łukasz Smardewski, jak wspomniał Rafał, dziennikarz Interi i fan konkursu piosenki Eurowizja. Dzień dobry, Łukasz.
12: Dzień dobry, witam Was i wszystkich słuchaczy.
9: To powiedz na początek, jaka atmosfera panuje obecnie w Wiedniu?
12: No, z każdym dniem coraz gęstsza, można powiedzieć. Zjeżdżają fani z wielu, wielu krajów, nie tylko europejskich, bo przecież musimy pamiętać, że Eurowizja to już nie tylko Europa, choć pewnie wielu sobie zadaje pytanie, co Australia na niej robi, o tym pewnie za chwilę powiemy, ale rzeczywiście czuć atmosferę wielkiego muzycznego święta. Ja myślę, że można spokojnie Eurowizję porównać do takich igrzysk olimpijskich w muzyce, gdzie przyjeżdżają fani poszczególnych krajów, dopingując swoich reprezentantów, liczą na jak najlepszy wynik. Także miasto jest naprawdę pełne ludzi, kolorowe, udekorowane i naprawdę cieszę się z tego, że gości uczestników 70. Eurowizji.
11: Tutaj były takie przewidywania, że nie tylko fani Eurowizji zjadą się do Wiednia, ale również z całej Europy, żeby nie powiedzieć z całego świata, protestujący przeciwko obecności Izraela na tegorocznym festiwalu. Czy ich obecność też już widać?
12: Na razie nie. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to miasto przygotowuje specjalne środki bezpieczeństwa na wszelki wypadek, gdyby miało do takich protestów dojść. Trzeba pamiętać, że Wiedeń to jest bardzo duża metropolia, bardzo duże miasto, więc na pewno organizatorzy będą się starać, żeby protestujący unikali bezpośredniego starcia, bezpośredniego spotkania z uczestnikami konkursu, no bo na pewno jest to temat delikatny i wrażliwy. Na mieście można zobaczyć więcej policji, choć może nie aż tak dużo jak w Szwecji w 2024 roku, kiedy te protesty były świeże, można powiedzieć, i najmocniejsze. W rozmowach z dziennikarzami, czy też z fanami, którzy przyjeżdżają do Wiednia, pojawia się ten temat. To nie można tego tematu uniknąć. Natomiast wszyscy mają nadzieję, że wszystko odbędzie się przede wszystkim bezpiecznie. Jak na razie policja nie odnotowała żadnych protestów, ani żadnych starć, żadnych sytuacji takich, które mogłyby zagrozić fanom przyjeżdżającym do Wiednia.
11: No tutaj czytaliśmy, Łukaszu, że austriackie służby, które pilnują porządku w mieście, ma wspomóc FBI. No to czegoś takiego na Eurowizji chyba jeszcze nie było.
12: No rzeczywiście, o tym się tak zbyt oficjalnie i otwarcie nie mówi, natomiast na pewno za kulisami te środki bezpieczeństwa są na bardzo wysokim poziomie, gdyż trzeba pamiętać, że Eurowizja w arenie, w której się odbędzie, to jest jedno, ale imprezy towarzyszące, które odbywają się w mieście, jest ich naprawdę mnóstwo, bo no nie każdy może zdobyć bilet na Eurowizję, to można porównywać z próbą zdobycia biletu na koncert Celine Dion, naprawdę, że nie każdy ma to szczęście. Wówczas korzysta z atrakcji, które oferuje miasto, czyli na przykład takiego publicznego oglądania dla mieszkańców, darmowego oglądania na wielkich telebimach. No i tutaj rzeczywiście organizatorzy, miasto, także Austria jako państwo stara się, żeby wszystko przebiegło bezpiecznie, tym bardziej, że akurat Austria jest krajem, który nie protestuje przeciwko udziałowi Izraela, wręcz przeciwnie, stoi po tej stronie, powiedzmy, tej eurowizyjnej barykady, która popiera udział Izraela i w ogóle nie widzi w tym nic złego, argumentując to tym, że jest to platforma do prezentacji kultury i muzyki, a nie politycznych komunikatów.
9: A czy ty widzisz różnicę? Bo fanem Eurowizji jesteś od dawna, ale no takiej sytuacji, jaka jest w tym roku, nie było chyba wcześniej. Eurowizja z założenia ma być konkursem apolitycznym, ale no ta polityka gdzieś tam się zawsze jakoś przewijała, natomiast nigdy w takim stopniu jak w tym roku. Przypomnijmy, że kilka krajów zrezygnowało z uwagi na udział Izraela.
11: To krajów znaczących zresztą.
9: Tak, wymienimy Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia i Słowenia. Czy czujesz różnicę między tym konkursem tegorocznym, a tym, co się działo w poprzednich latach?
12: Tak, to napięcie jest wyczuwalne. Te kraje, które wymieniliście, one nie tylko wycofały się z Eurowizji, ale po raz pierwszy na przykład Hiszpania od czasu, kiedy istnieje Eurowizja i od kiedy Hiszpania bierze w niej udział, nie będzie jej transmitować, co jest dużym wydarzeniem, tym bardziej, że Europejska Unia Nadawców, organizator Eurowizji, niejako wymaga od nadawców biorących udział w Eurowizji, będących członkami EBU, transmisji konkursu, więc myślę, że tutaj nie obędzie się bez jakichś kar finansowych lub być może zostanie to rozwiązane inaczej, ale rzeczywiście te kraje, ta piątka krajów zdecydowanie opowiada się przeciwko udziałowi Izraela, mówiąc też o swojej przyszłości, że jeżeli to się nie zmieni, jeżeli organizatorzy nie podejmą środków po pierwsze zapewniających uczciwy udział wszystkich krajów, bo tutaj też trzeba pamiętać, że w zeszłym roku było, w zeszłym, ale także w poprzednim, dużo kontrowersji związanych z kampanią promocyjną reprezentantki Izraela, która była wspierana przez rząd izraelski, przez Ministerstwo Turystyki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gdzie wielu użytkowników popularnej platformy YouTube przed obejrzeniem jakiegokolwiek filmiku widziało reklamę i zachęcającą do głosowania na reprezentantkę Izraela.
11: Czego robić nie wolno?
12: Czego robić nie wolno, choć nie jest to też tak wprost w przepisach zapisane, bo chyba nikt nie spodziewał się, że dojdzie do takiej sytuacji. Jakby kolejny raz jesteśmy świadkami tego, że jakby przepisy nie nadążają za rzeczywistością, szybko się zmieniającą, szczególnie tą geopolityczną. A organizatorzy twierdzą, że są w stanie temu zapobiec. Zapewniają, że w tym roku takich kontrowersji nie będzie, natomiast nie chcą też zdradzać wszystkich szczegółów tych środków podjętych do uniknięcia tej sytuacji. Chociażby Malta w tym roku również mocno promuje swojego reprezentanta w wielu krajach Europy, natomiast no, nie są to takie nachalne reklamy w serwisach internetowych, ale billboardy na przykład w turystycznych miastach. Więc trzeba pamiętać, że od paru lat cały świat może głosować w Eurowizji. Jest to taki jeden zbiorczy głos widzów spoza krajów, które uczestniczą. On ma oczywiście mniejszą wagę niż poszczególnych uczestniczących krajów, ale też się na pewno liczy. I tutaj inne kraje dopatrują się też nieuczciwego działania właśnie Izraela. Więc to napięcie jest wyczuwalne. Widać, że ta Eurowizja no, jest świętem, ale ten temat się przewija w rozmowach zarówno z delegacjami, jak i z dziennikarzami. Niektóre delegacje tematu unikają. Dość powiedzieć, że reprezentant Izraela do tej pory, bo jakby jest to taką tradycją, fotografowanie się wspólne, śpiewanie piosenek, nagrywanie wspólnie filmików na media społecznościowe, no to w tej chwili, do tej pory reprezentant Izraela nagrał tylko jeden taki filmik, bo no nikt za bardzo nie chce pokazać, że wspiera, bądź pokazać swój stosunek do udziału w Izraela. I to jest coś, z czym rzeczywiście nie mieliśmy na taką skalę do czynienia w poprzednich latach. Hiszpański nadawca ma propozycję, ten nadawca, który się wycofał, aby do zapisów regulaminu wprowadzić przepis mówiący o tym, że żaden kraj prowadzący wojnę, czy to broniący się, czy też będący agresorem, nie może w tej Eurowizji brać udziału, co skutkowałoby w tej chwili także wykluczeniem Ukrainy, co rzecz jasna. No ale na razie oprócz tych pięciu państw, które stoją po stronie Hiszpanii, nikt tego pomysłu nie popiera. Organizatorzy Eurowizji są mocno krytykowani, choć starają się na każdym kroku zapewnić, że robią wszystko, aby uniknąć politycznych nacisków. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, jak wielkim wydarzeniem jest Eurowizja. To jest porównywalne do każdego innego światowego, międzynarodowego wydarzenia, w którym udział biorą państwa. No bo pamiętajmy, że Eurowizja to jest przywilej udziału nadawców publicznych, którzy są subsydiowani przez rządy danych krajów. Więc jakby ten kontekst polityczny, choć każdy mówi, tak jak powiedziałaś, że powinien być apolityczny, no to jest to troszeczkę taka idea niedościgniona. To tak samo, gdybyśmy powiedzieli, że politycy nie będą się ze sobą kłócić. Bardzo byśmy chcieli, ale czy to jest możliwe? No myślę, że nie.
11: Łukasz, na zakończenie, ponieważ Polska, może tak powiem, słynie z zajmowania ostatnim czasie niskich miejsc na Eurowizji. Powiedz króciutko, jakie są szanse naszej reprezentantki?
12: No, Polska akurat, można powiedzieć, że co roku mamy wielką dawkę emocji, gdyż nie wiadomo, czy znajdzie się w finale. Zawsze balansujemy pomiędzy tym awansem a brakiem awansu i tak też jest w tym roku. Wczoraj miałem okazję spotkać się z Alicją Szemplińską, która jest pewnej dobrej myśli, tak samo polska ekipa. Wszyscy podkreślają nowatorski występ Polki. My nie widzieliśmy jeszcze całości, my widzieliśmy jedynie 30 sekund. Takie są zapisy regulaminu, że nie można publikować wszystkiego wcześniej, ale widać rzeczywiście nowoczesne podejście. Po raz pierwszy Polska używa wielkiej elementu scenografii, co zobaczymy we wtorek. Natomiast jeśli chodzi o szanse, patrząc na bukmacherów, są one 50 na 50, można powiedzieć. Rozmawiając tutaj z dziennikarzami, być może dlatego, że są życzliwi, uważają, że absolutnie Polska się powinna w tym finale znaleźć. Wielu podkreśla fantastyczny głos naszej reprezentantki. Wczoraj chociażby Delta Goodrem, wielka gwiazda australijskiej, nie tylko australijskiej, ale światowej skali, bardzo chwaliła i komplementowała głos Alicji Szempińskiej, nawet nie wyklucza jakiejś współpracy w przyszłości, więc na pewno Polska jest zauważona. Zauważona jest jej oryginalność, a czy to będzie skutkowało awansem do finału? Tego zobaczymy. Nie wiadomo. I tak. Zobaczymy. Ja tylko chciałbym podkreślić, że ważniejsze od zwycięstwa, bo naprawdę to są duże pieniądze, jeśli potem trzeba to zorganizować, jest sam udział, żeby się na tym miejscu pokazać. To trochę jak z piłką nożną. Nie zawsze wygrywamy, ale nikt chyba nie myśli o tym, żeby się z takich mistrzostw wycofywać.
9: Ale wszyscy za Alicję będziemy trzymać kciuki. Bardzo ci, Łukasz, dziękujemy. Trzymamy kciuki za Alicję. Łukasz Smardzewski był naszym gościem z Wiednia.
12: Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
13: Autopromocja.
14: Konstytucja 3 maja dawała olbrzymiej liczbie osób w Polsce prawa wyborcze.
15: Przecież to jest kompletna bzdura.
14: No dobra, połowie osób.
15: Radykalnie mniej.
14: 10% osób.
15: Mniej niż 5% dorosłych mężczyzn.
16: Niech się święci 3 maja.
17: Prawdziwa historia Polski.
18: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
13: Autopromocja.
19: Reklama.
21: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
22: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
23: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
29: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
31: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
29: Serio? Też na wysokie kwoty?
31: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
1: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
2: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
2: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra. A ty co będziesz robić?
2: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
13: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
19: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
24: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
25: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
26: Codziennie.
27: Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
32: 10:20 informacje TOK FM. Emil, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump przekazał, że może przesunąć siły USA wycofane z Niemiec do Polski. Trump po raz kolejny chwalił przy tym polskiego prezydenta. W ubiegłym tygodniu prezydent zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszono dotąd 5000 żołnierzy. Od tej pory jednak nie odpowiedział nic więcej na ten temat. Norweski sąd aresztował na 4 tygodnie Chinkę podejrzaną o przygotowywanie się do działalności szpiegowskiej w pobliżu Centrum Lotów Kosmicznych. Kontrwywiad poinformował, że zarekwirowano 22-tonowy odbiornik satelitarny, oficjalnie przeznaczony do pomiarów pogodowych. Polscy hokeiści nie awansowali do Mistrzostw Świata Elity. Potrzebowali do tego wygranej w 3/3 z Litwą w ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Ostatecznie przegrali 1-2. Kolejne informacje o 10:40.
30: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
33: To jest audycja Wspólna Sobota. Anna Sobańda i Rafał Turowski. Witamy Państwa ponownie.
9: A teraz porozmawiamy o pewnym teatralnym trendzie. Naszym gościem będzie pan Jacek Wakar, krytyk teatralny, szef kultury Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry.
33: Dzień dobry, Jacku. Witamy.
34: Dobry, witam. Dzień dobry.
33: Mamy Hamleta w Gnieźnie, mamy Hamleta w Sosnowcu. Za chwilę będziemy mieli Hamleta po Śląsku w Katowicach. Mamy Hamleta w Teatrze Narodowym w Warszawie. Za tydzień premiera w Powszechnym. Będziemy mieli Hamleta, no czy też spektakl oparty o, na tym tekście w Krakowie. Tak się zastanawiam, Jacku, czy dyrektorzy teatrów przecież wiedzą, że William Shakespeare napisał prawie 40 tekstów teatralnych. To skąd taki najazd na Hamleta?
34: No oczywiście nie odpowiem na to pytanie jednoznacznie, natomiast to jest bardzo ciekawe rzeczywiście, że tych inscenizacji Hamleta w tej chwili jest aż tyle. Prawdopodobnie jesteśmy przed tym, jakby to powiedzieć, kulminacją tego wysypu, o którym mówisz. To znaczy zarówno ten Hamlet, który jak reklamuje Teatr Powszechny, jest pisarzem generacji Z, czyli ów Hamlet Kamila Białaszka, rapera Kozy przecież także w swoim innym wcieleniu, który komunikuje się z bardzo młodą publicznością, co udowodnił zarówno spektaklem pan Tadeusz Nowy, tylko że rapowy z Teatru Polskiego w Poznaniu, jak i zdecydowanie lepiej, lepszym skutkiem moim zdaniem, przedstawieniem Niewyczerpany Żart według Davida Fostera Wallace'a z Teatru Narodowego w Warszawie, jak i później ów Hamlet autobiograficzny, w jakim zdaje się stopniu, jeśli dobrze czytam zapowiedzi Pawła Demirskiego, który napisał sztukę Mam coś sobie nie do przedstawienia, brzmienia Hamlet, bazując jakby na schemacie Hamleta, ale z tego, co rozumiem, jest to w dramatycznej formie przepracowanie jego w jakimś stopniu prawdziwej relacji z ojcem. O tym, że Paweł Demirski pisze sztukę na ten właśnie temat, mówiło się już jakiś czas. Hamlet technologiczny w pewnym sensie, Hamlet o tym, w jaki sposób porozumiewamy się ze sobą, będąc zniewolonym wszelkiego rodzaju właśnie cyber rzeczywistością. To jest ten Hamlet gnieźnieński, którego miałem okazję zobaczyć. Hamlet Jana Marka Kamińskiego, który tam jest także grany. Również młody bardzo teatr. To trzeba na to zwrócić uwagę. No ale ja cofnąłbym się do klasyka. To znaczy przecież Jan Kot w swoim klasycznym eseju Szekspir współczesny wypowiedział zdanie, które, a to były lata zdaje się 50. U poprzedniego wieku, i on wypowiedział zdanie, które się w ogóle nie starzeje, a które po prostu zyskuje cały czas na aktualności. Hamlet jest jak gąbka, jeśli tylko nie grać go teraz, oczywiście jakoś parafrazuję ten cytat antykwarycznie i nie stylizować nadmiernie, wchłania każdą współczesność. To jest kluczowe. Hamlet jest jak gąbka, wchłania każdą współczesność. Więc prawdopodobnie właśnie o tym przypomnieli sobie autorzy i to pytanie w dzisiejszej rzeczywistości, które zadaje bohater szekspirowskiej tragedii, to znaczy pytanie być albo nie być, jakoś bardzo mocno, myślę, wybrzmiewa. Z tego, co wiem, Hamlet grany po śląsku w Teatrze Śląskim w Katowicach, to po pierwsze będzie prapremiera światowa śląskiego przekładu sztuki, ale też prapremiera polskiego przekładu sztuki, którego dokonał profesor Tadeusz Sławek. I on, ponieważ ten spektakl będzie opatrzony napisami w języku polskim, żebyśmy my, nie posługujący się śląską godką, że tak powiem, nie pogubili się w tym wszystkim, no to będziemy mieli wyświetlane napisy. I to nie w przekładzie, nie wiem, Paszkowskiego czy Barańczaka, do których się przyzwyczailiśmy, ale właśnie zupełnie w nowym tłumaczeniu Tadeusza Sławka. I z tego, co znowu wiem, zdradzam jakieś tam rzeczy, o których słyszałem, które chyba, a może się coś zmieniło, tego za to nie zaświadczę, tam ta fraza nie pada. Jakoś profesor Sławek inaczej przetłumaczył to słynne to be or not to be. Przekonamy się już niebawem, za tydzień. No w każdym razie, bardzo to jest ciekawe, że ten bohater jest tak różnorodny, że ten bohater komunikuje się z różnym pokoleniem publiczności i z różnymi pokoleniem artystów. Dla Jana Englerta w Teatrze Narodowym stał się jakimś rodzajem podsumowania jego dyrekcji, także z spektaklem osobistym, jakimś rozliczeniem z tym całym okresem przekazywania władzy na narodowej scenie. Dla Kamila Białaszka zdaje się będzie czymś zupełnie innym, to też za tydzień premiera. Spektaklu w Sosnowcu Jacka Jabrzyka, który znów jest jakimś zamknięciem. To bardzo ciekawe. Jacek Jabrzyk wreszcie został, że tak powiem, zatwierdzony na stanowisko dyrektora Teatru Żeromskiego w Kielcach i Hamletem właśnie żegna się z dyrekcją artystyczną Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Więc to jest rzeczywiście jakiś taki moment, kiedy Hamlet powraca, ale mam poczucie, że wcale nie musi tak być, że będziemy mieli do czynienia z jakimś powielaniem się, z jakimiś powtórkami, że tak się wyrażę, z rozrywki. Może to być bardzo ciekawa jakaś rozmowa za pomocą tego tekstu.
0: No bo zastanawialiśmy się, Jacku, nad tym, czy coś takiego szczególnego właśnie teraz się wydarzyło, coś takiego, co rezonuje z tym tekstem Szekspira, że reżyserzy i dyrektorzy teatrów tak chętnie sięgają po ten tekst. No bo jeśli faktycznie było tak, że to motto Jana Kota, o którym wspomniałeś, przyświecało twórcom, no to nic takiego nie musiało się wydarzyć. To wtedy Hamlet będzie dokładnie o tym, o czym zrobi go reżyser.
34: No tak, myślę, że to jest, że tak jest rzeczywiście. To znaczy, ja nie potrafię powiedzieć, przypomnieć sobie jakiegoś jednego wydarzenia, czy wymienić takiego jakiegoś momentu, który spowodował, teraz pora na Hamleta. Nie znam takiego konkretnego faktu. Natomiast chyba rzeczywiście, po pierwsze trzeba sobie powiedzieć rzecz niezwykle odkrywczą, to znaczy jest to bardzo dobra sztuka. I po prostu samograj w pewnym sensie. Mamy bohatera, który jest ciekawy, mamy bohatera, który wcale nie jest postacią jednoznaczną. Pamiętam takiego Hamleta w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku przed wielu, wielu laty. Reżyserował to nieżyjący już Krzysztof Nazar i on po prostu zrobił z Hamleta niedługo po w krótkim filmie o zabijaniu Kieślowskiego grał Mirosław Baka. I on wcale nie był pozytywną postacią. Zwróćmy uwagę, że to jest facet, chłopak, który w imię jakiegoś swojego śledztwa, którego tak naprawdę zasadności w ogóle nie znamy, postanawia rozwalić świat wokół siebie. Postanawia zniszczyć jakiekolwiek pozory porządku. Okej, on ma pełne usta, że tak powiem, właśnie takich fraz, jak ta słynna o byciu albo niebyciu. No ale przy okazji na przykład kompletnie, bezwzględnie niszczy dziewczynę. No bo co mu tam jakaś Ofelia? On po prostu ją rujnuje. Więc tak naprawdę te wszystkie dylematy są do podejmowania w każdej rzeczywistości. No i okazuje się, to jest bardzo ciekawe to, co na przykład zrobi z tym tekstem Kamil Białaszek, bo jeżeli na przykład popatrzymy na to jego dotychczas najlepsze, moim zdaniem, przedstawienie, czyli niewyczerpany żart, no to ten bohater, którego tam mamy w centrum świata, czyli niejaki Hal Indeferenza, czy jak to się tam nazywa, czy Indekadenza, już nie pamiętam mówiącego. Tak, Indekadenza, tak. No dobrze, to też jest pewnego rodzaju wcielenie Hamleta. To bardzo ciekawe, że w Teatrze Narodowym obie te role i owego klasycznego, choć bardzo młodego Hamleta w spektaklu Jana Englerta i tego Hamleta, że tak powiem, na sterydach, czy też dragach, którego pokazał Białaszek w adaptacji wielkiej powieści Fostera Wallace'a, grał ten sam aktor, czyli Hugo Tarres. Moim zdaniem w niewyczerpanym żarcie był o wiele lepszy niż w Hamlecie 1:1. Więc rozmawiacie ze mną w momencie, kiedy jesteśmy przed tym głównym wysypem, że tak powiem, Hamletów, więc trudno oczywiście wyrokować, czym to będzie. Wiesz, wszystko.
33: Ja już trochę wiem, Jacku, bo rozmawiałem z Antkiem Sztabą, który będzie grał Hamleta w Teatrze Powszechnym w Warszawie. I wątek miłosny na przykład będzie tam ograniczony do absolutnego minimum, chociaż Ofelia tam się pojawi. Natomiast no cóż, ten Hamlet w Teatrze Powszechnym będzie takim właściwie trochę nie do zniesienia, egzaltowanym, właściwie źle wychowanym młodzieńcem, który kompletnie żyje w swojej bańce. No i to jest bardzo ciekawe, do jakiej publiczności taki Hamlet trafi i do jakiej publiczności te jego słowa być albo nie być przemówią.
34: No chyba do młodej publiczności. No to chyba znaczy, do młodej, mam poczucie, że po to jest tak robione, żeby właśnie porozumieć się, spotkać się z młodą publicznością, że okazuje się znów, że te słowa Kota o wchłanianiu współczesności dotyczą także tej całej społeczności, która żyje na różnego rodzaju mediach społecznościowych, która porozumiewa się za pomocą krótkich komunikatów i te wszystkie mocne frazy szekspirowskie, nagle mogą stać się jakimś takim treścią, no nie wiem, nie powiem SMS-ów, bo nie chcę jednak obrażać Szekspira. To jest dla mnie bardzo ważne, to o czym mówisz, ale też chciałbym na to zwrócić uwagę. Mi nie przeszkadza fakt, że Hamlet pojawi się w jeansach albo będzie miał w ręku komórkę. Pamiętajmy, jak Baz Luhrmann, australijski reżyser filmowy, zrobił kiedyś świetną filmową adaptację Romea i Julii. Leonardo DiCaprio grał Romea, Claire Danes, zdaje się, grała Julię i to się wszystko odbywało, że tak powiem, w całkowicie współczesnych realiach. Jeździli wystylizowanymi limuzynami z drewnianym wnętrzem, ale Luhrmann nie zmienił Szekspirowi nawet słowa. W pewnym momencie bardzo głośne było przedstawienie Maji Kleczewskiej z Teatru Kochanowskiego w Opolu, myślę o Macbecie, zagranym w takim anturażu, powiedzmy sobie, wojny gangów mafijnych. Pamiętamy, kiedyś była taka elektryzująca opinię publiczną rozgrywka między, zdaje się, Wołominem a Pruszkowem. No i rzeczywiście okazało się, że Macbeth odbywa się rzeczywiście jak w świecie no takiej, powiedzmy sobie, bardzo brutalnej polskiej mafii. Ale tam też Maja Kleczewska, poza na przykład piosenkami, które tam doszły, w tekście Szekspira nic nie zmieniła. Wszelkiego rodzaju zabiegi uspółcześniania, zastanawiania się nad tym, jak się Hamlet, czy Macbeth, czy nie wiem, co inne teksty Szekspira komunikują z dzisiejszą publicznością, wydają mi się super, nie, super ciekawe, bardzo ciekawe. Natomiast niechętnie widziałbym, i tutaj myślę, że tutaj pojawia się pytanie o sztukę Pawła Demirskiego. Na ile to będzie Hamlet, a na ile to będzie jego autorski tekst. Bo myślę sobie, że to jest taki utwór. Wymienił jeszcze kilka, nie wiem, Trzy Siostry, Wiśniowy Sad, Czechowa, Don Juana, Moliera, no parę takich Dziady Adama Mickiewicza, że jakby ktoś chciał napisać nowe Dziady, albo nowego Hamleta, no to nie fajnie by to zapewne wyszło, bo jak już ustaliliśmy, wydaje mi się wspólnie, to są na tyle udane teksty dramatyczne, że szansa, że i Ksiński napisze lepszego Hamleta, bazując na tym samym schemacie, no jest dosyć mała, że pokona Szekspira. I dlatego po prostu myślę zawsze, że kopia jest gorsza od oryginału. Natomiast to, co ów oryginał komunikuje, w jaki sposób porozumiewać się z dzisiejszą, no jak powiedzieliśmy, właśnie młodą publicznością, no to jest bardzo ciekawe i na to moim zdaniem warto czekać. No a rzeczywiście, jeśli Kamil Białaszek obsadza Antka Sztabę, która dla tej roli, zdaje się, rezygnuje z Teatru Słowackiego w Krakowie, albo na chwilę go opuszcza po tym, jak zagrał na przykład w 1989, pamiętamy, tamto przedstawienie Katarzyny Szyngiery, że nie wiem, oczywiście to zabrzmi efektownie, ale publicystycznie. Nie wiem, czy Hamlet może być manifestem młodego pokolenia. Może, że tak powiem.

0: powszechnym, Hamlet w Teatrze Śląskim w reżyserii Roberta Tyrawczyka.
1: I na ten spektakl także zwracamy Państwa uwagę, zapraszając jednocześnie za tydzień, ponieważ Robert Tyrawczyk będzie naszym gościem i o tym Macbecie po śląsku będziemy rozmawiać.
0: Hamlecie.
1: Hamlecie, oczywiście Hamlecie. Dziękuję, Jacku. Jacek Wakar, krytyk teatralny i szef Kultury Polskiej Agencji Prasowej, był naszym gościem. Pięknie Ci dziękujemy, a za chwilkę w audycji Wspólna Sobota przeniesiemy się do Sarajewa.
2: Autopromocja.
3: Niedzielny poranek TOK FM dotarł do Trójmiasta. Jesteśmy nad morzem i będziemy rozmawiać o festiwalu filmów 60-sekundowych. 60 sekund to jeszcze film, czy już reklama? Co można powiedzieć przez 60 sekund? Słuchajcie w niedzielę od godziny 8.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
8: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: O, masz wiadomość.
10: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
9: Super, tylko co im damy w prezencie?
10: Nie mam pojęcia. Kopertę?
9: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabkę złota?
10: Brzmi trochę filmowo.
9: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
10: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
9: W Tavex. W jednym z ich salonów lub na tavex.pl.
11: Tavex dla ciebie i twoich bliskich.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Minęła 10.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret, na mocy którego wyłączył obszar wokół Placu Czerwonego w Moskwie z planu użycia ukraińskiej broni podczas rosyjskiej parady z okazji Dnia Zwycięstwa. Zezwolić na zorganizowanie 9 maja 2026 parady w Moskwie. Tak głosi dekret. We wtorek Sejmowa Komisja Sprawiedliwości ma zająć się ustaleniem listy 15 sędziów, kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Lista zostanie wybrana z

0: Wśród 17 sędziowskich kandydatur zgłoszonych przez poszczególne kluby Sejm głosuje nad całą listą do KRS, a głosowanie Izby przewidziano w piątek. Piłkarska reprezentacja Polski rozegra mecz towarzyski z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu, poinformował PZPN. Obie drużyny nie awansowały na mundial, w marcowych barażach przegrały ze Szwecją.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Anna Sobańda i Rafał Turowski. Zapraszam. Witamy po krótkiej przerwie.
3: Dzień dobry Państwu. W audycji Wspólna Sobota będziemy w każdą właśnie sobotę Państwa zabierali również w takie trochę mniej znane miejsca na świecie. Mniej znane, a naszym zdaniem godne poznania.
2: I naszymi gośćmi w tej rozmowie o bardzo ciekawym mieście będą Beata Pomykalska i Paweł Pomykalski, autorzy bloga Adventum i przewodnika Bośnia i Hercegowina. Witajcie.
4: Dzień dobry, witamy serdecznie.
5: Dzień dobry.
2: Na początek mam takie pytanie, dlaczego waszym zdaniem taka bałkańska perełka nie cieszy się popularnością, na jaką zdecydowanie zasługuje?
4: Ja myślę, że to się w tym momencie bardzo intensywnie zmienia i Sarajewo zdecydowanie zyskuje na popularności i coraz więcej turystów, zwłaszcza hiszpańskojęzycznych, odkrywa Sarajewo. Jednak otwarto niedawno tanie połączenia lotnicze i to bardzo mocno się przełożyło na popularność Sarajewa, ale myślę, że w Polsce cała Bośnia i Hercegowina i Sarajewo też powoli są odkrywane przez turystów.
3: No ale do tej pory z Polski nie mamy tanich połączeń. Faktycznie, tak jak powiedziałaś, te tanie połączenia no po prostu tworzą turystykę masową, prawda? Więc do momentu, do którego nie ma połączeń tanich z Polski, no to tamtych turystów z Polski w tym Sarajewie spotkać będzie ich trudniej.
5: Tak, to prawda. Coraz jakby rozwój tanich linii lotniczych determinuje rozwój masowego ruchu turystycznego i to nie ma co w ogóle dyskutować z tym faktem, ale myślę też, że Bałkany Zachodnie, Bośnia i Hercegowina i Sarajewo są dostępne też w dużej mierze drogą kołową, samochodową i część polskich turystów przyjeżdża tam właśnie w ten sposób do Bośni, czy to jadąc na wakacje do Chorwacji i przejeżdżając przez Bośnię, właśnie, czy robiąc wypad właśnie z tych wakacji w Chorwacji do Bośni na jeden dzień, żeby coś zobaczyć.
3: Chcielibyśmy w naszej rozmowie skupić się na stolicy Bośni i Hercegowiny, czyli Sarajewie, które to Sarajewo jest po prostu bardzo pięknym miastem, prawda?
4: Jest, no my nie będziemy ukrywać, że to jest nasza wielka miłość i wielka pasja i tak uważamy, że to jest piękne miasto, bardzo ciekawe miasto i takie szalenie intrygujące, fascynujące z bardzo wielu powodów, czy to historycznych, czy kulturowych, architektonicznych, przyrodniczych. No to jest takie miejsce, gdzie każdy odnajdzie coś dla siebie i znajdzie coś, co go z pewnością zainteresuje.
2: Wspomniałaś o tym, że to miasto jest bardzo ciekawe również ze względów na swoją no, długą i taką burzliwą historię. Czy ślady tej najnowszej historii Sarajewa są widoczne i czy mogą być interesujące dla turysty?
5: Jeśli chodzi o wydarzenia z pierwszej połowy lat 90. i wojnę domową w państwach byłej Jugosławii, to tych śladów jest coraz mniej. W Sarajewie już właściwie ich nie zobaczymy, chyba że będziemy się bardzo intensywnie przyglądać. Ale są takie miejsca, w których ten konflikt odbił się bardzo intensywnie, odbił się na ekonomii też tego państwa i to państwo sobie nie może pozwolić, czy nie mogło sobie pozwolić na utrzymanie pewnych obiektów. I tutaj mamy na myśli obiekty po Igrzyskach Olimpijskich, które odbyły się w 1984 roku w Sarajewie, zimowych igrzyskach i na pewno infrastruktura w postaci, nie wiem, toru bobslejowego czy skoczni narciarskich, która jest zaniedbana i od wojny domowej w Bośni nie była wykorzystywana w celach, które stworzyły tą infrastrukturę.
4: Natomiast ja myślę, że warto jeszcze wspomnieć o czymś takim, że o ile mury zostały naprawione w centrum miasta, zreperowane i tej wojny tak na pierwszy rzut oka nie widać, to jeśli zagłębimy się w poznawanie mieszkańców Sarajewa, w rozmowy z nimi, to ta wojna wypłynie prędzej czy później. Te ślady wojny w tych ludziach, te rany są wciąż bardzo, bardzo głębokie, choć pozornie ich tak na pierwszy rzut oka nie widać, to gdzieś tam w głębi cały czas to siedzi i co gorsza jest przekazywane na kolejne pokolenia, nawet tych osób, które urodziły się już po zakończeniu tego konfliktu.
3: Sarajewskie Stare Miasto to myślę jest tak główny powód odwiedzin Sarajewa. Basz Czarszy, ja dobrze mówię, prawda?
4: Tak, bardzo dobrze.
3: To jest miejsce...
4: Basz-Czarszyja, czyli główna czarszyja, główny obszar handlowy. Sarajewo zostało założone niejako na suchym korzeniu wraz z podbojem przez Turków w połowie XV wieku i ono nie ma nic wspólnego z miastami, jakie znamy z centralnej czy zachodniej Europy. Tutaj mamy do czynienia właśnie z taką częścią stricte handlową, gdzie toczyło się rzemiosło i kwitł handel, przewijali się kupcy wiodący ze wschodu na zachód. Natomiast dzielnice mieszkaniowe, tak zwane mahale, są rozlane na wzgórzach wspinających się wokół tego starego miasta. No i atmosfera na tej Basz-Czarszyi jest niesamowita i zupełnie taka fascynująca, orientalna, nieco egzotyczna.
3: Bo to jest takie miejsce, w którym można usiąść, zamówić sobie mocną jak diabeł kawę, taką malutką, sączyć tę kawę i po prostu patrzeć na życie tej starówki, patrzeć na ludzi. I to jest jakiś taki, moim zdaniem, najbardziej satysfakcjonujący sposób, no nie wiem czy zwiedzania, ale takiego poczucia Sarajewa.
5: Tak, to zdecydowanie prawda. W Sarajewie czas płynie trochę inaczej i właśnie takie kontemplowanie otaczającej nas rzeczywistości ludzi, którzy się przewijają przed naszymi oczami, właśnie siedząc na pysznej bośniackiej kawie zaparzanej w specyficzny sposób, powoduje, że możemy to miasto poczuć dużo bardziej. Tam Sarajewo, czy to Stare Miasto Sarajewskie, nie jest duże obszarowo, więc nie trzeba jakichś wielu godzin, żeby je poznać dokładnie, ale wiele godzin można spędzić właśnie czując klimat tego miasta, patrząc na to spotkanie takiego wschodu z zachodem i tą fuzję, która w Sarajewie jest bardzo dobrze widoczna.
2: A powiedzcie też trochę o krajobrazie, bo Sarajewo jest miastem niezwykle pięknie położonym, co też dla turysty nie jest bez znaczenia.
5: Tak, to prawda. Miasto zajmuje taką dolinę specyficzną dla tego regionu. To jest długa na około 14-15 kilometrów dolina i szeroka na około 1,5 kilometra z płaskim zupełnie dnem, otoczonym ze wszystkich stron górami, więc Sarajewo jest takim bardzo podłużnym miastem i ta jego najstarsza część nie znajduje się w centrum tej doliny, tylko na jej południowo-wschodnim krańcu. I z otaczających wzniesień, zwłaszcza z najwyższego wzniesienia, jakim jest Trebević, roztacza się przepiękny widok na całą tą dolinę i to miasto rozłożone właśnie jak w takiej jednej linii, co jest niezwykle ciekawym przedsięwzięciem, a kilka lat temu odtworzono czy odbudowano kolej linową, która sprzed niemalże z ratusza sarajewskiego wiezie nas na górę Trebević, z której roztacza się właśnie ten najpiękniejszy widok. Także jest ten widok jest też bardzo łatwo dostępny dzięki odbudowie tej kolei linowej.
3: Ja myślę sobie, że kiedy mówimy o Sarajewie, czy kiedy mówimy o Bośni, to taką jedną z największych atrakcji, teraz się okaże, że jestem łasuchem, jest jedzenie, ponieważ to jedzenie w Sarajewie, przyznacie, szczególnie street food, jest po prostu obłędne.
4: Bardzo, bardzo lubimy i objadamy się chyba ponad potrzebę zawsze, za każdym razem w Sarajewie. Sięgamy po te absolutne klasyki, czyli po burek czy ciewapcici, te paluszki mięsne podawane z pastą paprykową i z cebulą i z pieczywem. No jest to smak jakby jedyny w swoim rodzaju i ten zapach unoszący się po całym mieście, taki zapach grillowanego mięsa i grillowanych warzyw, no powoduje, że człowiek z miejsca staje się głodny. Tych lokali gastronomicznych jest mnóstwo, są takie bardziej turystyczne, mniej turystyczne. Bardzo serdecznie polecamy, jeśli ktoś będzie w Sarajewie i uda się na targowisko Markale, to jest taka kryta hala targowa i tam na piętrze jest taki lokal, który moglibyśmy porównać do polskiego baru mlecznego i tam kilka pań prowadzi ten lokal i jedzenie tam jest absolutnie obłędne, nie jest to takie turystyczne menu, ale robione dla swoich, więc smak jest po prostu genialny.
2: A dla łasuchów jakie słodycze można znaleźć w Sarajewie?
4: Bardzo, bardzo słodkie. To jest kuchnia poturecka, więc tam wszystko, wszystkie ciasta, ciastka, baklawy, to wszystko tonie w cukrze i w miodzie, więc dla mnie to jest troszkę za dużo. Mąż nigdy nie ma tego dość, więc jeśli ktoś lubi słodki smak, to z pewnością będzie zadowolony, bo to wszystko tam jest przesiąknięte wręcz tym miodem i cukrem.
3: Spróbujmy teraz podać kilka może takich najbardziej niezbędnych informacji praktycznych. Może zacznijmy od tego, czy Sarajewo jest miastem bezpiecznym w ogóle?
4: Bardzo bezpiecznym. To znaczy nie jeździmy do Sarajewa od ponad 20 lat i absolutnie nigdy nie przytrafiło nam się nic złego. Nic niepokojącego, nie zostaliśmy przez nikogo w jakiś nieprzyjemny sposób zaczepieni, więc jest to absolutnie bezpieczne, przyjazne miasto. Nie ma się zupełnie czego obawiać, jest bardzo obfita oferta noclegowa, więc tutaj też w zależności, jakim budżetem dysponujemy, to z pewnością znajdziemy coś dla siebie. I do Bośni i Hercegowiny wjeżdżamy, chociaż nie jest w Schengen ani w Unii Europejskiej, to wjeżdżamy na dowód, więc to też jest takie ułatwienie. Podróżuje się dobrze, wygodnie, drogi są w przyzwoitym stanie. Także myślę, że to jest taki pakiet informacji niezbędnych, które warto wiedzieć. I jeszcze tylko dodam, że w samym Sarajewie działa bardzo dużo różnych agencji turystycznych, które oferują bardzo ciekawe wycieczki po okolicy, więc jeśli ktoś nie chce jeździć własnym samochodem albo nie ma pomysłu, gdzie pojechać, to może skorzystać z oferty takiej agencji.
2: A powiedzcie, kiedy najlepiej jechać do Sarajewa? Czy lato nie jest zbyt upalne, czy zima nie jest zbyt zimna? A jaka pora roku jest najlepsza, żeby odwiedzić to miasto?
5: No tutaj jest właśnie kwestia klimatu, w którym leży Sarajewo, ponieważ jest to taki stricte kontynentalny klimat, mimo że jesteśmy od wybrzeża Morza Adriatyckiego w linii prostej niewiele kilometrów, to w każdym razie w Sarajewie cechuje się Sarajewo zimnymi, mroźnymi zimami i upalnymi latami, więc jeśli ktoś lubi ekstremalną zimę albo upalne lato, to zachęcamy do odwiedzenia w tych porach roku, ponieważ w Sarajewie, wokół Sarajewa, zwłaszcza jeśli chodzi o turystykę zimową, to możemy skorzystać z ośrodków narciarskich, które są bardzo popularne i bardzo dobrze rozwinięte infrastrukturalnie. Ale my najczęściej wybieramy jesień. To jest bardzo piękny moment na Bałkanach, temperatury już nie są takie wysokie, ceny już nie są też wysokie, ponieważ już jesteśmy po sezonie i osoby, które prowadzą interesy turystyczne, są skłonne do negocjacji cen albo do opuszczania po prostu tych cen. Także na pewno jesień w Sarajewie czy w Bośni jest bardzo dobrym wyborem na podróżowanie.
3: A jeśli chodzi o ceny, to na przykład w porównaniu z sąsiednią Chorwacją, jak Bośnia, jak Sarajewo wygląda?
5: No Sarajewo jest na pewno najdroższą częścią Bośni i Hercegowiny, więc ceny są wyższe niż w reszcie kraju, ale są zdecydowanie niższe niż w Chorwacji. Chorwacja jest bardzo drogim krajem turystycznie, jednym z najdroższych w Europie, na pewno najdroższym chyba w naszej części Europy. Więc w Bośni ceny przeciętnie są 40, nawet 50% niższe niż w Chorwacji, niż na wybrzeżu chorwackim. Myśmy w zeszłym roku byli w Sarajewie jesienią również i pojechaliśmy potem z Sarajewa na wybrzeże adriatyckie do Chorwacji, żeby tam spędzić kilka dni i przekonaliśmy się o tych cenach, że rzeczywiście są bardzo wysokie w Chorwacji, gdzie w Sarajewie można było czewapy zjeść za 7-8 euro. To w Chorwacji trzeba za nie zapłacić 15-16 co najmniej.
2: Bardzo Wam dziękujemy za tę kolorową opowieść o Sarajewie. Zachęcamy oczywiście słuchaczy do tego, żeby odwiedzić to miasto, zanim zostanie zalane przez tłumy turystów, jak pobliska Chorwacja. Przypomnę, naszymi gośćmi byli Beata i Paweł Pomykalscy, autorzy bloga Adwentum i autorzy przewodnika Bośnia i Hercegowina. A już po przerwie zapraszamy na rozmowę o pewnym ciekawym muzeum z Lublina.
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Targi na biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Polska jest gotowa przejąć amerykańskich żołnierzy, którzy mają zostać wycofani z Niemiec. Trwa polityczna walka w sprawie podpisania umowy pożyczkowej SAFE. W tych informacjach także Węgry, gdzie dziś historyczna zmiana politycznej warte. Minuta po 11:00. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO i jeszcze lepszej ochrony Europy, przekazał wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa. Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył bowiem przeniesienia do Polski amerykańskich żołnierzy, którzy mają zostać wycofani z Niemiec. Prawo i Sprawiedliwość grozi ministrom obrony i finansów. Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański w imieniu Polski podpisali wczoraj z Komisją Europejską umowę w sprawie programu SAFE. Nasz kraj otrzyma z niego prawie 44 miliardy euro nisko oprocentowanej pożyczki na zakup uzbrojenia i rozwój przemysłu obronnego. Ale PiS-owi się to nie podoba. Największa partia opozycyjna twierdzi, że umowa jest zagrożeniem dla suwerenności Polski i że zyskają na niej przede wszystkim Niemcy i że wspomniani ministrowie nie mieli prawa jej podpisywać. O czym w programie wyborów w toku mówił Karol Karski z PiS-u.
14: Rząd w jakiś dziwny sposób parł do zawarcia tej umowy, mimo że jej zawarcie i potem realizacja nie będą się wpisywały w polski system prawny.
15: Jest podstawa prawna do podpisania takiej umowy, to jest ustawa o obronie ojczyzny. W tej ustawie jest artykuł 47, mówi właśnie o tym, że tego rodzaju umowy mogą być podpisywane, tyle tylko, że środki muszą być oczywiście na cel określony w tej ustawie przeznaczony i ten cel to jest obronność kraju.
13: odpowiadał senator klubu Centrum Jacek Trela, który przekonywał, że ministrowie obrony i finansów mogą spać spokojnie. To będzie pierwsze takie wydarzenie od 16 lat w Budapeszcie dziś, zaprzysiężenie nowego premiera Węgier Petera Modiora. Sesja inauguracyjna nowego parlamentu już się rozpoczęła. Lider Tisy, który w ostatnich wyborach rozgromił dotychczasowego premiera Viktora Orbana, zostanie zaprzysiężony w Zgromadzeniu Narodowym. Później przysięgi złożą nowi posłowie. Utworzone zostaną też grupy parlamentarne i komisje. Przed gmachem parlamentu przejdzie później parada wojskowa, a na maszcie obok flagi Węgier pojawi się flaga Unii Europejskiej. Oczekiwania, że Budapeszt wróci do dobrej współpracy z Brukselą, są wysokie, także nad samym Balatonem. Węgrzy liczą na szybkie odblokowanie pieniędzy z unijnych funduszy i zakończenie procedury z artykułu 7. Ale jak mówi europoseł z ramienia Lewicy Krzysztof Śmiszek, który negocjował z Komisją Europejską taki ruch wobec Polski, to nie będzie prosta i łatwa droga, bo jak podkreślał, fakt wygrania wyborów przez daną opcję jeszcze niczego nie zmienia.
8: To jest tylko początek bardzo długiej, biurokratycznej, niezwykle ciężkiej, emocjonalnej dyskusji z Komisją Europejską, jakie warunki trzeba spełnić, żeby po pierwsze móc ubiegać się o rozmrożenie tych środków, czy odmrożenie tych środków z różnych funduszy, plus zdjęcie tej procedury.
13: Komisja Europejska zamroziła Węgrom wypłaty około 18 miliardów euro. Czas na temat weekendu TOK FM. Dziś opowiadamy o wyludniających się polskich miastach i ruchach samorządów, by odpływ ludzi zbalansować. W Białymstoku blisko 160 osób skorzystało już z miejskiego programu Mieszkanie dla absolwenta. To pomysł władz miasta na zatrzymanie w stolicy Podlasia najzdolniejszych młodych ludzi. Jakub Medek.
11: To propozycja dla najlepszych. Takich, którzy kończą albo ukończyli niedawno studia z średnią powyżej 4,5, mówi Agnieszka Błochowska z Biura Prasowego Białostockiego Ratusza.
16: Muszą być zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w Białymstoku. Nie mogą też być to absolwenci, którzy ukończyli już 35 rok życia.
11: Program istnieje od 2 lat. Obecnie korzysta z niego blisko 160 osób. Dużą część nowych mieszkań przeznaczymy znów dla absolwentów, deklaruje prezydent Tadeusz Truskolaski.
17: Myślę, że na pewno ponad 100 mieszkań, a być może porównywalne do tej, której mamy, że być może uda nam się tę liczbę podwoić.
11: Uczestnicy i uczestniczki programu płacą taki czynsz, jak inni najemcy mieszkań komunalnych w Białymstoku. Nieco ponad 12 zł za metr kwadratowy. Jakub Medek, TOK FM.
13: Więcej na ten temat na portalu tokfm.pl. Głębokiej reformy prawa łowieckiego domagają się Zieloni. Gotowy jest projekt ustawy w tej sprawie. Ruszyła pod nim zbiórka podpisów. Wśród proponowanych zmian jest m.in. odsunięcie polowań od zabudowy, obowiązek rejestracji polowań, czy likwidacja tzw. polowań dewizowych. Chcemy usunąć ten relikt PRL-u, mówi Magdalena Gałkiewicz z Zielonych.
18: Polowania dewizowe, jak sama nazwa wskazuje, to były po prostu polowania, gdzie za dewizy, za dolary osoby, klienci zagraniczni mogli kupować u nas w kraju możliwość, usługę zabijania zwierząt, ponieważ wtedy te zagraniczne pieniądze były bardzo pożądane. Ustrój się zmienił, a polowania dewizowe komercyjne mamy nadal.
13: By projektem zajął się Sejm, trzeba pod nim zebrać teraz 100 tysięcy podpisów. Kolejne informacje o 11.20, a teraz czas na prognozę pogody.
19: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
13: Zachmurzenie umiarkowane na wschodzie i południu, okresami duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu. Maksymalnie od 9 stopni na północnym wschodzie, 10 nad morzem, około 15 w centrum, do 17 na południu i na zachodzie kraju.
19: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: No to jest audycja Wspólna Sobota. Anna Sobajda i Rafał Turowski. Mówimy Państwu dzień dobry raz jeszcze.
22: Dzień dobry i teraz zapraszamy na rozmowę o pewnym wyjątkowym muzeum w Lublinie. Naszym gościem będzie Krystian Kamiński, kurator i współtwórca Muzeum Osiedli Mieszkaniowych w Lublinie. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
21: Dzień dobry, witamy. Panie Krystianie, nie będziemy ukrywali, koncept Muzeum Osiedli Mieszkaniowych nas obojga zachwycił i próbowaliśmy sobie to muzeum wyobrazić. I tak widzieliśmy oczami wyobraźni makiety, zdjęcia. A jak jest naprawdę?
23: Naprawdę jest tak, że jeśli przyjadą Państwo na osiedle Słowackiego w Lublinie,
0: to można powiedzieć, że to całe osiedle jest pewnego rodzaju obiektem naszego zainteresowania, że to całe osiedle stanowi dla nas inspirację i tę przestrzeń muzealną trochę. Natomiast trzeba też powiedzieć, że MOM, Muzeum Osiedli Mieszkaniowych, to nie do końca jest też muzeum, bo my nie zamykamy historii w gablotach. Staramy się patrzeć właśnie na osiedle jako żywy organizm. Nasza siedziba mieści się w pawilonie na targu przy ulicy Wileńskiej 21. I ważna jest właśnie ta lokalność tego pawilonu, ponieważ to osiedle zostało zaprojektowane przez Dofię Hansen i Oskara Hansena. Sam pawilon jest też częścią tej modernistycznej tkanki osiedla i w naszym rozumieniu właśnie taki pawilon, czy plan osiedla, czy nie wiem, stary szyld, czy wspomnienie o pierwszej pralce, czy opowieść o targu, nie wiem, droga do szkoły, balkon, wszystko może być eksponatem muzealnym i tak staramy się działać.
22: Czyli dobrze rozumiem, że całe to muzeum i cała ta opowieść o osiedlach mieszkaniowych to nie jest opowieść wyłącznie o architekturze.
0: Zdecydowanie nie jest to wyłącznie opowieść o architekturze, chociaż architektura jest dla nas ważna, no bo od architektury to wszystko się zaczyna. Zaczyna się od teorii formy otwartej, od Hansenów. Natomiast wydaje nam się, że właśnie forma otwarta pozwala nam i nawet myślę, że w ten sposób narzuca to, żebyśmy sprawdzali i sprawdzały, czy i jak żyje się na osiedlu, żebyśmy zbierały te informacje od mieszkańców, mieszkanek, żebyśmy wchodziły w interakcje różne. Dzięki temu możemy budować wspólnotę, dzięki temu możemy też przekazywać dalej informacje, czy to o właśnie modernizmie, o osiedlu słowackiego, czy też o tym, jak się żyje na osiedlu, ponieważ większość osób w Polsce jednak mieszka w blokach.
21: Mhm. Pani Krystianie, to w takim razie, co jest dobrego, co jest wartościowego, co jest unikatowego w osiedlach czy też w blokowiskach z lat 70. Dlaczego to dziedzictwo w ogóle warto chronić? No bo są też tacy, którzy mówią, że trzeba to towarzystwo wyburzyć i postawić normalne, ładne budynki. Państwo mówicie w muzeum nie.
0: My mówimy nie, mówimy też nie, jeszcze ogrodzić te budynki, prawda, żeby nikt nie wszedł. Natomiast tak, unikatowość osiedli z lat 60., 70., bo osiedle słowackiego to są lata 60. tak naprawdę. Unikatowość tych osiedli polega na tym, że one nie były projektowane jako taki, powiedzmy, zbiór klocków, tylko jako całe środowisko życia. Teraz często patrzymy na te osiedla przez właśnie stereotyp tej tak zwanej wielkiej płyty, ale w założeniach, w tych najlepszych założeniach były to bardzo ambitne projekty społeczne, urbanistyczne, infrastrukturalne. Tak naprawdę osiedle słowackiego można powiedzieć, że jest takim małym miastem, nie? Małym miastem w mieście. Tam są różne funkcje mieszkalne, przedszkolne, sklepy, pawilony. To wszystko jest tak naprawdę blisko domu i tak naprawdę mieszkając w osiedlu słowackiego nie bardzo trzeba daleko jeździć. Co więcej, w osiedlach z lat 60. i 70. Też dla mnie jest fascynujące to, że najważniejsze rzeczy właśnie nie dzieją się w samych blokach czy w mieszkaniach, tylko pomiędzy mieszkańcami, mieszkankami, pomiędzy tymi blokami, gdzie jest właśnie tej dużo przestrzeni wspólnej, której obecnie brakuje, myślę, że w tych współczesnych blokach. Brakuje nam skwerów, brakuje parków, ławeczek, tak? Dzięki temu nie możemy poznać naszych sąsiadów i sąsiadek. No, więc można powiedzieć, że te osiedla nie tylko są zaprojektowane architektonicznie, ale też w pewien sposób są relacje społeczne na to zaprojektowane, tak? I stworzona jest taka możliwość, żeby te relacje społeczne jakoś tam kwitły, rozwijały się.
22: Gdybym się mogła podzielić własną refleksją, to ja bym bardzo chciała, żebyśmy wrócili do właśnie takich osiedli w zamian za te pozamykane i pogrodzone, które mamy obecnie. Pani Krystianie, bo muzea, zwłaszcza te nowe, które dopiero powstają, bardzo często czerpią swoje artefakty od wspólnoty, czyli od mieszkańców okolicy, czy mieszkańców, których dotyczy dana tematyka. Czy u was jest podobnie?
0: Tak, sama idea MOM w ogóle powstała od tego właśnie, że zapraszaliśmy mieszkańców i mieszkanki osiedla po to, żeby do nas przyszli, żeby przyszły, porozmawiali i przynieśli obiekt, przynieśli swoje jakieś wspomnienia, swoje doświadczenia.
21: Ale przepraszam, tak... mówimy o, na przykład o pralce Frani albo o czymś takim?
0: Jeżeli komuś się udało wynieść pralkę, udałoby wynieść pralkę Franie, to myślę, że byśmy ją przyjęli. Jednym z takich cięższych przedmiotów jest taka stara froterka do podłóg, taka dość masywna. I ktoś ją przyniósł, ktoś przywlókł ją, opowiedział historię i ona została włączona do naszego zbioru. Natomiast tak, czerpiemy te historie od ludzi, ponieważ tak jak mówiłem, osiedle jest naszym obszarem zainteresowania i badań, i działań. I staramy się właśnie te takie, można powiedzieć, że z pozoru proste i no nieważne historie w jakiś sposób no, podnosić ich rangę, zapisywać je, archiwizować, no bo właśnie to te najprostsze historie życia codziennego świadczą później o tym, jak wygląda i wyglądało społeczeństwo, jakie były zwyczaje na danym osiedlu, co robiono, gdzie się chodziło na przykład na kawę, a gdzie się chodziło grać w brydża. Gdyby nie zbierać tych wszystkich opowieści, gdyby nie zbierać tego, no, tego, co jest w ludziach, no to w końcu stracilibyśmy jakieś tam połączenie z tym, co dawne. A myślę, że to jest ważne, żeby o tym pamiętać.
21: Czyli to Muzeum Osiedli Mieszkaniowych w Lublinie właściwie zainteresuje nie tylko, jak rozumiem, mieszkańców osiedli lubelskich, ale także każdego, kto kiedykolwiek mieszkał na osiedlu. A w każdym razie, jak rozumiem, takie było założenie.
0: Mam nadzieję, że tak będzie i bardzo się staramy to zrobić. Staramy się też, no właśnie, czasem... Te treści, które tam mamy, one rzeczywiście są specyficzne i dopasowane do naszego osiedla, do osiedla słowackiego, czy tam architektoniczne treści, czy też te społeczne. Natomiast no, staramy się też robić takie wydarzenia, które powiedzmy są bardzo, do których bardzo łatwo jest dołączyć. I tutaj nie muszą przychodzić tylko mieszkańcy i mieszkanki osiedla, tylko zapraszamy wszystkich tak naprawdę. I tych mieszkających w blokach, i tych w domkach też, i w apartamentowcach również zapraszamy na te proste wydarzenia, które mają budować właśnie wspólnotę, które mają ludzi wyrywać z domu i przy okazji właśnie zapraszać ich do instytucji kultury, no ale i też do wspólnego spędzania czasu.
22: A ja bym chciała jeszcze wrócić na chwilę do tej historii codzienności, bo ona wydaje mi się niezwykle ciekawa. Wspomniał pan o tym, że faktycznie macie eksponaty, które otrzymaliście od mieszkańców. Czy pamięta pan może jakąś taką szczególną historię, która została wam opowiedziana wraz z tym artefaktem, który trafił do muzeum?
0: Tutaj musiałbym się posłużyć chyba stroną internetową, natomiast mamy tych obiektów jest bardzo dużo i one no, bardzo często po prostu niosą ze sobą takie proste historie, typu mamy aparat telefoniczny, który po prostu ktoś przyniósł i opowiadał o tym, jak to kiedyś było, że się dzwoniło i ktoś nas przełączał, tak? Natomiast wydaje mi się, że też ciekawe jest, mamy takie godło miedziane, na którym jest orzeł bez korony i ono, wiem, że wisiało w gabinecie dyrektorskim dyrektora usług drogowych przy Diamentowej i to było takie przedsiębiorstwo, które zatrudniało kilkanaście tysięcy osób. Jak zlikwidowali to przedsiębiorstwo, no to jedna z pracowniczek, widząc, że to godło takie metalowe jeszcze z orłem bez korony, chcą wrócić na śmietnik, no to by wzięła. Po prostu postanowiła je uratować, no i później przekazała nam historię tego właśnie, że w ten sposób, gdzie pracowała, tak, jak zamknęli ten jej zakład i co dalej się z tym powiedzmy godłem działo.
21: Panie Krystianie, szukając powoli kropki, zapraszamy do zwiedzania Muzeum Osiedli Mieszkaniowych w Lublinie, dokładnie gdzie?
0: W Lublinie, na targu przy ulicy Wileńskiej, dokładnie Wileńska 21, trzeba trochę poszukać nas na targu, żeby nas znaleźć, ale to jest przy okazji właśnie możliwość zapoznania się z topografią targu, Ale oprócz tego, że jesteśmy na targu, to tworzymy różne wydarzenia właśnie w przestrzeni osiedla, tak jak chociażby podczas tego miesiąca, który nazwaliśmy miesiącem formy otwartej, gdzie wyszłyśmy do mieszkańców, mieszkanek i sprawdzamy, czy forma otwarta nadal działa i jak można ją przekształcać i jak można w niej żyć i tworzyć nowe rzeczy.
22: Brzmi to wszystko bardzo ciekawie, dlatego dziękujemy za tę opowieść i zachęcamy do odwiedzania Muzeum Osiedli Mieszkaniowych. Naszym gościem był pan Krystian Kamiński. Dziękujemy, a już po przerwie zapraszamy na rozmowę o ukraińskiej literaturze.
1: Reklama.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
23: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
3: No...
23: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
3: No dobra, a ty co będziesz robić?
23: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
24: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od 1,99 zł. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
25: Tu Małgorzata Rozenek-Majtam. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na gazeta.pl.
26: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
27: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
28: Dziś w Wyborczej. Zbiórka Łatwoganga. Dlaczego młody chłopak w ciągu kilku dni zebrał 250 milionów złotych? Kim są współcześni influencerzy i co mówią ich odbiorcy? Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
29: Castorama.
30: Teoria
29: i praktyka.
30: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
29: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
30: Tak?
29: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
31: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 11.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus ma współkoordynować ewakuację pasażerów wycieczkowca MV Hondius, na pokładzie którego stwierdzono zakażenie hantawirusem. Jednostka ma jutro dotrzeć do Teneryfy. Na Węgrzech trwa sesja inauguracyjna nowego Parlamentu Węgier, Zgromadzenie Narodowe, w którym większość konstytucyjną będą tworzyć deputowani Tisy Petera Modziora. Wybierze go na stanowisko premiera o 14.30. Nowy szef rządu przemówi do zgromadzonych przed parlamentem, gdzie od rana transmitowane jest posiedzenie zgromadzenia i wybory. Na placu Kossutha rozpocznie się następnie Narodowe Święto Zmiany Reżimu. Koncerty i zabawy mają potrwać do późnej nocy, tak wynika z planu organizatorów. Dziś Dzień Europy obchodzi go również Ukraina i jesteśmy nieodłączną częścią europejskiej rodziny, broniąc jej i wiążąc z nią swoją przyszłość, oświadczył dziś ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Bronimy Ukrainy, naszej niepodległości, naszej przyszłości, a tym samym w Ukrainie bronimy naszej Europy, której Ukraina była i będzie częścią, napisał w serwisach społecznościowych. Szef państwa zwrócił uwagę, że Europa stoi po stronie Ukrainy od pierwszych dni pełnowymiarowej wojny, którą wszczęła z nią w lutym 2022 roku Rosja.
20: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
22: Audycja Wspólna Sobota. Anna Sobańda i Rafał Turowski. Witamy po przerwie.
21: Witamy po przerwie. Pomyśleliśmy, że współczesna literatura ukraińska jest w naszym kraju, myślę, że względnie znana. Takie nazwiska jak Andruchowicz, Adan czy Zabuszko jakoś funkcjonują od pewnego czasu, podczas gdy Oboje za nią próbowaliśmy odgadnąć nazwisko ukraińskiego klasyka, takiego Mickiewicza, Sienkiewicza, słowackiego. Poprosiliśmy o pomoc ukraińskę i popularyzatorkę literatury ukraińskiej w Polsce, panią profesor Olechnatiuk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, pani redaktor.
5: Dzień dobry.
21: Kto jest ukraińskim Mickiewiczem?
4: No to chyba oczywiste, Taras Szewczenko. Mhm. Ale na tym klasyka ukraińska się nie kończy, bo to, o ile jeszcze Taras Szewczenko jakoś tam kiedyś w polskich podręcznikach gdzieś tam się pojawiał, to już dawno, dawno temu, ale w tej chwili niestety nie, to już pozostała plejada ukraińskich klasyków, romantyków. No kto słyszał w Polsce o Kotlarewskim, a to Kotlarewski wprowadza język mówiony, język ludowy do literatury ukraińskiej. Literatura ukraińska to nie jest wiek XIX, to jest, wystarczy zajrzeć na stronę uculture.com.ua i tam można się zapoznać z całym cyklem wykładów, w tym także wykładu w języku polskim o ukraińskiej kulturze. No i oczywiście zaczynamy od średniowiecza, ale nie zamierzam tutaj przekonywać słuchaczy i państwa do tego, by czytać średniowieczne kroniki, bo to mało kto się tym oprócz historyków zajmuje. Natomiast jeśli chodzi o literaturę okresu renesansu, literaturę okresu baroku, jest ona bardzo, bardzo interesujące i tak jak mamy te pamiętniki Chryzostoma Paska, tak mamy odpowiedniki tego w literaturze ukraińskiej, chociażby te kroniki Samuela Wolyczki. A oczywiście kroniki kozackie są nie tylko źródłem wiedzy, no ale też o historii, ale też motywy literackie tam są bardzo, bardzo mocno obecne. I potem do tego się oczywiście odwołuje w okresie takim tworzenia się nowoczesnych narodów, odwołują się do tego romantycy, tak jak polscy romantycy odwołują się do czy bazują na wyobrażeniu narodu herderowskim, taki ukraińscy do tego się odnoszą. Ukraińscy romantycy są w nieustannym dialogu z polskimi romantykami, czy to z Juliuszem Słowackim, czy to z Adamem Mickiewiczem, zarówno dialoguje Taras Szewczenko, jak jeszcze niewspomniany Mykola Kostomarow, wykształcony w pierwszym takim nowoczesnym uniwersytecie, starszym niż Uniwersytet Warszawski, Uniwersytecie w Charkowie. A dialoguje z Księgami Narodu i Pielgrzyństwa Polskiego Adama Mickiewicza, pisząc właśnie Księgi Ukraińskiego Narodu. I to jest dialog, ale także i polemika, i to jest naprawdę bardzo interesujący wątek, który absolutnie w Polsce nie jest znany. Co gorsze, nie było żadnego tłumaczenia, tak? O ile Taras Szewczenko był tłumaczony na polski, lepiej, gorzej, zazwyczaj gorzej niż lepiej, to już Mykola Kostomarow zdecydowanie nie. Mykola Kostomarow, który dyskutuje z dramatami romantycznymi, z polską szkołą, z ukraińską szkołą w romantyzmie polskim, kompletnie nieznane są dramaty Mykoły Kostomarowa w Polsce i nie były one też tłumaczone. Wreszcie nie był tłumaczony bardzo ostre starcia wchodzący zarówno z rosyjską wersją dziejów, jak i z polską wersją dziejów Panteleimon Kulisz. I to są trzej ukraińscy romantycy, bez których sobie w ogóle trudno wyobrazić nowoczesny naród ukraiński. To jest połowa wieku XIX, pierwsza połowa wieku XIX, to jest utworzone takie w Kijowie Bractwo Cyrylometodiańskie, a więc odnoszące się do tradycji wieku IX i głoszące idee wolnościowe. Czyli tutaj są tak bliskie paralele, te idee wolnościowe romantyków polskich, idee wolnościowe romantyków ukraińskich. To jest to jakby wspólne pole wartości, na czym bazuje kultura polityczna i ukraińska, i polska. I także myślenie o historii, myślenie o literaturze. Druga połowa XIX wieku to jest trochę tak jak u nas z pozytywizmem. Trzeba konesera, żeby się tym dziś zachwycić.
21: No, lalkę Prusa się czyta.
4: Raczej ogląda niż czyta, znaczy już naprawdę w szkołach no nie sposób zmusić uczniów do...
21: Na maturze była, znów.
4: No tak, ale nie wiem, czy ktoś przeprowadził jakieś takie głębsze badanie, ile rzeczywiście uczniów naprawdę przeczytało tę lalkę, a ile na speedzie to zrobiło. No to jest pytanie takie, no ja mam duże wątpliwości, patrząc na to, jak czyta, co czyta młodzież, no, może niekoniecznie właśnie literaturę i niekoniecznie literaturę XIX wieku. Ale tutaj też jest do czego się odwołać, jeśli chodzi zarówno o literaturę polską, jak i ukraińską. I znowu te bliskie koneksje, no, najbardziej sztandarowym przykładem jest Iwan Franko z okolic Drohobycza, tak? Który bardzo, bardzo bliskich relacjach pozostawał z polskimi literatami, pracował w polskiej gazecie, a jednak poróżnił się na tle politycznym na tyle, że napisał o Mickiewiczu poeta zdrady. I to był koniec jego jakiejkolwiek obecności w przestrzeni kultury polskiej. I no, to też taki znamienny sygnał tego, jak rozchodziły się drogi już na przełomie XIX i XX wieku. To się stało jeszcze pod koniec XIX wieku i to miało miejsce po zdradzie sojuszników, którzy mieli razem iść do wyborów, socjaliści i polscy, i ukraińscy. W ostatniej chwili socjaliści polscy wycofali się, zostawili ukraińskich na lodzie i to był zemsta poprzez motywy znowu literackie. Takie trochę ojcobójstwo, bo przecież Franko wychowywał się w literaturze polskiej, w kulturze polskiej. Dla niego to był ważny punkt odniesienia. Wiek XX, no to cały modernizm ukraiński, który dopiero teraz zaczyna być w Polsce powoli odkrywany i tutaj powiedzmy Michajlo Kociubyński był tłumaczony wcześniej, ale te jego impresjonistyczne nowele, no właśnie nie. I także Wolodymyr Wynnyczenko, praktycznie w ogóle nieobecny w języku polskim, a pierwszy premier niepodległej Ukrainy w 1918 roku, jeszcze niepodległej Polski wtedy nie było, kiedy on był premierem niepodległej Ukrainy, więc jednocześnie i modernista, i komunista, i bardzo, bardzo ciekawa, bardzo niejednoznaczna postać, powiedziałabym, że w sensie przekraczania granic takich etycznych, czy badania seksualności w literaturze, no poszedł dużo, dużo dalej, aniżeli Żeromski. To naprawdę niespotykana na ten czas otwartość w mówieniu właśnie o seksie, o różnych dziwnych bardzo związkach. Także potem po 1918...
21: Nie tłumaczone na polski?
4: Nie. Mhm. To znaczy pojedyncze rzeczy, tak. Kiedyś przed 20 laty wydałyśmy z Katarzyną Kotyńską i z nieżyjącą już Larysą Szost taką antologię Stepowa Legenda. To była antologia małej prozy. No dzisiaj to powiedziałabym chyba tylko w antykwariacie do dostania. No i to daje taki przekrój właśnie przez tą prozę modernistyczną. Dotychczas teraz trochę mało mówiłam o kobietach, więc myślę, że warto i o nich wspomnieć. I tutaj chyba taką największą i najbardziej znaną postacią jest Lesia Ukrainka, której mama zrobiła krzywdę, tak nadając jej taki pseudonim, bo taki trochę upupiający, mówiąc z Gombrowicza, bo w rzeczywistości nazywała się Larysa Kosacz, a nie Lesia Ukrainka, ale jej twórczość, jej zarówno poezja, jak i przede wszystkim dramaty, to są rzeczy naprawdę światowej miary. I poprzez klasykę, poprzez literaturę antyczną i klasykę światowej literatury, ona wprowadza do literatury ukraińskiej zupełnie nowe wątki. Jej, powiedzmy, Kassandra to jest naprawdę wielka rzecz. Czy najczęściej i najchętniej jest wystawiana pieśń lasu na motywach właśnie folkloru, ale też bardzo głębokie psychologiczne studium. To jest jedno i drugie zresztą było tłumaczone na język polski. Obok Lesi Ukrainki, która także zaangażowana w ruch feministyczny, jeszcze bardziej od niej z innego regionu Ukrainy, bo Lesia Ukrainka pochodziła z Wołynia, wychowała się w Kijowie, natomiast Olga Kobylańska pochodziła z Czerniowiec. I jej pierwszym językiem był język niemiecki. To Iwan Franko skłonił ją do pisania po ukraińsku i zrobiła rzecz absolutnie niezwykłą. To znaczy połączyła taką realistyczną prozę z absolutnie modernistycznym podejściem. To i o temat kobiecy jest tam niesamowicie mocno opisany, silnej, niezależnej kobiety, ale nie tak jak żeśmy do tego przywykli, tylko chłopki. A dopiero dzisiaj odkrywamy te tematy, tak? Nasze mamy chłopki, tak? Nasze mamy służące z pochodzenia chłopskiego. A ona to robi jeszcze pod koniec wieku XIX. Jej proza była naprawdę bardzo, bardzo wysoko oceniona, nie tylko przez krytyków, ale jest jedną z tych osób, które zalicza się do kanonu literatury ukraińskiej i wciąż warto ją czytać, niezależnie od tego, że minęło ponad 100 lat. Cała awangarda ukraińska właściwie była zupełnie nieobecna w Polsce. Dopiero niedawno dzięki takim tłumaczom jak Maciej Piotrowski zaczyna to trafiać do Polski.
21: Jest taki spektakl w Teatrze Polskim, Charków.
4: Autorem jest Serhii Żadan, ale mówi właśnie o awangardzie. Natomiast było znakomite przedstawienie, tylko tak zwane głośne czytanie. Ale to był gotowy spektakl. Strasznie szkoda, że nie można do tego wrócić, bo niestety reżyserka zmarła. No, a to było jej dzieło nieodżałowanej pamięci Swietlany Oleszko, pierwszej żony właśnie Serhija Żadana. Oni wespół zrobili ten spektakl Charków poświęcony awangardzie ukraińskiej i obydwoje Serhii Żadana

0: region całej grupy i literatów, i twórców teatralnych, nowoczesnego właśnie teatru, ten teatr arabeski stworzony przez Svetlanę Oleszko, powraca w niedawno wydanej książce Sergija Żadana właśnie arabeski. To jest takie...
1: No, internat pani profesor Sergija Żadana do obejrzenia w łódzkim teatrze Jaracza. Więc ta literatura współczesna ukraińska, szczęśliwie ona funkcjonuje w mniejszym albo większym zakresie w polskiej przestrzeni kulturalnej.
0: Ja bym powiedział, że może brakuje jej trochę promocji, tak? Trochę szerszej,
1: stąd wdzięczni jesteśmy za obecność pani profesor w naszym studiu.
2: Myślę, że to była inspiracja do tego, żeby jednak szukać w tej literaturze czegoś ciekawego, bo niewątpliwie są tam takie dzieła. Bardzo dziękujemy.
1: Można słuchać pani profesor bez końca.
2: Tak.
1: Naprawdę.
2: My jak zaczarowani siedzimy w studiu.
0: Trochę zagadałam, państwo, przepraszam.
1: Profesor Ola Chnatiuk, ukraińska i popularyzatorka literatury ukraińskiej w Polsce, była naszym gościem.
0: Dziękuję.
1: Po informacjach TOK FM wracamy z tematem filmowym.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 11.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jeszcze w maju premier Węgier Peter Modior przyjedzie do Polski, potwierdza wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki, a tymczasem na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożyli już swoje przysięgi, a o 14.30 Węgry będą mieć już nowego szefa rządu. Jeśli zapadnie decyzja o wycofaniu sił USA z Niemiec, to Polska jest gotowa ich przyjąć. To kolejna sprawa, o którą potwierdził wiceminister Niemczycki. Prezydent USA Donald Trump powiedział wczoraj, że może przesunąć siły USA wycofywane z Niemiec do Polski. Jeżeli taka będzie decyzja strony amerykańskiej, to oczywiście weźmiemy żołnierzy USA z Niemiec do Polski, powiedział Niemczycki, ale nie będziemy zabiegać o to, żeby osłabiać obecność amerykańską w Niemczech, podkreślił. Dzieci od 2 do 17 lat mogą się dziś przebadać w kierunku cukrzycy typu pierwszego i to za darmo. Badania przesiewowe organizuje Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Specjaliści czekają do 17 na pierwszym piętrze szpitala. Nie trzeba się zapisywać. Test wymaga pobrania kilku kropli krwi z palca.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: To jest audycja Wspólna Sobota. Anna Sobańda i Rafał Turowski. Witamy Państwa po krótkiej przerwie.
1: Dzień dobry, a z nami w studio Anna Piekutowska, dziennikarka TOK FM. Cześć Aniu.
2: Dzień dobry, bardzo jest mi miło.
0: Dzień dobry.
1: Teraz czas na rozmowę o filmach. Ania, na drugą część filmu Diabeł ubiera się u Prady czekaliśmy 20 lat. Było warto?
2: To zależy. O Boże, okropna odpowiedź. Dlatego, że bardzo byłam podekscytowana wizją tego filmu, dlatego, że ja jedynkę oglądałam w tym 2006 roku. Co więcej, czytałam książkę w 2003 roku i bardzo ją wtedy jako nastolatka lubiłam, ale czekałam z niepokojem na sequel, dlatego, że ogólnie sequele nie wzbudzają we mnie pozytywnych emocji. Filmy, które powracają i takie specjalne filmy, które powracają, bo jednak mamy tutaj do czynienia z bohaterkami właściwie, których nie widzieliśmy od 20 lat. To jest też bardzo nietypowe, że udało się zebrać właściwie oryginalną obsadę praktycznie w całości i jeszcze raz móc spróbować dograć drugą część tej historii. Natomiast było dla mnie dużą zagadką i bardzo byłam ciekawa i to chyba była moja największa motywacja do tego, żeby pójść do kina, jak oni rozwiążą to, że tak jak w pierwszej części Diabeł ubiera się u Prady, cała historia koncentrowała się na Andrei, młodej, ambitnej dziennikarce, która chce robić karierę i która trafia do bardzo popularnego magazynu modowego Runway i zderza się tam z szefową z piekła rodem. Na koniec, to nie jest spoiler, można spoilować, mi się, filmy, które powstały 20 lat temu. Na koniec jednak Andrea zaczyna rozumieć, że praca to nie jest całe życie, że to, co przeżywa w swojej pracy, jest zdecydowanie zbyt kosztowne. I jest ten, wiecie, ten spektakularny koniec zaznaczony tym, że wyrzuca dzwoniący telefon do wody. No i okazuje się, że da się osuszyć ten telefon, wyjąć, przetrzeć z kurzu i na nowo zacząć go odbierać.
0: Tak, nie tylko w teatrze, ale w filmie również wszystko jest możliwe, bo może nawet bardziej w filmie niż w teatrze. Opinie dotyczące tego filmu, dotyczące jego strony artystycznej są, powiedzmy sobie szczerze, umiarkowanie optymistyczne, żeby nie powiedzieć, że niedobre. Gdy tymczasem tutaj czytamy, że Diabeł ubiera się u Prady, dwójka, to jest największy hit social mediów wśród zagranicznych premier tego roku. I w związku z powyższym ludzie na ten film, przepraszam za wyrażenie, walą drzwiami i oknami.
2: Tak jest, bo teraz film dzisiaj to już nie jest tylko i wyłącznie zjawisko kinowe, tylko zjawisko kulturowe, które równolegle właściwie rozgrywa się w społecznościach. I mam poczucie, że obecnie filmy są kręcone wręcz do tego tak, aby wycinać z nich rolki na TikToka albo na Instagrama. Wiecie, myślę, że osoby, które są młodsze od nas, tak zwani Gen Zeci, oni pierwszą część Diabeł ubiera się u Prady znają głównie z TikToka. Nawet może i nie widzieli oryginalnie, nie mieli okazji być w kinie, może gdzieś tam kiedyś leciało w telewizji i zajrzeli, ale to, co znają, to są na przykład właśnie fragmenty, te kultowe sceny o pasku, albo o kolorze swetra, albo o tym, jak Miranda rzuca swój płaszcz na swoją asystentkę. To są rzeczy, które nam zostały. Tak, to są memy, które nam zostały z tego filmu. I dzisiaj właściwie wiemy o tym, że żeby film zdobył jakąś uwagę, a szczególnie taki, który zatrudnia gwiazdy, jest bardzo drogi, no musimy być przekonani o tym, że on odniesie sukces kasowy, a właśnie obecność w internecie nam to daje. Poza tym Diabła, który ubiera się u Prady, chociaż wydaje mi się, że ani Diabeł, ani Prada tam nie do końca występuje, to jest napędzane siłą nostalgii, czyli milenialsi, osoby, które w tym 2006 roku widziały, były młode i wtedy ten film właśnie stawał się kultowy, chętnie wracają do tych swoich młodych czasów, nawet niezależnie od tego, czy film jest dobry, czy ma dobre oceny. Tylko po prostu z założenia chcą trochę wrócić do tych swoich dobrych dni i obejrzeć. Więc mamy od razu na wstępie taki duży, duży kredyt zaufania, który dostają takie filmy, jak Diabeł ubiera się u Prady.
1: Czyli myślisz, że sequele, remake, jakakolwiek forma powrotu do jakiegoś ikonicznego filmu sprzed lat. To jest od razu jakby na wstępie sukces właśnie, jeśli chodzi o media społecznościowe?
2: Oczywiście z nostalgią też można przedobrzyć i wtedy niekoniecznie ludzie zaufają tej historii, ale mamy w ostatnich latach wysyp wręcz takich filmów, które łatwiej jest sprzedać, dlatego że ludzie znają ich światy, są już sprawdzonymi IP, czyli tymi markami znanymi, od czego można odcinać kupony, czyli kolejny Batman, kolejne Igrzyska Śmierci, kolejna część Shreka, a w dodatku no, one dają taki komfort, takie poczucie pewności, takie jeszcze mamy tutaj te same bohaterki, te same role, więc do tego jeszcze kultowe, prawda, no bo przecież no, powiedzmy, że Meryl Streep to nie był jakiś szczyt możliwości, ale inne aktorki wręcz wybiły się na Diabeł ubiera się u Prady. I mamy takie powroty kultowe do lat zerowych, do lat 90., do lat 80. Przecież mamy kolejną część niedawno nakręconą Beetlejuice. Mamy Top Guna przecież nowego, który też był wielkim sukcesem kasowym, chociaż akurat uważam, że to jest ten moment, w którym sequel się udaje i jest może nawet czasami lepszy od tego pierwszego.
0: No bo właśnie chciałem cię zapytać, czy znasz jakieś filmy, których sequele czy części kolejne były lepsze niż oryginały, ponieważ bardzo często się zdarza, nie wiem, czy też tak macie, ale podsłuchuję, co ludzie mówią wychodząc z kina. No i właśnie po tych dwójkach, trójkach, siódemkach, jedenastkach opinie są najczęściej takie, nie, no weź przestań, to nie to samo, co tamto, to nie to samo, co wtedy.
2: Ja mam trudność z wymyśleniem jakiegoś sequela, który mi się podobał bardziej niż oryginał. Pomóżcie mi. Przychodzi mi do głowy Toy Story 2 i koniec.
1: No ten Top Gun naprawdę był udany, przywołany przez ciebie.
2: No ale wiesz, nie powiedziałabym, że
1: no czy lepszy, tak, to już jest kwestia, ale był całkiem udany. Wiecie, ja myślę, że to jest kwestia takiego, bo z jednej strony jest ta nostalgia, żeby wrócić do czegoś, co no kojarzy nam się też z przeszłością, jakoś fajnie, miło i tak dalej, a z drugiej strony to jest jednak już coś zupełnie innego. I tu jest pewnie to takie rozczarowanie, że to jednak nie jest to samo, tak? My mamy, tu się pojawia ten zgrzyt. Ale ja się też zastanawiam w przypadku takich sequeli z tak długim tą przerwą czasową, jak u Diabła, no to jest 20 lat. To jest zupełnie inna rzeczywistość, w jakiej powstała jedynka i dwójka. Ja czytałam też takie opinie, że no ponieważ żyjemy już teraz w czasach, w których nie wypada na przykład wyśmiewać czyjejś wagi, wyglądu i takich rzeczy, to Miranda została nieco, te jej pazurki zostały nieco stępione w porównaniu do tej pierwszej części.
2: Tak, ale w ogóle uważam, że ta druga część Diabeł ubiera się u Prady, ona nie powinna powstać w ten sposób. Dlatego, że pierwszy Diabeł to była jednak dosyć zabawna, ale bardzo udana krytyka na świat show biznesu, na świat mody i też bardzo krytycznie były tam pokazane niefajne zachowania w pracy, nawet obijające się o mobbing. I mamy dziewczynę, która, tak jak powiedziałam na początku naszej rozmowy, wychodzi z tego świata, uwalnia się od tej obsesyjnej, okropnej swojej szefowej, po czym mija 20 lat. Dziewczyna robi karierę w tym czasie. Jest utytułowaną dziennikarką. Dosłownie chwilę przed tym, opowiadam teraz 10 pierwszych minut dwójki, więc nie ma tutaj żadnego też zdradzania wielkich tajemnic, dostaje nagrodę dziennikarską. Wygłasza wspaniałe, bardzo mocne przemówienia na temat tego, że dziennikarstwo się liczy, że dziennikarstwo jest dzisiaj ważne, po czym jak tylko straci pracę, to nie szuka czegoś innego, nie próbuje jakichś alternatywnych metod, tylko rzuca się na pierwszą ofertę, którą jest oferta właściwie od jej przemocowej szefowej, od szefowej, która zrobiła jej krzywdę. Dlaczego ona tam wraca? Powiedzcie mi.
0: No bo jej szefowa na pewno po tych 20 latach przestała być przemocowa.
1: Zmieniła się na skutek kampanii społecznych dotyczących mobbingu.
2: I faktycznie w jej biurze pojawia się osoba niebiała, faktycznie w jej biurze pojawia się osoba, która waży więcej niż 45 kilo, ale jest to właściwie potraktowane trochę jak żart, a nie jako prawdziwa zmiana.
1: Czyli gdzie tu lekcja?
2: No właśnie, gdzie jest lekcja? I no, musieli coś zrobić, tak? Ona musiała się spotkać z Mirandą, Andrea musiała się spotkać z Mirandą, dwie główne bohaterki musiały się jakoś ze sobą przeciąć. I trudno, moim zdaniem wybrano najbardziej absurdalną drogę, jaka tylko mogła być. Ale jeśli mamy jeszcze...
0: No bardziej absurdalną, Ania, byłaby droga, gdyby któraś z nich zmartwychwstała.
2: A, to prawda. A nie takie rzeczy się zdarzały.
0: Oczywiście, że tak.
2: Ale słuchajcie, w ogóle bardzo ciekawa jest historia tego filmu. Dlatego, że kiedy powstawała jedynka, wszyscy wiemy, że postać Mirandy Priestly jest wzorowana na Anne Wintour, że tak naprawdę runway to jest Vogue. Kiedy powstawał ten film, to wszystkie marki modowe, które zostały poproszone o użyczenie tych ubrań, odmówiły. To w ogóle prawie miało się nie wydarzyć. Ten film prawie miał nie powstać. Wszyscy się bali tego, co powie Wintour. Jest taka plotka stugębna, nie wiem, czy ona jest prawdą, ale że Wintour próbowała sama osobiście zaangażować się w to, żeby Diabeł ubiera się u Prady 1, nie wyszło. I tu nagle po 20 latach co? Ona i Meryl Streep, Anna Wintour i Meryl Streep mają wspólną okładkę swojego magazynu. Ona jest przeszczęśliwa z tego powodu, że wychodzi drugi film. Zabijają się marki modowe o to, żeby wystąpić w tym filmie. Jest tam Donatella Versace przecież, która we własnej osobie jeszcze tak bardzo z przymrużeniem oka siebie gra. Jest tam Lady Gaga. Więc mamy przejście od takiego krytycznego filmu, który miał być trochę taką bombą wrzuconą w ten świat mody, który przecież ma na plecach tyle grzechów, do apoteozy i do uwielbienia tego i takiego wielkiego święta kapitalizmu, które mamy na ekranie w dwójce.
0: Spróbujmy pogdybać, Aniu, no bo mamy wielki komercyjny sukces tejże dwójki, czyli Diabeł ubiera się u Prady 2. Dość niespodziewany. Czy sukces artystyczny tego wciąż nie wiemy, ale komercyjny
2: mamy. Myślę, że nie będzie w nominacjach do Oscarów w przyszłym
0: wydaje roku. Wydaje mi się, że producentom jest to dość obojętne. Do momentu, do którego kasa się zgadza, a tutaj zgadzać się będzie. Czy sądzisz, że sukces tego filmu spowoduje, że będziemy mieli taki wysyp remake'ów jeszcze większy niż do tej pory?
2: Myślę, że to jest bardzo bezpieczne robić kolejne filmy z serii, które już znamy. Po prostu filmy są coraz droższe, mamy czasy kryzysu, dużej niepewności i po prostu studia filmowe decydują się grać bardzo bezpiecznie, jeśli mają do czynienia z takimi filmami, które mają być z najwyższej półki, jeśli chodzi o dystrybucję kinową, jeśli chodzi o to, że są oczekiwane bardzo duże, no po prostu mają być blockbusterami. I niestety, bo bardzo lubię te oryginalne historie i cieszę się za każdym razem, kiedy powstaje coś naprawdę, naprawdę oryginalnego, ale właśnie kontynuacje, ekranizacje książek, zmiany seriali na filmy i filmy na seriali, to jest coś, co jest tak naprawdę bardzo, bardzo popularne teraz i nie sądzę, żeby to się zmieniło. Zaraz będziemy mieć przecież nowy serial Harry'ego Pottera, który już pokazano nam troszeczkę, wprowadzono nas w ten świat tym trailerem i po tym trailerze ludzie są absolutnie zaskoczeni, dlatego że widzą, że ci bohaterowie są praktycznie bardzo do siebie podobni, jeden do jednego. Sceny, które tam są przedstawione w tym trailerze, też przypominają nam sceny, które pamiętamy z kultowej serii filmów sprzed właśnie też 15-20 lat. No to po co to kręcić jeszcze raz? No jak to po co? Po to, żeby księgowi mogli zanotować dużo zer na końcu tabelek w Excelu.
1: Żeby kasa się zgadzała. Ja tylko dodam, że ty powiedziałeś, że bezpieczne. Wydaje mi się, że bezpieczne pod względem finansowym, ale już chyba niekoniecznie artystycznym, bo jednak stworzenie czy powtórzenie sukcesu, tak jak wspomnieliśmy, w takiej nowej trochę rzeczywistości, wydaje mi się, że jest trudne.
2: Tak, myślę, że to nie jest gwarancja jakiegoś sukcesu, ale no mamy na wstępie tę fanbazę i tych, którzy niezależnie od tego, co by się tam wydarzyło, to będą chcieli zobaczyć, czy Meryl Streep, czy będą chcieli zobaczyć, jak wygląda nowy Hagrid, to jest ten sam mechanizm.
0: No ale to miło, że zgodziła się wziąć udział w dwójce. A podczas naszej rozmowy przypomniał mi się sequel udany, nawet lepszy od oryginału. Świetnie. Mianowicie były trzy takie polskie filmy, dość dawno temu, co prawda, ale ze wszechmiar udane. Sami swoi, nie ma mocnych, kochaj albo rzuć. I wszystkie te dwie pozostałe części, które powstały po oryginale, były naprawdę do zjedzenia.
1: To prawda, to prawda. Tu akurat, ale myślę, że tutaj nie było zamachu na kasę i tu raczej chodziło jednak o taką artystyczną też wizję jakąś.
2: Tak, i one też z tego co pamiętam były tak dosyć kręcone
1: blisko
2: jednym
1: siebie.
2: Ciągiem,
1: tak,
2: więc
1: tak, tak.
2: Można powiedzieć, że to była taka trylogia.
0: Ania Piekutowska, pięknie ci dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. To była ostatnia rozmowa w dzisiejszym wydaniu audycji Wspólna Sobota. Przy mikrofonach Anna Sobańda
0: i Rafał Turowski. Dziękujemy Magdzie Sikoń za brawurowe wydanie naszego programu.
1: Oraz realizatorowi Adamowi Brzezińskiemu.
3: A już za chwilę po informacjach Radia Tok FM otwarta kuchnia. Ta sama znajoma, choć o nowej porze po 12:00. Dziś będzie m.in. o rosole i o pomyśle wpisania tradycji gotowania rosołu na listę kulturowego dziedzictwa, na początek krajowego. Będzie też o targowiskach, które za sprawą różnych wydarzeń kulturalnych i społecznych zyskują nowe życie. Zapraszam serdecznie.
4: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
5: Tok 6.
6: Zaczynał pan w Polsce 2050. Szymon Hołownia, założyciel tej partii, może mieć wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu, jeśli oczywiście on trafi do Sejmu, jeśli prokuratura uzna, że te zarzuty w sprawie Kolegium Humanum są zasadne. Ale jeżeli by tak się stało, załóżmy, to według pana poseł Hołownia powinien sam zrzec się immunitetu? Skoro uważa, że nie ma w tej sprawie nic sobie do zarzucenia?
7: Wie pan, to będzie decyzja Szymona Hołowni w tej sprawie. Ja trochę tak jak w starym dobrym małżeństwie chciałbym mówić tylko dobrze albo wcale, więc nie będę tej sprawy politycznie...
6: No ale Polska 2050 szła tak z hasłami na ustach transparentności w polityce, przejrzystości, nie zasłaniania się za urzędami.
7: Nie jestem w Polsce 2050.
6: A to wygodna odpowiedź.
7: No
6: obecnie. No tak bywa. Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu.
4: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
8: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Węgierscy deputowani złożyli już swoje przysięgi. W kraju dziś inauguracja nowego rządu. Efekty zostaną już z nami na zawsze. Będą nowe miejsca pracy i inwestycje. Generał Bieniek o programie SAFE. W Warszawie trwają obchody Dnia Europy. Minęła 12. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Deputowani Zgromadzenia Narodowego Węgier w trakcie sesji inauguracyjnej nowego parlamentu złożyli już swoje przysięgi. Po południu Tisza, przyszłego premiera Petera Modiora, wybierze większością konstytucyjną. Posiada bowiem 141 ze 199 posłów. Sesja zakończy się o 15.30. Przed parlamentem przemaszeruje następnie parada wojskowa. Modior przemówi do swoich zwolenników, a później rozpocznie się zabawa mająca trwać do późnej nocy. To ogromny sukces, mówił w TOK FM o podpisaniu przez Polskę umowy w sprawie SAFE generał w stanie spoczynku Mieczysław Bieniek. Jak przekonywał nasz gość, nisko oprocentowana pożyczka, blisko 44 miliardy euro, jaką otrzyma Polska, daje możliwość zakupu niezbędnego uzbrojenia dla wojska, ale przede wszystkim rozwój własnego przemysłu obronnego.
4: Fabryki, linie produkcyjne, które w konsekwencji będą skutkowały tym, że będziemy mieli to na zawsze. Będą nowe miejsca pracy, będą płacone podatki, no i coś, co zapewni nam w wypadku konfliktu ewentualnie i kryzysu ciągłość produkcji naszego uzbrojenia, niezależnie od naszych dostawców.
3: Dzięki pieniądzom z SAFE, jak dodawał generał Bieniek, polska armia wykona także gigantyczny skok technologiczny. Będzie miała do dyspozycji najnowocześniejsze systemy dronowe i antydronowe, obrony przeciwrakietowej i lotniczej.
4: Dowodzenia i naprowadzania radarów, no całą gamę tego wszystkiego, co świadczy o nowoczesności. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj wszystkie systemy nowoczesnego uzbrojenia zawierają elementy IT. Rakieta, czołg, samolot bez tego jest bezwzględną kupą złomu, a nam nie chodzi o kupę złomu, tylko o coś, co jest skuteczne na nowoczesnym polu walki.
3: Polska jest pierwszym krajem, który podpisał z Komisją Europejską umowę w ramach programu SAFE. Dziś jako druga zrobi to Litwa. Gorąca czekolada dla najmłodszych i kawa dla starszych, warsztaty zdawania rzeczom drugiego życia oraz o gospodarce w obiegu zamkniętym. Konkursy z nagrodami, debaty i inne atrakcje czekają na odwiedzających Centrum Multimedialne Europa Experience przy ulicy Jasnej w Warszawie. Goście mogą też wejść do kina 360 stopni, by poczuć się jak w Parlamencie Europejskim. Wszystko to z okazji Dnia Europy, w ramach którego Europarlament zachęca do wspólnego świętowania obecności we wspólnocie. Radio TOK FM zapytało odwiedzających ich perspektywę po 22 latach w Unii Europejskiej.
5: Jak się Unia otworzyła, to ja wyjechałam z kraju i w sumie nie żałuję, ale to, że się otworzyły granice i było to dużo łatwiejsze, na przykład wyjechać na studia, to było wspaniałe.
6: Z dzisiejszej perspektywy, jak pani to ocenia, w jakim miejscu jesteśmy po tych 22 latach?
5: Dużo lepszym. Polska ma dosyć dobrą reputację za granicą, jest dużo biznesu się tutaj otwiera. No ja kiedyś na pewno wrócę, bo musi mi dziecko podrosnąć.
6: A to rozumiem, że pani mieszka za granicą cały czas?
5: Tak, mieszkam za granicą.
6: A pani perspektywa?
7: Całe swoje życie praktycznie jestem już w Unii. Możliwość podróżowania, pracy w zagranicznych firmach, bycia częścią tej wspólnoty. Rewelacja. Akurat mój tata pracuje za granicą, więc opowiadał mi, jak było przed wejściem Unii, a jak jest teraz, jak o wiele prościej.
8: Są plusy, są też minusy. Kraj, który jest w Unii, jest w jakimś względzie podległy Unii Europejskiej, tak? Czyli troszeczkę tracimy swoją suwerenność. Dzięki temu możemy się rozwijać. Myślę, że odpowiednia równowaga między tym, co dostajemy, tym, co dajemy, jest takim złotym środkiem, który powoduje, że jest nam dobrze jako społeczeństwo.
3: Z odwiedzającymi siedzibę parlamentu Europejskiego w Warszawie rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Fęskę. Statek, na którym są osoby ze śmiertelnie groźnym wirusem, jutro dopłynie na Wyspy Kanaryjskie. Wycieczkowiec MV Hondius, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem, powinien zawinąć na Teneryfę jutro około 10 rano. W poniedziałek rozpocznie się natomiast ewakuacja pasażerów. Pasażerowie wycieczkowca zostaną przetransportowani do całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Potem będą ewakuowani do krajów pochodzenia. Całą akcję wspomóc pomoże Komisja Europejska, a chodzi o blisko 150 osób i załogę wycieczkowca. Większość to obywatele Wielkiej Brytanii, USA i Hiszpanii. Według służb medycznych sytuacja jest stabilna. Czas na temat weekendu w TOK FM. Małe miasta pustoszeją, a my sprawdzamy dlaczego i czy jest szansa, by to odwrócić. By znów aktualne było hasło rzuć wszystko i jedź w Bieszczady. Bo teraz młodzi robią dokładnie odwrotnie. Rejon Bieszczad od lat jest symbolem spokoju i ucieczek od miasta. Problem w tym, że dla wielu młodych mieszkańców to już nie romantyczny azyl, ale miejsce bez perspektyw. Coraz częściej po maturze wyjeżdżają do większych miast czy za granicę. Powód: brak pracy w zawodzie i niepewność dochodów. Mówi Michał, który pochodzi z Baligrodu, ale od 15 lat pracuje w Rzeszowie.
9: Jeżeli mówimy o ludziach, którzy kończyli studia, czy takie kierunki jak ja, czy inne, no to w swoim zawodzie im jest w tym miejscu bardzo ciężko pracować.
3: Ci, którzy zostają, najczęściej pracują w sklepach, tartakach albo żyją z sezonowej turystyki.
9: Większość wyjechała, ja wyjechałem. Tak naprawdę jak przyjeżdżam tam w Bieszczady, no to jeżeli chciałbym się spotkać z kimś, z kim chodziłem do szkoły, no to jest to utrudnione, chyba że są to święta.
3: Eksperci alarmują, że bez stabilnej pracy i usług publicznych odpływ mieszkańców będzie tylko przyspieszał. 9 stopni na północnym wschodzie, 10 nad morzem, około 15 w centrum i 17 na południu i na zachodzie. To temperatury maksymalne dla regionów na dziś. Cały dzień będzie się chmurzyć, umiarkowanie, gdzieniegdzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Paulina Nawrocka, a to jest audycja Otwarta Kuchnia. Po raz pierwszy o nowej porze. Nieomal w samo południe, ale cały czas z tą samą kulinarną, kulturalną zawartością. Dziś będzie między innymi o rosole, a właściwie o tym, że pojawił się pomysł, by tradycję gotowania rosołu, znaną chyba w większości Polaków, wpisać na listę kulturowego dziedzictwa na początek krajowego. O tym już za chwilę będę rozmawiać z Magdaleną Tomaszewską-Bolałek. Po 12.40 zmienimy temat i będzie o miejskich targowiskach, z naciskiem na te krakowskie oczywiście, między innymi dlatego, że krakowski targ pietruszkowy pojechał właśnie w ten weekend do Rotterdamu reprezentować Polskę na europejskim szczycie poświęconym przyszłości żywności. I jest to dosyć ważna sprawa. Będzie też o tym, jak różne wydarzenia kulturalne i kulinarne ożywiają place targowe i zmieniają ich charakter. A w tym tygodniu takim tematem z pogranicza jedzenia, społeczeństwa i edukacji była wielka dyskusja o stołówce Uniwersytetu Warszawskiego. W bibliotece uniwersyteckiej otworzył się modny food hall z burgerami, tacosami. Temat wywołał burzę. Studenci mówią wprost, że miało być miejsce, gdzie da się zjeść po prostu tani obiad między zajęciami, a powstał lokal drogi i nieprzystający za bardzo do studenckiego budżetu i spór o stołówkę trochę stał się rozmową o tym, czy polski uniwersytet wciąż jest przestrzenią publiczną, czy raczej kampusem dla zamożnych. Przedwczoraj studenci organizowali happening, podczas którego przyszli do lokalu z własnymi kanapkami czy obiadami w pojemnikach. Odsyłam Państwa do naszej aplikacji podcastowej i programu Zapytam Inaczej Ani Piekutowskiej, która właśnie o tej sprawie rozmawiała z przedstawicielami inicjatywy pracowniczej. A ze mną zapowiadana gościnie Magdalena Tomaszewska-Bolałek, kulturoznawczyni, ekspertka od kultury kulinarnej, szefowa Food Studies na Uniwersytecie SWPS. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: A dziś jako reprezentantka grupy, która chce wpisać rosół na listę niematerialnego dziedzictwa.
11: Dokładnie.
10: A jest to grupa bardzo zacna. Dość powiedzieć, że opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje doktor habilitowana Hanna Schreiber, kierowniczka Katedry UNESCO do spraw dziedzictwa niematerialnego na Uniwersytecie Warszawskim i członkini Rady Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Cóż to jest za projekt? Cóż to za pomysł? Czym podyktowany? Od razu zaznaczę, mi bardzo się podoba, ale zaintrygowała mnie ta koncepcja. Dlaczego akurat rosół powinniśmy szczególnym szacunkiem potraktować?
11: Tutaj jest bardzo dużo ciekawych kwestii do poruszenia, dlatego że może zaczniemy od początku. Dlaczego lista niematerialnego dziedzictwa? Bowiem jest to ostatnio bardzo prężnie rozwijający się segment dbania o kulturę kulinarną. W szczególności jeśli chodzi o tą światową listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, która w ostatnich latach wzbudza ogromne zainteresowanie mediów, badaczy kultury kulinarnej, ale także samych odbiorców produktów. różnych i różnych praktyk kulinarnych. Okazało się bowiem, że dziedzictwo kulinarne w dobie rosnącego zainteresowania jedzeniem ogólnie, bo widzimy od wielu lat bardzo duży boom, jeśli chodzi o zainteresowanie kulturą kulinarną, gotowaniem, poznawaniem tradycji, odtwarzaniem tradycji, turystyką kulinarną. I to wszystko miało swoje przełożenie też w zajęciu się tym bardziej też od takiej strony ochronnej, bo okazało się, że tradycje kulinarne też wymagają specjalnego podejścia i żebyśmy mieli co naszym potomnym przekazać, potrzebujemy jakichś zestawu instrumentów, który by pozwolił te tradycje chronić. I tutaj się okazało, że od 2010 roku na liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO zaczęły pojawiać się praktyki kulinarne. My tutaj będziemy mówić bardzo skrótowo często rosół czy jakiś inny produkt, wpis rosołu na listę, ale tak naprawdę to nie chodzi o sam produkt, dlatego że jeśli chodzi o niematerialne dziedzictwo, my nie wpisujemy rosołu jako dania, które składa się z takich czy innych składników i ma takie czy inne właściwości odżywcze. Bo od tego są zupełnie inne listy. Mamy listy produktów regionalnych, mamy certyfikaty wszelkiego rodzaju. Natomiast w niematerialnym dziedzictwie chodzi o to, żeby pokazać, jakie znaczenie dana praktyka kulinarna ma w kontekście kultury, znaczenia społecznego dla danego kraju, dla danej grupy. I to jest bardzo istotne, że my nie mówimy tylko o rosole w kontekście samego posiłku, samego dania, ale mówimy o rosole znacznie szerzej. Jaką rolę on odgrywa w naszym życiu? I dochodzimy do drugiej kwestii, czyli dlaczego ten rosół? Rosół jest bardzo ciekawym daniem z tego względu, że jeżeli sobie popatrzymy na wiele różnych kwestii, to tak naprawdę jest to danie o bardzo długiej, udokumentowanej historii. A mianowicie jedna z pierwszych wzmianek dotyczących rosołu znajduje się w Compendium Ferculorum albo Zebraniu Potraw autorstwa Stanisława Czernieckiego. Jest to pierwsza w pełni zachowana polska książka kucharska, która została wydana w 1682 roku. Mhm. Ale żeby było mało, to na 333 receptury, które się znajdują w książce, pierwsza receptura jest właśnie na rosół, co podkreśla ogromne znaczenie tego dania w naszej kulturze, w naszej kulturze kulinarnej.
10: Mhm. To niematerialne dziedzictwo, ta tradycja, ten obyczaj, który jest związany, no tutaj rozumiem z tym często niedzielnym na przykład gotowaniem, to wydaje się coś, co do czego Polacy są zgodni. Raczej każdy uznaje rosół, albo przynajmniej większość, za takie nasze narodowe dziedzictwo. Rozumiem, że chodzi o to, żeby to tak usankcjonować, żeby to było w papierach.
11: Tak, żeby to było w papierach. Bardzo dobre określenie. Tak naprawdę chodzi o pokazanie wartości danej praktyki kulinarnej, ale także tutaj ta lista niematerialnego dziedzictwa, czy to krajowa, bo najpierw trzeba zrobić wpis na krajową listę, ma za zadanie też ochronić tradycję przed zniknięciem. Dlatego, że dobrze wiemy, że w globalnym świecie często się zdarza tak, że pewne rzeczy pod wpływem zmian kulturowych gdzieś tam znikają. Ludzie przestają je przygotowywać, przestają je kultywować i istnieje takie prawdopodobieństwo, chociaż akurat rosół jest bardzo mocno zakorzeniony, ale żeby jakby jeszcze bardziej otoczyć go opieką, stworzenie takiego wpisu jest dosyć dobrym rozwiązaniem.
10: Rozumiem, że to może być też przyczynkiem później do starania się o wpis na tę międzynarodową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
11: Oczywiście, jak najbardziej. Tak jak mówiłam, żeby dokonać wpisu na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, trzeba najpierw zrobić wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa. Więc jakby to jest pierwszy krok, który należy wykonać, a potem to daje ogromne możliwości, dlatego że my bardzo często nie zwracamy uwagi jeszcze w Polsce tak bardzo na kulturę kulinarną, ale w wielu krajach jest ona wykorzystywana jako jeden z najskuteczniejszych typów soft power w dyplomacji. Jest to coś, co sprawia, że nasza marka krajowa, że nasza kultura jest bardziej widoczna, dlatego że wraz z zainteresowaniem ogólnie kulturą kulinarną częściej zaczęto wykorzystywać jedzenie właśnie w dyplomacji, żeby pokazać bogactwo, żeby zachęcić ludzi do przyjazdu do danego kraju. Więc myślę, że tutaj najpierw wpis na krajową listę, a później wpis na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO może być takim dobrym sposobem na to, żeby pokazać szerzej polską kulturę kulinarną na arenie międzynarodowej. Bo to, co obserwujemy w ostatnich latach, to jest ogromne wykorzystanie tej listy także w działaniach promocyjnych. Kiedy pod koniec zeszłego roku włoska kultura kulinarna, tutaj włoskie gotowanie zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, tak naprawdę miało to ogromne przełożenie PR-owe i ogromne przełożenie na budowanie wizerunku, dlatego że tuż po ogłoszeniu tego, że ogłoszeniu wpisu, pojawiło się mnóstwo artykułów w magazynach, czasopismach, gazetach codziennych z różnych części świata. Więc jakby tutaj wpis na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO z jednej strony łączy się z ochroną praktyki kulinarnej, a z drugiej strony jest to też ogromne wsparcie PR-owe, które dobrze wykorzystane może posłużyć do budowania marki narodowej.
10: A o tym, jak to zrobić i jakie to ma znaczenie, o tym już za chwilę, po skrócie informacji Radia Tok FM.
12: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
13: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
14: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
12: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
15: Tylu było apostołów, którzy zapowiadali, że teraz, skoro już przyszło AI, to będziemy mniej pracować i tylko delegować zadania. To AI będzie tyrać, a my cały ten wolny czas będziemy mogli przeznaczyć na to, co jest naprawdę ważne, czyli na sen na przykład, albo na odpoczynek, albo na rodzinę, na relacje, samorozwój, podróże i tak dalej, i tak dalej.
16: No chyba jednak tak to nie działa do końca.
15: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
2: Autopromocja.
17: Reklama.
18: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
20: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
21: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
22: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez offsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl. Skidim.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 12.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Dwie osoby zginęły w pożarze domu wielorodzinnego w Szczytnie w Warmińsko-Mazurskiem. Służby otrzymały zgłoszenie o dymie wydobywającym się przez okno mieszkania na parterze dwukondygnacyjnego budynku przy ulicy Bohaterów Westerplatte. Pożar został ugaszony. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratury. Litwa i Komisja Europejska podpisały w Wilnie umowę dotyczącą programu SAFE o wartości ponad 6 miliardów euro. Bezpieczna Litwa oznacza bezpieczną Europę, oświadczył minister finansów tego kraju. To najlepszy przykład tego, jak Europa może wzmacniać obronność krajów członkowskich, podkreślił z kolei minister obrony tego kraju. Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują do turystów o ostrożność i odpowiednie przygotowanie do wyjść w góry. W wyższych partiach Tatry śnieg jest twardy i zamrożony, szczególnie w miejscach zacienionych, gdzie łatwo o poślizgnięcie i groźny upadek. Po południu natomiast przewiduje się intensywne topnienie oraz opady deszczu, które spowodują wzrost poziomu wody w potokach. Część szlaków może być zalana.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie wciąż Paulina Nawrocka, a ze mną wciąż na łączach Magdalena Tomaszewska-Bolałek, kulturoznawczyni, ekspertka od kultury kulinarnej, kierowniczka Food Studies na Uniwersytecie SWPS, ale i koordynatorka projektu wpisania tradycji rosołu w Polsce na listę krajową na razie niematerialnego dziedzictwa, bo jak już ustaliłyśmy w poprzedniej części, no nikt wątpliwości nie ma, że tradycja robienia rosołu w Polsce niematerialnym dziedzictwem jest.
11: Oczywiście jak najbardziej. I to jest dziedzictwo, które myślę, że zasługuje na pewnego rodzaju uhonorowanie. Dlatego dział rekonstrukcji historycznej, tutaj Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, rozpoczął pracę nad stworzeniem takiego wniosku, który sprawi, że pojawi się właśnie wpis najpierw na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
10: Jak wyglądają takie prace? Tak naprawdę, co się robi? Poza tym, że rozumiem, zbiera się grupa ludzi, która stwierdza, że dana, w tym wypadku tradycja kulinarna jest istotna, znacząca. Co dalej? Jak przekonać do tego na przykład osoby, które tą krajową listą zarządzają?
11: No właśnie, Krajową Listą Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego zarządza Narodowy Instytut Dziedzictwa. I ta lista jest tworzona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa od 2013 roku i oczywiście ma być to sposób na ochronę i promocję polskich tradycji. I to są bardzo różne tradycje, bo oczywiście my w kontekście rosołu mówimy o tradycji kulinarnej, ale mamy tutaj też całą masę innych rzeczy, takie jak zwyczaje, obrzędy, wiedza związana z rzemiosłem. Więc jest to bardzo, bardzo bogata lista. I tutaj decyzję o samym wpisie podejmuje minister kultury i dziedzictwa narodowego i on podejmuje tą decyzję na wniosek grup i wspólnot, czyli tak zwanych depozytariuszy. I to jest takie bardzo słowo klucz w tym wszystkim, bowiem depozytariusz to jest osoba, która przechowuje w pamięci lub dba o tradycję i wiedzę z jakiegoś zakresu. Więc to jest bardzo istotne. I w przypadku rosołu tak naprawdę depozytariuszem może być praktycznie każdy z nas, czyli każdy, kto przekazuje tradycję dalej, kto kultywuje tradycję, kto dba o to, żeby ta kultura kulinarna była przekazywana dalej, tak naprawdę jest depozytariuszem, ale oczywiście zawsze musi być ktoś, kto napisze ten wniosek i przygotuje ten wniosek, więc jakby szuka się grupy, która jest skłonna do tego, żeby po prostu wypełnić te wszystkie formularze, bo oczywiście ten wniosek to jest formularz, ale to nie tylko chodzi o to, żeby wypełnić rubryki i podać podstawowe informacje, dlaczego rosół jest ważny, bo żeby te wszystkie informacje zdobyć, tak naprawdę potrzebne są badania. Potrzebne są badania, które wykażą, że ta praktyka kulinarna naprawdę ma znaczenie, bo to nie chodzi tylko o to, żeby wpisać na bazie naszej takiej ogólnej wiedzy, o, że rosół jest ważny, jemy go w sobotę, w niedzielę, na właśnie niedzielnym, na niedzielnym weekendowym obiedzie, czy na przykład, że w tradycji rosół podawany był z okazji różnych sytuacji. Trzeba tak naprawdę to wszystko udowodnić i wykazać, pokazać źródła, pokazać pewnego rodzaju badania dotyczące danego produktu, danej praktyki kulinarnej, żeby tak naprawdę osadzić to wszystko w tradycji, osadzić to wszystko w całym kontekście kulturowym. Więc to nie jest tylko wypełnienie samego wniosku, ale ten wniosek musi być poparty informacjami różnymi. Dlatego, że jeśli chodzi o niematerialne dziedzictwo kulturowe, to tutaj mamy takie bardzo istotne kwestie, które wpływają na to, że jest to owo dziedzictwo. A mianowicie przede wszystkim to musi być tradycja, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Więc musimy udowodnić, że ta historia rosołu w tym wypadku tak naprawdę dzieje się od wielu, wielu stuleci. Jest to bardzo ważny element kulturowy. Potem musimy wykazać też właśnie, w jakich momentach życia społeczności ten rosół się pojawia. I co ciekawe też jest, jeśli chodzi o listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, to jest to, że ta lista zakłada, że to dziedzictwo jest żywą tkanką, że to jest żywa tkanka, która też podlega zmianom. Oczywiście, że pewne elementy są zachowywane i przekazywane dalej, ale zakłada to też, że ten produkt zmienia się wraz z społecznością. Czyli, że to jest takie podejście do tradycji, która nie jest tylko skostniałym tworem, który gdzieś tam egzystował w przeszłości i trzeba go tylko według jednego starego wzorca odtwarzać, ale że jest to produkt, że jest to twór, który ewoluuje i który się zmienia wraz ze zmieniającymi się warunkami. Więc jakby to też jest bardzo istotne w tym wszystkim.
10: Czyli z jednej strony udokumentowanie aspektu historycznego, tak jak mówiłyśmy wcześniej, czyli na przykład wpisy w bardzo starych książkach kucharskich, w których już ten rosół w Polsce się pojawia, ale z drugiej strony żywość tej tradycji, to, że ona dalej działa, funkcjonuje i no, chcemy zrobić tak, by funkcjonowała dalej, żeby właśnie ją ocalić, że to, co dziś może nam się wydaje absurdem, że ktoś miałby przestać gotować rosół, może za 20-30 lat faktycznie by tak było, więc staramy się zapobiegać i zachować tę tradycję.
11: Dokładnie, jest to taki właśnie proces, z jednej strony pozwalający praktyce kulinarnej rozwijać się dalej, ale z drugiej strony bazujący na tradycji, pokazujący, jak ta tradycja wyglądała na przestrzeni wieków. I tak jak wspomniałaś, mimo że wydaje nam się niemożliwe, że rosół może zniknąć z naszej kultury kulinarnej, jednak w dobie bardzo szybko zmieniających się trendów, praktyk kulinarnych, życia społecznego, tak naprawdę takie zagrożenie realnie gdzieś tam może zaistnieć. Więc ta ochrona rosołu, myślę, że będzie czymś takim, co pozwoli zachować praktykę kulinarną i wiedzę o tej praktyce dla przyszłych pokoleń.
10: Jedzenie samo w sobie jest istotne, ale dużo istotniejszy jest ten aspekt kulturowy, więziotwórczy też, jakiś taki społeczny. To, o czym też wspominałaś w związku z wpisami tymi najsłynniejszymi na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO o charakterze kulinarnym, to rzadko są dania jako dania, tylko właśnie to jest cała włoska kultura przygotowywania potraw. To są jakieś południowoamerykańskie też tradycje związane z chyba grillem, o ile się teraz nie mylę. I to zazwyczaj ten aspekt tego, że przygotowanie danego jedzenia jest jakimś wydarzeniem czy tradycją, jest istotniejsze od tego, co jest gotowane.
11: No właśnie, jedzenie jest tutaj pretekstem. Pretekstem do opowiedzenia o człowieku i o jego życiu, o tym, co się dzieje w społeczeństwie. Dlatego, tak jak mówiłam, to nie jest lista produktów, ani żaden certyfikat dla konkretnego produktu, że on musi spełniać jakieś konkretne wymogi, jeśli chodzi o dokładne składniki czy dokładną formę podania. Natomiast bardzo istotne jest to, że jest to produkt, który po pierwsze przekazywany jest z pokolenia na pokolenie, czy ta praktyka kulinarna jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, bo musi tu być zachowana ta ciągłość, musi być tradycja. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, to jest to, jaką produkt, praktyka kulinarna odgrywa w życiu społecznym. Czyli to, co wspomniałaś, że to nie chodzi tylko o to, żeby stworzyć idealny przepis na rosół, który powinien gotować każdy Polak w swoim domu, bo tych przepisów na rosół jest mnóstwo i każdy dom ma swój sekret, co też jest pewnego rodzaju odzwierciedleniem tradycji tego, że jest to bardzo indywidualna sprawa. Że z jednej strony są pewne kanony, które są zachowane, jeśli chodzi o rosół, natomiast z innej tutaj mamy też kwestie związane z upodobaniami domowników, z upodobaniami rodzinnymi, które wpływają na smak rosołu. I w każdym domu rosół będzie smakował trochę inaczej i to też jest piękne. To, że mamy to ogromne bogactwo i to, że to bogactwo jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dlatego, że w Polsce ciągle, według tam różnych badań, które są co roku przeprowadzane przez różne instytucje i różne też firmy komercyjne, znajdujemy tam w tych badaniach informację, że w Polsce ciągle największy transfer wiedzy kulinarnej przebiega na osi mama, babcia. Mm. I to są osoby, od których uczymy się naszej kultury kulinarnej. Dopiero gdzieś później pojawiają się blogi kulinarne, konta na Instagramie czy na Facebooku, czy jakieś inne, na przykład magazyny kulinarne. Pierwszym takim miejscem, pierwszą osobą, od której się uczymy, to jest dom i to jest mama i to jest babcia. Co też jest piękne, dlatego że z większością osób, z jaką rozmawiałam ostatnio i właśnie rozmawialiśmy o transferze wiedzy kulinarnej, to właśnie pierwsza odpowiedź była, no przecież zadzwonię najpierw do babci, do mamy, do cioci, bo ja znam ten smak i ja chcę, żeby moje produkty, nie tylko w kontekście rosołu, smakowały w określony sposób. Natomiast często wybierając przepis z internetu osoby, której nie znamy, no nie do końca wiemy, jaki smak otrzymamy. Dlatego to też jest bardzo istotne, że ta wiedza jest zakorzeniona i ta wiedza jest przekazywana z pokolenia na pokolenie właśnie w kręgach rodzinnych. Dzisiaj już no raczej nie tworzymy zeszytów z przepisami, jak to miało miejsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu.
4: Podobno ta moda wraca do łask.
11: Może właśnie moda wróci do łask. Zresztą pewnego rodzaju takim zeszytem kulinarnym są blogi czy konta w mediach społecznościowych, które prezentują przepisy, więc jest to jakby trochę inna forma starego sposobu dzielenia się wiedzą. Ja pamiętam jeszcze przepisywanie na karteczkach przepisów z innych zeszytów. Jak się szło w gości i komuś bardzo smakowało ciasto albo sałatka, to się brało karteczkę i z przepisu cioci, koleżanki czy kogokolwiek innego przepisywało się recepturę i potem odtwarzało ją w domu i ten nasz zeszyt domowy był wzbogacony o dziesiątki takich dodatkowych karteczek przywiezionych z podróży czy wizyt rodzinnych.
4: Czyli siła autorytetu, siła tej mamy, babci, cioci nadal pozostaje bardzo duża, mimo tego zglobalizowanego świata i pewnie też do nie po przepis na rosół się udajemy. Myślę sobie, że bigos też mógłby być takim daniem, które też no, wpisuje się doskonale w to bycie dziedzictwem niematerialnym, zarówno ze względu na całą obrzędowość związaną z tą potrawą, jak i jej bardzo, bardzo historyczne zakorzenienie w kulturze.
11: Czyli myślę, że tych potraw i praktyk kulinarnych mamy dużo więcej i bardzo dobrze się dzieje, że coraz większe to wzbudza zainteresowanie, dlatego że, tak jak wspominałam, to nie tylko kwestia zachowania tradycji dla potomnych, ale to także jest ogromna szansa do wykorzystania tego, do promocji polskiej kultury kulinarnej w Polsce i za granicą. To jest szansa dla wzmocnienia pozycji restauratorów, producentów żywności, firm zajmujących się sprzedażą naszych produktów na zewnątrz też. Więc myślę, że to jest, tego typu działania przyniosą korzyści nie tylko historykom, nie tylko osobom zajmującym się kulturą kulinarną i stojącym na straży właśnie kultury kulinarnej, ale także jest to realna szansa do wzmocnienia naszego eksportu, do wzmocnienia naszego wizerunku na arenie międzynarodowej, do tego, żeby polskie produkty trafiały pod strzechy domów w różnych miejscach na świecie, a świat zaczął częściej gotować i wrzucać w media społecznościowe przykłady polskich dań.
4: I tego sobie wszyscy życzymy, a na koniec nie mogę zapytać, czy możemy jakoś, my, słuchacze, miłośnicy rosołu i jego gotowania w niedzielę, jako depozytariusze tej tradycji, poprzeć wniosek o wpisanie tej tradycji na listę niematerialnego dziedzictwa?
11: Oczywiście jak najbardziej. Tutaj w tym celu powstała też strona na Facebooku Tradycja Rosołu w Polsce. Jeżeli mają Państwo ochotę śledzić postępy prac, a także pomóc nam, bo w pewnym momencie pojawi się też ankieta dotycząca rosołu, pomóc nam w badaniach, to jak najbardziej zachęcam do odwiedzenia strony, do polubienia strony, bo tak naprawdę, jak wspominałam, depozytariuszem w przypadku rosołu, tak naprawdę myślę, że jest zdecydowana większość Polski, bowiem praktycznie w każdym domu gdzieś na jakimś etapie życia ten rosół się pojawia, bo pamiętajmy też, że rosół to nie tylko dom, to także bardzo ważne uroczystości w życiu człowieka, w szczególności w Polsce. To są chrzciny, komunie, wesela, to są ważne spotkania, więc ten rosół pojawia się tak naprawdę na różnych etapach naszego życia. Dodatkowo jeszcze rosół oczywiście ma właściwości magiczne. Zapewne każdy z nas, choć raz będąc chorym, dostał od kogoś przygotowany rosół, w szczególności od mamy czy babci, na pokrzepienie, bo uważa się, że rosół ma magiczne właściwości prozdrowotne, które stawiają na nogi nawet najbardziej chorych.
4: I tego się trzymajmy, ja w to również wierzę. Moją i Państwa gościnią w Otwartej Kuchni była Magdalena Tomaszewska-Bolałek, ekspertka od kultury kulinarnej, od dyplomacji kulinarnej i koordynatorka projektu wpisania tradycji rosołu w Polsce na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa. Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję również.
4: Pora teraz na informacje Radia Tok FM, a po nich zmieniamy temat. Będzie o miejskich targowiskach.
5: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie Radio Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
6: Tok 9.
7: Wracając jeszcze do prezesa Piesiewicza, to on to zapytanie do ABW, a właściwie prośbę o szkolenie, wysłał 17 października, to był piątek. Natomiast umowa została podpisana z Zonda Krypto, której nazwa, tak jak pan powiedział, w tym dokumencie nie padła, 22 października. Więc chyba jest jasne, po co Piesiewicz wystosował ten dokument do ABW, żeby w chwili, kiedy firma ta zwinie żagiel, pomachać opinii publicznej tym dokumentem, jak to zrobił na poniedziałkowej konferencji.

0: reklama.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 12.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Tłumy ludzi zgromadziły się przed siedzibą parlamentu Węgier, oczekując na zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Modiora. Przyszliśmy tu, by na własne oczy zobaczyć koniec reżimu Viktora Orbana. Na placu Kossutha przed siedzibą Zgromadzenia Narodowego Węgier rozstawiono kilka telebimów, na których już od 10.00 transmitowana jest inauguracyjna sesja węgierskiego parlamentu. O 14.30 posłowie wybiorą Petera Modiora na szefa nowego rządu. Premier złoży następnie przysięgę i wygłosi przemówienie do deputowanych. Producenci maszyn rolniczych też mogą skorzystać z programu SAFE. Mogą bowiem zapewnić części zamienne do produkcji wojskowej lub zaproponować nowe rozwiązanie przydatne obronności, powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Niezwykle ważne jest, żeby te pieniądze zostawały w Polsce, w polskich zakładach, polskich firmach i przedsiębiorstwach. I prawie 90% tych środków trafi właśnie do takich firm, podkreślił szef resortu rolnictwa. Podróż pociągiem z Warszawy do Ostrołęki w przyszłym roku zajmie godzinę 20 minut, a do Łomży godzinę 50 minut. Tak przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To dzięki modernizacji linii kolejowej numer 29. PKP PLK podały, że w kwietniu tego roku zmodernizowały już blisko 100 kilometrów torów.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie wciąż Paulina Nawrocka i tak jak zapowiadałam, zmieniamy temat. Będzie o miejskich targowiskach, a to za sprawą między innymi krakowskiego Targu Pietruszkowego, czyli takiego miejsca, które w Krakowie kojarzy się z zakupami, świeżym chlebem, warzywami od rolników, ponieważ specyfika tego targu jest taka, że

0: Produkty sprzedawane na tym targowisku pochodzą z lokalnych gospodarstw, to znaczy takich, które są oddalone maksymalnie 150 kilometrów od Krakowa. Sporo jest tam też gospodarstw ekologicznych. I właśnie Targ Pietruszkowy pojechał w ten weekend do Rotterdamu reprezentować Polskę na europejskim szczycie poświęconym przyszłości żywności. Organizowany przez globalną sieć targów rolnych, która współpracuje m.in. z agendą ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa. Targ Pietruszkowy jest jedynym przedstawicielem Polski w tej organizacji. W Rotterdamie spotyka się ponad 30 uczestników z kilkunastu krajów Europy i są to właśnie organizatorzy targów rolnych, rolnicy, producenci, przetwórcy żywności i przedstawiciele samorządów i rozmawiają o tym, jak wzmacniać lokalne systemy żywnościowe i jaką rolę targowiska mogą odgrywać w europejskich miastach. Szczyt ten nie dotyczy wyłącznie rolnictwa, raczej miast, bezpieczeństwa i codzienności. Jeszcze kilka lat temu targowiska wydawały się czymś staroświeckim, trochę traciły na znaczeniu, ale pandemia, wojny, kolejne kryzysy pokazały, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od gigantycznych systemów dystrybucji żywności i że lokalny rolnik właśnie z regionu sprzedający marchewkę na placu może być dla bezpieczeństwa miasta dużo ważniejszy niż aplikacja do zamawiania jedzenia czy wielki supermarket. Jednym z głównych postulatów, z jakim uczestnicy jechali do Rotterdamu, jest uznanie targów rolnych za element infrastruktury krytycznej. Chodzi o to, żeby miasta i Unia Europejska zaczęły traktować właśnie takie miejsca nie jako folklor czy weekendową atrakcję, ale jako realny system, który zapewnia mieszkańcom dostęp do świeżej żywności. Będę się temu na pewno przyglądać i wrócę do tego tematu jeszcze w otwartej kuchni. Tyle o Targu Pietruszkowym, ale będzie też o innym krakowskim targowisku, czyli o Starym Kleparzu, bo tam już jutro ciekawe wydarzenie łączące promocję kuchni lokalnej, kuchni historycznej, tradycyjnej właśnie z targowiskami. No i taki trochę przyczynek do dyskusji o tym, jak różnej maści wydarzenia ożywiają właśnie targowiska, ożywiają place targowe i zmieniają w pewnym sensie ich charakter. A ze mną już teraz Agnieszka Sendor z Pstrąga Ojcowskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Jedna z inicjatorek wydarzenia, które w ten weekend, w tę niedzielę odbędzie się na Kleparzu, czyli już jutro tak naprawdę, na krakowskim Kleparzu. Wydarzeniu, które ma troszeczkę połączyć kuchnię krakowską, kuchnię małopolską z najpopularniejszym placem targowym w mieście.
1: Dokładnie. Zapraszamy już jutro, 10 maja, na Stary Kleparz, na Art Food Bazar, gdzie podczas tego eventu wymyśliłam taki pomysł i zaprosiłam do tego właśnie jednego z krakowskich szefów kuchni, Jakuba Salwę z rynku Restaurant 13, z rynku 13, gdzie będziemy degustować kuchnię krakowską. Chcemy przybliżyć mieszkańcom Krakowa, ale także odwiedzającym turystom nasze smaki, które znamy od dzieciństwa, ale w takim trochę nowoczesnym twiście.
0: No właśnie, czym ta kuchnia krakowska jest tak naprawdę? Jakie jej oblicze chcecie pokazać? Bo myślę, że większość osób skojarzenie z Krakowem ma takie, no, obwarzanek.
1: Tak, jest obwarzanek, bo kuchnia krakowska to jest bardzo szeroki temat. Przecież to jest miks kulturowy, który tutaj był, więc nawet czasem w innych dzielnicach, czy jak na Kazimierzu, Podgórzu, no to są inne smaki. Natomiast dla mnie, jako krakowianki, smak to jest zawsze kminek, jest ta maczanka, którą babcia robiła w gęsiarce z dużą właśnie ilością kminku, sosu, cebulki i którą się wsadzało do bułki wodnej, no bo tak było. I co jeszcze? Pischlinger. No jak serniczek, no to wiadomo, z rodzynkami. To są potrawy, które gdzieś zostają. No i na przykład kiszka, prawda? Kiszka, nie kaszanka, kiszka u nas się mówi. Więc to są te regionalizmy, które bardzo szanuję. No i przede wszystkim lokalne produkty, no bo te targowiska u nas, rynki, przecież rynki pierwotnie pełniły funkcję targowisk, gdzie panie stały i sprzedawały produkty z okolic, spod Krakowa.
0: Najsłynniejszy rynek w Polsce, rynek główny w Krakowie, był kiedyś w istocie przecież wielkim placem handlowym, takim jak dzisiaj zapewne jest Kleparz. Tu chwila, może odrobina wyjaśnień dla słuchaczy z innych regionów. Kiszka, która na Podlasiu kojarzy się z daniem ziemniaczanym, u nas to po prostu kaszanka.
1: Tak, Tak, dokładnie. Właśnie Kiszkano, u nas są te regionalizmy co do nazewnictwa i tak jak mamy na kaslik, czy inne, dla których, czy mamy sznycelki słynne, czyli mielone. Kotlet mielony jest w Krakowie sznycelkiem. To właśnie tylko u nas możemy spotkać.
0: A Pischinger to też jest taki deser, który no, ja również poznałam dopiero jak się do Krakowa przeprowadziłam. Mogą go Państwo kojarzyć jako no, andruty przekładane kremem.
1: Tak, takim kakao, bo babcia to zawsze robiła w makutrze i się przekładało. No właśnie, no trzeba tłumaczyć, nie dla wszystkich jest to jasne, dla nas jest jasne, ale właśnie to ma na celu ten projekt, żeby przybliżyć tą kuchnię krakowską. I jest przede wszystkim też w formie degustacji dzięki wsparciu Krakowskiej Organizacji Turystycznej. Czyli...
0: No właśnie, będzie to degustacja bezpłatna dla chętnych, także zapraszamy, jeśli ktoś w Krakowie akurat będzie mógł się wybrać i spróbować. Wspiera Was właśnie Kraków Tourism Alliance.
1: Tak. Dzięki wsparciu właśnie spodobało się, ta idea się bardzo spodobała, dlatego też dostaliśmy wsparcie, dzięki któremu możemy częstować. Oczywiście kto pierwszy, ten lepszy. Jak to jest. Zaprosiłam do projektu również Kubę Janickiego, który nam pomógł z komunikacją, z tym, aby dotrzeć do mieszkańców Krakowa z różnej grupy wiekowej, prawda? Bo chcemy właśnie przybliżyć też tym młodszym mieszkańcom Krakowa, turystom naszą kuchnię.
0: To jest wydarzenie, które się wpisuje w taki trend, który obserwuję już od jakiegoś czasu, który bardzo mi się osobiście podoba, czyli takiego poszerzania trochę funkcji placów targowych, nie tylko z miejsc, gdzie przechodzi się kupić ziemniaki, kapustę i jarzyny, ale gdzie właśnie człowiek się spotyka, spędza czas, uczestniczy też w wydarzeniach kulturalnych i nie tylko.
1: Tak, właśnie jesteśmy tutaj na Starym Kleparzu, pijemy sobie kawkę i można powiedzieć, że już od paru lat, dobrych paru lat, właśnie Stary Kleparz był takim prekursorem. Powstają miejsca, które też łączą społeczność. Tak jak na targowiskach na całym świecie, prawda? Czyli można po prostu tutaj spotkać ludzi, posiedzieć, zrobić te zakupy, porozmawiać ze znajomymi, poczuć tą atmosferę tej lokalności, tego takiego naszego miejsca, nie tylko w restauracji, ale właśnie w takich miejscach, które są, tworzą tak naprawdę naturalną tkankę miejską, bo tutaj jest właśnie dużo mieszkańców, ale i turystów. I co do wydarzeń, no to mamy właśnie Artut Bazar od 10 lat, mamy laskoty, które są organizowane na placu, na stawach. I ta rewitalizacja, to też projekt miejski jest, rewitalizacja targowisk. Uważam, że to jest świetne działanie, bo zachowujemy te miejsca naturalne, gdzie właśnie te takie autentyczne, a ta autentyczność jest według mnie najważniejsza w każdym mieście i tym bardziej się cieszę, że ona tutaj jest w Krakowie.
0: Coraz więcej turystów, coraz więcej osób, które odwiedzają inne regiony, miasta, kraje, tak naprawdę szuka na przykład miejsc, gdzie faktycznie kupują lokalsi, gdzie chodzą po sprawunki, gdzie spędzają czas. No, Kleparz nie jest sztucznym tworem, jest tutaj faktycznie miejsce, które żyje.
1: Tak, i właśnie to jest cudowne, że jak przejdziemy się po straganach, tu choćby nawet na Starym Kleparzu, to widać tą autentyczność, widać te panie, które przyjeżdżają z gór z oscypkami, z jakąś jeszcze gęsią, na szczęście już nie żywą, ale z warzywami. I do tego ta kuchnia świata, która się przedziera przez te w tych małych właśnie budkach, to jest taki miks, który tak naprawdę odzwierciedla ten Kraków, bo przecież to Pischinger to też austriacka, prawda, potrawa, czyli zawsze wielokulturowość w Krakowie była obecna i teraz też jest, tylko że teraz właśnie jemy focaccia z Włoch, czy jemy pastel de nata z Portugalii i to jest piękne i właśnie to powinno zostać zachowane jako nasze takie dziedzictwo, ja zawsze mówię dziedzictwo UNESCO takie niematerialne, które jest, prawda, i uważam, że krakowskie targowiska mają ogromny w tym kierunku potencjał i też wyznaczają te trendy kulinarne, bo tutaj też w tych małych budkach ludzie tworzą coś wyjątkowego. Na tak małej przestrzeni są smaki i jest autentyczność, jak choćby nawet tutaj jest takie fiu-fiu, gdzie można też właśnie produkty prosto z Kleparza, tyle co Zuza Podlejska leci do pani, weź nie, bo coś brakuje. Czy może być coś bardziej naturalnego?
0: Piękne, co mówisz, przywołując właśnie przykład Pischingera, który no, z kuchni austriackiej do nas przyszedł, co nawet sama nazwa wskazuje, że zawsze te miksy, tutaj te wpływy austriackie, żydowskie, bardzo różne, które kształtowały Kraków, odbicie miały w kuchni, no i mają nadal właśnie na tym współczesnym kleparzu, gdzie można kupić zarówno produkty z Małopolski, produkty z samego Krakowa czy z okolic, jak i właśnie kuchnie świata, które współcześni Krakowianie bardzo lubią.
1: Tak, bardzo, bardzo lubimy kuchnię. Jesteśmy otwarci też na nowe smaki, co pokazują kolejne otwierające się miejsca. Bardzo lubię ten kulinarny Kraków. Naprawdę jest bogaty i to nie tylko na kleparzach i na placach, które mamy, ale też w ogóle w restauracjach, knajpkach bardzo się rozwijamy po prostu kulinarnie i to mi się podoba, ta nasza otwartość na smaki, na ciekawość po prostu tak naprawdę, bo jak najlepiej poznać inny też kraj, prawda, przez kuchnię.
0: Sama ten kulinarny Kraków współtworzysz jako współzałożycielka czy twórczyni właśnie Pstrąga Ojcowskiego, może opiekunka Pstrąga Ojcowskiego, tak trzeba by powiedzieć, współpracując z różnymi restauracjami i wprowadzając go do dań różnych klasycznych i mniej. No tutaj widzę, będzie rillet, obco brzmiące, ale na swojskim obwarzanku.
1: Tak, tutaj mamy właśnie rillet, czyli taką pastę z Pstrąga Ojcowskiego, mamy grillowaną kiszkę z Burzyna, tutaj jako produkt z Małopolski, to jest pod Tarnowem, ale będzie z demi-glace, właśnie z konfiturą z papryki z kleparza, mamy kolorowe pomidory też ze starego kleparza, no i oczywiście nie może zabraknąć maczanki po krakowsku, ale wszystko będzie w zaskakujących właśnie takiej odsłonie, której się Państwu fine diningowej trochę tak naprawdę. I to też jest piękne, że szef kuchni z rynku, z restauracji takiej wytwornej, można powiedzieć, będzie tutaj na straganie podawał degustację właśnie z lokalną, czyli smakową.
0: Czyli miksujemy swojskie z bardziej eleganckim. Pozostaje chyba zaprosić na stary kleparz, na niedzielną degustację, ale i w ogóle na rynki, na targowiska, na takie miejsca, gdzie toczy się to kulinarne życie.
1: Tak, ja Państwa zachęcam, naprawdę była taka piękna akcja Bądź turystą w swoim mieście i zapraszam do poznawania targowisk, nie tylko stary kleparz, ale poznajcie to, co mamy dookoła siebie.
0: Mówiła Agnieszka Sender z Pstrąga Ojcowskiego, która była moją i Państwa gościnią. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu.
0: Tyle dla Państwa dzisiaj przygotowałam o tej nowej porze, w samo południe. Mam nadzieję, że będą Państwo chętni słuchać Otwartej Kuchni o tej godzinie. Przypominam o adresie mailowym kuchnia@tok.fm. Tam czekam na Państwa maile i wiadomości. Za chwilę informacje w TOK FM o godzinie 13, a po nich kolejna weekendowa nowość na antenie TOK FM, audycja Czas Rodziców, której gościem będzie m.in. Majka Jeżowska. Na program zapraszam Państwa serdecznie w imieniu Uli Malko i Krzysztofa Chorwata.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: O, masz wiadomość.
4: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
3: Super, tylko co im damy w prezencie?
4: Nie mam pojęcia. Kopertę?
3: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
4: Brzmi trochę filmowo.
3: Spokojnie. Sztabkę złotą można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
4: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
3: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
5: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: W okolicach Osieka znaleziono obiekt latający, prawdopodobnie pochodzenia wojskowego. Ministrowie obrony i finansów nie mieli prawa zaakceptować umowy SAFE, grzmią politycy Prawa i Sprawiedliwości. W Krakowie poprawia się jakość powietrza. Minęła 13. Marieta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. W okolicach Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim znaleziono niezidentyfikowany obiekt latający. Poinformowała żandarmeria wojskowa. Prawdopodobnie jest to dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji i nie posiada cech bojowych. Obiekt został znaleziony w polu koło wsi Osiek, około 20 kilometrów od polsko-rosyjskiej granicy. Jak zaznaczył, postępowanie w tej sprawie prowadzi żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratora. Wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie na miejscu trwają czynności procesowe. Bez czołgów i rakiet, bez pokazu sprzętu wojskowego i po raz pierwszy z udziałem wojsk Korei Północnej w Moskwie na Placu Czerwonym odbyła się defilada z okazji Dnia Zwycięstwa. Brak uzbrojenia podczas defilady tłumaczono względami bezpieczeństwa. Rosja upamiętniła 81. rocznicę kapitulacji III Rzeszy i zakończenia II wojny światowej w Europie. Z biegiem lat to świeckie święto stało się najważniejszym w kraju. PiS się nie cieszy i grozi. Politycy Prawa i Sprawiedliwości krytykują zawarcie umowy SAFE i przekonują, że ministrowie obrony i finansów nie mieli prawa jej zaakceptować. Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański podpisali wczoraj z unijnymi komisarzami dokumenty umożliwiające Polsce wzięcie blisko 44 miliardów euro nisko oprocentowanych kredytów na obronność. Pieniądze mają być wydane na zakupy sprzętu dla wojska i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale mimo to SAFE wywołuje polityczne emocje, co było słychać słuchać w programie Wybory w Toku. Wawrzyniec Zakrzewski.
15: Karol Karski z PiSu przekonywał, że zawarcie umowy jest niezgodne z prawem. Podobnie jak sama umowa.
16: Klauzule niedozwolone. Nie mamy określonego oprocentowania. Mamy do czynienia z warunkowością.
15: To bzdura i PiS to wie. A jeszcze kilka miesięcy temu minister obrony z rządu Prawa i Sprawiedliwości to potwierdzał. Zauważyła Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
17: Pan Błaszczak mówił, że sejf jest szansą na rozwój. Już w tym roku, no to mówił, że to jest utrata suwerenności.
15: Gdy brał droższy od sejf kredyt w Korei na zakup uzbrojenia, to tak nie mówił. Dodawała wiceministra edukacji z Lewicy Paulina Piechna-Więckiewicz.
18: Wtedy opozycja nie zachowywała się tak jak wy dzisiaj, rozumiejąc uwarunkowania związane z pełnoskalową wojną w Ukrainie, nie przeszkadzała w taki sposób, jaki ma miejsce to dzisiaj.
15: Bo jak podkreślała polityczka, bezpieczeństwo Polski jest priorytetem. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
14: Kraków z coraz lepszym powietrzem. Po raz pierwszy w historii pomiarów średnie roczne stężenie tlenku azotu w tym mieście jest w normie. Aktywiści łączą te wyniki ze strefą czystego transportu, ale i przestrzegają przed nadmiernym optymizmem, bo za kilka lat normy zostaną zaostrzone. Paulina Nawrocka.
19: Z danych miasta wynika, że krakowianie jeżdżą coraz nowszymi autami, mówi Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego.
20: Widać, że ta flota się wymienia. Oczywiście nie można tego z 100% pewnością stwierdzić, że to przez to, że cały czas myślimy o strefie czystego transportu, ale można przypuszczać, że chociaż część z tych procentów mniejszej ilości zarejestrowanych diesli właśnie z tego wynika.
19: Osiągnięcie stężenia tlenków azotu na granicy normy to dobry początek, ale nie można spocząć na laurach.
20: Za 3,5 roku wchodzą nowe normy według nowej dyrektywy unijnej. Będzie ta norma obniżona o połowę, czyli do 20 mikrogramów. Więc znowu jesteśmy trochę w plecy. Idziemy w dobrym kierunku, ale musimy mieć z tyłu głowy, że za 3,5 roku będziemy w dalszym ciągu nad kreską.
19: W godzinach szczytu w Krakowie stężenia nadal są bardzo wysokie. W ostatnim miesiącu sięgały nawet 100 mikrogramów na metr sześcienny. Z Krakowa Paulina Nawrocka. TOK FM.
14: Polska powiatowa i wiejska wyludnia się. Młodzi ludzie wyjeżdżają za pracą do dużych ośrodków i najczęściej już tam zostają. Populacja jest tematem weekendów TOK FM. Najwięcej mieszkańców ubywa w średnich i małych miastach powiatowych, gdzie trudno o pracę. W Kujawsko-Pomorskim, Wąbrzeźnie przez ostatnich 15 lat ubyło około 3000 osób, mówi burmistrz Tomasz Zygnarowski.
21: Z ogromną otwartością przyjęlibyśmy w Wąbrzeźnie inwestora, który wybudował zakład pracy na naszej działce, na przykład 5-hektarowej, którą mamy wolną, i zatrudnił na przykład 100 kobiet. Bo faktycznie praca dla kobiet to jest coś trudnego, a na pewno trudniejszego niż znalezienie pracy przez mężczyznę.
14: W ostatnich latach w mieście powstała na przykład galeria handlowa, która dała miejsce pracy, ale jednocześnie zabrała je małym przedsiębiorcom, którzy mieli lokale handlowe na rynku. Dziś wiele witryn jest pustych, przyznaje pani Katarzyna, która od kilkunastu lat prowadzi sklep z odzieżą.
22: Jak się otworzyła galeria, też zaczęliśmy widzieć, że dużo osób tam zaczęło jeździć. Z tego względu, że kupi sobie od razu w jednym skupisku tak jakby i spodnie, i buty, i jeszcze coś tam z żywności, tak? Lepiej i nie lepiej. No ale dużo sklepów się pozamykało tak naprawdę od tamtego momentu.
14: Stopa bezrobocia w Wąbrzeźnie sięga 11,5% i jest wyższa od wojewódzkiej średniej. Dziś maksymalnie 9 stopni na północnym wschodzie, 10 nad morzem, około 15 w centrum, do 17 na południu i na zachodzie. Cały dzień będzie się chmurzyć, umiarkowanie, gdzieniegdzie możliwe są słabe, przelotne opady deszczu.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Dzień dobry. W radiu TOK FM. Witają się z Państwem Ula Malko
24: i Krzysztof Chorwat.
23: Nowa para prowadzących, a więc nowa audycja w TOK FM, czyli czas rodziców. Co tydzień w sobotę po 13 będziemy spotykać się, żeby rozmawiać o tym, co ważne dla mamy i taty.
24: O naszych problemach, radościach, wzlotach i upadkach nas, rodziców. Sami jesteśmy rodzicami i chcemy w TOK FM po prostu szczerze porozmawiać.
23: Mnie mogą Państwo znać z TOK FM, ale do naszego zespołu dołączyła Ula Malko, z czego bardzo się cieszę, bo Ula oprócz tego, że jest mamą dwóch chłopaków, jest też psycholożką i psychoterapeutką. Będzie oprócz tego, że prowadzić ze mną audycję, to będzie również wsparciem merytorycznym, ale to nie jest tak, że będziemy rozmawiać tylko ze sobą przecież.
24: Tak, bo będą z nami goście. Będziecie też wy, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, bo już teraz można do nas pisać.
23: Mamy adres specjalny dla Was właśnie pod adresem rodzice.tok.fm. Czekamy na Wasze pytania, wątpliwości i sugestie, czego chcielibyście się dowiedzieć w tej audycji. A pierwszy odcinek Czasu Rodziców to prawdziwa plejada fantastycznych gości. Dzisiaj są z nami Majka Jeżowska, mama, babcia, piosenkarka i myślę, że śmiało mogę powiedzieć dla naszego pokolenia ikona.
0: No i jakby taka osoba, która chociażby przez muzykę, przez swoje piosenki wychowywała pokolenia dzieciaków w Polsce, więc nie jestem tu przypadkowo.
3: Dokładnie. Jest też z nami Maja Staśko, która jest przyszłą mamą i aktywistką.
4: Już za chwilkę, tak, tak. I bardzo się cieszę, że mogę być w tym gronie rodziców. Wywalczone jest to miejsce.
23: Błażej Staryszak, tata, członek zespołu teatru improwizowanego Klancyk.
6: Zgadza się, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja z pewnością jestem wychowany na piosenkach Majki Jeżowskiej.
0: No i od razu widać, że fajny facet. To tak jest niestety.
3: To pierwsze pytanie do Majki Jeżowskiej. Co najbardziej lubisz w byciu mamą?
0: Teraz. Bo ja jestem mamą dorosłego faceta, który jest tatą. Więc ja teraz jestem super mamą i babcią, ponieważ jestem na każde zawołanie. A kiedy byłam mamą małego syna, nie byłam mamą na każde zawołanie. Byłam troszkę mamą na odległość. Mamą z doskoku, co nie pozwala mi myśleć o sobie właśnie w taki sposób. Wręcz odwrotnie, miałam często poczucie winy, że nie było mnie wtedy, kiedy mnie potrzebował, bo na przykład byłam zawodowo gdzieś tam daleko, a akurat była klasówka w szkole i jemu bardzo zależało, żeby wreszcie mama przyszła na jakieś spotkanie z radą klasową, z radą rodziców, a mnie nigdy nie było. I w związku z tym myślałam o sobie, że nie jestem właśnie idealną mamą dla mojego syna, bo mi potem to wypomniał, że mu tego brakowało. Ale teraz lubię być mamą dorosłego faceta, która widzi, że mimo wszystko, mimo tych nieobecności, mimo tego czasu spędzonego w odległości od siebie, i takich konfliktów, można powiedzieć, emocjonalnych między mną a małym wtedy niepełnoletnim synem, mimo tego wszystkiego wyrósł na odpowiedzialnego, czułego tatę, opiekuńczego, fajnego męża, chociaż jest jedynakiem. Więc gdzieś myślę, że mogę sobie postawić plusik, że mimo wszystko się udało. Natomiast bycie dorosłą mamą jest super, bo mogę dużo więcej pomóc. Mam więcej czasu i naprawdę im dużo pomagam i chcę i sprawia mi to olbrzymią radość.
23: Właśnie o to bycie babcią teraz i o takiej perspektywie zdążymy jeszcze, mam nadzieję, porozmawiać. Muszę powiedzieć, że Majka Jeżowska ma na sobie koszulkę Wszystkie dzieci nasze są. A ponieważ Błażej przyznał się do tego, że wychowywał się na tych piosenkach, to pytanie też do ciebie. Może tak zacznę.
0: Wszystkie dzieci są twoje.
6: Wszystkie, tak. O ile wiem, to tylko jedno.
23: Dzieci znajomych też. Czy jesteś bardziej ojcem outdoorowym, czy hipsterem? Tutaj piję, muszę państwu powiedzieć, do książki, której współautorem jest Błażej, czyli Tata nie ma siły.
6: Ta książka się zaczyna takim testem, który jest trochę żartem z tego, że każdy z nas próbuje się w jakieś tory i kolejny tego rodzicielstwa wpasować. A cały ten nasz projekt, który razem z Krzyśkiem Wiśniewskim sobie wymyśliliśmy o rodzicielstwie, wziął się z takiego naszego narzekania na to, że jest nam po prostu ciężko. I zaczęliśmy narzekać dla sobie nawzajem. Okazało się, że to jest czasami śmieszne i że możemy się z tym potem z tymi naszymi przemyśleniami dzielić. Ja jestem ojcem chyba ani outdoorowym za bardzo, bo mieszkam w Śródmieściu i mam bardzo daleko do jakiegokolwiek outdooru. A hipsterem chyba też nie. Może bym chciał nawet czasami, ale...
23: To, co najfajniejszego w tym ojcostwie jest dzisiaj dla ciebie? Już po latach, bo to jest doświadczenie wieloletnie,
6: Im później, prawda? Tym lepiej. 13 lat jestem ojcem. I najlepiej jest, jak rzeczywiście coś wychodzi, jak się dochodzi do wniosku, że chyba coś się udało. Wczoraj mieliśmy taką fajną rozmowę przy kolacji z naszą córką, że ona przyznała, że ma lepszą relację z nami niż jej rówieśniczki ze swoimi rodzicami i wtedy miałem taki, jest coś się udało, tak. Że jesteśmy w kontakcie, że osoba, która wchodzi w taki nastoletni wiek, się nie odcina jeszcze odpukać.
0: Albo, że się chce zwierzyć, nie? Że chce powierzyć jakiś sekret rodzicowi. To jest super. Mm. To jest naprawdę bardzo przyjemne uczucie.
6: Tak, zgadzam się. I dla mnie to jest wielka satysfakcja, ale jednocześnie cały czas występuję z takiej pozycji, że to nie jest dla wszystkich jednak. Że rodzicielstwo jest po prostu bardzo ciężkie czasami. Jak można było się z niego czasem...
4: Jestem już tym ostrzegany. No,
6: właśnie, mam bardzo dużo przemyśleń, których chyba nie wiem, że chciałbym się z tobą Maja dzielić dzisiaj, żeby się nie nastraszyć.
7: To jest to ryzyko tutaj.
6: Ale to bywa wspaniałe. Wiedza
0: przed podjęciem takiej decyzji,
6: tak,
0: prawda?
6: Tak. A chyba najważniejsze to, żeby nie słuchać innych ludzi. I żeby sobie samemu wypracować ten model. Takie jest, tak, przynajmniej takie jest moje osobiste.
23: Dzisiaj trudno nie słuchać i nie czytać różnych rzeczy, również w sieci. O tym też dzisiaj porozmawiamy.
24: Maju, tak słuchasz tutaj, jak to jest, ale jestem ciekawa, co sprawiło, że tak bardzo chciałaś być mamą.
4: No to było od wielu lat moje marzenie. Na początku takie dopiero jak piskraczek wyklute i jeszcze nawet bałam się nim dzielić. No a potem już jak mojego obecnego męża poznałam, zaczęliśmy się starać, to już byliśmy przekonani i wiedzieliśmy, że chcemy tę rodzinę powiększyć i tę naszą miłość, ale też miłość, którą mamy od naszych bliskich, bo to trochę jest tak, że ja wiem, jak niesamowicie można sobie ufać, jak można mieć bezwarunkowe wsparcie, niezależnie od tych wszystkich błędów wychowawczych i tam każdy je popełnia, ale po prostu no moi rodzice dali mi takie poczucie wielkiego, wielkiego wsparcia bezwarunkowego i chcę to przekazać dalej. I mój mąż tak samo. My mieliśmy problemy, mieliśmy dosyć spore problemy związane z niepłodnością i u mojego męża, i u mnie z leczeniem. 2,5 roku się staraliśmy. Byliśmy w procesie leczenia niepłodności, wizyty, zastrzyki, leki in vitro, ale jestem już w 8. miesiącu ciąży.
0: Brawo! Wywalczone,
23: rzeczywiście.
4: Bardzo
23: dziecko.
4: Wywalczone. Tak, bardzo wywalczone marzenie, do którego się już zbliżam i dlatego też taka jestem wzruszona, że tu jestem, bo były czasy, kiedy myślałam, że nigdy nie będę mogła się nazwać mamą, albo za chwilę
0: byłaś
4: mamą.
0: Byłaś sfrustrowana. To jest było widać na twoich relacjach, w twoich postach, tak. W social mediach. Byłaś też hejtowana za to, że się tak dzielisz otwarcie i opowiadasz dziewczynom, co można robić, jak to leczyć, wiesz, także wykonałaś ogromną robotę jako aktywistka i dziewczyna z takim właśnie marzeniem, żeby urodzić dziecko, bo wiele dziewczyn nie ma tyle determinacji i pewnie się poddaje.
4: Albo możliwe, ja też kilka razy, czasami codziennie się poddawałam, czasami traciłam nadzieję, czasami już nigdy nie chciałam odczuwać tej nadziei, bo ciągle ją traciłam, o proszę, tu straciłam dech ciążowo, więc są takie momenty, ale naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że tu jestem.
23: I blisko jest już mety, a właściwie startu, bo to dopiero się zacznie. Słuchają Państwo Czasu Rodziców, nowej audycji w Radiu Tok FM. Wracamy zaraz po skrócie informacji.
8: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
9: Tok 4.
10: Adam Dziedzic, Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe, trzecia droga.
11: Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, wilk jest gatunkiem ściśle chronionym, nie z moją intencją, aby cokolwiek w tej kwestii zmieniać. Jednocześnie należy jasno podkreślić, że egzystencja wilka nie może stać się ważniejsza od bezpieczeństwa ludzi i ochrony ich gospodarstw. Jeżeli Ministerstwo Klimatu i Środowiska nadal będzie prowadzić politykę wyłącznie prowilkową, proponuję, aby minister Dorożała spotkał się z wilkami. Na tym etapie raczej bez udziału czerwonego kapturka, żeby po prostu nie rozpraszał. Wówczas pan minister merytorycznie wytłumaczy wilkom, żeby nie zagrażały ludziom i gospodarstwom. Jestem przekonany, że takie edukacyjne spotkanie w duchu naukowo-przyrodniczym i z szacunkiem dla wilczej autonomii skutecznie rozwiąże ten problem. Pani minister ministrze, gdyby jednak to nie pomogło, powinien się pan spotkać z ludźmi, z mieszkańcami tamtych terenów, wysłuchać ich argumentów i podjąć konkretne działania celem ochrony człowieka i zwierząt hodowlanych. Dziękuję bardzo.
8: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
1: Agroleśnictwo wpływa na bioróżnorodność, zatrzymuje wodę w ziemi, chroni przed wiatrem i użyźnia glebę. A skoro jest tak dobrze, to dlaczego wszystkie gospodarstwa nie działają w systemie rolno-drzewnym? O plusach i minusach miedzy, zalesień i nasadzeń opowiemy już w niedzielę po 10 w audycji Wiesz co jesz? Patrycja Wanat, zapraszam.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
7: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
9: Ski-team. Czas na rower. W Ski-team czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Ski-team i na skiteam.pl.
12: Ski-team. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
25: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
26: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
27: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
28: No...
27: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
28: No dobra, a ty co będziesz robić?
27: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
29: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
30: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
31: Ania.
30: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
31: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
30: Obiecuję.
32: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 13.20, Marieta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratury badają teren w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie znaleziono obiekt latający. Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nieposiadający cech bojowych. Został znaleziony w polu koło wsi Osieka, około 20 km od polsko-rosyjskiej granicy. Donald Tusk będzie gościem 11. edycji Impact 26. Organizatorzy podkreślają, że jest to jeden z architektów współczesnej Polski i Unii Europejskiej, a wcześniej współtwórca procesu integracji Polski z Unią Europejską oraz najdłużej urzędujący premier demokratycznej Polski. W unijnej debacie na temat zbrojeń, migracji, umów handlowych i relacji międzynarodowych odgrywa jedną z wiodących ról. Po wystąpieniu premier spotka się ze światowej sławy intelektualistami, politykami i liderami gospodarki, a także podpisze książki czytelnikom w Impact Bookstore. Tłumy ludzi zgromadziły się przed siedzibą parlamentu Węgier, oczekując na zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Modziora. Przeszliśmy tu, by na własne oczy zobaczyć koniec reżimu Viktora Orbana. Węgry już oficjalnie będą mieć nowego szefa rządu za mniej więcej godzinę.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Witamy ponownie. Ula Malko, Krzysztof Chorwat.
0: w audycji Czas Rodziców. Dzisiaj są z nami Maja Staśko, Majka Jeżowska oraz Błażej Staryszek.
23: Zacznijmy tym razem od Maji, która odlicza, jak już mówiliśmy, dni właściwie do porodu. Masz jakieś wyobrażenia, jak to w ogóle będzie później? Czy miałaś projekcję, czy dużo czytałaś? Też funkcjonujesz w sieci, więc wiesz, jak to wszystko działa i że tam można dużo rzeczy spotkać różnych.
3: Tak, znaleźć zdecydowanie dużo. Bardzo dużo książek czytałam i czytam nadal i to jest dla mnie takie... Z jednej strony wiem i wszyscy mi to powtarzają, że to książkowo, a życiowo to jest zupełnie coś innego. Ale nie mam dopóki co jeszcze innej możliwości, więc czytam te książki i one mi się wydają dosyć takie wspierające, bo one są oparte na neurobiologii, na psychologii rozwojowej dziecka, takich najnowszych ustaleniach. I rzeczywiście tam jest bardzo dużo bliskości, tego, żeby trzymać właśnie to dziecko przy sobie, żeby nie traktować go jak wroga, że tam coś przeciwko tobie chce robić, że sprawdzę twoją cierpliwość, że w ogóle złośliwie ci coś wbić chce szpilę i dlatego zostaw i w ogóle nie ruszaj. Nie, tylko właśnie takie założenie, że dziecko ma swoje potrzeby i warto je tak jak potrafimy zaspokajać i być blisko, przytulać. Więc bardzo podobają mi się te książki. Natomiast jak to będzie u mnie, nie mam pojęcia, bo ja jeszcze nie wiem, kim będę. To znaczy w momencie, kiedy urodzę, to urodzę się też jako mama. Mm. I to będzie zupełnie nowa osoba. I ja jej jestem bardzo ciekawa, ale nie znam jej jeszcze. I nie znam też tej osoby, na zewnątrz brzucha tej osoby nie znam, która się pojawi w naszym życiu. Więc też to będzie po prostu tworzona relacja między nami. A każda relacja jest inna. Więc nie jestem w stanie chyba jej zaplanować.
23: Mm-hmm. Jakieś szczególne obawy masz?
3: Największe obawy mam o połóg w tej chwili. To raczej takie związane z tym moim zdrowiem, bo wiem, że wtedy te hormony, najpierw poród, to jest wystrzelenie hormonów, później one opadają w takim nagłym tempie i że to rzeczywiście ma dotkliwe konsekwencje dla bardzo wielu kobiet. Dla większości chyba 80% baby blues doświadcza. Więc to jest coś też, do czego staram się przygotować z takim po prostu troską dla siebie, mm-hmm. że może być trudno, ale też będzie pięknie, no bo przecież już będziemy razem.
23: Ja się zastanawiam, Ula, czy ty miałaś w ogóle jakieś wyobrażenia też przed, bo wydaje mi się, że to jest też ciekawa dyskusja o tym, jak mają faceci, a jak kobiety.
4: I pokolenia różne.
23: Tak.
0: Tak. Ja myślę, że w ogóle to się bardzo zmienia w kontekście też dostępu, prawda, do książek, mediów.
4: Ale też wychowania, tak, jak twoja mama prowadzi cię nawet przez twoją ciążę, tak? Co ci mówi, na pewno cię przygotowuje też mentalnie, opowiada o sobie. Ja, słuchajcie, ja pierwszy raz u ginekologa byłam w Leningradzie podczas trasy po Związku Radzieckim. Pierwszy raz u ginekologa byłam i dowiedziałam się od razu, że jestem w ciąży, więc takie miałyśmy pojęcie, my dziewczyny wtedy z innego pokolenia. To na pewno jest zupełnie inaczej. No, dzisiaj mama, jak tylko dziewczynka zaczyna mieć menstruację, już jest pierwsza wizyta u ginekologa, już jest prowadzenie jakby tego mechanizmu rozrodczego, żeby wszystko było okej, tak.
23: Ale w związku też z tym, że jest mnóstwo literatury chociażby na temat w ogóle rodzicielstwa, to różne rzeczy sobie i projekcje robimy.
4: Mamy nie czytały książek, jeszcze w ogóle nie było chyba żadnych książek, o ile ja pamiętam, o internecie nie mówiąc, no po prostu to była niewiedza, kompletna niewiedza. Więc ja trochę zazdroszę, bo ty się możesz przygotować i ja po prostu jak dziecko we mgle. Ja myślałam, że mnie w ogóle nie będzie bolało. Że to te dziewczyny, te panie, które krzyczały na porodówce, o rany, one jakieś dziwne. Ja to na pewno nie będę krzyczeć. Więc to jest wszystko brak świadomości, który myślę, że jest gorszy jednak niż to przygotowanie mentalne. Bo ty dajesz dziecku też pewność, że jesteś gotowa. I ono to na pewno czuje. Że przychodzi na świat do mamy, która go chce i która wie, co ma z tym zrobić bałaganem. Ja przysięgam, nie wiedziałam nic.
23: Ciekawe, czy Błażej był gotowy, a raczej przygotowany, czy
0: to
23: jednak...
0: była improwizacja, powiedz Błażej.
23: Jak na scenie.
4: Czy byłeś w ogóle obecny?
6: Byłem obecny i przyznam, że to było... Oczywiście to nie jest cięższe dla mężczyzny nigdy niż dla rodzącej kobiety. No, umówmy się. Ale dla mnie było to bardzo...
4: Ale potrafią zemdleć.
6: Dla mnie najtrudniejsze w tej całej sytuacji tam w trakcie akcji porodowej była taka absolutna bezradność. Ja nie byłem w stanie w żaden sposób pomóc, przydać się. Oczywiście moja obecność tam była jakąś formą pomocy, ale obserwowanie swojej partnerki w olbrzymim cierpieniu było po prostu bardzo, bardzo trudne. Ja nie wspominam tego czasu jako magiczny moment, tylko jakoś taką bardzo, bardzo silne, nieprzyjemne dość przeżycie, aż do momentu, kiedy na szczęście u nas wszystko skończyło się dobrze. Ale z kolei potem się okazało, że po dwóch dniach dostaliśmy to dziecko i mieliśmy wyjść ze szpitala i kto właściwie dał nam prawo do tego, żeby się zaopiekować żywym człowiekiem? Przecież my też nic nie wiemy. Nie zdaliśmy żadnego egzaminu, nie mamy uprawnień.
23: Na szkole rodzenia coś tam mówią,
4: ale
6: lalki były bardzo takie nieruchome, nie krzyczały.
3: Lalki rzeczywiście są takie bardzo egzaminu.
6: Na zajęciach, które pamiętam, jedna lalka przy ubieraniu, nie moja, ale straciła nogę po prostu, bo za mocno ktoś próbował wcisnąć bodziak, więc...
23: Ja zawsze się pocieszyłem tym, że dziecko nie jest łatwo zepsuć. Ponoć, że to takie tam te kostki, to małe, jakieś giętkie, elastyczne, czy nie? Czy to też ryzykowna teza?
4: Nie
6: próbujmy, jakby.
4: Na przykład podnoszenie, wiesz, za rączki można wyrwać jednak z barku. Więc lepiej nie.
23: Ale miałeś projekcję z kolei na to, co potem, jak już do tego domu wyjdziecie i co będzie się działo potem?
6: Ja bardzo mało pamiętam z tego okresu poporodowego.
4: Szok poporodowy.
6: Było coś tam takiego, że to była seria czynności takich związanych z utrzymywaniem dziecka przy życiu oraz gospodarstwa domowego, że pralka non-stop prała, że się coś wywieszało i że czekało się, aż przyjdzie ta pielęgniarka środowiskowa i powie, że jest okej, albo zważy dziecko i okaże się, że jest w porządku. I odpukać było w porządku, ale to jest jak przez... Pamiętam, że byliśmy po prostu cały czas na jakiejś wielkiej adrenalinie. A ja potem musiałem wrócić po tych dwóch tygodniach do pracy.
4: Niewyspany.
6: To pół biedy, że ja byłem niewyspany. Po prostu to jest olbrzymie, dla mnie olbrzymie poczucie winy, że... Że po prostu wychodzę z tego domu i nie dość, że oczywiście jest tam element takiej ulgi, że teraz mogę mieć głowę w czymś innym. I myślę, że to mają wszyscy rodzice w ogóle, którzy muszą dzielić różnego rodzaju swoje obowiązki. Ale no takie rozdarcie, że ja teraz będę gdzie indziej, a potem wracam i nie wiem, co się przez pół dnia działo w tym domu tak naprawdę.
0: To jest trochę inna czasoprzestrzeń, prawda? Że mi się wydaje, że takie bycie właśnie z tym dzieckiem, z tym noworodkiem, to jest trochę jakby doba, ja to pamiętam, jakby doba się dzieliła na 16 dób. Znaczy, że ten czas zwalnia i się coś takiego zupełnie innego zadziewa i w relacji partnerskiej. Trochę jakbyśmy w jakimś tańcu brali udział, że się z tego właśnie mało pamięta i że się wszyscy siebie wzajemnie uczymy w tej nowej rzeczywistości.
23: Jest to fantastyczne, prawda? To przeżycie.
0: Tak, jakoś takie magiczne w ogóle. Ja myślę, że trochę ewolucyjnie pewnie nie pamiętamy, żebyśmy potem mieli kolejne dzieci.
23: A ja na przykład sobie pomyślałem teraz o Majce Jeżowskiej, która już mówiła o tym wcześniejszym etapie. No i jak wyobrażam sobie Majkę Jeżowską jako mamę, budzi się i mówi... I śpiewa właściwie, albo do dziecka, albo do siebie. Od rana mam dobry humor. Mm-hmm. Czy to tak było?
4: Już. Wiesz co, no ja nie jestem typowym przykładem w ogóle niczego. Urodziłam mojego syna po dwóch miesiącach leżenia z nogami w górze. Chciałam przypomnieć, że nie było internetu i różnych innych wynalazków, ponieważ ja w trakcie ciąży grałam koncerty i śpiewałam hulali po polu, pili kakao, więc to moje dziecko też hulało i podskakiwało i nagle w siódmym miesiącu ginekolog powiedział, że trzeba mnie zaszyć, bo mogę po prostu urodzić za wcześnie, a ja znowu, nieświadoma w ogóle, co to znaczy zaszyć się, czy zaszyć ten, tą część ciała, stwierdziłam, że nie, na pewno nie. Wolę leżeć z nogami w górze, tak żeby nie było ucisku. I właściwie zdecydowałam się na przyjazd do rodziców. Mój tato był lekarzem, ale też miał pomysły, jak zapobiec jakimś właśnie wypadkom. Więc poszedł do sąsiadów strażaków i wymyślił taką deskę, która miała jakiś taki naciąg, czy już nie pamiętam. W każdym razie miałam ją pod materacem i spałam na dół głową 2 miesiące. Praktycznie nie wychodziłam z łóżka. Tyle tylko do toalety i z powrotem. Więc byłam troszkę uziemiona, że tak powiem. I kompletnie zaraz po porodzie, który w ogóle był dla mnie szokiem, że boli, zaraz mi się posypało życie prywatne również. Potem był stan wojenny, więc było bardzo trudno być szczęśliwą młodą mamą, ponieważ zostałam sama z dzieckiem. Mój partner wyjechał, potem w stanie mój mąż, po wielkiej awanturze, więc to w ogóle nie było tak, jak sobie wyobrażałam, że będzie dzidziuś, pierwsze święta, choinka, razę. Tylko nagle jesteś sama, musisz podjąć bardzo trudną decyzję, że nie wyjedziesz z tym nieodpowiedzialnym człowiekiem, bo jesteś już mamą. I to, co Maja powiedziała, ja się urodziłam wtedy również, bo ja przestałam myśleć o sobie przede wszystkim, co jest dla mnie fajne, tylko stanęłam przed takim wyzwaniem wielkiej odpowiedzialności za tego małego człowieka, co dla niego jest lepsze. Dla niego jest lepsze, żeby był spokój i żeby była opieka, a lepszej opieki niż moi rodzice nie mogłam sobie wyobrazić wtedy, tuż przed stanem wojennym. No i potem właściwie tak wyglądało, także to nie było jakieś happy miesiące, oprócz tego, że synek był zdrowy i tak dalej. No więc to nie da się porównać. Nie było też książek, nie było psychologów, nie było terapeutów dla par. No ludzie, jakie to byłoby...
23: Intuicyjnie trzeba było działać trochę.
4: Tak, tak. Także... Przestałam być tą beztroską dziewczyną, która śpiewa w kolorowych ciuchach, tylko musiałam być odpowiedzialną mamą. A potem jednak znowu musiałam walczyć o siebie, żeby być tą osobą i robić to, do czego zostałam stworzona. I to czasami nie da się połączyć idealnie, ale... Nie ma idealnych rozwiązań, więc musimy się z tym mierzyć każdego dnia i dokonywać właściwych wyborów dla siebie i dla dziecka, ale summarum, tak jak mówię, z perspektywy czasu, kiedy jestem już tą mamą dorosłego bardzo syna i babcią, to myślę, że tak dużo tych błędów jednak nie popełniłam, albo miałam szczęście, że urodziłam fantastycznego człowieka, który nie wpadł w złe towarzystwo i znowu widzi we mnie mamę. I to jest, myślę, piękne.
23: Majka Jeżowska, Maja Staśko i Błażej Staryszak są dzisiaj z nami. To jest audycja Czas Rodziców w TOK FM. Do rozmowy wrócimy po skrócie informacji.

0: Jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 13.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Dron znaleziony w pobliżu Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskiem, tuż przy granicy z rosyjskim obwodem królewieckim, jest pozbawiony cech bojowych. Niewykluczone, że to dron obserwacyjny, ustaliły służby. Czyjej jest produkcji i jak znalazł się na polu, to ma ustalić dochodzenie prowadzone przez pion wojskowy olsztyńskiej prokuratury. W Moskwie na Placu Czerwonym odbyła się defilada z okazji Dnia Zwycięstwa w tym roku, bez pokazu sprzętu wojskowego i po raz pierwszy z udziałem wojsk Korei Północnej. Brak uzbrojenia podczas defilady tłumaczono względami bezpieczeństwa. Rosja upamiętniła 81. rocznicę kapitulacji III Rzeszy i zakończenia II wojny światowej w Europie. To najważniejsze święto w tym kraju. Władze prowincji Ziemia Ognista na południu Argentyny stanowczo zaprotestowały przeciw wskazywaniu regionu jako źródła zakażeń hantawirusem. Ich zdaniem sugestie, jakoby wysypisko śmieci w stolicy regionu było jednym z ważniejszych źródeł, są bezzasadne. Do zakażeń doszło na pokładzie wycieczkowca MV Hondius. W całej Argentynie odnotowano natomiast w bieżącym sezonie, czyli od połowy ubiegłego roku, rekordową liczbę ponad 100 zakażeń hantawirusem. 32 osoby z tego powodu zmarły.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: To jest nowa audycja w TOK FM. Czas rodziców.
16: Ula Malko i Krzysztof Horwat.
15: A z nami są Majka Jeżowska, Maja Staśko i Błażej Staryszak.
16: To może zacznijmy od ciebie, Błażeju, tym razem. Jestem ciekawa, co jest trudnego w rodzicielstwie. Coś cię wkurza?
17: O rany. Inni rodzice są najtrudniejsi w rodzicielstwie, moim zdaniem. To trochę żart, ale chyba najtrudniejsze dla mnie, ja też wychodzę z takiego założenia, że każdy musi sobie to znaleźć. Ja mogę mówić tylko w swoim własnym doświadczeniu, ale to, jak dużo jest oczekiwań ze strony formowiczów, autorów, innych rodziców, rynku, co do tego, jakim powinniśmy być rodzicem, że to jest olbrzymia presja. I to znalezienie sobie swojej drogi, która jest najlepsza dla mnie, dla mojej sytuacji, która jest indywidualna, dla mojego dziecka, które jest inne niż potencjalnie dzieci innych osób, które sobie musiały radzić z takimi czy innymi problemami. By było tak

0: najtrudniejsze, a też największą mi wolność dało uświadomienie sobie tego, że stworzę sobie to rodzicielstwo takie, jakie ja bym chciał mieć razem z moją partnerką i z naszym dzieckiem. I wkurzające oczywiście są grupy rodzicielskie, inni rodzice, inni na placach zabaw, rodzice w kolejkach, rodzice w salach zabaw, którzy stosują inne modele wychowawcze niż my. I to jest duże napięcie, które się tam pojawia.
1: Ja sobie myślę, że jest taki etap do pewnie końca przedszkola, gdzie jeszcze można to wybrać i trochę dziecko być może po swojemu rzeczywiście wychowywać, ale później system edukacji i to też jest w ogóle inna dyskusja. Już tam już się zaczyna. No są właśnie uwagi innych rodziców, uwagi nauczycieli, wiadomo. No i pewne takie procesowanie na nowo człowieka Jezu, czy on się nadaje do tego systemu edukacji, i czy powinien się podporządkować, czy jednak nie?
0: System, to znowu, musimy sobie chyba też uświadomić, jako rodzice, czy się zgodzisz ze mną i czy wy się zgodzicie. My jesteśmy, mamy na początku taką wizję, że my sobie ukształtujemy tego naszego małego człowieka, a potem się okazuje, że bardzo szybko koledzy i koleżanki z przedszkola mają dużo większy autorytet i wpływ na to, co się tam wydarza. Potem to, co się dzieje na YouTubie, jest dużo ważniejsze. Więc z jednej strony to jest zdejmuje z nas trochę odpowiedzialność, czuję. My rzeczywiście możemy się starać być jak najlepszymi rodzicami, jakimi możemy, ale nie do końca my chyba odpowiadamy za to, jakim się stanie, jakie się stanie nasze dziecko. My możemy chcieć i możemy trochę modelować. Jeśli się uda, to bierzmy za to jak najbardziej, to jest nasz sukces, ale jeśli się nie uda, to nie jest nasza porażka.
2: Ja też myślę, że ważne jest w ogóle takie wyobrażenie, że mamy wpływ na wiele rzeczy i że to jest łuda. Tak ja jest. Bardzo dobrze pamiętam, jak urodził się mój pierwszy syn i ten poród był naturalny i on na początku nie płakał i mi się wydawało, że ja po prostu, że to jest moja zasługa, że ja oczywiście sprawiłam, że jest tak świetnie, co jest nieprawdą. Znaczy, dość szybko przekonałam się, że absolutnie nie, że on jest takim, a nie innym człowiekiem, a potem się urodził drugi i był kompletnie inny, z tych samych rodziców i z innymi się mierzył trudnościami. I że poza tym, że tak jak dokładnie mówisz, jest grupa rówieśnicza, no to, że to są po prostu różni ludzie i że jednemu służy to, a drugiemu to i że tak jak z każdym jest się trochę inny.
1: To jest też fajny temat, drugie dziecko, bo jest siłą rzeczy porównywanie. Ojej, no ale przecież wtedy to działało. On był inny, dlaczego to nie działa? Powinno być tak samo, no ale nie jest, no niestety. Więc rzeczywiście na nowo trochę musimy potem to wszystko ogarniać. Ale też Błażej wywołał ten temat wpływu społeczeństwa, ale też sieci. No dzisiaj to jest to, co widzimy w rolkach, w idealnym rodzicielstwie w internecie, to jest coś, co pomaga, przeszkadza. Te poradniki chociażby, też mamy różne teorie przecież. Możemy jedną zastosować, inną nie. Czasami są sprzeczne
3: wierzę,
1: w ogóle ze sobą.
3: Maja będzie, jak zostanie mamą i urodzi i będzie, nie będzie miała baby bluesa, to będzie robiła fajne materiały do sieci. Tylko właśnie czy pokazywać dziecko, czy nie? Jakie ty masz podejście?
4: Ja mam podejście, że wizerunek nie. Że wizerunek no dziecka właśnie. Jest dla dziecka. I że my możemy opowiadać o swoich doświadczeniach rodzicielskich. Tak, twarzy, jakichś takich intymnych sytuacji. Tak. No, to jednak nie. Możemy mówić, pokazać swoje USG. Natomiast no, już pokazywanie właśnie wizerunku, czy
3: albo wrzucanie, wiesz, relacji z porodu.
4: Tak, no, chociaż przyznam, że dla mnie oglądanie tych porodów, które są w internecie, do momentu, kiedy tam wizerunek dziecka się nie pojawia, bo wtedy uważam, że to już jest, jednak to dziecko powinno mieć prawo do prywatności od tego pierwszego oddechu. Tak. Nie wszyscy muszą, nie cały świat musi go widzieć.
3: Nie rodzice o tym decydują.
4: Też tak uważam.
1: A czy ty już słyszałaś teraz na tym etapie, że robisz coś źle?
4: Tak, ale to też jest to taki wewnętrzny głosik, który mam zawsze w sobie. Wewnętrzny krytyk i właściwie sprawdzałam bardzo dużo rzeczy. Każde jedzenie, każdy posiłek, czy można w ciąży, czy to nie jest. Pamiętam pietruszki, nie jadłam na samym początku, bo jakieś wielkiej ilości mogą mieć zły wpływ, więc w ogóle nie jadłam. Jak żebym mogła. Więc tak, że no właściwie wszystko może być obszarem krytyki i też dziewczyny się tym ze mną dzielą, że nie wiem, ubranka, zły kolor, albo właśnie właśnie tutaj fryzurka źle ułożona, albo no, absolutnie każdy element może być, za szybko wróciły do pracy, w ogóle nie pracują, więc żerują oczywiście, roszczeniowe. To samo zresztą z tatami. Tutaj też jest systemowe wykluczenie, że mają krótszy ten czas bycia z dzieckiem, więc i mniej płatne później.
0: Aczkolwiek przyznam, że ojcowie dostają często punkty z otoczenia za to, za co mamy są krytykowane. Mhm. Tak. Przyprowadzenie przez mamę dziecka do pracy ewidentnie nie ogarnia sytuacji ta pani, a tata, który przynosi dziecko do pracy,
4: dobry tata,
0: jest wspaniały, zajmuje się dzieckiem i jeszcze pokazuje mu wspaniały świat.
3: To jest niesprawiedliwe. I tak jest w każdej dziedzinie, naprawdę.
0: To prawda.
3: Facet może się przyznać do błędów albo do jakichś naprawdę nieodpowiednich zachowań albo używania jakichś nieodpowiednich substancji. Kobieta się przyzna. Jest zupełnie, mamy przechlapane, no.
1: A może, a w drugą stronę z kolei do emocji? Czy facet się, coraz bardziej ojcowie się przyznają do swoich emocji? No my tu jesteśmy, opowiadamy o tym, więc może
3: powinni.
1: Jesteśmy inni niż wszyscy.
3: Pewnie nie jest to łatwe. Ale myślę, że to ci młodzi ojcowie potrafią się wzruszyć, potrafią przytulić, potrafią przyznać się do błędów. To jest chyba najważniejsze, bo w takiej relacji kobieta-mężczyzna, jak facet się nie przyzna do błędu, jak nie powie przepraszam, to kobieta do końca zostaje z takim niewyjaśnionym i niezaleczonym obszarem zranionym. A przecież wszyscy popełniamy błędy, więc to jest duża umiejętność również dla rodzica przyznać się dziecku, że przepraszam cię. Nie powinienem był tak do ciebie powiedzieć, albo nie powinienem był tego zrobić.
4: Jaki piękny wzorzec od razu.
3: W naszych czasach, w moich czasach bycia małolatą, ja pamiętam, jak się nie zgadzałam z moją mamą, totalnie nie miała racji. Wiedziałam o tym doskonale. I mama wtedy wpadała, wiesz, tak jak na filmach, migrena, leżała, bo dostała wiadomość, że nie miała racji. I ona w gruncie rzeczy wiedziała o tym, ale nie mogła się przyznać do tego, no jak? Przecież jest mamą. Mhm. I ja pamiętam, że byłam obrażona na nią i tato mój cudowny mówił, idź przeproś mamę. Ja mówię, nie będę jej przepraszała, bo nie ma racji, to ja mam rację. Ale wiesz, to jest twoja mama. I znowu, tylko dlatego, że jesteś tatą, to masz być nieomylny? No nie. I to jest, myślę, w dzisiejszych czasach młodzi ludzie bardzo potrafią to chyba docenić, jak rodzic przychodzi i przyznaje się do błędu.
2: Ja widzę dużą zmianę w gabinecie, w takim sensie, że przychodzi wielu ojców też, ciekawych tego rozwoju ich dzieci, że przychodzą pary razem, że był taki czas, no nawet jak się na studiach uczyłam, to się mówiło tylko o matkach. A teraz jednak jest tak, że naprawdę przychodzą oboje rodzice i pytają, i dopytują, i się zastanawiają się. Ojcowie ujawniają jakąś swoją perspektywę i czasami sami też przychodzą dopytywać o rozwój małych dzieci.
3: Chcą być bardzo obecni w wychowaniu dziecka. Kiedyś no, matka się zajmowała, tato miał zarabiać.
1: No właśnie, ale z perspektywy czasu, czy my w takim razie mamy łatwiej? No bo mamy większą może wiedzę, w ogóle my rodzice dzisiaj. No bo skoro jest wsparcie ojców dla matek czy partnerów, a do tego mamy tę wiedzę, która rzeczywiście nie jest zawsze dobra.
3: Więc to chyba idzie jakoś tak, wiesz co, no byłoby łatwiej, gdyby czasy były prostsze. A ponieważ czasy stawiają większe z kolei wyzwania dla ludzkości ogólnie, no to też rodzicielstwo, mimo że ma większą pomoc, to jest trudniejsze, bo jest więcej zagrożeń dla dziecka z kolei, tak?
1: A skoro o pomocy, jako babcia dla swojej wnuczki, czy syn mówi coś, co wkurza go w tobie, Majko, że nie, korzysta z pomocy bezwarunkowo.
3: Korzysta ile wlezie. Myślę, że jest wdzięczny i że jest taki spokojny, jak ja jestem z nią. To znaczy przekonał się, że ona przychodzi szczęśliwa, chce do babci na nockę, ma 4 latka dopiero, ale jest, no, wiadomo, że się o swoich dzieciach mówi, no na dwieg rozwinięta naprawdę jest wyjątkowa. Jest wyjątkowa. Daje mi dużo radości. Jest trudna. Ja już nie mam tyle siły. Teraz się cieszę, że już nie muszę jej tak podnosić. Ale jak była mniejsza, no to ciągle noszenie na rękach czy podnoszenie było dla mnie trudne. No byłam wykończona i moja synowa mówi, Majka, może powinnaś wrócić na siłownię, bo wiesz, to jest dopiero początek. No i wróciłam dla wnuczki. Pomyślałam sobie, że muszę być w lepszej formie, w lepszej kondycji. Bieganie za nią, wiesz, teraz już jest większa, więc nie muszę tak biegać wokół niej. Łączą nas inne rzeczy wspólne, tańce, śpiewanie, oglądanie bajek, przytulanie. Ona lubi, jak ja jej zmyślam jakieś opowieści na dobranoc. Dokładnie to robiłam z moim synem, więc no ma się takie swoje patenty rodzicielskie, które przydają się być w tym okresie babcinym bardzo.
1: Pamięta się takie rzeczy.
3: No, pamięta się.
1: Ja sobie nie wyobrażam, chyba razem nie wyobrażamy sobie innej puenty niż rady dla Mai na ten czas, zaraz po i trochę przyszłych kilka lat. Co wy byście
3: ja
1: poradzili?
3: Ja przede wszystkim, Maju, zapraszam cię i wszystkich rodziców, którzy nas słuchają, którzy mieszkają w Warszawie czy w okolicy, na mój koncert 1 czerwca w Dniu Dziecka. To będzie bardziej koncert dla was, rodzice, bo dzieci coraz mniej słuchają moich piosenek i coraz mniej wiedzą, jak wyglądam i kim jestem, więc bo jak ty przyjdziesz 1 czerwca przed swoim rozwiązaniem, to ja ci dam tyle energii, zobaczysz. Mało tego, dzieci słuchają tego, co mama słucha, nawet będąc w brzuchu. Więc myślę, że musisz przede wszystkim dawać mu dobrą muzykę. Nawet teraz słuchać dobrej muzyki, nie słuchać hip-hopu z taką nerwowością i z wulgaryzmami, absolutnie nie, to nie. Bronić jak najdłużej dzieci przed dostępem do nieodpowiednich treści przede wszystkim. Treści i przede wszystkim zaufaj sobie, że będziesz świetną mamą. W ogóle się o nic nie martw. O nic się nie martw, nie bój się. Ja już widzę, że jesteś mega przygotowana i będziesz świetną mamą.
4: Dziękuję.
1: To co powie tata?
4: Postaram się.
0: To ja przewrotnie może powiem.
1: Że, słuchaj, hip-hopu
0: też. Nie. Zgadzam się ze wszystkim, co powiedziała Majka. A dodatkowo, myślę, że dla wielu z nas to jest tak przełomowy moment, który tak totalnie określa to, kim się stajemy, że bardzo łatwo się potem zdefiniować tylko w roli bycia mamą, tatą tego dziecka. Ale my musimy też być kimś innym, żeby pokazać temu dziecku, że jesteśmy też, mamy swoje życie, mamy swoje pasje, zainteresowania, że być ciekawym i szczęśliwym człowiekiem, wtedy będziemy trochę też, myślę, fajniejszymi rodzicami. Więc
3: absolutnie tak.
0: Coś, co mi bardzo pomogło kiedyś, to był słowa pediatry, do którego poszliśmy z tym małym noworodkiem, który powiedział, że trzeba być wystarczająco dobrym rodzicem. I to dało mi znowu też takie poczucie lekkiego luzu. Że jestem, myślę, wystarczająco dobrym rodzicem i to jest już duży, duży sukces.
1: Majka Jeżowska, Maja Staśko i Błażej Staryszak byli z nami w pierwszym odcinku audycji Czas Rodziców. Bardzo
3: dziękujemy. Na dobry start.
1: Na kolejną audycję Czas Rodziców zapraszamy za tydzień, w sobotę po 13:00.
5: Będziemy rozmawiać z dr Małgorzatą Jackowską, dietetyczką.
1: Jeżeli macie pytania o zdrowe odżywianie dzieci
5: w każdym wieku
1: i o nawyki żywieniowe rodziców,
5: czy też o odżywianie w czasie ciąży i karmienia piersią, piszcie do nas na adres rodzice@tok.fm.
1: Dziękujemy za dziś. Ula Malko,
5: Krzysztof Chorwat.
1: A program realizował Adam Brzeziński, wydawała Olga Tanajewska. O 14:00 informacje TOK FM, a po nich dziś wyjątkowo audycja Homo Science.
6: Dzień dobry, za chwilę informacje TOK FM o 14:00, a po nich wyjątkowo w skróconej formie audycja Homo Science.
7: A w niej rozmowa na temat psychologicznego aspektu niezwykle obciążającego show telewizyjnego pod tytułem The Traitors, zdrajcy.
8: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron Durum Spaghetti Pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Dron znaleziony w polu 20 km od granicy z Rosją nie stanowi zagrożenia. Ceremonia symbol. Na Węgrzech właśnie oficjalnie upada reżim Viktora Orbana. Rosja świętuje Dzień Zwycięstwa, a kraje Unii Dzień Europy. Minęła 14. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Dron znaleziony na Warmińsko-Mazurskiem nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin. O znalezieniu bezzałogowca powiadomiono policję dziś rano. Według wstępnych ustaleń jest on pozbawiony cech bojowych, mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii wojskowej.
16: Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadających cech bojowych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.
15: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To niedaleko granicy z rosyjskim obwodem królewieckim. Rozmontowanie systemu, który zbudował na Węgrzech Viktor Orbán, może nowemu węgierskiemu rządowi zająć mniej czasu, niż się początkowo wydawało, ocenił w TOG FM profesor Maciej Kisilowski. W Budapeszcie trwa ceremonia zaprzysiężenia na premiera Petera Modiora, a przed siedzibą węgierskiego parlamentu gromadzą się tłumy. Zdaniem eksperta z Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego i Kolegium Civitas, nowe węgierskie władze mogą stosunkowo szybko poradzić sobie z odbiciem od ludzi Orbana instytucji i organów państwa. Natomiast większym wyzwaniem mogą być zmiany społeczne, ale o tym już Tomasz Fęska.
17: 16 lat rządów Orbana przesunęło granice tego, co jest akceptowalne dla węgierskiego społeczeństwa. Ocenia profesor Maciej Kisilowski, jak przekonuje, uporanie się ze zmianami w mentalności, które zaszły u Węgrów, będzie procesem długotrwałym. Zmiany w aparacie państwa mogą za to pójść stosunkowo sprawnie.
18: Bo wygląda na to, że Viktor Orbán stracił wolę walki i w związku z tym to rozszczelnienie tego systemu temu może nastąpić bardzo szybko. No oczywiście jest też formalna kwestia, to znaczy Peter Madziar dzięki orbanowskiej ordynacji, która okazała się totalnym samobójem dla Orbana, uzyskał większość konstytucyjną.
17: No i to właśnie otwiera mu drogę do przeprowadzenia niezbędnych zmian. Za około pół godziny Peter Madziar będzie już premierem i wygłosi przemówienie do deputowanych węgierskiego parlamentu. Później wyjdzie do zgromadzonych na placu Kossutha. Tomasz Fęskę, TOK FM.
15: Bez czołgów, wyrzutni rakiet i innych ciężkich pojazdów wojskowych w Moskwie odbyła się najskromniejsza od lat parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Skromne było też przemówienie Władimira Putina na Placu Czerwonym, co nie przeszkodziło rosyjskiemu dyktatorowi w powiązaniu zwycięstwa w II wojnie światowej z trwającą wojną w Ukrainie.
13: Wielki podziw.
19: Wielkie osiągnięcie pokolenia zwycięzców inspiruje żołnierzy realizujących dziś cele specjalnej operacji wojskowej. Stoją oni w obliczu agresywnej siły uzbrojonej i wspieranej przez cały blok NATO. Mimo to nasi bohaterowie idą naprzód.
13: Nasi heroi idą naprzód.
15: Brak sprzętu wojskowego na defiladzie tłumaczono względami bezpieczeństwa. Kreml oficjalnie przyznał, że obawia się ataku ukraińskich dronów. Ostatecznie za sprawą prezydenta USA Donalda Trumpa ogłoszone zostało trzydniowe zawieszenie broni między Moskwą a Kijowem, które potrwa do poniedziałku, a także wymiana jeńców po 1000 z każdej stron konfliktu. Rosja świętuje Dzień Zwycięstwa, a kraje Unii Dzień Europy. Czasem niedostrzegana, a jednak niezwykle ważna. Unia Europejska jest częścią codzienności milionów Polaków. W Dzień Europy warto o tym przypomnieć. Korzystajmy z tego. Unia to my, napisał wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. Politycy komentując to święto mówią, że Unia jest niezwykle ważna, bo gwarantuje rozwój i współpracę, ale przyznają, że wymaga zmian, między innymi szybszej decyzyjności. Dzień został ustanowiony na pamiątkę ogłoszonej 9 maja 1950 roku historycznej deklaracji ówczesnego szefa MSZ-u Francji Roberta Schumana, w której przedstawił on swoją wizję nowej formy współpracy politycznej w Europie. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska. Rodzina tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki podjęła ważną decyzję. Jego fundacja, która zasłynęła z rekordowych zbiórek na leczenie dzieci i pomoc zwierzętom, będzie działać i pomagać dalej. Odbędzie się także zaplanowane na czerwiec zwierzogranie, czyli wydarzenie wzorowane na WOŚP, ale dedykowane zwierzętom ze schronisk. Prosiło o to tysiące osób. Łukasz też chciałby tego, mówi przyjaciel posła i rzecznik fundacji Team Litewka, Paweł Cys.
20: My doceniamy te wszystkie inicjatywy, które mówią o orderach państwowych, odznaczeniach, pomnikach, ławeczkach, ale wydaje nam się, że to, co możemy zrobić, żeby upamiętnić działalność Łukasza, no to po prostu postarać się kontynuować jego dzieło.
15: Łukasz Litewka dzisiaj skończyłby 37 lat. Zginął w wypadku w Dąbrowie Górniczej podczas jazdy na rowerze. Czołowo uderzył w niego samochód osobowy. Muzeum Śląskie przejdzie ogromną metamorfozę. Ogłosiło przetarg na projekt i wykonanie rewitalizacji północnej części dawnej kopalni Katowice. Inwestycja warta ponad 180 milionów złotych. Obejmie kilka historycznych obiektów, które od zamknięcia zakładu w 1999 roku nie były użytkowane, informuje dyrektor muzeum Łukasz Galusek.
21: Ich rewitalizacja przewidziana na najbliższe 3 lata będzie tak naprawdę dokończeniem rewitalizacji dawnej kopalni Katowice, ale jednocześnie dokończeniem katowickiej strefy kultury. To jest ostatni kawałek miejsca po dawnej kopalni Katowice, który zostanie przywrócony miastu, a tym zabytkowym budynkom pokopalnianym przywrócony zostanie nowy blask i nowa funkcja.
15: Nowym głównym wejściem do muzeum ma stać się przestrzeń Szybu Bartosz. Planowana jest tam budowa windy oraz podziemnego łącznika prowadzącego bezpośrednio do holu centralnego. W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
15: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu. Maksymalnie od 11 stopni na północnym wschodzie, 12 stopni nad morzem, około 18 w centrum, do 21, może 22 miejscami na zachodzie i na południu kraju.
0: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Dzień dobry Państwu, witamy w audycji Homo Science.
23: Przy mikrofonie Aleksandra Stanisławska,
22: Piotr Stanisławski. crazynauka.pl. I uwaga, ważna informacja. Od przyszłego tygodnia nowa pora emisji. Będziemy się pojawiali, uwaga, w niedzielę, nie w soboty, w niedzielę tuż po godzinie 15.20. I jeszcze jedna informacja. Dziś jest, jak już Państwo zauważyli, nietypowo, bo właśnie ze względu na tą zmianę dzisiejsza audycja będzie krótsza i dlatego już szybko przechodzimy do tematu.
1: A naszą gościnią jest dziś Dorota Minta, psycholożka, psychoterapeutka, która zapewnia wsparcie psychologiczne uczestnikom TVN-owskiego reality show The Traitors, Zdrajcy. Dzień dobry, Doroto.
2: Dzień dobry, Olu, dzień dobry, Piotrze. I dzień dobry Państwu.
1: Króciutkie wprowadzenie. The Traitors to jest reality show, który jest rozgrywany na zasadach gry w mafię. Mafia to taka gra, w której uczciwi obywatele, czyli w programie są zwani lojalnymi, próbują wykryć mafiozów, czyli zdrajców. Zanim ci mafiozi wyeliminują wszystkich graczy, rozgrywka się dzieli na fazę nocną, czyli wtedy zdrajcy zabijają, oraz fazę dzienną, czyli trwa wtedy dyskusja i głosowanie, kogo wyeliminować przy stole.
22: To nie jest reklama, my po prostu bardzo lubimy. Jest to jedyna telewizyjna rzecz, jaką oglądamy i oglądamy z dużym zaparciem.
1: A celem ostatecznym jest wyeliminowanie przeciwnej frakcji. No i wygrana w programie, tu akurat jest wysoka stawka. Uczestnicy grają o pieniądze. Jeżeli w finale znajdzie się co najmniej jeden zdrajca, no to on zgarnia całą pulę. I proszę powiedzieć, jak się wybiera uczestników tego programu? Kogo w ogóle się bierze do gry, a kogo się do gry nie bierze?
2: O tym, jaka to będzie grupa ludzi, bo też trzeba pamiętać, że producenci, reżyserzy tego programu myślą o całym zespole, czyli dobierają ludzi, którzy są inni, którzy mają inne doświadczenia życiowe, są w różnym wieku, mają różne zawody, tak żeby to po prostu było ciekawe towarzystwo, żeby byli bardzo różnorodni. Nie możemy wybrać wszystkich takich samych. Jakbyśmy zaprosili 25 dziennikarzy prowadzących programy takie jak wasz, to po prostu by było nudno, chociaż każdy z was z osobna jest fascynującą postacią. Natomiast my też ogłaszamy, producenci ogłaszają, że jest casting na takich ludzi, więc pojawiają się chętni. Są też wyławiani gdzieś tam w odmętach internetu przez ekipę castingową, która jest bardzo sprawna.
1: I ilu chętnych było na przykład do tej najnowszej edycji?
2: To są ogromne liczby, kilka tysięcy. Ale oczywiście nie wszyscy przechodzą, nawet przychodzą przez takie spotkanie face to face z ekipą castingującą. Wszyscy przysyłają swoje wizytówki nagrane telefonami, jakimiś małymi kamerami, przeważnie teraz telefonami. Do mnie trafiają już te osoby, które pasują do właśnie koncepcji danego sezonu i wstępnie przeszły ten casting robiony przez całą ekipę bardzo doświadczonych ludzi, którzy wiedzą, jak rozmawiać z kandydatami, wiedzą, na co zwracać uwagę, ale też patrzą na to, jak ktoś się zachowuje przed kamerą, jak jest w kontakcie, no bo to jest program telewizyjny, więc to wszystko ma znaczenie. My tam nie wybieramy najsympatyczniejszych ludzi, tylko wybieramy jakichś, ale też umiejących się odnaleźć w takim otoczeniu.
22: I co ty z nimi robisz dalej? Czy oni są poddawani jakimś, nie wiem, badaniom, testom? Bo to jest, dodajmy, program, który jest bardzo obciążający psychicznie.
2: On jest ogromnie obciążający. Ja to wszystko mówię kandydatom na spotkaniu ze mną. Ja przeprowadzam z nimi coś na kształt badania psychologicznego, czyli rozmawiam z nimi, przeprowadzam kolejną rozmowę, bo wcześniej już robili to moi koledzy z produkcji i koleżanki. Następnie te osoby wypełniają kwestionariusze, wystandaryzowane kwestionariusze psychologiczne, które nam opisują ich temperament, sposób budowania relacji, pewne cechy osobowości, które są pożądane lub nie w programie. Z tego ja robię raport i znowu trafia to do analizy przez całą ekipę producencką. Istotne jest to, że takim czynnikiem, który decyduje, jest to, że my wiemy, że to jest bardzo gra bardzo obciążająca psychicznie, więc nie zapraszamy tam osób, które mogłyby wprost ucierpieć psychicznie, albo mogłyby być osobami, które zrobią coś niebezpiecznego dla całej ekipy. dla uczestników, ale też dla nas. Natomiast ważne jest dla nas to, żeby mieć poczucie, że to są osoby, które są w przyzwoitej kondycji psychicznej, tak? I tyle. Natomiast ja i tak jestem potem z całą ekipą na planie.
1: Okej. Mamy sytuację taką, że rzeczywiście typuje się takie osoby i zwraca się uwagę również chyba na to, jaką one mają empatię względem innych osób, bo to jest gra, w której rzeczywiście te nasze empatyczne zdolności oraz to taka naturalna w nas chęć współdziałania z grupą zostają wystawione na wielką próbę. Jesteśmy z grubsza gatunkiem, który nawiązuje silne więzi społeczne. No i stawianie nas w sytuacji takiej, że utracimy zaufanie do naszych sojuszników, zdradzamy naszych sojuszników, albo jesteśmy odrzuceni przez grupę, to są rzeczy szalenie nas dotykające, wręcz niszczące, powiedziałabym. Tak, jeżeli do programu trafi osoba, która jest mało wyczulona na tę sytuację, to co wówczas? A i dlaczego w ogóle ludzie decydują się na taką próbę przed kamerami, żeby w ogóle w czymś takim wziąć udział?
2: To zacznę od końca odpowiadać. Myślę, że największą chęcią, największą motywacją, która skłania ludzi do udziału w programie, to jest chęć przeżycia przygody, po prostu. Przygody życia, bo nie da się pojechać na takie wczasy. Ale też pewnie niektórzy chcą zaistnieć w świecie, chcą się pokazać światu. Te motywacje są różne, ale przygoda i przeżycie czegoś unikatowego, przynajmniej tak z tych trzech sezonów mogę wnioskować, jest głównym motywatorem. No, te inne motywacje są pewnie równie ważne, ale nie najważniejsze. Wiesz co, empatia to jest też umiejętność, tak w psychologii o tym myślimy, empatia to jest umiejętność rozumienia emocji innych. I możesz być empatyczna, czyli rozumieć emocje grupy pozostałych osób i być super zdrajcą.
22: Czy na bieżąco udzielasz tam wsparcia tak na co dzień tym ludziom?
2: Wtedy, kiedy to jest potrzebne, kiedy oni sami potrzebują, kiedy my też obserwujemy, że wymagają takiego wsparcia. Też jestem z nimi wtedy, kiedy odpadają, ale też opiekuje się nimi cała ekipa, bo opiekują się też producentki, opiekuje się też pan doktor, który jest z nami całą dobę, przez cały czas kręcenia programu jesteśmy wszyscy na planie. Więc tych osób, które wspierają uczestników jest więcej, ale ja jestem cały czas do dyspozycji.
22: A po? Bo jestem bardzo ciekaw, co się teraz dzieje, bo oni teraz dopiero się dowiadują, co oni o nich mówili na przykład.
2: A, i co zrobili, bo teraz wszystko pamiętają w tych emocjach. Ja jestem w kontakcie z uczestnikami od momentu, kiedy wychodzą do ostatniego odcinka, ale jak pokazuje życie, również później się z nimi gdzieś tam kontaktuję. Niektórzy częściej korzystają z takiego kontaktu i wsparcia, inni rzadziej, ale mam kontakt też z uczestnikami z pierwszej edycji, z drugiej edycji, gdzieś tam mam wrażenie, że to się tworzy taka trochę społeczność traitorsowa.
22: Jeżeli chcieliby Państwo spróbować, a jeszcze Państwo nie znają tego programu, to koniecznie trzeba od początku oglądać. Dla tych, którzy oglądają, tylko przypomnienie, że w tę niedzielę będzie finał. Także serdecznie polecamy, zapraszamy. Ta rozmowa siłą rzeczy jest bardzo krótka. My się jeszcze spotkamy z naszą gościnią, więc niech sobie Państwo zajrzą koniecznie do naszego własnego podcastu Crazy Nauka.
1: A my przypominamy o nowej porze emisji naszej audycji Homo Science, to więc to będzie niedziela, tuż po godzinie 15.20. Serdecznie zapraszamy.
22: I bardzo dziękujemy naszej dzisiejszej rozmówczyni, Dorocie Mincie, psycholożce, psychoterapeutce, która wspiera TVN-owski show reality The Traitor, Zdrajcy. Bardzo interesujące. Dziękujemy Ci za tą błyskawiczną dzisiejszą rozmowę.
2: Dziękuję i oglądajcie finał, bo będzie fascynujący i widowiskowy.
22: Dobra, a my się z Państwem słyszymy za tydzień w niedzielę po 15.20.
3: W programie Twój problem, moja sprawa będę rozmawiać o tym, Czy domy pomocy społecznej to dobre miejsca dla dzieci? Bo niektórzy twierdzą, że tak. Moimi gośćmi będą Beata Potocka, mama zastępcza z Pomorza oraz pan Wojciech Lejman, tata zastępczy z Wielkopolski. To w pierwszej części, a w drugiej, czy grozi nam zmierzch praw człowieka? Porozmawiam o tym z Anną Błaszczak-Banasiak z Amnesty International i z Kamilem Stępniakiem, prawnikiem, który prawami człowieka zajmuje się od lat. Zapraszam po informacjach TOK FM.
4: Reklama.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
23: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Najwyższy czas na Obertauern. Świeże górskie powietrze, zielone hale, szczyty i jeziora tworzą idealne miejsce na letnią energię, aktywność i prawdziwy odpoczynek. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
24: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
25: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
26: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
27: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
28: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
30: 14.20. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Dron znaleziony koło Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim nie stanowi zagrożenia. Wynika ze wstępnych oględzin o znalezieniu bez załogowca niedaleko granicy z rosyjskim obwodem kaliningradzkim. Powiadomiono policję dziś rano. Dron pozbawiony jest cech bojowych. Trwający z Kijowem rozejm nie potrwa dłużej niż 3 dni, powiedział doradca Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej Juri Uszakow. Dodał także, że trwa przerwa w negocjacjach między Rosją, Ukrainą i USA. Brakuje ustaleń co do kolejnej rundy rozmów. Polityk skomentował w ten sposób słowa amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, że ogłoszony przez niego wczoraj rozejm między Kijowem a Moskwą może potrwać dłużej niż 3 dni. Wszyscy pasażerowie wycieczkowca Hondius, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, zostaną repatriowani, poinformował szef hiszpańskiego MSW. Po przybyciu statku na Teneryfę jako pierwsi na ląd zejdą obywatele Hiszpanii, dodała ministra zdrowia. Wycieczkowiec ma dotrzeć do Teneryfy w archipelagu Wysp Kanaryjskich jutro rano. Obywatele Hiszpanii wciąż nie wykazują żadnych objawów, ale zostaną przetransportowani do szpitala w Madrycie w celu odbycia kwarantanny.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Anna. Karolina Gmiterek-Zabłocka, kłaniam się Państwu i witam w programie Twój Problem, Moja Sprawa. To ostatnia odsłona tego programu, który był na antenie przez wiele lat. Coś się kończy, coś się zaczyna, jak to w życiu. Tym bardziej jest mi miło, że jesteście Państwo ze mną. A u mnie na początek dzieci. Dzieci z niepełnosprawnościami, które trafiają do domów pomocy społecznej. Sprawa, która w ostatnim czasie zaczęła budzić ogromne emocje. Zapraszam Państwa na rozmowę z moimi gośćmi. Proszę Państwa, dwoje gości jest z nami. Pani Beata Potocka, mama zastępcza, która od ponad 15 lat wychowuje, prowadzi rodzinny dom dziecka i wychowuje 8 dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Dzień dobry, Pani Beato.
6: Tak, w tej chwili jest to 8 dzieci, ale też za chwilę muszę się zastanowić, bo czasem to się zmienia.
3: I drugim gościem jest pan Wojciech Lejman, który jest tatą zastępczym z okolic Poznania i prowadzi od 1 kwietnia tego roku rodzinny dom dziecka. W pieczy ma 5 dzieci i 2 adoptowanych, w tym również są dzieci z niepełnosprawnością. Część czeka na opinię. Dzień dobry, panie Wojtku.
7: Dzień dobry.
3: Proszę państwa, kilka tygodni temu Ministerstwo Rodziny zaprezentowało taki projekt ustawy o pomocy społecznej. To jest bardzo duża zmiana, duży projekt odnoszący się do między innymi do seniorów, do ich praw, do sytuacji w domach pomocy społecznej, tego jak są traktowani i tak dalej, ale nie tylko. Bo ten projekt odnosi się również do dzieci, które również trafiają do domów pomocy społecznej, niejednokrotnie do DPS-ów, w których są wyłącznie osoby dorosłe. Nawet malutkie dzieci trafiają do DPS-ów. W sumie, tak jak dane statystyczne mówią, w takich miejscach około 900 dzieci przebywa właśnie w takich DPS-ach. I teraz zrobiła się spora awantura o to, że władza chce likwidować takie miejsca dla dzieci, czyli DPS-y, a zaczęło się od wpisu sióstr zakonnych, które prowadzą dom chłopaków. Ja również śledzę profil sióstr i widzę, że wiele dobra robią swoim działaniem, ale ten wpis, który zamieściły, był bardzo mocno emocjonalny, pokazujący, że ich dom po tej reformie zniknie i że trzeba podjąć walkę o to, żeby jednak te miejsca w tych DPS-ach dla dzieci pozostały. No i teraz, no właśnie, zacznijmy od tego, czy w Państwa ocenie, jako tych osób, które wychowują dzieci adopcyjne, czy właśnie w pieczy zastępczej, czy DPS to w ogóle jest miejsce dla dzieci?
6: Ja właściwie bez najmniejszej chwili zastanowienia z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że nie. Moje dzieci to osoby, dla których już czekały miejsca w DPS-ach i są w domu. I nie mam i nigdy nie miałam ani momentu wątpliwości, że dom i rodzina to jest miejsce dla moich dzieci, ale też dla wszystkich innych dzieci.
8: Ja również, tak jak pani Beata, uważam, że każde dziecko ma prawo do życia w rodzinie i rodziną jest tylko i wyłącznie tata, mama, a nie tak jak siostry zakonne uważają, że jest to DPS. Tam jest system zmianowy, tam nie ma więzi, tam jest... Te dzieci są moim zdaniem nieodpowiednio zaopiekowane. Znaczy w sensie zaopiekowane są przez te siostry na pewno dobrze, ale w sensie, że rodzina to nie DPS.
3: Rodzina to nie DPS. No i właśnie. Były dwie komisje sejmowe, na których to komisjach, mimo że ten projekt jeszcze nawet nie jest w Sejmie, ale na tych komisjach tym projektem się zajęto. Ja wysłuchałam obu tych komisji. One nieco się różniły, chociaż na obydwu były siostry, które reprezentowały różne DPS-y w Polsce. Ale to, co wybrzmiało i na jednej, i na drugiej komisji, to było to również z ust sióstr, że miejsce dziecka jest w rodzinie i że wszyscy się z tym zgadzają. Jakby, zdaniem sióstr jedno się z drugim nie kłóci, bo z jednej strony mówią, że właśnie miejsce dziecka jest w rodzinie, z drugiej strony pojawiają się takie głosy, że część rodzin zastępczych oddaje dzieci z powrotem i wtedy nie ma gdzie ich umieścić, bo są to dzieci często z bardzo trudnymi problemami zdrowotnymi, z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną. I że, prawda, siostry te dzieci wtedy przyjmują. Co byście Państwo odpowiedzieli na takie argumenty, że po pierwsze brakuje rodzin zastępczych, a po drugie, jak już są, to nie chcą dzieci z niepełnosprawnościami, tylko chcą, mówiąc kawa na ławę, brzydko to zabrzmi, dzieci zdrowe.
6: Można by było się zgodzić z taką tezą, że rodziny zastępcze nie są gotowe przyjmować dzieci z niepełnosprawnościami, gdybyśmy nie mieli danych liczbowych, które te tezy bardzo łatwo zweryfikują, a wiemy, że teraz w Polsce jest ponad 8 tysięcy dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wychowują się w rodzinach zastępczych. Więc właśnie taka teza, czy próba takiego twierdzenia, że nie ma, że dzieci muszą być w DPS-ie, bo rodziny nie są gotowe, nie chcą, nie mogą przyjąć dzieci z niepełnosprawnościami, no praktyka pieczy pokazuje, że to nie jest prawdziwe twierdzenie.
8: Też tutaj jest, wynika to z tego, że jest bardzo duża dysproporcja między powiatami. Powiaty i miasta ze sobą nie współpracują. W jednym powiecie mamy przykładowo wolnych miejsc 30, a w innym brakuje nam 20. I tu się też pojawia, myślę, problem. Nikt tego nie kontroluje, nikt nad tym nie czuwa. I to może też wynikać, że takie właśnie jest mylne wrażenie, że tych rodzin nie ma, ale no znam na ten moment kilkanaście rodzin, które się starają znaczy przechodzą w tej chwili kursy i te rodziny są moim zdaniem, no nie wiem. Wydaje mi się, że to jest największym problemem są te dysproporcje międzypowiatowe i nie ma tego porozumienia między powiatami, nie chcą ze sobą współpracować i stąd wynikają problemy.
3: No właśnie teraz wiemy, że jest też, oprócz tej ustawy, o której my teraz rozmawiamy, jest też druga ustawa o rodzinach zastępczych, o pieczy zastępczej, która ma w zasadniczy sposób cały system przeorganizować. Dość istotne zmiany, o których tutaj na antenie Radia Tok FM rozmawialiśmy kilkukrotnie, między innymi z panią Anią Krawczak i z panią Joanną Luberacką-Grucą. Właśnie związane z tym, że te rodziny, żeby po prostu zawalczyć o to, żeby tych rodzin było więcej, ale oczywiście ja się z panem zgadzam, że są takie powiaty, którym nie zależy, a są też takie powiaty, które nie zgadzają się na przykład na to, żeby rodzina z innej części Polski zajęła się, zaopiekowała dzieckiem, które potrzebuje takiej opieki, a w danym powiecie takiej rodziny nie ma.
8: Żona mi się tutaj bardzo wyrywa do odpowiedzi, bo dołączyła właśnie przed chwilą, już tu ja dzieci, nie wiem, czy może się wypowiedzieć, bo bardzo by chciała, a ja mogę powiedzieć jedynie, że moim zdaniem takie dziecko ma w rodzinie indywidualne tempo rozwoju, uwagę dorosłego. Regulacja emocjonalna jest na pewno na wyższym poziomie, bo dziecko ma jednego tego stałego opiekuna. Z takimi dziećmi idzie pracować i można funkcjonować normalnie w rodzinie i nie muszą one patrzeć na to wszystko, co się dzieje w takim DPS-ie.
7: Dzień dobry. No u nas jest taki klasyczny przypadek naszego syna starszego. On w szpitalu co jakiś czas, znaczy trafiał do tego szpitala, łącznie jak można sobie policzyć, to około 6 lat spędziliśmy w szpitalu. I to jest właśnie taki klasyczny przypadek dziecka, które uniknęło karmienia sądom albo nawet założenia PEGA. My po prostu musieliśmy go od początku uczyć jeść, gryźć, przełykać. My mogliśmy całkowicie jemu ten czas poświęcić. Myślę, że jakby został w szpitalu bądź w instytucji umieszczony, no nikt by tak o to nie walczył i miałby założoną sondę. Pamiętamy wszyscy chłopca, który był prawie rok czasu w szpitalu właśnie też po operacji wady serca. No miał sondę, miał PEGA, no bo jego nikt nie uczył tam jeść, bo nie było na to czasu, a my mogliśmy się poświęcić tutaj i ja, i mąż i walczyliśmy o to. Tak, więc to są takie klasyczne przypadki, że te dzieci jednak, które trafiają do rodzin, są lepiej zaopiekowane, no bo mają ten czas poświęcony tylko indywidualnie, jeden do jeden, tak? A tutaj nawet w przypadku, kiedy jest no ja i mąż, obydwoje rodziców, no to 2:1, więc ta opieka jest bardziej dostosowana do potrzeb dziecka i naprawdę wielu, wielu komplikacji można uniknąć. Dziecko ma większą szansę na właśnie rozwój zbliżony do rozwoju no zdrowego dziecka. Nam się udało wyjść z wielu naprawdę ciężkich sytuacji. Dzisiaj syn, można powiedzieć, funkcjonuje świetnie. Tak samo no, mamy teraz dziewczynki pod opieką, które tutaj rokowania idą w kierunku niepełnosprawności intelektualnej i czas, który im poświęcamy, widzimy wszystkie deficyty i możemy je od razu wyłapywać, od razu na poziomie tutaj opieki takiej domowej i od razu walczyć z tym, tak, że one dostają również to odpowiednie zaopiekowanie od razu. Nie muszą na nic czekać, nie muszą czekać, aż się zmieni dyżur, nie muszą czekać, aż sobie panie na dyżurze przede wszystkim przekażą wszelkie informacje, bo my tutaj jesteśmy i widzimy wszystko wszystko od razu, a jak dziecko jest w instytucji, no to też trzeba dbać o to, że jednak musi być przekaz informacji na najwyższym poziomie, tak? Bo to, co zauważy, no tak będę mówić, pani A, może być niedostrzeżone przez panią, która przychodzi jako pani B, tak? Na inną zmianę, bo na przykład dziecko od rana pokazuje się inaczej, co też jest bardzo ważne, a na przykład w godzinach popołudniowych no nie można już nie dostrzec pewnych spraw. A kolejna pani, która jest panią C i przychodzi na nockę, również w nocy no też nie dostrzega pewnych spraw. I jak one sobie nie przekazują na bieżąco, co dostrzegły, co widziały, no to tutaj nie ma tej opieki dostosowanej, uważam, do potrzeb dziecka. No i robimy wszystko, żeby właśnie no jak najlepiej też no wypatrzyć, że tak powiem, wszystko, co możemy, nie? Tak to mogłabym określić. Te plusy, tak właśnie.
9: Państwo też, mówiąc o tym wszystkim, ja bym dodała jeszcze taką wartość, o której państwo wprost nie mówicie, ale ona między słowami się pojawia, czyli po prostu miłość. Uczucie, które gdzieś jest na co dzień i te dzieci po prostu też to widzą. Na koniec tak krótko chciałam państwa poprosić o taką informację, powiedzenie, co państwa w tej dyskusji o tym, czy dzieci powinny trafiać do DPS-u, czy nie, irytuje, a mówiąc kolokwialnie, wkurza.
7: Że to jest w ogóle powodem do dyskusji. To powinno być niepodważalne, tak? I tutaj w ogóle nie powinna toczyć się dyskusja, czy dziecko, no bo dziecko ma prawo do rodziny, tak? To jest priorytet. To w ogóle nie powinien być temat dyskusji. Ja uważam, to w ogóle nie powinien być temat dyskusji. Jeśli jest możliwość umieszczenia dziecka w rodzinie, to dziecko powinno być w rodzinie. Powinna być priorytetowo najpierw szukana dla dziecka rodzina. Jeśli nie ma rodziny i faktycznie nie ma tej rodziny i jest to do określenia, tak, no nie mamy dla dziecka rodziny, to już jest naprawdę wyjście awaryjne i ostateczne. Dziecko jest wtedy umieszczane w instytucji. Ale priorytetowo zawsze powinna być szukana rodzina i powinien być zapis i dokumentacja, że dla danego dziecka ta rodzina szukana była. Bez dokumentacji, bez zapisu nie powinniśmy w ogóle toczyć takiej rozmowy, tak? Tak uważam. To najbardziej irytuje.
6: Tak, ja zgadzam się z moją przedmówczynią oczywiście, że ta dyskusja nie powinna się toczyć. Dla mnie najbardziej trudne jest to, że tak naprawdę w moim jakby przeżyciu ta dyskusja jest o segregacji, o tym, że my, zasłaniając się takimi potrzebami fizycznymi dzieci, zapewnieniem im rehabilitacji, lekarzy, terapeutów, tak naprawdę dla mnie to jest głos o tym, my nie chcemy tych osób w społeczeństwie, niech one będą tam w DPS-ie, gdzieś na, jakby nie przy naszej ulicy, gdzieś dalej, my zapłacimy datek, ale niech one będą gdzieś. Bo ja sobie myślę zawsze, że to jest o moich dzieciach. Że to jest głos, my nie chcemy tych twoich dzieci tutaj. Niech one będą w DPS-ie. A ja przez te wszystkie lata, kiedy jestem z moimi dziećmi, właściwie każdego dnia myślę, że naszym życiem i tym, w jaki sposób funkcjonujemy, mówimy, nasze miasto, nasza przestrzeń społeczna jest naszą, my mamy do niej prawo. I to jest dla mnie najtrudniejsze, że tak jak powiedziałam, dla mnie pod tą dyskusją tak naprawdę toczy się dyskusja o to, czy kto ma prawo być w centrum społeczeństwa, a kto musi być na jego marginesie.
9: Proszę państwa, państwa i moimi gośćmi byli pani Beata Potocka, która prowadzi rodzinę zastępczą w okolicach Gdańska, oraz pan Wojtek Lejman z żoną, którzy pochodzą z Wielkopolski i tam swoją rodzinę prowadzą. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja dalej oczywiście będę się przyglądać tematowi deinstytucjonalizacji, o której mówi się w naszym kraju od wielu już lat, ale nie było tych pierwszych kroków. Teraz tym pierwszym takim naprawdę zasadniczym krokiem jest projekt ustawy. Zobaczymy, jakie uwagi zostaną ostatecznie w tym projekcie uwzględnione. Tyle w tej części programu, a już teraz zapraszam na kolejną po informacjach TOK FM, a będziemy rozmawiać o tym, czy prawa człowieka przestają mieć znaczenie.
29: Autopromocja.
10: Niedzielny poranek TOK FM dotarł do Trójmiasta. Jesteśmy nad morzem i będziemy rozmawiać o festiwalu filmów 60-sekundowych. 60 sekund To jeszcze film, czy już reklama? Co można powiedzieć przez 60 sekund? Słuchajcie w niedzielę od godziny 8.
29: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
0: Reklama.
11: O, masz wiadomość.
12: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
11: Super, tylko co im damy w prezencie?
12: Nie mam pojęcia. Kopertę?
11: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabkę złota?
12: Brzmi trochę filmowo.
11: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
12: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
11: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
13: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
15: Kamper spakowany? Jedziemy?
16: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
15: Znowu? Przecież już brałeś.
16: Ale działała za słabo i za krótko.
17: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
18: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych, gdy

0: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
1: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 14.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat zaprasza. Peter Modzior lada moment powinien zostać zaprzysiężony na premiera Węgier. Złoży następnie przysięgę, wygłosi przemówienie do deputowanych. Przed parlamentem w Budapeszcie zebrały się tłumy. Wcześniej w okolicy mostu łańcuchowego zwolennicy Tisy rozpoczęli uroczyste pożegnanie reżimu Viktora Orbana, zorganizowane przez burmistrza węgierskiej stolicy. Po zakończeniu inauguracyjnej sesji nowego parlamentu zaplanowana jest zabawa do późnej nocy. Litwa i Komisja Europejska podpisały w Wilnie umowę dotyczącą programu SAFE o wartości ponad 6 miliardów 300 milionów euro. Litwa podpisała umowę jako drugie po Polsce państwo Unii Europejskiej. Pożyczka zostanie wykorzystana na tworzenie dywizji, zakup systemów obrony powietrznej i rozwiązań antydronowych. Pod Białymstokiem odnalazł się nastolatek z Holandii, poszukiwany w swoim kraju jako osoba zaginiona. Spał na przystanku, tam znaleźli go policjanci, którzy dostali zgłoszenie od mieszkańca. Chłopak trafił do placówki opiekuńczej, jadą po niego rodzice.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Anna Gmiterek-Zabłocka, witam wszystkich ponownie i zapraszam na ostatnią już odsłonę ostatniego programu Twój Problem, Moja Sprawa. Proszę Państwa, temat związany z ograniczaniem praw człowieka. Coraz częściej słyszymy o tym, że na przykład zawieszane jest prawo do azylu, że cudzoziemcy nie mogą złożyć wniosku o ochronę międzynarodową w Polsce, ale mamy też na przykład atak Ameryki na Wenezuelę, mamy głód w wielu krajach afrykańskich i migrację z tamtej części świata. Mamy też takie, a nie inne podejście części polityków, części również przedstawicieli innych zawodów do osób ze społeczności LGBTQ+. Mamy bardzo złą sytuację, jeśli chodzi o prawa kobiet, bo wiele miało się zmienić, a tych zmian do tej pory nie widać. I właśnie o prawach człowieka, w jakim momencie historii jesteśmy, jeśli chodzi o ten temat, teraz w rozmowie z moimi gośćmi. Proszę Państwa, dwoje gości jest ze mną. Będziemy rozmawiać o temacie, który może nie jest tak bardzo popularny, ale jest niezwykle dla mnie ważny. Myślę, że również dla nas, naszych słuchaczy i słuchaczek również. Będziemy rozmawiać o prawach człowieka, a moimi gośćmi są Anna Błaszczak-Banasiak, szefowa Amnesty International Polska. Dzień dobry, Aniu.
5: Dzień dobry Państwu.
4: A drugim gościem jest Kamil Stępniak, prawnik, twórca profilu konstytucjonalista.pl i jednocześnie autor wydanej niedawno książki Masz prawo, jak zachować rozum i godność człowieka w Polsce. Witam Cię również, Kamil.
6: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
4: Zaczęłam czytać książkę Masz prawo autorstwa Kamila Stępniaka. To jest taki przewodnik po prawach człowieka z przymrużeniem oka. Tak tutaj go, można powiedzieć, streszczono. No i właśnie chciałam od tego zacząć. Jak w dzisiejszej Polsce zachować rozum i godność człowieka? Kamil, może od Ciebie zaczniemy w kontekście książki, ale też szerzej patrząc na to, co się w naszym kraju dzieje. No od wielu już lat tak naprawdę. Mam na myśli i polsko-białoruską granicę, i sytuację w sądownictwie, i w wielu innych obszarach, w tym na przykład do

0: uczących kobiet.
1: Pod kątem prawnym sprawa jest niezwykle prosta, ponieważ godność jest niezbywalna, przyrodzona, więc nie można nas jej pozbawić. Przecież to jest jedyne prawo człowieka, którego nie możemy ograniczyć w sposób legalny na gruncie polskiej konstytucji. Natomiast oczywiście pewnie to jest w jakiś sposób stopniowalne, też wartość stopniowalna, którą gdzieś tam, o którą musimy zabiegać i cały czas o nią walczyć. Więc to poczucie naszej godności jest często subiektywne, natomiast w kontekście obiektywnym ta godność powinna być realizowana przez władze państwowe, chociaż tak jak pani redaktor wspomniała, no czasami bywa z tym różnie. Natomiast jeżeli chodzi o rozum, no to tak może trochę przewrotnie, bo to podtytuł nawiązuje do tego tak zwanego RICCH, czyli dosyć słynnej memowej sytuacji w internecie, gdzie ktoś pod memem udostępnionym z Janem Pawłem II napisał, czy ty masz rozum i godność człowieka. No więc rzeczywiście godność na pewno ma i Jan Paweł II zresztą o tym dużo pisał, o tej godności człowieka. A co do rozumu, jak go zachować w Polsce, no pewnie czasami nam jest trudno i musimy szukać jakichś takich alternatywnych odskoczni i tego, że poszukujemy rzeczywiście różnych punktów widzenia i staramy się nie być tylko w głównym nurcie jakiejś swojej bańce, tylko weryfikować różnego rodzaju informacje. Myślę, że jest to wciąż możliwe.
0: No właśnie, tutaj w tej książce są takie podtytuły, ja Państwu kilka zacytuję, bo Kamil pisze z przymrużeniem oka właśnie o prawach człowieka. Na przykład Weekend z teściami to jest rozdział o zakazie tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania. A na przykład Lepsze bokserki czy slipy to jest rozdział o prawie do prywatności, decydowania o własnym życiu czy ochronie danych osobowych. I tak tutaj mogłabym wymieniać, powiem jeszcze na przykład, czy 8 gwiazdek to już gwiazdozbiór o wolności słowa, to bardzo bliskie mi również wartości. I teraz Aniu, do ciebie przejdziemy. Jak to jest z tymi prawami człowieka? Bo raport Amnesty International, który wydaliście niedawno, pokazujący podejście do praw człowieka w takiej perspektywie światowej, pokazuje bardzo niepokojące trendy. Czy one, może zacznijmy w swoim przypadku od tego, czy one dotyczą również Polski?
2: Tak, zdecydowanie. Akurat w tym zakresie Polska wpisuje się w ten bardzo globalny trend. My piszemy niestety o ataku na prawa człowieka i to nie wydaje się być przesadzone, bo rzeczywiście od dłuższego już czasu obserwujemy taki trend, zgodnie z którym prawa człowieka są trochę passé. To znaczy ten, kto ubiega się o prawa człowieka, czy o nie walczy, czy w ogóle się na nie powołuje, wychodzi na takiego trochę naiwniaka, słabeusza, który nie rozumie współczesnego świata i tego, że musimy być silni, pokazywać swoją narodową dumę, walczyć z wyimaginowanymi ryzykami i zagrożeniami wynikającymi czy to ze strony migrantów, czy to ze strony osób LGBT, a więc takie powszechne podważanie tych praw człowieka, które od dekad były podstawą demokratycznego państwa prawa. Natomiast to, co jest zupełnie nowe i co się zmieniło, to, że do tego dołączyły te państwa, które jeszcze do niedawna chciały uchodzić za demokratyczne i chciały uchodzić za takie, które szanują prawa człowieka, w tym niestety Polska. Czyli o jakim trendzie mówimy? No na przykład zaczęło się od tego, że zaczęliśmy jeszcze za rządów poprzedniej władzy powszechnie ignorować orzeczenia międzynarodowych trybunałów. Pamiętacie Państwo może, że w którymś momencie ten nielegalny Trybunał Konstytucyjny orzekł na przykład, że Europejska Konwencja Praw Człowieka jest częściowo niezgodna z konstytucją. No coś, co jeszcze pewnie dekady temu mogłoby nam się wydawać po prostu absurdalne, ale to się nie zatrzymało wraz ze zmianą władzy, niestety, bo później mieliśmy do czynienia na przykład z wypowiedzeniem konwencji ottawskiej, a więc tej słynnej konwencji, która miała chronić nas przed minami przeciwpiechotnymi. Być może niektórzy z Państwa pamiętają takie obrazki jeszcze z księżną Dianą, która chodzi po byłych polach minowych, ubrana jedynie w taką osłonę na twarz, która miałaby ją chronić. No, Polska nie jest już stroną tej konwencji, ale mieliśmy też do czynienia z niesławną uchwałą Rady Ministrów, która miała zapewniać bezpieczeństwo członką izraelskiego rządu wbrew nakazowi aresztowania ze strony Międzynarodowego Trybunału Karnego, aż po bardzo szkodliwą w moim przekonaniu wypowiedź pana premiera, że jeżeli Europejska Konwencja Praw Człowieka będzie dalej przedkładać prawa człowieka ponad bezpieczeństwo, jest to swoją drogą moim zdaniem zupełnie fałszywa alternatywa, no to mądrze będzie ją wypowiedzieć. A więc tak, Polska wpisuje się w ten trend i jest to rzecz bardzo niepokojąca, bo prawa człowieka i w ogóle prawo międzynarodowe opiera się na sile swojego autorytetu. My nie mamy czegoś takiego jak międzynarodowy komornik, ktoś, kto może przyjść i wyegzekwować w naszym imieniu prawa człowieka od państwa. Tak długo jak za prawami człowieka stoi ich autorytet, tak długo my, obywatele, możemy się czuć bezpieczniejsi. Jeżeli rządy, także rządy demokratycznych państw, powszechnie podważają sensowność praw człowieka, no to jesteśmy w czarnej dziurze.
0: I do tej czarnej dziury teraz nawiążmy. Kamil pisze w swojej książce między innymi tak. Czy państwo ma zupełną dowolność w stanowieniu prawa oraz w podchodzeniu do praw podstawowych? Na szczęście nie, choć tutaj powinniśmy posłużyć się określeniem ze statusu dotyczącego związków, które na Facebooku ustawiają sobie nastolatki, a chodzi o słowa to skomplikowane. No właśnie, czy kwestia praw człowieka to jest coś, co jest skomplikowane? Kamil, do ciebie pytanie tym razem.
1: W moim przekonaniu jest tak i myślę, że to jest taki pogląd doktryny, który jest w miarę bezsprzeczny, że jednak mimo wszystko państwo gwarantuje prawa człowieka, a nie je ustanawia, w sensie nie stanowi ich, nie konstytuuje. To z samego faktu bycia człowiekiem mamy te prawa człowieka. I kiedy słyszę takie pomysły, jak chociażby byłego marszałka, obecnie wicemarszałka Hołowni, który chce głosować nad prawem do aborcji w głosowaniu powszechnym, to przypomina mi się gdzieś ten przykład szwajcarski, gdzie w jednym z górskich kantonów podczas Landsgemeinde głosowania, zgromadzenia głosowano nad tym, czy kobietom nadać prawa do głosowania, również do brania udziału w głosowaniach, prawa wyborcze. No i ci mężczyźni, którzy głosowali nad tą uchwałą, no bardzo długo się opierali. Summa summarum, dopiero sąd federalny zdecydował, i to w latach 90., na początku lat 90. ubiegłego wieku, o tym, że tak, no kobiety jednak powinny też móc głosować. Więc kiedy sobie myślę o politykach, którzy chcieliby te prawa podstawowe w sposób dowolny regulować, albo odwoływać się do różnych populistycznych wizji. No, mieliśmy zapowiedź ze strony pana prezydenta o tym, że będzie chciał przeprowadzić referendum w sprawie Zielonego Ładu. To też widzimy ten przykład, który pokazuje, jak łatwo jest manipulować opinią publiczną, w jak łatwy sposób, na przykład za pomocą referendum, można tak skonstruować pytanie, żeby uzyskać odpowiedź, którą chce się uzyskać. Więc politycy nie mają dowolności w stanowieniu naszych praw podstawowych, natomiast oczywiście bardzo by chcieli to robić. Więc te wszystkie prawa człowieka, prawa i wolności, które mamy, one nam przysługują z samego faktu bycia człowiekiem, natomiast musimy patrzeć na rękę politykom, czy oni na pewno je realizują. I z tego powodu też bardzo ubolewam nad tym, w jak duży sposób została zmarginalizowana sytuacja Trybunału Konstytucyjnego. Trybunału, który miał za zadanie patrzeć władzy na ręce nie tylko w tych kwestiach politycznych, bo wiadomo, że on z tego powodu został zdetronizowany. Natomiast on miał patrzeć na ręce też wtedy, kiedy władza chciała zagrażać prawom podstawowym po prostu ludzi, obywateli, czy też nie obywateli. I to jest dla mnie niezwykle przykre, bo rząd ukonstytuowany po 2023 roku nie zrobił kroku, realnego kroku w kierunku naprawy tej sytuacji. Jak długo zwlekano z wyborem sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jak szybko przyjęto uchwałę o niepublikowaniu tych wyroków, tego, że nie będziemy uznawać wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście ja też mam świadomość tego, jaka jest tam sytuacja i że jakby Trybunał został nazwany w poglądach doktryny trzecią izbą parlamentu. Ja się oczywiście z tym zgadzam. Natomiast wyłączenie Trybunału Konstytucyjnego spowodowało, że my jako obywatele przechodzimy trochę na ten poziom międzynarodowej ochrony i z niego zaczynamy korzystać. Kiedy rozmawia się z profesjonalnymi pełnomocnikami, oni mówią, słuchajcie, no mamy dużo skarg do ETPC chociażby, dlatego, że tam ludzie szukają teraz sprawiedliwości. Wiadomo, że to też trwa i też jeszcze kosztochłonne, chłonne, czasochłonne. Natomiast kiedy, tak jak Ania powiedziała przed chwilą, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy premier rządu demokratycznego mówi, że jeżeli to będzie niewygodne, to wypowiemy taką konwencję międzynarodową, taką umowę międzynarodową, no to to jest coś, co burzy naprawdę moją krew.
2: Pamiętam jeszcze jako studentka prawa, że do Trybunału Konstytucyjnego chodziło się trochę jak do teatru, wiesz, wystrojonym, posłuchać mądrych ludzi, którzy mówią mądre i dojrzałe rzeczy na temat prawa i myślę, że my sobie nie zdajemy sprawy z tego, jaką szkodą dla społeczeństwa, dla nas, dla w ogóle zwykłych Polek i Polaków jest to, że my tego Trybunału w chwili obecnej w zasadzie nie mamy, bo myśmy stracili niezwykle ważną broń. Spróbujcie sobie Państwo wyobrazić, że nagle pada jakiś pomysł, żeby na przykład, nie wiem, wydłużyć wiek emerytalny do 80 roku życia. I co? I w zasadzie jesteśmy całkowicie zależni od woli politycznej. To naprawdę nie jest tylko i wyłącznie polityka. To się bardzo przekłada na nasze codzienne życie. Co do pytania referendalnego zaproponowanego przez pana prezydenta, mogłabym zaproponować własne, na przykład, czy jest pan, pani za tym, żeby funkcje polityczne sprawowały osoby, które działają na szkodę państwa i jego obywateli. No jest to dokładnie taki sam populizm i dokładnie taka sama manipulacja.
3: Proszę państwa, i w tym miejscu postawimy kropkę, bo czas antenowy nam się kończy, a wszystkich państwa na ciąg dalszy mojej rozmowy z Anną Błaszczak-Banasiak i z Kamilem Stępniakiem zapraszam do naszych podcastów na tokfm.pl/problem. tokfm.pl/problem. Tam możecie Państwo posłuchać całej tej rozmowy. Tym razem nie powiem, że zapraszam za tydzień o tej samej porze. Powiem dziękuję Państwu za te wszystkie lata. Dziękuję słuchaczom i słuchaczkom za wszystkie maile, wiadomości, telefony, wpisy na Messengerze, za to, że zgłaszaliście mi Państwo najróżniejsze tematy, że wspieraliście Państwo również mnie w tym, co robię, ale także za to, że do części z Was mogłam pojechać w teren, mogliśmy się spotkać, zobaczyć i porozmawiać. Jednocześnie dziękuję wszystkim gościniom i gościom, którzy nigdy mi nie odmawiali i zawsze byli otwarci na rozmowy w studiu, na ważne, często trudne tematy. Dziękuję za te wszystkie lata, za to, że mogłam mówić o pięknych rzeczach, o wartościach, które są mi bardzo bliskie, w tym właśnie o prawach człowieka. Od razu zastrzegam, że nie mówię żegnam, mówię do usłyszenia, bo choć mojego programu już nie będzie, cały czas jestem dziennikarką TOK FM i cały czas będziecie mnie Państwo mogli usłyszeć w informacjach TOK FM. I teraz właśnie na jedne z tych informacji zapraszam. Informacje TOK FM o godzinie 15.
4: Dzień dobry. Tuż po informacjach w pisarkach i pisarzach Dorota Karaś i Marek Stryningow, czyli najwybitniejsi polscy biografiści i ich bohaterowie, czyli Anna Walentynowicz, Jerzy Urban i Małgorzata Szejnert. Co łączy te biografie? No, myślę, że przede wszystkim ich niezwykła niejednoznaczność, a przede wszystkim to są bardzo ciekawe historie. Zapraszam, Mikołaj Lizut.
5: Reklama.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
12: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
20: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
21: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: Węgrzy mają nowego premiera. Peter Modior złożył ślubowanie w parlamencie. Wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Łódź próbuje zatrzymać młodych w mieście. Jak? O tym za chwilę. Minęła 15, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat zaprasza. Deputowani do Zgromadzenia Narodowego Węgier wybrali przewodniczącego partii TISA, Petera Modiara, na urząd premiera. Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu Węgier było emitowane na kilku telebimach przed budynkiem parlamentu Węgier, gdzie zgromadziły się tysiące zwolenników nowych władz. Ogłoszenie wyników głosowania przyjęto głośnymi brawami, zarówno w samym parlamencie, jak i przed gmachem. Peter Modior będzie chciał i musiał w krótkiej perspektywie przywrócić legalność działania instytucji i osiągnąć kamieniem milowe, by uzyskać dostęp do unijnych pieniędzy, przekonuje w TOK FM profesor Maciej Kisielowski z Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego i Kolegium Civitas. KPO powinny być co do zasady rozliczone do sierpnia, przypomina ekspert.
25: Węgrom bardzo zależy na odblokowaniu środków unijnych. No to są już ostatnie miesiące, kiedy oni mogą w ogóle wykorzystać te środki. A pamiętajmy, że różnicą między Polską w 2023 a Węgrami dzisiaj to jest kwestia ekonomiczna. Węgry są po prostu w stagnacji i w związku z tym desperacko potrzebują tych pieniędzy unijnych.
24: Kadencja szefa węgierskiego rządu trwa 4 lata. W wyborach 12 kwietnia TISA wprowadziła do parlamentu 141 posłów, zyskując w nim większość konstytucyjną. Litwa i Komisja Europejska podpisały w Wilnie umowę dotyczącą programu SAFE o wartości ponad 6 300 000 000 euro. Pożyczka zostanie wykorzystana na tworzenie dywizji, zakup systemów obrony powietrznej i rozwiązań antydronowych. Litwa podpisała umowę jako drugie po Polsce państwo Unii Europejskiej. Wczorajsze podpisanie umowy w Warszawie komentowali goście wyborów w toku. PiS-owi się ona nie podoba. Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że zawarcie umowy jest niezgodne z prawem, podobnie jak sama umowa.
26: Klauzule niedozwolone. Nie mamy określonego oprocentowania. Mamy do czynienia z warunkowością na różnych szczeblach realizacji tej umowy.
24: To bzdura i PiS to wie. Jeszcze kilka miesięcy temu minister obrony z rządu Prawa i Sprawiedliwości to potwierdzał, zauważyła Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
27: Pan Błaszczak mówił, że SAFE jest szansą na rozwój. Już w tym roku, no to mówił, że to jest utrata suwerenności.
24: Umowa umożliwia Polsce wzięcie blisko 44 miliardów euro nisko oprocentowanych kredytów na obronność. Pieniądze mają być wydane na zakupy sprzętu dla wojska i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Wycieczkowiec Hondius, na którego pokładzie wykryto zagrożenie zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Stamtąd, jak informują hiszpańskie władze, którym podlega wyspa, zostaną samolotami odesłani do swoich krajów. Chodzi o blisko 150 osób z ponad 20 krajów, m.in. USA i kilku państw europejskich. W wyniku zakażeń zmarło troje pasażerów, małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec. Na więcej na ten temat Wawrzyniec Zakrzewski.
0: Hiszpańskie władze zapewniają, że akcja opuszczenia statku jest dobrze przygotowana. Uczestnicy rejsu dotrą do całkowicie odizolowanego, ogrodzonego kordonem obszaru w porcie, a następnie po przebadaniu będą odsyłani do swoich krajów. I jak podkreślają przedstawiciele rządu w Madrycie, pasażerowie i członkowie załogi statku będą mieli kontakt wyłącznie ze służbami, mówi hiszpańska ministra zdrowia Monika García Gómez. Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów. Światowa Organizacja Zdrowia, której szef ma się pojawić jeszcze dziś na Teneryfie, zapewnia, że przenoszony przez gryzonie hantawirus nie jest nowym COVID-em i ryzyko jego rozprzestrzeniania się jest absolutnie niewielkie. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
24: To jeden z największych takich programów w kraju. Żeby zatrzymać młodych w mieście od 18 lat, Łódź prowadzi program Młodzi w Łodzi. Chodzi o stypendia i płatne staże. Bartosz Kądziołka.
1: Ideą jest zachęcanie maturzystów do studiowania w Łodzi i studentów do późniejszej pracy w mieście, mówi organizator programu Justyna Grzegory.
2: Jeśli chodzi o studentów, mamy przede wszystkim stypendia fundowane przez pracodawców. Nagradzają stypendiami w wysokości co najmniej 9 tysięcy złotych. Najaktywniejszych studentów wybranych kierunków studiów na łódzkich uczelniach.
1: I jak dodaje?
2: Najczęściej jest tak, że od razu w swoich regulaminach firmy wskazują, na jakich zasadach będą chciały współpracować ze swoim stypendystą.
1: A to może być też szansa na dalszą pracę. Aktualnie trwa nabór firm, które zaoferują stypendia studenckie na kolejny rok, a Młodzi w Łodzi to też płatne staże na wakacje. I tu ponad 80% stażystów dostaje później od firm propozycje dalszej współpracy. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
24: Dzisiaj od 9 stopni na północnym wschodzie, 10 nad morzem, około 15 w centrum, do 17 na południu i zachodzie. Do wieczora możliwe słabe przelotne opady deszczu. W nocy za to możliwe przymrozki na północy, w centrum i na Przedgórzu Sudeckim. Przy gruncie nawet minus 4 stopnie. Jutro na północnym wschodzie przelotny deszcz, a na termometrach od 11 do 22 stopni.
23: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Mikołaj Lizut, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Pisarki i Pisarze, a dziś dwójka reporterów, biografistów, Dorota Karaś i Marek Stryngow. Witam Was bardzo serdecznie, witam Gdańsk.
4: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, my witamy Warszawę.
3: No właśnie, chciałbym przyjrzeć się trochę waszej pracy, a także bohaterom waszych książek, bo nie ukrywam, że jesteście dla mnie pewnym wzorem reporterów, biografistów z różnych względów, to znaczy przede wszystkim... wydaje mi się, że...
4: Tak, dobrze usłyszeć taki komplement na początek.
3: Wydaje mi się, że niezwykle ciekawych i nieoczywistych bohaterów wybieracie do swoich portretów, ale najpierw chciałbym zapytać o wasz duet, który wydaje mi się taką niezwykłą konstrukcją w naszym zawodzie. Skąd on się wziął?
4: Czy wywodzimy się z jednej redakcji z Gazety Wyborczej.
3: Wszyscy troje.
4: Wszyscy troje, właśnie dlatego się zawahałam, bo zastanawiałam się, jak nas wciągnąć, całą trójkę do Gazety Wyborczej, ale tak, wszyscy troje. Więc trochę było tak, że my z Markiem mamy wyrobiony przez Wyborczą taki styl pisania, który jest nam wspólny. Więc było nam troszeczkę łatwiej, kiedy zaczęliśmy pisać razem. A to, jak się spotkaliśmy przy pisaniu książek, no to rzeczywiście jest trochę inna historia.
6: Znaczy, dziennikarze bardzo często współpracują ze sobą w trakcie jakiegoś tematu i zazwyczaj to są przelotne romanse, w ten sposób to ujmę, bo to ma oczywiste wady, nie? Każdy, to jest raczej samotna czynność pisanie, to jest raczej samotna czynność, jeśli chodzi o myślenie. Ale czasami zdarzają się takie osoby, z którymi ma się bardzo dobry kontakt i które idealnie do ciebie pasują. I tak mam wrażenie jest ze mną i z Dorotą, że my się bardzo dobrze... My nie przyciągamy się na zasadzie podobieństwa, tylko właśnie się uzupełniamy. Jesteśmy pod każdym względem zupełnie inni. Oprócz oczywiście tego, o czym Dorota powiedziała, że mamy taki wspólny sznyt z wyborczej, czyli podobne poglądy na pisanie, podobne poglądy na nawet jakieś sprawy światopoglądowe, bo to też ma wpływ, nie? Na teksty.
3: No właśnie i to chyba jest dobry moment, żeby przejść do bohaterów waszych książek. Pamiętam początek waszej książki o Jerzym Urbanie, gdy przedstawiacie się redaktorowi i proponujecie mu, żeby przeczytał książkę o Annie Walentynowicz. On z kolei mówi, że ta postać kompletnie go nie interesuje. To jest dosyć znamienne, wydaje mi się.
6: No tak, bardzo znamienne. No chyba, żeby jeszcze cytat był bardziej prawidłowy, to powiedział, ta baba mnie nie interesuje. Co nas troszeczkę od razu tak ustawiło w sytuacji, że to jest inny człowiek niż się spodziewaliśmy pod względem tego, że on nie przejmuje się tak mocno konwenansami i jest bardzo szczery. Bo to była szczerość. Normalnie w takiej sytuacji każdy człowiek chociażby uśmiechnie się
4: grzecznościowo
6: i przytaknie głową, nie, że przejrzy i by to oczywiście nie oglądał, ale on tak od razu to ustawił na ostrzu noża i to nam się nawet chyba spodobało.
4: Znaczy to nam się spodobało, dlatego że po napisaniu książki o Walentynowicz szukaliśmy przez jakiś czas dość intensywnie kolejnego tematu na wspólną książkę. Wiedzieliśmy, że chcemy pisać wspólnie i tych tematów było kilkanaście i żaden z nich nie był satysfakcjonujący dla nas obojga. To znaczy albo Marek miał swoje pomysły, na które ja kręciłam nosem, albo ja miałam jakieś pomysły, które jemu się nie za bardzo podobały. I w momencie, kiedy wpadliśmy na pomysł napisania biografii Jerzego Urbana, to od razu oboje wiedzieliśmy, że to jest to, dlatego że to jest tak odmienna postać od Anny Walentynowicz. I dlatego nam się to ułożyło w całość i to, że Jerzy Urban odrzucił naszą książkę do Walentynowicz, bardzo pasowało właśnie do tego założenia, które nam przyświecało na początku. Czyli żeby opisać postać skrajnie inną od Anny Walentynowicz.
3: Obie te biografie wydawałoby się, że są jakimś wyważaniem drzwi już dawno otwartych. Przed powstaniem waszej książki Annie Walentynowicz ukazało się kilka biografii. Z Jerzym Urbanem było podobnie, więc można powiedzieć, że podjęliście takie ryzyko no jakby jechania pewną koleiną. Udało wam się tego uniknąć. Zacznijmy od Anny Walentynowicz. To postać szalenie trudna chyba dla, tak sobie wyobrażam, dla reporterów wywodzących się z Gazety Wyborczej. No, nie jest tajemnicą, że ta wielka bohaterka Solidarności była strasznie skonfliktowana właśnie ze
6: wszystkim. Tak, no bez wątpienia i ona i jej środowisko patrzyło na Gazetę Wyborczą jako wrogów, jako ludzi, którzy mają nieprawidłowe konotacje myślowe w stosunku do wszystkiego. I skrajna nieufność do tego jeszcze była w związku z tym. No, ja nie wiem, czy to dlatego, że byliśmy wtedy bardziej bardziej podekscytowani wspólną pracą, bo to była pierwsza książka, czy inne powody sprawiły, że my żeśmy przebijali się przez ten mur i sprawiało nam to nawet dużo satysfakcji. Ja nie wiem, czy my dzisiaj byśmy byli w stanie przekonywać wnuka i syna do tego, że nasze intencje są czyste i naszym celem jest napisanie prawdy o Annie Walentynowicz. I zwłaszcza, że tej prawdy, mimo tych wielu książek o niej, to tej prawdy o niej było bardzo niewiele jak do tego momentu. I chcieliśmy, my chcieliśmy jakby trochę odkryć ją taką, jaką była. I taką, jaką była, była bardzo w porządku, choć pewnie dla części prawicy to było bardzo nieprzyjemne uczucie, gdy się dowiadywali, że Anna Walentynowicz to tak naprawdę była Ukrainka.
3: A no właśnie. Poruszyłeś, Marku, poruszyłeś właściwie początek waszej książki, pierwszy rozdział, który był dla mnie wstrząsem, muszę przyznać, bo wynika z niego tyle, że Anna Walentynowicz, ta wielka bohaterka...
6: Matka Polka.
3: Matka Polka, wielka bohaterka Solidarności, właściwie sfalsyfikowała swoją biografię i korzenie. Dlaczego?
4: Znaczy, dla mnie, ja powiem tylko jeszcze, zanim odpowiem na to pytanie, to powiem, że dla mnie takim wstrząsem, wiedzieliśmy o tych ukraińskich korzeniach już, kiedy odkryliśmy w księdze parafialnej w kościoła we Wrzeszczu informacje o chrzcie Anny Walentynowicz, i ten chrzest nastąpił w roku 1964, tuż przed małżeństwem, także ta jakby no właśnie obnosząca się z katolicyzmem bohaterka naszej książki, bohaterka Solidarności, nawet nie była katoliczką bardzo długo.
6: To była dla nas taka historia. Nam nie przeszkadzało to w niczym, że ona była z pochodzenia Ukrainką. Wręcz przeciwnie, czyniło z nią ciekawszą osobę, ciekawszą bohaterkę, bardziej tragiczną, bo musiała jakby przez dużą część życia udawać trochę kogoś innego. My jej za to jakoś nie obciążaliśmy. Dorota regularnie, jak ja pisałem, kłamała, to Dorota mijała się z prawdą, przemieniała to, nie? Bo właściwie my z taką pewną czułością podchodzimy do tego kłamstwa. Bo ono przede wszystkim źle świadczy o nas jako o narodzie, którym inni czują, że muszą się trochę przebrać, żebyśmy ich zaakceptowali. Więc z tym jakby nie było dla nas wielkiego problemu. Nam nawet się podobało, że tak mocno to denerwuje albo trapi tych ludzi, którzy... nacjonalistów, no krótko mówiąc. Nacjonalizm nigdy nam jakoś nie był w smak, okazuje się.
3: Wrócimy do naszej rozmowy tuż po informacjach Radia Tok FM. Dorota Karaś i Marek Stryngow, reporterzy z Gdańska, biografiści, są gośćmi pisarek i pisarzy.
5: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
7: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców, wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
8: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
9: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
5: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
23: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
10: Przyszłość pracy już tu jest. Nowe technologie i sztuczna inteligencja miały sprawić, że będziemy pracować lżej, krócej, bardziej efektywnie. Miały nas odciążyć, zabrać rutynę i zostawić kreatywność. W praktyce nie wygląda to jednak tak kolorowo. Jak technologiczny rozwój zmienia nasze doświadczenie pracy? Nazywam się Anna Sobańta i zapraszam na rozmowę o książce Młócka. Reportaże o pracy przyszłości. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
23: Autopromocja.
11: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
22: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
28: Co za dzień.
29: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
28: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
29: Meliski?
28: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
29: Czyli to takie pastylki antystresowe?
28: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
29: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
28: Na mnie i na Meliski.
22: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
30: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
31: No...
30: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
31: No dobra, a ty co będziesz robić?
30: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
32: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
33: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
34: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
35: Reklama.
36: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: 15.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Węgry rozpoczęły nowy rozdział w swojej historii. Tak wybór Petera Modziora na urząd premiera tego kraju skomentował szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Zapewnił, że instytucje unijne są gotowe do współpracy z nowym węgierskim rządem. Instytucje unijne liczą na nowe otwarcie w relacjach z Budapesztem, które pogorszyły się w ostatnich latach zarządów Viktora Orbana. W efekcie konfliktu o rządy prawa Węgry przestały otrzymywać wypłaty z unijnego budżetu na politykę spójności. Do tej pory Węgry nie dostały także środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Modzior, występując w parlamencie, obiecał, że będzie służył swojemu krajowi, a nie sprawował władzę niczym monarcha. A premier Słowacji jako jedyny przywódca z Unii Europejskiej odwiedził Moskwę podczas obchodów Dnia Zwycięstwa. Roberta Fice na Kremlu przyjął prezydent Rosji Władimir Putin. Słowacja uzależniona od rosyjskiej ropy jest państwem najbardziej przyjaznym Kremlowi w Unii Europejskiej. Najbliższa noc będzie bardzo zimna. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami obowiązują w 9 województwach na północy i w centrum kraju, a także u podnóża Sudetów.
36: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dorota Karaś i Marek Strelingow są gośćmi pisarek i pisarzy. Wróćmy do Anny Walentynowicz. Chyba najważniejsze pytanie... To dlaczego pani Anna właściwie zmyśliła swoją biografię?
6: No, Moim zdaniem to jest taka typowa sytuacja, kiedy człowiek uzyskuje pewną tożsamość stopniowo. Ona najpierw jako dziecko mieszkała z polską rodziną, była przez nich trochę wykorzystywana, no i jakby nasiąkała i tą tożsamością polską.
3: Była służącą, to znaczy przyjechała z Wołynia jako służąca tej rodziny.
6: Tak, no to jest jedno spojrzenie na tą sprawę. Druga sprawa jest taka, że na swój sposób oni ją uratowali, przygarniając, nie? Że nie była jakimś samotnym dzieckiem błąkającym się po Wołyniu, tylko była przy tej rodzinie, tak jak mówię, no, wykorzystywana jako służąca, jako pomoc, ale z drugiej strony też osoba, która dzięki temu jakoś funkcjonuje, żyje, nie ma szansę przeżyć. No i w Polsce w którymś momencie odłączyła się od tej rodziny i już wtedy, nawet będąc 20-letnią czy niespełna 20-letnią dziewczyną, miała świadomość, że o tej swojej przyszłości ukraińskiej to lepiej trochę milczeć i raczej nawiązywać do tego, że jest z Ukrainy, z Wołynia, ale Polka.
0: No tym bardziej, że ona miała po przyjeździe do Polski po roku 45 miała takie przekonanie, że nikt z jej bliskich nie przeżył. Do pewnego stopnia to przekonanie w niej podtrzymywała ta rodzina, u której ona mieszkała. To są strasznie zniuansowane i trudne historie, myślę, bo nie można powiedzieć tak, że było czarne albo biało, to znaczy, że ona była służącą, a oni ją wykorzystywali, bo oni też otoczyli ją opieką, nauczyli ją w jakimś stopniu na pewno pisać, czytać, nauczyła się języka polskiego. Trochę mam wrażenie, że traktowali ją też jak córkę.
6: No, tego się nie dowiemy, tak? Bo rodzina Teresińskich już nie ma tamtej pamięci, jak było naprawdę, bo wszyscy świadkowie nie żyją. Sama Walentynowicz zapamiętała to jednak jako coś nieprzyjemnego, bo odeszła od tej rodziny, więc... Ale w jakim stopniu to było wyolbrzymione z jej strony, tego nie wiemy. Natomiast...
3: Jej nową rodziną stała się stocznia, Marku. Tak piszecie w swojej książce.
6: Dokładnie, bo Polska Ludowa dała jej to, co dała zresztą milionom ludzi, a mianowicie taki awans z klasy do klasy. Ona z takiej osoby, która wieśniaczki bezdomnej dosłownie i bez zawodu, stała się osobą, która ona chyba to bardzo doceniała, zwłaszcza na początkowym okresie. Zresztą ona przez całe życie uważała, że robotnicy, że stocznia to jest jakaś wartość sama w sobie, to jest jak...
3: Była przodownicą pracy, dostała mieszkanie od Bieruta, była członkinią ZMP.
0: Znaczy to od Bieruta to jest pewien oczywiście skrót myślowy. Ona rzeczywiście taki list do Bieruta napisała. Natomiast oczywiście
6: no i rzeczywiście Bierut tak, wtedy przydzielał mieszkania, tak, ale nie osobiście, tak, tylko taka była
0: natomiast
6: procedura.
0: Natomiast no, można na to spojrzeć w ten sposób, tak? Czyli właśnie dziewczyna ze wsi, wyrwana z bardzo biednej ukraińskiej rodziny, która przez lata była służącą, potem tułała się po kolejnych domach bez żadnych kwalifikacji, bez żadnych umiejętności, przyszła do zakładu pracy, który ją wykształcił, dał jej różne możliwości rozwoju, bo przecież przy tej Stoczni Gdańskiej po prostu było no wszystko, różne kursy, chóry, kino, teatr i tak dalej, szkoła, nie szkoła, tylko przedszkole dla dzieci, jakaś przychodnia na miejscu, a w końcu ten zakład pracy dał jej też mieszkanie. No to z dzisiejszej perspektywy, gdybyśmy na to spojrzeli, no to
6: nie jako osoba ma, tak, też poczuła, że ma pewne prawa, tak, bo właściwie co by nie powiedzieć o tym okresie PRL-owskim, no to był to okres, w którym wiele osób uważało, stąd ta nawet opozycja demokratyczna zasadniczo kierowała się tym, że ma prawo do mówienia o tym, czy protestowania przeciwko złym warunkom pracy, czy niskim płacom, czy złemu zaopatrzeniu. Oczywiście komuniści tylko deklaratywnie pozwalali na to, jak ktoś to robił, to często czekały go jakieś represje, ale co do zasady Walentynowicz jako działaczka zresztą związków zawodowych komunistycznych, jak to mawiał Kuroń, dzieliła tą cebulę dość uczciwie między pracowników, czy starała się i uważała, że ta dodatkowa cebula się należy.
3: Mm-hmm. No właśnie, na czym polegała ta przemiana z działaczki ZMP, z przodownicy pracy, właściwie z beneficjentki tej wielkiej przemiany PRL-owskiej.
6: No cóż, jak zwykle w życiu...
3: W stronę głównej buntowniczki.
6: Tak, ale to wszystko odbywa się stopniowo, to znaczy ona z przodownicy pracy i powiedzmy dość aktywnej działaczki związkowej na terenie zakładu została troszeczkę
0: zdegradowana,
6: tak, jakby jej dość intensywne zabiegi o to czy o tamto zaczęło denerwować, więc i zakład pracy i jej szefów i tak dalej, i stała się takim denerwującym pracownikiem.
0: Na to nałożyły się też problemy osobiste. Czyli ona była samotną matką przez długie lata. Potem poznała kolegę ze stoczni, Kazimierza Walentynowicza. Wzięli ślub. Przeżyli w okresie gomułkowskim bardzo fajne kilka lat życia, które z dużą nostalgią wspomina też ich syn. Jakieś wycieczki zakładowe, grzybobrania, rajdy motocyklowe. Ona tam zdawała na prawo jazdy. No generalnie taka właśnie gomułkowska mała stabilizacja. Ona absolutnie nie była wtedy działała jeszcze w różnych tam związkach zawodowych i w Lidze Kobiet, ale nie była jakąś aktywną działaczką opozycyjną. W ogóle nie była działaczką opozycyjną. Nawet myślała o tym, żeby się zapisać do ORMO. I teraz na początku lat 70. najpierw zachorowała Walentynowicz. Wyzdrowiała, uniknęła śmierci, ale bardzo krótko potem zmarł jej mąż. I później następuje takie kilka, też w młodym wieku, też niespodziewanie. I później następuje takie kilka lat w życiu Walentynowicz, do momentu, kiedy ona się pojawia jako działaczka w wolnych związkach zawodowych, które w jej biografiach były po prostu pomijane, no bo nie wiadomo, co się z nią dzieje. Nie wiadomo jakby co, ona nic wtedy nie robi, nie pokazuje się publicznie. No my na podstawie różnych dokumentów i wspomnień i rozmów doszliśmy do wniosku, że ona była w tym czasie naprawdę w poważnej depresji, leczyła się w poradni Nerwic właśnie po śmierci męża. I dopiero w drugiej połowie lat 70. zetknięcie się z tym środowiskiem, z Bogdanem Borusewiczem, ze środowiskiem, które tam zaczynało jakieś spiski.
6: Ona jeszcze ciągle była wtedy niespełna 50-letnią kobietą. Tak.
0: To dało jej jakąś nową energię do działania.
6: Tak, ona zresztą miała tą energię, ona chciała działać. W związku z tym, gdy ona zetknęła się z ludźmi, którzy robią coś poza tym oficjalnym obiegiem, z którego ona już troszeczkę została wymiksowana, to ona się rzuciła w to z radością, a Bogdan Borusewicz, gdy ją spotkał i dowiedział się, że ma mieszkanie we Wrzeszczu, to uznał, że to jest znakomity nowy członek jego organizacji.
0: Ma lokal konspiracyjny.
6: Ma lokal, w którym można się spotykać i nie trzeba się tłumaczyć przed rodziną.
3: Anna Walentynowicz pasuje właściwie jako ikona do polskiego sierpnia, no bo robotnica właśnie suwnicowa, zwolniona, przez nią wybucha strajk, właściwie jest taką postacią emblematyczną, a z drugiej strony także emblematyczną, jeśli chodzi o polskie piekło, o to, co właściwie tuż po sierpniu albo jeszcze w sierpniu w obrębie tej rodzącej się masowej, demokratycznej opozycji zaczyna się dziać. Czyli konflikt, wzajemne oskarżenia.
0: Walka o władzę.
3: Walka o władzę być może, tak, no, ale przede wszystkim, no, takie typowe polskie piekło, prawda?
6: Właśnie, Mikołaj, tak się nad tym zastanawiałem, jak powiedziałeś polskie piekło, bo polskie piekło oznaczyłoby, że tylko w Polsce tak jest. A to jest chyba taki dość uniwersalny problem ludzkości, że ludzie walczą o władzę, ludzie walczą o wpływy. Ludzie też są zazdrośni. No, Donald Trump nienawidzi współpracowników, którzy przyciągają więcej uwagi od niego. I zasadniczo to samo było między Wałęsą a Walentynowicz. Jak to powiedział chyba ksiądz Jankowski, słońce może być tylko jedno, nie może być dwóch słońc. I tak się zaczęły różnego rodzaju problemy, nie, tego środowiska Solidarności. Nie mówiąc o tym, że tam gdzieś w krzakach zawsze siedziała tajna policja polityczna, która miała agendę pod tytułem skłócić ich, doprowadzić do konfliktów wewnętrznych i nic dziwnego, że z czasem było tak jak w życiu, nie? Czyli w każdej firmie.
0: Tak, ale jeszcze zwróćcie uwagę na to, że jednak jeżeli brać już te dwa symbole, Walentynowicz i Wałęsę, tylko tak rozpatrywać, no to byli ludzie, którzy w trakcie tego strajku, czyli kilkunastu dni, przeszli tak ogromny awans w swoim życiu, no bo oni mieli też w ogóle bardzo podobne życiorysy, jakby tak nie patrzeć. Oboje ze społeczności wiejskich, oboje właśnie z takim pierwszym awansem w postaci pracy w stoczni, oboje działający w tych strukturach jakichś perelowskich, związkowych. I nagle w trakcie tych kilkunastu dni sierpnia oni się stają, zwłaszcza Wałęsa, postaciami, o których mówi cały świat. No i to nie ma w tym żadnej przesady, a sytuacja jest bardzo napięta, bardzo gorąca. Przecież to nie było tak, że strajk się zakończył i nagle w Polsce zaczęły się przemiany demokratyczne. Władza od razu wiedziała, że będzie chciała jakoś te porozumienia schować gdzieś do szuflady i jak najszybciej tę sytuację kłopotliwą rozwiązać. Więc to, że doszło wtedy do głębokiego konfliktu, jeszcze właśnie tak jak Marek powiedział, podsycanego przez służby, no to chyba naturalna kolej rzeczy. Dzisiaj tak o tym myślę.
3: Drugi wielki bohater waszej książki to Jerzy Urban. Można powiedzieć, postać stojąca w kontrapunkcie do Anny Walentynowicz. Zaczęliśmy o tym zresztą naszą rozmowę. I wasza książka jest dla mnie szczególnie ważna też z bardzo osobistego powodu. Otóż widać w niej, jak z waszej nieufności i zaciekawienia rodzi się przyjaźń między dwójką reporterów a Jerzym Urbanem. Otóż chciałem wiedzieć, że ja przeżyłem coś niezwykle podobnego z Urbanem. To znaczy, wydaje mi się, że pod koniec jego życia byliśmy zaprzyjaźnieni, choć gdy poznałem go na początku lat 90., no to miałem problemy z podaniem mu ręki.
6: Tak, właśnie. My też zaczynamy z tego pułapu naszą znajomość, bo my znamy tą jego tylko oficjalny wizerunek. Dopiero w trakcie zbierania materiału do tej książki dotarło do nas, że to jest człowiek, który cały czas prowadzi grę. Że on prowadzi grę polegającą na tym, że gdzieś pod tym wulgarnym, wydawałoby się bezczelnym i kłamliwym rzekomo człowiekiem jest bardzo inteligentny człowiek, który co do zasady wcale nie ma złych zamiarów. On jak gdyby jest drugą i to zupełnie przypadkiem nam wyszło, nie? To jest taka druga strona Walentynowicz.
0: Historii
6: Walentynowicz, nie? Czy druga strona. To, że w Polsce jest, niektórzy będą narzekać, niektórzy będą mówić, że się ze mną nie zgadzają, to, że w Polsce dzisiaj mamy demokrację i układany kraj, do tego dążyli wszyscy. Również komuniści. Komuniści wśród komunistów, wśród członków partii, wśród dziennikarzy z okresu PRL-owskiego było bardzo wielu, którzy mieli zacne zamiary. Chcieli, żeby to był lepszy kraj. Tak samo opozycja demokratyczna, Borusewicz czy Walentynowicz, oni też chcieli, żeby to był lepszy kraj. No każdy miał trochę inne zdanie na ten temat, na temat tego, jak do tego dojść. Wydaje mi się, że Urban rzeczywiście jako polityk, czy jako działa społeczny, nie można o nim powiedzieć, ale publicyści często są trochę takimi działaczami społecznymi, bo są ludźmi, którzy próbują przekonywać do tego, jak powinno być, więc on miał cały czas swoją wizję tego, co należy zrobić. robić i to było dla mnie zdumiewające, jak ja krok po kroku odkrywałem, że ten urban jest dużo porządniejszy i sensowny niż myślałem.
0: Znaczy, no, charakterystyczne też było to, że podczas całej pracy staraliśmy się, jeżdżąc regularnie do niego do domu i rozmawiając przez telefon, spotykając się, cały czas przygotowując się do rozmów z nim, staraliśmy się go przyłapać na jakimś kłamstwie. Znaleźć jakieś po prostu takie...
6: Na czymś podnie.
3: No właśnie, to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, tak, co powiedziałaś, Dorota.
0: No przecież no, Jerzy Urban jest z definicji kłamcą, zdrajcą, cynikiem i tak dalej. No
3: Goebbels stanu wojennego.
0: Tak. I teraz jakby po pierwsze odkryliśmy, że on był konsekwentny w swoim myśleniu, że on jakby nie zaprzeczał swoim poglądom, że on te poglądy, jakie miał, takie prezentował i on nie kłamał. A po drugie, no, znaleźliśmy jakieś po prostu drobne nieścisłości w historiach sprzed lat, które on opowiadał. I kiedy go tak tacy trochę już czuporni go tam skonfrontowaliśmy z tym, no to on bezradnie przyznał, no tak, to się wydarzyło, to o czym państwo mówią, wydarzyło się w roku 56. Mogłem pomylić nazwiska. Tak.
3: I... Wrócimy do naszej rozmowy tuż po informacjach Radia Tok FM. Dorota Karaś i Marek Stryngow są gośćmi pisarek i pisarzy.
36: Autopromocja.
1: Niedzielny poranek Tok FM dotarł do Trójmiasta. Jesteśmy nad morzem i będziemy rozmawiać o festiwalu filmów 60-sekundowych. 60 sekund to jeszcze film czy już reklama? Co można powiedzieć przez 60 sekund? Słuchajcie w niedzielę od godziny 8.
36: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.

0: Ma nie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 15.41, Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Węgry staną się wspólnym domem, mówi nowy węgierski premier Péter Modior, który został wybrany przez parlament na szefa rządu. Przemawiając w parlamencie, obiecał, że będzie służył swojemu krajowi, a nie sprawował władzy niczym monarcha. Dodał, że miliony ludzi opowiedziały się za zmianą po 16 latach rządów Viktora Orbana jako premiera. Obywatel Polski został objęty nadzorem sanitarnym po możliwym kontakcie z osobami zakażonymi hantawirusem z wycieczkowca Hondius, przekazał główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Osoba ta nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Wycieczkowiec, na którego pokładzie wykryto zakażenia wirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Stamtąd, jak informują hiszpańskie władze, obcokrajowcy zostaną samolotami odesłani do swoich krajów, a Hiszpanie trafią do szpitala na kwarantannę. Stawy podgórzyńskie pod Jelenią Górą są już własnością Karkonoskiego Parku Narodowego. Park wykupił ten najstarszy sudecki kompleks stawów hodowlanych. Było to możliwe dzięki darowiźnie w kwocie ponad 29,5 miliona złotych, którą do budżetu państwa przekazała Fundacja Drzewo i Jutra. Kompleks stawów zamieszkuje 180 gatunków ptaków lęgowych i przelotnych.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Dorota Karaś i Marek Strylingow, reporterzy, biografiści, są gośćmi programu. Rozmawiamy o waszych tych wielkich bohaterach, czyli Annie Walentynowicz, Jerzym Urbanie. Dojdziemy jeszcze do Małgorzaty Szejnert za chwilę, ale zostańmy chwilę przy Jerzym Urbanie, przy rzeczniku prasowym generała Jaruzelskiego. Czy możecie, czy pokusilibyście się o takie zdanie, że Jerzy Urban był człowiekiem uczciwym?
16: Ja publicznie tego jeszcze nigdy nie powiedziałem, ale prywatnie często mówię, gdy rozmawiam o Jerzym Urbanie, że jest to najbardziej prawdomówny człowiek, którego spotkałem. Co jest jakimś absurdem, bo on jest synonimem kłamstwa jednocześnie, prawda, w języku polskim. Ale to jest fakt, nie? Te kłamstwa, na których próbowaliśmy go złapać, żadne z nich nie było celowe, jeżeli żeśmy jakąś nieścisłość znaleźli. Raczej wynikało to z braku pamięci. Natomiast cała reszta to nigdy nas celowo nie okłama.

0: a sprawdzaliśmy wszystko.
1: Czy ja też miałam takie wrażenie, że on przez całe swoje życie na swój temat, i to nie tylko publicznie, ale też w różnych listach, które znaleźliśmy, to on celowo na swój temat mówił te rzeczy, które ewentualnie mogłyby o nim w przyszłości świadczyć jak najgorzej, i w ten sposób rozbrajał.
0: Tak, jakby... Mikołaj, i na pewno byś nigdy nie usłyszał od Jerzego Urbana: jestem człowiekiem uczciwym. By no, ci tak, powiedział.
1: Tak. Bo nie ma ludzi uczciwych.
0: Bo on osobiście uważał, że każdy trochę kłamie.
2: Mówił przecież zresztą o sobie, że jest świnią.
0: Chociaż, tak, że jest świnią.
2: Chociaż no, myślę, że akurat...
0: Że świnią w ogóle nie był. Tak,
2: że świnią nie był. Dobry.
0: Tak, on był bardzo dobrym przyjacielem. Ludzie, którzy się z nim kolegowali, niejednokrotnie odczuli jego przyjaźń. I on się tym nie chwalił. Każdy by chciał mieć takiego przyjaciela.
1: Wiem, czy nie zostaniesz zlinczowany po tej audycji.
2: Właśnie wielokrotnie rozmawiając z Jurkiem także o jego biografii, o tym, co opisujecie w tym portrecie niezwykłym, widać tam niezwykle dużo sprzeczności. No w ogóle to jest taka biografia, która mogłaby starczyć na 300 biografii. Człowiek, który trzykrotnie miał zakaz publikacji, co właściwie dla publicysty, felietonisty, tego w ogóle takiego pióra, jakim był Jerzy Urban, no było właściwie wyrokiem. No a jednak on nigdy nie skusił się, chociaż znał doskonale całą opozycję z różnych jej okresów, no na przejście na drugą stronę.
0: On nigdy nie chciał robić tego, co wszyscy, nie? To znaczy, wszyscy przeszli na drugą stronę.
1: Nie, przeszli.
0: Gdy wybuchła Solidarność, no wszyscy dziennikarze, to był taki normalny, nie? Inteligencja cała, jakby uznała, że to jest, że Wałęsa jest tą jedyną drogą. Prawda się okazała gdzieś po środku, bo wydaje mi się, że oni się na koniec z Michnikiem zgodzili co do tego, że opozycja demokratyczna była potrzebna, bez niej nie byłoby okrągłego stołu, ale do tego okrągłego stołu musiał z drugiej strony, czy wokoło niego również usiąść ktoś wewnątrz tego aparatu partyjnego hardkorowców, który by chciał rozmawiać i coś zmieniać, więc jedna i druga strona i taki polityk, bo trzeba o nim powiedzieć jako polityku też w tym momencie, bo przecież on do pewnego stopnia był reżyserem albo scenarzystą tych posunięć Jaruzelskiego, to myślę, że to bardzo dobrze, że on się tam znalazł. I nie można go źle oceniać. Zresztą był, chyba temu też żaden historyk nie przeczy, że właśnie on był najbardziej modernizującym czynnikiem reżim Jaruzelskiego. To on był tym człowiekiem, który miał pomysły na różnego rodzaju liberalizację.
1: Rozmawialiśmy nawet o tym kilka dni temu z Markiem, że ten wizerunek Urbana na przykład jako prowadzącego rzecznika, który prowadzi konferencje prasowe i że co on tam wygaduje i jakie kłamstwa tam padają. No więc my, pisząc książkę, przestudiowaliśmy stenogramy tych konferencji prasowych i właśnie...
0: I tam też była sytuacja, że chcemy go złapać na czymś, co jest...
2: Na kłamstwo w zasadzie nie było.
0: Tak.
2: Jerzy Urban właściwie wykreował swój publiczny wizerunek i widać to także w tym portrecie, który stworzyliście. Na co dzień był człowiekiem niezwykłej kultury. Nigdy nie przeklinał. Właściwie nie lubił takiego plugawego języka w rozmowie. No a jego publiczny sposób funkcjonowania był od tego niezwykle daleki. Właściwie dlaczego on to takiego siebie stworzył?
0: Mi się wydaje, że on był po prostu pomysłowy, jeśli chodzi o PR. To znaczy, on zasadniczo uważał, że lepiej, żeby mówili, lepiej, żeby ciebie słuchali, musisz sprowokować, bo jak będziesz tylko mówił grzeczne, spokojne rzeczy, to się nic nie wydarzy.
1: Znaczy, mi się wydaje, że to się wzięło jeszcze z tego okresu, kiedy on był nie politykiem, a dziennikarzem, w latach 70. w Szpilkach.
0: Tak.
1: Co mnie zaskoczyło, że No, Szpilki pamiętałam tak jako tako, ale kiedy zaczęłam je dokładniej przeglądać, to okazało się, że tam były też konkursy wśród czytelników, a to była ogromna rzesza czytelników, na najpopularniejszych dziennikarzy. I Urban regularnie w Szpilkach zajmował pierwsze miejsce. W Polityce miał drugie, trzecie albo nawet dalsze, ale w Szpilkach był zawsze na pierwszym miejscu, właśnie ze względu na to, że on się w tych folietonach kreował na takiego trochę cynika, że prowokował, nie? Czyli taka strategia felietonisty całkiem popularna, ale przez niego konsekwentnie stosowana. To później oczywiście rozwinął jako rzecznik rządu, bo jako rzecznik rządu był już na wizji, nie? Nie tylko na łamach, ale też na wizji. Zresztą to też było zabawne, że on w tym czasie, kiedy był rzecznikiem Jaruzelskiego, to przez jakiś okres nadal pisał te swoje felietony i
2: więc
1: drażnił po prostu na każdym możliwym polu.
2: Ale wiesz, Dorota, na ogół wydaje mi się, że człowiek ma taką skłonność do przywdziewania maski znacznie milszej niż się jest w rzeczywistości.
0: Tak, tu masz rację.
2: Jurek robił to w ogóle odwrotnie, to znaczy całkiem miły i w gruncie rzeczy dobry facet przywdziewał maskę świni i robił to z jakąś w ogóle przedziwną rozkoszą.
0: Znaczy on miał jedną cechę, której ja nie rozumiem, bo każdy człowiek chce, żeby inni ludzie go lubili. Po prostu.
2: Tak, nie? On takiej potrzeby nie miał.
0: On takiej potrzeby nie miał, poza tym on sobie dawał radę bez tego. On nie cierpiał z tego powodu, że ktoś o nim źle pomyśli. On chyba bardziej cierpiał z tego powodu, że ktoś o nim nie pomyśli w ogóle, niż że sobie źle pomyśli. Nie? Więc on nie bał się prowokacji, bo przy każdej prowokacji zawsze jest taki moment, że zanim ludzie się zorientują, o co mi chodzi, to jest to szokujące. Nie? Ale nie wiem, teraz jak Dorota powiedziałaś, to może rzeczywiście on wykształcił to sobie przy pisaniu felietonów. On był bardzo pracowity, on napisał pewnie więcej felietonów niż my wszyscy, łącznie z kilkoma dziennikarskimi słuchaczami naszej audycji, bo on pisał po prostu każdego tygodnia ileś felietonów do różnych wydawnictw. Miał taką potrzebę i ta konstrukcja felietonu, która ma zaskakiwać, ma prowokować, chyba też nauczyła go takiego myślenia. W politycznym życiu, w tym życiu publicznym, on się do tego stosował. Co ciekawe, bardzo zaakceptował to Jaruzelski, który był w nim zakochany jeszcze bardziej niż...
2: Zresztą wzajemnością.
0: Tak, wzajemnością, tak.
2: Na koniec chciałem zapytać was o bohaterkę najnowszą waszych portretów. Tym razem jest to właściwie taki wywiad rzeka z Małgorzatą Szejnert. I o ile zarówno Anna Walentynowicz, jak i Jerzy Urban to są postaci, co do których, tak sobie wyobrażam, łatwo wam było o pewien dystans, no bo portretowaliście kogoś jakby spoza naszego środowiska. O tyle z Małgosią myślę, że pojawia się tu trudność, że to jednak jest twórczyni reportażu Gazety Wyborczej. Obok pani Hani Kral, cesarzowa reportażu, nasza mistrzyni, trudno się rozmawia z Małgosią?
1: Nie, rozmowy absolutnie nie były trudne, ale też do pewnego momentu, kiedy nastąpił pewien impas, ale chciałam powiedzieć, że my to tak nie do końca byliśmy całkowicie wewnątrz tej grupy, bo jednak jesteśmy dziennikarzami, reporterami z Gdańska, czyli z punktu widzenia Warszawy jednak jakieś są to peryferie. Nigdy nie pracowaliśmy w dziale reportażu Gazety Wyborczej, tylko z nim współpracowaliśmy. I nasze kontakty z Małgorzatą też nie były takie intensywne, więc myślę, że to, że ona nas wybrała do tej pracy i że myśmy się jej podjęli, to właśnie na dobre temu wyszło to, że nie byliśmy ze sobą tak aż bardzo zakonodowani.
2: No właśnie, wybrała was, a nie na przykład Wojtka Tochmana, czy Mariusza Szczygła, czy kogoś z gwiazdorów działu.
0: Są dwie wersje. Bo pierwsza wersja jest taka, że jest osobą uczciwą i chciała, żeby pisał o niej ktoś, kto jest obiektywny, a druga wersja, że uznała, że nami będzie łatwiej manipulować. To wybierz sobie, którą. Wydaje mi się, że raczej ta druga wersja, że łatwiej było nami manipulować, raczej bym w nią nie wierzył. Raczej myślę, że ani ona się nie starała tak manipulować, ani my nie jesteśmy tacy łatwi do manipulowania. Bo jest za duży bałagan w naszych głowach, jest nas dwoje. Nam i bardzo trudno manipulować, nawet jak się uda zmanipulować Dorotę, to wtedy jeszcze zostaje ja. Albo odwrotnie.
2: Nie, odniosłem takie wrażenie, że wciąż umysł Małgosi jest po prostu ostry jak brzytwa i że to jest wciąż ta sama wielka redaktorka, którą znałem sprzed lat z Gazety Wyborczej. No można powiedzieć,
0: słuszne
2: że
0: wrażenie,
2: nic się nie zmieniło.
0: Nic się nie zmieniło. Nie, ona w tym wieku, a nie będę mówił ile, w jakim, to no, każdemu człowiekowi coś doskwiera, już nawet dużo wcześniej doskwiera, nie? Jakieś, a to z kręgosłupem, a to z reumatyzmem, a to z czym nie byłyby problemy. Natomiast jej umysł jest ostry jak brzytwa i właściwie denerwująco ostry czasami był, bo jakby my też poznaliśmy ją, jako że mieliśmy pewne dyskusje na temat, nie wiem, czy tytułu książki, czy tytułu rozdziałów, czy jakichś tematów, które chcieliśmy poruszyć, to jej argumenty były poukładane. Ona, z nią się ciężko dyskutowało, ciężko wygrywało dyskusję, z reguły ona wygrywała. Ja nie mówię, że to były ważne rzeczy, nie wiadomo jak
2: dobrze
0: ważne,
2: to pamiętam,
0: nie?
2: Marku, no. Dobrze to pamiętam. Odsyłam państwa do fantastycznych książek Doroty Karaś i Marka Streningowa, do portretów Anny Walentynowicz, Jerzego Urbana i Małgorzaty Szejnert. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie.
0: To my dziękujemy.
2: Program
0: dziękujemy.
2: Przygotowała Maria Andrzejewska, ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
3: Po informacjach zapraszam na magazyn Tok FM, w którym dzisiaj porozmawiam z doktorem Marcinem Borchardem, reżyserem i scenarzystą filmu Moi Temersonowie. Ten film można oglądać w ramach festiwalu Millennium Dogs Against Gravity.
4: Reklama.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
15: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
16: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
17: Kamper spakowany? Jedziemy?
18: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
17: Znowu? Przecież już brałeś.
18: Ale działała za słabo i za krótko.
19: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
20: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: No i jak twój kręgosłup?
22: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
23: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
24: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: Koniec ery Orbana. Peter Modzior został nowym premierem Węgier. To nie był dron bojowy, wynika z oględzin wraku znalezionego pod Bartoszycami. Ćwierć miliarda euro dla Lubelszczyzny na obronność i kwestie związane z bezpieczeństwem. 16. Czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat zaprasza. Węgry staną się wspólnym domem, mówił nowy węgierski premier Peter Modzior, który został wybrany przez parlament na szefa rządu. Przemawiając w parlamencie obiecał, że będzie służył swojemu krajowi, a nie sprawował władzę niczym monarcha. Dodał, że miliony ludzi opowiedziały się za zmianą po 16 latach rządów Viktora Orbana jako premiera. Zapewnił też, że odzyska dla Budapesztu unijne pieniądze, ale by zyskać dostęp do unijnej kasy, Peter Modzior będzie musiał w krótkiej perspektywie przywrócić legalność działania instytucji i osiągnąć kamienie milowe, przekonywał w TOK FM profesor Maciej Kisilowski. Według eksperta z Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego i Kolegium Civitas jest to niezbędne, by Węgrzy mogli odczuć realną zmianę w węgierskiej gospodarce po latach rządów Viktora Orbana. Czas działa tu na niekorzyść nowego węgierskiego premiera, o czym więcej Tomasz Fęskę.
27: Peter Modzior jest w trudnej sytuacji, bo z jednej strony dzięki większości konstytucyjnej ma moc sprawczą, by odbić z rąk ludzi Orbana węgierskie instytucje i organy państwa, ale z drugiej to wciąż będzie wymagało czasu. Na tego, jak mówi profesor Maciej Kisilowski, Węgrzy nie mają, bo ich zapóźnienia w realizacji Krajowego Planu Odbudowy są kilkuletnie, a KPO powinny być co do zasady rozliczone do sierpnia tego roku.
28: Węgrom bardzo zależy na odblokowaniu środków unijnych. No to są już ostatnie miesiące, kiedy oni mogą w ogóle wykorzystać te środki. A pamiętajmy, że różnicą między Polską w 2023 a Węgrami dzisiaj to jest kwestia ekonomiczna. Czy Węgry są po prostu w stagnacji i w związku z tym desperacko potrzebują tych pieniędzy unijnych.
27: Niewykluczone jednak, że Komisja Europejska wydłuży Węgrom czas na rozliczenie ich KPO, choć na razie trwa walka o udostępnienie pieniędzy. Tomasz Fęskę, TOK FM.
26: Dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin. O znalezieniu bez załogowca powiadomiono policję dziś rano, mówi aspirant sztabowy Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji.
29: Przedmiot został sprawdzony, czyli nie stwarza on zagrożenia dla osób postronnych.
26: Dron pozbawiony jest jednak cech bojowych. Niewykluczone, że to dron obserwacyjny. Czy jej jest produkcji, jak znalazł się na polu pod Osiekiem, to ma ustalić dochodzenie prowadzone przez pion wojskowy olsztyńskiej prokuratury. Ponad 250 milionów euro dla Lubelszczyzny zostanie przesuniętych w unijnych programach. Pójdą na obronność i kwestie związane z bezpieczeństwem. Województwo lubelskie to pierwszy region w Polsce, dla którego najpierw Komisja Europejska, a teraz również Ministerstwo Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wydało taką zgodę. Anna Gmiterek-Zabłocka.
0: Pieniądze unijne pójdą na kilka priorytetów, w tym m.in. nowe linie produkcyjne czy bezpieczeństwo wodne. Pierwsze nabory na te 250 milionów euro, czyli ponad miliard złotych, ruszą w czerwcu i będą mogły występować o nie m.in. szpitale, mówi radny wojewódzki Paweł Kurek.
1: To są inwestycje z jednej strony podnoszące nasz potencjał obronnościowy, ale z drugiej strony każdego dnia mieszkańcy województwa będą mieli dostęp do bardziej nowoczesnych usług medycznych.
0: Co istotne, ci, którzy zdobędą unijne środki na obronność, będą mieli czas do 2030 roku, by je wydać. Na tym nie koniec dobrych wiadomości, mówi Anna Brzyska, dyrektorka departamentu, który za to odpowiada.
2: To nie pożyczki, to wyłącznie będą dotacje. I to dotacje w wysokości 95%. Wyższa dotacja, aniżeli była przed zmianą programu.
0: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
26: Rodzina tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki podjęła ważną decyzję. Jego fundacja, która zasłynęła z rekordowych zbiórek na leczenie dzieci i pomoc zwierzętom, będzie działać i pomagać dalej. Odbędzie się także zaplanowane na czerwiec zwierzogranie, czyli wydarzenie wzorowane na WOŚP, ale poświęcone zwierzętom ze schronisk. Prosiło o to tysiące osób. Łukasz też chciałby tego, mówi przyjaciel zmarłego posła i rzecznik fundacji Team Litewka, Paweł Cys.
3: My doceniamy te wszystkie inicjatywy, które mówią o orderach państwowych, odznaczeniach, pomnikach, ławeczkach, ale wydaje nam się, że to, co możemy zrobić, żeby upamiętnić działalność Łukasza, no to po prostu postarać się kontynuować jego dzieło.
26: Łukasz Litewka dzisiaj skończyłby 37 lat. Zginął w wypadku w Dąbrowie Górniczej podczas jazdy na rowerze. Czołowo uderzył w niego samochód osobowy. Warszawski skwer przy ulicy Śmiałej 24 na Żoliborzu od dzisiaj nosi imię Krzysztofa Dunin-Wąsowicza, warszawianisty profesora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk Żołnierza Armii Krajowej. Podczas uroczystości, która odbyła się z inicjatywy rodziny i władz stolicy, odsłonięto tablicę, która będzie przypominać przechodniom o patronie. Do wieczora możliwe słabe, przelotne opady deszczu, w nocy możliwe za to przymrozki. Na północy, w centrum i na Przedgórzu Sudeckim przy gruncie nawet minus 4 stopnie. Jutro na północnym wschodzie przelotny deszcz, a na termometrach zobaczymy od 11 stopni na północnym wschodzie, 12 nad morzem, około 18 w centrum, do najwyżej 22 miejscami na zachodzie i południu.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. Zapraszam na magazyn TOK FM, a w nim gość specjalny, pan dr Marcin Borchart, reżyser i scenarzysta. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: A dzisiaj jeszcze reżyser ma znaczenie dodatkowe, bo jest reżyserem filmu, który miał premierę wczoraj w ramach festiwalu Dogs Against Gravity. Film nosi tytuł Moi Temersonowie. Ten film mogą Państwo zobaczyć w różnych miastach, w różnych dniach, w najbliższych dniach. Proszę sprawdzić rozkład jazdy festiwalu. Temersonowie, czyli Stefan i Franciszka Temerson, o których zdaje mi się, że wiemy wciąż jeszcze za mało, ale Moi Temersonowie, czyli czyi? Pańscy?
7: W pewnym sensie na pewno tak, ale przede wszystkim Moi Temersonowie w kontekście głównej bohaterki tego filmu, którą jest Jasia Reichert, siostrzenica Franciszki Temerson, no i najbliższa osoba związana z Temersonami przez ostatnie kilkadziesiąt lat.
5: Czyli mamy taki interesujący, można by rzec, czworokąt, bo mamy Stefana i Franciszkę Temersonów, to znowu to możemy ich potraktować jako małżeństwo, jako jeden punkt, ewentualnie jako dwoje.
7: Jako też duet artystyczny.
5: Tak. Potem mamy ich siostrzenicę, Jasię Reichert, i mamy w końcu reżysera filmu, Marcina Borcharta.
7: No tak się by układało. Natomiast moi dlatego też, żeby tę intymną, kameralną historię jeszcze bardziej zawęzić, sprawić, by była taka bardzo osobista.
5: Przeczytałem kilka dni temu taki artykuł o popularności takiego gatunku, który się nazywa biopic. Szczególnie, czyli taka, powiedzmy, biografia. Bardzo popularna w serwisach streamingowych. Jeszcze bardziej w tej kategorii biografia popularne są biografie muzyczne. teza autora była taka, że właściwie nie interesuje nas biografia twórcy czy twórców, szczególnie muzycznych, bardziej interesują nas hity. Czyli jeżeli mamy aktora, jeżeli to jest taka fabularyzowana biografia, albo jeżeli mamy zdjęcia archiwalne, dokumentalne, super, ale byle były hity. Biografie dzisiaj nie tworzą, nie poszukują prawdy, biografie dzisiaj starają się tę przeszłość zapakować w jakiś słodki, słodką paczuszkę, tak żebyśmy mogli ją odpakować, powiedzieć, och, cóż to była za wspaniała osoba, wielki artysta. Tutaj mamy do czynienia z ludźmi, pewnie, o których można wiele powiedzieć, natomiast nie to, że przyszło im żyć w fajnych czasach.
7: Absolutnie tak. Wiem, że biografie, szczególnie artystyczne, cieszą się dużym powodzeniem, natomiast mnie w ogóle nie interesuje praca nad biografiami w takim hagiograficznym stylu. Tego typu działalność kinematograficzna jest mi całkowicie obca i jeżeli miałbym realizować w tym stylu, w takiej konwencji film o Temersonach, czy w ogóle o kimkolwiek, to nie podjąłbym się po prostu tego zadania. To nie jest dla mnie.
5: A co pana przyciągnęło do Temersonów i Jasi Reichardt? No bo jest ona tutaj, rozumiem, taką pełnoprawną czy równoprawną uczestniczką tej opowieści.
7: Ja pracowałem nad tym filmem przez 5 lat, a więc to jest bardzo długi czas. To jest 5 lat mojego życia, które nie chcę powiedzieć poświęciłem, bo to nie jest odpowiednie słowo, ale w czasie którego zajmowałem się bardzo intensywnie Temersonami, początkowo pracując nad scenariuszem, badając dziedzictwo archiwalne Temersonów, poznając tę historię bardzo wnikliwie, a następnie szukając pieniędzy na realizację filmu i wreszcie realizując ten film. To jest typowo film autorski, czyli, bo ja w ten sposób pracuję, po prostu znajduję sobie temat, który mnie w jakiś sposób pociąga, który ma też potencjał zainteresowania widza w moim przekonaniu, który ma ważną opowieść do przedstawienia. No i później pracuję nad tym, głównie sam. Po jakimś czasie pojawiają się współpracownicy, głównie jest to producent, najczęściej producent kreatywny, z którym razem pracujemy nad projektem, potem kolejni wraz z rozwojem tego przedsięwzięcia filmowego. Więc jeżeli chodzi o to, co mnie zainteresowało, ja Temersonów znam doskonale od bardzo dawna, jako człowiek zajmujący się w zasadzie przez całe życie awangardą, Temersonowie mi byli po prostu bliscy. Mam taką anegdotę, która w pewnym sensie wskazała mi potencjał filmowy tej historii. Kiedyś w czasie jednego z wykładów o awangardzie, ten był poświęcony twórczości Temersonów, opowiadałem o nich w sposób taki może mniej akademicki, bardziej ludzki i dwie studentki mi się popłakały w czasie wykładu. Potem podeszły po zajęciach i podziękowały mi i powiedziały, że nie przypuszczały, że to jest taka wzruszająca historia. I co ciekawe, nieco później, kiedy już pracowałem nad scenariuszem i miałem masterclass w jednej z Akademii Sztuk Pięknych w Polsce, przytoczyłem tę anegdotę, a po tym masterclassie podeszła do mnie słuchaczka i powiedziała, że też płakała, kiedy o tym opowiadałem. Czyli już byłem pewien, że ta historia ma w sobie pewną emocję, która może sprawić, że widzowie będą przeżywali tę historię nie na poziomie faktów biograficznych, tylko na poziomie ludzkich emocji, bo o to w filmie chodzi. Tak więc takie jest moje podejście do opowiadania i do opowiadania również historii Jasi Reichardt i Temersonów.
5: A która część wywołała łzy, wycisnęła łzy studentek?
7: Chyba ten moment, o którym właśnie opowiadam w filmie, czyli pewnego jedynego w ich życiu rozdzielenia. Temersonowie byli nierozłączną parą, poznali się bardzo wcześnie. Wojna sprawiła, że Franciszka Temerson wyjechała do Londynu, a Stefan Temerson trafił na front w Brytanii jako zwykły szeregowy. a następnie, kiedy jego oddział został rozbity, wędrował głównie pieszo, najpierw do Paryża, a potem do Voiron, to była taka miejscowość w nieokupowanej przez Niemców, ale kolaborującej z Niemcami w strefie Vichy, i tam w schronisku Czerwonego Krzyża utknął, a Franciszka próbowała go z Londynu jakoś z tej opresji wydobyć, bo zdawała sobie sprawę, że lada moment nastąpi taka sytuacja, że pojawi się gestapo albo jakieś inne służby, które sprawią, że Stefan pojedzie transportem do któregoś z obozów koncentracyjnych. Dramatyczna historia jest również związana z pozostałą częścią rodziny, która została w Polsce, bo Temersonowie tuż przed wybuchem wojny z Warszawy wyjechali do Paryża w 1938 roku. Natomiast siostra Franciszki, a także jej córka, czyli Asia Reichardt, w Warszawie zostały. Jasia jako mała dziewczynka marzyła o tym, żeby jak dorośnie studiować na Sorbonie i być ciocią i wujkiem, ponieważ Temersonowie pokazali jej światy, które dostępne są tylko artystom. To są światy, których my na co dzień nie widzimy albo ich nie rozumiemy, natomiast jeżeli użyjemy sztuki, to wtedy nagle otwierają się przed nami zupełnie nowe przestrzenie, i takie też przestrzenie pokazywali Temersonowie małej dziewczynce. I kiedy ja szukałem oczywiście sposobu na opowiedzenie historii Temersonów, nie chciałem, jak już powiedziałem, iść tropem biograficznym. Chciałem się skupić na tym najbardziej dramatycznym momencie ich życia, ale żeby znaleźć klucz do filmu, to trzeba po pierwsze bardzo dobrze poznać historię, poznać konteksty i mieć trochę szczęścia. I tym kluczem dla mnie była właśnie perspektywa dziewczynki, tego, jak ona tę historię widziała i jak ona w tej chwili już jako 90-kilkuletnia kobieta ją widzi.
5: Do naszej rozmowy powrócimy po informacjach TOK FM, te już za kilka minut o godzinie 16:20. Gościem jest pan dr Marcin Borchardt, reżyser i scenarzysta. Reżyser także i scenarzysta filmu Moi Temersonowie. Ten film można oglądać w ramach festiwalu Dogs Against Gravity. Wczoraj premiera w Gdyni, dzisiaj Wrocław, jutro Warszawa i tak dalej, i tak dalej. Odsyłam państwa na stronę festiwalu Dogs Against Gravity. A my wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM.

0: Autopromocja.
1: Konstytucja 3 maja dawała olbrzymiej liczbie osób w Polsce prawa wyborcze.
2: Przecież to jest kompletna bzdura.
1: No dobra, połowie osób.
2: Radykalnie mniej.
1: 10% osób.
2: Mniej niż 5% dorosłych mężczyzn.
3: Niech się święci 3 maja.
4: Prawdziwa historia Polski.
5: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Najwyższy czas na Obertauern. Świeże górskie powietrze, zielone hale, szczyty i jeziora tworzą idealne miejsce na letnią energię, aktywność i prawdziwy odpoczynek. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3809.

0: korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć, najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrotowy z dzwonkiem marki Smoby. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 16.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Niewielki, najprawdopodobniej rosyjski dron został znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Ze wstępnych oględzin wynika, że dron na polu w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim nie stanowi zagrożenia. Potwierdziły to obecne na miejscu służby, policja, prokuratura i żandarmeria wojskowa. Ukraina obchodzi Dzień Europy, wiedząc, że jest nieodłączną częścią europejskiej rodziny, broniąc jej i wiążąc z nią swoją przyszłość, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Do 2015 roku Ukraina obchodziła 9 maja zakończenie II wojny światowej, tak jak Rosja. W 2015 obchody przeniesiono na 8 maja, w 2023 roku 8 maja stał się Dniem Pamięci i Zwycięstwa nad Nazizmem, a 9 maja w Ukrainie obchodzony jest właśnie jako Dzień Europy. Donald Tusk będzie głównym gościem wydarzenia Impact 26 w Poznaniu w przyszłym tygodniu. W imprezie wezmą też udział były premier Kanady Justin Trudeau, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Krystyna Georgiewa, historyk Timothy Snyder i noblistka Olga Tokarczuk. Wystąpi ponad 650 wiodących postaci ze świata biznesu, mediów i kultury.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Gościem jest pan dr Marcin Borchardt, reżyser, scenarzysta, w tym reżyser i scenarzysta filmu Moi Temersonowie, o którym rozmawiamy. Franciszka i Stefan Temerson to są ludzie awangardy. W tym filmie wiem, że są pewnego rodzaju komentarze dotyczące ich recepcji w międzywojennej Polsce.
17: No te komentarze były dosyć, że tak powiem, złożone. Głównie była to krytyka jednak, ponieważ przedwojenna recepcja awangardy była w większości przypadków niegotowa na tego typu artystyczne manifestacje. Dlatego też Temersonowie zdecydowali się na wyjazd z Warszawy do Paryża, bo wydawało im się, że Paryż będzie miejscem zdecydowanie bardziej odpowiednim do tego, by mogli się po prostu twórczo rozwijać. Jednak Paryż w 1938 roku to nie był Paryż lat 20. To było też już inne miasto i żyło w innym rytmie i w innym napięciu, głównie związanym z polityką, więc tam też łatwo im nie było. Zresztą Temersonom nigdzie nie było łatwo i o tym też jest ten film.
16: Czyli co, wykazali się pewną naiwnością?
17: Nie. Ja myślę, że to była w pewnym sensie konsekwencja rozwoju artystycznego. Natomiast należy podkreślić, że nie doceniamy Temersonów, szczególnie w Polsce mam takie wrażenie, bo z moich rozmów o nich wynika, że chyba są bardziej popularni w Londynie niż w Warszawie. Być może ten film przyczyni się do tego, że ta sytuacja się nieco zmieni. Natomiast nie są docenieni, pomimo chociażby tego, że w trakcie mojej pracy nad filmem odnaleziono Europę. Ich najważniejszy film, film, który przez kilkadziesiąt lat uznawany był za zaginiony. I kiedy zobaczyłem ten film, to byłem wstrząśnięty, ponieważ ten film jest arcydziełem i jest filmem szalenie istotnym w kontekście całej historii dwudziestowiecznej awangardy, szczególnie filmowej. To jest film tak ważny jak Pies andaluzyjski Buñuela i Dalego, jak filmy Hansa Richtera, jak filmy Jeana Cocteau, jak filmy Man Raya, jak wszystkie największe pozycje z kanonu wielkiej awangardy przedwojnia. Ten film ma jednak cechę jeszcze bardziej go wyróżniającą, mianowicie taką, że ten film jest uniwersalny i doskonale rezonuje z naszą ponurą współczesnością, a został zrealizowany w pierwszych latach 30. XX wieku. I to jest naprawdę fascynujące. Sztuka Franciszki Temerson jest świetnie percepowana za granicą. Wystawy otwierają się to tu, to tam. Prace dobrze się sprzedają. Nieco słabiej jest z wyrafinowaną myślą literacką Stefana Temersona, ale myślę, że i to się zmieni. Ja starałem się, aby mój film nie był biografią, tylko raczej był pewnego rodzaju opartym na tekstach temersonowskich, filozoficznych, poetyckich, a także obrazach obojga artystów, aby tworzył pewną strukturę meta pozwalającą dotknąć tamtego świata, który w moim przekonaniu jest także światem bardzo nam współczesnym.
16: I ten współczesny świat dziś nas przeraża i zastanawiamy się, jak to się stało, że nie przygotowaliśmy się do tego? Dlaczego nikt nas nie ostrzegał? Dlaczego byliśmy ślepi, byliśmy głusi i tutaj pojawia się ten taki dyżurny zestaw i potem mówimy, ale zaraz.
17: No właśnie.
16: Przecież właśnie ostrzegano nas, tylko nie słyszeliśmy tych głosów.
17: Nie chcieliśmy ich słyszeć, tak, ponieważ artystów się nie słucha. A czasami, kiedy się ich usłyszy, to jest albo za późno, albo postmortem. I wtedy możemy uznać, że ktoś był wizjonerem albo profetą, ale, no ale co z tego, kiedy pandemonium, na przykład takie jak wojna, niszczy wszystko. I mnie zależało na tym, aby dotknąć takiego problemu relacji z jednej strony dziewczynki, dziecka, z drugiej zaś para artystów wobec czegoś tak potwornego jak wojna, jak totalne zniszczenie. Jak się wobec takiej sytuacji ustawić? Jaką strategię obrać, aby przeżyć, aby zachować człowieczeństwo, aby kochać? O tym jest ten film.
16: Ale jest tu też kilka interesujących wątków. No bo wspomniana Jasia Reichardt, czyli można powiedzieć taka strażniczka pamięci Temersonów, kustoszka, przecież nie rozpoczęła swojego życia studenckiego czy zawodowego z myślą o tym, że właśnie będzie taką strażniczką tradycji rodzinnej, artystyczno-filozoficznej, tylko miała swoje plany i pomysły. No, zresztą odsyłam Państwa do archiwum TOK FM, w którym znajdą Państwo moją rozmowę z Jasią sprzed wielu lat, w której opowiadała o swoim pomyśle na karierę. No, dość wspomnieć, że była bardzo zainteresowana cybernetyką, nowymi technologiami.
17: I nadal jest.
16: I nadal jest, ale to jak gdyby miało być to, w czym się będzie specjalizowała i czemu poświęci życie. Tymczasem trochę życie dorzuciło do tego.
17: No niewątpliwie. Musicie Państwo wiedzieć, że Jasia Reichardt była bardzo prominentną kuratorką sztuki współczesnej i w Wielkiej Brytanii osobą bardzo znaną i cenioną w kręgach artystycznych, a także akademickich. Jednym z jej najbardziej spektakularnych realizacji była wystawa Cybernetic Serendipity z 1968 roku, w czasie której po raz pierwszy na świecie zaprezentowano w bardzo szerokim spektrum rozmaite artefakty sztuki umownie zwanej cybernetycznej. Tam po raz pierwszy Nam June Paik prezentował w Londynie swoje humanoidalne roboty. Muzycy specjalizujący się w muzyce elektronicznej prezentowali swoje prace, a wśród nich był między innymi John Cage czy Yannis Xenakis. Literaci próbowali swoich sił w maszynach, które były w stanie generować tekst, podobnie jak teraz robi to AI i tak dalej, i tak dalej. Jasia przez całe życie fascynowała się robotami, urządzeniami, które są w stanie na różnych polach zastępować człowieka, ale muszę Państwu powiedzieć coś, co jest dla mnie absolutnie niesamowite, że Jasia, widziałem się z nią 2 tygodnie temu w Londynie, oglądaliśmy film i rozmawialiśmy o nim. Przygotowuje się jako kuratorka do dużej wystawy, która zatytułowana jest AI Then and Now i będzie takim przekrojowym przeglądem sztuki opartej na konceptach sztucznej inteligencji na przestrzeni, no powiedzmy, ponad 100 lat. I tych artystów będzie wielu, którzy są tam zaprezentowani. Jednym słowem, Jasia miała oczywiście swoje życie artystyczne, ale też poświęciła kilkadziesiąt lat życia, aby opracować, usystematyzować, zrobić porządek z archiwum Temersonów, które jest archiwum gigantycznym. To są rozmaite rzeczy. To są nie tylko artefakty, które znamy, czyli filmy, obrazy i tak dalej, ale to są rozmaite zapiski, dokumenty, druki. Wszystkie one w formie takiego dużego, ważącego 6 kg i podzielonego na 3 tomy wydawnictwa zostały opublikowane i to jest taki przewodnik po archiwum Temersonów, wydany przez MIT Press, jedno z najbardziej prestiżowych wydawnictw naukowych świata.
16: Wracając do tej profetyczności Stefana i Franciszki Temersonów, to nie jest tylko tak, że polskie władze, polscy intelektualiści czy Polacy nie słuchali głosu artystów, którzy być może widzieli więcej, widzieli dalej, czuli, ale także już po doświadczeniach II wojny światowej, ich ostrzeżenia dotyczące tego świata, który się po wojnie tworzył, też, mam wrażenie, nie były interesujące dla świata zachodniego.
17: Odpowiadając na to pytanie, się skupię na historii Temersonów, żeby nie uogólniać za bardzo. Historia tej rodziny jest niebywale dramatyczna. Oprócz Jasi w Polsce zamordowani zostali wszyscy. I ja się zastanawiałem, pracując nad tym filmem, czy Stefan, czy Franciszka jakoś odnosili się do tych wydarzeń, do tego strasznego czasu. I okazuje się, że nie. To znaczy, Stefan mówił Jasi, że można, powiedział takie mądre zdanie, że można żyć przeszłością albo można żyć przyszłością. I Jasia wybrała przyszłość, podobnie zresztą jak Temersonowie. I nie mówili o tym, co się wydarzyło w czasie wojny. Nie analizowali tego. Natomiast to nie jest tak, że wobec...
16: Że to znika.
17: Że to znika. Że wobec takich przerażających wydarzeń można przejść obojętnie. I ja zacząłem szukać zapisków, jakichś śladów tej reakcji artysty wobec wojny, wobec tamtego czasu. I znalazłem takie ślady w wierszach i we fragmentach prozy, które Stefan pisał, a także w rysunkach i obrazach Franciszki Temerson i wreszcie w opowieści Jasi, którą przekonałem, że warto jest jej opowieść zarejestrować, że warto jest o tym porozmawiać i warto jest to także nakręcić, pomimo tego, że nie była specjalnie do tego chętna.
16: Ale otwierała się i... No bo trochę wyczuwam, że otwierała się może po raz pierwszy, a może po jakiś jeden z niewielu razy.
17: Nie. Po raz w zasadzie ona napisała książeczkę, która nazywa się 15 podróży z Warszawy do Londynu, która opisuje całą jej dramatyczną historię wojenną, kiedy nagle jako dziecko zamiast do Sorbony trafia do warszawskiego getta, a potem sama przerzucana z miejsca na miejsce w rozmaitych okolicznościach podróżuje, w cudzysłowie biorę to słowo, po Warszawie i okolicach i udaje jej się przetrwać, przeżyć. A następnie zostaje odnaleziona w sierocińcu i przez Franciszkę Temerson i ściągnięta do Londynu, a następnie adoptowana przez Temersonów. Także jest książeczka, jest pewien zapis i kiedy poznaliśmy się z Jasią, ona zaproponowała, żebym przeczytał te wspomnienie. I kiedy przeczytałem ten zapis, wiedziałem już, że historię Temersonów chcę opowiedzieć tylko w ten sposób. Tylko łącząc te dwie perspektywy i tworząc narrację, która jest taką narracją paralelną, przeplatających się dwóch historii, które mają wspólny początek i bardzo, bardzo silne wspólne wybrzmienie.
16: Gościem dzisiejszego magazynu jest dr Marcin Borchardt, reżyser, scenarzysta. W tym także reżyser i scenarzysta filmu Moi Temersonowie, który w ramach festiwalu Millennium Docs Against Gravity można oglądać w różnych miastach. Wczoraj Gdynia, dzisiaj Wrocław, jutro Warszawa, pojutrze także, potem Łódź i inne miasta. Do naszej rozmowy wrócimy po informacjach TOK FM, te już za kilka minut o godzinie 16:40.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
3: Talk FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Agroleśnictwo wpływa na bioróżnorodność, zatrzymuje wodę w ziemi, chroni przed wiatrem i użyźnia glebę. A skoro jest tak dobrze, to dlaczego wszystkie gospodarstwa nie działają w systemie rolno-drzewnym? O plusach i minusach miec, zalesień i nasadzeń opowiemy już w niedzielę po 10 w audycji Wiesz co jesz? Patrycja Wanat, zapraszam.
3: Talk FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta

0: analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: 17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8.11.
4: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 16.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Szef Światowej Organizacji Zdrowia uspokaja mieszkańców Teneryfy, że ryzyko dla nich związane z przebywającym statkiem wycieczkowym, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, jest niskie. To nie jest kolejny COVID, napisał Tedros Ghebreyesus w otwartym liście do mieszkańców hiszpańskiej wyspy. Wycieczkowiec ma tam dotrzeć jutro o świcie. Obcokrajowcy mają być odesłani samolotami do swoich krajów, a Hiszpanie trafią do szpitala na kwarantannę. Zbudujemy Węgry, gdzie publiczne pieniądze znów będą publicznymi pieniędzmi, obiecał Peter Modzior, przemawiając w parlamencie po tym, jak został wybrany na premiera kraju. Ocenił, że przez system stworzony przez jego poprzednika, Viktora Orbana, węgierskie pieniądze trafiały do wąskiej elity. Dlatego zadaniem nowych władz będzie ujawnienie nadużyć ostatnich lat, zbadanie spraw korupcji, niegospodarności i innych oszustw. Modzior zapowiedział też przegląd węgierskiego systemu konstytucyjnego. W przyszłym roku pociągi z Warszawy do Ostrołęki pojadą godzinę 20 minut, a do Łomży w godzinę 50, powiedział wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Pociągi przyspieszą dzięki modernizacji linii kolejowej numer 29, która trwa. W TOK FM czas na raport smogowy.
8: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
7: Dobre wieści, cała mapa smogowa Polski świeci na zielono, można śmiało planować wieczór w plenerze.
8: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Gościem dzisiejszego magazynu jest dr Marcin Borchardt, reżyser i scenarzysta filmu Moi Temersonowie. Ten film mogą Państwo oglądać w ramach festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Wczoraj Gdynia, dzisiaj Wrocław, Warszawa, Warszawa, Łódź, Warszawa i jeszcze cała masa innych miejscowości. Odsyłam Państwa do strony internetowej festiwalu. Cytat. Pomyślałem sobie, że ten cytat, znowu nawiązując do pewnej profetyczności Stefana, jest bardzo interesujący nie tylko w kontekście okropieństw wojny, ale w dużo szerszym kontekście całej przemiany technologicznej, technofaszyzmu, Bóg wie czego. W moim zdaniu jest naprawdę bardzo taki wszechogarniający i możliwy do szerszej interpretacji. To jest, zdaje się, fragment notatek Stefana Temersona. Ubrany w spodnie cywila, ale nadal w butach i bieliźnie żołnierza, przemierzałem wąskie ulice okupowanego Paryża ramię w ramię z profesorem Sorbony. Nil desperandum spojrzał w niebo i wykrzyknął: wszystko to kwestia perspektywy. Rzym pokonał Grecję fizycznie, ale tu duch Grecji pokonał siły Rzymu. Zmodyfikował jego kulturę, aby szerzyć wpływy helenistyczne w Europie. Powiedziałem, ale wojna się jeszcze nie skończyła. Co się zdarzy, jeśli ostatecznie to my zwyciężymy? Czy odziedziczymy ich kulturę? Czy będziemy szerzyć jej duch aksjomatyczny po całym świecie?
10: Panie redaktorze, bardzo pan pięknie zacytował scenę z mojego filmu. No właśnie, to jest uderzający fragment, w którym Stefan Temerson w pewnym sensie widzi współczesność, pewną zmianę wektorów politycznych, która nastąpiła. Bo kiedy patrzymy na kryzys Zachodu i to wszystko, co się dzieje, na wojnę w Zatoce, to co się dzieje w Gazie, to nagle widać, że coś się wydarzyło. Być może zaczęliśmy szerzyć niewłaściwy duch aksjomatyczny po całym świecie. Warto się nad tym zastanowić. Myślę, że ten kontekst będzie dla Państwa czytelniejszy, kiedy zobaczycie tę scenę w

0: filmie. Natomiast kiedy pisałem scenariusz i kiedy umieściłem tę scenę w moim projekcie, to jeszcze świat nie był tak skomplikowany jak teraz. Jeszcze wtedy te wektory się nie przekręciły. Także się zastanawiam, co mnie tknęło, żeby to zrobić.
1: Czy taki wtórny profetyzm, można by rzec.
0: Może duch Stefana Temersona.
1: Ale to też jest ciekawe w kontekście tego, co znaczy zwyciężyć i co znaczy przegrać.
0: Dokładnie tak, że jak płynne są to kategorie i jak zwycięzca może stać się oprawcą. To jest przerażające.
1: Tak, a poza tym nawet na takim poziomie, powiedziałbym, wartości, które cenimy. Był taki moment, kiedy PRL był postrzegany jako system opresji. Przede wszystkim, tak, ta opresja, cenzura, ograniczenie wolności, ale też gospodarcza niedola, tak, ta sytuacja, kiedy wszystkiego było za mało albo po prostu nie było. Potem okazało się, że były pewne aspekty tego systemu, które wspomina się z nostalgią, czyli solidarność, bliskość, interakcja ludzka, a przecież zwycięzcy przejęli, no właśnie, przejęli model gospodarki rynkowej, przejęli model kapitalizmu i jeszcze go sami udoskonalili, ale jednocześnie zniknęło to, co cenne, czyli interakcja między ludźmi, jakaś taka przyjaźń, słuchanie się wzajemne, szanowanie się wzajemne. I w tym kontekście nagle okazało się, że tak, oczywiście system socjalistyczny, komunistyczny czy PRL był jakąś straszną rzeczą, ale uciekając z niego czy pokonując go, zatraciliśmy też pewne cenne aspekty naszego...
0: Tak, na przykład język. I w filmie przykładam dużą wagę do tego aspektu, do aspektu podstawowych pojęć, na przykład czym jest prawda. Tego film się zaczyna. Gdzieś się pogubiliśmy w tym wszystkim. Słowa przestają znaczyć. Albo zaczynają znaczyć coś zupełnie przeciwnego. Nie wiemy, co jest prawdą, co jest fikcją. Nie wiemy, jesteśmy kompletnie pogubieni. Wszyscy odczuwamy pewnego rodzaju niepokój. Nie do końca jesteśmy w stanie zdefiniować, z czego ten niepokój wynika. A więc coś bardzo niedobrego się dzieje z nami na poziomie nie tylko jednostkowym, ale i społecznym. I Stefan Temerson o tym pisał i czuł to samo tuż przed wojną, tuż po wojnie, a przede wszystkim w tym ciemnym okresie, bo w filmie ja cytuję Stefana, mówię jego językiem z zapisków, z listów, z notatników, z wierszy, które pisał w czasie wojny oraz z fragmentów przede wszystkim wykładu profesora Ma, który jest jego sztandarową książką, nad którą zaczął pracować w schronisku we Voiron. I jest to książka, która jest filozoficznym namysłem nad człowiekiem, ale wygłoszonym w formie wykładu przez termita. Stąd też termity w moim filmie.
1: No właśnie, tym bardziej, że człowiek, który postawił sam siebie jak gdyby na szczycie tej piramidy stworzenia, przygląda się całemu światu, analizuje, wyciąga wnioski i wygłasza prawdy, czy prawdę w cudzysłowie, o tym, co nas otacza. A gdyby trochę odwrócić ten porządek i gdyby to termity przyglądały się ludziom jako właśnie interesującemu gatunkowi, który czasem albo często postępuje
0: irracjonalnie.
1: No właśnie. Ale to też jest film o tożsamości. Wracając tutaj do tożsamości Jasi Reichardt, która mówi o tym, że no, właściwie w czasie swojego bardzo interesującego i intensywnego w pewnym momencie życia. I tutaj ta intensywność raczej jest taką intensywnością negatywną. Starała się też zrozumieć, kim jest. Tylko, że to nie jest taka kwestia, że, nie wiem, to jest takie filozoficzne spojrzenie, kim jestem. Tylko los, historia rzuciła ją w takie wiry, że co chwila była kimś innym. W którymś momencie, kiedy trochę można było zaczerpnąć oddechu, trzeba było zdecydować właśnie, kim jestem, naprawdę kim jestem. Ale myślę sobie, że to też jest historia o tożsamości Franciszki i Stefana Temersonów, którzy wyjeżdżają z Polski jako artyści awangardowi, próbując stworzyć nowe życie artystyczne w Paryżu. To, tak jak pan wspomniał, nie udaje się z powodu wybuchu II wojny światowej, która później rzuca ich do Londynu. I tam
0: również próbują.
1: I tam znowu próbują. Czyli to jest znowu próba stworzenia tożsamości, czy też zlepienia różnych tożsamości.
0: Tak, dokładnie. Tam też próbują. Tam wiedzą, że nie mogą robić filmów, ponieważ żeby móc realizować filmy, konieczne są pieniądze. Bez pieniędzy filmu zrobić się po prostu nie da. Nikt im tych pieniędzy dać nie chce. Oni nie chcą również wrócić do Polski, pomimo tego, że są do tego namawiani. Na pytanie, czy będziemy mogli robić filmy, tak jak przed wojną, odpowiedź brzmi, no chyba nie, nie da rady. Zostałem więc w Londynie i tam zakładają wydawnictwo Gaber Bocus Press oraz związany z wydawnictwem tak zwany Common Room, gdzie miejsce spotkań, dyskusji i miłego spędzania czasu w kręgu intelektualistów. Gaber Bocus wydaje kilkadziesiąt książek, wspaniałych. Każda z tych książek jest po prostu edytorskim dziełem sztuki. Tam ukazuje się wykład profesora Ma, ale także ukazują się rozmaite inne książki, między innymi pierwszy brytyjski przekład Króla Ubu, który jest w moim przekonaniu to wydawnictwo Gaber Bocusa jest absolutnym arcydziełem. Franciszka Temerson później tworzy komiks na podstawie Króla Ubu, a jeszcze później scenografię i kostiumy do spektaklu, który wystawiany jest przez jeden ze szwedzkich, sztokholmskich teatrów. Więc oni próbują. I mają też sprzymierzeńców, bo wielkim miłośnikiem twórczości Stefana był chociażby Bertrand Russell, który napisał parę słów wstępu przed do wydania wykładu profesora Ma. Russell, noblista i jeden z najbardziej błyskotliwych umysłów brytyjskich, był w przyjaźni z Temersonami.
1: Wspomniał pan o tym, że wciąż za mało, ja też wspomniałem o tym, że wciąż za mało o Temersonach wiemy, szczególnie tutaj w naszej części kontynentu, czyli w Polsce.
0: Za mało wiemy o nich, ponieważ ich twórczość nie jest prosta. Ich twórczość wymaga zaangażowania, namysłu. To nie jest literatura Stefana, nie jest literaturą, którą można po prostu od tak przekartkować. To są teksty, nad którymi warto się pochylić, zastanowić. W moim filmie jest bardzo wiele rozmaitych cytatów i myślę, że widzowie po seansie może jeden czy dwa zapamiętają, może jedno czy dwa mądre zdania, które Stefan kiedyś napisał, a które na ekranie, mam nadzieję, w połączeniu z obrazem i muzyką dobrze wejdą widzą w głowę.
1: A pana ulubiony?
0: Ja mam mnóstwo, ja wszystkie je kocham. Także no, pewnie najbardziej poruszającym, bo to słyszę co już, jest wiersz Co to jest sen. Ale nie będziemy go cytować tutaj, zostawmy to widzom, którzy pójdą do kina.
1: Czego pan się nauczył w tym całym pięcioletnim procesie robienia tego filmu?
0: To był bardzo trudny dla mnie okres. To była bardzo ciężka praca, ponieważ pomimo ogromu materiału archiwalnego, to nie był materiał filmowy. Więc praca z bardzo rozmaitymi artefaktami i próba ujarzmienia ich w kontekście narracji filmowej jest skomplikowana, trudna. Czasami wdzięczna, czasami jest przekleństwem, więc po prostu tkałem ten film z drobiazgów, kadr po kadrze, szukając rytmów opowieści, szukając odpowiednich napięć, szukając przede wszystkim emocji. Postawiłem też na pewne rzeczy, na to, że jeżeli używam jakiegoś rysunku Franciszkiego Emersona, to staram się zachować go w formie najbliższej oryginału, albo tylko na przykład delikatnie coś w nim poruszyć. Postawiłem również bardzo na ścieżkę dźwiękową do filmu, bo wiedziałem, że to ona sprawi, że na przykład obrazek zacznie żyć, będzie miał głębię, zacznie mieć kilka wymiarów, a nie tylko jeden.
1: To warto chyba dodać, że 13 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego będzie koncert właśnie z muzyką filmową z moich Emersonów.
0: Tak, to jest dla mnie wielkie, wielkie święto. To jest dla mnie szczęście, że organizatorzy zdecydowali się postawić na muzykę do mojego filmu. Ta muzyka powstawała w też bardzo specyficznych okolicznościach. Autorami jest Joshua Eustace i Kelly Moran. Josh pochodzi, mieszka w Hollywood, w Los Angeles, pracuje, robi muzykę do różnych hollywoodzkich produkcji, między innymi ostatnio współpracował przy Marty Supreme, a z kolei Kelly Moran jest znaną nowojorską pianistką, poruszającą się w kręgu trochę post-cage'owskim, ma taką niebywałą zdolność do pisania przepięknych melodii, do tego też ją nakłaniałem. A jeszcze z takich ciekawostek, to w zespole wykonawców jest także Brian Santee, który zagrał do mojego filmu partię skrzypiec i partię kontrabasu, a jest kompozytorem muzyki filmowej z wielkim dorobkiem i z nagrodą BAFTA na koncie za muzykę filmową. A u nas zagrał na skrzypcach razem z czeską Narodową Orkiestrą Symfoniczną, bo tam muzyka była nagrywana.
1: Czyli projekt międzynarodowy, trochę tak jak twórczość Emersonów.
0: Zdecydowanie tak, ale ta muzyka jest bardzo piękna i ona może funkcjonować także jako muzyka albumowa, niekoniecznie związana z narracją filmową. Także zachęcam Państwa do jej wysłuchania.
1: Moi Emersonowie w reżyserii doktora Marcina Borcharda można oglądać w ramach festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
1: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 17 i przypominam, że program Ewy Podolskiej u doktora o nowej porze, o nowej godzinie, czyli o 18, a już za chwilę powrót do przeszłości i Karolina Lewicka.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry. Zapraszam na moją audycję Powrót do przeszłości. Dziś razem z gościem porozmawiamy o wojnie włosko-abisyńskiej z lat 1935-36. To jeden z największych w historii konfliktów kolonialnych. Usłyszymy się zaraz po informacjach o godzinie 17.
3: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca. Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Czas na rower. Skidin czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidin i na skidin.pl.
9: Skidin! Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
10: No...
9: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
10: No dobra, a ty co będziesz robić?
9: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
11: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Węgrzy świętują, mają nowego premiera. Gratulacje dla Petera Modziora płyną z Europy. Nowy szef węgierskiego rządu to szansa na poprawę relacji Budapesztu z Brukselą, ale nie tylko. Polska się wyludnia. Najgorzej jest w małych miastach. Minęła 17, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Węgry świętują zaprzysiężenie nowego parlamentu i rządu. Premier Peter Madziar, zwycięzca kwietniowych wyborów, złożył przysięgę i wygłosił pierwsze przemówienie. Zapewnił, że rozliczy poprzednią ekipę Viktora Orbana, a Węgrom będzie służył. Chciałbym jasno powiedzieć tutaj, w domu węgierskiej demokracji i praw konstytucyjnych, że nie będę rządził Węgrami, będę służył mojej ojczyźnie. Wybór Petera Modziora na premiera Węgier daje nadzieję i stanowi obietnicę odnowy w tych trudnych czasach, oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, gratulując Modziorowi objęcia stanowiska szefa węgierskiego rządu. Gratulacje złożył też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zadeklarował, że jego kraj gotów jest do współpracy i budowy silnych stosunków z Budapesztem. Symboliczne jest to, że inauguracja odbywa się w Dniu Europy, napisał Zełenski na platformie X. Na placu przed parlamentem w Budapeszcie trwają koncerty i świętowanie pożegnania starego reżimu. Zabawa ma potrwać do rana. Niewielki, najprawdopodobniej rosyjski dron został znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim, a więcej o kolejnym incydencie z bezzałogowcem wlatującym do Polski ze wschodu, Wawrzyniec Zakrzewski.
18: Ze wstępnych oględzin wynika, że dron, który pojawił się na polu w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim, nie stanowił zagrożenia, co potwierdziły obecne na miejscu służby, policja, prokuratura i żandarmeria wojskowa. Mówi jej rzecznik prasowy podpułkownik Dariusz Rozkosz.
19: Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadający cech bojowych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratora.
18: Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie już wielokrotnie dochodziło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Czy to przez drony, czy przez tak zwane balony przemytnicze. A najpoważniejszy tego typu incydent miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, gdy jednej nocy na teren naszego kraju wleciało znad Białorusi kilkanaście rosyjskich bezzałogowców. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
17: Premier Słowacji jako jedyny przywódca z Unii Europejskiej odwiedził Moskwę podczas obchodów Dnia Zwycięstwa. Roberta Fice na Kremlu przyjął prezydent Rosji Władimir Putin. Słowacja uzależniona od rosyjskiej ropy jest państwem najbardziej przyjaznym Kremlowi w całej Unii. Kiedy Rosja świętuje swoje zwycięstwo nad faszyzmem, Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie świętuje Dzień Europy. Na gości, także tych najmłodszych, czeka quiz wiedzy o krajach Unii, warsztaty zdawania ubraniom i innym rzeczom drugiego życia i zabawy dla rodzin z dziećmi. Jest też okazja, by poczuć się jak deputowany przemawiający przed Europarlamentem.
15: Stoisko z kawą, gdzie można umieścić swoje zdjęcie na piance do kawy. Dla najmłodszych czeka czekolada gorąca. Te fusy, które zostają nam po kawie, nie marnujemy, nie wyrzucamy ich, tylko będziemy dawali im drugie życie.
20: Czyli uczymy się tego, czym Unia stoi, po prostu drugiego obiegu.
15: Tak, pokazujemy, że możemy wykorzystywać jeszcze raz rzeczy. Jest rower blender, czyli samemu będziemy wykręcać swój koktajl i sok. Znowu o obiegu zamkniętym, o drugim życiu, czyli zapraszam do tego, żeby każdy przynosił swoją koszulkę, torbę.
20: I co się z tym stanie?
15: No i tam umieszczamy jakąś swoją malunek, tworzymy drugie życie. Też zapraszam do odkrywania całego centrum, które jest multimedialne i mówi i pokazuje, czym jest Unia Europejska.
20: Właśnie, bo jak się wejdzie do środka, to można się na chwilę poczuć jak w Europarlamencie.
15: Nie, no w ogóle sala, czyli kino 360 stopni, jest jakby skonstruowane na modłę trochę mini sali plenarnej, więc tak, jakby zapraszam, żebyście wchodzili i poczuli się, że ta Europa jest blisko nas, ona nie jest daleko w tej Brukseli, w Strasburgu.
17: Na Dzień Europy Przyjaznej w Warszawie potrwa do 18. Polska się wyludnia, najwięcej mieszkańców ubywa w średnich i małych miastach powiatowych. Młodzi wyjeżdżają za pracą do większych metropolii i często już nie wracają w rodzinne strony. Depopulacja jest tematem weekendu w Radiu Tok FM. Jak z problemem próbują sobie radzić małe miasta? Sprawdzała nasza reporterka Agnieszka Wynarska na przykładzie malowniczo położonego nad trzema jeziorami Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim.
21: Jeszcze 15 lat temu Wąbrzeźno miało 14,5 tysiąca mieszkańców, dziś ma o 3 tysiące mniej.
22: Na studia wyjadą, no to najczęściej nie wracają, nie? No bo przede wszystkim chodzi o pracę.
21: Co potrzebują młodzi ludzie, żeby zostać?
23: Na pewno stabilizacji zawodowej, nie? Jeśli chodzi o miejsca pracy, no to myślę, że nad tym trzeba byłoby popracować.
21: Burmistrz Tomasz Zygnarowski robi co może, żeby zatrzymać młodych, stąd nowe tereny rekreacyjne nad jeziorami, kino, dom kultura, także żłobek i nowe mieszkania.
24: Komunalne dla najuboższych w najtrudniejszej sytuacji. TBS-owskie, SIM-owskie, które widzieliśmy, dla tych, którzy no mają te 50 tysięcy, a nie chcą brać kredytu. Mieszkania dla osób, które chcą tylko wynajmować bez możliwości zakupu, a i są te mieszkania również budowane przez deweloperów.
21: Większość inwestycji w mieście powstaje dzięki pieniądzom unijnym oraz zaciąganym kredytom. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
17: Czas na prognozę pogody.
25: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
17: Do wieczora możliwe słabe przelotne opady deszczu, w nocy możliwe przymrozki na północy, w centrum i na Przedgórzu Sudeckim, a jutro zobaczymy na termometrach od 11 do 22 stopni.
25: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
26: Zająć Abisynię znaczyło połączyć nowym terytorium dwie dawniej pozyskane ziemie, Erytreę i Somalię. Znaczyło stworzyć włoską Afrykę Wschodnią. Jak to brzmi? Znaczyło odkuć się ekonomicznie i prestiżowo. Zjednoczone na początku drugiej połowy XIX wieku Włochy nie zdążyły stanąć do wyścigu o kolonie. Łupy były dawno podzielone, Rzymowi przypadły ochłapy. Rzym uważał się za poszkodowanego. Imperializm jest odwiecznym i niezmiennym prawem życia, głosił Mussolini, zanim jeszcze stał się duce. Ekspansja będzie nader zgodna z faszystowską ideologią. Potrzebny jest tylko pretekst, bo to zawsze lepiej wygląda. Byle jaki, naciągany, który z daleka krzyczy o prowokacji, byle jednak był. I trafia się wreszcie. Incydent graniczny. Wszelkie poszlaki wskazywać będą, że wcale nie przypadkowy. Jest potem udawana wola dyplomatycznego rozmasowania sprawy. Przerzucanie oskarżeń, odżegnywanie się od winy. A potem, kilka miesięcy później, jednego z pierwszych październikowych dni nad ranem ruszają wojska. Zwycięstwo nie będzie ani szybkie, ani łatwe, choć na takie właśnie liczono. Wojska napadniętych są wprawdzie bose, ale waleczne. Trzeba wobec nich, przy okazji też wobec ludności cywilnej, zastosować środki nadzwyczajne. Zabójczy deszcz trucizny, który nieprzerwanie spada na żołnierzy, na kobiety, dzieci, bydło, do rzek, do wód stojących i na pastwiska. Perfas et nefas. Dygnitarze Ligi Narodów nie mają do tego konfliktu głowy. Co innego te głowy zaprząta. Oto Niemcy przystąpiły do jawnej remilitaryzacji. Włosi jawią się jako ci, zupełnie nie wiedzieć czemu, którzy mogą powstrzymać Hitlera, stąd na ich działania patrzy się przez palce. Cesarz, który rusza do Europy, by obudzić sumienia, pojedzie na próżno. 3 dni później włoskie wojska zajmują Addis Abebę. Jest 9 maja 1936 roku. Moim i Państwa gościem jest dr Piotr Podemski, politolog, historyk, italianista, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie doktorze.
0: Dzień dobry.
26: Marian Brandes w powieści Z panem biegankiem w Abisynii, przeznaczonej dla młodzieży, pisał tak. Przed rokiem 1935 w Polsce nie interesowano się Abisynią. Kto uczył się geografii, ten wiedział, że gdzieś tam na krańcach świata istnieje stare cesarstwo afrykańskie, które dotychczas nie zostało podbite przez europejskich kolonizatorów. I to było wszystko. Ale w roku 1935 egzotyczne cesarstwo stało się głośne. Jego nazwa znalazła się nagle na wszystkich ustach i szpaltach wszystkich gazet. Przyczyna tego rozgłosu była tragiczna. Abisynia, jako pierwsze państwo na świecie, padło ofiarą zbrojnego najazdu faszystów. Z kolei historyk Andrzej Bartnicki zatytułował swoją książkę o tym konflikcie z lat 35-36 Pierwszy front II wojny światowej, a w innej książce stwierdził, że ten konflikt to było wydarzenie, które wstrząsnęło podstawami światowego pokoju. Czy zdaniem pana ta II wojna światowa zaczęła się w 1935 roku?
0: Zdecydowanie bardziej przekonuje mnie ta druga myśl profesora Bartnickiego, czyli o tym, że to rzeczywiście zmieniło układ sił na świecie, wstrząsnęło światem i w tym sensie go popchnęło być może do tej wielkiej wojny, już drugiej wielkiej wojny światowej. Ale co do tego, że jest to pierwszy front tej drugiej wojny, to mamy jednak pewne uczucia mieszane, dlatego że sojusze międzynarodowe tam nie były takie wtedy oczywiste. To nie było tak, że już wtedy mieliśmy te państwa faszystowskie, państwa demokratyczne. Tak, to było owszem chwilę później w Hiszpanii. I to jest dla mnie takie preludium drugiej wojny światowej. A tutaj, jak może będziemy mieli okazję dzisiaj zobaczyć, sojusze były czasem zaskakujące i Włochy niekoniecznie jeszcze były zaprzyjaźnione z III Rzeszą, choć wskutek tej wojny właśnie się stanął.
26: To może zacznijmy od tego, że Włochy nie załapały się na podział łupów kolonialnych, to znaczy co nieco zdobyły, ale to nie było to, o czym marzono, zwłaszcza w kontekście stwarzania czy powrotu do świetności cesarstwa rzymskiego. Bo przecież Włochy zjednoczyły się dopiero w drugiej połowie XIX wieku. No to ten tort oczywiście już dawno temu został podzielony. I teraz tak, w drugiej połowie XIX wieku Włosi skolonizowali Erytreę. W 1885 roku opanowali południową i środkową część Somalii, a w 1896 roku usiłowali skolonizować Etiopię, ale ponieśli druzgocącą klęskę w starciu z armią Menelika. Rozumiem, że to gdzieś na sitku zostało, tak?
0: Tak, a to sitko ma bardzo głębokie dno, czy w ogóle wiele kontekstów w sobie i od tego może w ogóle zacznijmy. A więc rzeczywiście to jest tak, że ta wojna etiopska wpisuje się w bardzo szeroki kontekst europejskiego kolonializmu, który się właśnie dzieli na taki starszy, klasyczny, taki od Kolumba się wywodzący, na taki nowszy, nowoczesny. Kiedy Włochy się zjednoczyły w roku 1861, czyli rzeczywiście to ta druga połowa, ale bardzo świeża XIX wieku, to nie do końca ten tort był już bardzo podzielony, dlatego że kiedy patrzymy sobie na mapę Włoch, na mapę Afryki, przepraszam, właśnie około połowy wieku XIX, to widzimy, że tej Afryki zaledwie wybrzeża są smagnięte właśnie jakoś tam ciosami kolonizatorów, a większość Afryki pozostaje jednak pusta. I dopiero nagle, właśnie w tej drugiej połowie XIX wieku mamy wielki skok, tak zwany Scramble for Africa po angielsku, czyli wszyscy się rzucają do tego tortu i dzielą go natychmiast w ciągu lat kilkudziesięciu. No i zachodzi wielkie pytanie, które często się ze studentami też rozważa, dlaczego tak było, że od Kolumba do połowy wieku XIX ta Afryka była tak bardzo niewiele właściwie przez Europejczyków dotknięta kolonializmem, a potem w ciągu lat kilkudziesięciu cała reszta Afryki, z wyjątkiem Liberii i właśnie tej Etiopii, pada ofiarą kolonistów. No i odpowiedź jest oczywiście taka, że jest to wszystko brzemię rewolucji przemysłowej, która w tym momencie święci już wielkie triumfy w Europie.
26: I potrzebuje rynków zbytu.
0: No właśnie, z obu stron. I rynków zbytu,
26: i surowców.
0: Nowych surowców, które muszą przyjść, bo w Europie ten węgiel chociażby już jest dość mocno wyeksploatowany. Gdzieś tam w Afryce czy Australii on leży na wierzchu, to oczywiście po to się sięga. No dalej, rynki zbytu, surowce to tak, ale także i po prostu te masy ludzkie, jako tania siła robocza, Dalej kwestia poborowych do wielkich armii imperialnych, które chcemy stworzyć. Dalej kwestia prestiżu. Po prostu bijemy się o to, aby zająć tę całą mapę świata. No to jest w ogóle taki bardzo wyjątkowy moment w historii globalnej, kiedy Europa staje się tą panią świata. Kiedy patrzymy sobie na takie wykresy bardzo klasyczne, które mówią o PKB światowym i udziale poszczególnych cywilizacji, to widzimy, że to właśnie wtedy dzieje się rzecz wyjątkowa. Ta Europa, która przez wieki wcześniej była ubogą krewną właściwie takich Chin czy Indii, czy tych wielkich cywilizacji, dzięki uprzemysłowieniu w tym momencie bije te kraje na głowę, te obce cywilizacje i może rządzić wszystkim, dodać warunki, no i właśnie stawać się tą panią świata, dobrą albo złą. No i Włochy właściwie na czas się jednoczą w tym roku 61. No ale pamiętajmy, to nie jest jeszcze koniec. Jeszcze jest kwestia stolicy w Rzymie i to się rozstrzygnie lat 10 później. Dalej te Włochy są bardzo jeszcze niespójne, bardzo są właśnie jeszcze harlawym państwem, nie są gotowe takich wielkich czynów, wielkich wyzwań. Są krajem bardzo biednym, więc to wszystko się...
1: Przegapiają ten moment.
0: No właśnie, się wszystko spóźnia. Kiedy się w końcu Włosi rozejrzą naprawdę po tej panoramie świata, to widzą tylko, że pozostają takie nieładnie ochłapy, czy jak mówił jeden włoski historyk, są to takie tylko właściwie wielkie piaskownice z czystym piachem, to już nikt nie chciał, bo tam niczego właściwie nie było ciekawego, ale i to właściwie jest obietnicą, że pod tym piachem być może kiedyś się odnajdzie minerały, zasoby. To są w ogóle miejsca bardzo ważne, a im bardziej są puste, to też ciekawe, tym bardziej są cenne jako miejsce, jako cele ewentualne kolonizacji, dlatego że Włochy się mierzą z ogromnym przeludnieniem. Włoska ludność, często bezrobotna, sfrustrowana, no właściwie się stacza ku anarchizmowi, bardzo radykalnemu socjalizmowi. Trzeba się pozbyć nadwyżki ludzi z Włoch. I zamiast ich wysyłać do USA, które chętnie wtedy przyjmują, bo to im buduje tanią siłę roboczą właśnie i tę masę przemysłu amerykańskiego z czasem, lepiej ich wysłać w takie tereny, które my będziemy mieli pod swoją opieką, pod swoją kontrolą. Będzie można tych ludzi mieć ciągle pod naszą władzą, to będzie część narodu włoskiego, ale będą budowali już teraz nasze imperium, będą się jakby dodawali to wszystko, dajewali swój wkład w sumę naszego rozwoju włoskiego. No i takie jest myślenie. Więc na początku sięgają Włosi po te fragmenty Erytrei, bo znowu to wszystko jest bardzo takie cząstkowe, o całej Erytrei może nikt nie myśli. Na początku ten port Asab sobie tam kupują grzecznie, potem już zajmują port w Masawie. Dalej się rozpychają stopniowo po tym rogu Afryki, tym co z czasem będzie nazywane AOI, Afryka Orientale Italiana, włoska Afryka Wschodnia, a więc właśnie też i Somalia. No i teraz między Erytreą a Somalią mamy raptem to cesarstwo, ten wielki kraj, to jest około 1 000 000 km², czyli taka Rzeczpospolita Szlachecka u szczytu potęgi albo trzykrotność dzisiejszej Polski. I naturalnie wydaje się to, że trzeba te małe, skromne właśnie włoskie skrawki imperium
1: połączyć
0: tym wielkim terytorium, tą Etiopią w środku. No i mamy tę próbę właśnie pod Adułą. A jeszcze zanim Aduła, mamy wcześniej bitwę pod Dogali, która też jest o tyle istotna, że było to bardzo małe starcie. 500 Włochów wyruszyło z Erytrei, nieco właśnie się rozpychać w głąb terytorium etiopskiego. Tam spotkali się z lokalnym oddziałem etiopskim, zostali tam zmasakrowani. No jak głosi przynajmniej włoska narracja, zostali tam bardzo brutalnie potraktowani przez miejscowych, ponieważ zostały im poobcinane ręce i nogi. Naturalnie na miejscu afrykańska narracja jest nieco inna, że owszem, to się zdarzało, ale akurat nie wobec włoskich białych żołnierzy, tylko raczej wobec miejscowych Erytrejczyków, którzy Włosi używali do służby we własnej armii. Po pierwsze dlatego, że było to zgodne z miejscowymi obyczajami, że kto przegrywał, to w ten sposób był karany. Po drugie dlatego, że byli to zdrajcy. Więc to tych raczej Afrykańczyków spotkało niż Włochów, więc mowa była o tym, że są to barbarzyńcy. Doniesienia były także o masowych kastracjach pokonanych przeciwników. To miało wzbudzać strach i zarazem takie właśnie oburzenie Włochów wobec tego, co tam się w tej Afryce wyprawia. No i wreszcie kilka lat później wyrusza ta właśnie wielka kampania roku 1896 i skończona bitwą pod Adułą, gdzie wydawało się Włochom, że oni, mówiąc tutaj, cytując klasyków nieco bardziej ze wschodu, czapkami nakryją takich barbarzyńców z jakichś afrykańskich plemion, a tymczasem okazuje się coś, co jest bardzo dla świata ówczesnego niezrozumiałe, dziwne i sensacyjne, że może jakaś taka luźna bardzo armia w piki uzbrojonych, choć częściowo też mieli Etiopczycy nowoczesne uzbrojenie, pokonać armię państwa przemysłowego, armię europejską, która idzie jak po swoje podbijać kolejne terytoria kolonialne. Dla Włochów była to hańba.
1: W 1912 roku jeszcze, po wojnie z Turcją, Włosi zdobyli Trypolitanię i Cyrenajkę. One zostały połączone i od tej pory znane jako Libia. No i jeszcze wyspy Dodekanezu dołączyły do ich posiadłości. No i właśnie w 1922 roku dochodzi do władzy Benito Mussolini. On już w roku 19 stwierdził, że imperializm jest odwiecznym i niezmiennym prawem życia. I zastanawiam się, jakie były główne powody tej agresji w latach 30. Czy chodziło właśnie o to, żeby udowodnić swoją wartość przywódcy? Czy o to, żeby była ziemia i że może osadnicy tutaj, ubodzy włoscy chłopi, mogli tam odnajdować swój lepszy kawałek chleba? Czy też chodziło o jakieś kwestie godnościowe, że skoro tak nas nie uwzględniono, nie liczono się z naszymi potrzebami, to my teraz wyrwiemy co nasze? Czy właśnie ten powrót do świetności z okresu Cesarstwa Rzymskiego? Czy może po prostu imperializm korespondował z ideologią faszyzmu?
0: No, wszystkie te czynniki są prawdziwe, ale jeśli możemy na chwilę wrócić jeszcze do Libii w kontekście Mussoliniego i jego rządów, to to jest także sprawa bardzo ważna, bo ta Libia została niby podbita tuż przed I wojną światową, ale jednak podkreślamy słowo niby, dlatego że panowanie włoskie miało charakter bardzo iluzoryczny. Włosi panowali tylko nad wybrzeżem, większymi ośrodkami, a w głębi gdzieś tam hulały dalej plemiona berberyjskie i dopiero Mussolini pierwsze co robi, kiedy wchodzi do władzy, to mówi, że oczywiście ta Libia musi być nasza tak naprawdę. I tam jest takie laboratorium, wielkie ćwiczenia wojskowe, bardzo okrutne naturalnie, na miejscowej ludności, która ma się nauczyć tego, że Włosi to jest rasa panów, rasa wyższa. Ten rasizm akurat kulturowy wobec Afrykańczyków to wybrzmiewa bardzo mocno w faszyzmie włoskim od początku jego istnienia, nie tak bardzo jak wobec Żydów, bo to jest mniejsza sprawa, skomplikowana sprawa, ale tutaj akurat tak. I co ciekawe również, od początku się Włosi posługują żołnierzami erytrejskimi z tej swojej kolonii w Afryce Wschodniej, importują, jakby przywożą ich do Libii i tam właśnie używają ich do bardzo mocnych akcji pacyfikacyjnych. Tam też czynni są głównie aktorzy naszego dramatu późniejszego etiopskiego, czyli generałowie, potem marszałkowie Badoglio i Graziani. Tam jeszcze współpracują ze sobą bardzo lojalnie. Graziani jest takim młodszym partnerem, wykonawcą poleceń politycznych Badoglia. I już tam wykazują się obaj bardzo ostrą właśnie działalnością, bardzo dużym okrucieństwem wobec tej ludności cywilnej. Graziani na przykład się przyznaje do tego, że trzeba tworzyć obozy koncentracyjne dla miejscowej ludności. Więc trzeba odróżnić, kto jest poddanym, a kto jest wrogim wojownikiem. I tego trzeba likwidować bez żadnego problemu. Dalej mówi też o tym, że zdaje sobie sprawę z tego, pisze właśnie w dokumentach, to włoskie źródła cytują, że to będzie się wiązało z wielkimi ofiarami w ludności cywilnej, ale mówi, gdyby nawet miała zginąć cała ludność Cyrenajki, to trudno. My tam zaprowadzimy swój porządek. Więc tego typu właśnie polityka, bardzo surowa, bardzo ostra, potem będzie także przenoszona do Etiopii w wykonaniu tych dokładnie dowódców, tych właśnie generałów, takich jak Graziani i Badoglio. I jeszcze jeden bardzo ważny czynnik, to jest czynnik religijny. Otóż w Libii jest to wojna przeciwko muzułmanom. Tymczasem Etiopia to państwo od starożytności chrześcijańskie. Żołnierze erytrejscy również są w dużej mierze chrześcijańskimi żołnierzami właśnie na usługach włoskich. I jest to bardzo mocno wygrywane, że chrześcijanie afrykańscy nienawidzą Arabów, muzułmanów i vice versa i odwrotnie. Natomiast autorzy włoscy krytyczni, którzy już piszą po wojnie czy w naszych czasach, również są bardzo tutaj pewni swego w takiej oto kwestii, że to nie miała być w Etiopii już ta prawdziwa wojna Mussoliniego, taka wojna kolonialna, gdzie po prostu zatrudnimy jedno lokalne plemię do walki z innymi, tak jak będziemy jak Brytyjczycy podbijali Indię w ten sposób, tylko będziemy rzeczywiście używali włoskich żołnierzy z metropolii, ściągniętych tam białych włoskich żołnierzy regularnej armii, również dlatego, że oni mają zaznać po raz kolejny owego właśnie chrztu krwi. Mają dać wyraz tego, jak Italia faszystowska jest lepsza od tej liberalnej zgniłej, która przegrała pod Adułą, która nie potrafiła podbić Etiopii, nie potrafiła pokazać się śmiesznych wojowników z pikami. I także chodzi właśnie o to, aby potencjał propagandowy tego wszystkiego był wykorzystany. To ma być wojna, mówi się, narodowa, a nie wojna jakaś tam kolonialna, odległa.
1: Spójrzmy na sytuację międzynarodową, bo w 1933 roku do władzy w Niemczech dochodzi, rzecz jasna, Adolf Hitler. I to będzie miało bardzo istotne znaczenie dla planów Mussoliniego, bo z jednej strony w zamian za ustępstwa Rzymu w kwestii Austrii Berlin będzie wykazywał taki brak zainteresowania wojną kolonialną Mussoliniego. Z drugiej strony jest taka nadzieja we Francuzach i Brytyjczykach, że może ten Mussolini będzie dla tego Hitlera stanowił jakąś przeciwwagę. Więc okaże się, że też te mocarstwa będą patrzeć na działania Mussoliniego w Etiopii przez palce, licząc, nie wiadomo na jakiej podstawie, że może ten Mussolini jakoś zablokuje Adolfa Hitlera?
0: No więc właśnie, to jest bardzo, bardzo ważny element całej tej rozmowy. Otóż w roku 32 mamy decennio, mamy dziesięciolecie faszyzmu władzy. Faszyzm w pewnym sensie zatriumfował już w sensie politycznym, społecznym i rozgląda się dookoła siebie, gdzie by to jeszcze móc udowodnić swoją właśnie wagę, swoje znaczenie i swoją wielkość. I to wtedy mniej więcej ruszają te wielkie plany właśnie podboju Etiopii. Plany, które są, no, sądząc znowu z włoskich źródeł, zaskakująco niepewne, niekonkretne, niejasne. To znaczy, właściwie nawet nie ma takiej pewności, czy od początku Mussolini miał na myśli podbicie całej Etiopii, czy tylko wyrwanie jakiejś prowincji, zmuszeniem cesarza Etiopii do tego, aby się ugiął, jakiś hołd wiernopoddańczy złożył. To nie jest takie do końca jasne, ale są tego rodzaju plany na razie właśnie bardzo, bardzo mgliste. No i nagle dochodzi do władzy Hitler. Mussolini się nieco miota między dwoma frontami, bo z jednej strony jest ten front europejski, na którym trzeba jakoś grać i tutaj się zachować wobec tych nowych wydarzeń. Z drugiej strony jest ten front afrykański, który wymaga sił, środków, pieniędzy, wojsk i tak dalej. I zobacz, mamy rok 34, niezwykle ważny. To jest rok właśnie między dojściem władzy Hitlera, a wojną etiopską. No i cóż się wtedy dzieje? Mamy pierwszy kryzys austriacki. Mamy pierwszą próbę Anschlussu, kiedy Hitler usiłuje, właśnie naziści usiłują przejąć władzę w Austrii i tę Austrię do Niemiec zaanektować. I wtedy jakże reaguje Mussolini? Czuje się protektorem austriackiej niepodległości i wręcz stawia wojsko w stan gotowości, wysyła dywizję na cieśninę przejąć Brenner w Alpach, a więc występuje ewidentnie przeciwko Hitlerowi w tym momencie i Francja i Anglia biją mu brawo i rzeczywiście to oznacza, że jest nadzieja na pewne wspólne, dalsze sojusze i działania. Wiemy o tym, że wojsko włoskie w tym okresie dogrywa z Francuzami szczegóły techniczne współpracy, współdziałania antyniemieckiego. I dlatego też właśnie, zgodnie z tym, co powiedziała pani redaktor, państwa alianckie są skłonne oko przymknąć na Mussoliniego wyczyny w Afryce, bo rozumieją, że taka jest jego ambicja, takie jest jego ego. Trochę traktują go, przepraszam bardzo, Donalda Trumpa, któremu trochę trzeba wybaczyć pewne ekscesy, bo to jest jednak nasz przyjaciel i cóż trzeba być po tej jednej właściwej stronie. I Mussolini ma takie przekonanie silne, że ta Etiopia mu się należy i że państwa zachodnie nie będą mu przeszkadzały, a wręcz jakoś tam pomogą nawet dyplomatycznie w tym, aby on tę Etiopię właśnie opanował. Reakcja na podbój Etiopii będzie jednak zupełnie inna, niż się Mussoliniemu wydawało, no i to go właśnie paradoksalnie pchnie dopiero w objęcia Hitlera.
1: No to powiedzmy o tym, jak szukano i jak znaleziono pretekst, żeby ta wojna wybuchła.
0: Tak naprawdę pretekst nie był tak szczególnie potrzebny dlatego właśnie, że Włosi chcieli po prostu zgładzić tę hańbę Aduły i wyruszyć na tę wojnę. Przede wszystkim szykowali się bardzo otwarcie do tego, zbierali właśnie wojsko, wysyłali różne dywizje. Mussolini wyraźnie mówił właśnie owemu Badoglio, któremu powierzył całe zadanie, że właściwie koszty nie grają żadnej roli. Badoglio prosi o 2 dywizje, Mussolini mówi, dostaniesz 3. Dostaniesz więcej niż chcesz. Wysyłamy środki. Budżet operacji przekracza wielokrotnie budżet roczny całej włoskiej armii, lotnictwa i marynarki, ponieważ po prostu jest to nasza bardzo ważna kwestia. Chcemy to osiągnąć. Pretekstem była także mowa na przykład o tym, że są to barbarzyńcy. Tam jest niewolnictwo praktykowane, a więc o zgrozo. Italia faszystowska ruszała tam po to, aby wyzwolić biednych Etiopczyków.
1: I skończyć z tym barbarzyństwem.
0: O propagandzie to jeszcze będzie może okazja powiedzieć, bo jest ona naprawdę przepyszna pod kątem sztuki propagandy. A więc ruszamy tam właśnie po to, aby skończyć z tym niewolnictwem, skończyć z tym barbarzyństwem i aby zaprowadzić tam cywilizację chrześcijańską.
1: Kiedy pytałam o ten pretekst, to myślałam o tym incydencie granicznym między Etiopią a Somalii włoskim 5 grudnia 1934 roku, bo potem wszelkie poszlaki wskazywały jednoznacznie, że ten incydent był sprowokowany przez Włochów, którzy, jak pan doktor przed chwilą powiedział, konsekwentnie już parli ku tej wojnie.
0: No tak, aczkolwiek sama wojna jest zdecydowanie później, to jest wiele miesięcy, więc myślę, że to nie jest taka prowokacja gliwicka jedna, która ewidentnie powoduje uderzenie w tym momencie, tylko to jest coś, co się nakłada na całą tę atmosferę i tak dalej. Ale zobaczmy, kiedy następuje ten napad już jesienią 1935 roku, następuje bez wypowiedzenia wojny, bez żadnych negocjacji, komentarzy, dyskusji, po prostu armie włoskie wjeżdżają sobie z dwóch stron, od strony Erytrei, od strony Somalii, na terytorium etiopskie.
1: Upieram się, żeby jednak przez chwilkę zatrzymać się przy tym incydencie, bo przecież to wszystko uruchomiło działania na forum Ligi Narodów, która przecież tak bardzo zawiodła w przypadku tejże wojny, bo przecież już 3 stycznia 1935 roku rząd Etiopii wnosi skargę przeciwko Włochom na forum Ligi Narodów, tak? I właśnie to jest ten moment, kiedy okazuje się, że Liga Narodów nie da sobie rady z tym konfliktem.
0: Nie da sobie rady również dlatego, że jak wiemy, Ameryka jest w niej wielkim nieobecnym. Mam zaś Anglię, Francję, które no, traktują ten instrument, którego chciały, wcale nie chciały. Tak, to było dziecko niechciane, niekochane, przecież to było dziecko Wilsona i Ameryki, a wcale nie Francji i Anglii. A więc traktuje ten instrument jako taki sposób zarządzania tymi koloniami, których nie mogły te państwa utrzymać kosztem Niemiec czy Turcji, dlatego że Ameryka, Wilson byli z natury przeciwni kolonializmowi. A więc Liga Narodów tylko tyle może zrobić, na ile Anglia i Francja są gotowe. No jak już wiemy, w tym przypadku konkretnym one są dlatego w ogóle niegotowe, niezdolne na działanie, dlatego że tak naprawdę wspierają ambicje Mussoliniego, aby jakoś taki appeasement, oczywiście appeasement zastosować i aby mieć go zawsze po swojej stronie w przyszłości.
1: Decyzję o siłowym rozwiązaniu sprawy Mussolini miał podjąć 23 stycznia 1935 roku. Potem etiopski cesarz mówił na forum Ligi Narodów tak. Rząd w Rzymie, jak otwarcie to przyznawał, przez cały czas przygotowywał plany zbrojnego podboju Etiopii. Oznacza to, że żadne z porozumień, które ze mną podpisał, nie było podpisane szczerze. Zwłaszcza zawarcie traktatu o przyjaźni miało w istocie służyć realizacji ich rzeczywistych planów. Włoski rząd potwierdził, że przygotowania do osiągnięcia tego, czego dziś dokonał siłą, trwały 14 lat.
0: No więc właśnie od początku reżimu, to pewna przesada naturalnie, ale kilka lat trwały na pewno. Weźmy pod uwagę tu jeszcze jedną rzecz. Mówimy tutaj o Morzu Czerwonym, mówimy o rogu Afryki. Wszystko w sensie sprzętu, ludzi, amunicji, tych słynnych gazów trujących, gazów bojowych, musiało przepływać przez kanał Suezki. Brytyjczycy i Francuzi świetnie wiedzieli, co tam tędy płynęło i co przepuszczają. I
1: byli czego zupełnie, nie zablokowali.
0: I byli zupełnie świadomi tego, co się święci, co się szykuje. I naprawdę była to w tamtych czasach, bo potem były jeszcze większe, największa wojna kolonialna. Nikt się z takim zapałem, z taką ilością sił, środków, także i funduszy, uzbrojenia nie szykował wcześniej na podbojów kolonialnych, bo one bywały zwykle prostymi, krótkimi wojnami z wykorzystaniem lokalnych żołnierzy.
1: Doktor Piotr Podemski jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
27: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
28: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
29: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
30: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
31: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
29: Doskonale, kupujemy.
31: Sposób na twój dobry dzień?
30: Mamy to w Lewiatanie.
31: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
32: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
33: No.
32: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
33: No dobra, a ty co będziesz robić?
32: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
34: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
35: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Reklama.
1: Trwa audycja Powrót do przeszłości. Moim i Państwa gościem jest dr Piotr Podemski. Rozmawiamy o wojnie abisyńsko-włoskiej, bądź etiopsko-włoskiej. We wrześniu 1935 roku, wyczuwając już to zbliżające się zagrożenie, rząd Etiopii zwrócił się wprost do Ligi Narodów z prośbą o zapobieżenie tej spodziewanej agresji ze strony włoskiej. Liga oczywiście nie była w stanie niczego zrobić. Władze Etiopii ogłosiły mobilizację swoich wojsk. Mussolini uznał to za pretekst, no i nakazał rozpoczęcie inwazji i 3 października to się wydarzyło o godzinie 5 rano. A wojska włoskie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły granice Etiopii. Pora też jest ważna, bo na początku europejskiej jesieni kończy się w Etiopii pora deszczowa i większe opady dopiero są następnego roku, wiosną w okolicach maja. No i Mussolini był przekonany, że pójdzie łatwo. Nie zlekceważono tego przeciwnika. Tak jak pan, panie doktorze, mówił, przygotowania trwały długo, były poważnie traktowane, dużo sił i środków wysłano. Natomiast uważano, że jednak pójdzie gładko. Nie poszło.
0: To znaczy tak, nie poszło, gdyby słuchać na poważnie włoskie propagandy o tym, że nie oddamy ni guzika i zmiażdżymy natychmiast przeciwnika, ale kiedy czytamy sobie już dokumenty, które Mussolini wymieniał z ministerstwami poszczególnymi, to widzimy, że po pierwsze, nie było jakiego planu do końca, powtarzam, że naprawdę ma być zdobyta Addis Abeba i ogłoszenie imperium włosko-etiopskiego
1: stolica
0: z królem włoskim.
1: Stolica nie była celem od samego początku?
0: Nie było to jasno powiedziane tak naprawdę. Po drugie, Mussolini mówił wręcz na początku o tym, że ta wojna może potrwać 2 lata. No więc ona w pewnym sensie poszła szybciej, jeszcze i dużo lepiej właściwie niż się tutaj wydawało. A więc różne są tutaj szkoły i punkty widzenia. Mam wielką taką właśnie mgłę wojny, czyli pewne zasłonięcie wszystkiego propagandą i oficjalnymi stwierdzeniami, ale gdzieś tam w kontekście dokumentów archiwalnych to nie jest to takie wszystko do końca jasne. A więc mamy te dwa uderzenia właśnie z Erytrei na północy i z Somalii na południu. Jedno wykonuje sędziwy marszałek Debono. Debono, który właśnie jest takim już nestorem armii włoskiej.
1: I zostanie wkrótce zdymisjonowany.
0: Właśnie, a zarazem faszystą i zarazem, co bardzo ważne, kwadrumwirem, czyli jednym z 4 formalnych przywódców marszu na Rzym. A od południa zaś właśnie z tejże Somalii uderza Graziani, czyli ten rzeźnik Arabów, jak się o nim mówiło w Libii, choć porównywany też przez włoską propagandę faszystowską, do, uwaga, Scypiona Afrykańskiego. No i cóż, rusza to natarcie, ale jak wszyscy właśnie od początku wiedzieli, jest problem podstawowy logistyczny. Tam po prostu nie ma dróg. To znaczy, te wielkie armie, te dywizje wojska poruszają się do granicy erytrejskiej, etiopsko-erytrejskiej, jeszcze jako tako w miarę, bo to mogli Włosi sobie w czasach pokoju jeszcze te drogi tam przebudować, ale na przykład ten port Massawa miał bardzo ograniczoną przepustowość, więc wyładowanie tych wszystkich dywizji, tych armat, tych samolotów, to wszystko trwało znowu całymi tygodniami, miesiącami. Ale nagle uderzają Włosi, przechodzą na stronę etiopską i tam cóż takiego widzą, że tam są głównie ścieżki dla mułów, więc tego typu szerokość, żadne działa, nic ciężkiego tamtędy nie przejedzie. I dlatego marszałek Debono rozczaruje bardzo Mussoliniego, bo głównie zajmie się inżynierią, czyli budowaniem właśnie traktów. Co prawda zdobędzie w ciągu tych 2 miesięcy Adue i Aksum. Adue, czyli to miejsce ówczesnej klęski, wtedy już będzie we Włoszech w radiostacjach puszczana do upadłego pieśń triumfalna. Adua zdobyta, Adua odzyskana, nasza duma znowu żyje. I to Aksum, czyli stolica tego dawnego właśnie imperium chrześcijańskiego z pierwszych wieków naszej ery, ale tutaj się jednak jego możliwości już wyczerpią i on zostaje na pewnej rubieży obronnej, podciąga sobie właśnie te swoje tabory, buduje te drogi, próbuje to wszystko jakoś ustabilizować, ponieważ sam Mussolini zresztą właściwie wydał taką instrukcję dla armii, żeby nie działać pochopnie, nie atakować w formie jakiegoś znowu blitzkriegu w głąb terytorium wroga, tylko dbać o to, aby zdobycze były już naprawdę stabilne. Jest to Graziani z południa, być może nawet przechodzi do ofensywy dużo bardziej pełnej sukcesów niż to, co robi Debono na północy i dlatego marszałek Debono zostaje kopnięty w górę, odesłany do Włoch, jest ministrem kolonii, to prawda, ale ma już jako ten marszałek cieszyć się emeryturą, a przychodzi marszałek Pietro Badoglio, właśnie również bardzo ważny włoski oficer związany z późniejszą historią upadku faszyzmu i on teraz ma poprowadzić to wszystko z nową werwą, nową energią. Ale co ciekawe, Badoglio, kiedy przybyła do Etiopii, kiedy widzi, co tam się na miejscu dzieje, to właściwie potwierdza to trafność tego, co do tej pory robił De Bono. Trzeba budować te drogi, trzeba budować te lotniska. A propos, mają Włosi kilkaset samolotów i jedno trawiaste lotnisko, lądowisko właściwie w Erytrei, tak? To jest rzeczywiście sytuacja bardzo trudna logistycznie do opanowania, a lotnictwo jest niezwykle ważne, ponieważ mamy kraj pustynny czy półpustynny, w tej porze już nie deszczowy,
1: zaopatrzenie
0: tej porze,
1: jest potrzebne. Słuchaj,
0: zaopatrzenie, też rekonesans, ponieważ to jest ogromna masa lądu, zamieszkanego bardzo rzadko, tam nie ma czego zdobywać, w sensie żywej siły, jakichś tam miast, osad i tak dalej, tylko naprawdę są to bardzo niewielkie punkty, a tymczasem już ciągną teraz ku północy, ku granicy erytrejskiej, te wielkie armie etiopskie, zebrane w systemie feudalnym właściwie, gdzie właśnie kolejni wasale i seniorzy zbierają swoje oddziały i szykują się z nimi do kontratarcia na Włochów. Włochom zresztą bardzo się, tym armią raczej się bardzo łatwo udaje Włochów przechytrzyć, również dlatego, że maszerują nocą i lotnictwo włoskie ich nie widzi zwyczajnie, a oni niepostrzeżenie podchodzą bardzo blisko do Włochów i dokonują kontrofensywy.
1: Czy wtedy pojawia się pomysł, żeby użyć bomb lotniczych z gazem musztardowym?
0: Tak, oczywiście. I tutaj właśnie to jest taka jedna ze zbrodni wojennych, za którą Włosi byli bardzo mocno krytykowani i to właśnie zmieniło

0: wydawać. Nie było takiej mowy, a po upadku faszyzmu była taka ogólnonarodowa zmowa milczenia i również tego tematu nie traktowano poważnie. Dopiero w latach 90. tak naprawdę rząd włoski się oficjalnie przyznał do tego, o co właśnie cesarz Haile Selassie oskarżał faszystów włoskich już wtedy. Tak, stosowaliśmy gazy bojowe, ale, i tutaj uwaga, poważni włoscy naukowcy o tym mówią, skala tego użycia była przez stronę etiopską no, grubo przesadzona. To znaczy, owszem, był ten gaz używany, głównie w warunkach jednak bojowych, przeciwko oddziałom, skoncentrowanym oddziałom wojskowym etiopskim. I rzeczywiście było zadawanie im no strasznej śmierci. Natomiast były bardzo rzadkie przypadki używania tej broni przeciwko po prostu osadom ludności cywilnej, jak to się często wtedy mówiło. Zdarzyło się jednak tak, że został zbombardowany szpital, który był prowadzony przez zachodnich medyków, bo byli tam Szwedzi, między innymi Brytyjczycy. I to stało się właśnie obiektem, no, powodem obrazy dla światowej opinii publicznej. I słusznie przecież. I to wywołało na świecie takie wrażenie, że oto Włosi gazują tam na prawo i lewo wszystkich Etiopczyków. Autorzy włoscy mówią coś, co brzmi dla nas być może no, paradoksalnie, albo wręcz strasznie i obrzydliwie, ale przez ten kanał Suezki przepłynęły takie ilości broni chemicznej, że użyto z niej naprawdę ułamka. Dlatego również, że na przykład oficerowie włoscy odmawiali w polu, na miejscu używania tej broni, uznając ją za nieskuteczną, niepewną, która może grozić bardziej im niż przeciwnikowi. Były te przypadki oczywiście i to wcale nie jakieś na palcach jednej ręki do zliczenia, ale ten arsenał, który Mussolini wysłał do Afryki, no wystarczyłby, żeby zagazować naprawdę dużo większą jeszcze liczbę tej ludności. Więc włoscy autorzy dzisiejsi stawiają taką tezę. Był to ważny element tej wojny, ale nie było tak, jak strona etiopska twierdziła, że ich wojownicy byli dzielni i ze swoimi włóczniami ruszali do walki z pełnym zapałem i tylko dzięki temu, że Włosi używali gazów bojowych, Etiopia została pokonana. Pokonana zostałaby tak czy inaczej oczywiście, dzięki ogromnej przewadze włoskiej.
1: No to ciąg dalszy nieporadności Ligi Narodów, bo Liga Narodów oczywiście usiłuje coś zrobić. Nakłada sankcje, które można spokojnie obchodzić. Zresztą też Włochy handlują z tymi państwami z powodzeniem, które do Ligi Narodów nie należą, na przykład z Niemcami czy z Amerykanami. No jest też aktywność Paryża i Londynu, które 2 miesiące po wybuchu walk proponują traktat pokojowy i niektórzy twierdzą, że to jest jeden z najbardziej hańbiących dokumentów, jakie wyprodukowała kiedykolwiek europejska dyplomacja, no bo to jest właściwie zmuszenie Etiopii do kapitulacji i uwzględnienia żądań włoskich.
0: No właśnie, no, Liga Narodów oczywiście, jak powiedzieliśmy, nie mogła tutaj zadziałać w żaden inny sposób, dlatego że działała w interesie właściwie takiego pojednania z Włochami, choć musiała też coś zrobić dlatego, jak mówiliśmy, że opinia publiczna, brytyjska, francuska, europejska, no, była oburzona tym, jak sobie Włosi poczynali właśnie z tym dzielnym bardzo, ale jednak biednym narodem, ale nawet te drobne sankcje, co wiem z własnych badań źródłowych nad innymi tematami w ogóle we Włoszech, wywołały tam we Włoszech ogromne poruszenie. Faszyści rozpoczęli wielką kampanię, akcję propagandową, byli oburzeni tym, że jak mogą Anglicy czy Francuzi, największe na świecie imperia kolonialne, zarzucać im Włochom, że oni cokolwiek złego czynią, kiedy próbują sobie zdobyć jakąś tam jedną, małą, śmieszną kolonię Etiopię, porównują z tym, jakie połacie planety mają pod swym panowaniem rządy w Londynie czy Paryżu. A więc były urządzane demonstracje, spędzane wręcz dzieci ze szkół, tak, pracowników z zakładów pracy, krzyczeli oni, że precz z Brytyjczykami, precz z Francuzami, którzy chcą nas zagłodzić, bo te sankcje miały także w te towary oczywiście pożywcze uderzać. Tak, jak mogą, jak śmią, że jest to hipokryzja, bo kiedy oni podbijali pół świata, wtedy nikt tego nie protestował i wtedy oni sami nie uważali tego za działalność niemoralną. Kiedy teraz Włosi robią to samo, tylko z opóźnieniem, które wynika z pewnych historycznych warunkowań, to oto właśnie Londyn i Paryż dyszą oburzeniem, tak Włosi mówili, i że jest to nie do przyjęcia. I to jest ten moment psychologiczny, który zerwał nić ewentualnego porozumienia między właśnie Rzymem, a pamiętajmy, wcześniejszymi sojusznikami Rzymu. Tu się okazało zaś tak jednak teraz, że było to już psychologicznie nie do naprawienia i to właśnie pchnęło Włochy w ramiona niemieckie, no bo cóż mieli do powiedzenia Niemcy? Oczywiście, że świat należy do silnych, oczywiście, że system wersalski jest zły, a mocarstwa dawne antanty próbują rządzić światem w imię swoich interesów tylko i wyłącznie prywatnych. Trzeba to wszystko obalić. Wy i my, Włosi i Niemcy, możemy rzucić wyzwanie temu światu, ten
1: wspólny
0: świat zmienić
1: się pojawił.
0: I Neue Ordnung albo Nowe Ordine, czyli nowy porządek świata dokładnie. A więc tutaj mamy początek sojuszu, który potem już idzie jak spłatka w kolejnych swoich etapach, sojuszu włosko-niemieckiego.
1: 5 maja 1936 roku Włosi zajmują Addis Abebę.

0: 9 maja w Rzymie ogłoszono taki dekret o nadaniu królowi Włoch, Wiktorowi Emanuelowi III, tytułu imperatora Etiopii. Potem powstaje ta włoska Afryka Wschodnia, zostaje proklamowana, rzecz jasna. Mussolini zebranemu w Rzymie tłumowi obwieścił, że pokój został przywrócony. No i co oni robią z tą Etiopią, jak już ją mają?
1: No, najpierw to przebijają się Badoglio wielkim ciosem, tą bitwą pod Ambaradam, przebija się do tejże Etiopii, zdobywa samo jednak tylko stolicę i mówi się o tym, że to zwycięstwo jest takie bardzo faszystowskie, to znaczy bardzo, bardzo propagandowe. Bo jest to owszem pewna żelazna pięść, to się przebiła do stolicy, zdobyła to właśnie miasto Addis Abebe, a cesarz musiał przez Djibouti uciekać. Natomiast to jest tylko stolica i tylko jedna główna droga, nawet główna droga i tylko połączenie do Erytrei i nic więcej. A więc ogromne obszary Etiopii ciągle są jeszcze poza włoskim panowaniem. Taka ciekawostka, którą muszę o tym powiedzieć, to jest dla mnie bardzo ciekawe. Otóż w Rzymie mamy do dzisiaj ulicę Ambaradam, czyli ulicę jakby, która ma uczcić to zwycięstwo wielkie włoskie Badoglia w Etiopii z tym gazowaniem tych wojsk etiopskich i tak dalej. I wszystko byłoby dobrze, ulica nie jest zbyt wielka, gdyby nie to, że właśnie się w Rzymie rozbudowuje metro. I padł poważny zupełnie pomysł, żeby jedna z tych stacji metra nazywała się Ambaradam i nikt nie protestował zupełnie. Ja zobaczyłem to kiedyś na mapie tej planowanej rozbudowy metra rzymskiego i byłem bardzo mocno zdziwiony, mówiąc szczerze, że w latach 2000 i 20 do takiego może ktoś w ogóle wniosku dojść. No, na szczęście potem jednak historycy, a także lewicowa część opinii publicznej powiedziała, że może to jednak nie jest właściwe, zwłaszcza dzisiaj, kiedy w Rzymie mieszka też jakaś grupa Etiopczyków czy w ogóle Afrykańczyków, to nazywanie stacji metra na cześć tego miejsca bitwy, w której im gazowaliśmy masowo, może nie jest jednak bardziej grzeczne i rzeczywiście nazwę już zmieniono na nazwę jednej z bram w murach Rzymu. No i tak ta Etiopia wyglądała przez pierwsze co najmniej miesiące owych włoskich rządów. Z kolejnej strony ważne jest to, że Badoglio, który zdobył te Addis Abebe, został tym wicekrólem Etiopii, księciem Addis Abebe został ogłoszony. Zaraz potem właściwie poprosił o możliwość powrotu do ojczyzny, wrócił do Włoch, zostawił tę całą Etiopię gotującą się ciągle, w rękach kogóż to? Otóż właśnie Gracjaniego, tego swego kiedyś asystenta z Libii, tego rzeźnika Arabów, tego zwolennika obozów koncentracyjnych, choćby tam nawet miała zginąć cała ludność Cyrenajki. No i Gracjani wziął się teraz za pacyfikowanie tego kraju w sposób bardzo, bardzo znów brutalny, taki jak od niego tego oczekiwano. Kiedy kilka później Mussolini będzie go odwoływał, to powie, że Gracjani walczył świetnie, ale rządził źle. No i to jest pewien eufemizm jednak, ponieważ te złe rządy naprawdę oznaczały dokładnie tyle, że były masakry, były porwania, były pewne represje, zwłaszcza po tym, jak się doczekał zamachu na własne życie i to z rąk, uwaga, erytrejskich żołnierzy, którzy byli niby po stronie włoskiej i byli tej pory bardzo wierni, bardzo lojalni, ale jednak potrafili także protestować przeciwko temu, jak ludność afrykańska była traktowana. Gracjani wydał także rozkaz likwidacji wszystkich mnichów. To było kilkaset osób, mnichów i tam pielgrzymów i ludzi, którzy tam przebywali w jednym z bardzo starych klasztorów abisyńskich, co znów się odbiło szerokim echem, ale takie było wrażenie, że ci zamachowcy nie doszli, którzy chcieli właśnie go zabić, byli powiązani z tym świętym miejscem, że cały kościół koptyjski miał maczać palce w tym, aby się przeciwstawiać włoskim rządom, a więc znów powiedział Gracjani z dumą, że przeprowadził całkowitą likwidację tego klasztoru i jego mieszkańców i że bardzo dobrze, bo takie lekcje są potrzebne do tego, aby właśnie Kościół koptyjski tutaj był wierny i widział, kto jest nowym panem tego kraju. Zobaczmy, to już się nie dało uzasadnić jako krucjata. Czasem robiono wcześniej w Libii na przykład, tak? I Kościół katolicki też był podzielony, ale część to popierała. Tutaj były to już zbrodnie wobec ludności, no jednak chrześcijańskie, innego obrządku, ale jednak chrześcijańskie. Więc zachwycał się Gracjani w ten sposób właśnie, że był to już nie tylko rzeźnik Arabów, ale także rzeźnik Etiopczyków, rzeźnik Etiopii. Prowadził tę politykę bardzo, bardzo brutalną, aż sam Mussolini uznał, że jednak trzeba stąd odwołać, bo to wszystko jest ze szkodą dla sprawy i tak dalej. Etiopią rządzić nie można. Jeszcze Badoglio proponował Mussoliniemu, że właściwie tym krajem nie da się rządzić w sposób europejski, narzucić jakiejś administracji, biurokracji, ludność miejscowa nie będzie przychodziła do urzędników włoskich z swoimi problemami. Tam trzeba utrzymać tę feudalną strukturę. wasali, seniorów, lokalnych władców, owych rasów. To słowo ras bardzo ciekawe, oznaczało lokalnego takiego hierarchę właśnie etiopskiego. Faszyści to przejęli jeszcze wcześniej, na początku z tego ruchu, nazywając takimi właśnie rasami, tego słowa używając, do swoich lokalnych przywódców faszystowskich w poszczególnych częściach Włoch, a więc byli rasowie faszystowscy, którzy rządzili poszczególnymi częściami Włoch w imieniu tego ruchu. Ale Mussolini na początku to zupełnie odrzucił. Powiedział, że absolutnie, to jest państwo totalitarne, totalitarny reżim, to jest nasze cesarstwo, nasz król jest nowym cesarzem i ma to być wszystko rządzone przez Włochów i po włosku. Dopiero potem, po Gracjanim, po tej próbie nieszczęsnej wprowadzenia tej żelaznej dyscypliny, jednak zaczęto dopuszczać lokalny element do współrządzenia tym państwem, ale to było już za mało i za późno, bo jednak to, co Włosi zrobili wcześniej, odstręczyło lokalne ośrodki czy czynniki od tego, żeby z nimi współpracować.
0: A czy ten sukces militarny w jakiś sposób zmienił samego Mussoliniego? Bo spotkałam się i z takimi interpretacjami, że on po pierwsze oczywiście mocno uwierzył w siebie, że jest genialnym dowódcą, choć nie jemu Włochy zawdzięczały to opanowanie Etiopii, że coraz częściej od tego momentu mówił o wojnie, że miał takie marzenia, żeby ta chwała na polu bitwy spłynęła na niego, że to mogło mieć jakiś wpływ na późniejsze decyzje dotyczące zaangażowania w II wojnę światową.
1: Pamiętajmy, że faszyści w swej masie to byli tacy jednak mentalni chłopcy w krótkich spodenkach, dlatego że oni wychodzili wszyscy z okopów I wojny światowej, uważali, że to był najlepszy okres w ich życiu, kiedy oni oddawali krew za ojczyznę, bili się o wielkie sprawy i zmieniali świat, a później te Włochy tak wsiąkły w takie zwyczajne burżujskie klimaty państwa, codziennej polityki, politykierstwa. To im nie pasowało, więc ten czar, romantyczny czar Afryki, nowego kontynentu, który można pójść i podbić, no jest widoczny wręcz w tej propagandzie, o której jeszcze chciałem powiedzieć właśnie słowo, tak? Otóż mamy z tego okresu wojny etiopskiej plakaty propagandowe, no dzisiaj to śmieszne i straszne. Na przykład mamy kobiety afrykanki o bardzo wydatnych kształtach tam, gdzie trzeba, które miały zwyczajnie oddziaływać jako podnieta dla tych żołnierzy włoskich, aby oni szli i tam będą panami, właśnie rasowo panami tych ponętnych, pięknych, czarnych kobiet. Mamy takie plakaciki, gdzie są dzieci z kolei, tak? I włoskie dziecko jest takim szefem, dyryguje, kieruje, a mały taki czarnoskóry chłopczyk klęczy przed tym Włochem i przemalowuje farbą Etiopię na mapie na kolorystykę włoską. Mamy piosenki jak słynna, nieśmiertelna we Włoszech w kulturze popularnej Facetta Nera, czyli czarna twarzyczka. To do dziś Włosi oczywiście starsi i młodsi to znają i nucą, bo muzyka jest całkiem udana niestety do tego utworu, która ta piosenka mówi o tym, że my wreszcie Rzymianie przybędziemy tam, wprowadzimy tam prawo, porządek, wolność tam przyniesiemy właśnie i ty, czarna twarzyczko, piękna Etiopko, bo tak dokładnie już ją z połowa tego wszystkiego, wrócisz z nami do Rzymu, będziesz jak my w czarnej koszuli, będziesz salutowała przed Duce i przed naszym królem, wszyscy będą szczęśliwi, w ogóle świat będzie piękny. I jeszcze jedna piosenka, która mówi do dziewczyny o imieniu Virginia, mówi w niej żołnierz, moja droga Virginio, wyjeżdżam do Abisynii, ale wkrótce wrócę, przywiozę ci piękny kwiat, który rośnie tam pod słońcem równikowym, pełen romantyzm i pełne tego rodzaju właśnie przeczucia. Więc rzeczywiście Mussolini uwierzył w to, że wojna może być piękna, może być romantyczna, może dawać te podboje, ten prestiż, że może rzucić Włochy właśnie na tę szalę wielkiego państwa szanowanego na świecie. No ale, i tu jest taka ciekawostka kolejna, pamiętajmy, to jednak była inna wojna niż ta, którą stała się II wojna światowa. Mussolini nie mógł wyjść z tuporu właściwie w roku 1941, kiedy ten sam Gracjani, który był takim wybitnym mordercą Arabów w Libii, czy Etiopczyków potem w Etiopii, ze strony Brytyjczyków w Egipcie, ponosił straszliwe klęski. Po prostu jego dywizje wyparowywały w ciągu kilku dni, kilku tygodni. I sam wtedy Mussolini zobaczył, co innego to jest walka z żołnierzami czarnoskórymi, z włóczniami, z feudalną armią, co innego z profesjonalną, nowoczesną brytyjską armią. II wojna światowa to była inna wojna kompletnie niż ta bardzo łatwa, pozornie zwycięska wojna etiopska.
0: Doktor Piotr Podemski był z nami. Politolog, historyk, italianista, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawał Maciej Stępurski. Polecamy powrót do przeszłości już za tydzień, w każdą sobotę tuż po 17. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
3: Tok 6.
4: Zaczynał pan w Polsce 2050. Szymon Hołownia, założyciel tej partii, może mieć wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu, jeśli oczywiście on trafi do Sejmu, jeśli prokuratura uzna, że te zarzuty w sprawie Collegium Humanum są zasadne. Ale jeżeli by tak się stało, załóżmy, to według pana poseł Hołownia powinien sam zrzec się immunitetu? Skoro uważa, że nie ma w tej sprawie nic sobie do zarzucenia?
5: Wie pan, to będzie decyzja Szymona Hołowni w tej sprawie. Ja trochę tak jak w starym dobrym małżeństwie chciałbym mówić tylko dobrze albo wcale, więc nie będę tej sprawy politycznie jakoś
4: komentował. No ale Polska 2050 szła tak z hasłami na ustach: transparentności w polityce, przejrzystości, nie zasłaniania się za urzędami.
5: Nie jestem w Polsce 2050.
4: A to wygodna odpowiedź. No obecnie. No tak bywa. Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
6: Dzień dobry. Ewa Podolska. Za moment po 18:00 program z cyklu U doktora. A w nim będę rozmawiała o kwestii następującej. Na pewno państwo wiedzą, że nasza kardiologia interwencyjna poczyniła olbrzymie postępy i ratujemy ludzi z zawałów w sytuacji, gdy następuje zatrzymanie akcji serca i tak dalej. Tyle, że potem umiera ich więcej niż w krajach ościennych. A dlaczego? Dlatego, że po zawale, po takim incydencie sercowym, nie mają dostępu do dobrej rehabilitacji. I właśnie o tym rozmawiam, a także o tym, czy taka rehabilitacja mogłaby być zdalna. O tym rozmawiam z profesorem Ryszardem Piotrowiczem.
7: Reklama.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Węgry z nowym premierem mają szansę na lepsze relacje z Europą i odblokowanie unijnych pieniędzy. Rosja świętowała Dzień Zwycięstwa, skromniej niż zwykle. Białystok ma swój pomysł na zatrzymanie młodych w mieście. Oferuje mieszkania dla absolwentów uczelni. Minęła 18. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza. Tak ci, którzy zgromadzili się przed gmachem węgierskiego parlamentu, komentowali zaprzysiężenie Petera Modziora na premiera. Zwolennicy nowego szefa rządu bawią się na ulicach pod hasłem narodowego świętowania zmiany reżimu.
19: Kryzys związany z COVID-em był powodem, dla którego bardziej zaangażowałem się w politykę. Uczestniczyłem w wiecach i protestach od 2022 roku. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
18: Nowy szef węgierskiego rządu w przemówieniu po wyborze podkreślił, że będzie Węgrom służyć, a nie nimi rządzić. Zapewnił, że rozliczy poprzednią ekipę Viktora Orbana. Peter Modzior będzie chciał i musiał w krótkiej perspektywie przywrócić legalność działania instytucji i osiągnąć kamienie milowe, by uzyskać dostęp do unijnych pieniędzy, przekonywał w TOK FM profesor Maciej Kisilowski z Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego i Kolegium Civitas. To niezbędne, by Węgrzy mogli odczuć realną zmianę w węgierskiej gospodarce po 16 latach rządów Viktora Orbana.
20: Węgry są po prostu w stagnacji i w związku z tym desperacko potrzebują tych pieniędzy unijnych.
18: Szef Rady Europejskiej Antonio Costa zapewnił, że instytucje unijne są gotowe do współpracy z nowym węgierskim rządem. Bez czołgów, wyrzutni rakiet i innych ciężkich pojazdów wojskowych w Moskwie odbyła się najskromniejsza od lat parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Skromne było też przemówienie Władimira Putina na Placu Czerwonym, co nie przeszkodziło rosyjskiemu dyktatorowi w powiązaniu zwycięstwa w II wojnie światowej z trwającą wojną w Ukrainie.
21: Wielki podziw.
22: Wielkie osiągnięcie pokolenia zwycięzców inspiruje żołnierzy realizujących dziś cele specjalnej operacji wojskowej. Stoją oni w obliczu agresywnej siły uzbrojonej i wspieranej przez cały blok NATO. Mimo to nasi bohaterowie idą naprzód.
18: Brak sprzętu wojskowego na defiladzie tłumaczono względami bezpieczeństwa. Kreml oficjalnie przyznał, że obawia się ataku ukraińskich dronów. Ostatecznie za sprawą prezydenta USA Donalda Trumpa ogłoszono 3-dniowe zawieszenie broni między Moskwą a Kijowem, które potrwa do poniedziałku, a także wymianę jeńców po 1000 z każdej strony konfliktu. Proukraińskie i antyrosyjskie manifestacje towarzyszyły otwarciu Biennale Sztuki w Wenecji dla publiczności. Przeciwnicy obecności Rosji na światowej wystawie zaprezentowali przedmioty pochodzące ze zbombardowanych miast Ukrainy. Przed rosyjskim pawilonem wyemitowano dźwięki alarmu lotniczego. Pawilon Rosji na 61. Biennale Sztuki został otwarty mimo protestów Komisji Europejskiej i ponad 20 ministrów kultury z krajów Unii. Nie żyje 18-letni sternik uczestniczący w Mistrzostwach Polski skuterów wodnych na Wiśle w Płocku. Mężczyzna zmarł w wyniku zderzenia dwóch maszyn. Drugi z uczestników w wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Zawody zostały przerwane. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi w 15. Paradzie Równości pod hasłem Równość bez dwóch zdań. Uczestnicy upominali się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby oraz równość małżeńską. Pojawiły się transparenty z hasłem Gdzie są te śluby? A wszystko tuż po kolejnych decyzjach sądu nakazujących transkrypcję małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Mieszkanie komunalne dla absolwentów wyższych uczelni. To białostocki pomysł na powstrzymanie ucieczki najzdolniejszych młodych ludzi do największych polskich metropolii. Do tej pory z tej propozycji skorzystało 160 osób. Miasto jest gotowe podwoić liczbę dostępnych dla absolwentów mieszkań. Jakub Medek.
0: O tym, dla kogo jest miejski program Mieszkanie dla absolwenta, mówi zarządzający białostockim mieniem komunalnym Andrzej Ostrowski.
1: Zdolni ludzie, którzy ukończyli studia ze średnią 4,5 minimum, nie ukończyli 35 roku życia. Podstawowy wymóg, umowa o pracy na terenie miasta, czyli te osoby muszą tu pracować w Białymstoku.
0: Właściwie w każdym z wybudowanych w ostatnich latach bloków komunalnych znaczącą część nowych mieszkań miasto oddawało absolwentom. I to się nie zmieni, chociaż nie mamy sztywnej puli, podkreśla Agnieszka Błochowska z Biura Prasowego Ratusza.
5: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
0: Uczestnicy i uczestniczki programu płacą taki czynsz jak inni najemcy mieszkań komunalnych w Białymstoku. Nieco ponad 12 zł za metr kwadratowy. Jakub Medek, TOK FM.
18: Są ostrzeżenia przed nocnymi przymrozkami w regionach na północy, w centrum i na Przedgórzu Sudeckim. Niedziela z przelotnym deszczem na północnym wschodzie. Tam w ciągu dnia na termometrach zobaczymy 11 stopni, 12 będzie nad morzem, około 18 w centrum, do 21-22 miejscami na zachodzie i południu.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Za chwileczkę program z cyklu U doktora, w którym to programie moim gościem będzie kardiolog. A ja Państwa chcę zaprosić na godzinę 21:00. To będzie audycja, takie moje pokłosie, pierwsza z tych audycji, którą nagrałam, gdy tego roku pojechałam nad Biebrze. Krzysztof Górski, zwany potocznie dla znajomych Góralem, postać, którą wszyscy znają chyba przyjeżdżając tutaj w rejonie Trzciannego, Carskiej Drogi i tak dalej. I właśnie Krzysztof opowiada, skąd się tam wziął, co robi nad Biebrzą, no i o tym, co po prostu tej wiosny słychać nad Biebrzą. A nie jest dobrze, proszę Państwa. Zapraszam po 21:00, a po 22:00 mój gość to nauczycielka. Nauczycielka, która podzieli się ze mną swoimi refleksjami na temat uczniów, nauczycieli, sposobu uczenia, pomysłów ministerstwa i tym podobnych. Iwona Zielińska będzie moim gościem po 22:00. Zapraszam Państwa. Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Witam Państwa w programie cyklu U doktora. I jeszcze raz, jeżeli są sobie zdziwione tą godziną, o której się teraz spotykamy, powtórzę. Od pewnego czasu spotykamy się o 18:00 w sobotę i w niedzielę. Proszę Państwa, moim gościem jest pan profesor Ryszard Piotrowicz, kardiolog z Narodowego Instytutu Kardiologii. Dzień dobry.
23: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
6: Myśmy, proszę Państwa, sobie tutaj rozmawiali na temat tego, o czym chcemy porozmawiać. No i ja niestety mam takie poczucie, że problem, o którym chcemy porozmawiać, istnieje od dawna, że ja już o tym mówiłam, że ja już o tym czytałam. I to jest troszeczkę smutne, bo to znaczy, że skoro 10 lat temu czytałam o tym problemie, a dzisiaj będziemy o nim rozmawiać, to znaczy, że skuteczność jego rozwiązania jest bardzo mała. Już mówię, o co chodzi. Wtedy sama się zresztą trochę zdziwiłam, bo pamiętam, zaczęło się od tego, że przeczytałam chyba artykuł w Polityce kolegi Walewskiego, który napisał coś takiego. Nasza kardiologia, jeśli idzie o tę kardiologię, która ludzi, tę część, która ratuje życie ludziom w nagłych przypadkach, to znaczy wtedy na przykład ktoś ma zawał,
2: zrobiła niesamowity postęp. Powstały, proszę Państwa, ośrodki, w których ratowane jest życie ludzkie. I co najważniejsze, jest dostęp. Nawet jak ktoś mieszka gdzieś daleko, na prowincji, gdzie najbliższy szpital jest dosyć daleko, to miejsce, to można bardzo szybko się tam dostać i tak jak dawniej ludzie często umierali z tego powodu, że nie mieli dostępu do tych procedur, tak teraz on jest. Bardzo się to zmieniło. Natomiast w tym samym artykule, i to jest właśnie ten problem, była mowa o tym, że okej, człowiek miał zawał, uratowano mu życie, wraca do mniej lub bardziej podobnego życia, jakie miał przed tym zawałem, natomiast za jakiś czas ma drugi zawał, może i wychodzi z drugiego zawału, ma trzeci zawał. Po prostu ludzie, porównując chorzy, pacjenci po takich właśnie incydentach, jak to mówią kardiolodzy, umierają zdecydowanie wcześniej, niż gdybyśmy porównali z tą samą grupą chorych w innych krajach. Jednym słowem, tam padało to istotne słowo, od którego my dzisiaj się odbijemy, o którym będziemy mówić, czyli rehabilitacja. Rehabilitacja, która powoduje, że szanse, prawdopodobieństwo życia dłuższego tego człowieka, który już miał zawał, wydłużają się. Bez tej rehabilitacji skracają. Mówiąc krótko, potrafimy się zająć bardzo dobrze człowiekiem, który ma zawał, a nie potrafimy się zająć człowiekiem, który z tego zawału wyszedł, a nie jest człowiekiem takim, jakim był przed, czyli całkowicie, załóżmy, zdrowym. Dobrze to jakoś sformułowałam, panie profesorze?
23: Znaczy, w swoim zamyśle to bardzo dobrze, tylko nie zgodziłbym się, że nie potrafimy.
2: Aha.
23: Potrafimy, tylko...
2: Nie robimy.
23: No właśnie, system, w którym funkcjonujemy, nie bardzo do tego zachęca i nie bardzo to umożliwia. Natomiast wiedza i umiejętności lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów i tak dalej jest wystarczająca, żeby to wprowadzić, mówimy o rehabilitacji kardiologicznej, i realizować w sposób perfekcyjny prawie, że tylko do tego potrzebne są odpowiednie warunki brzegowe w zakresie organizacji, technologii, finansowania i tak dalej, czyli wszystkiego, co spowodowało ten fakt, o którym pani wspomniała. Świetne zaopatrzenie pacjenta w ostrym stanie. Powstały warunki organizacyjne, sprzętowe, finansowe, motywujące. W związku z tym każdemu, już tak będę trochę może merkantylnie o tym mówił, każdemu się opłacało mieć ośrodek, który w ostrym okresie zawału szybko wdrażał procedury interwencyjne. A teraz, co dalej? Nie ma jeszcze takich mechanizmów, aczkolwiek jest program, bo tutaj, który nazywamy KOS-zawał, bo kardiolodzy, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i sekcja prewencji, rehabilitacji, sekcja właściwie głównie prewencji, grupa kardiologów stworzyli program pod tytułem KOS-zawał. To jest program długoterminowej, specjalistycznej, skoordynowanej opieki nad pacjentem po incydencie sercowym, po zawale. I ten program KOS-zawał już po kilku latach, bo on chyba dwa czy trzy, a może więcej lat już funkcjonuje, przyniósł oszałamiająco dobre rezultaty. Ale tylko w ośrodkach, które ten program realizują. A ten oszałamiająco dobry rezultat to jest zmniejszenie hospitalizacji istotne i śmiertelności o 30-40%. To jest nieprawdopodobny skok. Tylko że ten program jest realizowany zaledwie w 1/3 ośrodków w Polsce.
2: A panie profesorze, zanim zaczniemy się w to zagłębiać, proszę powiedzieć naszym słuchaczom, jak wygląda taka rehabilitacja, co to pan ma na myśli? Bo ludzie słyszą rehabilitację i myślą tak, a wyślą mnie może gdzieś do sanatorium, albo będę musiał chodzić na ćwiczenia, skierują mnie do rehabilitanta, dwa razy w tygodniu będę chodził, albo dostanę jakiś zestaw ćwiczeń, będę musiał ćwiczyć. Generalnie, jeśli idzie o to serce, to wyobrażamy sobie, jeżeli to nie ma być tylko zalecenie, niech pan prowadzi zdrowy tryb życia, prawda, dieta i dużo ruchu, tylko że pokażą mi, jak ja mam tu ćwiczyć i będą mnie namawiać, a czasem może jakoś w pewien sposób zmuszać do tych ćwiczeń. O co tu chodzi, gdy pan mówi rehabilitacja?
23: No, rehabilitacja to jest ponownie habilis sprawny, gotowy do działania. Czyli to są wszelkie działania, które mają spowodować, że pacjent po incydencie sercowym wróci do normalnego życia w zawodzie, rodzinie, społeczeństwie i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, na obecnym etapie wiedzy jest to procedura terapeutyczna, równoważna z innymi procedurami terapeutycznymi w kardiologii, której zastosowanie powoduje poprawę jakości życia i przedłuża to życie. Stąd powiem to, co powtarzam ciągle, że zaniechanie rehabilitacji kardiologicznej należy traktować w kategoriach błędów w sztuce. Teraz wracając do tego, co pani powiedziała, czy to jest gimnastyka poranna?
2: Jak to wygląda? O co chodzi konkretnie?
23: No chodzi o to, żeby wdrożyć działania, które doprowadzą do tego, że po zawale pacjent nie będzie miał drugiego zawału, a ryzyko zgonu oddali się do przyszłości nieokreślonej, nazwijmy to tak optymistycznie. I jakie to są działania? Po pierwsze, to te działania realizuje zespół. Kardiolog, lekarz internista z doświadczeniem kardiologicznym, fizjoterapeuta, psycholog, dietetyczka bądź dietetyk, czasami socjolog, czasami seksuolog. I teraz, jakie ten zespół ma zadania? Przede wszystkim po incydencie sercowym ma zweryfikować, czy leczenie, które pacjent uzyskał po wypisie ze szpitala, jest optymalne. Potem wdrożyć stosowne postępowanie w zakresie oceny jego wydolności, czyli cała diagnostyka. Potem określić czynniki ryzyka, które spowodowały, że on tego zawału dostał. Potem ocenić jego stan psychiczny, czyli podejść do pacjenta, mówiąc tak ogólnie, holistycznie. No i teraz, jakie metody stosujemy w rehabilitacji?
2: Ale o tym powiemy już po skrócie informacji, gdy wrócimy na antenę.
4: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
8: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci, czyli przytulania skóra do skóry. Udowodniono, że kangurowanie zmniejsza śmiertelność nawet o 40% tych skrajnie niedojrzałych pacjentów. Głos rodziców działa kojąco na dzieci.
9: Przerażone tym wszystkim, bo zazwyczaj to dzieje się nagle. Nie można się przygotować na poród wcześniaka.
10: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku.
24: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
25: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
26: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
25: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
26: Beata Lubecka, Radio Z.
27: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
28: Karolina Lewicka, TOK FM.
27: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
28: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
27: Co piątek o 17:00.
28: Dzieje się.
29: Autopromocja.
30: Reklama.
31: Cześć, siostrzyczko.
30: Gratulacje.
31: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
30: Ania.
31: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
30: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
31: Obiecuję.
32: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
33: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
34: Tak.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyty, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 18.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Peter Modzior podziękował tysiącom zwolenników zebranym przed siedzibą parlamentu w Budapeszcie. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach do historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział premier Węgier do tłumu zgromadzonego na placu Kossutha. To wy pokazaliście, że nie ma się czego bać i za to wam dziękuję. Wirus na kolejnym wycieczkowcu, tym razem na pokładzie amerykańskiego statku Caribbean Princess. 115 osób zostało zarażonych norowirusem i cierpi na objawy gastryczne, podaje New York Times. Norowirus jest często spotykany i powoduje takie objawy jak wymioty i biegunka, a potocznie nazywany jest w Polsce jelitówką lub grypą żołądkową. Nie należy go mylić z hantawirusem, znacznie rzadszym i bardziej niebezpiecznym, którym zakaziła się niedawno grupa pasażerów wycieczkowca Hondius, podkreśla nowojorski dziennik. Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva wygrał drugi z trzech bułgarskich etapów w wyścigu Giro d'Italia. 221 km z Burgas do Wielkiego Tyrnowa. Około 25 km przed metą doszło do kraksy. Wielu kolarzy upadło też kilkaset metrów przed metą na inaugurację imprezy.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Proszę Państwa, jesteśmy z powrotem na antenie. Vis-a-vis mnie pan profesor Ryszard Piotrowicz, kardiolog Narodowy Instytut Kardiologii. Ja tutaj pytam. Podpytuję, naciskam pana profesora, by wyjaśnił nam, co to znaczy rehabilitacja po zawale, rehabilitacja hybrydowa, możemy powiedzieć telerehabilitacja też, tak?
23: No będziemy o tym mówili.
2: Będziemy o tym mówili. To tele, to już państwo nastawili uszy.
23: Telerehabilitacja tak? Jest metodą realizacji rehabilitacji, tak równoprawną z innymi.
2: Tak, powiedział pan, co zespół... który się zajmuje tym człowiekiem, musi zbadać, stwierdzić i tak dalej.
23: I teraz powiem, co ma robić.
2: A teraz właśnie, jak ma wyglądać, jak ona wygląda praktycznie ta...
23: No, zespół planuje zestaw treningów w zależności od wydolności, która zostaje określona i innych cech motorycznych pacjenta, czyli wysiłek fizyczny. I ten wysiłek fizyczny jest realizowany głównie przez fizjoterapeutów. To są treningi najczęściej interwałowe, na rowerkach, bądź z kijkami w przypadku telerehabilitacji. O tym będziemy mówili. Drugi element to jest, bo oczywiście powiedziałem już o optymalizacji leczenia i farmakoterapii. Drugi element to jest zadbanie o dobrostan psychiczny, czyli ocena stanu psychicznego i jeżeli potrzebna, to konsultacja psychologiczna, no i czasami psychoterapia. Trzeci element to ważny, wszystkie te elementy są równoważne, to walka z czynnikami ryzyka, czyli wysoki poziom cholesterolu, badamy poziom glukozy i tak dalej, i tak dalej, to osobna zupełnie działka. I następny element, no to jednak nauka, co zrobić, żeby poprawić swój styl życia, przestawić to na prozdrowotny, czyli jak wdrożyć to leczenie dietą, czyli postępowanie dietetyczne. Także każdy z tych członków zespołu ma tu swoje zadanie. No i pacjent tak ćwiczy systematycznie, ale nie o, że on sobie ćwiczy jak chce. To znowu tutaj również trening jest metodą terapii. I trening musi być jak tabletka ruchu. Jak tabletka. Za mała dawka nie będzie efektywna. Za duża zaszkodzi. Dla każdego pacjenta dopasowujemy obciążenia treningowe stosownie do jego możliwości i wydolności fizycznej, nawet i psychofizycznej, bo jak nie będzie chciał trenować, to nic z tego nie będzie. No i określamy tak zwane tętno treningowe i pacjent, który, ja mówię teraz o tradycyjnej rehabilitacji, kręci na rowerku, jest monitorowany, czyli monitorowane jest tętno, ponieważ jest to pacjent wysokiego ryzyka, ponieważ jest po zawale, więc monitorowany jest EKG, jest wykonywany pomiar ciśnienia i jest oceniane obciążenie. I tu mamy trening fizyczny. Następnym elementem, który musi pacjent zrealizować, to jest systematyczność. To znaczy, tak jak lek zażywamy codziennie, tak pacjent musi co najmniej 3-4 razy w tygodniu uczestniczyć w zdefiniowanej formie treningu. Jeżeli to będzie przerwane, to tak jakbyśmy przerwali leczenie. Czyli to musi być cykl, najkrótszy cykl to jest 24 treningi. Czyli mamy już wysiłek fizyczny. Oddziaływanie psychologiczne.
2: A 24 treningi to znaczy, że trening dziennie jest? Codziennie jest trening?
23: Właściwie to robimy w ten sposób, że jest codziennie przez 4 dni w tygodniu. Ale niektórych pacjentów lepiej jest robić co drugi dzień, wtedy jest 3 razy w tygodniu, ale wtedy też by musiał pacjent przychodzić w soboty, a pacjenci i personel organizacji nie jest w stanie zrealizować. Także najlepiej to jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i taki trening realizujemy. Teraz może będzie istotne, żeby powiedzieć, w jakich warunkach te treningi się odbywają. Albo pacjent jest hospitalizowany, czyli nie dość, że przeszedł zawał, bądź ma incydent niewydolności serca, poleżał sobie w tym szpitalu, no to może wyjść tylko do domu, żeby troszeczkę się przewietrzyć, nazwijmy to, odetchnąć rodziną, świeżym powietrzem i potem musi wrócić na oddział rehabilitacji i tam 3-4 tygodnie do 5 funkcjonować, co dla niektórych pacjentów jest niewygodne, dla niektórych obciążające psychicznie, ale uwaga, jest taka grupa pacjentów, którzy muszą w takich warunkach ćwiczyć, w warunkach stacjonarnych. Jaka to grupa, to potem powiem. Druga forma realizacji to jest realizacja w oddziale dziennym, czyli tak zwana, nazwijmy to, ambulatoryjna. Czyli pacjent dojeżdża na rehabilitację i realizuje rehabilitację, ma trening i potem wraca do domu i potem znowu dojeżdża. No i wreszcie trzecia forma to jest telerehabilitacja hybrydowa. To znaczy, że pacjent zaczyna stacjonarnie, czyli na oddziale kardiologicznym, bądź w oddziale dziennym i oceniamy wszystko, co powinniśmy ocenić, czyli jego stan kliniczny, optymalizujemy farmakoterapię, badamy wydolność, planujemy treningi, oceniamy stan psychiczny i po takiej ocenie kwalifikujemy lub nie pacjenta do rehabilitacji w warunkach domowych, czyli w takich, w których nic go nie będzie krępowało. Ale ta rehabilitacja musi być kontrolowana i bezpieczna, bo jest po zawale. W związku z tym pomocą przyszła nam telemedycyna, czyli pacjent w domu będzie monitorowany, będzie miał zapis EKG, będzie mierzył ciśnienie, będzie się ważył, będzie miał kontakt werbalny poprzez telefonię komórkową. I w ten sposób powstała idea telerehabilitacji hybrydowej, czyli zaczynamy stacjonarnie w ośrodku dziennym, to jest 4 do 5 dni, a potem do 9 tygodni kontynuujemy w warunkach Na przykład można pojechać nad Biebrze i chodzić sobie z kijkami.
2: Tak jest. Ale panie doktorze, ja bym chciała, żeby pan to tak naprawdę powiedział, jak to praktycznie wygląda, bo usłyszenie to, że będę sobie mierzył ciśnienie, będę chodził z kijkami, ale co, jak to praktycznie wygląda?
23: No to już
2: zaczynając
23: mówię.
2: Od przypięcia, przylepienia sobie elektrod,
23: no
2: prawda?
23: Tak, wszystko no. To trzeba rozpoznawać niebezpieczne dla swojego zdrowia objawy. Duszność, bóle w klatce piersiowej, obrzęki, uczucie kołatania serca, bo on będzie daleko od nas. Mówimy teraz o telerehabilitacji. W związku z tym musi być partnerem naszym w tym procesie. Musi wiedzieć, co dla niego jest groźne, co powinno wzbudzać jego reakcję w sensie połączenia się z ośrodkiem. Poza tym on, pacjent, dostaje, bo musi być monitorowany. Dostaje system, który monitoruje EKG, dostaje wagę, dostaje ciśnieniomierz, czasami pulsoksymetr, a u pacjentów z cukrzycą mamy taki pomysł, żeby dawać im również systemy, które monitorują poziom glikemii, bo wysiłek i glikemia u pacjentów z cukrzycą zawsze budzi pewne obawy ze względu na przykład na hipoglikemię powysiłkową i dlatego dobrze by było, żeby była też monitorowana. I pacjent to wszystko wie, jest edukowany, wtedy jeszcze 3-4 treningi ma szkoleniowe, czyli uczymy go, jak z tymi kijkami chodzić, bo nie chodzi o to, żeby wziął kijki pod pachę i szedł, tylko Nordic Walking to jest metoda, która jest metodą uruchamiającą właściwie wszystkie grupy mięśniowe. I trzeba tej techniki pacjenta nauczyć po to, żeby on osiągnął tętno treningowe. Ale tętno treningowe jest bardzo ważne, bo ono definiuje efektywność rehabilitacji, efektywność ruchu, ale nie mniej ważne, a właściwie tak samo ważne, są odczucia pacjenta. Bo nie może być tak, że pacjent za cenę osiągnięcia tętna treningowego właśnie się umęczy, będzie ledwo żył, będzie to dla niego wielkim dyskomfortem, a nie daj Boże, jak będzie w tym czasie dostawał duszności albo jakiegoś bólu. W związku z tym uczymy pacjenta, jak rozpoznawać obciążenie treningowe subiektywnie, bo nam chodzi o wysiłek umiarkowany. I jaki to jest wysiłek umiarkowany? No tłumaczymy pacjentowi, że jeżeli wysiłek, który pani wykonuje, nie powoduje sytuacji, w której jest pan, nie może pan rozmawiać z osobą, która idzie obok. To jest wysiłek umiarkowany, ale musi to być taki wysiłek, który powoduje, że jest pan lekko zmęczony, ma poczucie wykonywania tego wysiłku i po jakimś czasie no, pokrywa się ciało lekkim, zdrowym, bym powiedział, potem.
2: Proszę Państwa, muszę przyznać, że ja wzięłam udział właśnie w takiej rehabilitacji hybrydowej, więc nauczyłam się tego wszystkiego i chciałabym, żeby nasi słuchacze usłyszeli tak czysto patologicznie. Przychodzi szalona mniej więcej godzina, człowiek ma aparacik, o którym Pan powiedział, nie przypina, tylko przylepia sobie elektrody. To jest proste i łatwe. Dzwoni. I zacznijmy tu. Dzwoni.
23: To jest bardzo ważny element, bo przecież pacjent jest kilkaset kilometrów czasami od nas. Dzwoni i łączy się z pielęgniarką lub fizjoterapeutą, w zależności od organizacji w danym ośrodku, bądź z lekarzem i następuje dopuszczenie do treningu. Czyli pacjent odpowiada właśnie na pytanie. Po pierwsze, czy wziął pan leki? A to jest bardzo ważne. Ponieważ często brak skuteczności farmakoterapii zależy od tego, że pacjenci zapominają o tych lekach.
2: Że nie ma farmakoterapii.
23: Jest bardzo istotny element w efektywności rehabilitacji. No dobrze, wziąłem leki. No dobrze, a jak pan się czuje? Czy pan ma dolegliwości? Jakie dolegliwości? Ano takie, na które żeśmy zwracali uwagę w trakcie szkolenia. No nie mam. No dobrze, to proszę uruchomić odpowiedni system, który wyśle EKG spoczynkowe. Wysyła.
2: Czyli tam naciskam odpowiedni
23: guziczek i EKG, aparacik.
2: Tak.
23: Potem pacjent mierzy sobie ciśnienie. My widzimy to ciśnienie, oceniamy. I waży się, zwłaszcza to jest ważne u pacjentów z niewydolnością serca, bo wzrost wagi, masy ciała w krótkim czasie, no nawet jeśli nie ma objawów, wskazuje, że jednak coś niedobrego się dzieje i narasta, popularnie mówiąc, dla pacjentów, a audycja jest dla pacjentów, zaczynają zatrzymywać wodę i trzeba reagować. No i po tych wszystkich rozmowach...
2: I te pomiary idą właśnie do tego...
23: Do centrum, tak. Muszą być ocenione.
2: Tak.
23: To musi być pełna dokumentacja, ponieważ to jest bezpieczeństwo pacjenta. I dokumentacja, zwłaszcza w zdalnej, czyli w telerehabilitacji, jest niezwykle ważna. No i pacjent mówi, może pan rozpocząć, pani, ćwiczenia. I pod dyktando aparatu, bo tak, aparat ma zakodowany, jak wygląda trening, czyli...
2: To teraz ja panu przerwę i zaczniemy od tych ćwiczeń, trzecią część naszej rozmowy.

0: Autopromocja. Sprawy różne.
1: Człowiek całkowicie spoza układu. Nowy, nieznany. Jak szeryf z westernu, który przyjeżdża do miasteczka zrobić porządek, wydać walkę złu. Tak pisano o egzotycznej postaci Stana Tymińskiego, który pojawił się w Polsce niczym Deus ex machina i sporo namieszał w rodzimej polityce. A teraz wraca.
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
13: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: przy wejściu na stadion lekkoatletyczny w Białymstoku stanęła figurka niedźwiadka lekkoatlety rzucającego młotem. To kolejne już w mieście Widzimiś. Są one ustawiane w różnych miejscach, nawiązując też do głównych turystycznych atrakcji miasta. W stolicy Podlasia są już 24 takie figurki.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Proszę Państwa, jesteśmy z powrotem na antenie. Mój gość, pan profesor Ryszard Piotrowicz, kardiolog, właśnie opowiada Państwu, jak wygląda telerehabilitacja hybrydowa. Zatrzymaliśmy się na tym, że codziennie rano centrala dostała pomiar EKG.
3: Niekoniecznie rano, ale...
2: No niekoniecznie rano, ale generalnie tak, tak do południa.
3: Do południa.
2: EKG, ciśnienie w moją wagę, prawda? Mhm. Co tam jeszcze jest?
3: No pulsoksymetr, informacje tak, to są tak, przesyłane.
2: Tak. I wywiad. Która tam daleko ode mnie siedzi, dopuszcza mnie do ćwiczeń, jeżeli uważa, że tu wszystko jest tak w porządku. No i teraz jak te ćwiczenia?
3: No, pod dyktando aparatu. Aparat jest zaprojektowany.
2: On mówi ten aparat, proszę Państwa. On mówi do człowieka.
3: On mówi, tak.
2: No na przykład mówi zwolnij, albo mówi przyspiesz.
3: No tak. Albo daje sygnał dźwiękowy, albo sygnał takim światełkiem. No i aparat to jest tak zaprogramowane dla każdego pacjenta inaczej. To znaczy, to są interwały, czyli okresy marszu, potem jest przystanek minutowy do pół minuty, minuta i potem znowu i tak, i dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i pacjent realizuje. Ćwicz, przystanek, jak się pacjent zatrzymuje, EKG zostaje wysyłane do ośrodka, ośrodek może to ocenić, pacjent może się połączyć werbalnie i powiedzieć, że na przykład źle toleruje ten trening. No i po kilku takich sesjach jest zakończenie treningu i podsumowanie. Trening został wykonany, tętno treningowe osiągnięte.
2: To mniej więcej, pan mówi kilka sesji, to mniej więcej ile czasu zajmuje?
3: No pół godziny do 40 minut. No, tylko jeszcze jest bardzo ważna rzecz.
2: Minut, proszę Państwa.
3: Przed tym jest rozgrzewka. Aha. Każdy trening, taki leczniczy nazwijmy to, wymaga rozgrzewki 5-10 minut. Pacjent jest w tym kierunku szkolony. To są ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia rozciągające i tak dalej. I potem nie można tak nagle przestać i usiąść, tylko trzeba mieć wyciszenie. Czyli 5-10 minut takiego wyciszenia. Czyli w sumie to zabiera pacjentowi godzinę. No i to jest właśnie ta metoda terapii. Jeśli jest konieczność, pacjent czuje potrzebę, może połączyć się z psychologiem i ewentualnie z nim porozmawiać, bądź nawet umówić się na dodatkową wizytę w celu podtrzymania swojej kondycji psychicznej.
2: No to przede wszystkim już to jest ta przewaga nad tym, co pan nazwał systemem ambulatoryjnym, że człowiek nie musi nigdzie jechać.
3: Tak, nie musi nigdzie jechać.
2: No bo to
3: jechać
2: eliminuje, domyślam się, że konieczność owej jazdy na ćwiczenia eliminuje wiele osób. I one po prostu nie pojadą i nie będą
3: ćwiczyć. Tak zwany dropout w rehabilitacji w ośrodku dziennym, gdzie trzeba dojeżdżać, wynosi w Polsce około 20-25%, czyli 25% pacjentów rezygnuje z powodów trudności logistycznych, nazwijmy to w skrócie. Na świecie to się waha między 15-30%. No i jest to niezwykle uciążliwe. A odległość od miejsca zamieszkania pacjenta do ośrodka rehabilitacji w Polsce jest niezwykle zróżnicowana i najdłuższa to jest 70 kilometrów, 65 w województwie zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. No nie będą, no poza tym rodzina, czasami to są ciężko chorzy, no to ich trzeba dowozić, poza tym są to koszty i tak dalej, i tak dalej. Najkrótsze odległości są na Śląsku i tam jest najwięcej pacjentów podlega rehabilitacji. To jest najkrócej i najłatwiej podjechać, a średnio to jest 20-30 kilometrów. Także to jest rehabilitacja, telerehabilitacja likwiduje te wszystkie niedogodności i sprawia, że w miejscu zamieszkania, w dowolnym miejscu pobytu, gdzie jest zasięg telefonii komórkowej, pacjent może realizować tę dobroczynną procedurę.
2: Panie profesorze, przedstawiliśmy taki model, nazwę go modelem idealnym, no ale myślę, że działa czy działał. No ale gdyby to tak wszystko działało, to byśmy tutaj nie rozmawiali, bo coś nawala w tym systemie tej rehabilitacji.

0: nie zaczynałabym naszego programu od tego, że rozmawiamy ciągle o problemie rehabilitacji ludzi po incydentach sercowych.
1: Problem polega na tym, że telerehabilitacja powstała w Polsce. W Polsce zostały przeprowadzone pierwsze prace eksperymentalne, naukowe, wieloośrodkowe. W Polsce po raz pierwszy na świecie Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął w 2018 roku finansowanie tej procedury. Wszystko układało się fantastycznie i nagle się zatrzymało. I w Polsce telerehabilitację hybrydową realizuje obecnie kilkanaście, no maksimum dwadzieścia kilka ośrodków.
0: Ośrodek, w którym pan pracuje, już nie?
1: No to tylko ze względów technicznych.
0: Rozumiem. A dlaczego się zatrzymało?
1: Dlatego się zatrzymało, ponieważ procedura okazała się nie z punktu widzenia organizacyjnego i finansowego nieopłacalna dla ośrodków, które mają ją realizować.
0: Ale jakby popatrzeć na to całościowo na Polskę i ludzi, którzy mieli zawały i co się z nimi dzieje, gdy nie mają rehabilitacji, czyli mają na przykład następne zawały.
1: No to
0: zawały.
1: Mają następne
0: no to
1: zawały.
0: Gdyby to policzyć wszystko, koszty jakie generują, porównać z kosztami telerehabilitacji, to chyba by wyszło, to wtedy pojęcie za droga jest pojęciem nieadekwatnym.
1: No to jest
0: ona jest za droga w pewnym kontekście.
1: Krótkowzrocznym, ale takie są warunki brzegowe funkcjonowania szpitali, że za droga to za droga, bo to jest kwestia
0: budżetu. Do danego szpitala, po prostu
1: tak,
0: szpitale.
1: Budżetu rocznego, nie mnie o tym dyskutować, że tak powiem, w każdym razie tak. Co zrobić, żeby ona była tańsza? Propozycja nasza, ja mówię o Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, sekcji sztucznej inteligencji, sekcji rehabilitacji kardiologicznej. Myślę, że całego PTK jest taka, żeby spróbować wdrożyć tak zwaną centralną platformę, która by umożliwiała realizację telerehabilitacji hybrydowej dla wszystkich, którzy zdobędą urządzenia peryferyjne umożliwiające realizację takiej rehabilitacji.
0: Bo teraz to każdy ośrodek musi, sobie.
1: Tak, każdy ośrodek musi sobie kupić urządzenia peryferyjne, o których wspomniałem. Każdy ośrodek musi kupić platformę, która będzie realizowała, bo to jest...
0: Od jakiejś prywatnej firmy, tak?
1: No, od jednej firmy jest. Jedyna firma, która w tej chwili jest monopolistą. Dobrze, że chociaż jest jedna, ale jest monopolistą, w związku z tym ma swoje prawa i w związku z tym to jest drogie, nieopłacalne. Poza tym każdy ośrodek musi utrzymywać zespół, który będzie czuwał nad poprawnością realizacji procedury cyfrowej, czyli RODO, ochrona danych i tak dalej. To wszystko jest kosztowne, czasochłonne, potrzeba personelu i tak dalej. I to się nie opłaca, w związku z tym ośrodki, nawet jak mają sprzęt, to nie chcą realizować telerehabilitacji. Wyjściem jest stworzenie właśnie na bazie DOM, to jest taki program Ministerstwa Zdrowia do realizacji procedur medycznych na miejscu zamieszkania, procedury telerehabilitacja hybrydowa. No niemniej ministerstwo, mimo że jest przychylne tej propozycji, to sprawczości żadnej w tym przedmiocie nie zauważamy. W związku z tym, na przykład ten wywiad.
0: A jakiś argument jest kontra?
1: Argument kontra...
0: No nie ma woli, bo to tak wszyscy mówią dobre, ciekawe.
1: Nie ma mocy sprawczej, tak bym powiedział. Ale nikt nie mówi, że nie, tylko że tak, tylko że nie ma decyzyjności, nie ma mocy sprawczej, tak bym to określił. Natomiast jeszcze jest inny element. Wprowadzenie do centralnej platformy umożliwi po pierwsze trzymanie jakości rehabilitacji na takim samym standardzie w całej Polsce. Obniżenie kosztów, to już wspomniałem, spowoduje, że będzie zmniejszone to obciążenie administracyjne. Wykonana procedura, od razu informacja do płatnika, płatnik płaci. Poza tym rynek urządzeń peryferyjnych. Będzie konkurencja, będą tańsze. Utrzymanie tego wszystkiego odciąży szpitale. Dodanie do tego sztucznej inteligencji, czyli zautomatyzacja procedury, możliwa jest w 70%. Spowoduje, że nastąpi optymalizacja wykorzystania personelu, co zmniejszy koszty absolutnie tej procedury, bo fizjoterapeuta będzie się zajmował tym, czym powinien, lekarz będzie ingerował wtedy, kiedy będzie powinien. W związku z tym więcej pacjentów w tym samym czasie będzie mogło być zabezpieczonych.
0: Czyli na przykład chce pan powiedzieć, że gdy ja będę dzwoniła, to po drugiej stronie, gdy chcę zacząć właśnie codzienne ćwiczenia, to po drugiej stronie nie będę angażowała i osoby mi podobne każdorazowo fizyczną osobę, która tam siedzi, tylko to sztuczna inteligencja sprawi, dostanie te moje namiary, zada mi stosowne pytania, dostanie moje te wyniki, dostanie zada mi stosowne pytania, ja odpowiem i ona mnie dopuści do ćwiczeń. Nie będzie potrzebny dla taki osobny telefon do każdego człowieka, który jest w systemie.
1: To trzeba zindywidualizować, ale generalnie można tak powiedzieć, z tym, że decyzje o dopuszczeniu zawsze będą musiały być zatwierdzone przez personel medyczny. Rozumiem. Natomiast cała ta procedura z dokumentacją, co jest bardzo ważne, bo to jest czasochłonne, będzie przejęta przez systemy sztucznej inteligencji. No i w związku z tym będzie to bardziej ekonomicznie, że tak powiem, opłacalne. No i poza tym jeszcze przychodzi jakość. Monitoring sztucznej inteligencji pozwala na nie tylko monitorowanie w czasie, ale na tak zwane działania predykcyjne. To znaczy, że systemy sztucznej inteligencji potrafią przewidzieć wystąpienie niepożądanego efektu, zagrożenia pacjenta. Mało tego,
0: indywidualnie po prostu.
1: Indywidualnie dla każdego pacjenta. Mało tego, pozwalają również przewidzieć proces narastania zniechęcenia do procesu rehabilitacji i...
0: A ciekawe, a po czym to poznają? Jakie to czynniki?
1: No to bym musiał dłużej opowiadać, bo to artykuły na ten temat na razie się ukazują, że spadek, można zmonitorować spadek motywacji, który w końcu doprowadzi do rezygnacji z rehabilitacji kardiologicznej, czyli adherencja upadnie. W związku z tym już nawet są systemy, które wdrażają tak zwane działania, jakby tu powiedzieć, zapobiegawcze, to znaczy, że jeśli taki pacjent, u którego stwierdza się objawy, że on ma objawy zniechęcenia i tak dalej, włączany jest system, który go motywuje, żeby on dalej ćwiczył i tak dalej, bądź proponuje mu się wizytę i zapobiega się absencji w rehabilitacji kardiologicznej.
0: Ciekawe, inteligencja sięga do mojej głowy, w której pojawia się myślenie o niej, już tylko mam dosyć.
1: No, tak, to trudno mi powiedzieć. No, w każdym razie są pewne objawy, które powodują, że są takie systemy, które już są wdrażane. Bo rehabilitacja nie może być udręką dla zdrowia. Musi być, no nie mówię ekstazą, ale czymś, do czego człowiek będzie świadomie i z radością powracał.
0: Panie profesorze, no to po prostu poniekąd nasza audycja jest apelem do tych, którzy decydują.
1: Tak.
0: Tych, którzy decydują. Spotkamy się, zresztą myśmy już o tym rozmawiali jakiś czas temu i tu widzę, że się prawie nic nie posunęło w tej kwestii kilka miesięcy temu.
1: No można powiedzieć, że jest przychylność, ale brak sprawczości.
0: No więc niechże przychylność także przekuje się w ową sprawczość i stosowne decyzje.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja bardzo serdecznie panu dziękuję. Pan profesor Ryszard Piotrowicz, kardiolog z Narodowego Instytutu Kardiologii, był państwa i moim gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję pani redaktor. Dziękuję państwu.
0: To była audycja z cyklu U doktora, a ja państwa chcę zaprosić na godzinę 21. Być może mogą państwo nawet teraz zobaczyć film Ludzie z Bagien. Właśnie bohater tego filmu, jeden z bohaterów tego filmu będzie moim gościem po 21. Krzysztof Górski, dla znajomych po prostu góral. Jeżeli tak ktoś tak jak ja przyjeżdża co roku od wielu lat nad Biebrze, nie może nie znać górala. I właśnie z nim spotykam się po 9 wieczorem. A po 22 razem z państwem i ze mną będzie Iwona Zielińska. Od wielu, wielu, wielu, wielu lat uczy fizyki. Jest także wiele już lat wicedyrektorem szkół. No i w związku z tym ma wiele przemyśleń dotyczących tego, jak wygląda w tej chwili nauka. To po godzinie 22 państwa serdecznie zapraszam. Natomiast za moment Marta Perchuć-Burzyńska i jej godzina
2: kultury. Ach, jeszcze jedna ważna rzecz. Te audycje, jak i pozostałe, dzisiaj wydaje Maria Mroczkowska, a realizuje Krzysztof Olesiewicz.
3: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
4: Tok 4.
5: Adam Dziedzic, Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga.
6: Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Wilk jest gatunkiem ściśle chronionym, niezłą intencją, aby cokolwiek w tej kwestii zmieniać. Jednocześnie należy jasno podkreślić, że egzystencja wilka nie może stać się ważniejsza od bezpieczeństwa ludzi i ochrony ich gospodarstw. Jeżeli Ministerstwo Klimatu i Środowiska nadal będzie prowadzić politykę wyłącznie prowilkową, proponuję, aby minister Dorożała spotkał się z wilkami. Na tym etapie raczej bez udziału czerwonego kapturka, żeby po prostu nie rozpraszał. Wówczas pan minister merytorycznie wytłumaczy wilkom, żeby nie zagrażały ludziom i gospodarstwom. Jestem przekonany, że takie edukacyjne spotkanie w duchu naukowo-przyrodniczym i z szacunkiem dla wilczej autonomii skutecznie rozwiąże ten problem. Panie ministrze, gdyby jednak to nie pomogło, powinien się pan spotkać z ludźmi, z mieszkańcami tamtych terenów, wysłuchać ich argumentów i podjąć konkretne działania celem ochrony człowieka i zwierząt hodowlanych. Dziękuję bardzo.
3: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
7: Autopromocja.
8: Tylu było apostołów, którzy zapowiadali, że teraz, skoro już przyszło AI, to będziemy mniej pracować i tylko delegować zadania. To AI będzie tyrać, a my cały ten wolny czas będziemy mogli przeznaczyć na to, co jest naprawdę ważne, czyli na sen na przykład, albo na odpoczynek, albo na rodzinę, na relacje, samorozwój, podróże i tak dalej, i tak dalej.
9: No chyba jednak tak to nie działa do końca.
8: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
7: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
17: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
18: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
19: Co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Reklama.
22: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Służby uspokajają, że dron znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim nie stanowi zagrożenia. Szef Światowej Organizacji Zdrowia też uspokaja mieszkańców Teneryfy. Jutro dotrze tam statek z zakażonymi hantawirusem. Padł rekord pożarów w zachodniopomorskim. W lasach jest bardzo sucho. Minęła 19, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim nie stanowi zagrożenia. Został znaleziony rano, niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Na miejscu były służby, policja, prokuratura i żandarmeria wojskowa, mówi jej rzecznik, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
1: Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadających cech bojowych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratora.
23: Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie dość często dochodzi do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. We wrześniu zeszłego roku jednej nocy na teren naszego kraju wleciało znad Białorusi kilkanaście rosyjskich bezzałogowców. Policjanci powstrzymali grupę kilkudziesięciu pseudokibiców, którzy na drodze ekspresowej S8 w okolicach miejscowości Ostróżne próbowali zaatakować autobus z kibicami ze Szczecina. Ten jechał na mecz do Białegostoku. Do próby siłowej konfrontacji miało dojść w okolicach miejsca obsługi podróżnych. Szef Światowej Organizacji Zdrowia uspokaja mieszkańców Teneryfy, że ryzyko dla nich związane z przybywającym statkiem wycieczkowym, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, jest niskie. To nie jest kolejny COVID, napisał Tedros Ghebreyesus w otwartym liście do mieszkańców hiszpańskiej wyspy. Wycieczkowiec ma tam dotrzeć jutro o świcie. Hiszpańskie władze zapewniają, że akcja opuszczania statku jest dobrze przygotowana. Uczestnicy rejsu dotrą do całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru w porcie. Pasażerowie i członkowie załogi statku będą mieli kontakt wyłącznie ze służbami, mówi hiszpańska ministra zdrowia Monika Garcia Gomez.
4: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
23: Obcokrajowcy mają być odesłani samolotami do swoich krajów, a Hiszpanie trafią do szpitala na kwarantannę. Rekord pożarów w zachodniopomorskim. Tak złego początku roku w lasach nie było jeszcze nigdy w historii. Po mroźnej, ale praktycznie bezśnieżnej zimie na zachodnim Pomorzu w lasach jest dramatycznie sucho. Tylko w nadleśnictwie Kliniska. Las płonął już ponad 30 razy w tym roku, mówi nadleśniczy Ryszard Siarkiewicz-Łoszowski.
7: Co roku nadleśnictwo Kliniska bije rekordy. Niestety, podkreślam, niestety. W tym roku jest jeszcze gorzej. Niestety dociągnęliśmy do ilości 33 sztuki. W tym roku jest to najwięcej jak do tej pory w tym okresie.
23: Wszystkie pożary były wywołane przez ludzi. W przypadku części chodziło o umyślne podpalenie lasu. Ponad miliard opakowań udało się dotąd zebrać w ramach systemu kaucyjnego, wylicza Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponad 80% z nich Polacy zwrócili w automatach. Blisko 2/3 stanowiły plastikowe butelki, a 1/3 puszki. Systemem kaucyjnym nie są na razie objęte opakowania szklane jednorazowego użytku, ale jak zapewnia wiceszefowa Ministerstwa Klimatu Anita Sowińska, jej resort pracuje również nad tym. Zastrzega jednak, że musi brać pod uwagę ewentualne koszty po stronie sklepów i producentów.
10: Na przykład na innego rodzaju automaty, ale nie tylko. Idziemy w tym kierunku, mogę to potwierdzić. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że to będzie też wyzwanie dla producentów i dla sklepów i powinniśmy zaprojektować odpowiedni czas na wdrożenie.
23: Resort klimatu zapewnia, że kierunkowa decyzja w sprawie objęcia systemem kaucyjnym opakowań szklanych jednorazowego użytku zapadnie w czerwcu. Dzisiaj tragicznie zmarły poseł Łukasz Litewka obchodziłby 37 urodziny. Jego rodzina podjęła decyzję, że fundacja posła, znana z rekordowych zbiórek i pomocy zwierzętom, będzie dalej działać. Jak podkreśla Paweł Cys z fundacji Team Litewka i bliski przyjaciel posła, to najlepszy sposób, by upamiętnić dorobek Łukasza Litewki.
24: Bardzo ujmujące słowa taty Łukasza, który stwierdził, że on stracił syna, ale być może dalsza działalność fundacji sprawi, że ktoś tego syna nie straci. I słów wsparcia od ludzi i wręcz taką prośbą o to, żeby się nie rozchodzić.
23: Odbędzie się również zaplanowane w czerwcu zwierzogranie, czyli WOŚP dla zwierząt, którego pomysłodawcą był Łukasz Litewka. Poseł zginął 23 kwietnia podczas jazdy na rowerze, gdy czołowo uderzył w niego samochód osobowy. Liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka odpadła w trzeciej rundzie tenisowego turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Białorusinka przegrała z rozstawioną z numerem 26 Rumunką Soraną Kyrsteą 6-2, 3-6, 5-7. Spotkanie trwało 2 godziny i 14 minut. Był to czwarty bezpośredni mecz tenisistek i druga porażka Białorusinki. Są ostrzeżenia przed nocnymi przymrozkami w regionach na północy, w centrum i na Przedgórzu Sudeckim. Niedziela z przelotnym deszczem na północnym wschodzie. Tam w ciągu dnia termometry pokażą 11 stopni, 12 stopni będzie nad morzem, około 18 w centrum i najwyżej 22 miejscami na zachodzie i południu.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dobry wieczór. Przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, Sylwia Frołow, autorka książki Zagadka Gogol. Jest dzisiaj moją i Państwa gościnią. Witam serdecznie.
2: Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
0: Sylwia Frołow, czyli autorka książek o Feliksie Dzierżyńskim, także o Czechowie, o Dostojewskim, teraz Gogol. Tak naprawdę jego zagadka, książkę wydały Marginesy. I jest taki cytat w tej książce, który nosiłam w sobie przez całą majówkę i dzieliłam się też z najbliższymi. I to są słowa, od których chciałabym zacząć. Na czym polega różnica w nieszczęściu Polaków i Rosjan? Że ci pierwsi słuchali swoich pisarzy, a ci drudzy swoich nie słuchali. Czy pani się z tym zgadza w 100%?
2: Zgadzam się, dlatego wykorzystałam ten cytat oczywiście w bardzo mocnym, konkretnym kontekście, to znaczy tej dyskusji, która się rozpoczęła na łamach Gazety Wyborczej, mocnym bardzo tekstem Oksany Zabuszko, czy w sytuacji, kiedy Putin napadł na Ukrainę, czy można jeszcze czytać literaturę XIX wieku. To było w ogóle niesamowite, ponieważ no to się tak bardzo zeszło w czasie, czyli najpierw był mój pomysł, że zajmuję się Gogolem i głównie miałam się na nim skoncentrować jako na człowieku, po czym nagle zaczyna się pełnoskalowa wojna. I ja rozumiem, że muszę zmienić akcenty, bo jednak Gogol był Ukraińcem, po czym zobaczyłam wstrząsającą scenę, gdzie na ruinach zbombardowanego teatru w Mariupolu, gdzie w podziemiach zginęło setki ludzi, w tym oczywiście dzieci, że Rosjanie, kiedy weszli do Mariupola, to otoczyli te ruiny banerem, na którym były wizerunki Tołstoja, Puszkina i właśnie Gogola. I to mnie tak bardzo, bardzo osobiście uderzyło. Więc to był ten punkt wyjścia. No i jak chodzi o tę polemikę na łamach wyborczej, gdzie właśnie na przykład z Oksaną Zabuszko zaczął polemizować profesor Przebinda, ja miałam przez moment taki dylemat, nie do końca wiedziałam, po której stronie powinnam się opowiedzieć, ponieważ absolutnie argumentację Oksany Zabuszko rozumiem, a z drugiej strony jednak nie zgodzę się z tym, że powinniśmy zrezygnować z literatury rosyjskiej XIX wieku, ponieważ ona ma tak uniwersalny, mocny przekaz, że on w dalszym ciągu współgra ze współczesnością. I nawet jeżeli Rosjanie nie słuchają swoich pisarzy, bo niestety tak właśnie jest w Rosji. W Rosji się kocha pisarzy, wielbi, traktuje jak celebrytów i na przykład Gogol był jednym z pierwszych celebrytów, a z drugiej strony nie słucha się ich. I dałam ten cytat z Pawła Herca, ponieważ w przypadku Polaków, no wiadomo, jak chodzi o przekaz Mickiewicza, przekaz Słowackiego, no to Polacy wywoływali powstania niepodległościowe. Więc w tym sensie oni swoich pisarzy słuchali. Natomiast gdyby Rosjanie swoich pisarzy słuchali, to być może nie mielibyśmy dzisiaj putinowskiej Rosji.
0: A jak to zdanie się ma wprost do ukraińsko-rosyjskiego pisarza Nikołaja Gogola?
2: Tak, Gogol jest bardzo kontrowersyjną postacią, no ale to właśnie mnie w nim najbardziej fascynowało. No ja uwielbiam kontrowersje i takich sobie bohaterów dobieram do swoich książek, ale z drugiej strony ja ich muszę lubić, bo to jest też podstawa dla mnie, jako dla biografki. Więc ja na przykład nie mogłabym napisać biografii Hitlera czy Stalina, bo nigdy w życiu nie byłabym w stanie wykrzesać jakiejkolwiek sympatii dla nich.
0: Ale już o Dzierżyńskim na przykład, pani napisała tak, książkę.
2: Tak, właśnie do tego chciałam nawiązać w tej chwili, że akurat jak chodzi o Dzierżyńskiego, byłam w stanie z racji tego, że on w ogóle w okresie polskim był takim typowym polskim lewicowcem, a w momencie, kiedy już znalazł się w Rosji i stał na czele tej wierchuszki leninowskiej, to oczywiście wprowadził czerwony terror, ale z drugiej strony on też robił dużo dobrego i to zresztą Rosjanie pamiętają. I wiadomo, że został obalony jego pomnik na Łubiance, ale na przykład w tej chwili ponownie Akademia Służb Specjalnych ma od nowa jego imię. No oczywiście to była decyzja Putina. To jest kontrowersyjne, ale ja to rozumiem. To znaczy on jest jedynym przedstawicielem tych starych struktur bezpieczeństwa, który się Rosjanom kojarzy dobrze. Dlatego, bo on jednak to, że ratował bezprzyzornych, czyli ratował bezdomne dzieci, zajął się bardzo gospodarką, zajął się koleją, więc dużo w jego historii jest takich pozytywnych aktów, dlatego on nie kojarzy się Rosjanom tylko i wyłącznie z mordami.
0: No dobrze.
2: Więc to jest ta różnica.
0: A na czym polega kontrowersyjność? A na czym polega kontrowersyjność Gogola w takim razie?
2: Na tym, że to jest Ukrainiec, zresztą też pochodzenia polskiego, bo tak naprawdę to jego prawdziwe nazwisko to jest polskie nazwisko Janowski. Później było dwuczłonowe, Gogol Janowski, gdzie Gogol to jest nazwisko, które sobie kupił jego pradziadek, starający się o tytuł szlachecki i podrobił dokument, w którym twierdził, że wywodzi się z rodu Gogolów. Co jest, no to jest takie bardzo gogolowskie, bo to było kłamstwo. A Gogol też swoją całą karierę budował, można powiedzieć, na kłamstwie, więc już jego pradziadek był tym takim pierwotnym kłamcą gogolowskim. I on już był dwojga nazwisk i jeszcze w gimnazjum był jako właśnie Gogol Janowski. Natomiast w momencie, kiedy przeniósł się do Petersburga, w ogóle zrezygnował z tego polskiego członu i został już Gogolem. Artystycznie to był całkiem dobry pomysł, ponieważ no jednak ten Gogol dobrze brzmi, jeżeli zapada dobrze w ucho. Już jak jest nazwisko dwuczłonowe, to gorzej czytelnikom zapamiętać, ale niewątpliwie wiązało się to z jego po prostu światopoglądem, gdzie on właściwie przez całe życie powtarzał, że on do końca nie wie, czy ma duszę chachłacką, czyli ukraińską, czy rosyjską, że on nie chce między tym wybierać. No i oczywiście pisał w języku rosyjskim, mało tego, był przekonany, że to jest tak wybitny język, ponieważ on zawsze twierdził, że to jest język Puszkina. Natomiast Puszkin był jego najważniejszym mistrzem, więc on uważał, że praktycznie wszyscy Słowianie powinni tworzyć w języku rosyjskim, bo to jest ten język mistrza.
0: No tak, a jak to świadczy o Gogolu, że właśnie Puszkin, moim zdaniem jeszcze bardziej kontrowersyjny poeta, był jego mistrzem właśnie?
2: No w tamtych, znaczy, no dla nas on jest kontrowersyjny, no dla Rosjan nie był. Dla Rosjan był najwybitniejszym poetą i w tamtych czasach no mało kto dostrzegał, powiedzmy, że on miał kontrowersje obyczajowe, no ale to były kontrowersje dotyczące jego życia prywatnego, ale nie jak chodzi o twórczość. Oczywiście, że ja też cytuję Puszkina, który napisał no, pamflet na Polaków, na powstanie listopadowe. Notabene w 22 roku tenże jego wiersz cytował minister spraw zagranicznych Rosji Ławrow w telewizji publicznej, co ja też przytaczam. Tak. Kontekst tego wiersza jest taki, że to, co się dzieje pomiędzy Polakami a Rosjanami, jest problemem wewnątrzdomowym i niech z zewnątrz nikt się nie wtrąca. Więc to jest dokładnie ten sam kontekst, który jest w tej chwili z perspektywy rosyjskiej, jak chodzi o Ukrainę. Oni też cały czas uważają, że Ukraina to jest fragment Rosji. Oni w dalszym ciągu nie przyjmują do wiadomości, że to jest niepodległy naród i niepodległe państwo. To jest konflikt wewnętrzny i jakiekolwiek zewnętrzne ingerencje są dla nich nie do przyjęcia. Więc z tej perspektywy rzeczywiście Puszkin jest dla nas kontrowersyjny, ale nie dla Rosjan. Dla Rosjan on w dalszym ciągu jest wybitnym mistrzem, mistrzem słowa, mistrzem frazy poetyckiej. No i oczywiście Gogol w taki sam sposób do niego podchodził. Jak chodzi o Gogola, światopogląd polityczny, on po prostu nie chciał się w ogóle wtrącać do polityki. On wychodził z założenia, że pisarz ma swoją działkę i ma się nią zajmować, a nie wchodzić w jakieś tam konflikty polityczne i dlatego on nie akceptował polskich prób wybicia się na niepodległość. Zresztą tak samo podchodził do dekabrystów, których wręcz za chuliganów uważał. Było Imperium Rosyjskie, na czele Imperium stał władca, car i władzy carskiej należało się podporządkować. To było Gogola przekonanie, notabene później niestety Dostojewski też nie rozumiał, o co chodzi Polakom.
0: I Puszkin, i car, i oczywiście Gogol, a także Mickiewicz wrócą jeszcze w naszej rozmowie. Dziś w Godzinie Kultury rozmawiam z Sylwią Frołow, autorką książki Zagadka Gogol, Gogol. Zagadka wydanej przez Margines. Teraz czas na informacje w TOK FM, potem wracamy.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
1: TOK 3.
2: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Jacek Nizienkiewicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A na łączach Wojciech Szelong, TVP Info. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: A ja chciałam zapytać, jak wam się podoba Rada Prezydencka, która będzie pisać projekt konstytucji, ponieważ pan prezydent uważa, że mamy wadliwą konstytucję, która właściwie zbudowała dwa ośrodki władzy konkurujące ze sobą i to paraliżuje państwo. Jacek.
3: Ja myślę, że to jest rada, która może odpowiadać za przygotowanie bardzo nowoczesnej konstytucji, ponieważ tam są sami młodzi specjaliści, sami konstytucjonaliści, osoby bezstronne, dające rękojmię tego, że zostanie przygotowana nowa ustawa zasadnicza, która ten rozdział władzy odpowiednio podzieli, więc myślę, że to wszystko. Dziękuję.
2: Dobrze. Wojtek, może ty przypomnij, kto zasiada w Radzie w takim razie, żeby uzasadnić tę opinię redaktora Niśnikiewicza.
4: Nie, ja chciałem pójść dalej tym samym tropem, bo bardzo
3: Wojtku,
4: mi się to podobało.
3: Się.
4: Ja się przychylam całkowicie i chcę przypomnieć, że pomysłodawcą powołania tej rady i człowiekiem, który patronuje tej radzie, jest polityk, który zasłynął przez pierwsze miesiące swojej pierwszej kadencji prezydenckiej z drobiazgowego i starannego przestrzegania konstytucji i pilnowania podziału kompetencji pomiędzy różnymi ośrodkami władzy, a jego zatroskanie o to, żeby Polska była sprawnie rządzona, powinno być wzorem dla wszystkich polityków.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
5: Niedzielny poranek TOK FM dotarł do Trójmiasta. Jesteśmy nad morzem i będziemy rozmawiać o festiwalu filmów 60-sekundowych. 60 sekund? To jeszcze film, czy już reklama? Co można powiedzieć przez 60 sekund? Słuchajcie w niedzielę od godziny 8.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 19.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Brytyjskie służby przygotowują się do przyjęcia około 24 osób z wycieczkowca, na którym są zakażeni hantawirusem. Osoby te przebywają obecnie na pokładzie holenderskiego statku Hondius, który jutro rano ma zacumować u wybrzeży hiszpańskich Wysp Kanaryjskich. Większość z prawie 150 osób na pokładzie zostanie ewakuowana i przetransportowana samolotami do swoich krajów. Brytyjscy pasażerowie zostaną poddani kwarantannie w szpitalu, w którym wcześniej leczyli się pacjenci z COVID-19. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi w 15. Paradzie Równości pod hasłem Równość bez dwóch zdań. Uczestnicy upominali się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby oraz równość małżeńską. Pojawiły się transparenty z hasłem Gdzie są te śluby, a wszystko tuż po kolejnych decyzjach sądu nakazujących transkrypcję małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Rafał Bartek został ponownie wybrany przewodniczącym Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Związek reprezentuje kilkadziesiąt organizacji mniejszości niemieckiej w kraju. Bartek to przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Dobry wieczór. Raz jeszcze przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Zagadka Gogol. O tej książce dzisiaj w Godzinie Kultury rozmawiam z jej autorką Sylwią Frołow. Witam serdecznie raz jeszcze. Książkę wydało wydawnictwo Marginesy. Gdyby nie wojna, ta pełnoskalowa wojna, która wybuchła w 2022 roku, mniej ukraińskości by było w Gogolu, w tej konkretnej biografii?
10: Mówiąc szczerze, nie wiem. Nie umiem powiedzieć, ponieważ tak jak powiedziałam wcześniej, że początkowy mój zamiar to był taki, żeby się skoncentrować głównie na człowieku i jego wewnętrznych problemach, ale niewykluczone, na pewno prędzej czy później do tej ukraińskości bym dotarła i na pewno też bym jej dużo czasu poświęciła, ale być może nie byłoby w tym tyle mojego serca i pietyzmu, ponieważ mi tak bardzo zależało na tym, żeby tego, co jest ukraińskie, w książce nie zruszczyć. I dlatego bardzo pilnowałam, żeby jednak Ukraińcy mieli swoje ukraińskie imiona, pomimo tego, że jednak większość materiałów, z których korzystam, to były materiały w języku rosyjskim. Także te wszystkie imiona jednak były zruszczone.
6: Jednak Mikołaj, a nie Mykoła.
10: Właśnie. Więc oczywiście, że Gogol urodził się jako Mykoła. I tak brzmi jego imię w jego metryce urodzenia, bo się urodził w Ukrainie. Tak samo są zapisane imiona wszystkich jego braci i sióstr. Ale w związku z tym, że on sam pisał w języku rosyjskim, on sam się deklarował jako Mikołaj i tak zaistniał w kanonie literatury, że on akurat jest tym Mikołajem. Największy problem miałam w sumie z jego kolegami, z którymi on się przyjaźnił od dzieciństwa, którzy byli Ukraińcami, którzy na przykład później z nim byli w gimnazjum, a którzy też, tak jak on, wywędrowali do Petersburga albo do Moskwy. No tu był problem, czy stosować właśnie te imiona w wersji ukraińskiej czy rosyjskiej. Na przykład jest postać słynnego aktora Szczepkina, który też był Ukraińcem i który powinien być Mykołą, a jednak jest Michałem i tak jest w książce, dlatego, bo on zaczął swoją karierę jednak w centralnej Rosji i cały czas funkcjonował jako ten Michał. Tak samo miałam problemy z zapisem miejscowości ukraińskich. I tutaj bardzo mi pomogło wydawnictwo, bo rzeczywiście były momenty, że ja byłam bezradna, nie wiedziałam do końca, jaki zapis stosować. I dostałam fantastyczne redaktorki, fantastycznego korektora, którzy mi bardzo pomogli. Korektor znający ukraiński i rosyjski. I tutaj wspólnie żeśmy decydowali, właśnie pan Jan zadecydował, że stosujemy zapis miejscowości po polsku, natomiast z przypisem, jak brzmi nazwa obecna, a jak brzmiała kiedyś.
6: Stosunek Rosjan do Gogola i Ukraińców do Gogola bardzo się różnią?
10: Różnią się, tak. I dlatego ja napisałam taki przedostatni rozdział Zgogolenie i chocholstwo, gdzie wybrałam takich najbardziej charakterystycznych reprezentantów tych dwóch narodowości. Z jednej strony to jest Wasylij Rozanow, rosyjski pisarz, filozof, który całe życie żył w obsesji gogolowskiej, który był przekonany, że to Gogol zniszczył Rosję, że dopóki nie było Gogola, Rosja była wielka, święta, niepokalana.
6: A czym ją zniszczył, jego zdaniem?
10: No właśnie, zniszczył ją śmiechem, tak. To znaczy on uważał, że Gogol pozwolił Rosjanom śmiać się z Rosji, a z Rosji śmiać się nie wolno. No on miał różne, z różnych stron podchodził do Gogola i go o pewne rzeczy oskarżał, również tam były nawet motywy seksualne, że na przykład Gogol nie miał falusa. No ale w przypadku Rozanowa jest to o tyle charakterystyczne, że on dożył rewolucji, najpierw lutowej, później puczu bolszewickiego i umierał już w Rosji bolszewickiej i on był przekonany, że właśnie w momencie, kiedy bolszewicy przejęli Rosję, Rosja się skończyła, natomiast zaczął się ten produkt, który wytworzył Gogol. Czyli ta Rosja bolszewicka to jest twór, który wyszedł prosto ze stron utworów gogolowskich. Więc to jest ta strona rosyjska, ale mówię, to najbardziej jaskrawa. Mhm. Natomiast z drugiej strony wybrałam Jewchena Jeweniuka, który też, przepraszam, Małaniuka, który też bardzo się koncentrował na Gogolu. On w okresie międzywojennym mieszkał w Polsce, w Warszawie i tutaj pisał eseje na temat Gogola. I on z kolei to oceniał właśnie z drugiej strony, czyli on twierdził, że Gogol jest koniem trojańskim, który został przez Ukraińców wprowadzony do Rosji. Więc on niejako się zgadzał z Rozanowem, tylko on to oceniał od drugiej strony, ale też uważał, że Ukraińcy też powinni wyciągać wnioski z twórczości Gogola. I że też popełniają błędy i też powinni z tego właśnie jakieś dla siebie narodowościowe wnioski wyciągać. Natomiast jak chodzi o Gogola dzisiaj, no to on w Rosji w dalszym ciągu jest w tym kanonie, jest wręcz takie powiedzenie, że Gogol i Puszkin to jest tak jak woda i tlen, przepraszam, jak składniki wody, że oni łącznie tworzą te najważniejsze składniki wody, życiodajnej wody. Więc on jest w dalszym ciągu jak święty traktowany w Rosji. Zresztą jego, no i książki są wznawiane i dramaty są wystawiane właściwie w wszystkich teatrach. W 2002 roku była rocznica jego śmierci, 150 i też hucznie obchodzona i tam i Putin miał swoje przemówienia. Także jak najbardziej on jest świętowany i akceptowany w Rosji. W Ukrainie tak nie do końca i dlatego ja poprosiłam Jurij Andruchowicz specjalnie dla mojej książki napisał krótki tekścik. Ja mu zadałam pytanie, że rozumiem, że w tej chwili w Ukrainie burzy się pomniki Puszkina, ale co zrobić z pomnikami Gogola? No i właśnie on mi napisał krótki tekst, gdzie napisał, że na tyle tych pomników jest niedużo, że raczej nikt ich nie będzie burzył i że oczywiście Gogol jest dla nich postacią ambiwalentną, no ale nie aż tak, żeby mieli go zapomnieć. A Oksana Zabuszko wręcz do Gogola ma stosunek bardzo taki otwarty i sympatyczny i ona twierdzi, że on był właściwie niewolnikiem tamtego systemu.
6: Wiele rzeczy odkryła pani podczas pracy, te najważniejsze odkrycia. No tak, nie wie pani, tak, gdzie jest głowa Gogola, tak jak większość z nas. Na to pani nie wpadła, ale rozumiem, że były takie rewelacje, na które pani wpadła.
10: Były, no jeżeli już idziemy tak na sam koniec, czyli historia po jego śmierci, czyli historia z ekshumacją, ale musimy też pamiętać, że Rosja uwielbia plotki, a zwłaszcza na temat bardzo znanych, ukochanych ludzi, więc jeżeli ktoś jakąś jedną plotkę rzuci, to ona lotem błyskawicy rozchodzi się od razu po całym terytorium Rosji i tak było w przypadku Gogola. To znaczy dokładnie, on był pochowany na cmentarzu przy klasztorze Daniłowskim, ale przyszły lata 30. i ten klasztor został przejęty, tam urządzono dom dla bezprizornych. A w związku z tym, że dużo tam było znanych postaci na cmentarzu, to uznano, że trzeba zrobić ekshumację i Gogola przenoszono na cmentarz moskiewski Nowodziewiczy, gdzie zresztą leży do dzisiaj. No i właśnie taka była historia, że kiedy otwarto jego trumnę, to jeden ze świadków, bo tam zwołano też pisarzy, żeby oni byli świadkami tej ekshumacji, i jeden z tych pisarzy później zanotował, że nie było głowy, że ciało Gogola się zaczynało od szyi, że później niby archeolodzy znaleźli jakąś głowę w tym samym grobowcu, ale gdzieś na innym poziomie, że uznali, że to jest młodego człowieka głowa, czaszka, że to nie może być gogolowska. I stąd poszła ta właśnie historia, którą zresztą wykorzystał Bułhakow w Mistrzu i Małgorzacie, absolutny wielbiciel Gogola i jego poczucia humoru. No ale po czym się okazuje, w latach 80. inny znowu pisarz, dziennikarz znalazł z tegoż, który opisał tę historię braku głowy w trumnie i który wtedy zaprzeczał, że to nieprawda, że tylko głowa była odwrócona w bok. Więc tak naprawdę nie wiemy, jaka jest prawda, by trzeba ponownie zrobić ekshumację na cmentarzu Nowodziewiczym, żeby się przekonać, czy ta głowa jest, czy jej nie ma. No ale musimy przyznać, że to jest też bardzo gogolowskie.
6: Skomplikowany był, jeśli chodzi o tożsamość. No właśnie, ale tylko narodową, czy też rację mieli ci, którzy analizowali go, trochę pani o tym już wspomniała, poprzez jego seksualność?
10: Ja uważam, że tak. To głównie zaczęło się od Simona Karlińskiego, czyli slawisty rosyjskiego, który był emigrantem, mieszkał w Stanach Zjednoczonych i tam w Berkeley prowadził katedrę slawistyki. Zresztą też przyjaźnił się z naszym Miłoszem. I on napisał w 70-tych latach taki esej duży pod tytułem Seksualny labirynt Gogola, gdzie całe jego życie i całą jego twórczość oceniał przez pryzmat homoseksualizmu. Sam był gejem, no więc dlatego łatwiej było mu to zrobić. Spotkał się z bardzo dużym oporem do środowiska uniwersyteckiego. Jak później, ja cytuję rozmowę z nim, gdzie on opowiada, że właśnie w tym środowisku uniwersyteckim, amerykańskim, jak chodzi o kobiety, to one były w stanie zgodzić się z jego tezą, natomiast mężczyźni nie przyjmowali tego do wiadomości. No, a już tym bardziej oburzenie było w Rosji. I jest początek lat 90., czyli jest to otwarcie się na świat rosyjskie. No i wtedy jedno wydawnictwo chciało tę jego książkę przetłumaczyć i wydać w Rosji. Nie doszło do tego. Ta książka nigdy nie ujrzała światła dziennego w Rosji, co jest jeszcze jednym dowodem na to, że jednak Rosjanie nie chcą w ogóle tego przyjąć do wiadomości. Natomiast ja sama muszę przyznać, że kiedy przeczytałam książkę Karlińskiego, to odniosłam wrażenie, że troszkę ta zagadka Gogola mi się wyjaśniła. Ja jestem w stanie zgodzić się z Karlińskim, że Gogol był na tyle religijny, że jego orientacja seksualna nie mogła się pogodzić z jego religijnością i on sam siebie zakłamywał. Są dwie historie, gdzie no prawie na 100% można powiedzieć, że była tam miłość męsko-męska. Pierwsza historia to jest jeszcze w czasach gimnazjum, kolega jego, w którym on był zakochany. I druga historia już w czasach, kiedy on mieszka w Rzymie i na jego rękach umiera taki młody chłopiec i tam też jakaś między nimi się rodzi miłość. Więc tak, ja uważam, że w przypadku Gogola jego orientacja odegrała dużą rolę.
6: A miał depresję?
10: Och, i to jaką? Prawdopodobnie był chory psychicznie. Oczywiście żaden psychiatra go nie diagnozował. Współczesny lekarz. Natomiast stał się bardzo smakowitym kąskiem dla psychiatrów i psychologów już w XX wieku, zwłaszcza na początku XX wieku. Ja dużo tych diagnoz cytuję w książce, bo uważam, że są bardzo interesujące i trafne, choć oczywiście zawsze musimy pamiętać, że żeby postawić prawidłową diagnozę, jednak lekarz musi mieć bezpośredni kontakt z żywym pacjentem. No tutaj oni nie mieli tego kontaktu, więc to zawsze jest teoretyzowanie. Psychiatrzy, którzy się zastanawiali nad Gogolem, prześledzili jego życie, jego twórczość i te etapy właśnie, doszli do wniosku, że tak, być może miał schizofrenię i być może miał dwubiegunowość.
6: Teraz czas na informacje w TOK FM.

0: Ciebie pas.
1: Autopromocja.
2: Agroleśnictwo wpływa na bioróżnorodność, zatrzymuje wodę w ziemi, chroni przed wiatrem i użyźnia glebę. A skoro jest tak dobrze, to dlaczego wszystkie gospodarstwa nie działają w systemie rolno-drzewnym? O plusach i minusach miedz, zalesień i nasadzeń opowiemy już w niedzielę po 10 w audycji Wiesz co jesz? Patrycja Wanat, zapraszam.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Dziś w Wyborczej. Zbiórka Łatwoganga. Dlaczego młody chłopak w ciągu kilku dni zebrał 250 milionów złotych? Kim są współcześni influencerzy i co mówią ich odbiorcy? Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
3: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 19.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżały się o naruszenie trwającego 3 dni zawieszenia broni wynegocjowanego przez Stany Zjednoczone. Jednak jak dotąd strony konfliktu nie zgłosiły żadnych poważnych ataków. Prezydent USA Donald Trump ogłosił zawieszenie broni, które zbiega się z obchodami Dnia Zwycięstwa Rosji w II wojnie światowej, a także wymianę 1000 jeńców z każdej strony. Premier Czech Andrej Babisz stwierdził, że cieszy się na współpracę z nowo wybranym premierem Węgier Peterem Modziorem. Ocenił, że po objęciu urzędu przez zwycięzcę węgierskich wyborów parlamentarnych nadszedł właściwy moment na powrót do współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Przed kwietniem

0: Marta Perchuć-Burzyńska, Sylwia Frołow, autorka książki Zagadka Gogol, książki wydanej przez Margines, jest dzisiaj moją i Państwa gościnią. Był moment, kiedy zaczął wierzyć właśnie w swój mesjanizm. No to takie romantyczne, coś go tak jeszcze a propos łączyło z Adamem Mickiewiczem?
1: No właśnie, to jest ciekawe, że on też bardzo, bardzo szanował i podziwiał Mickiewicza i stawiał go na równi z Puszkinem. Zresztą nie tylko on, ja specjalnie o tym piszę w książce, że całe środowisko literackie rosyjskie uwielbiało Mickiewicza. I były tam między nimi światopoglądowe podziały, byli słowianofile, byli okcydentaliści, ale to był jeden, jedyny człowiek, który ich scalał. To znaczy Mickiewicz. Jeżeli oni spotykali się towarzysko i mogli się kłócić światopoglądowo, jeżeli tam wznoszono toast na cześć wybitnego poety polskiego Mickiewicza, to wszyscy ten toast chętnie wspólnie wznosili. No więc Gogol tutaj się niewiele różnił, jak chodzi o większość tych pisarzy, poetów rosyjskich. Ale tak, przeczytał po polsku pana Tadeusza. Więc wiemy na pewno, że przynajmniej na tyle orientował się językowo, że był w stanie przeczytać. Uznał, że to jest wybitne dzieło. To jest ciekawa historia, ponieważ kiedy początkowo on mieszkał, jeszcze nie będąc znanym pisarzem w Petersburgu, to okazuje się, że dokładnie w tym samym domu mieszkali z Mickiewiczem. Tylko Mickiewicz mieszkał od strony ulicy w takich jednak luksusowych pokojach. Natomiast Gogol jako ten biedny urzędnik mieszkał od podwórka i wtedy się w ogóle jeszcze nie znali. Poznali się w Paryżu, kiedy Gogol już wyjechał z Rosji, 11 lat przebywał na emigracji i to był jeden z pierwszych, do których on spróbował dotrzeć właśnie na zachodzie Europy. Wiadomo, że Mickiewicz już wtedy już był po zsyłce, już był na emigracji w Paryżu, no i właśnie wtedy z Gogolem się spotkali. Także on Mickiewicza bardzo lubił, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, ponieważ w momencie, kiedy Mickiewicz wszedł okres mesjański, to Gogol wtedy przestał się z nim kontaktować. Mm-hmm. To był ten rodzaj mesjanizmu, który akurat Gogolowi nie odpowiadał, no bo Gogol jednak skłaniał się w stronę mesjanizmu prawosławnego. No i jak chodzi o tę jego religijność i jego mesjanizm, no to właśnie niestety to się wiąże z chorobą psychiczną. No i jest sytuacja, że wyszły już Martwe dusze, czyli ten pierwszy tom. On pisze drugi tom, gdzie uważa, cały czas jest w przekonaniu, że to będzie dużo lepszy tom, dużo lepsza książka, która będzie już taka uduchowiona, ponieważ on sobie założył, że będzie tak jak w Boskiej Komedii, czyli przejście z piekła przez czyściec do nieba, no i ta pierwsza część Martwych Dusz to jest to piekło i w tym momencie on już jest w czyśćcu, w drugiej części i zaczyna mieć poważne problemy. To znaczy on sobie zakłada, że to ma być takie bardzo już duchowe, a okazuje się, że z tym jest poważny problem. No i dochodzi do wniosku, że w takim razie on się musi zająć czymś, co jest stricte związane właśnie z jego duchowością. I wtedy wybrane fragmenty z korespondencji z przyjaciółmi, gdzie ci przyjaciele, do których on wcześniej pisał listy i do których korespondencję chciał wykorzystać, sami wiedzieli, że jest to bardzo zły pomysł. Ponieważ właśnie to były te listy, to były te wszystkie jego przemowy, pouczania z ex-katedra. I ci jego wszyscy znajomi, zwłaszcza literaci, wiedzieli, że on się tym pogrąży. Mm-hmm. Że cała Rosja kocha go jako tego satyryka, jako tego prześmiewcę. Czyli że Gogol jako mistrz śmiechu. A nagle się okazuje, że Gogol chce być mesjaszem i że mu to kompletnie nie wychodzi. I nawet dochodzi do sytuacji, że go błagają, żeby on w ogóle tego nie wydawał. On ich nie słucha, wydaje. Staje się pośmiewiskiem w Rosji i w ogóle wtedy wszyscy ogłaszają, że Gogol po prostu zwariował. No i coś jest na rzeczy w tym sensie, że to jest ten moment jego już.

0: poważnej depresji, która prędzej czy później niestety doprowadza go do śmierci i można powiedzieć strasznej w tym sensie, że Gogol, człowiek, który kochał jeść, przez ostatnie tygodnie życia pości, praktycznie rezygnuje w ogóle z jedzenia, przez ostatnie dwa tygodnie życia już nie je niczego i umiera z głodu. A jest to związane z depresją.
1: Gdzie pani szukała Gogola przede wszystkim? W książkach czy także w miejscach?
0: Przede wszystkim w książkach. No jednak no wiadomo, że ja to pisałam teraz w okresie wojennym, więc ani nie mogłam do Ukrainy pojechać, ani nie mogłam pojechać tym bardziej do Rosji. Także głównie korzystałam z książek. No, jak chodzi o literaturę XIX wieku, to ona, trzeba przyznać, że w internecie rosyjskim jest fantastycznie opracowana, więc ja naprawdę miałam dosyć łatwy dostęp do różnych materiałów. Zresztą też miałam okazję troszkę skorzystać z wydawnictw amerykańskich, bo tak samo w Stanach Zjednoczonych Gogol właśnie jest bardzo też intensywnie opracowywany, więc ja też miałam dostęp do bardzo ciekawych różnych referatów, esejów amerykańskich specjalistów od literatury rosyjskiej. Więc muszę przyznać, że dlatego ta książka się tak rozrosła. To można powiedzieć, jest moja najgrubsza książka. Ja wcale nie miałam takiego zamiaru robić tak obszernej tej biografii, ale okazało się, że mam dostęp do takiej ilości materiału, że ja nawet musiałam jeszcze się ograniczać. Mhm. Więc gdybym chciała w pełni to wykorzystać, to ta książka chyba by dwa razy tyle miała objętości.
1: To też jest ciekawe, bo mówi pani o specjalistach amerykańskich, którzy rozpracowywali Gogola. Pani napisała jego biografię. Tych biografii pewnie jest mnóstwo, jeśli chodzi o Rosję, ale czy został tam prawidłowo rozpoznany i w Rosji, i w Ukrainie? Czy cały czas czeka na taką prawdę o sobie?
0: Powiem jak u Piłata, czyli, ale właściwie co to jest prawda? To znaczy do końca nie wiemy, i jaki prawdziwy ten Gogol jest i na jaką prawdę my powinniśmy czekać. Mhm. Być może nie dojdziemy głębiej do sedna niż to, co ja zrobiłam. Ja naprawdę starałam się bardzo, bardzo z różnych stron podejść do niego. I wszystkie te opracowania, które przeszły przez moje ręce, to tam nic więcej nie było. Więc no nie wiem, do jakim ewentualnie jeszcze możemy dojść prawdy na temat Gogola. No ale to, że on do końca nie jest rozszyfrowany, no to też jest ten taki gogolowski smaczek. Czy musimy tak wszystko dokładnie rozłożyć na atomy pierwsze? Chyba nie. No właśnie zostawmy mu troszkę tej tajemnicy. Na tym polega też jego urok.
1: A ówczesne społeczeństwo rosyjskie rozumiało, o co chodzi w jego sztukach? Wiedzieli,
0: tak,
1: co miał
0: tak,
1: na myśli, pisząc Ożenek i Rewizora?
0: Z Ożenkiem rzeczywiście jest poważny problem i też właśnie Simon Karliński rozpatruje problem Ożenku z perspektywy właśnie gejowskiej. To znaczy on uważa, że właśnie Gogol jako homoseksualny napisał rzecz absolutnie nietypową na tamtejsze czasy. To znaczy opisuje małżeństwo czy próbę zawarcia małżeństwa, gdzie nie ma w ogóle żadnych uczuć. A dlatego nie ma, dlatego że opisuje związek heteroseksualny. I rzeczywiście uważam, że jest coś na rzeczy i tego faktycznie współcześni w ogóle nie zrozumieli. I dla nich Ożenek był bardzo trudną sztuką, komedią. Nie bardzo wiedzieli, z czego tam się śmiać. I on też zresztą z tego powodu miał poważne problemy też. Też nie mógł tego zaakceptować, ich braku akceptacji. Na przykład Iwan Wyrypajew parę lat temu zrobił Ożenek w bardzo też ciekawej interpretacji i też pamiętam rozmowę z nim, że on mówił, że to jest najtrudniejsze dzieło Gogola, z którego można tak różne rzeczy wyciągnąć, których przez wiele lat Rosjanie w ogóle nie rozumieli. Natomiast jak chodzi o Rewizora, tu jest zupełnie inna sytuacja. To znaczy rewizor w momencie został zrozumiany. Tylko że tak, połowa Rosji natychmiast obraziła się na Gogola i poniekąd słusznie, ponieważ on wprost palcem pokazał, na czym polega problem systemu, reżimu rosyjskiego. A druga połowa, zaśmiewająca się z rewizora, nie do końca uznała, że to jest o nich. Oczywiście na czele z samym carem, który w ogóle dał pozwolenie na to, że tekst mógł być opublikowany, a później sztuka wystawiona w Teatrze Aleksandryjskim w Petersburgu. Car prawdopodobnie podszedł do tego tak wodewilowo. Mówiąc szczerze, sam Gogol nie do końca zrozumiał własny przekaz. Czyli ja uważam, że dzieło przerosło mistrza. To znaczy Gogol wychodził z założenia, że sama władza jest dobra, natomiast wykonanie woli władzy jest złe. I on miał takie założenie, pisząc rewizora. A prawda jest taka, że rewizor pokazuje wprost palcem na tę władzę najwyższą. Czyli w Teatrze Aleksandryjskim na premierze rewizora ten najbardziej winny siedział w tej głównej loży. To był car Mikołaj I. Że od tej loży trzeba zacząć, żeby dopiero nazwać i zacząć naprawiać system w Rosji. I tak w Rosji zresztą dzieje się do dzisiaj, że uważa się, że urzędnicy są źli, natomiast Putin jest pozytywną postacią i dlatego jeżeli na przykład ludziom dzieje się źle, to oni piszą listy do Putina, prosząc go, żeby on coś z tym zrobił, bo ten czy tamten urzędnik w ich miejscowości popełnia przestępstwa, tam jest skorumpowany i tak dalej, więc oni proszą Putina o pomoc, a prawda jest taka, że Putin jest jedną wielką korupcją. Więc to wszystko jest zawarte w rewizorze.
1: Bez Gogola, jednym słowem, Rosji nie zrozumiemy. Czy tak?
0: Tak jest, tak.
1: Pani taki osobisty do niego stosunek zmieniał się w trakcie pisania książki?
0: Zmieniał się. Tak jak powiedziałam, że ja muszę polubić swojego bohatera. No i właśnie z Gogolem przez jakiś czas miałam problem. Nie lubiłam go, nie mogłam go zrozumieć, ale przyszedł taki moment, że zagłębiłam się w jego prywatną korespondencję z mamą i z siostrami, bo tam to była taka specyfika tej rodziny, że mama urodziła 12 dzieci, ale przeżyło 6, a w ogóle dorosłości 5, a tak naprawdę mama jeszcze przeżyła 2 z tych dorosłych swoich dzieci. I ojciec Gogola zmarł, kiedy on był w gimnazjum, a jego najmłodsza siostrzyczka miała wtedy 3 tygodnie. Więc w domu została mama z 3 siostrami. Mikołaj był z nich najstarszy i on poczuł się bardzo odpowiedzialny za te siostrzyczki i zaopiekował się nimi. I ja nawet specjalnie piszę, zresztą nie ja to wymyśliłam, tylko jedna z jego sióstr, jak pisała wspomnienia już jako dorosła osoba, to pisała, że Nikosza był dla nas jak mama, nie jak tata, jak mama. Ponieważ on im szył sukienki, on im robił czapki na drutach. Decydował, w co one się powinny ubierać. Tam przeglądał z nimi jakieś żurnały mody i tak dalej. I to był ten moment, że ja go polubiłam. Hmm.
1: Gogol, postać wyjątkowo niejednoznaczna. Do końca nierozpoznana, tak jak mówiłyśmy, przez samych Rosjan i przez Ukraińców, ale zagadkę Gogola starała się rozwiązać i być może bardzo dobrze, że zostawiła ją trochę nierozwiązaną Sylwia Frołow, moja i państwa gościni, autorka książki Zagadka Gogol, wydanej przez Marginesy. Pani Sylwio, bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Również bardzo dziękuję.
1: Państwu książkę polecam. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu za uwagę. Do usłyszenia w poniedziałek w Kulturze Osobistej. Program wydawał Jakub Paś. Również bardzo dziękuję.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
3: Tok 8.
4: Zapraszam pana posła Aleksandra Mrówczyńskiego.
5: Panie marszałek, Wysoka Izbo. Czy prawda ma szansę pokonać kłamstwo, przetrwać? Kłamstwo wielokrotnie powtarzane może zostać przyjęte, czyli osiągnąć status prawdy. Historia magistra vita est. Historia jest nauczycielką życia, ale historia prawdy i tylko prawdy to nauczycielka życia. Przytoczę słynny cytat Józefa Piłsudskiego: naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Polska ma bogatą, a zarówno tragiczną przeszłość. Nie wolno pomijać prawdy historycznej w programach nauczania. Nie wolno mylić takich słów jak agresor z obrońcą, czy mylić niewinnego z winnym. Veritas nos liberabit. Prawda nas wyzwoli. Ta sentencja oznacza dokładnie: poznanie prawdy uwalnia człowieka od niewiedzy, kłamstwa i strachu. Tylko prawda.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
6: Dlaczego osoby, które jesteśmy skłonni uważać za niebywale mądre, szlachetne, z dużym dorobkiem, potrafią nagle zachować się w sposób, który jesteśmy gotowi uznać za małostkowy, niemiły? Na czym ten rozdźwięk głęboko ludzki polega? Jakie są jego źródła? I szerzej o kondycji człowieczeństwa w XXI wieku będę rozmawiać z moim dzisiejszym gościem, a jest nim etyk, filozof profesor Paweł Łuków z Uniwersytetu Warszawskiego. Czekam na państwa już za chwilę. Anna Wacławik. Zapraszam na wywiad pogłębiony.
7: Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej. Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. I już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Węgrzy mają nowego premiera. Peter Modzior obiecuje służyć, a nie rządzić. Prawo i Sprawiedliwość grozi ministrom obrony i finansów. Partii nie podoba się umowa SAFE. Niektóre regiony w Polsce wyludniają się szybciej niż inne, szczególnie te bez autobusu, dostępu do lekarza i bez pracy. To są informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział nowy węgierski premier Peter Modzior, który został wybrany przez parlament na szefa rządu. Zwycięzca kwietniowych wyborów złożył przysięgę. W pierwszym przemówieniu w nowej roli zapewnił, że rozliczy poprzednią ekipę Viktora Orbana, a Węgrom będzie służył. Chciałbym jasno powiedzieć tutaj, w domu węgierskiej demokracji i praw konstytucyjnych, że nie będę rządził rządził Węgrami, będę służył mojej ojczyźnie. Na Petera Modziora przed parlamentem czekały tłumy zwolenników. Partia TISA odsunęła od władzy Viktora Orbana po 16 latach jego rządów. Prawo i Sprawiedliwość grozi ministrom obrony i finansów. Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański w imieniu Polski podpisali z Komisją Europejską umowę w sprawie programu SAFE. Nasz kraj otrzyma z niego prawie 44 miliardy euro nisko oprocentowanej pożyczki na zakup uzbrojenia i rozwój przemysłu obronnego. Ale PiS-owi się to nie podoba. Największa partia opozycyjna twierdzi, że umowa jest zagrożeniem dla suwerenności Polski, że zyskają na niej przede wszystkim Niemcy i że ministrowie nie mieli prawa jej podpisywać, o czym w programie Wybory w Toku mówił Karol Karski z PiS-u.
3: Rząd w jakiś dziwny sposób parł do zawarcia tej umowy, mimo że jej zawarcie i potem realizacja nie będą się wpisywały w polski system prawny.
11: Jest podstawa prawna do podpisania takiej umowy, to jest ustawa o obronie ojczyzny. W tej ustawie jest artykuł 47, mówi właśnie o tym, że tego rodzaju umowy mogą być podpisywane. Tyle tylko, że środki muszą być oczywiście na cel określony w tej ustawie przeznaczone i ten cel to jest obronność kraju.
10: Odpowiadał senator klubu Centrum Jacek Trela. Lubelszczyzna jako pierwszy region w Polsce dostała zgodę z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na przesunięcie części unijnych funduszy na zadania związane z obronnością. Chodzi o kwotę ponad miliarda złotych. Pieniądze pójdą na infrastrukturę krytyczną, bezpieczeństwo wodne i obronność, mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.
12: Na przykład na otworzenie jakiejś tam linii produkcyjnej, która będzie produkowała zarówno na cele cywilne, jak i wojskowe, czyli tak zwany dual use, ale nie wykluczamy tutaj, że jeśli zgłosi się firma, która produkuje stricte elementy wojskowe, do wojskowości, jakieś elementy dronów czy innych bojowych, to też będzie mogła skorzystać z tych pieniędzy.
10: Jak dodaje Anna Brzyska z urzędu, umowa z Komisją Europejską przewiduje wydłużony czas na wydanie pieniędzy.
13: Bo do 2030 roku będą wydatki kwalifikowalne, czyli mamy promesę kolejnego roku realizacji działań inwestycji, w tym inwestycji obronnościowych.
10: Co kluczowe, środki na obronność to wyłącznie dotacje, nie pożyczki, jak to jest przy innych programach. Nie ma autobusu, nie ma lekarza, nie ma pracy. Tak wygląda codzienność w coraz szybciej wyludniających się regionach w Polsce. Dla przykładu, w wielu bieszczadzkich miejscowościach problemem nie jest tylko brak pracy. Coraz trudniejsze staje się zwykłe, codzienne funkcjonowanie, mówi mieszkający na co dzień w Bieszczadach socjolog Duszan Augustyn.
14: Mieszkając w miejscowości, gdzie przedszkole zamyka się o 13, gdzie szkoła jest oddalona o kilkanaście kilometrów, gdzie wizyta u lekarza to w zasadzie całodzienna wyprawa, to wszystko sprawia, że mieszkańcy są jakby uwiązani w swoich domach, a samo podjęcie pracy bywa po prostu zbyt drogie, żeby się opłacało.
10: To szczególnie uderza w seniorów, samotnych rodziców i osoby, które nie mają samochodu. Eksperci przekonują, że bez odbudowy usług publicznych trudno będzie zatrzymać odpływ mieszkańców regionu. Ministerstwo Zdrowia i resort edukacji przebadają dzieci i młodzież w szkołach, żeby poznać kondycję zdrowotną młodego pokolenia. Ma to pomóc w profilaktyce chorób związanych z niezdrowym stylem życia. Szymon Kępka.
15: Wielośrodowiskowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności ma być skupione na dzieciach i młodzieży, by między innymi sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka.
16: Przebadamy ponad 180 szkół podstawowych i ponadpodstawowych i badaniami zostanie objętych około 3,5 tysiąca dzieci.
15: Na udział w badaniu będą musieli zgodzić się rodzice dzieci, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
17: Częścią badania są również badania genetyczne. Pobierana jest część krwi na badania genetyczne. To jest w tej chwili niezbędny element badań epidemiologicznych.
15: Choroby układu krążenia odpowiadają za 40% wszystkich zgonów wśród dorosłych Polaków. Szymon Kępka, TOK FM.
10: Są ostrzeżenia przed nocnymi przymrozkami w regionach na północy, w centrum i na Przedgórzu Sudeckim. Niedziela z przelotnym deszczem na północnym wschodzie. Tam w ciągu dnia na termometrach zobaczymy 11 stopni. 12 będzie nad morzem, około 18 w centrum, do 21-22 miejscami na zachodzie i południu.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dobry wieczór Państwu. Anna Wacławik, jak Państwo słyszeli przed informacjami TOK FM, w studiu jest już profesor Paweł Łuków. Dobry wieczór.
18: Dobry wieczór.
6: Filozof, etyk, dziekan Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Wydawczynią programu jest Maria Mroczkowska. I dzisiaj w wywiadzie pogłębionym chcę zatrzymać się nad takim zjawiskiem, którego istota jest dla mnie ciekawostką i zagadką pewną, a mianowicie rodzaj pęknięcia pomiędzy czyimś wizerunkiem, wizerunkiem zbudowanym na ogół na dorobku tej osoby. I czy to jest dorobek literacki, artystyczny, filozoficzny, medyczny, dowolny. Wizerunkiem osoby ogólnie uznawanej za jakąś bardzo mądrą osobę, więc być może ta osoba zanabywa drogą naszego przeniesienia również dodatkowych różnych cech, które ją opromieniają. Uważamy ją w związku z tym za dobrą, sprawiedliwą, godną i tak dalej. Pęknięcia w momencie, w którym ta osoba w jakiś sposób nas zawodzi. Zawodzi jakąś wypowiedzią, jakimś zachowaniem w jawnej sprzeczności z tymi przymiotami, które byliśmy skłonni jej przypisywać. Czyli ktoś uznany za wybitnie mądrego nagle zachowuje się w sposób małostkowy, mściwy. Ja nie mam na myśli tutaj jakiejś wielkiego skandalu, bo te może nawet są prostsze do wytłumaczenia, ale o taki drobiazg, niuansik. Od razu powiem, skąd mi się wzięły te namysły, głównie z obserwacji różnych internetowych nagonek i cancelingów i linczów, samosądów, wzmożeń i panik moralnych, gdzie wiele osób, które znam z przestrzeni publicznej, nagle przyłączają się do takiego tumultu. Bierze udział w takim linczu, tak jakby przestały wierzyć w te wartości, po które sięgał, którymi się posługiwał w swoich publicznych wypowiedziach. Mnie ciekawi nie tylko to, co decyduje o rozwiązaniu wewnętrznego konfliktu w ten sposób, czyli dylematy, jakie są do pokonania, co w ostateczności decyduje o tym, że zamiast powściągnąć ten swój złośliwy jęzor, dajemy upust swoim emocjom, pokazujemy tą naszą brzydszą twarz, ale i droga, jaka prowadzi do przekonania, że mogę sobie na tę małostkowość publicznie pozwolić. Czyli rozwiązanie konfliktu wewnętrznego na złą stronę, w złą, no w cudzysłowie, bo ja zakładam, że autor nie ma takiej intencji. I drugie to przekonanie, że mi już wolno.
18: Ja myślę, że są dwa mechanizmy z dwóch stron tego, nazwijmy, układu komunikacyjnego. Z jednej strony mamy tych, którzy są jakoś tam wyróżnieni poprzez swoje wcześniejsze aktywności, rozpoznawani jako osoby, no właśnie, mające wgląd w pewne sprawy lepszy od wielu, wielu innych. A z drugiej strony są ci, którzy właśnie ich słuchają. I obawiam się, że w wypadku tych pierwszych możemy mieć mechanizm, który w dawnych systemach moralnych się nazywało, że się popadło w grzech pychy. Przekonanie o być może własnej nieomylności, niekoniecznie artykułowane, niekoniecznie na zasadzie jakiegoś takiego narcystycznego przekonania, że ja zawsze mam rację, jestem świetny. Tylko raczej na zasadzie chyba pewnego rodzaju rozpędu. Skoro do tej pory mnie słuchali i spotykałem się z aprobatą.
6: Kupowali moje książki, przychodzili na spotkania, klaskali, głaskali.
18: Tak, oczekiwali na dedykacje, podpisy książek i tak dalej. To prawdopodobnie to może prowadzić do takiego przeświadczenia, że jest się odpornym na błąd. Że się jest odpornym na powiedzenie czegoś na przykład za dużo, za mocno, albo o niewłaściwej porze. A z drugiej strony są odbiorcy, którzy podejrzewam znowu też pewnie oczekują. Mamy takie zjawisko, nazwijmy je totalizowaniem autorytetu. Że jeśli ktoś jest autorytetem w jednej sprawie, w drugiej sprawie, to prawdopodobnie będzie również równie dobrym źródłem pouczenia jakiegoś moralnego czy innego rodzaju w innej sprawie. Niekoniecznie musi tak być. Większość z nas raczej ma talenty do pewnych rzeczy, a mniej do innych. I to, że dobrze się sprawujemy w jednych sprawach, nie musi za sobą pociągać tego, że w innych, nawet czasem podobnych, będziemy robić, postępować dokładnie tak samo. Więc myślę, że z jednej strony będzie rozpęd, że tak powiem, tych osób, na które się zwraca uwagę, nazwijmy je autorytetami, publicznie rozpoznawymi, w sensie, że są po prostu słuchani uważnie, a z drugiej strony oczekująca publiczność, która prawdopodobnie no właśnie oczekuje jakiejś takiej spójności, konsekwencji, ale też pamiętajmy, że prawdopodobnie określeni ludzie stali się publicznością konkretnego nadawcy komunikatów, prawdopodobnie dlatego, że rozpoznają tam coś, co do nich przemawia. I jeśli pozostają z tym autorytetem, jak go nazwałem, to prawdopodobnie dlatego, że ten, że rozpoznają tam, czy w dużym stopniu rozpoznają to, co chcieliby usłyszeć, nawet jeśli wcześniej sami do tego nie doszli. I prawdopodobnie potem efekt jest taki, no, że to nie jest aż tak daleko posunięte podobieństwo tych poglądów. Być może po prostu taki jest mechanizm i to powoduje to takie ogromne wzburzenie. Jak to?
6: A pan już użył tego wielkiego kwantyfikatora autorytet. Ja nie wiem, czy bym chciała od razu sięgać po tą, powiedzmy, najwyższą skalę, no bo autorytet, alfabet otwiera, jest na A, no musi być na czele tego peletonu. Tymczasem bardzo jest mi bliska definicja, o ile to definicja profesor Joanny Tokarskiej-Bakir, która mówi, że ona zawsze te swoje autorytety sprawdza i je testuje w taki prosty sposób, czy autorytet potrafi występować z pozycji współczucia, bo też miałyśmy taką dyskusję o tym, jak autorytety wyprowadzają nas na manowce. Mnie ciekawi to ludzkie pęknięcie i ten moment rozwiązywania konfliktów wewnętrznych. Co się składa na to z punktu widzenia etyki, że my jednak robimy krok w tą, no w tą niewłaściwą stronę. Czy to robimy z fałszywego rozpoznania sytuacji, bo jeżeli tych głasków dostajemy, to uważamy, że cały świat nas kocha, a to przecież nie jest prawda. I uważamy się w związku z tym, skoro nas cały świat kocha, to możemy sobie pozwolić na błąd głupiej wypowiedzi, niewłaściwej wypowiedzi, bo i tak zostanie nam to z miłości wybaczone.
18: Ja bym właśnie się sprzeciwiał takiemu myśleniu. To właśnie ja specjalnie użyłem słowa pycha, ponieważ wydaje mi się, że pycha mniej więcej na tym polega, że ta myśl o tym, że mogę sobie pozwolić na więcej, podejrzewam, że się chyba specjalnie nie będzie pojawiać, ponieważ to więcej, to z punktu widzenia przeświadczenia o trafności moich opinii, nie jest czymś więcej. Jest integralną częścią tego, co do tej pory twierdziłem. Więc podejrzewam, że problem polega trochę na tym, że być może to jest efekt braku refleksji nad tym, że wszyscy jesteśmy omylni i że może trzeba się 3 razy zastanowić albo jeszcze 1 dodatkowy raz, zanim się wykona kolejny krok. To prawdopodobnie jest też taka dynamika, to znaczy do tej pory, tak jak tu pani redaktor wspomniała, publiczność mnie akceptuje, jestem wspaniały, więc gram w tę grę. Więc myślę, że coś takiego. Ja bym raczej, podejrzewam, że są scenariusze, w których pojawi się dylemat. Ale wyobrażałbym sobie, że ktoś, kto ma poczucie odpowiedzialności za to, co mówi, zanim wypowie tę swoją opinię, o której by się obawiał, czy co do której by sądził, że mogłaby być kontrowersyjna, albo po prostu mogłaby podważać jego dotychczasowe postrzeganie społeczne, żeby zasygnalizował, że to nie jest taki oczywisty wybór, że właśnie mamy do czynienia z konfliktem norm, z konfliktem wartości i że ja w tej sytuacji myślę, że chyba najlepiej byłoby to czy tamto. Myślę, że po prostu powinniśmy pamiętać, że pewne decyzje powinny nam przyjść trudno. Że to nie jest tak, że nie jest świadectwem doskonałości moralnej, jeśli decyzje wszystkie przychodzą nam łatwo. A myślę, że świadectwem dojrzałości również moralnej często jest właśnie to, że pewne decyzje przychodzą nam z trudem, że dostrzegamy niuanse, które w takim zwykłym zabieganiu moglibyśmy zwyczajnie pominąć, zlekceważyć. Może właśnie ten fenomen bycia kimś takim, kogo tak bardzo słuchają, on również, że tak powiem, pociąga za sobą to zabieganie, czy wpędza w taki kołowrotek przeświadczenia, że trzeba świadczyć swoją mądrość możliwie największej liczbie osób i możliwie najczęściej.
6: I najszybciej.
18: Tak.
6: I wtedy to najszybciej stoi w konflikcie z próbą obudowania tego wątpliwościami, tego co powiedział pan przed chwilą, żeby nawet jeśli zajmujemy stanowisko potencjalnie kontrowersyjne w jakiejś sprawie, dać jeszcze parę kontekstów i powiedzieć, że to nie jest łatwe powiedzieć coś takiego, na przykład. Albo, że mówię to z wątpliwościami tego, tego i tego rodzaju. Czy sądzi pan, że to jest... że współczesne narzędzia, jakimi się posługujemy w komunikacji, bo jednak mamy je, one wyparły praktycznie te narzędzia tradycyjne, bo nawet napisanie listu na kartce papieru wydaje się dzisiaj być stratą czasu. Czy te narzędzia mają jakiś wpływ na to, na kondycję naszego człowieczeństwa?
18: Ja myślę, że mają wpływ może nie tyle na kondycję, co na sposób jej realizowania się. To znaczy mam wrażenie, że my chyba nie jesteśmy przystosowani do tak dużego tempa, na przykład wymiany informacji i przetwarzania ich w tak gigantycznym tempie, jak to się dzieje teraz. Ja już przy innych okazjach podawałem taki trochę zmyślony przykład tego, co w czasach mediów analogowych czy papierowej prasy, co się działo, kiedy czytelnik się nie zgadzał z tym, co napisane było. Musiał się zastanowić, skomponować swoją wypowiedź, wysłać ją, pofatygować się po znaczek pocztowy. To było dużo czasu, żeby się jeszcze raz zastanowić, czy w ogóle brać udział w tej dyskusji, czy to, co mam do powiedzenia, jest aż tak ważne, że jestem gotów taki wysiłek podjąć. Natomiast tu dzisiaj możemy taką odpowiedź zawrzeć szybko. I w pewnym sensie możemy ulec właśnie takiemu pośpiechowi, chęci zajęcia się czymś innym już jak najszybciej, a tutaj odpowiedzieć. I może to powoduje, że będziemy wtedy trochę mniej ostrożni, czy mniej, może nie ostrożni, to niewłaściwe słowo, mniej rozważni w dobieraniu słów, w przemyśleniu, w rozważeniu wielu aspektów.
6: A ja bym się zatrzymała nad tym, że pan powiedział, że na kondycję człowieczeństwa to nie ma wpływu. Czy aby na pewno powiedział pan o tych, o tej mnogości źródeł i strumieniu informacji, rozpoznanie nawet jakiejś prostej sytuacji, która jest podana przez dowolne medium, gdybyśmy chcieli to zrobić rzetelnie i uczciwie, zajęłaby bardzo dużo czasu. Tymczasem zatrzymujemy się na ogół na tytule, no może na jeszcze lidzie, a co mnie dość bawi, na niektórych portalach jest od razu napisane, chcesz w skrócie, to masz w skrócie, 4 punkty. To na pewno nie jest wiedza o jakiejś sytuacji. Tymczasem ja wychodzę już z tej lektury, w cudzysłowie, przekonana, że mam opinię na jakiś temat. I stąd pytanie znów o kondycję człowieczeństwa. Niewiele wiem o kondycji człowieczeństwa sprzed lat 100 i 200, ale niewiele wiem o dzisiejszej. Tylko sądzę, że może było łatwiej w świecie wartości, które formułowały głównie ośrodki władzy. Ja nie mówię, że to był dobry, sprawiedliwy i miły świat, tylko mówię o tym, o jakby liczbie dylematów, które miała przeciętna jednostka, cokolwiek to znaczy, bo takiej nie ma, ale jednostka do rozwiązania.
18: Jeśli już mówimy o kwestiach informacji, to tak, mamy dużo więcej źródeł informacji. Mamy samych objętościowo, że tak powiem, tych, czy liczbowo, to zależy jak liczyć, jaką miarę informacji. I mamy równocześnie coraz mniej czasu na to, żeby ten ogrom informacji przetworzyć i w jakiś sposób ustosunkować się do otoczenia.
6: I wyselekcjonować te ważne od tych, które są śmietnikiem.
18: Tak. A to oznacza, że my po prostu znajdujemy się w sytuacji, do której w pewnym sensie nie jesteśmy być może nawet biologicznie przystosowani. To znaczy do ogromnych grup osób, mnóstwa źródeł informacji, potrzeby selekcjonowania tej informacji. To wymaga umiejętności, no zdecydowanie nowych z punktu widzenia chociażby, nie wiem, edukacyjnego jeszcze sprzed 40-30 lat. To są ogromne zmiany. I być może jest też tak, że po prostu nasze nawyki myślowe, nasze nawyki również takie, które są związane z, powiedzmy, osądem moralnym, zwyczajnie nie nadążają. Bo w pewnym sensie ten komfort zastanowienia się jeszcze raz bywa nam często po prostu odebrany, czy sami się godzimy na to, że jest nam odebrany.
6: Najlepszym rozwiązaniem byłaby jednak izolacja albo jakaś dosyć wysoko rozwinięta kultura dbania o swój dobrostan, no taki intelektualno-emocjonalny, bo te informacje mają na ogół jakiś ładunek emocjonalny. Musimy to wszystko przetwarzać, stąd na przykład decyzje świadome o niebyciu w platformach społecznościowych, prawda?
18: Podejrzewam, że komfort tego rodzaju wyboru jest... To jest kwestia pokoleniowa, o tak bym to nazwał. W pewnym sensie pewne rzeczy przychodzą nam, ludziom, same przez się, to znaczy wraz z dorastaniem, wraz z wchodzeniem w relacje społeczne coraz szersze. I wówczas pewne rzeczy stają się, czy robią się oczywiste, prawda? Pytanie, jesteś tu, i tu jest nazwa, czy jesteś na, i tu jest nazwa odpowiedniego, czy komunikatora, czy forum, czy czegoś tam. A jeszcze cię nie ma, to... I to jest sposób na również funkcjonowanie społeczne. Pani redaktor mówiła o zmianie kondycji. Czy ta kondycja się zmienia? Jeśli to, że musimy funkcjonować według nowych reguł, że musimy, że pewne, powiedzmy, standardy postępowania nie sprawdzają się w pewnych otoczeniach, albo to, że natura na przykład relacji społecznych się zmienia, bo są osoby, które na przykład posiadają przyjaciół, których nigdy fizycznie nie widziały. To jeśli to się liczy jako zmiana kondycji ludzkiej, to tak, to jest zmiana, to jest fundamentalna zmiana, bo to jest zmiana nie po prostu o nowego sposobu załatwiania starych spraw, czego można się jeszcze w miarę prawdopodobnie szybko nauczyć, ale to jest to, że pojawiają się nowe rodzaje zajęć, nowe rodzaje relacji społecznych, nowe rodzaje interakcji, sposobów komunikowania się. Nawet tak banalne rzeczy jak to, że te same słowa używane przez osoby z różnych pokoleń znaczą co innego albo mają inny wydźwięk emocjonalny dla nich. Już to powoduje, że jest trudniej się dogadywać. A jak do tego jeszcze dołożymy to, że sposoby realizowania relacji społecznych w czasie się zmieniają, w ciągu jednego pokolenia mogą się zmienić, to znaczy, że zadanie nauczenia się funkcjonowania społecznego nie jest jednorazowe. Ono jest dużo wyższym wyzwaniem, powtarzalnym prawdopodobnie w życiu coraz większej liczby osób. Więc to wszystko będzie powodowało, że my, tak jak mówię, chyba jesteśmy po prostu, nie mamy wypracowanych społecznie, indywidualnie mechanizmów radzenia sobie w tak nowym środowisku. No i robimy to pewnie, co akurat się wydaje najrozsądniejsze w danej chwili, co nam przyjdzie do głowy.
6: Ma pan niewątpliwie rację, że jest to kwestia pokoleniowa. Faktycznie mogłam jeszcze wybierać, czy mam koleżanki, z którymi siedzę na trzepaku, czy mam koleżanki, z którymi siedzę na Facebooku. Moja córka już tego wyboru raczej nie ma, albo jest to już okupione jakimś wysiłkiem, próba uwolnienia się z tych kontaktów.
18: Kosztowne społecznie. Kosztowne z punktu widzenia funkcjonowania społecznego.
6: Pozorom nie da się tego całego życia prowadzić w czterech ścianach z telefonem w ręku.
18: To prawdopodobnie jest też kwestia umiejętności przyjmowania ryzyka, bo nowe znajomości zawsze wiążą się z mniejszym lub większym ryzykiem. Im bliższe znajomości, tym ryzyko, jak zaraz wyjaśnię w jakim sensie, ryzyko tego, że się zostanie zawiedzionym, że się będzie rozczarowanym, że to nie jest ten rodzaj relacji, przyjaźni czy czego tam. Im mniej mamy czasu, tym mniej możemy przetestować, czy to ryzyko jest warte podjęcia. Bo więzi zazwyczaj wiążą się z tym, że powierzamy innym coś o sobie, coś z siebie. A tego to jest bardzo, bardzo trudne w takich relacjach niebezpośrednich. Natomiast za pośrednictwem rozmaitych mediów mamy w pewnym sensie być może pewne poczucie bezpieczeństwa, bo jesteśmy za tą ścianą elektroniki, ale z drugiej strony jesteśmy w dużym stopniu bardziej wystawieni na to, że możemy być ofiarami no właśnie z własnej być może łatwowierności, tęsknoty za tym, żeby to nie było aż tak trudne.
6: No właśnie, bo ta tęsknota, ona jest. Pewnie te pokolenia znajdą jakieś sposoby na rozwiązanie tego problemu, prędzej czy później.
18: Albo nie. Jest też możliwość taka, że pewne elementy tego świata zostaną zakwestionowane, bo zwyczajnie nauczenie się funkcjonowania w nich jest zbyt trudne, zbyt dużym kosztem osobistym, społecznym, emocjonalnym i pod wieloma względami. Być może to jest kwestia procesu.
6: Może to jest eksperyment ludzkości.
18: Wiele wynalazków ma charakter takiego rodzaju również eksperymentu. No, pomyślmy na przykład o wynalazku samochodu, którym można prowadzić samodzielnie. Jak zmienił na przykład poczucie odległości fizycznej między ludźmi. Od możliwości odwiedzania się, komunikowania. A pomyślmy o telefonie stacjonarnym. No na przykład różnica, jedną z takich różnic jest to, że na telefonie stacjonarnym nie widzieliśmy, kto do nas dzwoni. To niby drobiazg. Ale z punktu widzenia kształtowania relacji społecznych gigantyczna sprawa, ponieważ możemy wybrać nie odebrać tego telefonu, widząc, kto do nas dzwoni. Lub widząc numer, którego nie rozpoznaje. Zmieniamy się i uznaliśmy, że pewne rozwiązania techniczne są dobre, inne się nie sprawdziły. I być może też będzie proces w tych mediach przebiegał podobny, że będą pewne rozwiązania się wybierane społecznie, czy będą się upowszechniały, bo będą się sprawdzały, a inne pójdą, odejdą w cień.
8: Reklama.
19: 3,17,40.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
6: Państwa i moim gościem jest profesor Paweł Łuków, filozof, etyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii. Jaką ma pan, o ile w ogóle, definicję współczesnego człowieka?
18: Nie mam takiej definicji, mam tylko różne obserwacje, ale mam obserwacje typu takiego, że prawdopodobnie nie wyewoluowaliśmy do trochę innego świata i wiele rzeczy jest dla nas przez to bardzo trudnych i musimy się wielu rzeczy uczyć od nowa. Na przykład to, o czym mówiliśmy wcześniej, objętość i szybkość informacji, które trzeba przetworzyć, wielkość grup, osób, z którymi wchodzimy w interakcje. To jest gigantyczna zmiana. Mam wrażenie, że my po prostu świat od punktu widzenia technologicznego, społecznego prześcignął trochę nasze możliwości jako jednostek poradzenia sobie z wieloma rzeczami. Być może dlatego na przykład taką popularnością cieszą się rozmaite źródła informacji o charakterze poradnikowym, o charakterze wskazówek, zrób to, nie rób tamtego, odżywiaj się tak, ubieraj się inaczej, urządź sobie dom, poskładaj sobie ubrania w szafie w taki, a nie inny sposób. Niemal na każdy drobiazg przy okazji jest nowa instytucja, influencer. Kompletnie nowa instytucja. To już nie jest ktoś, kto kształtuje opinię. To nie jest autorytet. To jest jeszcze ktoś. Niekoniecznie niezależny od rozmaitych źródeł wpływu na to, co, jaki komunikat przekazuje. Podejrzewam, że to jest poziom skomplikowania relacji, w które wchodzimy z innymi, poziom skomplikowania informacji, złożoności, do którego chyba nie jesteśmy. Nie byliśmy przygotowani.
6: A influencer to sprzedawca jest. sprzedawca idei i sprzedawca kremów.
18: Nie wiem, czy to nie jest zbyt surowe, bo podejrzewam, że intencje samych tych osób mogą być przynajmniej przez jakiś czas szlachetne, ale mnie się wydaje, że to jest nowy sposób, bo to już nie jest tak, że to po prostu jest sprzedawca. To często jest ktoś, kto zaczyna jako niesprzedawca, a staje się sprzedawcą. Tutaj
6: z powodu popularności, którą osiąga. Już,
18: tak. Ale popularność staje się też pewnego rodzaju dobrem pożądanym dla niego samego. Niekoniecznie dlatego, że z tego będą jakieś profity o charakterze materialnym.
6: Mm-hmm. Czyli nie ma pan definicji człowieka XXI wieku. A czy pan jako klasyczny, powiem, etyk, też z epoki pewnego namysłu dłuższego niż 4 punkty w internecie pod każdą informacją. Czy widzi pan jakieś zmiany, czy też jakąś ewolucję pojęcia, może stosowania w praktyce pojęcia, same wielkie kwantyfikatory dobra i zła? Czy nam się to już kompletnie rozmyło? Czy wszystko podlega relatywizacji? Czy jednak są takie punkty, na których możemy się oprzeć w tej właśnie rzeczywistości przebodźcowanej, w jakiej żyjemy?
18: Ja podejrzewam, że więcej dobrego by się zdarzyło, gdybyśmy o takich rzeczach dyskutowali w sposób wyraźny i otwarty, niż gdybyśmy próbowali odpowiadać na wielkie pytania. Bo mam wrażenie, że niesłychanie ważną rzeczą jest sam proces docierania do opinii, pokazywania argumentów. To, o czym wspominałem wcześniej, czyli takie osoby, które nam poradzą w różnych rzeczach, to w pewnym sensie jest wyręczenie nas z namysłu nad tym, czy decyzja, żeby zrobić raczej X niż Y, jest słuszna. W dużym stopniu dostajemy, powiedzmy, checklisty. Dostajemy rozmaite wskazówki, że drzewa decyzyjne i tak dalej. A mam wrażenie, że często jest tak, że one są przydatne, ale w dosyć wyraźnie zdefiniowanych kontekstach. Natomiast w kontekstach takich, że tak powiem, życiowych, potocznych, życia potocznego, zbyt wiele mamy elementów, które muszą wpływać na to, czy podejmujemy trafną decyzję, czy nie. I wtedy prawdopodobnie ważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy umieli dyskutować, nazywać pewne rzeczy, powiedzmy, stosować kategorie moralne. Takie, nie wiem, jak zaufanie na przykład. Słowo strasznie nadużywane w sferze publicznej, a równocześnie przedmiot troski i tęsknoty, jeśli chodzi o to zaufanie. Myślę, że to by było chyba ważniejsze, żebyśmy po prostu mieli dyskutować o rzeczach istotnych. One często są jakby spłaszczane do pewnych takich kilku wymiarów, na przykład w takich poradnikowych podejściach.
6: No kiedy pana zaproszę, to się cieszę, że możemy sobie pogadać. Przepraszam za ten kolokwializm, ale skąd mamy wiedzieć w takim razie, co jest dobre, a co złe? No bo umówmy się, że poziom dyskusji publicznej na pewno się wokół tych tematów nie obraca. Chociaż każdy twierdzi, a zwłaszcza politycy i właśnie osoby obdarzone jakąś władzą, nie wiem, księża na przykład, że coś jest dobre albo złe. Nie powiem, że odrzucam to z definicji, ale mam tutaj ograniczony poziom zaufania, że sięgnę po to słowo. Natomiast bez tego kaznodziejskiego, powiedzmy, źródła, w jaki sposób mamy te dylematy rozstrzygać? Bo nie każdy ma możliwość zaproszenia profesora Pawła Łukowa i pogadania z nim.
18: Ja myślę, że przede wszystkim tak, no oczywiście będziemy mieli odpowiedzi takie odwołujące się do pewnych, nazwijmy to, takich wszechstronnych stanowisk typu, które często nazywamy światopoglądami. Choć jak patrzymy na rzeczywistość, to między decyzjami ludzi a światopoglądami, do których się przyznają, jakiejś silnej korelacji nie ma. Więc myślę, że nawet w wypadku takich osób, tym co jest kluczowe, to jest indywidualne, samodzielne zastanowienie się i branie odpowiedzialności za to, co się robi. Myślę, że źródłem wiedzy o tym, co słuszne, co niesłuszne, jest uświadomienie sobie tego, że jesteśmy istotami społecznymi, że jesteśmy istotami zależnymi od innych, że to, jak nasze życie się potoczy, jak nasze sprawy się potoczą, w ogromnym stopniu zależy od tego, jak sobie, jak inni odpowiedzą na nasze potrzeby, pragnienia, ambicje, czy w ogóle je dostrzegą. I czy będziemy potrafili o tym rozmawiać. A w momencie, kiedy jeszcze coś, co bym nazwał elokwencją moralną, umiejętność, czy rozumienie pojęć, którymi się posługujemy, tak, aby nie wyszło nam na to, że coś jest albo fajne, albo niefajne i właściwie nie bardzo wiemy, jakie. Więc sądzę, że gdybyśmy mieli pytać, skąd mielibyśmy wiedzieć, jak postępować słusznie, to prawdopodobnie poprzez zrozumienie natury życia społecznego, natury relacji ludzkich. I tak jak mówię, takich kwestii jak zależność, ograniczoność, podatność na błąd, na skrzywdzenie. Myślę, że na co dzień to nam w większości wystarczy. Nie potrzebujemy odwoływać się do wielkich ideałów. I wystarczy, tak mi się wydaje, że na ogół w takim nie potrzebujemy jakichś niezwykle rozbudowanych systemów moralnych do tego, żeby tego rodzaju kwestie, mówię, z punktu widzenia takiej pragmatyki codziennej, rozstrzygać.
6: To już się od razu zastanawiam, czy ta nasza społeczna rozumienie natury tych relacji nie prowadzi nas jednak w ramach poszukiwania pewnego bezpieczeństwa do siedzenia w tych bańkach myślowych, w bezpiecznym miejscu.
18: To znaczy, zapewne to jest kwestia indywidualnej decyzji, ale mam wrażenie, że dostrzeżenie cudzej na przykład podatności na krzywdę, na to, że jest zależny od tego, jak się wiele rzeczy potoczy, które niekoniecznie są przedmiotem jego czy jej wyboru. Myślę, że żeby coś takiego docenić, to trzeba jednak wyjść poza swój wąski, że tak powiem, krąg doświadczeń bliskich osób, które myślą tak samo. Dlatego, że wtedy w pewnym sensie upraszczamy sobie obraz rzeczywistości, a upraszczając sobie ten obraz, no właśnie nie widzimy różnorodności tego, jak wiele rzeczy dla ludzi może być ważnych, istotnych i na jak wiele sposobów może coś w ich życiu pójść nie tak. Jak się zamykamy, to ograniczamy sobie, że tak powiem, ten repertuar, ten słownik, perspektywę tego, co jest, co się może moralnie liczyć, czy po prostu co się może liczyć w ludzkim życiu. Więc mam wrażenie, że to jest chyba wręcz przeciwnie, zamykanie się w takich bańkach jest sposobem na pewnego rodzaju wyciszenie czy zagłuszenie swojej wrażliwości, a nie odwrotnie.
6: A czy pan uważa, że etyka dzisiaj ma moc?
18: Nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie, ale myślę, że jeśli dziś narzekamy na to, że świat się toczy nie w tę stronę, którą byśmy chcieli, albo że się wiele rzeczy dzieje nie tak, jak byśmy chcieli, to myślę, że w dużym stopniu diagnozujemy w ten sposób to, że pewne standardy moralne, normy, albo pewne, w cudzysłowie, praktyki moralne zanikły. No na przykład podatność na zawstydzenie. Jak ogromna liczba ludzi w rozmaitej sferze publicznej mówi różne rzeczy, o których wiedzą, że są przesadne, bądź wiedzą, że niektórzy nawet wiedzą, że są nieprawdziwe. A jednak dalej w to brną. Dalej mówią. Myślę, że taka umiejętność jak zdolność do zawstydzenia się, że się powiedziało coś niemądrego, albo że się powiedziało o niewłaściwej porze, albo że się skłamało. To jest taka umiejętność, która wiąże się właśnie z przygotowaniem moralnym czy z etyką. I może właśnie dlatego, jeśli obserwujemy czy diagnozujemy różne zdarzenia w sferze publicznej, że są nie takie, jak jakbyśmy oczekiwali, to nie dlatego, że brakuje nam być może przepisów prawnych, instytucji, tylko brakuje nam po prostu zwykłych reguł codziennego funkcjonowania. No i pewnych sprawności takich jak właśnie samokrytycy, podatność na zawstydzenie, że powtórzę, praktyki takie jak kłamanie w żywe oczy oglądamy niemal na co dzień. I widzimy, że ci, co takie rzeczy mówią, się nie wstydzą.
6: No i robią karierę. I dlatego nie wiemy, co jest dobre, a co złe na końcu, bo okazuje się, że można całkiem nieźle tak funkcjonować, mieć z tego różne profity, władze.

0: W sensie sama wywołała jakimś działaniem. Po jakie narzędzia pan sięga, zanim wyrobi pan sobie opinię?
1: Wierzę w to, że trzeba przede wszystkim wiedzieć, co się stało. To znaczy w ustalenie faktów. Jakie one były? Co doprowadziło do takiej sytuacji, w której na przykład ktoś czuje się zobowiązany, czy jakoś przymuszony, żeby powiedzieć to, co powiedział? Zrozumienie motywów, niezrozumienie nie oznacza akceptacji, aprobaty, po prostu zrozumienie mechanizmów, jak do tego doszło, co się takiego zdarzyło. Więc to byłby pierwszy krok. Szukałbym tego, czy to jest spójne z tym, co ta osoba robiła wcześniej, mówiła wcześniej. Czy to jest po co? Między innymi po to, żeby na przykład zobaczyć, czy to jest wypadek, czy coś, co przegapiłem wcześniej, a można się było spodziewać. Prawdopodobnie mniej więcej w ten sposób bym rozumował i dopiero wtedy bym spróbował się ustosunkować do tego w sensie oceny. Myślę, że to jest niesłychanie ważne, żeby się też za bardzo nie śpieszyć z oceną, tylko ustalić po prostu fakty. Więc to nic specjalnie odkrywczego.
0: A nie myślał pan o tym, żeby założyć konto na Instagramie i zacząć tam taki, dajmy na to, poradnik etyczny?
1: Nigdy mi to nie przyszło do głowy, dlatego że jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, że ktoś jest ciekaw mojej opinii. A na takim Instagramie musiałbym założyć, że dla kogoś to interesuje.
0: Po prostu zastanawiam się o tym, w jaki sposób mamy toczyć tę dyskusję, o której pan mówił wcześniej, jeżeli mamy rozważać czy przypadki, czy właśnie po to, żeby pokazać, jak w alternatywny sposób do tego, który jest powszechny, można traktować jakąś treść naszej rzeczywistości, to może trzeba się przeprosić z nowoczesnymi narzędziami.
1: Ja myślę, że tutaj wchodzimy w sferę dyskusji na temat edukacji publicznej, tak naprawdę. W dużym stopniu, jak sądzę, edukacji obywatelskiej. Kształcenia umiejętności właśnie takich jak powściągliwość w wydawaniu ocen, to znaczy dopóki fakty nie zostaną ustalone. Takich rzeczy jak szacunek dla tego, że ktoś ma inne zdanie i da się z tym żyć. Takie rzeczy jak rozpoznanie własnej i cudzej omylności. I myślę, że to są kwestie w dzisiejszych czasach, to są kwestie w dużym stopniu z zakresu kształtowania kultury życia publicznego. Sądzę, że czymś takim, że elementem kluczowym powinna być między innymi taka edukacja, która by tego rodzaju elementy obejmowała. Bo jeśli my się nie nauczymy komunikować swoich oczekiwań, przekonań, argumentować, nie nauczymy się pewnej, nazwijmy to, higieny myślenia, to wtedy nie będziemy ze sobą rozmawiać, tylko po prostu będziemy się przekrzykiwać. A to zwyczajnie pytanie, czy warto tracić na to czas. W końcu każdy z nas ma tego czasu ograniczoną ilość.
0: To na koniec pytanie, czy z punktu widzenia etyka żyje pan w czasach ciekawszych niż 20 lat temu? Czy są nowe wyzwania, nowe obszary w
1: Oczywiście.
0: Pana dziedzinie?
1: Jeśli są nowe wyzwania, nowych wyzwań jest mnóstwo, jest nowych obszarów. Chociażby taka rzecz, jak to, o czym mówiliśmy, cała ta sfera cyfrowa, świat cyfrowy, który się pojawił. Jest dużo nowych wyzwań, ale podejrzewam, że większość z grzechów, które popełniamy, to znamy z innych okoliczności, tylko w innych realizacjach sprzętowych, że tak powiem. Takie rzeczy jak nielojalność, kłamstwo, oszustwo, brak odpowiedzialności. Robiliśmy my, ludzie, zawsze, ale równocześnie trzeba pamiętać, że również tam są, to są też miejsca do tego, żebyśmy byli zdolni do robienia dobrych rzeczy.

0: rzeczy, w nowe sposoby, takich jak na przykład dzielenie się wiedzą z innymi, takimi jak dostrzeganie odmienności innych ludzi, takich jak umiejętność czy uczenie się rozumienia tego, że na czym polega czyjeś dobro, czy na czym komuś zależy, no, raczej tak. Więc to nie jest tak, że po prostu mamy jakoś mamy nowe technologie, te nowe zjawiska, nowe otoczenia, one pozwalają nam znaleźć dużo nowych realizacji, ale w większości rzeczy tych samych, choć jest parę takich rzeczy, które możemy robić dzięki nowym technologiom, na przykład, których bez nich byśmy nie mogli robić prawdopodobnie tego rodzaju występki czy grzechy by nam się nie przydarzały, w każdym razie nie tak często.
1: Na pewno nasi słuchacze i słuchaczki docenią to, że ani razu nie padło sztuczna inteligencja w tej rozmowie. Ja powiem od razu, że wyłącznie dlatego, że mam zamiar i ochotę, i mam nadzieję, że przyjmie pan zaproszenie do jakiejś następnej rozmowy na temat tego właśnie narzędzia, które też nieźle miesza. I to nie tylko w naszym potencjale do znalezienia pracy w przyszłości, ale myślę, że z etycznego punktu widzenia to mamy tutaj bardzo ciekawe rzeczy do rozważenia.
0: Tu prawdopodobnie dużo się dzieje rzeczy, które dotyczą tego, które pani redaktor wcześniej nazwała zmianą kondycji ludzkiej, a w każdym razie czegoś, co jest blisko takich zjawisk.
1: Ale o tym następnym razem mam nadzieję, że przyjmie pan zaproszenie do wywiadu pogłębionego. Bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Państwa i moim gościem był profesor Paweł Łuków, filozof, etyk, dziekan Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Anna Wacławik, dziękuję za dzisiejszy wywiad pogłębiony. Wydawczynią programu była Maria Mroczkowska, a za chwilę o 21:00 informacje TOK FM.

0: Ratujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
1: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
0: Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
1: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
2: Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Za chwileczkę po godzinie 21 zapraszam Państwa na 2 godziny. W pierwszej godzinie spotykam się z góralem, czyli Krzysztofem Górskim, człowiekiem znad Biebrzy. A po godzinie 22 mój gość Iwona Zielińska, nauczycielka. No i podpytuję ją, jak to jest być nauczycielem, co sądzi o tym, co się w tej chwili dzieje, jeśli idzie o uczenie. Zapraszam zaraz po 21.
3: Autopromocja.
5: Konstytucja 3 maja dawała olbrzymiej liczbie osób w Polsce prawa wyborcze.
6: Przecież to jest kompletna bzdura.
5: No dobra, połowie osób.
6: Radykalnie mniej.
5: 10% osób.
6: Mniej niż 5% dorosłych mężczyzn.
7: Niech się święci 3 maja.
5: Prawdziwa historia Polski.
8: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Szykuj się na Allegro Smart.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
0: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Nowy premier Węgier zapowiada rozliczenie poprzedników. Budapeszt świętuje upadek rządów Orbana. Akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej trwa. Na miejscu nadal jest kilkuset strażaków. W Krakowie oddycha się coraz lepiej. Za wcześnie, żeby odtrąbiać sukces. Przestrzegają miejsce aktywiści. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat zaprasza. Peter Modzior został wybrany na premiera Węgier. Poparło go 140 ze 199 posłów. On sam wstrzymał się od głosu. Lider partii TISA, zwycięzca kwietniowych wyborów, powiedział, że będzie Węgrom służyć, a nie nimi rządzić. Ocenił, że przez system stworzony przez jego poprzednika, Viktora Orbana, węgierskie pieniądze trafiały do wąskiej elity. Zapowiedział ustawę, która powoła specjalny urząd do spraw odzyskiwania majątku państwowego. Jego zadaniem będzie badanie nadużyć dotyczących majątku publicznego w ciągu ostatnich 20 lat, ujawnianie korupcji i schematów wywłaszczania majątku, pomoc w postępowaniach karnych oraz wykorzystywanie wszelkich środków prawnych w celu odzyskania nielegalnie nabytego majątku publicznego. Modzior zapowiedział też przegląd węgierskiego systemu konstytucyjnego oraz ograniczenie liczby kadencji premiera. Viktor Orban rządził 16 lat. Premier Czech Andrzej Babiš stwierdził, że cieszy się na współpracę z nowo wybranym premierem Węgier, Peterem Modziorem, mimo że przed wyborami poparł Viktora Orbana. Babiš ocenił, że po objęciu urzędu przez Modziora nadszedł właściwy moment na powrót do współpracy między Węgrami, Czechami, Polską i Słowacją w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżały się o naruszenie trwającego 3 dni zawieszenia broni wynegocjowanego przez Stany Zjednoczone. Jednak jak dotąd strony konfliktu nie zgłosiły żadnych poważnych ataków. Prezydent USA Donald Trump ogłosił zawieszenie broni, które zbiega się z obchodami Dnia Zwycięstwa w Rosji w II wojnie światowej, a także wymianę tysiąca jeńców z każdej strony. Władimir Putin powiedział, że Rosja nie otrzymała jednak od Ukrainy żadnych propozycji dotyczących szeroko zakrojonej wymiany więźniów. Niepodległość Szkocji staje się sprawą pilną, mówi szef rządu Szkocji po wyborczych sukcesach prawicowo-populistycznej formacji Reform UK. Johna Swinaya cytuje dziennik The Herald. Jego niepodległościowa szkocka partia narodowa zdobyła 58 miejsc w liczącym 129 mandatów w szkockim jednoizbowym parlamencie. Na drugim miejscu z taką samą liczbą miejsc po 17 uplasował się ex aequo Partia Pracy i Reform UK Nigela Farage'a, która umocniła swą pozycję również w parlamencie w Walii. Kilkuset strażaków dogaszało dzisiaj pogorzelisko w Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczyły 2 śmigłowce, z których zrzucono wodę. Pożar wybuchł we wtorek, objął około 300 hektarów lasu. Działania mają potrwać jeszcze wiele godzin. Mieszkanie komunalne dla absolwentów wyższych uczelni to białostocki pomysł na powstrzymanie ucieczki najzdolniejszych młodych ludzi do największych polskich metropolii. Do tej pory z tej propozycji skorzystało 160 osób. Miasto jest gotowe podwoić liczbę dostępnych dla absolwentów mieszkań. O tym, dla kogo jest miejski program Mieszkanie dla absolwenta, mówi zarządzający białostockim mieniem komunalnym Andrzej Ostrowski.
6: Zdolni ludzie, którzy ukończyli studia ze średnią 4,5 minimum, nie ukończyli 35 roku życia. Podstawowy wymóg, umowa o pracy na terenie miasta, czyli te osoby muszą tu pracować w Białymstoku.
5: Właściwie w każdym z wybudowanych w ostatnich latach bloków komunalnych znaczącą część nowych mieszkań miasto oddawało absolwentom. I to się nie zmieni, chociaż nie mamy sztywnej puli, podkreśla Agnieszka Błachowska z ratusza.
7: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
5: Uczestnicy programu płacą taki czynsz jak inni najemcy mieszkań komunalnych w Białymstoku, nieco ponad 12 zł za metr kwadratowy. Kraków z coraz lepszym powietrzem. Po raz pierwszy w historii pomiarów średnioroczne stężenie tlenków azotu w tym mieście jest w normie. Aktywiści łączą te wyniki ze strefą czystego transportu, ale i przestrzegają przed nadmiernym optymizmem, bo za kilka lat normy zostaną zaostrzone. Paulina Nawrocka.
8: Z danych miasta wynika, że krakowianie jeżdżą coraz nowszymi autami, mówi Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego.
9: Widać, że ta flota się wymienia. Oczywiście nie można tego
3: Z całą pewnością stwierdzić, że to przez to, że cały czas myślimy o strefie czystego transportu, ale można przypuszczać, że chociaż część z tych procentów mniejszej ilości zarejestrowanych diesli właśnie z tego wynika.
8: Osiągnięcie stężenia tlenków azotu na granicy normy to dobry początek, ale nie można spocząć na laurach.
3: Za 3,5 roku wchodzą nowe normy według nowej dyrektywy unijnej. Będzie ta norma obniżona o połowę, czyli do 20 mikrogramów. Więc znowu jesteśmy trochę w plecy. Idziemy w dobrym kierunku, ale musimy mieć z tyłu głowy, że za 3,5 roku będziemy w dalszym ciągu nad kreską.
8: W godzinach szczytu w Krakowie stężenia nadal są bardzo wysokie. W ostatnim miesiącu sięgały nawet 100 mikrogramów na metr sześcienny. Z Krakowa Paulina Nawrocka. TOK FM.
5: Mamy ostrzeżenia przed nocnymi przymrozkami w regionach na północy, w centrum, a także na Przedgórzu Sudeckim. Jutro przelotny deszcz na północnym wschodzie, tam też będzie najchłodniej. Na termometrach zobaczymy 11 stopni, 12 będzie nad morzem, około 18 w centrum, do najwyżej 22 miejscami na zachodzie i południu.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Dobry wieczór Państwu. Ewa Podolska. Vis-a-vis mnie siedzi osoba. No i tak pomyślałam, ile lat ja cię znam. No kilkanaście, myślę od 2000, być może 10 roku, kiedy to po raz pierwszy startowałam w mistrzostwach świata w koszeniu traw. Nad Biebrzą, dokładnie na Długiej Luce, tak?
10: Tak.
9: Już Państwo usłyszeli. Ci, którzy cię znają, mówią po prostu góral, a tak naprawdę to Krzysztof Górski.
10: Tak jest, tak, tak, tak, tak, tak, tak nam nie mówią wszyscy.
9: A pamiętasz może moment, dlaczego tak wtedy mogłeś mi utknąć w pamięci?
10: Nie wiem, czy to nie było, czy ja nie byłem sędzią, albo... A nie wiem, czy nie ostrzyłem kosy?
9: Nie. Inna była sytuacja.
10: Tak? Nie pamiętam.
9: Słuchaj, to ja ci przypomnę.
10: Aha.
9: Ja miałam wtedy spódniczkę czarną w białe grochy, taką dosyć krótką. Miałam ubrane chyba białe skarpetki i na to miałam włożone kalosze. I w pewnym momencie podchodziłam do grupy osób, które stały naprawdę już na ubitym. A ja szłam tam, gdzie się jeszcze uginało. Przychodziłam od tej grupy, która od zawodników.
10: Aha,
9: i tak dalej.
10: Tak.
9: I słuchaj, tak mi noga ugrzęzła niespodziewanie, rozumiesz, w bagnie, że ja po prostu po kolana, rozumiesz, i nie mogłam wyjąć.
10: Tak.
9: I ty mi podałeś rękę. I ja się uczepiłam tej ręki i wiesz, i ty mnie wyciągnąłeś prawdopodobnie już ze samą skarpetką. Potem dopiero budł mógł pójść. Wywołało to po prostu śmiech wśród ludzi obserwujących, bo jakaś taka była nieadekwatnie ubrana do tych bagien i tych białych skarpetce, którą została mi, wiesz, jak to
10: tak,
9: jest, zostaje
10: tak,
9: kalosz w bagnie.
10: Bagnie, tak, tak. Coś teraz kojarzę rzeczywiście, że coś takiego mogło być, a tam były takie miejsca wtedy. Tak.
9: A powiedz mi, ty też bywałeś sędzią, czy byłeś też
10: tak,
9: zawodnikiem?
10: Tak. Nie, zawodnikiem nie. Jakoś tak z kosą nie zawsze tą ręczną, umiem trochę nią poruszać, ale nie tak, żeby startować z tymi zawodowcami. Ja byłem sędzią tak kiedyś, jak potrzeba była, to sędziowałem też.
9: No i to wtedy było właśnie miejsce, o którym mówię, tam pod wieżą w bok, Długiej Luce. Potem było na górnym basenie, prawda, mistrzostwa, a teraz się przeniosły na Zajki. Namawiam Państwa wszystkich.
10: Tak, tak, tak. Teraz jest na dolnym basenie, przy samej Narwi, można powiedzieć. Ale rzeczywiście miejsce jest bardzo fajne. No jest wieża, jest dookoła też. I las, można się schować. Także miejsce bardzo fajne.
9: Z tym, że w tym roku tam jest po prostu zwykła łąka. Wtedy pamiętam, jak staliśmy obserwując tych zawodników i tak dalej, to jednak stopy miałam tak w wodzie zanurzone. To wszystko było takie mięciutkie, uginało się. A teraz jest maj, a sianokosy, czyli nie sianokosy, tylko mistrzostwa w koszeniu będą na początku września. To będzie twarda łąka.
10: Tak. No niestety tak się dzieje. Ja myślę, że nawet to miejsce, w którym wtedy wpadłaś te naście lat temu, dzisiaj byś już tam nie wpadła po prostu, bo tam jest sucho. Niestety tak się dzieje już od kilku lat, od jakiegoś czasu te bagna po prostu wysychają. To wyraźnie widać, chociaż są momenty, kiedy ta woda utrzymuje się na powierzchni, ale to jest krótki moment. to jest to, że ta gąbka przytrzymuje tą wodę, ale później wszystko wysycha.
9: Za mało opadów?
10: Na pewno.
9: Za mało śniegu?
10: Za mało śniegu, za mało opadów. Ja myślę, że głównie śniegu, bo no nie ma tych rozlewisk na nadbiebrzu. Ja pamiętam, jak tutaj przyjeżdżałem kiedyś, no, mieszkam tutaj już od dłuższego czasu, a wcześniej jeszcze przyjeżdżałem turystycznie, no to po prostu to były rozlewiska. Myśmy kiedyś ze znajomym z Wizny pływaliśmy tak zwaną omegą. Czyli
9: żeglówką?
10: Żeglówką, po prostu po rozlewiskach. No akurat były to rozlewiska Narwi, ale to dokładnie to samo. I dało się. Także to po prostu, to co się widzi teraz jest na pewno czymś złym. Nie do końca pewnie zdajemy sobie sprawę, do czego to prowadzi i czym złym.
9: A pamiętasz swoje pierwsze wrażenie, gdy tu kiedyś przyjechałeś? Pamiętasz miesiąc, w którym tu? Bo ja pamiętam, że to był początek czerwca 2010 i wycieczka na biały grunt, przy słonecznym niebie, przy wietrze, który wiał, drogą, która była zalana, z przewodniczką Anią Mydlińską, była dla mnie czymś, co sprawiło, że zakochałam się w Biebrzy. Tych przyjazdach tutaj. A ty czy pamiętasz w ogóle taki moment?
10: Znaczy ja pamiętam, bo ja tu przyjeżdżałem z Gosią, która mnie tutaj przywiozła. Znaczy może inaczej. Ja Biebrze poznałem w ogóle górny basen kiedyś najpierw, bo tam prowadziłem nawet, jeszcze parku narodowego nie było, prowadziłem grupę, to był rajd taki harcerski i to była akurat trasa survivalowa tak zwana i przeprowadziliśmy się przez Biebrze. Jeszcze wtedy parku nie było, także w ten sposób poznałem Biebrze i rzeczywiście wtedy zobaczyłem, że to jest taki dość ciekawy, nietypowy teren, który mnie interesuje, no bo ja tą szkołą przetrwania, no survivalem, no cały czas gdzieś tam to jest w głowie, a później na taką Biebrze tutaj na miejscu, no to przywiozła mnie, przyjechałem tu z Gosią właśnie, która mi to pokazała i to był chyba ten moment, kiedyś pamiętam, że jechaliśmy samochodem i ja poprosiłem, żeby zatrzymała się. Ja wysiadłem i zacząłem biec Carska Droga, po Carskiej Drodze, w okolicach Długiej Luki. Biegłem długo, nie pamiętam, ale długo mi się tak biegło i zatrzymałem się w jednej takiej z wnęk na Długiej Luce. Usiadłem po prostu, no Małgoś oczywiście też zatrzymała się i doszła. I to był chyba ten moment, kiedy tak naprawdę poznałem tą Biebrzę bardziej.
9: A czy masz takie swoje miejsce ulubione, gdybyś miał wybrać jedno, bo powiedzmy nie miałbyś czasu, które chciałbyś pojechać, pójść po to, by zobaczyć ten pejzaż, rozlewiska, bo mówimy o tym czasie, gdy te rozlewiska były, nie mówimy o tym roku, bo teraz z tych moich miejsc to, owszem, rzeka płynie, ale to w ogóle nie jest to. Czy masz takie miejsce?
10: Znaczy, no,
9: jesteś związany z jakimś takim szczególnie właśnie miejscem nad Biebrzą?
10: Wydaje mi się, że to jednak ten dolny basen jakoś mnie, ja jego poznałem bardzo dobrze i jako pierwszego, później środkowy trochę, ale chyba jednak Grobla Honczarowska. Że jednak no wiadomo, że rozlewiska oglądało się lepiej z tak zwanego wysokiego brzegu, czyli tam Burzyn i Brzostowo, ale jakoś nie przypadła mi do gustu tamta strona. Nie wiem. Rzeczywiście rozlewiska były lepsze, ale myślę, że tutaj i Grobla Honczarowska.
9: A czym jest? Bo ja z kolei poczułam się rozczarowana do Grobli Honczarowskiej. Czym jest? Bo dla mnie to jest po prostu idę i łąka po prostu po obu stronach, do mnie teraz.
10: Znaczy to ja podchodzę do tego w ten sposób, że mogę pójść w głąb bagien, spokojnie po prostu drogą ubitą i później jestem w środku tych bagien i tam mogę se pójść gdzieś na bok, są te grądziki czy inne miejsca, no po prostu jest ławki, czyli bagno ławki, które jest po prostu, które nie zarasta, jest odkryte. Myślę, że ja też pracowałem przy tym projekcie, a dość szybko przy nim pracowałem, bo to był 2008, przy projekcie wodniczkowym, to jednak ona tam była i myślę, że to wszystko jest tak związane.
9: Ale jak ty mówisz, mogłem pójść w bagno, no to znaczy wchodziłeś na teren, w którym pod twoją stopą
10: Uginało się.
9: Uginało się i nawet czułeś wodę, tak?
10: Tak, tak, oczywiście.
9: A czy sądzisz, byłeś tam teraz może? Jak to wygląda?
10: To teraz jest sucho.
9: Sucho.
10: Jest sucho, tak. To jest, ja chodziłem, ja jak zaczynałem pracować, przecież 2009 rok był taki, że po prostu no, woda stała, lustro wody było praktycznie wszędzie. I ja potem chodziłem, no bo jak zacząłem pracować w projekcie, no to tym bardziej musiałem odwiedzać te miejsca, chociażby piezometry, które sprawdzaliśmy poziom wody, niektóre były już zakryte wodą nawet. Także to te miejsca, wszystkie, które byłem, a pracuję na Biebrzy od chyba 17 lat i jestem, a mieszkamy tu dłużej, no to po prostu no jest sucho, nie ma wody.
9: Ty użyłeś określenia, które dla tych, którzy tu przyjeżdżają i bardziej wkręceni są w przyrodę, jest znanym, ale dla wielu naszych słuchaczy nie. Powiedziałeś projekt wodniczkowy. Ja w ogóle powiem ci, że ja zanim tu nie przyjechałam, to nie wiedziałam, że taki ptak istnieje, który się nazywa wodniczka. I właśnie dlaczego wodniczka stała się takim ważnym symbolem? Dlaczego projekt aż wodniczkowy, a nie projekt kulikowy, projekt czajkowy i tak dalej? I na czym też ten ów projekt polegał i o co chodzi z tą wodniczką?
10: To jest tak, że no projekt wodniczkowy, że to jeden z większych projektów w ogóle wtedy w Polsce, bo to był 2000 chyba piąty czy szósty rok, jak ten projekt ruszył, ja dołączyłem do niego później. To chodziło o to, że wodniczka, ze względu na to, że wodniczka jest dość wymagającym ptakiem, jest z gatunków wróblowatych, jest malutki, tak jak wróbel bardziej pucaty, jest wodniczka szczupła i jest bardzo wymagającym ptakiem. I tu chodziło o to, że jeżeli pomożemy wodniczce, która na Biebrzy było to największe miejsce, powiedzmy, w Unii Europejskiej, gdzie prowadzi lęgi, bo na zimę odlatuje do Senegalu głównie, ale nie tylko. Tak, i tu tylko prowadzi lęgi, w Senegalu nie. I chodziło o to, że ona no, musi mieć odpowiednie warunki, żeby te gniazda i młode mieć. Dlatego chodziło o to, żeby te bagna nie zarastały krzakami. Bo no, wtedy wodniczka traci miejsca lęgowe. I ten projekt głównie polegał na tym, żeby wykupić grunty, które są nieużytkowane przez właścicieli, rolników pobliskich, nie są też własnością parku, a mieszczą się w parku, jak również w otulinie, bo jak wiemy, no, granice parku ktoś kiedyś wyznaczył, ale tak naprawdę 10 metrów za tą granicą jest dokładnie tak samo. Także my w projekcie jako Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zajmowało się otuliną Biebrzańskiego Parku Narodowego i chodziło o to, żeby wykaszać te łąki, żeby zbierać to siano, raz, żeby je jakby użytkować, jeżeli jest to możliwe, a dwa, żeby nie zarastało krzakami po prostu.
9: A czym się wykaszało te łąki?
10: No, wtedy, kiedy zaczynaliśmy, no to był problem rzeczywiście i jeden tutaj z pobliskich rolników wpadł na pomysł, żeby przywieźć ratrak tak zwany, czyli te, które jeżdżą w górach i odśnieżają stoki narciarskie i przygotowują stoki narciarskie, są na szerokich gąsienicach. No i pomyślał, że no taki by się utrzymał na tej powierzchni.
9: Nie zapadałby się po prostu.
10: Nie zapadałby się w głąb, bo miał dużą powierzchnię po prostu oparcia. No tylko był kłopot taki, że jak do niego kosiarkę założyć. Także były różne pomysły i prototypy tego typu. I tym się kosiło na początku. I ręcznie. Też dużo też jeszcze kosiło się ręcznie. Niestety osoby, które kosiły kiedyś ręcznie, są już starsze i już nie koszą. Młodzi nie chcą się za to brać. A w tej chwili jest tak sucho, że w zasadzie ratraki nie są potrzebne. Teraz kosi się normalnie ciągnikami i to bez żadnych bliźniaków. No niestety, no tak jest. No
9: i co to znaczy bliźniaków?
10: Bliźniaków, czyli dodatkowe koła, że jak ciągnik ma koła takie swoje, to tak. Dokłada się, dokręca do nich drugie, żeby...
9: Ten nacisk był, rozkładał się.
10: Nie ma teraz już takiej potrzeby po prostu. Jeździ się teraz już ciągnikami, no ja sam się tym zajmuję, jeździ się po prostu z dwoma kosiarkami nawet, no o tyle fajnie, że jest mniej przejazdów, jeżeli chodzi o samą biebrzę. A kosić trzeba, bo przy tych suszach teraz jeszcze bardziej wychodzą krzaki i drzewa. Bo jak była woda, to woda blokowała dostęp powietrza do podłoża i te krzaki nie wyrastały tak szybko jak teraz. Także też zostały zmienione programy. Park też zmienił swoje zasady na częstsze koszenie. Tak jak kiedyś używało się tego, znaczy kosiło się powiedzmy powierzchnię w 20%, tak teraz dana powierzchnia jest koszona w 80%. No to jest wszystko poukładane, jest to fajnie poukładane poprzez programy rolno-środowiskowe, poprzez właśnie pracowników parku, którzy zwracają na to uwagę. Także jest to, można powiedzieć, tego dużo, bo niektórzy mówią, że to już takie przemysłowe się robi. No i, ale wydaje się, że dopóki możemy to utrzymywać na tym poziomie odkrytych terenów, tak jak z czego biebrza właśnie słynie, to warto. Warto, bo trafiają się takie zimy jak ta, która troszeczkę tej wody dostarczy, gdzie ta woda nie będzie wyciągnięta przez drzewa i te drzewa nie pójdą jeszcze bardziej w głąb tych bagien, tylko po prostu będzie ten torf będzie z tego korzystał i będzie to sobie trzymał przez jakiś czas.
9: A wracając do wodniczki, czy to jest tylko zgrabna anegdota, czy na ile jest w tym prawda? Mianowicie ta historia, że no wiesz, są pasjonaci ptaków, ornitolodzy, którzy także kolekcjonują po prostu gatunki. I że na przykład jest Japończyk, właśnie ów pasjonat ptaków. Japończyk przylatuje, rozumiesz, do Warszawy, bierze taksówkę i jedzie tutaj nad Biebrze. Przewoźnik go prowadzi, jest umówiony, zjawia się na kładce, na długiej luce. Jest wodniczkę, udało mu się, zdjęcie zrobił, ma wodniczkę i tego samego dnia być może wraca i na drugi dzień może już być w Japonii. Co?
10: Tak, no znaczy jest to taki trochę fenomen, dlatego że wodniczka w zasadzie dzisiaj do zobaczenia, no chociażby ze względu na sytuację, że tak powiem polityczną Białoruś, Ukraina już w ogóle nie wspomnę, bo to jest tragedia, co się tam dzieje, to w tej chwili wodniczkę to można zobaczyć tylko w zasadzie na Biebrzy, dlatego że te tereny, Poleski Park Narodowy, powiem szczerze, nie wiem jakie są teraz dane, ale wiem, że tam się bardzo mocno zmniejszyła ta liczebność. Na Pomorzu Zachodnim, gdzie była, też już chyba jej nie ma, a zmniejsza się też liczebność na Biebrzy i myślę, że teraz wodniczka jest zagrożona wyginięciem i to bardzo, bardzo poważnie. Myślę, że to jest też z tego powodu. Jest to jedyny ptak tych wróblowatych, żebym tutaj, przepraszam, ornitologów, ale śpiewający, tak? Bo tak to się nazywa, że ona śpiewa, tak? Bo inne tam, nie wiem, nie jestem ornitologiem, to powiem od razu. To, żeby pracować w projekcie, nie trzeba być ornitologiem. Ale ma coś w sobie rzeczywiście. Ma coś w sobie, no ma specyficzny też swój tryb życia, dlatego że samce na przykład tylko śpiewają. One nie zajmują się gniazdami w ogóle, tak? Także to jest taki trochę, można powiedzieć, nie ten typ, który dzisiaj cenimy, cenimy samców czy też mężczyzn. No ale z drugiej strony kobiety też...
9: Artysta
10: taki. Tak. Aczkolwiek samiczki, wodniczki, no też nie do końca są tak skrupulatne, bo w gnieździe mogą mieć 4-5 gniazd i to mogą być 5 gniazd od innego samca.
9: Zaraz, wodniczka ma 4 gniazda, później stara.
10: Także też.
9: A wiesz co, Krzysztofie, ja dzisiaj naprawdę się przyjrzałam wodniczce i posłuchałam 3 rodzaje śpiewu, tak, od głosu nazwijmy to, a wiesz w jaki sposób? Zobaczyłam stary film, bo to już jest stary film, bo ma kilkanaście lat i wszystkich Państwa namawiam. Zobaczą tam Państwo mojego bohatera, Małgorzatę, o której tu była mowa, i Twoją córkę. Tak. Ludzie z bagien. I tam jest takie ujęcie, bo obserwujecie wodniczkę. Nie wiem, jak Wy widzieliście ją, ale operator tego filmu, zbliżenie fantastyczne. I mogłam się, mimo że widziałam wodniczkę na własne oczy, jak szłam kładką, zobaczyć. No, w ogóle zachęcam Państwa do zobaczenia tego filmu. Tam wątkiem, który się przewija, jest projekt zrobienia lotniska koło Tykocina i taki się pojawia element zagrożenia, czy tu rzeczywiście powstanie i tak dalej. Na końcu na szczęście okazuje się, że lotnisko nie powstanie. No jesteście wy we trójkę, jak w różne miejsca chodzicie, ale także we dwójkę, także zimą.
10: Tak.
9: Także zimą.
10: Jest tam też pokazana jazda ratrakiem. Jako koszenie.
9: I pokazane są krowy, szczęśliwe krowy. Nie wiem, gdzie to było kręcone.
10: W Rzostowie.
9: To był cudny widok. Nie wiem, czy dalej krowy tam istnieją i wychodzą.
10: Tak, jeszcze są wypędzane na drugą stronę.
9: Bo proszę Państwa, jak Państwo wezmą każdy z tych albumów, w którym jest pokazana Biebrza, to na pewno znajdą Państwo fantastyczne zawsze takie zdjęcie. Jest krowa przewodniczka i potem to jest taki wierzchołek trójkąta i poniżej niej płyną za nią krowy. To jest wszystko właśnie taka szpica. Ona tworzy tę szpicę. Tak. I ja to widziałam na własne oczy. Trzeba było być wtedy o 6 rano tam na wieży, bo jeszcze wieża była i można było zobaczyć te krowy płynące, a po południu wracały. Teraz niestety z punktu widzenia turystycznego to miejsce w zasadzie jest prawie stracone, bo tam po prostu właściciel zrobił, co zrobił, wyciął tam drzewa, już ludzie tam nie przychodzą, już tej wieży nie ma i tak dalej. A to był niesamowity widok.
10: Tak, ale nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy też wcześniej, o tej suszy, no to niestety na dzień dzisiejszy krowy płynącej Państwo nie zobaczą, bo jest za sucho, jest za mały stan wody i te
9: krowy przychodzą.
10: Ale tam
9: byłam w Rzostowie, nie wiem, czy one płyną, tam woda jest.
10: Woda jest, tak, one jest. Oczywiście.
9: One nie muszą płynąć.
10: One kiedyś naprawdę płynęły, tak, one naprawdę płynęły. To było cudne zjawisko, jak one schodzą i po prostu płyną na drugą stronę i z drugiej strony wychodzą. Tak, także to naprawdę tak było. No teraz niestety ten poziom wody jest niższy, ale dalej przychodzą i naturalnie zgryzają tą trawę.
9: Gdy ktoś tu się pojawia po raz pierwszy i słyszy o tobie, od innych ludzi lub poznaje ciebie, no to myślę, że wiele osób uważa w takim pierwszym kontakcie, zresztą przez całe lata tak uważałam i w zasadzie chyba teraz dopiero się dowiedziałam, że ty jesteś absolutnie człowiek stąd. Krew z krwi, rozumiesz? Kość z kości, tu się, nie wiem, urodziłeś, na tamtym brzegu, na tym brzegu, nie wiem, w Ściannym, w Mońka, w innej miejscowości. A tu ja się dowiaduję, że tyś nie stąd.
10: Tak,
9: jesteś taki pejzaż, a takiego sobie ja stanowisz element tego pejzażu biebrzańskiego i tych ludzi, z powodu których też tu przyjeżdżam.
10: Tak trochę, wiesz, ja lubię przyrodę. Ja rzeczywiście pochodzę z Suwałk. Jest nie tak strasznie daleko, tak, czyli znad Czarnej Hańczy, która zresztą poprzez kanał Augustowski wpływa do Biebrzy przy śluzie Dębowo. A tutaj po prostu to miejsce jest niezwykłe, ono jest urokliwe.
9: Ale powiedz, tak troszeczkę cofnijmy się. Bo ty jesteś samych Suwałk, tak?
10: Tak, tak.
9: A czyli jesteś, jakby nie było, z miasta.
10: Z miasta.
9: Tak.
10: Wychowałem się na wsi.
9: A wychowałeś się na wsi.
10: Tak, mój tato jest ze wsi.
9: Czyli co tam, wakacje spędzałeś?
10: Wakacje, tak, wszystko, tak, dlatego że dziadek zmarł, zanim ja się urodziłem. I my praktycznie wakacje, ferie, weekendy jeździliśmy tam. Ja się nauczyłem chodzić na wsi. Po prostu to głównie była wieś. No później w wieku już szkolnym takim, to już wtedy miasto rzeczywiście.
9: Dobrze, i kończysz szkołę podstawową. To była wtedy, już gimnazja były, czy...
10: Nie. Jestem już tu. Dziękuję.
9: Chcesz powiedzieć, że cię odmładza,
10: dziękuję,
9: tak?
10: Bo...
9: tak? Czyli jak ciągle to była podstawówka, ośmiolatka. Dobra,
10: tak.
9: No i jak myślisz o swojej przyszłości? Gdzie idziesz, co robisz?
10: A, znaczy, w zasadzie, kurczę, ja powiem szczerze, że nawet gdzieś tam mocno nie myślałem o tym wszystkim. Na pewno chciałem iść do wojska. Bo mój tato był żołnierzem zawodowym i ja chciałem iść do wojska i miałem już wszystko przygotowane. Niestety trafił mi się wypadek i nie poszedłem do wojska, ale mogłoby być tak, że byłbym zawodowym żołnierzem.
9: Ale to byś musiał, ja teraz mówię o tym momencie, gdy kończysz podstawówkę.
10: A nie, no
9: były
10: to...
9: takie średnie.
10: Tak, no to średnie, tak, oczywiście. Były. Znaczy, no tutaj, znaczy ja trafiłem dobrze, bo ja jestem stolarzem. Fajnie, tak, bo ja gdzieś tam myślałem o mechanice, ale to na tej zasadzie chyba wszyscy chłopcy szli na mechanikę. A tak się trafiło akurat, że pojawiła się ta okazja być stolarzem i nie żałuję, także ja z zawodu jestem stolarzem. Aczkolwiek nie umiem chyba trzymać się w ramach jakiś i nie pracowałem jako stolarz specjalnie.
9: A co robiłeś, jak już skończyłeś szkołę zawodową?
10: Ja zacząłem w takim sprzedaży bezpośredniej, można powiedzieć tak. Na początku kiedyś lubię podróżować, lubię jeździć i ja się tego nie wstydzę, byłem impresario, organizowałem spektakle teatralne w całej Polsce. Tak, firma mieściła się we Wrocławiu. I no, spotykaliśmy się, wydzielane były terminy i dane miasta i ja jechałem po prostu i wynajmowałem tam salę, szedłem do szkoły, rozmawiałem z paniami nauczycielkami i zapraszałem na...
9: A skąd ten zachód Polski w ogóle się wziął? Bo też ku mojemu zdziwieniu kilka lat temu dowiedziałam, że ty masz przyjaciół w Dolinie Kłodzkiej i tak dalej, i tak dalej. Tak. Skąd on się wziął? To naprawdę, wiesz... Po przekątnej.
10: Tak,
9: gdzie Suwałki, gdzie Kłodzko?
10: Ja będąc w harcerstwie, tak jak trochę wspomniałem, jak poznałem Biebrze, to prowadziłem taką trasę survivalową i ja się tym mocno interesowałem. Mhm. Bardzo mnie to ta natura ciągnęła, ta natura taka, żeby być w niej, ale korzystać z niej bez uszczerbku dla niej, tak? No tego się trzeba nauczyć. Dowiedziałem się, kiedyś była taka szkoła, koła harcerstwa starszego w Perkozie, to jest koło Olsztynka, Olsztynek. Tam pojechałem na pierwsze takie spotkanie właśnie survivalowe, ale to nie do końca było to, bo tam było właśnie takie, patrzyło się na to, żeby być w tym lesie, ale nie patrzyło się tam na tą przyrodę za bardzo, tak? I później usłyszałem o Akademii Przygody. To jest właśnie, to był Kędzierzyn Koźle, a że oni robią takie właśnie spotkania.
9: Ale to harcerstwo było, czy?
10: To było jeszcze, znaczy to wywiodło się z harcerstwa, tylko harcerstwo ma swoje ramy regulaminowe i tak dalej. A chcąc jakby troszeczkę więcej korzystać i rzeczywiście ten survival, tą szkołę przetrwania móc uprawiać, trzeba troszeczkę wyjść poza ramy harcerstwa. Dlatego to troszeczkę tak wyszło z harcerstwa i powstała Akademia Przygody właśnie. Którą
9: I ona nadal jest?
10: Nadal istnieje, tak. Ja nawet jestem w zarządzie, aczkolwiek no teraz młodzież się nie garnie do czegoś takiego. Myśmy robili bardzo fajne obozy dla dzieci.
9: To były lata 90?
10: Tak, ja w 89 roku poznałem Mirka, Boski na niego mówimy, dzieci go kiedyś tak nazwały. I wtedy go poznałem i od 90 w zasadzie pierwszego roku zacząłem tam jeździć w wakacje, organizowaliśmy obozy takie właśnie dla dzieci survivalowe, ale oparte na fabułach. To było fantastyczne, że każda baza, każde miejsce miało swój cel, czy tam było Indianie, czy byli inni. To tak się żeśmy zachowywali, czy Robin Hood tam wtedy był też modny. Tak żeśmy się zachowywali. To było fajne, bo myśmy korzystali z tej przyrody, oni się tego po prostu uczyli.
9: Przypominam się książka, może ty na pewno nie znasz, bo za młody jesteś, ale niektórzy słuchacze, chłopcy z nadrzeki Bobrów. Była taka właśnie, jak to się wybrali w przyrodę, no, jak to przeżyć. Chłopcy z nadrzeki Bobrów, już nie pamiętam, kto napisał.
10: Pan Samochodzik był takim trochę gdzieś w tych kierunkach. I wtedy rzeczywiście młodzież się garnęła i ja to lubiłem. Dlatego ja tam jeździłem, ja zwalniałem się z ostatnich lekcji w szkole, bo żeby zdążyć na pociąg w piątek, żeby w niedzielę o 6 rano wrócić, w poniedziałek o 6 rano wrócić, żeby o 7 wyjść z domu do szkoły na 8. Także to naprawdę była taka dość historia. Ja nadal mamy kontakt, nadal utrzymujemy. No, dorośliśmy, mamy rodziny, mamy dzieci, to już tak nie wygląda jak kiedyś, ale cały czas tworzymy.
9: A powiedz mi, no dobrze, byłeś tym impresario, a potem, bo ty robiłeś masę rzeczy w życiu. Ja wiem, to troszkę tutaj jesteśmy do siebie podobni. Ja też kiedyś nawet taki program zrobiłam, w którym opowiadałam, cóż ja takiego robiłam, i potem słuchacze opowiadali, i ty robiłeś masę rzeczy w życiu, bo jesteś impresario, a potem?
10: Potem zacząłem pracować w sprzedaży bezpośredniej też. Na prezentacjach po prostu u ludzi w domu, gdzie no to nie był Cepter, bo nie, to nie chciałem, ale w ten sposób. I to całkiem, ja jakby lubiłem taką pracę, bo to sam sobie ją ustalałem, sam sobie po prostu to wszystko organizowałem. Trochę w ubezpieczeniach, gdzieś cały czas wyjeżdżałem, gdzieś złapałem jakieś może fuchy były. Pracowałem też trochę na umowę o pracę jako to się nazywało merchandiser, nie pamiętam. Stawiałem papierosy na półkach nawet, także miałem też taki epizod. No i tak, no naprawdę w międzyczasie też w różnych organizacjach już też działałem, które się gdzieś tam pojawiały. I tak, a później...
9: Ale to jeszcze jest daleko od przyrody.
10: Daleko, to znaczy to tak. Później był też taki moment, że wsadziłem wierzbę energetyczną, bo powstały te takie pomysły, żeby jednak tej energii troszeczkę jakby odnawialne źródła energii wejść. I był taki projekt właśnie, to w całej Polsce tak się pojawiło, nawet jakieś tam chyba programy były na to, żeby sadzić wierzbę energetyczną, żeby to pozyskiwać do spalania i tworzenia energii cieplnej, a nawet elektrycznej. Także tu też był taki moment z tym związany. I później właśnie trafiłem do topu. Do topu jako... Znaczy, najpierw poznałem Małgoś, która tak naprawdę pokazała mi troszeczkę inaczej przyrodę, bo ja do tej pory, dopóki jej nie poznałem, to dla mnie przyroda, dla mnie las był rzeczywiście schronieniem. To było coś, gdzie mogę się schować, gdzie jestem bezpieczny, gdzie mogę z tego skorzystać, bo mogę tam znaleźć jedzenie. Wtedy jeszcze jadłem mięso, aczkolwiek nie polowałem nigdy, nie miałem takiego zamiaru.
9: A teraz nie jesz w ogóle?
10: Nie jem od momentu, no długo, bo nie wiem, 17 lat już nie jem. I tak naprawdę spotykając się właśnie z Gosią, to ona mi pokazała, że no las jest trochę bardziej bogaty, trochę bardziej urozmaicony niż są tam drzewa i trawa i krzaki, tak? Także to dopiero wtedy zacząłem poznawać i zacząłem patrzeć na przyrodę zupełnie inaczej. Dlatego też później jak się pojawił ten pomysł z tym projektem w OTOP, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, to bardzo chciałem to zrobić, chociaż bardzo się też bałem, nie ukrywam, bo tak jak mówię, nie jestem ornitologiem, nie jestem naukowcem, a jednak projekt opierał się na dużej takiej, dużo tam naukowych rzeczy też było, dużo badań było prowadzonych z tym związanych. Na szczęście do tego wykorzystywało się osoby fachowców, których poznawałem. Mam taki epizod jeden, który jak poznawałem tych fachowców, to rzeczywiście mi to imponowało, że coś takiego jest. I jest, nie wiem, czy to anegdota, ale po prostu ja zawsze myślałem, że bo wszyscy mówią zdjęcia fitosocjologiczne,
9: Co to są zdjęcia?
10: Co to są zdjęcia? Ja myślałem, że to jest po prostu zdjęcie zrobione, jakieś tam kawałka roślin, czy kawałka czegoś, takie zrobione zdjęcie. Tak. A to jest po prostu opis opis tego miejsca, co tam się dzieje, co tam rośnie, jak to wygląda, jaki poziom wody i tak dalej, że zdjęcie to te fitosocjologiczne, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, po prostu jest opisaniem dalej powierzchni, co się tam dzieje, a nie zrobieniem zdjęcia. Także no, uczyłem się takich rzeczy.
9: Bo to słuchaj, park powstawał koniec lat 90.
10: Tak. To ja mówię, no wcześniej jeszcze parku nie było, jak ja tam potem chodziłem, a później to wszystko no tutaj tworzyło się po prostu. Te część miejsc nie było znanych, projekty powstawały, które pomagały też na pewno parkowi w dużej mierze dowiedzieć się pewnych rzeczy, bo to zresztą była współpraca z Parkiem Narodowym, Biebrzańskim Parkiem Narodowym, jako partnerem tego projektu i to dużym partnerem. No to był długi projekt, bo on był chyba jeszcze przedłużony, 2 lata, 7-letni chyba projekt. Dużo gruntów było wykupionych i na terenie Parku Narodowego i na terenie otuliny właśnie Parku Narodowego i dalej Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków utrzymuje to jako rezerwaty swoje i utrzymuje tam dobrą kulturę tą właśnie dla przyrody, także bardzo fajnie. No ja gdzieś tam po drodze pojawił się Greenpeace, także to też kolejna sprawa związana jednak z przyrodą dość mocno.
9: Jestem
10: aktywistą Greenpeace, nie byłem nigdy pracownikiem i jestem po prostu, no jestem wolontariuszem, no tam się mówi aktywistą, czyli pomagam w różnych działaniach na miejscu, no ale no nie ukrywam, że też biorę udział w wydarzeniach. Czyli w tak zwanych akcjach, które się dzieją państwo gdzieś tam, mogą, na pewno widzieli, słyszeli w mediach różnego rodzaju, gdzieś tam Greenpeace znowu wszedł, tak? Zaczęło się od Rozpudy, to było cudowne.
9: Byłeś tam?
10: Byłem tam. Ja się wychowałem troszkę nad Rozpudą, bo mój tato pochodzi z Raczek. Także ja znałem to miejsce i nawet był taki moment, kiedy przyszła ta cała ekipa tak zwanych tubylców i oni zaczęli tam krzyczeć, że my przyjeżdżaliśmy skądś tam. Ja mówię, nie, przepraszam bardzo, ale ja jestem stąd. Ja się tu wychowałem. I oni tacy zdziwieni
9: tylko
10: byli.
9: Tylko się wyrodziłeś.
10: Tylko tak. Tylko, że zdziwieni, że co ja tu robię i dlaczego ja jestem po tej stronie, tak? No bo ja chcę chronić przyrodę.
9: No bo ci może z państwa, którzy nie wiedzą, może już zapomnieli, to chyba był 2007 rok, słynna akcja protestu przeciwko budowie obwodnicy, tak zaprojektowanej obwodnicy Augustowa, która przecinać miała te cenne przyrodnicze tereny, dolinę Rozpudy. Jednak wycofano się z tego, miał w tym swój udział potem minister Maciej Nowicki, który nastał, ale przede wszystkim bez Europy to byśmy niewiele zrobili.
10: Tak.
9: I Małgosia, o której mówisz, odebrała uroczyście i w tym filmie to jest pokazane w Kalifornii, jak odbiera nagrodę Goldmanu zwanym po prostu ekologicznym Noblem.
10: Tak.
9: Właśnie za swoje działania. Przypomniałeś mi ten rok 2007, bo w przyszłym roku to już będzie 20 lat.
10: Zgadza się.
9: Powiedz mi, co ty tu jeszcze, bo ty mówisz, robię różne rzeczy, poszerzam, co jeszcze, czymś jeszcze zajmowałeś przez te lata mieszkając tutaj, bo to, że organizowałeś różne rzeczy w siedlisku zwanym Karczak, to ja wiem, ale o różnych twoich działaniach pewnie nie wiem.
10: To znaczy, no ja na pewno od momentu, kiedy tutaj żeśmy osiedli na Karczaku, no to na pewno przyroda była tutaj główną rzeczą i wokół tego się kręciły różne rzeczy, bo żeśmy czy u siebie organizowali nawet warsztaty, choć

0: rzeczą, którą uczyliśmy młodzież, to było to, że jeżeli wyjdziesz stąd, odwrócisz się, to tam nie może zostać nic, co by świadczyło, że tam ktokolwiek przebywał po prostu, żeby tak zostawić za sobą miejsce.
1: Ty powiedziałeś o tym, żeby nic nie zostawić, nic a nic, to rozmawiamy teraz po majówce, to na Facebooku znalazłam pełno takich zdjęć tego, co myśmy zostawili, grillując, jadąc gdzieś do lasu, nad rzekę i tak dalej. I też jeszcze przed majówką takie właśnie bardzo fajne teksty niektórych osób, których śledzę profile, właśnie o tym naszym i chęci kontaktu z przyrodą i co to znaczy dla tej przyrody, to nasze takie wtargnięcie do tego lasu. Teraz zwłaszcza, gdy ptaki mają gniazda, młodzież, jest, trwa okres przecież rozmnażania, rozrodu, są młode zwierzęta i tak dalej. I jeszcze jest jedna rzecz, a druga, którą sobie uzmysłowiłam, że jak byłam w Afryce i tam podróżowaliśmy po parkach narodowych, wydawało mi się, jak słyszałam słowo kemping, że przyjadę, będzie jakaś struktura, jakaś woda, jakieś światło, będzie zapalone, będą też jacyś inni turyści i tak dalej. Nie. Po prostu przyjeżdża się w miejsce w buszu. Tak? Ktoś wybrał to miejsce, że jest troszkę jakiś mały plac, gdzie jest bardzo dużo piachu, bo tam wszędzie piach w Botswanie. Kupię się latrynę, tak? Robi się jedzenie i wszystko i na drugi dzień ma wszystko pozostać dokładnie tak, jakie było. Czyli wszystko trzeba zakopać, zabrać ze sobą i tak dalej. To miejsce ma takim pozostać, tak? No niestety my ciągle tak nie funkcjonujemy.
0: Najważniejszą rzeczą dla nas, jakbyśmy pamiętali chociażby o tym, żeby śmieci swoje zabierać ze sobą. Tak. No to są takie różne rzeczy. No ja wiesz, no ja na przykład też jestem, no jestem pomocny, tak myślę, że lubię pomagać, dlatego też wstąpiłem do straży. Jestem w ochotniczej.
1: Brałeś udział w jakichś akcjach?
0: Brałem, oczywiście.
1: Paliło się, tak?
0: Paliło się, pierwszy oficjalny wyjazd na duży pożar był w Dzień Strażaka, także w maju. I później, no były różne, byłem też na pożarze z ofiarą śmiertelną, także...
1: Ale wtedy, gdy był taki pożar w roku, gdy była pandemia w 20, pamiętasz, gdzie się paliło?
0: Tak. Tak.
1: A tam, gdzie czerwone bagno, górny basen, byłeś tam?
0: Wtedy jeszcze nie byłem i to troszeczkę mnie tak to w końcu zmotywowało, bo już do straży chciałem wstąpić dużo wcześniej, ale to jakoś mnie zmotywowało, że jako chciałem pomóc, ale nie bardzo pozwalali, nie bardzo wpuszczali. Stwierdziłem, to wstępuję do straży, żeby móc tej przyrodzie też w taki sposób pomagać.
1: A ty, Krzysztofie, też zajmujesz się czymś, co się nazywa budownictwo naturalne. Bo kiedyś do mnie zwróciłeś się, mówiąc, że jest taka sprawa, ty w tym bierzesz udział, czy może bym opowiedziała o tym w radiu i przysłałeś mi gości, dałeś namiary do gości.
0: Tak, tak, rzeczywiście.
1: Umiesz zbudować coś z gliny?
0: Coś umiem, tak. Znaczy chodzi o to, że właśnie bycie z naturą, to też wiadomo, że każdy z nas musi mieszkać, musi gdzieś żyć, musi korzystać, chce też mieć jakieś drzewo w domu, tak, bo to jest zawsze milej. Ale jeżeli możemy to zrobić w sposób jak najmniej uciążliwy dla przyrody, no to korzystajmy z tego, tak jak nasi dziadkowie, pradziadkowie, którzy budowali domy z gliny, budowali domy z drewna i gliny, budowali domy ze słomy i gliny, dachy budowali drewniane i rzeczywiście ja jestem członkiem Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego, które działa w Polsce,
1: A słuchaj, nie, bo ja tu do konkretu chcę przejść, bo to budowali, co ty zbudowałeś w ten sposób u siebie na Karczaku?
0: Okay. Znaczy ja głównie zajmuję się, na Karczaku zrobiłem tynki gliniane, że nie używam po prostu teraz w ogóle, gdziekolwiek, jeżeli robię nową ściankę czy remontuję, to używam tego gliny, po prostu nie używam tej szpachli czy czegokolwiek innego, tylko gliniane. Ściankę jak budowałem działową, też budowałem z gliny, jak na Karczaku remontowaliśmy

0: tak zwany chlewik, zdobyłem dom, który ludzie rozbierali, chcieli go spalić, a ja te belki po prostu odkupiłem i zrobiliśmy z tego też ściany, tak? Dołożyłem do tego właśnie tynki gliniane. Także nie zbudowałem domu glinianego, ale no, mamy też tak zwane, no można powiedzieć, że jakiś dom jest, bo były też warsztaty z kostek słomy i tynkowane jest to gliną. Nie jest to skończone, ale można powiedzieć, że to już taki sala, powiedzmy, w tym kierunku. Także kilka rzeczy zrobiłem i lubię to robić. To jest bardzo fajne.
1: Nie jest wcale takie tanie. Niektórzy myślą, że postawią sobie dom z tych naturalnych
0: to znaczy,
1: w ten sposób, a to wyjdzie im drożej niż klasycznie.
0: Tak, no bo ktoś mówi, że glinę weźmie, no ale ktoś chce mieszkać. Tak naprawdę w domu najdroższe jest wykończenie, a przewody, kable, rury nie są z gliny niestety i to kosztuje. Samo postawienie domu może rzeczywiście, można to zrobić taniej niż budowę jakiegoś domu z materiałów takich, no cegła czy jakiś pustak czy coś w tym rodzaju, bo do tego też dochodzą później i tynki, i inne rzeczy, ale no dom też naturalny, czyli niekoniecznie to musi być glina, to może być tak zwany hempcrete, czyli wapno i paździerz konopna, tak zwany beton konopny też jest mówione na to, także to nie musi być zawsze być glina. Wapno jest to niektórzy uważają, że jest trwalsze, tak, i rzeczywiście bardziej odporne na przykład na wodę. Także są różne rodzaje w tym momencie.
1: Tak czy owak, Krzysztofie, ja ciebie spostrzegam, drogi góralu, że tak powiem, jako osobnika, który umie wszystko zrobić. Nie wiem, no jakieś takie ogólne wrażenie mam, mimo że się nie znamy aż tak dobrze. A powiedz mi, bo mamy jeszcze tylko kilka minut czasu.
0: Jasne.
1: Ja mam pewne, no ale ja tu nie mieszkam, tak? Więc to jest też coś innego. Przyjeżdżam tu od 16 lat. Ty mieszkasz znacznie dłużej. Powiedz mi, jaką zmianę widzisz przez te lata? Czy to chodzi mi o to, co jest dla ciebie uderzające, ważne, czy jakieś emocjonalne? Nie chodzi mi tu niekoniecznie o przyrodę, no to sobie wybierz ludzi. W ogóle jakaś zmiana, bo przecież to następuje, prawda? 25 lat temu, ćwierć wieku temu, było inaczej, ale chodzi o to z twojego punktu widzenia.
0: Znaczy, z tego co widzę, no to na pewno zmianą jest to, że miejscowości te małe wsie pustoszeją. Że
1: młodzież nie wraca,
0: że ucieka, chce uciekać. Jeżeli jest, nie zawsze jakby interesuje się tym gospodarstwem. Ja współpracuję troszeczkę przy tych koszeniach z rolnikami i też z nimi rozmawiam i widzę, jak to wygląda. I młodzi nie garną się teraz do tego, żeby być na gospodarstwie.
1: Znaczy wydawało się, że to jakąś szansą też dla młodych będzie agroturystyka, nie? No, ale...
0: Tak, ale to też...
1: Ilość tych turystów nie jest taka, jaka by mogła być do tego, by to zatrzymać.
0: Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że jako taka typowa agroturystyka, która kiedyś rzeczywiście była, że się przyjmowało, tak jak my na początku też przyjmowaliśmy gości w swoim domu, ona już teraz jest, takiej chyba już nie ma, a myślę, że poszliśmy w taką trochę wygodę i teraz agroturystykę często osoby kojarzą z pensjonatem, z łazienka w pokoju, fajnie jakby był telewizor, no Wi-Fi to już w zasadzie jest to pierwsze pytanie, czy jest Wi-Fi. I to są te zmiany. Co prawda do nas, jak przyjeżdżają osoby, to nawet niekiedy cieszą się, że gdzieś tam nie łapią zasięgu. Także to zależy, gdzie kto siedzi, ale to jest na pewno duża zmiana. Chyba wszędzie, nie tylko na wsi, ale też w mieście. No i pustoszeją. Są coraz starsze osoby na wsi jednak.
1: I też będzie coraz mniej tych starych chałup, prawda? Bo ja widzę ich puste. One stoją puste. One
0: tak.
1: Już na granicy takiego upadku są,
0: tak,
1: te stare.
0: Teraz już jest tak, że no, buduje się już murowane w tych starych. Nikt nie chce mieszkać. Nawet jak kupi coś takiego ktoś, to raczej rozbiera ten dom i stawia na tym coś nowego. Często drewniany, ale już zupełnie inny, w innym kształcie.
1: A powiedz mi na koniec zupełnie innej beczki. Które ze zwierząt jest ci tak najbliższe emocjonalnie? Z tych, co tutaj są.
0: Tutaj?
1: A może jakiś ptak, a może któryś ssak.
0: Znaczy na pewno wodniczka. Jest to tak, takie, jak idę i słyszę, to po prostu to...
1: Tak, poznasz, że to wodniczka, poznajesz,
0: tak, bo jest jeszcze rokietniczka, to trzeba sobie posłuchać, żeby nie mylić, bo bardzo podobne. Ale myślę, że jestem z nią związany, bo wiele lat tutaj pracowałem. No a poza tym to jednak łoś. Tak, to myślę, że łoś, które widywałem naprawdę w różnych miejscach i bardzo blisko i daleko, i te, które stały i patrzyły, i te, które uciekały, no bardzo dużo tego wszystkiego.
1: A kiedy ostatni raz widziałeś łosia? Bo ja bardzo dawno.
0: Nie, myślę, że jakieś takie... Nie, myślę, że takie jest jakieś 2-3 tygodnie temu.
1: A gdzie?
0: Przy carskiej drodze, przy carskiej akurat, widzisz, tak. Rzadko się zdarza.
1: No właśnie, o wiele rzadziej niż kiedyś, prawda?
0: Moi przyjaciele wracali teraz z majówki, widzieli a przy przedłużonej carskiej, czyli
1: za tym skrzyżowaniem droga
0: Łomża Białystok i później przed Mężeninem jeszcze, że tam widzieli.
1: O, no to im zazdroszczę.
0: Tak, także pojawiają się też w Puszczy Augustowskiej coraz częściej. Tak, także ja jeszcze tam nie widziałem, ale myślę, że niedługo. Także myślę, że wodniczka i z tych zwierząt tutaj, i ptaków, to wodniczka i łoś jednak. Bo to jest... To się tak niekiedy z nimi, jak stoję sobie na tych bagnach i spożywam posiłek i to wtedy ich gdzieś wychodzi, nie boi się, podchodzi, ja się nie ruszam. Naprawdę jest to takie, no, mocne, fajne.
1: Dziękuję ci bardzo za to spotkanie, że znalazłeś czas i tu wpadłeś. Proszę państwa, jesteśmy nad Biebrzą i w miejscowości Goniąc, w siedzibie Ptaków Polskich. No i właśnie wpadł tutaj Krzysztof Górski, zwany Góralem.
0: Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.

0: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związku, potrzebujemy, oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Przyszłość pracy już tu jest. Nowe technologie i sztuczna inteligencja miały sprawić, że będziemy pracować lżej, krócej, bardziej efektywnie. Miały nas odciążyć, zabrać rutynę i zostawić kreatywność. W praktyce nie wygląda to jednak tak kolorowo. Jak technologiczny rozwój zmienia nasze doświadczenie pracy? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Młócka. Reportaże o pracy przyszłości. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
8: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Władimir Putin mówi o bliskim końcu wojny w Ukrainie. Donald Trump grozi wycofaniem amerykańskich wojsk. Tym razem z Włoch. Polska się wyludnia. Sprawdzamy, jaka sytuacja jest w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Sądzę, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca, powiedział prezydent Rosji Władimir Putin. Na pytanie o to, czy jest gotów podjąć negocjacje z Europą, odparł, że preferowanym przez niego mediatorem w takich rozmowach powinien być były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Putin oznajmił też, że ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełańskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Dodał, że Moskwa jest wdzięczna Stanom Zjednoczonym za ułatwianie podjęcia rozmów, ale negocjacje pokojowe to sprawa tylko Rosji i Ukrainy. Tymczasem premier Słowacji Robert Fico, który był w Moskwie i rozmawiał tam z Władimirem Putinem, powiedział, że przekazał mu wiadomość od prezydenta Ukrainy o gotowości do spotkania. Dodał, że Putin oczekuje w tej sprawie telefonu od Zełańskiego. Fico jest jedynym unijnym politykiem, który pojechał do Rosji na uroczystości związane z zakończeniem II wojny światowej. Prezydent USA Donald Trump powiedział włoskiemu dziennikowi Corriere della Sera, że nadal rozważa wycofanie amerykańskich wojsk z Włoch. Podkreślił, że Włochy były nieobecne, kiedy Stany Zjednoczone ich potrzebowały. A chodzi o brak wsparcia rządu w Rzymie dla wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi. Trump powiedział to dzień po wizycie amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio we Włoszech i jego rozmowach z premierką Giorgio Meloni. W 7 bazach we Włoszech stacjonuje około 13 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Wycieczkowiec Hondius, na którego pokładzie wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro o świcie dotrzeć na Teneryfę. Stamtąd, jak informują hiszpańskie władze, którym podlega wyspa, obcokrajowcy zostaną samolotami odesłani do swoich krajów. Hiszpanie trafią do szpitala na kwarantannę. W wyniku zakażeń na statku zmarło troje pasażerów. Wawrzyniec Zakrzewski.
11: Hiszpańskie władze zapewniają, że akcja opuszczenia statku jest dobrze przygotowana. Uczestnicy rejsu dotrą do całkowicie odizolowanego, ogrodzonego kordonem obszaru w porcie, a następnie po przebadaniu będą odsyłani do swoich krajów. I jak podkreślają przedstawiciele rządu w Madrycie, pasażerowie i członkowie załogi statku będą mieli kontakt wyłącznie ze służbami, mówi hiszpańska ministra zdrowia Monika Garcia Gomez. Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów. Światowa Organizacja Zdrowia zapewnia, że przenoszony przez gryzonie hantawirus nie jest nowym COVID-em i ryzyko jego rozprzestrzeniania się jest absolutnie niewielkie. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
10: Co najmniej 30 członków załogi wycieczkowca zostanie na pokładzie i uda się do Holandii po ewakuacji pasażerów na Teneryfie. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Od momentu powołania do życia Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii w 2017 roku liczba jej mieszkańców spadła o blisko 200 tysięcy. Obecnie liczy ona 2 miliony 100 tysięcy mieszkańców. Wiele miast mierzy się z problemem niskiej dzietności. Grzegorz Kozioł pytał, dlaczego metropolia nie potrafi przyciągnąć nowych mieszkańców, jak to robią Warszawa, Kraków, Wrocław czy Trójmiasto.
12: Postanowiłem o to zapytać Szymona Piwczyka, który prowadzi stronę Kartografia Ekstremalna. Ten absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, mieszkający obecnie w San Francisco. Kosiniak-Kamysz-Bączko wskazuje na trzy przyczyny.
13: Miasta śląskie są mało atrakcyjne wizualnie. Jeśli wyjdziesz na centrum Katowic, to oczywiście Dworcowa jest wyremontowana, ale już właśnie pójdziesz na szykę dalej, warszawską, no to już widać, że jest to taki obszar zaniedbany.
12: Po drugie, śląskie uczelnie prezentują słaby poziom i nikły prestiż. Po trzecie, w metropolii jest słaby rynek pracy, mimo że płace nie są na najniższym poziomie.
13: W naszym regionie pensje są sztucznie wywindowane przez schyłkowe gałęzie gospodarki, takie jak górnictwo czy hutnictwo. W tych branżach wyrwa się bardzo dużo, no ale młodzi ludzie nie są zainteresowani pracą w tych branżach.
12: Metropolia musi wzmocnić atrakcyjność edukacyjną, poprawić jakość życia i przyciągać nowe inwestycje. Grzegorz Koziół, TOK FM.
10: Jest skuteczniejsza metoda wykrycia raka szyjki macicy. Najnowsze badania polskich naukowców pokazują, że testy HPV są dwa razy skuteczniejsze w wykrywaniu nowotworu niż dotychczas powszechnie stosowana cytologia. Narodowy Instytut Onkologii przebadał w sumie ponad 30 tysięcy kobiet. Test jest bezpłatny i można go wykonać w ponad 2000 przychodni. Przysługuje kobietom w wieku od 25 do 64 lat. Obecnie jest ponad 30 tysięcy wolnych terminów na wykonanie takiego testu, mówi profesor Andrzej Nowak z Narodowego Instytutu Onkologii.
14: Pewna część ginekologów, część kobiet, co śledzimy w mediach społecznościowych, kwestionowała to badanie jako coś nowego, nie do końca sprawdzonego. Dzisiaj mówimy Państwu o tym, że te badania są dwukrotnie bardziej skuteczne.
10: Test można wykonać raz na 5 lat, a raka szyjki macicy diagnozuje się rocznie u ponad 2000 Polek. Noc z przymrozkami w regionach na północy, w centrum i na Przedgórzu Sudeckim. Jutro przelotny deszcz na północnym wschodzie, tam też będzie najchłodniej. Na termometrach zobaczymy 11 stopni, około 18 będzie w centrum, do 20 miejscami na zachodzie kraju.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, bardzo rzadko, nie pamiętam kiedy ostatni raz to było, rozmawiam o następujących kwestiach: szkoła, organizacja nauczania, programy nauczania, relacje, nauczyciele, rodzice, uczniowie i tak dalej. I mimo że prywatnie często na ten temat się wypowiadam, mam swoje zdanie w różnych kwestiach, to rzeczywiście... No nie rozmawiam o tym na antenie. No więc postanowiłam porozmawiać. Porozmawiać jakby z nauczycielką pełną gębą, mającą doświadczenie, ponieważ osoba, która siedzi vis-a-vis mnie, uczy już 35 lat. Pani Iwona Zielińska, dzień dobry.
16: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
15: Nie została pani nauczycielką przez przypadek, co?
16: Nie, było to moim marzeniem. I tak naprawdę spełniam swoje marzenia i to było jedno z takich ważniejszych marzeń mojego życia. Zawsze chciałam być nauczycielem.
15: Ale czy wiedziała pani, czego chce pani nauczać?
16: Tak, chciałam nauczać matematyki, a zafascynowałam się w szkole podstawowej fizyką. To po prostu było jakby grom z jasnego nieba. Fizyka to coś pięknego. No i ponieważ matematykę już znałam, to poszłam na studia z fizyki.
15: Ale jak ktoś tak mówi, okej, poszła pani na studia z fizyki, to pani, ja też w pewnym momencie chciałam zrozumieć, jak działa świat i też poszłam na studia z fizyki, chociaż nie miałam aż takiego przekonania od dawna jako dziecko, że chcę to robić. Natomiast gdy ktoś tak mówi, to wiele osób nie dlatego idzie na fizykę, żeby uczyć tej fizyki, tylko idzie, żeby pracować jako fizyk. A pani idąc na studia, bo to był pewnie uniwersytet, czy...
16: Tak, wyższy... uniwersytet.
15: No właśnie, czyli pani idzie na fizykę. Tam był podział jakiś taki nauczycielska, nie nauczycielska?
16: Za moich czasów, jak zaczęłam studia, nie było podziału. Nie było podziału, była fizyka stosowana i fizyka teoretyczna.
15: No dobrze, to proszę powiedzieć, pani idąc na te studia, wie, że pani chce zostać nauczycielem, tak?
16: Tak,
15: już?
16: Tak, ale ponieważ mieszkałam w Gdańsku, a nie było możliwości studiów ukierunkowanych na dydaktykę fizyki i pedagogikę fizyki, to w związku z powyższym poszłam po prostu na fizykę. Wybrałam sobie fizykę doświadczalną, bo zawsze to lubiłam i zresztą to stosowałam w szkole. Doświadczenia. więc to wybrałam. I tam na tych studiach był taki pan profesor, który dydaktyk, który organizował nam praktyki i z tych praktyk skorzystałam. W związku z powyższym w liceum i w szkole podstawowej miałam praktyki. Mhm. Jako nauczyciel, znaczy wtedy jako student, wiadomo, praktykant, ale później już bardzo dużo mi to dało.
15: No a patrząc tak wstecz, czy wie pani, co takiego panią wtedy pociągało w tym byciu nauczycielem? Bo myślę, że wielu koleżanek i kolegów, idąc na fizykę, nie myślało, że będzie, nie chciało w ogóle zostać nauczycielami. Pani wiedziała, że pani chce. Co takiego pociągało panią?
16: Znaczy, zawsze wszyscy mi mówili, że fizyka jest niesamowicie trudna. Mhm. I to już jak zaczęłam wówczas jeszcze wtedy, w szóstej klasie pojawiała się fizyka. Mieliśmy 2 godziny takiej fizyki, takiej początki, prawda? I już to wtedy zaczęło mnie interesować. Zaczęło mieć, zresztą w ogóle byłam zawsze ciekawa świata, jak zbudowany, co się dzieje, dlaczego tak, dlaczego inaczej można byłoby to opisać. Chociaż nie nazywałam tego fizyką, po prostu zwyczajną obserwacją. I wtedy dopiero, jak poszłam na te pierwsze lekcje z fizyki, to zrozumiałam, że to w zasadzie jest to. To znaczy ta fizyka rzeczywiście opisuje, rzeczywiście pokazuje to, co ja bardzo bym chciała.
15: I teraz perspektywy lat. Spełniło się to?
16: Tak, spełniło się to marzenie i ja chciałam tą trudną fizykę, trudną, moim zdaniem ona wcale nie jest trudna, po prostu łączy wiele nauk, jak każda inna nauka przyrodnicza. I wtedy chciałam się sobie, matko, może ja wytłumaczę tym ludziom, jak to działa. A ponieważ zawsze chciałam być nauczycielem, stwierdziłam, no to zostanę tym nauczycielem fizyki, bo to kocham i być może ktoś mnie zrozumie i może zrozumie działanie niektórych rzeczy, a ja też się rozwinę.
15: No i co? Sprawdziło się to, na co pani czuła? Czuje się pani spełniona? Wytłumaczyła pani tym, którzy uważali, że fizyka jest bardzo trudna, im dalej od niej, tym lepiej, by ich zaciekawiła, by rozumieli, by ich pociągała, by się uczyli?
16: Tak myślę, mam nadzieję. W każdym bądź razie, no nie wiem, część z moich uczniów była zadowolona. No, w każdym razie takie wyrazili zdanie, że zrozumieli. Nie wierzę w to, żeby zrozumieli wszystko, co tłumaczę. To tak się nie da. Ja jestem realistką i dobrze wiem, że do niektórych trafiam, a do niektórych pewnie nie trafię ze swoimi tłumaczeniami, ale przynajmniej próbuję, staram się. Fizyka zawsze kojarzy się z wieloma zadaniami, tak jak matematyka. No nie oszukujmy się, rzeczywiście tak jest. I jak chemia, prawda? Wszystkie te nauki przyrodnicze typu właśnie zadaniowe, tak zwane, to jest tych zadań trochę. I przyznaję się szczerze, że faktycznie przy maturzystach skupiam się na tych zadaniach, nad rozwiązywaniem problemów. Brakuje mi trochę czasu i tutaj muszę to przemyśleć dobrze w głowie, bo na doświadczenia. Powinno się tak naprawdę 2 lekcje przynajmniej wykorzystać na doświadczenie.
15: Ale 2 lekcje
16: uważam,
15: w skali...
16: W tygodniu, żeby ci ludzie mieli styczność. Jak się rozpocznie doświadczenie, nawet zwykły pomiar prędkości, czy też zwykły pomiar przyspieszenia przy takich najprostszych zjawiskach ruchu, to wymaga to czasu. Sama to robiłam z młodzieżą i wiem, że potrzebują na taki pomiar i na obliczenia. Nie powiem już o tym, że przecież jeszcze też trzeba policzyć niepewności pomiarowe. Jak to liczą, czas czy długości, to już pominę te niepewności, ale na samo doświadczenie, na wyniki, na opis tego doświadczenia, na to, żeby z tego doświadczenia wyciągnąć wnioski, tak, jakieś liczby policzyć, na to wszystko potrzebowaliśmy, na ruch prostoliniowy i ruch jednostajnie przyspieszony, na te pierwsze ruchy, to potrzebowaliśmy 2 godziny. A jak 2 godziny rozpocznę, wyciągamy całe urządzenia, tak na przykład tor powietrzny, podłączamy. Żeby to podłączyć, to jest około 40 minut. I nie ma w szkole kogoś takiego, jak taki technik, który fizykowi pomaga.
15: To nauczyciel ma wszystko wiedzieć.
16: Tak, nauczyciel to musi zrobić. Natomiast wiem, że na przykład w Anglii są tacy ludzie, że w szkole jest pan od technicznych spraw i on pomaga przy doświadczeniach, przy mikroskopach, przy takich rzeczach. On przygotowuje te doświadczenia i nauczyciel wchodząc już wie, co ma robić, bo ma już to przygotowane. On już tylko skupia się na doświadczeniu, na wnioskach, na przeprowadzeniu, żeby nie było za dużo niepewności pomiarowych, tak? A u nas tak nie ma. I za wszystko w zasadzie jestem odpowiedzialna ja. Okej, bo ja to w zasadzie lubię, tylko nie mam na to czasu. I to jest dla mnie taką bolączką.
15: A czy przez te lata, jeszcze raz przypominam, pani uczy już 35 lat, zmieniła się metodyka nauczania fizyki?
16: To znaczy, powinna się zmienić.
15: To mnie pani zasmuca, bo jak pani mówi powinna, to znaczy, że pani to widzi w kategoriach pewnego postulatu niezrealizowanego.
16: No niestety trochę tak, trochę tak. Trochę ograniczają nas, to muszę powiedzieć, fizyków, egzaminy. Które to egzaminy narzucają nam zakres materiału, który musimy zrealizować. No i to jest naturalne, prawda? No wiadomo, egzamin, zasady, które tam i tematyka, która jest wymagana. Wszystko jest zrozumiałe. Natomiast, żeby tak bawić się fizyką, bardzo bym chciała i chciałam, żeby ta metodyka na pewno na przestrzeni lat się zmieniła. Tylko ta metodyka jest znowu dostosowana do tego, żeby jednak te zadania zrobić, żeby tą młodzież przygotować do matury, bo już jak wiemy, fizyki nie ma w szkole podstawowej w egzaminie. Kiedyś były te kompetencje, gdzie elementy fizyki były. Tam była i biologia, i geografia, i chemia. Jakieś jedno zadanko dla klasy ósmej. Natomiast, czy też dla gimnazjum, to już w tej chwili nie ma znaczenia. Natomiast na maturę ja muszę przygotowywać ich do zadań i ja muszę przećwiczyć. Muszę mieć czas na to, aby moi maturzyści nabrali pewnych umiejętności i co ciekawsze, musieli to zrobić w odpowiednim czasie. Jest bardzo dużo zadań na maturze. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no tak, ale maturę nie wszyscy wybierają, nie jest obowiązkowa dla wszystkich, z wszystkim się zgadzam. Tylko, że w taki sposób można zabić miłość do tego przedmiotu. Po prostu trzaskając tylko i wyłącznie zadania, siedząc na lekcji, no i ktoś by mógł powiedzieć, no tak, no można urozmaicić. No to urozmaiciłam. Mogę tutaj podać przykład, jak to zrobiłam. No zrobiłam to w ten sposób. Rozwiązuję zadania sama na kartce, po kolei, krok po kroku. Zostawiam te kartki spięte ładnie na pierwszej ławce. Następnie dzielę klasę, grupę na jeszcze mniejsze grupki i wspólnie pracują nad tymi samymi zadaniami. Jeśli któraś grupa zrobi szybciej, a któraś ma problem, zawsze do tych kartek może zajrzeć. Czyli staram się, żeby rozwiązywali samodzielnie. Oczywiście ja jestem do pomocy, chodzę między grupami, sprawdzam, gdzie, w którym momencie jakby zatrzymali się i nie wiedzą, co dalej zrobić. Mogę podpowiedzieć, a też może podpowiedzieć moja kartka, która znajduje się na pierwszej ławce. Na ogół tak robiłam, żeby była widoczna dla każdego. Bo też i młodzież pracuje w różnym tempie. I to jest fajne, tak można popracować. To jest taki typowy przykład jakby samodzielnej pracy. Natomiast jak robić zadania w inny sposób? No oczywiście można znaleźć jakieś sposoby na to, żeby na przykład wypełniali luki, no bo na maturze takie zadania też są, prawda, z wypełnianiem luk. Tylko mi się wydaje, że poprzez uzupełnianie luk, ja nie wiem, czy rzeczywiście...
15: Znaczy, ja zdawałam inne egzaminy.
16: Tak, ja też, ale teraz
15: wypełniam luki,
16: to jest tak, że trwa, jest zadanie, tak, i w tym zadaniu są takie miejsca, które trzeba wypełnić. To jest tak zwane zadanie z lukami. No i tam wypełniasz na przykład...
15: Znaczy po jakimś wyliczeniu przeze mnie na boku.
16: Możesz po wyliczeniu, możesz odgadywać, możesz znaleźć w głowie jakiś pomysł na odpowiedź. I też są takie zadania prawda-fałsz, którą się teraz wprowadza. I też do tych zadań należy przeliczyć. To nie jest tak, że to prawda od razu sobie...
15: No 50% jest trafienia. No, nawet tak. Jak nic nie wiem.
16: Oczywiście.
15: Prawda.
16: Jak to mówią, można strzelać. Można, to zawsze można robić. Tylko pytanie w takim układzie, po co się uczyć fizyki, tak? I tyle godzin przesiedzieć nad zadaniami. Także wracając do pytania, na pewno na przestrzeni się zmieniła i na pewno trzeba wziąć pod uwagę to, że rozwój technologii jest dosyć duży, duży skok. Młodzież też zresztą jest zorientowana w tym. Teraz bardzo dużo filmy są puszczane na lekcjach i ja też to robię. Natomiast ja nie puszczam całego filmu. Zawsze się zatrzymuję w momentach, które uważam, że trzeba dopowiedzieć, wyjaśnić, albo w ogóle nie puszczam całego filmu. Bo ponieważ uważam, że to ja jestem reżyserem mojej lekcji i wiem, co jest najważniejsze z niej, natomiast bardzo lubię ich kreatywność. Bardzo lubię, więc się zatrzymuję i czasem nawet proszę, żeby spróbowali na tej podstawie wymyśleć ciąg dalszy tego filmu, co by tu mogło być. Także to też bardzo lubią, taką zabawę.
15: Ktoś, kto uczył się bardzo dawno, taka osoba jak ja, mogłaby w tym momencie powiedzieć, gdy pani mówi... Trochę przeszkadza mi to, że ja muszę rozwiązywać te zadania z myślą po to, żeby dzieci, uczniowie rozwiązali później, dobrze przeszli egzamin, testy i tak dalej. A brakuje mi tego czasu na to coś więcej, coś, co ja bym chciała im pokazać, co by ich zaciekawiło. To dla mnie to by ktoś powiedział, no o, tutaj to jest to, taka podstawa, takie, nie nazywam tego minimum, ale to muszą, a jak ktoś chce więcej, to kółko fizyczne od tego jest. Jak to teraz wygląda? Jest kółko fizyczne?
16: No nie ma kółka nie. fizycznego. Generalnie rzecz ujmując, ja chyba nie widziałam jeszcze już kółek od dawna. Kiedyś faktycznie jak chodziłam, to ja za chodziłam na kółko, tak, za moich też. Jak chodziłam, to chodziłam, ja chodziłam na kółko, ale ja chodziłam na kółko matematyczne. Natomiast generalnie teraz czasem są takie godziny przydzielane dla jakichś zdolnych uczniów, ale tych kółek jest coraz mniej. I fajnie by było.
15: Ale tylko, co stoi na przeszkodzie, że nie ma pieniędzy dla nauczyciela, który znaczy, by to prowadzi?
16: Ja myślę, że to
15: nie
16: też.
15: Nie ma zainteresowania.
16: To też, nie? Ale z drugiej strony, ale teraz proszę popatrzeć. Dzieci siedzą w szkole do godziny na przykład 14, jedna grupa. Następnie druga grupa siedzi do 15, prawda? A trzecia grupa, żeby zrobić kółko, to kółko robi dokładnie. To się robi kółko z kilku klas, prawda? No bo to przychodzą dzieci zainteresowane. Trzeba by było tak dopasować plan, żeby te dzieci nie musiały wracać do domu, tylko żeby zostały już na tym kółku. A my wiemy, że teraz wszystko jest cyfryzowane, że dzieci siedzą na komórkach, że grają i że te dzieci nie wrócą do szkoły, no to jedno kółko. Ale powiem szczerze, że są takie, które wracają, jak coś się dzieje, czy jak na przykład organizujemy coś w szkole, to są tacy zapaleńcy, że oni zawsze przyjdą, tacy aktywiści, cudowne dzieciaki, które jakby takie kółko zrobić, na pewno by się pojawiły. Ale są to jednostki. Niestety są to jednostki.
15: A jestem ciekawa pani zdania w kwestii następującej. Od dosyć dawna już mówi się o tym, że ten podział matematyka, fizyka, polska, geografia, biologia i dalej biegnąc do humanistycznych jest podziałem złym, że to jest niewłaściwe nauczanie w ten sposób, że trzeba się patrzeć bardziej całościowo, tak? Pani mąż jest przyrodnikiem, upraszcza, prawda? Są punkty styczne. Też między i państwa zainteresowanie i tak dalej. Że to na przykład powinno być coś, co się nazywa przyroda. Czyli obejmuje to i biologię, i geografię, i fizykę, prawda? Zjawiska, jakie występują. Tak uczmy ludzi. Uczmy właśnie takimi zagadnieniami, problemami, a nie dzielmy w ten sposób. Jakie jest pani zdanie? I w ogóle co z tego? Bo to są, ja nie śledzę postępu, jak to wyglądają i te zmiany, przyznam, jeśli idzie o szkolnictwo u nas. Ale wiem, że bardzo dużo się kiedyś o tym mówiło, teraz się robi, mimo że coś zrealizowano. Jak to wygląda?
16: W tej chwili jest taki pomysł, w zasadzie już będzie od września wdrażany, kompas jutra. I teraz ten pomysł ma być realizowany w ten sposób, że od maluchów, czyli od szkoły podstawowej i do klasy czwartej ma być realizowany, ma być realizowana przyroda. Przyroda w liczbie godzin 3. I na tej przyrodzie właśnie mają być połączona wiedza z geografii, z fizyki, z, no przypuszczam, że z chemii troszkę mniej, aczkolwiek pewnie o jakimś składzie wody, takim najprostszym, też będzie w programie. Jak ja to przyjmuję? To znaczy, cieszę się, że coś takiego zostało wprowadzone z jednej strony, że od małych dzieci, od młodych, czyli jakby nie od razu na głęboką wodę i na przykład w siódmej klasie. Nie cieszę się z tego powodu, że nauczyciele nie do końca może są przygotowani i należałoby chyba zacząć od tej bazy nauczycielskiej. Czy my potrafimy jakby tą przyrodę tak uczyć?
15: Ale właśnie, czysto technicznie. Pani jest fizykiem, tak. I teraz pani dostaje za zadanie pracę w ten sposób, a więc pani powinna mieć wiadomości, które
16: no,
15: pani...
16: Oczywiście.
15: Ja nie... Jakby powiedzmy, pani jest zasadniczy. Przedmiot to fizyka, ale z biologii, z tej geografii, prawda?
16: Tak.
15: Z chemii i tak dalej. No, ale co, pani ma się douczać teraz, czy jak to ma wyglądać?
16: No właśnie...
15: Czy to kilku nauczycieli będzie uczestniczyło w tym projekcie? No bo jeżeli jeden, to on musi się jakoś douczyć, nie?
16: Też tak myślę. Ja tak myślę i właśnie to uważam za lekki minus tego, ponieważ jakby nie wiem, czy jesteśmy do tego przygotowani, czy jest tyle nauczycieli, którzy będą potrafili w tej czwartej klasie połączyć te... oczywiście będzie jakiś program, ja nie wątpię, będzie jakiś podręcznik, będą jakieś ćwiczenia, tylko się zastanawiam, czy to wystarczy.
15: Bo może myśl jest taka, tych, którzy decydowali, a od pierwszej do czwartej nauczyciel fizyki, to że on sobie poradzi na tym poziomie z biologią. On sobie, no na tym poziomie sobie poradzi. No w ósmej klasie to moglibyśmy się zastanawiać. Ja już nie mówię o szkole ponadpodstawowej, ale to przecież nauczanie tam i tak jest. Tam i tak przecież nie było podziału do tej pory, nie? Od pierwszej do czwartej.
16: Pierwszej do trzeciej nie było podziału. Aha. Od czwartej już weszły przedmioty.
15: Czy nie stoi takie myślenie za tym, co pani na ten temat sobie? To znaczy, poradzi sobie? Pani mówi nie bardzo.
16: Ja powiem tak. Poradzi sobie. No. Pytanie tylko jak? Właśnie to jest najważniejsze. Czy rzeczywiście będzie takim fascynatem tych wszystkich procesów, tych wszystkich zjawisk? Czy pociągnie te dzieci do tego? Czy pokaże im tą fizykę, tą matematykę, tą geografię, tą biologię w taki sposób, żeby te dzieci rzeczywiście później, fajnie to właściwie, bo ponieważ w siódmej klasie, proszę zwrócić uwagę, to jest tylko do czwartej na razie przyroda. Mhm. Ma być prowadzona przyroda do szóstej. Aha. Do szóstej włącznie.
15: I ona będzie, i już teraz... nie będzie osobna fizyki, tak?
16: Nie, w szóstej nie będzie ani fizyki, ani zresztą i tak nie ma teraz fizyki
15: ale
16: i chemii.
15: Ale będzie przyroda. Tak?
16: Będzie przyroda. Natomiast proszę zwrócić uwagę, czwarta klasa, piąta, szósta, po trzy godziny w takim tygodniowo sporo można przekazać młodym ludziom, prawda? Natomiast ja myślę, że tutaj będziemy się opierać o... Ja myślę, że potrzebujemy dobrych metod, bo wiedzę można zdobyć. Wiemy dobrze, możemy się douczyć sami. Ale kwestia metody. Jak wprowadzić to, żeby te dzieci zafascynować? I tutaj proponują taką metodę projektu. I powiem szczerze, że ja kiedyś pracowałam metodą projektu. Zresztą, mówiąc szczerze, pracujemy nadal fragmentami tej metody. Natomiast to jest fajna metoda. I tu przyznaję się, że jeżeli tą metodę dobrze się nauczymy tą metodą działać, dobrze ją my, nauczyciele, zrozumiemy, to wtedy naprawdę nie będzie problemu.
15: Ale na czym? Ale to ma polegać, że w trakcie roku szkolnego będą trzy takie tygodnie, w którym każdy z nich jakiś projekt będzie się realizowało, a poza nimi będzie takie zwykłe nauczenie, typu, że tam jest ta przyroda?
16: Tak, ma to być planowane, że będzie ale taki tydzień projektowy na przykład, tydzień projektowy, do którego to tygodnia projektowego będziemy przygotowywać dzieci. Od podstaw tego projektu, od tematu same dzieci będą jakby wymyślały drogę, jak mają uzyskać te cele do tego projektu.
15: Myśmy wczoraj rozmawiały i taki pani dobry taki przykład dała, jakby lotnictwo, prawda? Tak, jakby to miało wyglądać, taki tydzień. Nie, poproszę uzmysłowić naszym słuchaczom, którzy niekoniecznie są rodzicami akurat dzieci, które w to wejdą. O co tu chodzi?
16: Znaczy, ja sobie tak pomyślałam o takim projekcie, jakby to na przykład była klasa szósta czy klasa piąta, o takim projekcie właśnie związanym z lotnictwem, z samolotami. Nie muszę koniecznie jako fizyk pokazywać siły nośnej, prawda? To nie o to chodzi. Tylko na przykład, dlaczego latają? Dlaczego one latają? Co jest powodem tego, że może taki samolot wielki, o dużej masie polecieć?
15: No, ale tam się pojawi pojęcie siła nośna.
16: No tak, ale dzieci wyczuwają pojęcia. Jest takie intuicyjne wyczucie przez dzieci pewnych pojęć z życia wziętych. Przecież fizyka jest wszędzie. Biologia też, matematyka też, chemia, geografia, to jest wszędzie. Kwestia tylko wyłuskania tego.
15: Ja się tak uśmiecham, do dygresja, bo mój bardzo, bardzo dorosły znajomy mówi, że nie będzie latał samolotem, bo do tej pory nie rozumie, jak taka ciężka maszyna może latać. On uważa, że zagrożenie życia jest stale niezwykłe. Jedyne, chociaż on jakby to rozumie, ale emocjonalnie nie jest w stanie to zaakceptować i przełamać się, że samolot może lecieć, ale to była tak.
16: Ale rozumiem go i właśnie, żeby takie rzeczy przełamywać, to można już od młodego wieku po prostu o czymś takim uczyć, pokazywać. No. Ja bym to połączyła z biologią, z lataniem przez ptaki, prawda? Jak jest, co jest powodem tego, że ptaki
15: tak, nie ma silnika,
16: leci.
15: W dodatku nieraz leci i on nie rusza skrzydłami, prawda?
16: Nie musi, wykorzystuje prądy, tak. I tutaj z geografią, tak? Też bym połączyła z polem magnetycznym Ziemi, bo przecież wiemy, że są ptaki, które ukierunkowują się na konkretną stronę, przelatują na konkretne miejsce na globie.
15: Skąd gdzie jest Afryka, prawda?
16: No właśnie, także to nie ma mapy gdzieś tam, takiej jak my, prawda? Na jakimś papierze. No i ja bym połączyła i taki projekt, w takim projekcie podzieliłabym dzieci na tych i oczywiście bym się zapytała, który woli na przykład część, która jest biologiczna bardzo, bardziej, prawda, o ptakach, o tym, jak się przemieszczają, bardziej techniczna. To można w bardzo fajny sposób zrobić. Oczywiście chciałabym też w takim projekcie nawiązać kontakt na przykład z kimś, z jakimś lotnikiem, który mógłby na przykład wyjaśnić już od tej strony technicznej, w jaki sposób się prowadzi ten samolot, tak? Mógłby powiedzieć też coś o paliwie, bo wiemy dobrze, że przecież samoloty nie latają na zwykłą
15: benzynę. Mógłby dzień się pójść na lotnisko, bo macie lotnisko w Trójmieście.
16: Oczywiście, pewnie, że tak wykorzystać jakby tą bazę, którą my już mamy.
15: Ja tak powiedziałam, przepraszam, w Trójmieście, bo ja nie przedstawiłam i nie powiedziałam, że pani w tej chwili jest wicedyrektorem, prawda? Tak. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdańsku, dokładnie w dzielnicy Osowa. Więc zaraz pomyślałam o waszym lotnisku trójmiejskim.
16: No. Tak, to najbliżej mamy i rzeczywiście moglibyśmy tam z dzieciakami po prostu się udać. Zresztą można też byłoby wykorzystać też zachowanie się na lotnisku i w to wprząc też język angielski, którym często na przykład trzeba się porozumieć z panią, gdzie zdajemy bagaże i pokazujemy bilety. Też moglibyśmy dzieci nauczyć, w jaki sposób zamawiać takie bilety. Część tych dzieci już wie, ale część tych dzieci nigdy nie latało, nie ma tego w rodzinie, bo proszę zwrócić uwagę, klasa 4., 5., 6. są to dzieci z różnych rodzin, prawda? I ja rozumiem i dlatego szkoła uważam, że powinna wskazywać takie elementy. I tutaj, jeśli chodzi o to, o tą metodę, o której pani mówi, o to takie działanie w różnych kierunkach, także uczymy przyrody i różne przedmioty tam są, czyli tak jakby wspólnie. I ja się z tym zgadzam, bo rzeczywiście na tym poziomie klasa 4., 5., 6. to można zrobić. Ja się tylko ciągle obawiam tej bazy. Czy ja przy takim projekcie będę miała wspomaganie na przykład nawet finansowe, nawet materiały, tak? Czy to nie będzie na takiej zasadzie, że dzieci będą musiały przynosić materiały, nawet kartony, prawda? Żebyśmy mogli takie samoloty zrobić albo na przykład rozpocząć taki projekt od robienia zwykłych na kartkach takich origami. No bo przecież robimy. Puszczać takie origami, zobaczyć jak ono leci. To są naprawdę fajne, takie rzeczy też robiłam w gimnazjum. Na przykład ja bym chciała, żeby w ogóle nasze lotnisko, ja pamiętam, że byłam w projekcie takim międzynarodowym, naprawdę jest otwarte na takie projekty, ale my dobrze wiemy, że to no, oni też pracują, tak? Więc jakby są takie przedsiębiorstwa, czy też takie firmy, które są bardzo otwarte na dzieci. I tam wystarczy wykonać telefon, spróbują znaleźć taki termin, pokażą dzieciom. Tak, do tego należy także lotnisko, bo już kiedyś mieliśmy tą styczność, także Uniwersytet GUMET też jest dosyć otwarty dla młodzieży.
15: GUMET to jest skrót od czego?
16: Gdański Uniwersytet Medyczny. Także oni też są otwarci. Też są dni otwarte uczelni. Też można z dzieciakami, nawet takimi małymi, ja mogę iść na Politechnikę Gdańską i pokazać im pewne rzeczy. Tylko tak jak mówię, do tego wszystkiego musimy być przygotowani. I moje pytanie jakby takie do tego, kto wymyślił ten kompas jutra. No bo
15: rozumiem, to super. W ministerstwie
16: no, chyba no tak, na pewno. No tak, to czy ta baza będzie dla nas, czy dla naszych nauczycieli i dla nas, czy my będziemy mieli taką bazę, czy my będziemy musieli się borykać z problemami, które z którymi nie powinniśmy się przy takiej metodzie projektów, bo ta metoda jednak no, jest wymagająca, tak, od nas przede wszystkim.
15: A kiedy to ma wejść w życie?
16: Od 1 września 2026, czyli w tym roku.
15: A to za chwilę przecież, no właśnie. Za chwilę, bo niedługo tak. Wakacje.
16: Tak, ale na szczęście wchodzi to, tak jak powiedziałam, plus tego wszystkiego jest taki, że wchodzi to do maluchów. Czyli jakby nie od razu wszystkie klasy muszą to robić.
15: Czy to już jest naprawdę tak sprecyzowane, że wiadomo, że w klasie drugiej tego typu tydzień projektowy będzie 3 razy w trakcie roku szkolnego? Czy to nie jest?
16: Nie umiem jeszcze tego powiedzieć, szczerze powiedziawszy.
15: A wie pani, co ja pomyślałam jeszcze, jak a propos tych maluchów i pani powiedziała, to lotnictwo, dzieci robią samolocik. Ja już widzę teraz rodziców niektórych, którzy się łapią za głowę, mówią, no tak, znieśli prace domowe, to teraz będzie jakaś robota nad jakimś projektem. Proszę bardzo, będę musiał kleić, budować, bawić się w modelarza i robić samolocik.
16: Nie no, zamysł jest taki, żeby to ten projektowy tydzień był projektowym tygodniem w szkole. Więc jakby my w szkole będziemy nad tym pracować, stąd właśnie ten mój...
15: Uspokajamy rodziców.
16: Tak, rodziców uspokajamy, ale my nauczyciele czujemy niepokój wewnętrzny, bo teraz pytanie, czy...

0: czy nasze pomysły projektowe, które na pewno będą wynikały z tematyki, która będzie realizowana. To nie ulega wątpliwości, że ja nie wymyślę jakiegoś projektu, który na przykład nie jest związany z obszarami wymaganymi na dany poziom, prawda? Ale czy my będziemy do tego przygotowani? Myślę, że nam potrzeba trochę czasu i do takiego... Ja do tego ten kompas widzę pozytywnie, ale z drugiej strony to ta moja obawa przed tym, czy nauczyciele i czy my sobie poradzimy tak, żeby rzeczywiście pociągnąć wszystkie dzieci. Oczywiście my znamy grupę. Ja wiem, że to dziecko na przykład jest słabsze technicznie, że nie potrafi takie rzeczy, to dam mu na przykład część biologiczną. Ty się zajmiesz tą częścią, ty się zajmiesz tą częścią, potrafimy to robić. Ale z drugiej strony uważam, że wszystkie dzieci trzeba włączać też w trochę inne rzeczy, żeby to dziecko się też rozwijało, że jeżeli nawet nie ma tych zdolności technicznych, żeby też spróbowało, a może te zdolności techniczne gdzieś po drodze się pojawią. Przecież szkoła jest po to, żebyśmy my też... Ja podam taki przykład klasy mojej ósmej. W którymś momencie powiedzieli, po co nam ta fizyka, tak? No i ja się tak zastanawiam. No i zaczęłam się zastanawiać, no po co im ta fizyka? No właśnie, ale jest taki... To jest taki etap w życiu człowieka, że właściwie nic mu się nie chce, tak? On nie chce robić, on się uczy pod egzaminy, żeby zdać jak najlepiej, iść do najlepszej szkoły. Ale nikt nie zdaje sobie sprawy, że jak pójdziesz do najlepszej szkoły, to musisz mieć jakąś wiedzę. Tak? Musisz się czymś, musisz coś umieć.
1: A tak, ale wtedy odpowiedź jest taka, ta fizyka jest po to, żeby się dostał do dobrego ogólniaka, nie?
0: No właśnie, ale dalej w tym dobrym ogólniaku też jest dalej fizyka, tak? I fizyka jest, i geografia, i biologia, i trzeba się tego uczyć.
1: No i to
0: uczyć,
1: już
0: prawda?
1: Nauczyciel może powiedzieć, cóż, uczeń może powiedzieć, nie, to już w ogóle z tego mi w ogóle niepotrzebne, bo ja jestem humanistą, tak. Ja fizyki nie będę przecież zdała na maturze, mi fizyka już później w ogóle w życiu nie będzie potrzebna, dlaczego ja się mam teraz uczyć fizyki?
0: Dobrze, to ja teraz podam przykład jednej z moich uczennic w gimnazjum. Było to dziecko, które przyszło do klasy, myśmy w gimnazjum mieli klasy sprofilowane. To była klasa matematyczno-fizyczna i mieliśmy warsztaty fizyki i matematyki naprzemiennie. I tam robiliśmy taki test kompetencji dla tych dzieciaczków, żeby wiedzieć, czy matematyka jest na odpowiednim poziomie, żeby później się to dziecko nie męczyło w tej klasie, no bo po prostu potrzebuje może więcej czasu, a jednak my chcielibyśmy, żeby jakby szybciej z tą matematyką troszeczkę pójść z programem. I z fizyką oczywiście też. No więc była dziewczynka, która była zafascynowana matematyką i fizyką. W klasie 3 lata trwało gimnazjum. W klasie drugiej przyszła do mnie z płaczem. I no to się zapytałam, czy płaczesz, moja kochana? A ona mówi do mnie, że ona tak naprawdę już nie chce matematyki i fizyki, zafascynowała się literaturą.
1: Aha.
0: No i teraz moje pytanie. Czy każdy z tych młodych ludzi, będąc w 8 klasie, mając 15, 14 lat, 7, 8, czy każdy z nich wie, co będzie w życiu robił? Ba, czym się będzie interesował? To jest niemożliwe. To dziecko niepotrzebnie płakało, bo ja powiedziałam, że zawsze poszła na filologię polską, ale czy to jest takie ważne, że tobie się... Ja nie będę ją na siłę zmuszała do fizyki, do matematyki, kiedy widzę, że jej zainteresowania się zmieniły. Poszła na jakiś wieczorek literacki, poszła na jakiś wieczorek, gdzie były recytowane wiersze. To tak się tym zafascynowała, że to było dla niej po prostu czymś, tak jak dla mnie fizyka w szkole podstawowej. To na mnie spadło na głowę, tak, to jest ten przedmiot, który ja chcę robić. A ona tak, ja to chcę robić.
1: A równocześnie czuła coś, że jest nie w porządku.
0: Tak.
1: Rezygnując z pewnego toru, na którym już była i nie pokładali w niej nadzieje, była bardzo dobra i
0: bardzo
1: tak
0: bardzo dobra była, z matematyki była świetna, że dostała się do tej klasy po tych testach kompetencji. Z fizyki robiła mi świetne doświadczenia, była bardzo dobrze zorganizowana. I właściwie mogłabym powiedzieć humanistką, mogłabym tak, ja jako nauczyciel powiedzieć, nie widziałam u niej elementów jakby takich humanistycznych, zdolności humanistycznych, a jednak okazało się później, że w 3 klasie cały czas została z nami w tej klasie, natomiast rozwijała się rzeczywiście już w stronę humanisty, tak? Dużo czytała i faktycznie przy tym projekcie, który myśmy tam mieli, bo też miałam taki projekt doświadczalny, robiliśmy taką pracownię naukowca i ona też się w to zaangażowała, ale właśnie już pod tym względem, że aranżowała jakiś wystrój, takie różne fajne rzeczy z pominięciem naszych doświadczeń, czy też jakiejś tam części matematycznej.
1: Mhm.
0: Także można znaleźć się w każdej chwili w różnych sytuacji. I ja uważam, że pogląd młodych ludzi, że ja na pewno mi się ta fizyka nie przyda, czy też na pewno mi się ten polski nie przyda. Takie słowa, ja wiem, że oni są młodzi, mają prawo.

0: prawo tak mówić.
1: No wie pani, ale wieczne dyskusje na tym, czy matematyka ma być obowiązkowa, czy nie na maturze, prawda?
0: Tak.
1: Ja zdawałam maturę w czasach, gdy był pisemny i ustny. W ogóle nam do głowy nie przychodziło, że matematyki może nie być. Nie wyobrażałam sobie, że kiedyś się tak stanie, że matematyki w ogóle nie będzie. Teraz jest.
0: Jest.
1: Jest obowiązkowa.
0: Jest obowiązkowa na maturze poziom podstawowy. Tak, jest obowiązkowa i ja uważam.
1: Wtedy nie było tych poziomów, prawda?
0: Tak, nie było tych poziomów. Mieliśmy 5 zadań, do wyboru 3, pamiętamy to bardzo dobrze. Natomiast te zadania wcale nie były tego typu, które są teraz. To były zadania rzeczywiście na 3 godziny, tak? No więc na 5. Myśmy 5 godzin chyba zdawali tę maturę. No w każdym bądź razie teraz jest i ja jestem przeciwniczką, żeby zlikwidować to, zrezygnować. Tym bardziej, że uczę też matematyki, poziom podstawowy i doskonale wiem, że to są naprawdę podstawowe wiadomości. To jest podstawowa statystyka, podstawowe rzeczy związane z obliczeniami. Naprawdę nie jest trudna, więc myślę, że nie można z niej zrezygnować. Choćby nawet z tego powodu, że przecież w domach różne rzeczy robimy, tak nawet malujemy ściany, nie? Trzeba to policzyć i kupić, tak? Trzeba wiedzieć, ile zapłacisz.
1: W Wikipedii nie znajdziesz, ile powierzchnia wynosi, jak ma boki 3x4, to wie. Chyba,
0: no niestety.
1: Znajdziesz. Chociaż teraz rzucisz sztuczna inteligencja, ci odpowie. Jak jedna ściana, trzy, druga ściana, znaczy jeden bok, trzy, drugi, cztery, ile jest pole tego. No ale trzeba wiedzieć, że to trzeba obliczyć.
0: Tak, tak. No niestety. Takie podstawowe rzeczy, nawet takie procentowe, kiedy idziesz do sklepu i obniżka jest, no przecież my to wiemy, że to jest potrzebne.
1: A skoro dotknęłyśmy tematu zadań domowych, to jakie jest pani zdanie w gorącej kwestii? I naprawdę teraz to jakoś przycichło, ale było wiele głosów na temat słusznym czy niesłusznym jest zwolnienie, znaczy to, że dzieci nie będą już miały zadawanych zadań do domu. Że dzieci mają się nauczyć w szkole, szkoła ma uczyć tak, ma działać tak, by to, co w szkole wystarczyło. W domu już nic nie robisz.
0: To znaczy tak, ja byłam przeciwniczką niezadawania. Uważam, że dziecko powinno w domu jednak usiąść, żeby powtórzyć lekcję, bo na dzieci, które są zdolne i wszystko z lekcji potrafią na dłuższą chwilę, to jest takich dzieci może 2%. I my dobrze wiemy, takie w społeczeństwie też zdolnych ludzi mamy małą ilość. Natomiast mamy bardzo dużo takich ludzi, którzy świetnie sobie wypracowali swoje umiejętności i dobrze, i o to chodzi. W związku z zresztą kiedyś ktoś powiedział, 1% zdolności, a resztę to ciężka praca. I miał rację, bo to rzeczywiście przekazujemy tą wiedzę, a czy te dzieci się tego nauczą? Nauczyć może się nauczą. Kwestia tylko nabycia takich umiejętności i wykorzystania tego. A to można tylko przez ćwiczenia. Ja jestem przeciwniczką może tego, żeby zadawać nie wiadomo ile, w sensie ilości, na przykład nie 50 zadań, czy 20 zadań, żeby to też była tematyczna praca domowa. Jestem za tym.
1: Ale teraz pani niczego nie zadaje.
0: Tak.
1: Teraz pani mówi to, co zrobimy w szkole, koniec.
0: Tak, jeżeli chodzi o fizykę w klasie 7 i 8, ponieważ to tylko w podstawówce jest tak, że nie zadajemy. Znaczy, w zasadzie to nie jest tak. Pani minister tak ministerstwo tak sformułowało rozporządzenie, że my możemy zadawać. No. Tylko nie możemy na przykład wyciągać konsekwencji z braku pracy domowej i też nie możemy na przykład postawić jedynkę za źle zrobioną pracę domową.
1: I takie pić na berdyczów trochę. To znaczy, ja zadam, kto zechce, ten zrobi.
0: Tak.
1: No ale ten ktoś potrzebuje informacji zwrotnej ode mnie, czy to dobrze zrobił, prawda?
0: To znaczy, tą informacją zwrotną może mieć. Nauczyciel może to sprawdzić, dziecko jak chce, to nauczyciel to sprawdzi, powie tu masz błąd, tam masz błąd. Natomiast ja na przykład wychodziłam z założenia, że można ocenę dobrą postawić. Mhm. Że jeżeli chcesz tą ocenę, to bardzo dobrze, się wykona.
1: Ale dobrą tak.
0: Tak. Mhm. Ale wie pani, jak to działa. Zresztą wszyscy wiemy, w jaki sposób to działa. Jeżeli ja nie postawię dobrej oceny, albo na przykład dziecko nie chce oceny, albo na przykład dziecko nie zrobiło pracy domowej, albo zrobiło źle i żadnych konsekwencji z tego nie ma, no to znaczy, że nie musimy wszyscy robić. No bo nie muszą, bo konsekwencji tak nie będzie. Mhm. A to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby to były zadania z lekcji, żeby lekcja została przećwiczona.
1: No dobrze, ale czy pani widzi, no bo teraz pani ma porównanie, 35 lat ucząc. Tak? 10 lat temu dzieci odrabiały zadania domowe. Tak. Jeszcze chyba 5 lat temu odrabiały.
0: Oczywiście.
1: No i teraz jak dawna to jest?
0: Drugi albo trzeci rok.
1: No dobrze, i to jakoś odbija się potem na poziomie tych, co przystępują do egzaminów? Są tego jakieś konsekwencje negatywne? To jest, że jest widoczne, czy jest jakoś sprawdzone? Jakieś zrobiono ewaluację tego, czy zadziałał?

0: matematyki, ale koleżanki mówią, że zadają. Są koleżanki moje, nauczycielki z matematyki, które zadają. Zadają regularnie i mówią, to trzeba zrobić, żeby się dobrze przygotować. Kwestia tego, czy dziecko zrobi. Powiedzmy sobie, 60% dzieci zrobi, 40% tego nie ruszy.
1: Ale jeżeli rodzic przychodzi i mówi, proszę zadać mojemu dziecku.
0: Tak się zdarzało też.
1: No to ten rodzic potem chyba jakoś to ma pieczę nad tym.
0: No ja też tak myślę. Ale ja wiem z doświadczenia i to z takiego doświadczenia z pierwszej ręki, że dziecko po prostu się buntuje i mówi, nam nic nie zadają, bo tego nie trzeba, mamo. W związku z powyższym ja nie muszę odrabiać tej pracy domowej. I w tym momencie zaczyna się wojna w domu, bo mama chce, żeby jednak dziecko tą pracę zrobiło.
1: Ty działasz przeciwko mnie, ty poszłaś do szkoły i mówiłaś pani nauczycielce, że ma mi zadać, a ja wiem, że ja nie muszę tego robić.
0: Oczywiście, no bo wie, bo dzieci są już w tej chwili mają taką świadomość, że wiedzą doskonale, co im wolno, czego im nie wolno i nie muszą. I czego nie muszą, a tego nie muszą. Więc nie robią. I są takie dzieci, które nie ćwiczą, a nie ćwicząc matematykę, na przykład nie robią z takich prostych przykładów, bo przez 45 minut dużą ilość przykładów nie zrobią na lekcji, tym bardziej, że klasa liczy sobie na przykład 25 osób. Ba, w niektórych szkołach nawet do 30 podchodzi, prawda? Bo to zależy, gdzie te szkoły się znajdują, czy to jest jakieś osiedle, gdzie jest dużo rodzin młodych i mają dzieci, a są takie osiedla, gdzie te klasy są mniej liczne. No jak jest mniej liczne, łatwiej nauczyć. Dobrze wiemy, prawda? Znaczy, inaczej powiem, nie nauczyć, a przekazać wiedzę i jeszcze ją ugruntować, tak? Żeby to dziecko pewne takie elementy zapamiętało. I to nie tylko matematyka, no ja jestem matematyk fizyk, a właściwie fizyk matematyk, więc ja się tylko na ten temat mogę wypowiedzieć, ale polonistki też chciałyby, żeby te dzieci jakby też poczytały tą lekturę. A dobrze wiemy, że z czytaniem lektur już jest problem, prawda? Oczywiście one mogą sobie w różny sposób tą lekturę ściągać, ale mogą mieć w ręku, tak, a mogą też sobie tam pościągać elektronicznie. Niemniej jednak lektury muszą czytać, bo inaczej nie ma tej bazy dla polonistki, żeby mogły się te dzieci wypowiadać na jakieś tematy, prawda? I wiem, że to z tym też jest problem. Oczywiście moje koleżanki polonistki w ogóle nie zadają już chyba takich prac, wypracowań, no bo to wszystko robi za nich sztuczna inteligencja.
1: Więc za dzieci.
0: Za dzieci. Więc mówią, nie będą tego czytać, tylko chciałyby, żeby dzieci się same wypowiadały, bo później jak przychodzi egzamin, to on musi na przykład zaproszenie napisać sam po ósmej klasie. No i jak napisze to zaproszenie? No ono musi wiedzieć, jak zaprosić, co pokazać w Gdańsku na przykład.
1: Znaczy, prawda? To musi być ćwiczone na lekcjach.
0: No właśnie, o to chodzi. Więc i tak to się ćwiczy na lekcjach, takie formy wypowiedzi, czy rozprawka. Oczywiście, ale jeżeli ktoś nie potrafi tej rozprawki napisać, no to powinien jednak przećwiczyć trochę w domu, bo tyle, co my przećwiczymy na lekcjach, to niektórym wystarczy. Czy wszystkim wystarczy? Nie wiem. Nasze dzieci są przecież różnie przyjmują wiedzę. Przecież wiemy to, każdy z nas jest inny. I właśnie na tej inności piękny świat, no bo o to chodzi.
1: Chcę zapytać o rzecz natury ogólniejszej. Właściwie jaka jest ta rola nauczyciela? Cerbera, który ma pilnować, wymuszać, narzucać, egzekwować? Czy kogoś, kto ma zaoferować i powiedzieć, no właśnie jest taki indywidualizm, podkreślanie cały czas naszej wolności, wolność naszych wyborów i tak dalej. Ja ci coś oferuję. Chcesz, to się ucz, nie chcesz, to się nie ucz. Po prostu wiemy, że sytuacja jest taka, że zostaniesz, przejdziesz do następnej klasy i tak dalej. Życie to zweryfikuje. Bo to jest taki problem zasadniczy, tak, da? Jaką rolę ma pełnić nauczyciel?
0: Rozpocznę może odpowiedź na to pytanie cytatem Einsteina. Nigdy nie uczę swoich uczniów, staram się jedynie stworzyć im warunki, w których mogliby się uczyć. I to jest takie, my nazywamy się siebie nauczycielami. Nawet słowo to już mówi nauczaj, tak? Ja właśnie chciałabym od tego odejść. Nie chcę pełnić roli nauczyciela. Ja chcę pełnić rolę osoby, która przekaże wiedzę, i stworzyć takie warunki, żeby tą wiedzę te dzieci po prostu albo przyjęły i jeszcze wykorzystały do innych różnych sytuacji, które wcale nie muszą być podane na lekcji. Prawda? Bo o to chodzi. Więc ja bym raczej widziała nauczyciela jako mentora, jako osobę, która wskazuje drogę, pokazuje możliwości, żeby ten uczeń po prostu wiedział, że może skorzystać z różnych dróg, z różnych nawet z różnych

0: stron internetowych. No nie bójmy się tego, bo dobrze wiemy, że dzieci korzystają z internetu, więc jeżeli chcemy, żeby korzystały, zawsze podaję im strony, które są związane z uczelniami. Oczywiście ja wcześniej te strony przeglądam, żeby nie było tak, że ja tutaj chcę coś reklamować, więc nie będę podawała tych stron uczelni, ale wiem, że wiele jest uczelni dobrych, technicznych w Polsce i bardzo fajne mają przygotowane materiały. Naprawdę super, sprawdziłam to i polecam, żeby zajrzeć na te strony uczelni z zakresu fizyki i zawsze im podaję te strony. Nawet potrafimy wejść na taką stronę, bo mamy przygotowane komputery, laptopy. 16 laptopów mam w sali jeszcze oprócz normalnych ławek i takiego telewizora multimedialnego, to oprócz tego jeszcze mamy te laptopy. Czasami wykorzystujemy je, wchodzą na jakąś uczelnię, kiedy patrzą, jakie materiały są przygotowane, one są ogólnodostępne. To nie jest coś tak, czego nikt nie zna. I wtedy korzystamy z nich, z tych materiałów. Są tam zadania też na poziomie właśnie takim licealnym.
1: Ale pani według mnie troszeczkę przedstawia taką sytuację idealną. Idealny nauczyciel, idealny też uczeń. Ten uczeń, o którym pani mówi, to jest ktoś, kto jest otwarty, ktoś, kto jest ciekawy, ktoś, kto chce włożyć jednak wysiłek i dla niego to wtedy nie jest wysiłek, bo nie wiem, czy to z powodu swoich ambicji, czy zaciekawienia, czy wszystkiego razem. Ja wkładałam, żeby być dobra, dużo wysiłków, tak? Matematykę i fizykę, bo ja miałam ambicje, bo chciałam być bardzo dobra, chciałam wszystkie zadania rozwiązać. Wtedy był zbiór zadań Sillingera. Potem się przekonałam na studiach, że fizyka prawdziwa to nie jest tak postawienie problemu, jak zbiór zadań Sillingera, że to były kwestii matematycznych przekształceń, a nie myślenie problemowe. Ale co chcę powiedzieć? I jestem skłonna zgodzić się, że dzieci małe, te pierwsze, mają to. Natomiast z powodu różnych dzieci starsze, czyli zacznijmy to końcówka podstawówki czy szkoła średnia, mogą nie mieć wcale takiej postawy, o której pani mówi, która byłaby pożądana, aby pani mogła być tylko tym mentorem. To jest problem, prawda?
0: Tak,
1: problem. A to z podstawówki chodzić muszą. Tam już chodzić nie muszą.
0: Tam już nie muszą chodzić, to prawda. Ale prawda jest też taka, że to właśnie na tym polega, żeby zachęcić tych, którzy nie chcą, żeby im pokazać, być może złapią tego bakcyla, tak? Ale jeżeli nic nie będziemy robić i będziemy tylko patrzeć na tych bardzo zdolnych, to też nie będzie dobrym kierunkiem, bo tak jak...
1: Bardzo zdolnych i chcących.
0: I chcących, prawda? Często. Tak, to i chcących. No to, tych, którzy nie chcą, też możemy w jakiś sposób pociągnąć i nawet to, co powiedziałam wcześniej, że wchodzimy na te strony, to oni też są zainteresowani. Powiem szczerze, że tutaj to ruszają wszyscy. Znaczy to rozumie, czy tego nie rozumie, ale już tam jest, coś się dzieje na tej lekcji, on sobie zajrzy, on sobie to włączy. Więc mi się wydaje, że nasza rola nauczyciela, mentor, to nie tylko dla tych najzdolniejszych i chcących, jak to pani powiedziała, tylko dla każdego. I myślę, że tutaj duży wkład nasz musi być. Powinniśmy sobie może przygotować jakieś materiały dla tych, którzy są mniej chcący. Bardzo prostsze, prawda? Żeby zróżnicować materiały na lekcje. I to uważam jest możliwe do zrobienia. Już teraz, w tej chwili. No bo tak można to zrobić. Przecież to nie chodzi o to. Fizykę trzeba jakby tak od samych podstaw pokazywać. Te wszystkie zjawiska nasze.
1: Jeszcze jedno pytanie na koniec. Mam czarodziejską różdżkę i czynię panią ministrem edukacji, osobą, która może wszystko od jutra. Co by pani zmieniła, co by pani wprowadziła lub czego zrezygnowała?
0: Przede wszystkim zaczęłabym od finansów. Podniosłabym pensje nauczycieli. Następnie zweryfikowałabym poziom nauczycieli poprzez egzaminy.
1: O egzaminy, matko, no to widzę już te protesty nauczycieli.
0: No trudno. Każdy zawód ma jakieś wymagania, tak? Nawet jak się gdzieś dostajemy, mamy rozmowę kwalifikacyjną. Czasami jest też tak, że nawet nas odpytają we wszystkie strony, czy na stanowisko. Zadają pytania związane z prawem, tak?
1: Ja wiem,
0: czy
1: ale to raz przyjmą. A po 5 latach on uczy. Co mu się zmieniło po 5 latach? On już się dostał do szkoły, skończył studia i co
0: ale,
1: po pięciu
0: ale
1: latach?
0: przepraszam, 5 lat, jest tyle zmian w naszym prawie, co roku są jakieś zmiany, tak naprawdę. I ta osoba, która pracuje w szkolnictwie, jest nauczycielem, no, musi się orientować, jakie zmiany z jej zakresu nastąpiły. No ja nie wyobrażam sobie.
1: Ale chodzi
0: sobie.
1: Pani o przedmiot, ten
0: nawet przedmiot, przecież metodologia się zmienia, tak jak pani mnie pytała, co się zmieniło na przestrzeni. Zmieniają się też te techniczne wszystkie urządzenia. Dzieci są bardziej jakby w tą stronę już ukierunkowane, tak? Więc no, nie możemy powiedzieć, że za naszych czasów było to samo, co jest teraz. Dzieci są przebodźcowane. Też powinny być też pytania z takiego zakresu psychologii. Ja nie mówię, że takie typowe dla psychologa, no ponieważ no, nie są psychologami, tak? Ale żeby przynajmniej kilka pytań wiedzieli, że no, coś się zmieniło, na coś trzeba zwrócić uwagę. Ja nie mówię o samych treściach. Jeżeli ja będę uczyła fizyki, czy ja będę uczyła biologii, czy geografii, no to treści mogą rzeczywiście się nie zmienić, prawda? Ale to też ewaluuje. Różnych rzeczy się dowiadujemy. Z biologii się zmieniają czasem nazwy, tak? Czy dochodzą jakieś nowe elementy.
1: No tak, odkrycia ciągle nowe.
0: No musimy, czy z fizyki idzie to wszystko do przodu, czy zmiany w polach, czy cokolwiek. No musimy być na...
1: Tak, jeszcze muszą być ludzie, co by to weryfikowali, oceniali.
0: No, niestety...
1: No i co z takim nauczycielem, który by nie przeszedł weryfikacji, odchodzi ze szkoły?
0: To znaczy, ja myślę, że trzeba by było, nad tym jeszcze się nie zastanawiałam, ponieważ tutaj pani redaktor na mnie takie pytanie dała, co ja, czarodziejska różdżka, więc nie zastanawiałam się nad tym, co mogłabym jeszcze technicznie zrobić jako minister, natomiast na pewno zaczęłabym od pensji i na pewno zaczęłabym od weryfikacji właśnie takiego poziomu nauczycielskiego.
1: Która potem miała być powtarzana?
0: Tak sobie myślę o powtarzaniu co 5 lat, tak jak normalnie mamy, prawda, wybory co 5 lat, więc co 5 lat trzeba by było. Oczywiście każdy nauczyciel miałby te swoje 5 lat w różnych okresach czasu, prawda? Więc jakby może nie byłoby to aż takie kłopotliwe, przecież teraz mamy awanse, które no też są, prawda, kumulowane w wakacje. Więc egzaminy, no bo mamy już w tej chwili egzaminy, ale jest to jakby jeden egzamin, tak? Jakby na całe życie. Już masz to mianowanie, masz tego dyplomowanego, tak, i do końca
1: spokojnie.
0: Życia i już spokojnie możesz sobie, no tak nie powinno być.
1: Bardzo serdecznie pani dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Iwona Zielińska, 35 lat nauczycielka, a 29 kierująca funkcji wicedyrektora, tak, różnych szkół, aktualnie zespół szkół ogólnokształcących numer 1 w Gdańsku w dzielnicy Osowa. Jeszcze raz dziękuję.

0: Autopromocja.
1: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
2: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
1: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
2: Beata Lubecka, Radio Z.
3: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
4: Karolina Lewicka, TOK FM.
3: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
4: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
3: Co piątek o 17.
4: Dzieje się.
0: Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Węgry z nowym premierem mają szansę na lepsze relacje z Europą i odblokowanie unijnych pieniędzy. Rosja świętowała Dzień Zwycięstwa, skromniej niż zwykle. Białystok ma swój pomysł na zatrzymanie młodych w mieście. Oferuje mieszkania dla absolwentów uczelni. Krzysztof Chorwat, to są informacje TOK FM. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza. Tak ci, którzy zgromadzili się przed gmachem węgierskiego parlamentu, komentowali zaprzysiężenie Petera Modziora na premiera. Zwolennicy nowego szefa rządu bawią się na ulicach pod hasłem Narodowego Świętowania Zmiany Reżimu.
6: Kryzys związany z COVID-em był powodem, dla którego bardziej zaangażowałem się w politykę. Uczestniczyłem w wiecach i protestach od 2022 roku. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
5: Nowy szef węgierskiego rządu w przemówieniu po wyborze podkreślił, że będzie Węgrom służyć, a nie nimi rządzić. Zapewnił, że rozliczy poprzednią ekipę Viktora Orbana. Peter Modzior będzie chciał i musiał w krótkiej perspektywie przywrócić legalność działania instytucji i osiągnąć kamienie milowe, by uzyskać dostęp do unijnych pieniędzy, przekonywał w TOK FM profesor Maciej Kisilowski z Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego i Kolegium Civitas. To niezbędne, by Węgrzy mogli odczuć realną zmianę w węgierskiej gospodarce po 16 latach rządów Viktora Orbana.
7: Węgry są po prostu w stagnacji i w związku z tym desperacko potrzebują tych pieniędzy unijnych.
5: Szef Rady Europejskiej Antonio Costa zapewnił, że instytucje unijne są gotowe do współpracy z nowym węgierskim rządem. Bez czołgów, wyrzutni rakiet i innych ciężkich pojazdów wojskowych w Moskwie odbyła się najskromniejsza od lat parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Skromne było też przemówienie Władimira Putina na Placu Czerwonym, co nie przeszkodziło rosyjskiemu dyktatorowi w powiązaniu zwycięstwa w II wojnie światowej z trwającą wojną w Ukrainie.
8: Wielkie osiągnięcie pokolenia zwycięzców inspiruje żołnierzy realizujących dziś cele specjalnej operacji wojskowej. Stoją oni w obliczu agresywnej siły uzbrojonej i wspieranej przez cały blok NATO. Mimo to nasi bohaterowie idą naprzód.
5: Brak sprzętu wojskowego na defiladzie tłumaczono względami bezpieczeństwa. Kreml oficjalnie przyznał, że obawia się ataku ukraińskich dronów. Ostatecznie za sprawą prezydenta USA Donalda Trumpa ogłoszono trzydniowe zawieszenie broni między Moskwą a Kijowem, które potrwa do poniedziałku, a także wymianę jeńców po 1000 z każdej strony konfliktu. Proukraińskie i antyrosyjskie manifestacje towarzyszyły otwarciu Biennale Sztuki w Wenecji dla publiczności. Przeciwnicy obecności Rosji na światowej wystawie zaprezentowali przedmioty pochodzące ze zbombardowanych miast Ukrainy. Przed rosyjskim pawilonem wyemitowano dźwięki alarmu lotniczego. Pawilon Rosji na 61. Biennale Sztuki został otwarty mimo protestów Komisji Europejskiej i ponad 20 ministrów kultury z krajów Unii. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi w 15. Paradzie Równości pod hasłem Równość bez dwóch zdań. Uczestnicy upominali się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby oraz równość małżeńską. Pojawiły się transparenty z hasłem Gdzie są te śluby? A wszystko tuż po kolejnych decyzjach sądu nakazujących transkrypcję małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Mieszkanie komunalne dla absolwentów wyższych uczelni to białostocki pomysł na powstrzymanie ucieczki najzdolniejszych młodych ludzi do największych polskich metropolii. Do tej pory z tej propozycji skorzystali skorzystało 160 osób. Miasto jest gotowe podwoić liczbę dostępnych dla absolwentów mieszkań. Jakub Medek.
9: O tym, dla kogo jest miejski program Mieszkanie dla Absolwenta, mówi zarządzający białostockim mieniem komunalnym Andrzej Ostrowski.
10: Zdolni ludzie, którzy ukończyli studia ze średnią 4,5 minimum, nie ukończyli 35 roku życia. Podstawowy wymóg, umowa o pracy na terenie miasta, czyli te osoby muszą tu pracować w Białymstoku.
9: Właściwie w każdym z wybudowanych w ostatnich latach bloków komunalnych znaczącą część nowych mieszkań miasto oddawało absolwentom. I to się nie zmieni, chociaż nie mamy sztywnej puli, podkreśla Agnieszka Błochowska z Biura Prasowego Ratusza.
11: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
9: Uczestnicy i uczestniczki programu płacą taki czynsz jak inni najemcy mieszkań komunalnych w Białymstoku. Nieco ponad 12 zł za metr kwadratowy. Jakub Medek, TOK FM.
5: Są ostrzeżenia przed nocnymi przymrozkami w regionach na północy, w centrum i na Przedgórzu Sudeckim. Niedziela z przelotnym deszczem na północnym wschodzie. Tam w ciągu dnia na termometrach zobaczymy 11 stopni, 12 będzie nad morzem, około 18 w centrum, do 21-22 miejscami na zachodzie i południu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Los Polando z Pawła Sulika.
12: Słuchamy Radia TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Czas na program Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Dziś naszym gościem jest pan Nidal Hamad. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór.
12: Poeta, pisarz, aktywista, popularyzator wiedzy o Palestynie. Czy pan by dodał jeszcze coś do tego opisu?
13: Jestem obywatelem świata.
12: Obywatel świata.
13: Można powiedzieć, jestem oczywiście Polstończyk, ale też czuję, że jestem. Czuję się, że jestem Polakiem, Norwegiem, bo też jestem Norwegiem. I też tu mam dużo wspólnego z Polską, moje dzieci, moja młodość.
12: Zawsze na początku w tym programie to pierwsze pytanie do naszych gości jest zawsze takie samo. Gdzie się pan urodził?
13: Ja urodziłem się w obozie dla uchodźców palestyńskich w Libanie. Jak wiadomo, że w Libanie mieszka 500 000 Palestyńczyków, którzy zostali w 1948 roku wybędzeni z Palestyny. Moja rodzina pochodzi z góry Galilejskiej, niedaleko Nazaret. I urodziłem się w tym obozie i tam po prostu poznałem dzieci.
12: A jak wyglądał ten obóz? W sensie, mógłby pan opisać to pana najwcześniejsze dzieciństwo?
13: Znaczy, jak ja urodziłem się wtedy, to było w 1963 roku, to obóz już miał 15 lat tam. I co wyglądało na początku trochę strasznie, bo to były takie domki, przedtem były namioty, ale jak ja urodziłem, już nie było namiotów. To były takie domy, chaotycznie budowane. Tam niektórzy mieli obligacje wody, niektórzy musieli iść na ogólny dla wszystkich, w każdej dzielnicy w obozie było tam toaleta i tak dalej. To było ciężko. I potem już się z czasem zmieniło, ale nadal jest ciężko.
12: Ale na przykład szkoła jak wyglądała? W jaki sposób pan do szkoły chodził?
13: Szkoły to są przez ONORWA, ONZ,
12: budowane.
13: Szkoły bardzo dobre były tam. I poziom był bardzo dobry. I Polacy byli jedni z najlepszych nawet uczniowie, studenci w całym kraju, w całym światem arabskim. Tam,
12: no. W jaki sposób funkcjonowała społeczność palestyńska osób, które znalazły się w takim obozie? Obozie, który no, w pewnym momencie zaczął się zmieniać pod względem, tak jak pan mówi, infrastruktury. No ale jak to było z formalnego punktu widzenia? Przecież to nie byli obywatele Libanu. Czyli jak było z pozwoleniami na pracę? Jak to wyglądało?
13: No właśnie to jest problem. Bo Palestyńczycy w Libanie nie mają wszystkie prawa. Tam są traktowani inaczej. Nie tak jak obywateli Libanu. I dlatego, że Libanczycy tłumaczą to, że oni boją się, że Palestyńczycy będą chcieli integrować i tu mieszkać na zawsze i nie wrócić do Palestyny. I do własnych domach, gdzie jest, wiadomo, okupacja izraelska. Ale to jest taka przyczyna, żeby trochę utrudnić dzieciom, ludziom tam w obozach. Ja myślę, że Palestyńczycy w większości chcą wrócić do Palestyny. Ja jestem Norwegiem, ale jeśli mam wybór wrócić do Palestyny, bo dziękuję Norwegii, oddam mój paszport i wracam do Palestyny. Ale na razie nie ma takiej możliwości ani dla uchodźców palestyńskich w Libanie, w Syrii, w Jordanii, na zachodnim brzegu, w strefie Gazy, w Egipcie, w Iraku, na całym świecie. Teraz jest bardzo dużo Palestyńczyków w Europie, w Stanach, ale w Ameryce Łacińskiej.
12: No tak, ale wróćmy na chwilę jeszcze do Libanu, bo duża część słuchaczy i słuchaczek teraz może nie do końca kojarzyć tę sytuację. Mamy społeczność w Libanie, pan dorasta i w zasadzie jak pan zaczyna rozumieć sytuację, to ludzie mówią, wśród Palestyńczyków mówią, poczekajmy chwilę, czy też mówią nie, walczmy z Izraelem, czy też nie, dogadajmy się z Izraelem. Jaki tam, jak pan zaczął rozumieć, o co chodzi, to jakie były nastroje głównie wtedy w obozach w Libanie?
13: Nastroje palestyńskie były takie, że my musimy uczyć się, wykształtować, żeby trwać i nauka, i wiedza to jest naszą broń, żeby odzyskać kraj z powrotem, z pod okupacją izraelską. I pod tym kierunkiem wszystko szło. I jak mówiłam przedtem, że bardzo dużo Palestyńczyków bardzo dobrze studiowali, kształcili się na studiach. I w ten sposób po prostu ta wiedza, którą mieliśmy, była taka bogata, że my zrozumieliśmy, żeby odzyskać wolność, trzeba walczyć, bo Izrael to nie jest taki prosty wróg albo prosta okupacja. To są bardzo utalentowani ludzie. Tam to jest intelektualność zachodnia, ze całego Zachodu, którzy przybyli tam w ramach ruchu socjalistycznego, który okupował Palestynę i budował państwo Izrael na naszych terenach okupowanych, palestyńskich. I dlatego trzeba było walczyć, żeby żyć, żeby trwać, żeby walczyć o ojczyznę, żeby walczyć o życie, żeby walczyć, żeby być kimś.
12: A jak długo pan mieszkał tam właśnie w obozie w Libanie?
13: Ja mieszkałem w obozie do 20 roku życia.
12: I później co pan zrobił?
13: Później ja przyjechałem do Polski, tu, do szpitalu, bo ja straciłem nogi w masakrach w obozach dla uchodźców palestyńskich w 1982 roku. Była taka straszna masakra w obozie Sabra i Shatila. I ta masakra była, jak armia izraelska zaatakowała Liban i wypędziła organizację wyzwolenia Palestyny z zachodniego Bejrutu. I wtedy był Ariel Sharon, dowódcą armii izraelskiej. I razem z falangistami libańskimi, którzy byli wrogiem narodu palestyńskiego w Libanie, oni prowadzili tej masakry, gdzie zginęło i zaginęło ponad 5 tysięcy ludzi, większość cywilów, bo wtedy Arafat i organizacja wyzwolenia Palestyny już nie byli w Bejrucie.
12: Czyli co, jak pan to pamięta, co się wtedy stało? Ci falangiści, chrześcijańskie milicje, one po prostu przyszły i zaczęły strzelać? Jak to wyglądało?
13: Oni sami nie mogli przyjść. Ich prowadziła armia izraelska, bo armia izraelska oblężyła tych dwóch obozów palestyńskich i pozwoliła im przyjść do środka i zabijać tak jak co. I pomagali im, bo strzelali armia izraelska strzelała do ludzi, strzelała bomby, które oświetliły cały teren.
12: Tylko, że mimo wszystko, żeby wytłumaczyć polskiemu słuchaczowi, polskiej słuchaczce, który teraz pana słucha, w Libanie, w obozach dla uchodźców, gdzie mieszkali Palestyńczycy, w trakcie wojny domowej, milicje chrześcijańskie, tak zwane falangi, dokonały zabójstw i kogo głównie zabili, bo opowieść to nie jest prosta opowieść. Zabili osoby, które miały broń, cywilów. Kto zginął?
13: Zabili cywilów.
12: Cywile.
13: Bo tam już bojowników palestyńskich nie było w całym Bejrucie. Wtedy była umowa między wysłannikiem Białego Domu, Henry Kissinger, też pochodzenia libańskiego, ten i organizacja wyzwolenia Palestyny na czele Yasser Arafat był i władza libańska. Tam. I umówili tak, że Palestyńczycy wycofają się z Bejrucie, płyną statkami do krajów arabskich, Tunezja, Algieria, Syria i tak dalej. I tam bojowników nie zostało. My byliśmy kilka osób, którzy mieliśmy rodziny tam i wybraliśmy, że nie wychodzimy. Nie bronimy z nimi, tylko zostaniemy, żeby ochrony rodziny. I faktycznie został wtedy zlikwidowany i zabity wybrany prezydent Libanu, który był Bashir Jumeil, który był prezydentem falangistów też. Ktoś jego wsadził w bluzie i zabił. I oni wtedy szukali pretekst, żeby zrobić
12: w odwecie, w zemście za to.
13: Ale oni tego planowali od dawna. Tylko nie mieli okazji, jak byli palestyńczycy tam, bojownicy.
12: A czy pan pamięta, że w społeczności palestyńskiej była krytyka tego, że układu, że oto bojownicy Organizacji Wyzwolenia Palestyny mają opuścić, że gdyby nie opuścili, gdyby zostali na miejscu, to do tej masakry w Sabr i Szatilie by nie doszło?
13: Może nie doszłoby. Dlatego, że wtedy nie mogli przyjść do obozu.
12: Czyli to nauczka była taka, mamy broń, zostajemy, brońmy się.
13: Nauczka była taka, że Yasser Arafat i kierownictwo palestyńskie powinien był dbać o tej umowie, powinien być, nie ufać Amerykanom do końca, bo to wina Amerykańczycy przede wszystkim, którzy oni mieli ochronić obozy palestyńskie, oni i Francuzi i Włosi. To była taka siła międzynarodowa, która miała ochronić obozy palestyńskie w Bejrucie, ale nie robili tego, wycofali dwa dni przed. To znaczy, to było wszystko omówione.
12: No. Ale to w jaki sposób panu się udało wtedy do Polski dotrzeć?
13: Bo Polska była krajem socjalistycznym wtedy i mieli dobry układ z Organizacją Wyzwolenia Palestyny. I ja przyjechałem tu do Konstancin, do szpitala, miałem operację tam. I tak po prostu były dobre stosunki między blokiem socjalistycznym i Organizacją Wyzwolenia Palestyny, dlatego że Organizacja Wyzwolenia Palestyny walczyła przeciwko Izraelem, a wiadomo, że Izrael to jest częścią Stanów Zjednoczonych i Stany Zjednoczone prowadzili wojnę z Związkiem Radzieckim, zimna wojna, można powiedzieć, i dlatego to jest wspólny interes, można powiedzieć, bardziej niż solidarność między narodami.
12: Ale tu w Polsce, kiedy pan próbował wytłumaczyć, bo wtedy mówiono o tym w Polsce. Ja pamiętam, że wtedy w telewizji masakra w obozach Sabra i Szatila po prostu w wiadomościach pokazywano non-stop. Tylko czy pan, jak próbował wytłumaczyć ludziom w Polsce, co się tak naprawdę wydarzyło i skąd to się wzięło, to ludzie to rozumieli? Czy...
13: To znaczy, ludzie współczuli, zrozumieli tego. Byli pozytywnie nastawieni co do tej sprawy. Mało ludzi nie zrozumiało tego, albo byli negatywnie nastawieni.
12: Nie, ale ja pana pytam, czy spotkał pan takich Polaków, albo takie Polki, którzy mówili, ale to nie jest wina Żydów, musicie się z nimi dogadać, terroryzm jest drogą donikąd, nie róbcie tego. Czy wie pan zupełnie, czy spotkał pan Polaków, którzy mieli zupełnie...
13: To zawsze spotykasz, bo to brak wiedzy o ludzi. Dlatego, że Izrael zawsze nastawiony jako pokojowy, a obraz Araba czy Palestyńczyka terrorysta.
12: Ale już wtedy był taki obraz w 80-tych latach?
13: Wtedy był, ale mniejszy niż teraz. Teraz jest większy. Bo wtedy było, że jeśli coś mówiłeś, no albo nie dal, taka organizacja palestyńska, terrorysta, i oni atakowali biednych Izraelczyków albo Żydów w Polsce, nie odróżniają Żyda od Izraelczyka, od sojonista. I były takie. Ja raz miałem nawet ostre dyskusje z ojcem, księdzem, który do mnie mówił, że to jest Izrael, że Palestyny nie ma, że Jezus Chrystus był Żydem. I ja mówiłem mu, to nieprawda, że pan po prostu nie mówi prawdę. Bo jeśli Jezus Chrystus był Żydem, to nie był sojonistą, był palestyńskim Żydem i urodził się w Palestynie. Nie było wtedy Izrael. Jak urodził się Jezus, była Palestyna. A pan teraz tak mówi, jakby Izrael istniał od kilka tysięcy lat i to tylko w książkach, w myślach albo książkach sojonistycznych. Oni tylko tak mówią, a tak naprawdę nie ma żaden dowód, że Izrael istniał na terenie Palestyny kilka tysięcy lat temu. Byli Żydzi, ale byli Żydzi z Palestyny.
12: Ale tak... przekonał pan tego księdza?
13: Nie. Nie, bo on nie przekonał go, tylko on po prostu na pewno w domu zastanawiał się nad tym.
12: A co pan zrobił, kiedy pana zdrowie już się trochę poprawiło? Był pan w Konstancinie i pan się wtedy zastanawiał, czy wracać do... i gdzie? Czy może zostać w Polsce? Jak wygląda?
13: Nie było gdzie. Nie było gdzie wrócić, ale ja wróciłem. Tam, bo Liban był okupowany wtedy, moja rodzina tam, Palestyna jest okupowana. Wracałem do Damaszku. do Syrii, bo też tam mam rodziny. Mhm. Tam, i tam też była organizacja wyzwolenia Palestyny. No, ale tam byłem kilka miesięcy i musiałem znowu wrócić do szpitala, bo miałem komplikacje. I wróciłem tu do Polski.
12: Bardzo trudny, wrażliwy moment dział w historii palestyńskiej, ale również jordańskiej i syryjskiej. To jest to pytanie, nie wiem w jaki sposób zadać je panu, ale czy pan w Syrii miał wrażenie, że to jest kraj, który rzeczywiście długofalowo może wspierać sprawę palestyńską? Różni ludzie różnie mówią o tym.
13: Ja w Syrii czułem jak w domu. Nigdy nie miałem problem w Syrii. Syryjczycy zawsze byli nastawieni, chodzi o naród syryjski, pozytywny dla Palestyńczyków, walczyli dla Palestyny. I nawet ja pamiętam, że jak organizacja wyzwolenia Palestyny jeszcze działała, tam najwięcej ludzi, którzy ginęli w czas wojny przeciwko Izraela, to byli Syryjczycy. Syryjczycy, nie Palestyńczycy. Wtedy, to w latach 80. Tam było bardzo dużo Syryjczyków walczyło w ramach organizacji wyzwolenia Palestyny. Tam ja w Syrii czułem jak w domu, mimo że czasami były konflikty z władzą syryjską, polityczne, niepolityczne, ale lepiej czułem w Syrii niż w Jordanii albo w innych krajach arabskich.
12: A w Jordanii jak sytuacja wygląda po tej historii, kiedy była wojna w Jordanii? I przynajmniej jak teraz się rozmawia z wieloma ludźmi w Jordanii, to mówią, no myśmy musieli w pewnym momencie powiedzieć Palestyńczykom, to nie może być nasz wspólny dom. Wciągnęli Palestyńczycy nas w konflikt, przynajmniej część Jordańczyków. Pan jak na to patrzy?
13: To są ludzie, którzy przedstawiają punkt widzenia władzy jordańskiej. Władza jordańska zawsze była przeciwko organizacji wyzwolenia Palestyny. Miała dobre układy z Anglikami, z Amerykanami, z Izraelczykami. I poza tym tych Jordańczycy, którzy mówią o ten temat, oni wiedzą, że 70% Jordanii to są Palestyńczycy, a 30% to są Jordańczycy tam. Poza tym Izrael, jak okupował Palestyny, nie myślał tylko o Palestyny. Izrael do dzisiaj, Netanyahu, Ben Gafir, Smotrich i wszyscy mówią, Izrael, Izrael jest wielki i musi być z Jerozolimy do Foratu, do Nilu, do Arabii Saudi, do Jemenu, do Maroku, do i tak dalej, do Sudanu. I potem oni pracują. Oni teraz okupują część Syrii, część Libanu, część Jordanii, część całej Palestyny, można powiedzieć.
12: Ja rozumiem, tylko wiele osób, z którymi rozmawiałem z Jordanii, mówi to, że my pozbyliśmy się organizacji wyzwolenia Palestyny, to był dobry ruch.
13: To nie był ich ruch. To był ruch amerykańsko-izraelski, który król Jordanii wykonał, żeby ochronić siebie, swojej rodziny i swojej polityki. Dlatego, że większość ludzi, którzy walczyli przeciwko armii jordańskiej wtedy, to byli Jordańczycy, nie tylko Palestyńczycy. Część armii jordańskiej przyszła na stronę Palestyńczyków wtedy. Bo wtedy jeszcze pan arabizm Nasser i był bardzo silny wtedy ruch nacjonalistyczny arabski. I król Jordanii nie miał dużo do powiedzenia wtedy. Gdyby nie pomoc Arabii Saudii, Anglii, Stany Zjednoczone, Izrael, to nigdy nie wygrałby z Palestyńczykami tam, dlatego że ruch organizacja wyzwolenia Palestyny wtedy było w ramach organizacji wyzwolenia Palestyny wtedy było bardzo dużo Jordańczyków, którzy walczyli tam. Oni też chcieli mieć ustrój demokratyczny, a nie królestwo.
12: Czyli pan, wracając do pana życia, pan w Polsce, z Polski pan pojechał do Damaszku, do Syrii.
13: Tak.
12: Czy pan wtedy działał w organizacji wyzwolenia Palestyny?
13: Ja całe życie byłem w organizacji wyzwolenia Palestyny.
12: Jakie były, no właśnie, ale wtedy, jakie były tam warunki działania? Pan ma wrażenie, że to było wsparcie?
13: W Syrii był konflikt między Hafezem Asadem, prezydentem Syrii, i Yasserem Arafatem, szef organizacji wyzwolenia Palestyny. Dla mnie to był bardziej osobiście. Dla mnie, z mojego punktu widzenia, to każdy z nich chciał on rządzić tam. I dlatego był tam konflikt. A na przykład konflikt między Syrią a Palestyńczykami nie był ze wszystkimi palestyńczykami, bo niektóre organizacje palestyńskie, zwłaszcza lewica palestyńska, mieli dobre stosunki z władzą syryjską. To znaczy były takie umiarkowanie, raz dobry, raz niedobry według kabresu albo polityka reżimu syryjskiego, władzy syryjskiej. Ale Arafat wybrał w końcu inny kierunek niż Syria, Libia, Algeria i te kraje, którzy chcieli walczyć przeciwko Izraelowi. Arafat wybrał Jordanię, wybrał Arabię Saudię, wybrał drogi do Oslo, gdzie zrobił tej umowy pokojowej. I to nie była umowa pokojowa. To była katastrofa dla narodu palestyńskiego.
12: Wtedy też tak pan myślał, kiedy doszło do rozmów pokojowych?
13: Ja byłem w Oslo.
12: Ale myślał pan o tym, że to jest katastrofa?
13: Tak, absolutnie. To jest badania się.
12: A dlaczego?
13: Dlatego, że Palestyńczycy akceptowali wszystko, co chciał Izrael. A przede wszystkim Izrael chciał, żeby Palestyńczycy uznali jego prawa do istnienia na teren Palestyny. A my gdzie mamy istnieć? Palestyńczycy uznali, że 78% Palestyny to jest Izrael. Według Oslo, umowy z Oslo. A ja na przykład, jak mam wrócić do Galilei? Moje dzieci, moje wnuczków, mój ojciec, moja mama, którzy czekali 50 lat, 70 lat i zmarli, marząc o tym, żeby wrócić do Galilei. Zatem Yasser Arafat, jak zrobił tej umowy pokojowej w Oslo, nie robił referendum, nie pytał narodu palestyńskiego o tym. Sam zdecydował. Razem z jego ludźmi, którzy byli z nim. No, dużo palestyńczyków nie akceptowało tego.
12: Ale jak pan sobie wyobraża alternatywę? To alternatywny rozwój wypadków, czyli nie byłoby tej umowy? Nie mielibyśmy zachodniego brzegu, nie byłoby strefy gazy, nie byłoby... Co?
13: A mamy zachodnie brzeg? Mamy strefy gazy? Mamy ludobójstwa teraz w Gazie. Mamy wszystkie etniczne na zachodnim brzegu, codziennie. Osadnicy żydowscy
12: i
13: armia izraelska codziennie mordują ludzi.
12: A to z pana perspektywy, co wtedy kierownictwo Organizacji Wyzwolenia Palestyny albo w ogóle Palestyńczycy, co mieli zrobić w latach 90., jeśli pan mówi, że na pewno nie podpisywać taką umowę? Walczyć zbrojnie wtedy?
13: Trzeba było walczyć do końca. Trzeba było szukać alternatywy, ale nie taki, żeby poddać się.
12: Ale jakie realne...
13: Trzeba było walczyć o rezolucję ONZ.
12: Ale już nie, ale walczyć, kiedy nie ma już bloku wschodniego, o którym pan mówił, który pan zna, bo pan był w Polsce przecież.
13: To grało dużą rolę, obadek w Związku Radzieckim i blok socjalistyczny.
12: Broń, organizacja, wsparcie, szkolenia, skąd?
13: Ale to nie wszystko, bo mi nie wszystko było zależne od nich. My walczyliśmy dzielnie i mieliśmy też nasz naród, który walczył, który nie obuścił ziemi, który miał intyfadę, które miały dużo alternatywy. Tylko po prostu ja uważam, że kierownictwo palestyńskie pod dowódcą Arafatem bardziej chcieli oni już uciekać z nacisku w niektórych krajach arabskich, Jordania, Syria i tak dalej, i działać osobno tam. Ale oni próbowali i teraz my po prostu mamy to, co jest, co się żyje na zachodnim brzegu. No to jest nie do wyobrażenia. Jak Yasser Arafat podpisał umowę z Oslo, było 100 tysięcy osadników żydowskich na zachodnim brzegu. Teraz ponad milion jest. Tam. Mają broń. I one robią tak, jak kiedyś młodzież nazistowska przeciwko Żydom w Europie. To samo robią na zachodnim brzegu. Codziennie.
12: Ale czy to znaczy, że wtedy, po porozumieniach w Oslo, pan wspomniał intifadę i czy to znaczy, że została tylko jedna droga? To znaczy zbrojna? Nie było innej opcji?
13: To znaczy droga zbrojna to jest najważniejsza, ja uważam, bo żaden naród na świecie nie odzyskał wolność bez walki.
12: Norwegia.
13: Norwegia nie walczyła.
12: Nie musiała.
13: Norwegia nie walczyła ani przeciwko nazistom, ani żeby odzyskać wolność. Po prostu tak odzyskała.
12: Wie pan, to nie jest o tym rozmowa, ale gdyby był tu ktoś z Norwegii, to by powiedział, że był ruch oporu.
13: No był, ale taki był słaby. Nie był taki znany, albo silny, albo coś. Bo...
12: No dobrze, ale ty nie rozmawiamy o Norwegii. No, zastanawia mnie ten moment w historii, który być może w Polsce myśmy za bardzo tego dobrze nie zauważyli, kiedy część społeczeństwa, społeczności palestyńskiej mówi, dobrze, mamy umowy z Oslo, są niedobre, pan ma rację, ale wreszcie mamy cokolwiek, a część społeczeństwa palestyńskiego nie. Widocznie OWP, to Organizacja Wyzwolenia Palestyny, nie myśli tak jak trzeba i zaczyna się szukanie innej siły politycznej. I teraz chciałbym, żeby pan powiedział słuchaczom i słuchaczkom, jak ta inna siła polityczna, która dopiero wtedy tak jakby ludzie sobie w Palestynie zaczęli wyobrażać, aha, no to być może szukajmy alternatywy. Co było tą siłą napędową? Czy właśnie sprzeciw wobec umowy z Oslo, czy chęć nacisku, położenia nacisku tylko na walkę zbrojną, czy może, nie wiem, inne sojusze z innymi? Co tak jakby wtedy Palestyńczycy w ogóle myśleli o tym?
13: Znaczy, innych sojuszów nie ma po prostu tam, bo Amerykanie rządzą świat i świat idzie według Białego Domu, tak jak oni chcą. Nawet kraj taki wielki jak Rosja nie może nic zrobić przeciwko Amerykanom. I mamy dowód tej wojny na Ukrainie. Tam Rosjanie walczą już tyle lat i nie mogą nic robić. Amerykanie za to robią, co chcą. Amerykanie, jeśli mówią, że tak ja myślę, że słońce wyschodzi z zachodu, to ja uważam, że w większość krajach świata będą to samo powtarzać.
12: Ja rozumiem, tylko że mimo tego, co pan powiedział, słyszałem takie głosy, że być może błędem w latach 90. było to, że skoro Hezbollah był w stanie dogadać się z Iranem i zapewnić sobie długofalowe wsparcie finansowe, militarne, organizacyjne, to być może my w Palestynie powinniśmy myśleć innymi kategoriami, jednak może zacząć dogadywać się. Tak jakby skąd się wziął Hamas? Gdzie jest zanim zaczął funkcjonować, z pana perspektywy, gdzie są te emocje, które powiedziały, że duża część ludzi, Palestyńczyków powiedziała, pewnie, że Hamas.
13: To znaczy Hamas i inne organizacje islamskie, które walczą o wyzwolenie Palestyny, tak jak my walczyliśmy w różnych organizacjach palestyńskich w ramach OWB, oni to samo robią, tylko że oni mają teorie islamskie. Oni są muzułmanami, są ludzie, którzy modlą się, którzy wierzą w Boga. A my byliśmy inni, my byliśmy muzułmanami, ale nie taki praktycznie, tak jak oni tam, ale oni powstały dzięki tu, że Organizacja Wyzwolenia Palestyna przegrała. Przegrała w Bejrucie, jak wycofała się z Bejrutu. Wtedy potem zrobili te umowy z Oslo i tu ich już wykończyło całkiem, bo Palestyńczycy się przez rok, dwa, trzy, cztery czuli lepiej trochę na zachodnim brzegu, ale tylko na zachodnim brzegu i w strefie Gazy. Ale inni Palestyńczycy nic nie wiedzieli. Inni Palestyńczycy czuli, że już oni są out. Czerwone kartki dostali. Tam, co z nimi będzie? A przecież połowa narodu palestyńskiego są uchodźcami na zewnątrz, nie w Palestynie.
12: Ale wiesz, to jest kwestia religii, bo...
13: Religia nie ma nic z tym.
12: No właśnie.
13: Po prostu religia to jest część naszej kultury i nasze zwyczaje.
12: Ale słyszał pan od innych ludzi, od Palestyńczyków, że to wy poszliście złą drogą, w sensie nieskuteczną, że trzeba było, tak jak my, szukać gdzie indziej sojuszów?
13: Nie, bo oni też mówili, że mogą robić umowy z Izraelem o 20 lat pokój. Hamas.
12: Mówię no tak, ale i zaczęli inaczej działać. Bardziej radykalnie jednak
13: to samo działali. Z Izraelem nie ma inny język. Trzeba tak rozmawiać. Oni są największymi mordercami na świecie. Oni prowadzili czystki etniczne od 1948 roku do dziś. Prowadzili masakry bez przerwy. Między 1948 i 1982. Potem między 1982 i aż do ludobójstwa dzisiaj. I my, Palestyńczycy, zrozumieliśmy wtedy, bo masakrze w Sabra i Szatila, świat nic nam nie pomaga. Świat poddaje się tych, którzy są silniejsi. Te słowa Menachema Begina, premier Izraela, który jest Żydem pochodzenia polskiego zresztą. I tablica jego uhonorowania jest na Uniwersytetu Warszawskim do dzisiaj. Mimo, że on jest odpowiedzialny za kilka masakr w Palestynie. I on był szefem Aragon, tej organizacji terrorystycznej. Tam Palestyńczycy wiedzieli, że Izrael rozumie tylko jeden język, język siły. Palestyńczycy wiedzieli, że Izrael jest silniejszy od nich, że oni walczą przeciwko cały ten system kapitalistyczny, imperialistyczny, kolonialistyczny, sojonistyczny na świecie, który teraz, bo ludobójstwo w Gazie i wojny w Libanie, w Iranie i w Palestynie, po prostu stało się faktem, że my walczymy przeciwko Stanom Zjednoczonym, przeciwko Niemcom, przeciwko Wielkiej Brytanii, przeciwko nie tylko Izraelu.
12: To pan tak to widzi, że przecież, a nie słyszy pan
13: taka jest prawda.
12: Ale nie słyszy pan z Europy tych głosów bardzo wielu polityków, ale też społeczeństwa, które
13: ja mówię tylko o ta część europejska, która jest przeciwko Palestyńczykom.
12: Rozumiem.
13: Tak jak kanclerz Niemiec, czy premier Wielkiej Brytanii, czy oni po prostu oni są sygnistami.
12: No, można o tym dyskutować, ale muszę wrócić do jednej rzeczy, bo pan powiedział w pewnym momencie, że pan wrócił do Syrii, do Damaszku, ale i co, i jak długo pan tam mieszkał? Jak to się stało?
13: Kilka miesięcy byłem tam, bo nie miałem gdzie jechać. Byłem u wujka w obozie dla uchodźców palestyńskich przy Damaszku. No. I tak ja byłem słaby, bo ja nie mogłem chodzić i miałem problemy wtedy, bo ja jedną nogą nie mam, a drugą mam bardzo uszkodzoną. I miałem komplikacje, musiałem operować i różne rzeczy były.
12: I z powrotem z Syrii, z Damaszku przyjechał pan do Polski?
13: Do Polski przyjechałem. Tu. No, miałem operację w Konstancinie. No i potem zostałem, ożeniłem się i, i otworzyłem rodzinę.
12: A gdzie tu jest Norwegia w tym wszystkim?
13: Norwegia w 1992 roku. To znaczy w 1991 roku ja chciałem już wrócić do Libanu. Do naszego obozu, ale tam było bardzo dużo problemów, tam strzelania, zabijania. I nie mogłem żyć tam po prostu, bo to nie był taki ten sam obóz, który ja miałem w wyobrażeniu i w głowie.
12: A pan mówi obóz, ale tam już w 92 roku...
13: Obóz do dzisiaj jest.
12: Ale to już wygląda w sensie jak kawałek miasta chyba, nie? To w sensie bloki,
13: to znaczy,
12: domy.
13: Wygląda jak biedne dzielnice miastu.
12: Rozumiem.
13: Tak można powiedzieć. Wszystko chaotycznie tam. Bo zatem ten obóz, gdzie ja mieszkam w Libanie, teraz oblężony jest murem. I tam, żeby wchodzić i wychodzić, trzeba mieć pozwolenie od armii libańskiej do tego obozu. I dlatego obóz to jest obóz, tylko nie w namiotach. W takich domkach różnych.
12: Rozumiem, nie mógł pan tam wrócić i jak, w jaki sposób do Norwegii pan pojechał w ogóle, się tam znalazł?
13: Pojechałem do Norwegii i prosiłem o azyl. Tam. I odzyskałem azyl w Norwegii i tam zostałem i ja uważam, że to jest najlepszą rzecz, którą ja wtedy robiłem, bo ja znalazłem siebie tam w Norwegii. Zaczynałem pisać, zaczynałem działać, zaczynałem dużo czytać, działałem w partii politycznej razem nawet ze Stoltenbergiem. Byliśmy w armii partii pracy. Tam. Kiedyś Stoltenberg był lepszy, ale teraz jest fatalny. No, brytyczny, ja mówię.
12: Kiedy poznał pan to środowisko, społeczność palestyńską żyjącą w Norwegii, czy pan miał wtedy wrażenie, na początku lat 90., że to są ludzie, którzy wierzą bardziej w to, że uda się wynegocjować z Izraelem jakiś rodzaj, może nie idealnego, ale porozumienia, czy raczej przeważali ludzie, którzy mówili... Nie, musimy zdobyć broń i walczyć.
13: Palestyńczycy byli podzieloni. Byli tacy, którzy chcą negocjować z Izraelem, bo myśleli, że Izrael poda im coś i uwierzyli w Arafata do końca, że on odzyska coś dla nich. I większość było przeciwko. Tam. Ja osobiście wiedziałem, że to nie ma szans. Bo my znamy Izraelczycy. Izraelczycy, jeśli dasz im palec, są całe rynki. I teraz tu żyje się, w zimie tu, od kilka lat. Jeśli dajesz im ręki, są całe ciało. I tak jest, tak działają po prostu. Nie tylko z nami, z Libaniem, z Syrią, z...
12: A pan wtedy w Norwegii był raczej po stronie tych ludzi, którzy są za dogadaniem się, umową, czy raczej za tym, żeby próbować alternatywnych środków, pan, łącznie z walką zbrojną?
13: To jest nieważne. Ja byłem za wyzwolenie Palestyny. Gdyby Arafat wyzwolił się Palestyny drogą pokojową, byłby za nim. Też. Ale nic nie było. Wiedziałem, że nic nie będzie też tam. Bo Arafat kiedyś był szefem i Arafat aż do jego śmierci był bardzo szanowanym przywódcą palestyńskim, na który większość narodu palestyńskiego bardzo lubił i szanowało tam. I większość Palestyńczyków stwierdzi do dziś, że on został zlikwidowany.
12: Że został zabity.
13: Przez Ariela Sharona i Bush W. syn Busha. Tam, bo wtedy Ariel Sharon powiedział Bushowi, że musimy zlikwidować Arafata. Bush powiedział mu, Arafat jest stary, niedługo umrze sam. Bóg jego bierze do siebie. Sharon powiedział, nie, Bóg potrzebuje pomocy, my musimy pomagać Boga, żeby on poszedł do Boga. I tak było w końcu. Arafat zaczął się zmieniać potem. On wiedział, że Izraelczycy nic nie chcą mu dać i on będzie zdrajcą. On zaczął się zmieniać. Zaczął mieć współpracę z Hamasem i z innymi. Tam. I dlatego Izraelczycy...
12: To bardzo ciekawy moment w historii Palestyny, bo myśli pan, że ta współpraca, bo to, o czym pan teraz mówi, czy było możliwe jakieś takie naprawdę duże porozumienie OWP, Hamasu, w ogóle różnych sił? To było w ogóle możliwe wtedy?
13: Było możliwe cały czas. Nawet teraz jest możliwe, gdyby władze palestyńskie, autonomia palestyńska, organizacje wzajemne Palestyny odrzuciły tej umowy z Oslo. Wszyscy Palestyńczycy pójdą z nimi. Tam. Bo przeszkód jest to, że Mahmud Abbas, prezydent władzy palestyńskiej, autonomii palestyńskiej i jego ludzi, oni idą za tej umowy z Oslo ślepi. Mimo, że Izrael robi wszystko, nawet Izrael sam mówi, że już Oslo dawno zmarło, nie ma to, co omówiliśmy z Oslo. I tych, którzy omówili Oslo, też nie żyją. Ani Robin, ani Arafat, ani Perez, ani tych. Oslo nie ma. Mimo to, Mahmud Abbas i tych ludzi, którzy są z nimi, wierzą w tym, że społeczeństwo międzynarodowe, że Unia Europejska, że w końcu Stany Zjednoczone będą naciskać na Izrael. To jest nieprawda. Oni naciskają na Abbasa. Co ty chcesz? Gdzie chcesz mieć państwo? Skoro już połowa zachodniego brzegu nie ma. Tam. Palestyńczycy nie mogą z domu wychodzić, bo osadnicy żydowscy strzelają do nich. Armia izraelska to samo, aresztuje.
12: Tak, media są pełne tych doniesień, to jest przerażające. Ale wróćmy do Norwegii w latach 90. A jak długo mieszkał pan w Norwegii?
13: Znaczy ja mieszkałem w Norwegii, nadal mieszkam w Norwegii.
12: Pan po prostu jest Norwegiem.
13: Tak, jestem Norwegiem od 30 lat. Ja mieszkam w Norwegii od 92 roku. Tylko często jestem tu w Polsce, bo ja mam partnerkę w Krakowie, z którą często bywam. Mój syn w Warszawie mieszka i pracuje tam. Moja inne dzieci moje, dwójka, mieszkają w Oslo i pracują tam. I jestem tu i tam cały czas. Znaczy, można powiedzieć, każdy miesiąc jestem, połowa tu, połowa tam.
12: Dlaczego pan zaczął pisać? Bo pan powiedział, że w Norwegii zaczął pan pisać.
13: Ja zaczynałem pisać jako młody chłopak w obozie. Tylko tak poważniejszy pisma zaczynałem w Norwegii. W Norwegii miałem większy spokój. Tam nie miałem nacisk. Nie było innych rzeczy, które ja muszę zrobić. Nie było walka, że trzeba walczyć. Nie był strach, nie był, że ktoś prześladuje ci. Po prostu miałem spokój.
12: Zanim przejdziemy, bo ja mam parę pytań do pana związanych z tym, że pan pisze i pan wydaje, nawet przyniósł pan książki Dzieciobójcy oraz książkę Gaza, nasz ostatni namiot, ale właśnie mnie to zastanawia, bo jednak miał pan taki okres w życiu, pan mówi walczyć, ale czy pan realnie walczył z bronią w ręku?
13: Każdy Palestyńczyk, który żył w obozach dla uchodźców palestyńskich, można powiedzieć, walczył z bronią w ręce. Gdyby nie walczył, nie byłoby go teraz tutaj.
12: Ale pan walczył z kim? Z falangami chrześcijańskimi przecież? Czy
13: z falangami chrześcijańskimi, z armią izraelską. Trzeba było bronić siebie, bo inaczej...
12: Ale jak to wyglądało? To były takie... Jak pan by w Polsce miał opowiedzieć komuś, kto w Polsce rozumie, że to było trochę jak Armia Krajowa podczas II wojny światowej?
13: No, coś takiego, partyzancka walka.
12: Partyzancka walka.
13: No, po prostu my musieliśmy obronić siebie i właśnie własnych rodziców.

0: wyczuć, że oto widzę grupę uzbrojonych ludzi, czy to mogą być zwykli bandyci na przykład?
1: Nie, nie, bo tu było oddzielone. Ten teren, na przykład w Bejrucie albo w Libanie,
0: tak.
1: Tu byli Libanczycy, grupa palestyńscy, i z drugiej strony było Libanczycy, antypalestyńczycy, proizraelscy.
0: Mhm.
1: I tak było oddzielone wszystko. Tam.
0: Czyli te tereny, i w zasadzie pan funkcjonował na terenie, który pan wiedział, że ten teren należy do... Ale nie było takich konfliktów, że nagle na ten teren wchodzą ludzie i trzeba coś robić? Nie, no, wiem.
1: Była walka w niektórych miejscach. Aha. Na takiej linii frontu między tymi terenami. Mhm. No. To jest, była taka, była przez 15 lat, jak była wojna domowa w Libanie. Był Bejrut oddzielony, wschodni i zachodni. Zachodni byli Palestyńczycy, i był Palestyńczycy, mhm. I muzułmanie, można powiedzieć, większość tam. I wschodni byli falangiści, bo falangiści niestety większość to są chrześcijanami, tak, maronici.
0: Maronici.
1: Mhm. Tam, ale to nie oznacza, że wszyscy chrześcijanie byli falangistami, bo też duża część chrześcijanów była z Palestyńczykami. Przeciwko falangistów.
0: Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że to...
1: No to bardzo skomplikowanie to wszystko było.
0: Ale z jednej strony, a z drugiej taka rzeczywistość. Przecież pan w tym wieku z bronią i co jest...
1: Z bronią. Ja miałem już 19 lat, jak straciłem nogę. Wtedy. Ale jak pan widzi, że jest masakra, że przychodzą, zabijają ludzi, to nawet gdybyś miał 10 lat, to pójdziesz z bronią w ręce. Żeby obronić. Widzisz, że tysiące ludzi giną w środku. Tylko dlatego, że są Palestyńczykami.
0: Tak.
1: Oni też, jest bardzo ważna rzecz, oni zabijali wszystkich mieszkańców obozów. Tam mieszkali Syryjczycy z Bangladeszu, z Egiptu, Libanczycy biedni. I wszystkich zabili tylko dlatego, że byli z Palestyńczykami tam.
0: No.
1: Oni jedyni oszczędzali lekarzy i bliniarzy, którzy byli z krajów europejskich, z Stanów Zjednoczonych. Bo mi na przykład uratowała życie jedna pani lekarka z Anglii, Swisha Eng. Ona do dzisiaj jest już starsza pani, ale do dzisiaj ona jest w tej Palestina Action w Anglii działa. I druga z nią była bliniarka Żydówka ze Stanów Zjednoczonych, która nazywa się Alan Singer, Ellen Singer. Ona do dzisiaj też działa na rzecz Palestyny.
0: Niesamowite. No,
1: dlatego jak ja rozmawiam czasami z ludźmi, którzy nienawidzą Żydów albo są antysemitami, i tłumaczę im, że musicie odróżnić między Żydami i sionistami. Bo Żyd to jest każdy Żyd. On może być nie sionistą i może być nawet przeciwko sionizmowi. A sionista to jest ten, którego my walczymy przeciwko.
0: Ale po takich przeżyciach, jakie były pana doświadczeniem, czy na przykład, jak jakieś 10 lat temu, a może to już 15 lat temu, na świecie był taki film pokazywany, Walc z Bashirem. Izraelczyk nakręcił film, on sam wtedy był podczas tej masakry w obozach Sabra i Shatila, i film animowany o tamtych wydarzeniach. I pan poszedł do kina obejrzeć, czy pan pomyślał, o nie?
1: Wie pan, ja nie widziałem tam film, słyszałem o tym. I może ja interesuję filmów i piszę o tym, o filmach, o festiwalach filmowych, i zawsze jestem w kamerze i krakowski film festiwal od 15 lat. Tam. Tylko akurat tam film nie widziałem. Nie dlatego, że nie chciałem widzieć, bo to mi nie przeszkadza. Ja widziałem różnych filmów, nawet widziałem siebie przed trafieniem. I po trafieniu w szpitalu. Tylko niestety tam film zniknął. Już, bo ten gość, który miał tam film, został zabity, jego dom został zbombardowany. I film poszedł z nim razem.
0: Kiedy pana w Polsce na przykład ludzie pytają pana o te rzeczy, które są dość dyskusyjne. Na przykład pytają pana o 2023 rok i atak Hamasu jako coś, co jest moralnie nieakceptowalne. To pan próbuje jakoś to usprawiedliwiać? Czy jak jest pana zdanie?
1: Atak Hamasu to był atak usprawiedliwiony. To był atak przeciwko armii izraelskiej, przeciwko osadników izraelskich. W Izraelu jestem odpowiedzialny za to, co będę mówił. Nie ma cywilów oprócz dzieci. Wszyscy mają broń w ręce.
0: Hamas zabijał też dzieci.
1: I zaraz o tym podyskutujemy. Może kilka dziecko zmarło przypadkowo. To nie ma żaden dowód, że Hamas zabił dzieci. Albo zgwałcił dzieci i kobiety, albo obciął głowy.

0: to wymyślił, to Netanyahu wymyślał tego. I Biden jakby Boga opowiadał całym światu o tym. To nieprawda.
1: Ale widzi pan, ja rozmawiałem z wieloma osobami tutaj w studiu, bo ten program jest taki, że bardzo wiele osób... I na przykład kilkakrotnie od 2023 roku osoby... Palestyńczycy mówią mi tak. Mogło się tak zdarzyć, bo tak się zdarza w tego typu sytuacjach. My potępiamy, jak niewinnego cywila ktoś zabija. Ale sam atak był usprawiedliwiony. A pan mówi, że w ogóle tam się nic takiego nie zdarzyło. To jest różnica.
0: Nie, ja nie mówię nigdy. Ja mówiłem, że niektórzy dzieci zginęli przypadkowo. Ja nie mówiłem, że nie było. Mówiłem, że niektórzy dzieci może zginęli przypadkowo. Dokładnie tak mówiłem.
1: No to.
0: Ja bym będzie słyszał, jak wróci do tego, co ja mówiłem. Ja nie mówiłem, że nie, ja mówiłem, że nie ma cywilów obrócić dzieci. W Izraelu, bo każdy Izraelczyk od 17 roku jest w armii izraelskiej. Czy kobieta, czy facet, czy tam. Wszyscy są w rezerwie. Jak zaatakowali Gazę i Liban, pół miliona żołnierzy z rezerwy. Przyszli i zaatakowali. Hamas zaatakował osady izraelskie obok Gazy na teren Palestyna 48 albo Izrael. Teraz i tam była armia izraelska i byli osadnicy, którzy mają broń w ręce. Ja mam jedno wideo, które jest publikowane o mnie w Palestynie po polsku na grupie na Facebook, gdzie jedna pani Izraelka z dwójką dzieci opowiadała i kanał izraelski był się w tej nagraniu. Nie wiem, czy jeszcze mają, czy wyrzucili tu. I ona mówiła, że wykroczyli do mnie, do domu czterech Palestyńczyków. Tam siedzieli ze dwie godziny chyba u niej. Dzieci byli przestraszone bardzo. Ona mówiła, że bardzo dobrze nam traktowali. Nic nam nie robili. Tylko jeden z nich prosił, czy mógł zjeść banana. Ona miała, był głodny tam. I ona mówiła, że potem dyskutowali ze sobą i mówili jej, że jesteśmy uzumanami, nic wam nie zrobimy, jesteśmy przeciwko armii, nie przeciwko wam, dzieci i kobiety. I wychodzili.
1: To kogo porwano do strefy Gazy w takim razie?
0: Osadników. Osadnik nie jest cywil.
1: Ale nawet ta słynna, najstarsza porwana, a tam już, wierzy w to, że ona...
0: To już nie Hamas. To są cywili ludzie, którzy wykroczyli potem z Gazy do tego terenu i porwali, dlatego że ich dzieci są w więzieniach izraelskie.
1: Rozumiem, ale pewien paradoks jest taki, że jeśli ktoś nas teraz słucha, ktoś z Hamasu, kto jest przepełniony nienawiścią wobec państwa izraelskiego, to on powie, czasami będzie tak, że cywile będą ginęli, dlatego że uczyniono nam tyle zła, że my mamy pełne prawo odpowiedzieć. A pan mówi, nie, Hamas nie zrobił nic moralnie...
0: Ja nie robię święty z Hamasem. Aha. Tam, tylko Hamas nie jest diabłem też, ani szatanem, tak jak Izrael przedstawia i Zachód. Tam, bo tej wojny ludobójczej w Gazie wiedzieliśmy,
1: tak.
0: Kto jest szatan, kto jest diabeł, kto jest antychryst, kto jest nieludzki w ogóle. Nie my, tylko oni. I to cały świat o tym wie. Bo na przykład Izrael przegrał tej wojny. O Obinii, w Europie. Oni wiedzą o tym.
1: No, opowieść była taka, że chcemy zniszczyć cały Hamas, a do końca nie wiadomo, czy to się kiedykolwiek udało.
0: Zniszczyć cały naród palestyński.
1: No tak, teraz to już niestety ofiary
0: cywilne. To chce zniszczyć Hamas, nie zabija 72 tysiące cywilów. Nie zgwałci kobiet. Nie zgwałci dzieci. Nie zabija starców, nie zabija lekarzów, pielęgniarzy. Karetki Bogutowi. Oni po prostu robili wszystko, co zrobił Hitler i jeszcze gorzej, można powiedzieć.
1: Ale czy pan by miał w głowie takie... czy pan by w ogóle potępiał, bo tak wyobrażam sobie osobę, która to wszystko widziała, osobę, która przeżyła teraz i przeżywa w Gazie te wszystkie straszne rzeczy, okrutną politykę państwa Izrael, i ta osoba mówi, ja jestem w stanie teraz dokonywać zamachów terrorystycznych i mam do tego moralne prawo. Czy tak pan by osądzał taką osobę, czy powiedział...
0: To jest... Zależy, jak człowiek rozumie zamach terrorystyczny, czy walka o wyzwoleniu. Bo zamach terrorystyczny, pierwszy zamach terrorystyczny na Bliskim Wschodzie zrobił ruch sionistyczny. Wsadził bazary w Haifa, w Jerozolimie, w Nazarecie, w Kairze, w Damaszku, w Bejrucie, w różnych krajach arabskich. Tu byli bandy sionistyczne, którzy przybyli z Zachodu.
1: Tak, no w Polsce międzywojennej szkoleni
0: byli. Andersa nawet przybyli.
1: Tak, szkoleni byli. Ale mimo wszystko...
0: Ja jestem przeciwko terroryzmowi. хто є певний. Я не акцептую тероризм, але залежить, як я розумію тероризм, а як там, хто другий розуміє тероризм. Для мене то Ізраїль, то є терористичний.
1: Якби не залишилася вже жодна інша метода, бо ми вже дійшли до таких часів.
0: Яка метода?
1: Якакольвік. Co teraz? Pan mówił, bardzo długo mówił pan, że wsparcie międzynarodowe dla Palestyny? Prawie żadne. Zrozumienie problemów Palestyny? Prawie żadne. Izrael razem z Ameryką tworzą wspólnie imperium, które wszczyna wojnę. Więc w tej sytuacji ktoś naprawdę może pomyśleć, szczerze mówiąc, zostaje nam tylko terroryzm.
0: Palestyńczycy nie będą prowadzić żadnej akcji terrorystycznej, dlatego że są ofiarami terroryzmu międzynarodowego, terroryzmu sojusznego, amerykańskiego i to jest cały świat wie o tym. Ta śpiewka, że Palestyńczycy kiedyś byli terrorystami, borwali samoloty albo coś, to już skończyło dawno, bo teraz mamy do czynienia z ludobójstwem, czysty etnicznie, po prostu to, co Izrael robi, to nikt na świecie nie mógł sobie wyobrazić.
1: Na samym końcu muszę pana zapytać, kiedy pan spotyka się tu w Polsce, na przykład z osobami, które przychodzą spotkać się z panem, czy właśnie na festiwalu filmowym, czy jest taka jedna rzecz, o którą najczęściej ludzie pana w Polsce pytają, żeby zrozumieć sytuację w Palestynie? Czy jest jakaś taka jedna rzecz, która ma pan wrażenie, że w Polsce nie do końca my jej rozumiemy? I co by to było?
0: Często ludzie mnie pytają, dlaczego syjoniści albo Żydzi, oni mówią. Ja nie mówię Żydzi, ja mówię Żydzi, syjoniści albo syjoniści, bo ja nie jestem przeciwko Żydom. Jestem przeciwko Izraelowi i ruchu syjonistycznym. Pytają, dlaczego oni wybrali Palestynę? Prosta jest odpowiedź. Dlatego, że mieli okazję odzyskać, okupować Palestynę dzięki pomoc Wielkiej Brytanii wtedy, która obiecała im, otworzy im siedzibę narodową.
1: Ale naprawdę Polacy się głównie pytają o to, skąd wybór Palestyny, a nie pytają
0: się... Pan pytał na festiwalach.
1: Tak.
0: Różni ludzie, nie tylko Polacy. Są różni ludzie tam. No. A Polacy pytają, dlaczego nie szukają się pokoju, dlaczego nie ma pokoju między Palestyńczykami i...
1: To czasami takie proste pytania
0: zadają?
1: Jak pan odpowiada?
0: No, próbowaliśmy. Arafat oddał wszystko, oznał 78% Palestyny jako państwo żydowskie. Zostało nam 20% i oni teraz chcą wygonić nam z tych 20%. To jaki pokój mamy szukać? Okej, bo ten 20 lat później zaczęli ludobójstwa w Gazie. Tam. Teraz w Gazie ludzie nie mają co jeść, nie mają co bić, nie mają gdzie mieszkać. Po prostu to, co się dzieje w Gazie, nikt na świecie nie może sobie wyobrazić. Trzeba iść tam i zobaczyć, bo ja mam rodzinę tam, ja rozmawiam z nimi, ja wiem, jak trudno tam. I też to nam nie jest łatwo, bo jeśli my chcemy wysyłać pieniążki dla naszej rodziny w Gazie, przychodzą do nas służby i mówią, że to jest finansowanie terroryzmu.
1: O, to duży problem.
0: W całej Europie tu jest.
1: No tak, no ale to w jaki sposób skutecznie można pomagać ludności, ludziom w strefie Gazy? Co przez takie organizacje, jak
0: są
1: lekarze bez granic?
0: Niektórzy mimo wszystko wysyłają i mają gdzieś te groźby. Tak. Wiesz, bo to on wysyła rodziny, ja wysyłam moje rodziny. Kto może mi powiedzieć, że ja nie mogę wysyłać mojej rodziny?
1: No tak, ale wie pan, słuchają nas ludzie, którzy myślą... Też chciałbym jakoś pomóc, zrobić to legalnie.
0: Znaczy ja nie lubię wchodzić w te sprawy zrzutki i pomagania.
1: Nie, pytam pana, czy na przykład...
0: Ale ja powiem pana, co. Są organizacje, którzy działają w Polsce. Polska Misja Medyczna.
1: Tak.
0: Caritas.
1: Tak.
0: Czerwony Krzyż. Są organizacje międzynarodowe, które człowiek można znaleźć.
1: Lekarze bez granic.
0: Lekarze bez granic też. I to są, wszyscy działają w Gazie i na zachodnim brzegu. I ja uważam, to chcę pomóc w Polsce, może pomagać najlepiej w ten sposób, żeby nie wchodzić w problemach. Tak. Tam, jeśli pomaga jakaś prywatnej osoby. Tam. I na koniec ja powiem panu jedną rzecz. Ja jako Palestyńczyk chcę wrócić do mojego domu. Nieważne, co świat myśli. Ważne, że ja i moje dzieci musimy iść, odwiedzić grobę Jezusa Chrystusa w Betlejem, w Jerozolimie i do Masjidu Al-Aqsa modlić się tam. Też to jest nasz, nie okupacja izraelska.
1: mówił pan Nidal Hamad. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas przyszedł. Jest tutaj zjawisko. Bardzo dziękuję. Pisarz, aktywista, popularyzator wiedzy o Palestynie. Bardzo dziękuję, że pan był z nami.
0: Dziękuję bardzo.
2: To było archiwalne wydanie audycji Los Polandos Pawła Sulika.

0: Potrzebujemy, związków potrzebujemy, oczywiście.
1: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
2: To też jest związane z tym, że wie pan, wszystko dookoła mamy. Kupię dzisiaj, a jak coś, to wyrzucę i tyle. I to samo jest z partnerem.
1: Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
3: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie?
4: A jaki?
3: Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku jest się szczęśliwym.
5: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Węgrzy mają nowego premiera. Peter Modzior obiecuje służyć, a nie rządzić. Prawo i Sprawiedliwość grozi ministrom obrony i finansów. Partii nie podoba się umowa Sejf. Niektóre regiony w Polsce wyludniają się szybciej niż inne. Szczególnie te bez autobusu, dostępu do lekarza i bez pracy. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział nowy węgierski premier Peter Modzior, który został wybrany przez parlament na szefa rządu. Zwycięzca kwietniowych wyborów złożył przysięgę. W pierwszym przemówieniu w nowej roli zapewnił, że rozliczy poprzednią ekipę Viktora Orbana, a Węgrom będzie służył. Chciałbym jasno powiedzieć tutaj, w domu węgierskiej demokracji i praw konstytucyjnych, że nie będę rządził Węgrami, będę służył mojej ojczyźnie. Na Petera Modziora przed parlamentem czekały tłumy zwolenników. Partia TISA odsunęła od władzy Viktora Orbana po 16 latach jego rządów. Prawo i Sprawiedliwość grozi ministrom obrony i finansów. Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański w imieniu Polski podpisali z Komisją Europejską umowę w sprawie programu SAFE. Nasz kraj otrzyma z niego prawie 44 miliardy euro nisko oprocentowanej pożyczki na zakup uzbrojenia i rozwój przemysłu obronnego. Ale PiS-owi się to nie podoba. Największa partia opozycyjna twierdzi, że umowa jest zagrożeniem dla suwerenności Polski, że zyskają na niej przede wszystkim Niemcy i że ministrowie nie mieli prawa jej podpisywać, o czym w programie Wybory w Toku mówił Karol Karski z PiS-u.
8: Rząd w jakiś dziwny sposób parł do zawarcia tej umowy, mimo że jej zawarcie i potem realizacja nie będą się wpisywały w polski system prawny.
9: Jest podstawa prawna do podpisania takiej umowy, to jest ustawa o obronie ojczyzny. W tej ustawie jest artykuł 47, mówi właśnie o tym, że tego rodzaju umowy mogą być podpisywane. Tyle tylko, że środki muszą być oczywiście na cel określony w tej ustawie przeznaczone i ten cel to jest obronność kraju.
7: Odpowiadał senator klubu Centrum Jacek Trela. Lubelszczyzna jako pierwszy region w Polsce dostała zgodę z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na przesunięcie części unijnych funduszy na zadania związane z obronnością. Chodzi o kwotę ponad miliarda złotych. Pieniądze pójdą na infrastrukturę krytyczną, bezpieczeństwo wodne i obronność, mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.
10: Na przykład na otworzenie jakiejś tam linii produkcyjnej, która będzie produkowała zarówno na cele cywilne, jak i wojskowe, czyli tak zwany dual use, ale nie wykluczamy tutaj, że jeśli zgłosi się firma, która produkuje stricte elementy wojskowe, do wojskowości, jakieś elementy dronów czy innych bojowych, to też będzie mogła skorzystać z tych pieniędzy.
7: Jak dodaje Anna Brzyska z urzędu, umowa z Komisją Europejską przewiduje wydłużony czas na wydanie pieniędzy.
11: Bo do 2030 roku będą wydatki kwalifikowalne, czyli mamy promesę kolejnego roku realizacji działań inwestycji, w tym inwestycji obronnościowych.
7: Co kluczowe, środki na obronność to wyłącznie dotacje, nie pożyczki, jak to jest przy innych programach. Nie ma autobusu, nie ma lekarza, nie ma pracy. Tak wygląda codzienność w coraz szybciej wyludniających się regionach w Polsce. Dla przykładu, w wielu bieszczadzkich miejscowościach problemem nie jest tylko brak pracy. Coraz trudniejsze staje się zwykłe, codzienne funkcjonowanie, mówi mieszkający na co dzień w Bieszczadach socjolog Duszan Augustyn.
12: Mieszkając w miejscowości, gdzie przedszkole zamyka się o 13, gdzie szkoła jest oddalona o kilkanaście kilometrów, gdzie wizyta u lekarza to w zasadzie całodzienna wyprawa, to wszystko sprawia, że mieszkańcy są jakby uwiązani w swoich domach, a samo podjęcie pracy bywa po prostu zbyt drogie, żeby się opłacało.
7: To szczególnie uderza w seniorów, samotnych rodziców i osoby, które nie mają samochodu. Eksperci przekonują, że bez odbudowy usług publicznych trudno będzie zatrzymać odpływ mieszkańców regionu. Ministerstwo Zdrowia i resort edukacji przebadają dzieci i młodzież w szkołach, żeby poznać kondycję zdrowotną młodego pokolenia. Ma to pomóc w profilaktyce chorób związanych z niezdrowym stylem życia. Szymon Kępka.
4: Wielośrodowiskowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności ma być skupione na dzieciach i młodzieży, by między innymi sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka.
13: Przebadamy ponad 180 szkół podstawowych i ponadpodstawowych i badaniem zostanie objętych około 3,5 tysiąca dzieci.
4: Na udział w badaniu będą musieli zgodzić się rodzice dzieci, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
14: Częścią badania są również badania genetyczne. Pobierana jest część krwi na badania genetyczne. To jest w tej chwili niezbędny element badań epidemiologicznych.
4: Choroby układu krążenia odpowiadają za 40% wszystkich zgonów wśród dorosłych Polaków. Szymon Kępka, TOK FM.
7: Są ostrzeżenia przed nocnymi przymrozkami w regionach na północy, w centrum i na Przedgórzu Sudeckim. Niedziela z przelotnym deszczem na północnym wschodzie. Tam w ciągu dnia na termometrach zobaczymy 11 stopni. 12 będzie nad morzem, około 18 w centrum, do 21-22 miejscami na zachodzie i południu.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
15: Zapraszam na przegląd prasy zagranicznej. Zaczynamy od francuskiego dziennika Le Monde. Wszyscy jesteśmy Kanadyjczykami, pisze w felietonie Sylwii Kaufman i definiuje w artykule obecną sytuację geopolityczną. W obliczu wstrząsów i zmiany geopolitycznego porządku dwa wydarzenia na początku maja z dala od cieśniny Ormus definiują potencjalnie decydujący moment dla Europy, pisze. Dziś w Moskwie odbędzie się tradycyjna parada z okazji zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami, wyjątkowo bez udziału sprzętu wojskowego. A 4 maja w Erywaniu Kanada i Armenia zostały włączone do europejskiej orbity. Zmniejszenie parady na Placu Czerwonym, pisze Kaufman, do skromnej wersji ma charakter wysoce symboliczny. Pokazuje trudności, z jakimi boryka się armia rosyjska w wojnie z Ukrainą, ale też poziom oporu Ukraińców, którzy są teraz w stanie odpowiedzieć na rosyjską agresję, nawet w Moskwie. Autorka przypomina, że w poniedziałek ukraiński dron przebił rosyjską ochronę przeciwlotniczą i zniszczył dwa piętra moskiewskiego wieżowca. Wśród Rosjan już podirytowanych blokadami internetu nastroje są dalekie od świątecznych. W wojnie trwającej już piąty rok nikt nie odważyłby się nazwać tego punktem zwrotnym. Jednak morale w Kijowie wyraźnie się poprawiło po wyniszczającej zimie, kiedy Ukraińcy musieli znosić bombardowania bez ogrzewania i prądu. Nie tylko przetrwali, ale ich armia zdołała nawet nieznacznie odeprzeć najeźdźce. Rosyjskie siły utknęły na froncie w tak zwanej strefie śmierci, gdzie według zachodnich szacunków drony i roboty zabijają i ranią miesięcznie od 30 do 35 tysięcy Rosjan. Kolejną ulgą dla Kijowa jest upadek Wiktora Orbana na Węgrzech, co odblokowało unijną pożyczkę w wysokości 90 miliardów euro. Stany Zjednoczone zajęte są konfliktem szalejącym na Bliskim Wschodzie, więc Waszyngton stracił zainteresowanie Ukrainą. Amerykańskie wysiłki dyplomatyczne utknęły w martwym punkcie. Ostatnia półtoragodzinna rozmowa telefoniczna między prezydentem USA a Putinem nie przyniosła wznowienia negocjacji. Kaufman policzyła, że była to już 12. rozmowa telefoniczna z Putinem, odkąd Trump znów został prezydentem. Jednocześnie Le Monde przypomina, że dziś to Europejczycy bez pomocy USA ponoszą cały ciężar pomocy dla Ukrainy. To ich wojna, pisze felietonistka. Wojna z Iranem natomiast nie jest ich wojną, co jasno dali do zrozumienia, a Trump każe im za to płacić. Europejscy przywódcy, w tym włoska premierka Giorgia Meloni i kanclerz Friedrich Merz, musieli mierzyć się już z gniewem Trumpa. Znacznie ważniejsze niż wycofanie 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich ze Starego Kontynentu było porzucenie planu rozmieszczenia w Niemczech nowego batalionu wyposażonego w amerykańskie pociski manewrujące. Miało to jeszcze decyzją Joe Bidena wzmocnić europejski potencjał do odstraszania Rosji. Ta perspektywa chaotycznego, a nie wynegocjowanego i zorganizowanego wycofania się Amerykanów staje się realna, pisze francuska. W Europie czuje się silną potrzebę zwarcia szeregów, zjednoczenia się wokół Kijowa, przyspieszenia zbrojeń i zakończenia z zależnością. W obliczu Trumpa i Putina wojna w Ukrainie działa jak katalizator suwerenności Europy. Walka Ukrainy jest naszą walką, powiedział na szczycie w Erywaniu premier Kanady Mark Carney, przypomina Le Monde. Ich sprawa, wolność, demokracja, suwerenność jest naszą sprawą. Jestem głęboko przekonany, że porządek międzynarodowy zostanie odbudowany dzięki Europie, mówił Kanadyjczyk. Oznacza to plan przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, wymaga wielkiej jedności i ogromnej determinacji. Ale słuchając Carneya, wszyscy jesteśmy Kanadyjczykami, podsumowuje w Le Monde Sylwii Kaufman. I przechodzę do Financial Times. Unia Europejska przygotowuje się do potencjalnych rozmów z Władimirem Putinem, twierdzi Antonio Costa. Przewodniczący Rady Europejskiej twierdzi, że Unia ma poparcie Kijowa w staraniach o negocjacje z prezydentem Rosji. Financial Times cytuje Antonio Costa, który powiedział: rozmawiam z 27 przywódcami państw Unii, aby znaleźć najlepszy sposób na zorganizowanie się i określenie, co musimy omówić z Rosją, gdy nadejdzie odpowiedni moment. Wielu europejskich przywódców obawia się, że rozmowy pokojowe między USA, Rosją i Ukrainą przyniosą niewielkie postępy, a do tej pory odsunęły Unię na boczny tor do sytuacji, w której Europa musiałaby zaakceptować porozumienie, z którym się nie zgadza. Costa dodał, że Bruksela uniknie zakłócania procesu prowadzonego przez prezydenta Trumpa i przyznał, że z Kremla nie nadeszła żadna prośba, by Putin spotkał się z jakimkolwiek przedstawicielem bloku. I znów wracam do Le Monde, bo tam ciekawy artykuł. I news. Uniwersytet Baumana w Moskwie to też tajna szkoła kształcąca rosyjskich hakerów. Czytam w reportażu autorstwa Lukasa Minisiniego i to wynika ze śledztwa zespołu zajmującego się dochodzeniami w Le Monde, Der Spiegel, The Insider, The Guardian, Delphi i Fisquare. Jak wynika z około 2000 dokumentów uzyskanych przez dziennikarzy, prestiżowy moskiewski Państwowy Uniwersytet Techniczny imienia Baumana od lat dyskretnie szkolił rosyjskich oficerów wywiadu wojskowego. Na przykład Daniel Porszyn, plasujący się w czołówce studentów, 25-letni student inżynierii, młody mężczyzna z Irkucka na Syberii, grający w drużynie piłkarskiej, nie był jedynie wzorowym uczniem. Podczas studiów Porszyn nie tylko uczęszczał na zajęcia z kryptografii czy bezpieczeństwa sieci komputerowych, nauczył się również łamać hasła, tworzyć wirusy, a nawet hakować serwery. Po ukończeniu studiów w 24 roku potajemnie dołączył do jednostki GRU, rosyjskiego wywiadu wojskowego. Znana jako Fancy Bear lub APT-28, grupa rosyjskich hakerów jest na przykład oskarżana o włamanie się do francuskiego kanału telewizyjnego w 15 roku w celu nadawania propagandy dżihadystycznej albo o kradzież e-maili zespołu Emmanuela Macrona, gdy ten był kandydatem na początku 2017 roku, a ostatnio o atakowanie instytucji zaangażowanych w organizację Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Jak pisze Le Monde, moskiewski uniwersytet ma tajną sekcję, która nazywa się Wydział numer 4. Szkoli on rosyjskich agentów wywiadu w ramach trzech odrębnych programów. Zatrudnienie i ochrona przed atakami informatycznymi i technicznymi siłami i środkami, ochrona technologii informatycznych oraz, co najważniejsze, specjalizacja 934, zwana jako specjalna służba wywiadowcza. Dokumenty uzyskane przez międzynarodowych dziennikarzy zawierają szczegóły struktury organizacyjnej tajnego wydziału, jego planów nauczania wraz z listami studentów i nauczycieli i oferują wgląd w, tu cytat, militaryzację edukacji w obliczu wojny hybrydowej. Niektórzy z absolwentów uniwersytetu zostali wcieleni do brygad rosyjskiej machiny wojskowej, takich jak jednostka 744-55, lepiej znana jako piaskowy robak. Amerykańskie i europejskie prokuratury oskarżają ją o zorganizowanie kilku operacji, na przykład w czasie wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku, a także cyberataków na ukraińską infrastrukturę elektroenergetyczną w 2022 roku i atak na Polskę kilka miesięcy temu w grudniu ubiegłego roku. Według Le Monde przyszli agenci uczą się też psychologii eksperymentalnej do tego, aby stworzyć kampanię propagandową. Cytat: stwórz film do mediów społecznościowych, wykorzystując manipulacje, aby wesprzeć lub obalić jakiś gorący temat, głosi jeden z programów nauczania wojny informacyjnej. Kolejnym ciekawym odkryciem dziennikarzy jest fakt, że w obecnym roczniku uczniów, hakerów, którzy ukończą studia w przyszłym roku, jeden ze studentów specjalizujący się w kontrwywiadzie już przeszedł zmianę tożsamości. Iwan Makarow, który w kwietniu 2023 roku oficjalnie przyjął imię i nazwisko Mark Fisher i prawdopodobnie może zostać wysłany na Zachód pod fałszywym nazwiskiem jako tajny agent. Gazeta konkluduje, według dokumentów Uniwersytetu Baumana agenci uczelni działali też na Anapie. To miasto nad Morzem Czarnym, które jest siedzibą nieznanej dotąd bazy wojskowej, położonej tuż obok Wojskowego Centrum Badawczego ERA, specjalizującego się w sztucznej inteligencji. I przechodzę do Financial Times. Naukowcy prognozują, że w nadchodzących miesiącach ocieplenie mórz doprowadzi do ekstremalnych zjawisk pogodowych. Temperatury mórz na świecie osiągnęły w kwietniu drugi najwyższy poziom w historii, co wzbudziło obawę naukowców, że zbliża się cykl ocieplenia El Niño, który z kolei może zwiększyć ekstremalne zjawiska pogodowe. Unijny program Copernicus Climate Change Service odnotował rekordowe temperatury powierzchni mórz w dużej części tropikalnego Pacyfiku, co ma oznaczać, tu cytat, wyraźny sygnał utrzymującego się globalnego ocieplenia. System klimatyczny jest złożony, a prognozy nie są obietnicami, ale myślę, że nadchodzące miesiące i rok 2027 najprawdopodobniej przyniosą serię ponurych historii środowiskowych, konkluduje autor artykułu. I to był sobotni autorski przegląd prasy zagranicznej. To jest sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega, że nowe modele sztucznej inteligencji mogą spowodować systemowy wstrząs dla całego sektora finansowego. Modele takie jak Claude, Mythos firmy Anthropic i inne modele AI opracowane przez amerykańskie firmy mogą skrócić czas i koszty potrzebne do znalezienia i wykorzystania luk w zabezpieczeniach bankowych. I widzimy, że administracja Donalda Trumpa zmienia też lekko nastawienie do rozwoju AI. W studiu ze mną Maciej Nadzikiewicz, najmłodszy w historii członek zarządu globalnej Wikimedia Foundation, operatora Wikipedii. Dzień dobry.
16: Dzień dobry Państwu.
15: Dzień dobry Maćku. Na początek zapytam o Donalda Trumpa, bo do tej pory widzieliśmy w Stanach jego administracja pokazywała takie zdecydowanie, że nie będzie żadnych regulacji, żadnych barier na drodze do rozwoju sztucznej inteligencji w USA. Tymczasem właśnie zapowiedziano, że powstanie grupa do takiej prewencyjnej weryfikacji modeli AI, która miałaby no właśnie sprawdzać, jak te zaawansowane modele działają pod kątem bezpieczeństwa, zanim zostaną udostępnione. Czy według Ciebie to jest zmiana po właśnie aferze Mythos?
16: Mythos jest modelem wypuszczonym przez Anthropica kilka tygodni temu tak naprawdę, który okazał się bardzo potężny. Do tego stopnia, że Anthropic, właśnie autor Claude'a i innych jego modeli, stwierdził, że jest to narzędzie zbyt potężne, żeby wypuścić je publice, i stworzyli do tego projekt Glasswing, do którego zaprosili kilka dużych firm technologicznych, kilka fundacji, m.in. fundację Linuxa, żeby pomóc im szukać właśnie dziur w systemach bezpieczeństwa.
15: I okazało się,
16: że jest to na tyle potężne, że zaledwie wczoraj widziałem, że Fundacja Mozilla, twórcy Firefoxa, chwalą się, że byli w stanie znaleźć więcej dziur w swoim systemie bezpieczeństwa przez ostatni miesiąc niż przez poprzednie 7 miesięcy razem wzięte. Mhm. Wydaje mi się, że to dlatego administracja amerykańska chce przyglądać się troszeczkę bardziej tym modelom. Możemy mówić o narzędziach AI jako o narzędziu. Niestety narzędzia w rękach osób, które mają złe intencje, mogą być bardzo groźne. Dlatego mi osobiście bardzo podoba się, że ktoś w końcu zamierza przyjrzeć się troszeczkę bliżej temu, jak działa AI i jaki może mieć wpływ zarówno na nas, jak i na całe społeczeństwo.
15: Mm-hmm. Ten gwałtowny rozwój technologii sprawia, że nie tylko sektor finansowy ma obawy. Czy ty uważasz, że model Wikipedii może być na przykład zagrożony? Bo wielu mówi, no dobrze, po co mam wyszukiwać Wikipedii, skoro można zapytać o cokolwiek chatbota?
16: Tutaj mówimy nie tylko o modelu Wikipedii, ale zarówno o modelu tego, jak ludzie konsumują wiedzę. Mhm. Widzimy to na przykładzie nawet naszego życia ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat, że nie szukamy informacji w taki sposób jak kiedyś. Kiedyś popularne były gazety, były radio, były dłuższe formy tak zwanego contentu, czyli treści. Teraz to skracamy. Filmiki są coraz krótsze, coraz szybsze, bardzo zmniejsza nam się ilość pojemności, które jesteśmy w stanie naraz...
15: Uwaga w ogóle się skraca.
16: Tak, dokładnie. Pojemność naszego mózgu i to, co jesteśmy w stanie trzymać skupieni przed sobą. No i AI nie pomaga tutaj. Zamiast wysilić się, poszukać informacji, poczytać, skonfrontować z sobą dwa różne punkty widzenia, wystarczy, że zada się proste pytanie czatowi GPT czy innemu modelowi AI, no i on daje nam odpowiedź. I dla większości ludzi ta odpowiedź jest wystarczająca.
15: I ty uważasz, że to jest zagrożenie dla waszego modelu?
16: To jest zagrożenie, ja uważam, że dla całego społeczeństwa, ponieważ jest bardzo jasne dla kogoś, co się tym interesuje i przygląda, że modele starają się nam przypodobać. Mhm. Modele są karmione konkretnymi treściami, one mają bardzo konkretne spojrzenie na świat, na społeczeństwo światopoglądowe. Dlatego szukając informacji tylko w tych modelach, jesteśmy w stanie sprawić, że one będą dawały nam informacje, które będą sprawiały, że my będziemy przekonani, że mamy rację. Mhm. Te modele rzadko kiedy same, takie nieprzymuszone do ściany, powiedzą nam, że nie mamy racji. Dlatego miejsca, gdzie w przeszłości szukaliśmy informacji, właśnie encyklopedie, Wikipedia, Britannica, są, bym powiedział, teraz nawet ważniejsze niż kiedyś, ponieważ są jednym z niewielu miejsc w internecie, gdzie możemy znaleźć w jednym miejscu zgromadzone informacje przedstawiające kilka punktów widzenia.
15: Mhm. 3/4 Polaków, większość z nas uważa, że potrafi weryfikować informacje, a i tak bardzo często padamy ofiarą manipulacji czy kłamstw w świecie, bo każdy, kto używa internetu, jest narażone na teorie spiskowe, manipulacje, kłamstwa. Jak ty, wikipedysta, myślisz dzisiaj o skali dezinformacji i o w ogóle problemie dezinformacji?
16: Dezinformacja jest olbrzymia i będzie coraz większa. Zarówno taka rozszerzana troszeczkę niechcący, jako misinformacja, ale mamy też wrogie działania, które bardzo jasno chcą tutaj nam które chcą wpłynąć na to, jak jako pewna grupa ludzi patrzymy nawet na inną grupę ludzi czasami. Wikipedia, tutaj bym powiedział, do tego, co wcześniej powiedziałem, się odniosę, jest miejscem, gdzie zawsze czytając artykuł, użytkownik może zjechać na dół, zobaczyć listę źródeł, na podstawie którego on powstał. Może zapoznać się z innymi informacjami na ten sam temat, a nie jest to rzecz, która się dzieje zawsze w internecie. Bardzo często czytając nawet w bardzo renomowanych wydawnictwach treści, nie wiemy, na podstawie jakich źródeł korzysta z tego dziennikarz. Korzystając z modelu AI, nie wiemy, na czym ten model dokładnie się kształcił. Także możliwość weryfikowania informacji jest niezbędna, jeżeli chcemy właśnie nie narażać się na fejki czy na różnego rodzaju skamy, oszustwa.
15: Mówisz o tych źródłach, nawet takich prestiżowe wydawnictwa, ale niedawno czytałam Financial Times, że nawet takie topowe firmy doradcze, takie z wielkiej czwórki, pozwalniały stażystów oraz junior pracowników, takich juniorów, no i używają właśnie modeli generatywnej sztucznej inteligencji, co potem okazuje się, że raporty, które generują, są po prostu zmyśleniami, tak zwanymi fantazjami, tak, halucynacjami. Więc rzeczywiście ta skala dezinformacji rośnie. Jak patrzymy na badania polskie, no to z tych badań wynika, że bardziej osoby młodsze niż starsze są narażone na dezinformację. Wbrew stereotypom, według NASK-u w narracje spiskowe chętniej wierzą i powielają je osoby między 30 a 39 rokiem życia oraz młodsi, 18-latkowie do 29 lat. Za to seniorzy, czyli osoby po 60, skuteczniej przed tym się bronią. Może to wynikać, jak konkluduje NASK, z dwóch czynników. Lepszej socjalizacji medialnej osób starszych oraz prostej zależności, że wiedzę po prostu nabywa się z wiekiem. Jakie ty widzisz sposoby na walkę z dezinformacją i manipulacją?
16: Wiedzy nabywa się z wiekiem, przy czym my też od lat staramy się edukować starsze pokolenie, że babci uważaj, metoda na wnuczka, babci uważaj, metoda na policjanta. Mhm. Wydaje mi się, że zapomnieliśmy o nauce najmłodszych. Nie ma jasnej nauki szukania informacji w polskim systemie edukacji, nie ma jasnej takiego systemu pokazywania ludziom, czym jest dezinformacja. Uważam, że byłoby trudne wprowadzenie czegoś takiego, ponieważ jeżeli mówimy o nauce, czym jest dezinformacja, to nauczyciele czy nasza podstawa programowa musiałaby jasno zdefiniować, co jest dezinformacją, a nie wiem, czy mamy tego zgodę społeczną. Ale jeżeli nie będziemy uczyli dzieci, które są młodsze, że nie wszystko, co czytają w internecie, jest prawdziwe.
15: Krytycznego myślenia
16: też, czy nawet czytania ze zrozumieniem, no to nie możemy później oczekiwać, że te nienauczone przez dorosłych dzieci w wieku 5 lat, jak będą miały 18, same się tego nagle nauczą.
15: Wikipedia jest, jak wiemy, źródłem wiedzy dla modeli AI. Co to dla was oznacza i generalnie dla rozwoju sztucznej inteligencji?
16: Wikipedia jest źródłem wiedzy dla AI. To bardzo często widać w językach małych. To jako przykład zawsze podaję język zachodnioarmeński, gdzie Wikipedia jest prawdopodobnie największym źródłem danych w tym języku na całym świecie. Mhm. Takim zdigitalizowanym. Dlatego jak się coś wpisze po zachodnioarmeńsku do czatu GPT, to on odpowiada praktycznie definicjami z Wikipedii, bo nie miał się gdzie indziej tego nauczyć. Mhm. Ja osobiście się cieszę, że wiedza wypracowana przez miliony wolontariuszy przez ostatnie 25 lat jest źródłem wiedzy. Uważam, że jest to jedno z bardziej wartościowych źródeł wiedzy dla tych modeli, także niech z tego skorzystają. Minus jest tylko taki, że powinny robić to odpowiedzialnie. Mhm. Niestety duże firmy technologiczne korzystają z Wikipedii w sposób troszeczkę bezmyślny czasami, w taki sposób, że pobierają od nas tyle danych, że my musimy czasami blokować dostęp naszym własnym użytkownikom, ponieważ te duże firmy pobierają całą naszą zdolność do hostowania tego infrastrukturalną.
15: Czyli takie ataki, cyberataki niemalże.
16: Tak, niemalże. One w skutkach są bardzo podobne. Jeżeli jakaś duża firma wysyła dosłownie czasami miliardy dziennie zapytań do Wikipedii, żeby pobierać nasze treści, no to są to miliardy zapytań dziennie, których nie możemy podesłać naszym użytkownikom.
15: Okej. Co miałeś na myśli, kiedy kiedyś powiedziałeś, Polacy w Wikipedii są jak ostatnia niepodbita wioska w Galii?
16: Tak, kto oglądał Asterixa i Obelixa lub czytał komiksy, może pamiętać to porównanie. Język polski jest relatywnie małym językiem globalnie. Po polsku mówi, w zależności od kogo zapytamy, 56 milionów ludzi, ale polska Wikipedia jest jedną z prężniejszych w naszym systemie. Nasi wolontariusze, nasi użytkownicy stworzyli prawie 2 miliony haseł, to jest chyba 1 800 000. Mamy 5 tysięcy wolontariuszy, którzy każdego miesiąca dodają te treści, no i zbudowali sobie pozycję. Ja mam teraz przyjemność zasiadać właśnie w Radzie Powierniczej Wikimedia Foundation. Wcześniej przede mną zasiadał profesor Dariusz Jemielniak, obecnie wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. No i na początku tego roku dołączył do mnie Michał Buczyński, czyli w 11-osobowym ciele, które zarządza jakby Wikipedią i Wikimedia Foundation, mam obecnie dwóch Polaków.
15: Super. Dużo jeździsz po świecie z tej okazji?
16: Tak, społeczności Wikipedii, Wikimedia są na całym świecie. W każdym kraju świata tak naprawdę. Zaledwie 2 tygodnie temu byłem w Pradze, porozmawiać się z kolegami z całej Europy. Rozmawiam na co dzień z ludźmi z całego świata. Mam też przyjemność jeździć po świecie. Ludzie przyjeżdżają do nas, do Polski. Nawet w tym roku, w październiku, będzie odbywała się konferencja naukowa poświęcona badaniom Wikipedii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w Katowicach. Także Wikipedia jest globalna. Trzeba jeździć. Wikipedia do nas przyjeżdża.
15: Super. Chciałam cię zapytać, biorąc pod uwagę to, co wcześniej, tą trudną sytuację, którą zarysowaliśmy w związku z dezinformacją i rozwojem i zagrożeniami, jakie niesie rozwój technologii. Co sądzisz o regulacjach? W Polsce dużo mówimy na przykład ostatnio o regulacji dotyczącej kryptowalut. To jeden z takich tematów. Co o tym sądzisz?
16: Internet nie ureguluje się sam. Mhm. Internet na całym świecie, tutaj, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, cały czas opiera się na dosyć starych regulacjach. W Stanach Zjednoczonych...
15: Z lat 90. jeszcze.
16: Dokładnie, z lat 90., a w niektórych przypadkach nawet wcześniej, na podstawie precedensów sądów najwyższych. W Stanach Zjednoczonych jest to sekcja 230. Jest to takie bardzo fundamentalne prawo, które zapewnia platformom ochronę przed atakami prawnymi za treści, które nie one napisały, tylko jej użytkownicy, że to użytkowników powinno się pozywać. Jest to jedno z praw, które chroni Wikipedię. Jest to prawo bardzo, bardzo dobre, ponieważ sprawia, że nie można takimi slapami, takimi pozwami przeciwko partycypacji publicznej sprawić, że platforma przestanie działać. Ale widzimy, że zarówno Unia Europejska przyjmuje teraz regulacje platform, które mają na celu zapewnić większe bezpieczeństwo użytkownikom, większą prywatność. Ja widzę przekładające się to również na inne sektory. Kryptowaluty są jedną z rzeczy. Jest to nazwijmy to produkt, który pojawił się 10-15 lat temu.
15: Też zupełnie nieregulowane.
16: Też nieregulowane. I ja rozumiem, że brak regulacji jest czymś, co przyciąga ludzi do kryptowalut.
15: Również przestępców.
16: Również przestępców. Widzimy przykład teraz skutków braku regulacji na przykładzie Zonda Krypto, który dzieje się w Polsce. Miliony ludzi oszukanych na bardzo duże kwoty, tam ponad miliardy podobno. Mhm. Po części wynikające z tego, że no, tych regulacji nie ma, one być może będą.
15: Bardzo dziękuję. Maciej Nadzikiewicz z zarządu Wikipedii był gościem poranka. Dziękuję ci bardzo.
16: Dziękuję bardzo.
15: To jest sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska. 45 lat temu, 13 maja 1981 roku, na placu Świętego Piotra w Rzymie, zamachowiec postrzelił Jana Pawła II w brzuch i w rękę. Życie papieża uratowała wielogodzinna operacja. Tureckiego zamachowcę Mehmeta Ali Akce ujęto na miejscu, ale kto stał za zamachem, do dziś nie jest jasne. A w studiu ze mną jest Bogusław Wołoszański, poseł, znany pisarz i popularyzator historii najnowszej. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
15: Zacznijmy od momentu, kiedy padły strzały, bo już wtedy pojawiają się zagadki. Ali Akca strzelał z bliska, z 2-3 metrów, co widać na zdjęciach. Ale czy był sam?
17: To już wiadomo, że nie był sam. Był tam jeszcze jakiś tajemniczy drugi zamachowiec, który prawdopodobnie nie strzelił do papieża. Ale ja w ogóle w tę całą oficjalną wersję nie wierzę.
15: Dlaczego?
17: Dlatego, że Ali Akca działał jako wysłannik bułgarskiego wywiadu. Nic w tym dziwnego. Wywiad sowiecki, KGB, postanowiło go wykorzystać, żeby zamordował polskiego papieża, w którym służby sowieckie dopatrywały się ogromnego zagrożenia. Ale tu jest pierwszy punkt zapytania. Czy aby na pewno sowieckie służby to najlepsze na świecie i oni doskonale zdają sobie z tego sprawę, że nie ma nic gorszego dla ich interesu, jak tworzenie męczenników. Papież Jan Paweł II, gdyby stał się męczennikiem, wówczas mieliby ogromne kłopoty ze zwalczeniem jego sławy.
15: To prawda. Więc to już jest zastanawiający wątek, ale wróćmy jeszcze właśnie do tego momentu zamachu. Ali Akca mierzył w głowę, ale w tym momencie akurat papież wziął na rękę dziecko, dziewczynkę, co zapewne opóźniło moment strzału, utrudniło mu celowanie. Co wiemy w ogóle o Ali Akce?
17: Wiemy przede wszystkim niesłychanie ważną sprawę. On był członkiem Szarych Wilków, takiej organizacji antykomunistycznej, podkreślam to, antykomunistycznej, która została utworzona przez, zdziwi się pani, CIA.
15: W Turcji.
17: Tak. Dlatego, że oni byli częścią wielkiej organizacji ABN, antysowieckiego bloku. Chodziło po prostu o to, że Zachód już się spodziewał i słusznie spodziewał się sowieckiej agresji, sowieckiej inwazji. I tworzył już komórki, które miały organizacje podziemne, które miały przygotowywać się i społeczeństwa do ruchu oporu.
15: No jak pan mówi, Akca był bojówkarzem Szarych Wilków. ta taka skrajnie prawicowa, nawet trochę, na pewno antykomunistyczna, a być może nawet faszyzująca organizacja, ale widzimy w czasie procesu, że sam wskazywał na związki z mafią turecką i ze służbami bułgarskimi.
17: Dlatego, że Bułgarzy byli bardzo chętnie wykorzystywani przez wywiad sowiecki, tajne służby sowieckie, ale na Boga nie do takich wielkich operacji.
15: No właśnie.
17: Sami nie mogli tego zrobić Rosjanie. Mieli już ogromną wprawę jeszcze z czasów postrewolucyjnych, kiedy mordowali i białych oficerów za granicą, tych, których się obawiali. I dlaczego nagle sięgnęli po mało doświadczoną służbę bułgarską? Ale w tym wszystkim jest coś innego. Dlaczego Bułgarzy, jeżeli to oni organizowali, dlaczego oni postanowili wykorzystać antykomunistę, który udowodnił swoje poglądy, mordując Abdii Pekciego, redaktora naczelnego lewicowego pisma? Jak on mógł się pogodzić z tym, że stanie się narzędziem w rękach służb bułgarskich, służb komunistycznych. No ale może tak dobrze się zamaskowali, że on o tym nie wiedział.
15: Zastanawiam się też, na ile Kreml i sam Breżniew obawiali się papieża Polaka na tronie watykańskim.
17: No, zdawali sobie sprawę z tego. Właściwie nie tyle chodziło o tron watykański, co przede wszystkim jak przyjmą to Polacy.
15: I Ukraińcy.
17: Narody, w przypadku Polaków i dużej części Ukraińców, narody chrześcijańskie. Dla nich papież był kimś niesłychanie ważnym. Zdawali sobie sprawę z tego, że słowo papieża może strasznie wywrócić sytuację, co stało się już w czasie pierwszej wizyty papieża w Warszawie. Niech zejdzie duch tej ziemi. Przecież on ruszył wielką rewolucję, która zmieniła nie tylko Polskę, ale całą Europę.
15: Ja myślę, że komunistyczne władze również w Polsce obawiały się tego autorytetu papieskiego, bo po samym zamachu komunistyczna propaganda sugerowała, że za zamachem stały zachodnie wywiady.
17: Tego nie wiemy. Jest to bardzo dziwna sprawa i wiele wskazuje na to, że rzeczywiście zachodnie służby mogły doprowadzić do tego, żeby wywołać rewolucję. Śmierć papieża, papieża Polaka, zadana mu przez służby komunistyczne, mogła być iskrą, która wyzwoliłaby rewolucję w bardzo zrewolucjonizowanym państwie, jakim wówczas była Polska.
15: Czyli to byłby taki przewrotny, podwójny, ukryty motyw.
17: W służbach, w historii tajnych służb nic w tym dziwnego. Bardzo często działania pod obcą flagą, tak to się nazywało, były stosowane.
15: Pan w artykule, który tutaj przyniosłam w Newsweeku Historii, sugeruje jednak jeszcze ciekawy trop, który prowadził do innej tajnej organizacji, Gladio, czyli miecz włoskiej organizacji.
17: Tak, była to amerykańska organizacja, utworzona w państwach zachodnich, w państwach natowskich, aby przygotować te państwa do sowieckiej inwazji.
15: Czyli tak jak szare wilki w Turcji, tak Gladio...
17: Nie. Szare wilki były... To nie była komórka mała. To była 100-tysięczna organizacja, szare wilki, ale oni wchodzili w... Zostali włączeni właśnie w ramy Gladio.
15: Rozumiem.
17: Co ciekawe, Gladio zostało zlikwidowane dopiero w latach 90., chyba w drugiej, o ile dobrze pamiętam, w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku, kiedy premier Szwecji, bo oni również działali w Szwecji, trochę ich się obawiając, bo to były te powiązania z wywiadami, z mafią, ujawnił istnienie takich organizacji.
15: Wspomniał pan mafię i tutaj pojawia się inna tajna, ciekawa organizacja, P2, czyli Propaganda Due. Co to była z kolei za komórka?
17: Niech mi pani nie każe odpowiadać na te pytania, bo ten świat jest tak strasznie skomplikowany. Tak tyle tych fałszywych flag tam powiewa nad nimi. To była właśnie organizacja mafijna, która zajmowała się głównie interesami, ale działała tak skutecznie i tak dobrze, ponieważ była pod opieką amerykańskich tajnych służb. tajne służby amerykańskie, poczynając od końca II wojny światowej, kiedy pomagały SS-manom w ucieczce z Europy, ucieczce przed sprawiedliwością, starały się ich wykorzystać, nawet jeżeli byli to obrzydliwi mordercy.
15: Faszyści, tak.
17: Faszyści, naziści, których brali pod swoje skrzydła, aby ich wykorzystać w zbliżającym się konflikcie z Związkiem Sowieckim.
15: Ta P2, czyli propaganda DUE, na czele jej stał właśnie były faszysta Licio Gelli. I on miał też powiązania z jednej strony z mafią, tak jak pan mówi, ale z drugiej, i to jest ciekawy trop też w historii zamachu na papieża Polaka, z bankiem Ambrosiano, czyli bankiem watykańskim.
17: A bank watykański, który bardzo źle się zapisał w historii jako bank przekrętów. Dzisiaj to właściwie już nas specjalnie nie, jak słyszymy o całej aferze Funduszu Sprawiedliwości, to nie powinno dziwić. Bank Watykański zarabiał duże pieniądze. Jak je inwestował? Być może nie tylko wspomagał Kościół tymi pieniędzmi. Ja nie podejrzewam, żeby brudne pieniądze mogły wspierać Kościół, no ale jednak Bank Ambrosiano była to instytucja kościelna.
15: Przed sądem Ali Akça wielokrotnie zmieniał zeznania, a sam proces chyba ostatecznie był kompromitacją włoskiego wymiaru sprawiedliwości. Czego w ogóle mogliśmy się dowiedzieć z tego procesu?
17: Niewiele. Było to tak wszystko profesjonalnie poplątane, zamaskowane. Ali Akça, zapewne sterowany przez bardzo profesjonalny wywiad, nie chcę powiedzieć, że przez CIA, nie usiłował ukryć się. On kluczył, proszę sprawdzić, jak po przyjechaniu do Europy jeździł właściwie po całej Europie. Kluczył, tworzył nowe ślady, zacierał dawne po to, żeby nikt nie mógł sprawdzić jego właściwej działalności.
15: Przed ekstradycją Akczy do Turcji we Włoszech zamknięto trzecie śledztwo, które z kolei w sprawie zamachu.
17: Z wynikiem zerowym.
15: Czy sądzi pan, że w ogóle jest szansa, że kiedyś dowiemy się prawdę?
17: Tajne służby, z wyjątkiem oczywiście polskich, bardzo pilnują swoich tajemnic, bo te tajemnice są wszystkie powiązane bardzo. Ujawnienie jednej tajemnicy może służyć do ujawnienia kolejnych, więc naprawdę bardzo trudno jest, zwłaszcza, że tam jest tyle mylnych tropów, tyle fałszywych flag. Bardzo trudno powiedzieć, kiedy się dowiemy, aczkolwiek na pewno dowiemy się, jaka była prawda o zamachu na Jana Pawła II.
15: Bardzo dziękuję za rozmowę. Bogusław Wołoszański.
17: Bardzo dziękuję.
6: To jest powtórka.

0: Co tu się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to pomyślą jakieś pieniążki.
2: Skanuje opakowanie. Na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić
0: opakowanie.
3: Wpadło.
2: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
4: Wydaje mi się, że jest super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
5: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
6: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
7: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
1: Tak, na stówę.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Węgry z nowym premierem mają szansę na lepsze relacje z Europą i odblokowanie unijnych pieniędzy. Rosja świętowała Dzień Zwycięstwa, skromniej niż zwykle. Białystok ma swój pomysł na zatrzymanie młodych w mieście. Oferuje mieszkania dla absolwentów uczelni. Krzysztof Chorwat, to są informacje TOK FM. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza. Tak ci, którzy zgromadzili się przed gmachem węgierskiego parlamentu, komentowali zaprzysiężenie Petera Modziora na premiera. Zwolennicy nowego szefa rządu bawią się na ulicach pod hasłem Narodowego Świętowania Zmiany Reżimu.
10: Kryzys związany z COVID-em był powodem, dla którego bardziej zaangażowałem się w politykę. Uczestniczyłem w wiecach i protestach od 2022 roku. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
9: Nowy szef węgierskiego rządu w przemówieniu po wyborze podkreślił, że będzie Węgrom służyć, a nie nimi rządzić. Zapewnił, że rozliczy poprzednią ekipę Viktora Orbana. Peter Modzior będzie chciał i musiał w krótkiej perspektywie przywrócić legalność działania instytucji i osiągnąć kamienie milowe, by uzyskać dostęp do unijnych pieniędzy, przekonywał w TOK FM profesor Maciej Kisilowski z Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego i Kolegium Civitas. To niezbędne, by Węgrzy mogli odczuć realną zmianę w węgierskiej gospodarce po 16 latach rządów Viktora Orbana.
11: Węgry są po prostu w stagnacji i w związku z tym desperacko potrzebują tych pieniędzy unijnych.
9: Szef Rady Europejskiej Antonio Costa zapewnił, że instytucje unijne są gotowe do współpracy z nowym węgierskim rządem. Bez czołgów, wyrzutni, rakiet i innych ciężkich pojazdów wojskowych w Moskwie odbyła się najskromniejsza od lat parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Skromne było też przemówienie Władimira Putina na Placu Czerwonym, co nie przeszkodziło rosyjskiemu dyktatorowi w powiązaniu zwycięstwa w II wojnie światowej z trwającą wojną w Ukrainie.
12: Wielki podziw, pokolenie pobiedzi.
13: Wielkie osiągnięcie pokolenia zwycięzców inspiruje żołnierzy realizujących dziś cele specjalnej operacji wojskowej. Stoją oni w obliczu agresywnej siły uzbrojonej i wspieranej przez cały blok NATO. Mimo to nasi bohaterowie idą naprzód.
14: Nasze heroje idą w przód.
9: Brak sprzętu wojskowego na defiladzie tłumaczono względami bezpieczeństwa. Kreml oficjalnie przyznał, że obawia się ataku ukraińskich dronów. Ostatecznie za sprawą prezydenta USA Donalda Trumpa ogłoszono 3-dniowe zawieszenie broni między Moskwą a Kijowem, które potrwa do poniedziałku, a także wymianę jeńców po 1000 z każdej strony konfliktu. Proukraińskie i antyrosyjskie manifestacje towarzyszyły otwarciu Biennale Sztuki w Wenecji dla publiczności. Przeciwnicy obecności Rosji na światowej wystawie zaprezentowali przedmioty pochodzące ze zbombardowanych miast Ukrainy. Przed rosyjskim pawilonem wyemitowano dźwięki alarmu lotniczego. Pawilon Rosji na 61. Biennale Sztuki został otwarty mimo protestów Komisji Europejskiej i ponad 20 ministrów kultury z krajów Unii. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi w 15. Paradzie Równości pod hasłem Równość bez dwóch zdań. Uczestnicy upominali się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby oraz równość małżeńską. Pojawiły się transparenty z hasłem Gdzie są te śluby? A wszystko tuż po kolejnych decyzjach sądu nakazujących transkrypcję małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Mieszkanie komunalne dla absolwentów wyższych uczelni to białostocki pomysł na powstrzymanie ucieczki najzdolniejszych młodych ludzi do największych polskich metropolii. Do tej pory z tej propozycji skorzystano skorzystało 160 osób. Miasto jest gotowe podwoić liczbę dostępnych dla absolwentów mieszkań. Jakub Medek.
3: O tym, dla kogo jest miejski program Mieszkanie dla absolwenta, mówi zarządzający białostockim mieniem komunalnym Andrzej Ostrowski.
15: Zdolni ludzie, którzy ukończyli studia ze średnią 4,5 minimum, nie ukończyli 35 roku życia. Podstawowy wymóg, umowa o pracy na terenie miasta, czyli te osoby muszą tu pracować w Białymstoku.
3: Właściwie w każdym z wybudowanych w ostatnich latach bloków komunalnych znaczącą część nowych mieszkań miasto oddawało absolwentom. I to się nie zmieni, chociaż nie mamy sztywnej puli, podkreśla Agnieszka Błochowska z Biura Prasowego Ratusza.
16: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
3: Uczestnicy i uczestniczki programu płacą taki czynsz jak inni najemcy mieszkań komunalnych w Białymstoku. Nieco ponad 12 zł za metr kwadratowy. Jakub Medek, TOK FM.
9: Są ostrzeżenia przed nocnymi przymrozkami w regionach na północy, w centrum i na Przedgórzu Sudeckim. Niedziela z przelotnym deszczem na północnym wschodzie. Tam w ciągu dnia na termometrach zobaczymy 11 stopni, 12 będzie nad morzem, około 18 w centrum, do 21-22 miejscami na zachodzie i południu.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
17: To jest poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska. Umowa o Safe dla Polski podpisana. Polska to pierwszy kraj, który podpisał umowę z unijnego programu Safe i jego największy beneficjent. Komisja Europejska przyznała nam 43,7 miliarda euro. A z nami jest Mieczysław Bieniek, generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku, ekspert w zakresie przywództwa i strategii. Dzień dobry, panie generale.
18: Dzień dobry pani i dzień dobry państwu.
17: Umowa o Safe podpisana. Co to według pana oznacza dla Polski?
18: To naprawdę wielki sukces. Oczywiście musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jest to wieloletnia pożyczka na bardzo dobrych warunkach. To uzyskanie trwałych środków produkcji, to nie tylko zakup, możliwości zakupu uzbrojenia i sprzętu tak bardzo nam potrzebnego, ale uzyskanie również pieniędzy na trwałe środki produkcji, czyli fabryki, linie produkcyjne, które w konsekwencji będą skutkowały tym, że będziemy mieli to na zawsze. Będą nowe miejsca pracy, będą płacone podatki, no i coś, co zapewni nam w wypadku konfliktu ewentualnego i kryzysu ciągłość produkcji naszego uzbrojenia, niezależnie od naszych dostawców i ewentualnie koalicjantów.
17: Mówi pan wielki sukces. Rzeczywiście rządowi udało się dopiąć dokumenty, choć po wecie prezydenta Nawrockiego nie było to łatwe. Jak pan ocenia tą decyzję prezydenta?
18: Trudno mi ocenić decyzje polityczne pana prezydenta. Nie chciałbym się w to wgłębiać. No nie wiem, niemniej jednak no było to coś, co w pewnym stopniu utrudniło uzyskanie tej pożyczki i jej wydatkowanie na większą rzeszę podmiotów, między innymi MSWiA. Trzeba szukać innych źródeł finansowania.
17: Mm-hmm. Prezydent Nawrocki zablokował też wiele awansów generalskich z takiej listy, którą przedstawiło mu Ministerstwo Obrony Narodowej. Czy według pana to jest zbytnia ingerencja w sprawy operacyjne? Dodam, że wśród tych osób są między innymi pułkownik Renat Skrzypczak i pułkownik Piotr Bieniek, prywatnie pana syn. Pytanie, czy to jest kara za działalność czy postawę ojca i czy takie w ogóle podejście, jak to wpływa na armię, na sprawność polskiej armii?
18: Trudno mi oceniać te decyzje, bo nie znam liczby osób, które nie uzyskały awansów generalskich. Natomiast uważam, że osoby, które zajmują etaty generała, brygady generała dywizji czy inne jeszcze, z chwilą wyznaczenia ich na stanowiska powinny takie awanse otrzymać. Tak się dzieje na większości armii świata. Natomiast tej drugiej części pytania nie rozumiem, bo jaka miałaby być na przykład zła postawa świętej pamięci generała Waldemara Skrzypczaka, który służył wiernie i z oddaniem ojczyźnie przez wiele lat i w ubiegłym roku odszedł na wieczną wartę. Czy moja postawa, kiedy skutecznie i oddanie służyłem naszej ojczyźnie 45 lat na różnych frontach zadań operacyjnych w Afganistanie, w Bośni, w Iraku, gdzie dowodziłem dywizją oraz w kraju dowodem 25. Dywizją Kawalerii 6. Brygadą Kursantową, czy w końcu w strukturach NATO przez wiele lat. Ja nie rozumiem tego pytania i myślę, że to nie ma żadnego wpływu jakieś tam ukaranie synów za postawę ojca, a postawy ojców były zawsze tutaj wzorowe, o czym świadczą opinie, które zebraliśmy od swoich przełożonych krajowych i zagranicznych.
17: Mm-hmm. Wracając do SAFE, czy ten program spełnia według pana wymogi czy marzenia wojskowych, żeby zbrodzić się szybko i masowo?
18: Tak, to jest bardzo dobry program. On został bardzo starannie opracowany, zawarte to zostało w planie modernizacji technicznej przy uwzględnieniu wszystkich oczywiście możliwości krajowego przemysłu obronnego. Pamiętajmy o tym, że teraz czas na realizację tych w systemie krajowym mamy niecałe 3 tygodnie i zarówno sztab generalny, przemysł zbrojeniowy, firmy prywatne, jak i agencje uzbrojenia do końca kwietnia muszą podpisać 40, one są w trakcie już pracy, 40 umów wykonawczych. Szczególnie tutaj mamy na myśli te sprawy dotyczące dronów, antydronów, systemów rakietowych, rakiet dalekiego zasięgu, rakiet przeciwlotniczych, jak również i artylerii dalekiego zasięgu, ale również systemu dowodzenia i naprowadzania radarów, no całą gamę tego wszystkiego, co świadczy o nowoczesności. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj wszystkie systemy nowoczesnego uzbrojenia zawierają elementy IT. Rakieta, czołg, samolot bez tego jest bezwzględną kupą złomu, a nam nie chodzi o kupę złomu, tylko o coś, co jest skuteczne na nowoczesnym polu walki.
17: Panie generale, w kontekście zbrojeń i bezpieczeństwa coraz częściej mówi się o local content. Co to znaczy?
18: Tak, to są wyzwania danego kraju czy danego regionu, które specyficznie dotyczą tego kraju i tego regionu. My jesteśmy jakby opoką dla granicą Unii Europejskiej i NATO. Nie tylko dotyczy to spraw wojny hybrydowej, migracji, nielegalnego przejścia, prób przejścia przez granicę, ale również wtargnięcia w naszą przestrzeń powietrzną różnego rodzaju obiektów, czyli dronów, które żeśmy już tutaj obserwowali rok temu, 3 samolotów, 3 naruszenia przestrzeni wód terytorialnych, 3 działania hybrydowe na Morzu Bałtyckim. To jest ten local content. My musimy uwzględniać te zagrożenia wspólnie z krajami bałtyckimi, ale również Finlandią, Szwecją, Norwegią, Rumunią, no i aż na południe Turcją, która również jest ważnym elementem tej układanki na Morzu Czarnym. To jest ten właśnie local contact. Musimy inwestować nie tylko w uzbrojenie, w zabezpieczenie tego rejonu, przygotowanie operacyjne terenu na wypadek, gdyby taki konflikt nastąpił, przerodził się w konflikt konwencjonalny, ale również w zabezpieczeniu dróg, mostów, przepustów, przejazdów, infrastruktury kolejowej, drogowej, mostowej, która umożliwi ruch na wypadek agresji, ruch naszych sojuszników w przód i naszych wojsk, aby zatrzymać agresora. To jest właśnie ten local content.
17: Jeszcze krótko na koniec. Dziś w Moskwie, jak co roku, defilada z okazji Dnia Zwycięstwa nad Faszyzmem. Czy według pana jest zagrożenie, że Rosja ośmieli się w jakiś sposób zaatakować państwa NATO, no biorąc pod uwagę kryzys stosunków transatlantyckich?
18: Tak, dziękuję za to pytanie, ale zanim do niego przejdę, to chciałbym jeszcze uzupełnić. Local content to również budowanie silnych sojuszów, zarówno lokalnych, jak i umacnianie sojuszów istniejących, a więc NATO i Unii Europejskiej. A w tym local content to widzę współpracę bardzo ścisłą krajów bałtyckich, Szwecji, Norwegii, Finlandii i innych, których wymieniłem. Natomiast 9 maja, nam się wszystkim kojarzy 8 i 9 maja z Dniem Zwycięstwa, w zależności od tego, kto kiedy podpisał porozumienie czy kapitulację. Uważam, że dla Federacji Rosyjskiej to było największe święto po zakończeniu II wojny światowej. Dzisiaj Federacja Rosyjska jako agresor oceniany jest w 80% przez świat, jako agresor, ten, który napadł na swojego sąsiada. Ma to święto dosyć smutne w perspektywie, obawiając się, że drony dalekiego zasięgu czy rakiety manewrujące mogą dosięgnąć Moskwy, bo mają taką możliwość. Ale myślę, że Ukraina, mimo że ten rozejm został zawarty, ale on nie zostaje przez stronę rosyjską dotrzymany, nie wykona ataku na Moskwę. Natomiast gdyby chcieli uderzyć, to uderzą w obiekty, które są dzisiaj odsłonięte, czyli rafinerie, fabryki, punkty takie infrastruktury krytycznej, z których Federacja Rosyjska zdjęła obronę przeciwlotniczą. Oni wiedzą dokładnie, z których zdjęła, wzmacniając tym wałem przeciw, albo murem przeciwlotniczym Moskwy i jej okolice. I o tym Ukraina wie i nie sądzę, żeby się Zełenski targnął na atak na Moskwę, bo cena byłaby zbyt wielka. Rosjanie by w obliczu tego zagrożenia czy w obliczu kompromitacji wobec świata wykonaliby jakieś nieprzewidywane ruchy, które by spowodowały no, ogromne straty, nie tylko wizerunkowe, ale fizyczne dla Ukrainy.
17: Mhm. Co jako społeczeństwo, co jako my indywidualni obywatele możemy robić, aby wzmacniać odporność kraju, aby się przyczyniać do wspólnego bezpieczeństwa?
18: No to jest bardzo dobre pytanie, bo właśnie filarami naszego bezpieczeństwa to nie tylko wiarygodność sił zbrojnych, to nie tylko zgodność sił politycznych w zakresie systemu bezpieczeństwa i obrony, to nie tylko silne sojusze, ale właśnie odporność społeczeństwa. Na czym się ta odporność społeczeństwa, na czym ona polega? Myślę, że świadomość zagrożeń to jest po pierwsze, a świadomość rodzi to, w jaki sposób się do tego przygotować. Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej wiele tych punktów porusza i wprowadza w życie. To, że 0,3 PKB przeznaczamy na właśnie poprawienie systemu obrony cywilnej i ochrony ludności, to jest bardzo istotne. Tutaj jest duża rola samorządów, wojewodów, prawda, edukacji, szkół. I to się zaczyna dziać powoli. Od papieru, od zapisów do szkolenia, do wykonawstwa, do realizacji. Ale przede wszystkim, co mnie bardzo cieszy, nasz rozwój gospodarczy. Wszyscy obywatele poprzez swoją naprawdę intensywną pracę, pomnażając swój, to może wielkie słowa, ale pomnażając swój również majątek indywidualny, ale również wzmacniają bezpieczeństwo naszego państwa. Bo przecież gdyby nie ta nasza zdolność produkcyjna, gdyby nie nasza rosnąca siła gospodarcza, to nie osiągnęlibyśmy tego miejsca, w którym dzisiaj znajdujemy się. Z tego powinniśmy być bardzo dumni. Ja jestem również bardzo dumny z tego i codzienną pracą naszą, tą wytrwałą taką, służymy właśnie w ten sposób ojczyźnie.
17: Bardzo dziękuję. Generał Mieczysław Bieniek, doradca ministra obrony narodowej, był gościem poranka. Dziękuję panie generale.
18: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
17: Sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska i czas na podsumowanie tygodnia. Skoro tak, to w studiu komentatorzy Katarzyna Kasia, Kwiatki Polskie TVP Info. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
17: I Piotr Pacewicz, OKO.press. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
17: To ja dziękuję, że
19: ja też dzięki. Ja też dzięki.
17: Cudownie jesteście. Chyba takim wydarzeniem, czy taką aferą, którą żyją ciągle Polacy, jest afera zonda krypto. No a to dlatego być może, że jest to bolesne dla bardzo wielu Polaków, którzy stracili pieniądze, stracili też polscy sportowcy. No i teraz mamy taką sytuację, że będzie kolejne podejście rządu, żeby regulować rynek kryptowalut, ale też pojawił się projekt prezydenta. Prezydent Nawrocki złamał obietnicę złożoną w czasie kampanii, że nie podpisze ustawy regulującej kryptowalutowy rynek. Skąd ta zmiana u prezydenta, Katarzyna Kasia?
19: Powiedziałaś o stratach na początek, że stracili Polacy, którzy lokowali swoje oszczędności w kryptowalutach i tak dalej. Straciło też Centrum Olimpijskie swój piękny neon zonda krypto Centrum Olimpijskie imienia Jana Pawła II. No i to już na szczęście zostało zdjęte, choć też bardzo ciekawie to wyglądało pod osłoną nocy. I gdyby nie czujni internauci, to przecież w ogóle byśmy tego nawet nie widzieli. No ja myślę, że pan prezydent jest pod ścianą, ponieważ po zawetowaniu dwukrotnym ustawy o kryptowalutach i po tym, jak po raz trzeci ma szansę ją zawetować, a Donald Tusk powiedział, że jedyną zmianą, którą zamierza wprowadzić, jest zaostrzenie kar za no właśnie, niejawność i przekręty, które na tym rynku kryptowalut są możliwe, ponieważ jest to kolejna instytucja finansowa wyjęta spod nadzoru KNF-u. I jakby my w Polsce mamy dość długą tradycję tego typu instytucji finansowych i tego typu afer, bo możemy porównać to, co się dzieje z zonda krypto do skoków, możemy to porównać do Getbacku czy do Amber Gold. I za każdym razem, zobaczcie, mechanizm jest podobny. Mamy jakiś rodzaj działania mającego na celu kumulację dużego kapitału. Za każdym razem jest szukana jakaś droga do tego, żeby ominąć właśnie Komisję Nadzoru Finansowego. No i za każdym razem to się bardzo źle kończy. I kiedy przed tym pierwszym prezydenckim wetem do ustawy o kryptowalutach, Donald Tusk o tym mówił, no to się wydawało jakieś takie, no, że może bez przesady i że może to jednak nie jest coś takiego, no ale teraz już nikt nie ma wątpliwości. I tutaj ważna rzecz jest taka, że jeżeli chodzi o kryptowaluty, to właściwie wszyscy zaspali, bo te regulacje powinny były być wprowadzone wcześniej. Jednakże, gdyby nie to pierwsze prezydenckie weto, to być może duża szansa jest na to, że oszczędności tych ludzi, którzy no, na przykład lokowali swoje pieniądze w zonda krypto, byłyby ocalone albo możliwe do odzyskania. No to po tym pierwszym wecie to już było niemożliwe, drugie weto tylko to przyklepało. No a teraz prezydent z tą swoją ustawą, wiesz, no to, że on się sprzeniewierza obietnicy wyborczej polegającej na tym, że nigdy nie będzie żadnych regulacji na rynku kryptowalut, no to akurat fajnie, że się sprzeniewierza. Może dojrzał, może coś zrozumiał, ale ja jakoś nie mam dużej wiary w te projekty prezydenckie, bo prezydent już obiecywał wiele projektów i ich po prostu nie ma albo są takiej jakości, że się rzeczywiście nie nadają do procedowania.
17: Ja tylko przypomnę, że tą obietnicę prezydent Nawrocki złożył na konferencji w Rzeszowie w zeszłym roku. To była część jego kampanii, no, finansowanej przez zonda krypto i być może to, że Polacy się dowiedzieli o tym tak wyraźnie, zmieniło trochę nastawienie w Pałacu Prezydenckim. Piotr Pacewicz.
2: Mm-hmm. Mówicie o skali tego oszustwa, prawda? Czy też, no tak, bo tu jak upada giełda zonda, jakaś kryptowalut, no to tak, to albo to jest oszustwo właściciela, który po prostu zwinął kasę i zniknął, albo to jest włamanie jakichś hakerów, którzy wyczyścili konta, no albo jakaś zła polityka, na przykład wypłacanie za dużych nagród i wtedy ten cały system bankrutuje. I tutaj prawdopodobnie jest kombinacja tych obu tych elementów, to znaczy z jednej strony doszło do po prostu oszustwa, z drugiej strony jest ta sprawa tego właściciela tak zwanych zimnych udziałów, czyli Sylwestra Suszka, który zniknął i po prostu środki, które on, do których on miał dostęp, zniknęły razem z nim. I to się zdarza również. Była taka giełda Quadriga CX, gdzie właśnie umarł założyciel, który miał klucze do tych tak zwanych zimnych portfeli. I to jest bardzo podobny przypadek. Znaczy, ja nie mówię, że on umarł, prawda? Nie wiemy, co się z panem Suszkiem stało.
19: Ślad zaginął.
17: Ale za to pojawiły się ślady wiodące do rosyjskjej mafii i do rosyjskich służb specjalnych.
2: Tak. I to jest druga rzecz, którą warto powiedzieć, to jest skala tego oszustwa. No w tej chwili się szacuje, że to jest 350 milionów złotych, które straciło 1500 osób. W porównaniu z Amber Gold to jednak jest znacznie mniejsza skala. Tam było 18 tysięcy i prawie miliard strat. Nawiasem mówiąc, jak się to policzy, to okazuje się, że średni inwestor stracił 230 tysięcy złotych. Mhm. Więc to jest jakby jedna rzecz. Drugi temat, który dzięki koleżankom z redakcji, bo to jest tak zawiła materia, że po prostu tylko dziewczyny u nas dwie, czyli Anka Mierzyńska i Agata Kołodziej są w stanie to rozkminić. Więc no to druga sprawa to jest właśnie ta odpowiedzialność prokuratury. I tutaj jest oczywiste zupełnie, że prokuratura Ziobry z aktywnym udziałem prokuratora Janeczka z Katowic no, kilkakrotnie umarzała postępowanie, które inicjował KNF, Komisja Nadzoru Finansowego, zaniepokojona tym, co się dzieje z tą giełdą. I szczególnie efektowne, można powiedzieć, w złym tego słowa znaczeniu, było zablokowanie prowokacji, planowanej prowokacji, która miała potwierdzić, że właściciele przeznaczyli 1 000 000 złotych łapówki dla dziennikarzy TVN-u.
17: Tak, prawda?
2: To byłby gwóźdź do trumny, a jednak prokuratura Ziobry to zablokowała. I to jest oczywista odpowiedzialność, która no, w jakiś oczywisty sposób też się kojarzy z tym, że Fundacja Ziobry otrzymała znaczne pieniądze właśnie od Zonda Krypto. Niestety swój udział tutaj ma też prokurator, który się nazywa Sebastian Rom, który z Lex Superomnia, który już jest prokuratorem z czasów Bodnara, który umorzył wątki dotyczące przywłaszczenia, czyli wątki z kodeksu karnego, ponieważ no, nie znalazł potwierdzenia, że te sygnały, które płynęły od użytkowników tej giełdy są prawdziwe. No ale nie znalazł potwierdzenia, bo może za mało szukał, prawda? To znaczy, wydaje się, że w ogóle cała tutaj klasa polityczna w oczywisty sposób w czasach pisowskich, ale również teraz już w nowej epoce politycznej, wykazała się pewną niefrasobliwością, ponieważ te sygnały były bardzo wyraźne, to znaczy, no jeżeli dziennikarze to wiedzieli, prawda?
17: KNF wiedział.
19: Tak. No ale wiecie, dwa rodzaje sygnałów, tak naprawdę tutaj trzeba wziąć pod uwagę, no właśnie służby, bo z jednej strony mamy sygnały dotyczące po prostu afery finansowej, czyli tego, że ludzie inwestują pieniądze i te pieniądze przepadają. Cała historia Sylwestra Suszka to jest historia, którą być może kiedyś ktoś nam opowie i dowiemy się, co się stało z królem kryptowalut, a być może nie, być może to zostanie ukryte, natomiast to jest jeden wątek, a drugi to jest ten wątek, o którym Ola wcześniej wspomniałaś, ten wątek służb, wątek rosyjski. Ten ślad jest bardzo wyraźny i Donald Tusk mówił o tym od samego początku, bo to nawet nie chodzi przy aferze Zonda Krypto o to, jak dużo ludzie stracili pieniędzy, którzy inwestowali w tę giełdę kryptowalut, ale dodatkowo jak te pieniądze przepływały, co było nimi finansowane. Sam pomysł na kryptowaluty od początku był po to, żeby wyłączyć z oficjalnego obiegu duże przepływy finansowe. To był pomysł na tworzenie całej alternatywnej ekonomii. No pomysł bardzo ciekawy na samym początku, no ale potem jak wszystko, jak każde narzędzie został bardzo często, był bardzo często wykorzystywany po prostu do złych celów i do transferowania pieniędzy, które nie miały być namierzone, nie mogły być prześledzone.
17: Krótko jeszcze przed przerwą zapytam was, co ta afera oznacza dla prawicy w Polsce, no bo wydaje się z sondaży, że jednak i po wecie prezydenckim, i po tych nazwiskach, które wymieniłeś Piotrze teraz, chociażby Ziobro i prokuratora Święczkowskiego też, którzy blokowali te śledztwa, no i też konfederaci, którzy byli umoczeni w tę sprawę. Co to oznacza dla polskiej prawicy, Piotr Pacewicz?
2: No to jest oczywiście pewien kłopot wizerunkowy. Można, oni odpowiadają między innymi w taki chytry sposób, że Zonda Krypto też inwestowało w Owsiaka, prawda? To jest prawda. To jest prawda, to znaczy tam była zrobiona taka zbiórka w tym środowisku kryptowaluciarzy, a następnie ten kral dorzucił jeszcze hojną ręką 100 tysięcy euro.
17: No ale też w olimpijczyków, wiadomo, to były jakieś działania też
2: PR-owe. I w ogóle to jest taka bardzo symptomatyczna rzecz, że jeżeli kryptogiełda zaczyna inwestować, zwłaszcza w sport, To jest niepokojący sygnał, bo ona nie jest od tego, prawda? Kryptogiełda powinna pilnować środków, które i zarabiać tam na tych operacjach finansowych.
19: No chyba, że jest piramidą finansową, jak Zonda Krypto,
2: tak,
19: na co
2: właśnie,
19: wszystko wskazuje.
2: Właśnie, tak? Natomiast rzeczywiście ten wątek powiązań ze środowiskami i z rosyjskimi, z FSB i z rosyjskimi mafiami i tak dalej, jest tam bardzo niepokojący. Jedna ostatnia uwaga taka, to znaczy władze wiedziały o tym, służby wiedziały, władze wiedziały, że coś takiego się dzieje i jednak jest dość zaskakujące i to jest chyba jeszcze polska specyfika, że się o tym po prostu publicznie nie mówi. Mhm. Że dopóki coś jest niepotwierdzone, to władze nie informują, a zatem nie ostrzegają użytkowników.
19: No ale wiecie, bo to jest tak, że Donald Tusk przecież powiedział, pamiętam ten moment po pierwszym wecie prezydenta, pierwszej tej ustawy o kryptowalutach, Donald Tusk wyszedł i powiedział, to są ruskie służby.
2: Owszem.
19: Tak naprawdę nasza wiedza jest w tym momencie, mówię o nas, społeczeństwie, na poziomie pewnego rodzaju insynuacji, to znaczy my nie wiemy dokładnie co i jak, jakie służby, jaka mafia, które pieniądze, my tego wszystkiego nie wiem, być może dlatego, że nie możemy tego wiedzieć, czy nie powinniśmy tego wiedzieć, bo to są jakieś zastrzeżone wywiadowcze informacje, ale jednak ja bym była, bardzo chętnie bym usłyszała trochę więcej od pana premiera, trochę więcej wyjaśnień.
2: I trochę wcześniej.
19: I trochę wcześniej, no bo w tej chwili to możemy trochę płakać nad mlekiem, które się już rozlało.
17: Dla mnie, wiecie, najbardziej taką niepokojącą sprawą w całej tej aferze jest jednak to, że jacyś drobni biznesmeni, mało znani i właśnie powiązani nagle
2: szemrani,
17: są w stanie finansować kampanię topowych polityków polskich i prezydenta i topowych znanych polityków Konfederacji czy ministrów sprawiedliwości, w jakiś sposób wpływać na działania ministra sprawiedliwości, to jest chyba dla mnie taki najbardziej szokujący element
19: tej
17: afery.
19: Ale to wiesz, od starożytnego Rzymu nas szokuje, że pekunia non olet, że jak ktoś ci daje kasę, to nie wąchasz
17: mało
19: specjalnie.
17: Mało czujni byli, wiecie, w sensie,
19: absolutnie,
17: że...
19: W ogóle pozbawienie jakiegokolwiek instynktu samozachowawczego, bo to jest, tylko wiecie, z drugiej strony to nie jest tak, że to jest tylko polska specyfika, że tylko w Polsce środowiska związane z kryptowalutami finansowały populistyczną prawicę.
17: Widzimy to w Ameryce.
19: Amerykańskie, to jest ogólnoeuropejskie. Ten drugi obieg finansowy, który jest kremlowskim obiegiem bardzo często, jakoś dziwnym trafem jest skierowany właśnie w pewną konkretną polityczną stronę.
17: W studiu Katarzyna Kasia i Piotr Pacewicz. Poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska. W studiu Katarzyna Kasia i Piotr Pacewicz. Pan prezydent Nawrocki wystąpił z nową inicjatywą referendum. Referendum miałoby się odbyć w sprawie unijnej polityki klimatycznej, a pytanie brzmiałoby, tak zaproponował pan prezydent, czy jest pan, pani, za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? To takie pytanie miałoby paść w referendum. Katarzyna Kasia, co to za inicjatywa, co to za pomysł w ogóle z tym referendum?
19: Ja myślę, że ten pomysł ma bardzo dużo wspólnego z tym, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części naszej rozmowy, czyli na przykład z aferą Zonda Krypto i z tym, że bardzo dobrze jest zmienić temat i po prostu jak gadają o czymś, co cię bezpośrednio dotyczy i może rzeczywiście wpłynąć na poparcie dla ciebie, to zaczynasz się rozpaczliwie rozglądać za tym, co może być jakąś właśnie dobrą zmianą tematu i odniesieniem się do twojego własnego elektoratu.
17: Taka czyli wrzutka. Właśnie.
19: Można powiedzieć, że na tym, że na kwestionowaniu europejskiej polityki klimatycznej PiS i prawica już od dawna zbijają kapitał polityczny, więc teraz pomysł jest taki, żeby wrócić do tego tematu i przypomnieć, kto tu jest dobry, kto tu jest zły, żeby się odnieść do tych środowisk rolniczych, które są przeciwne, no ale nie tylko, ponieważ cała sytuacja dotycząca opłat związanych z CSM i teraz kolejnym projektem, negocjacje, które się z tym wiążą, miks energetyczny polski, energetyka oparta na węglu, to są takie tematy, po które prawica lubi sięgać, po to, żeby podkreślać polską odrębność, która jest o tyle bez sensu w tym momencie, że to są pewne trendy, no, z tego się już nie da wyjść. Albo chcemy żyć na ziemi, na której się da oddychać, albo po prostu będziemy palić węglem. Tym bardziej, że to też nie jest jakaś rocket science i jakaś wiedza ekskluzywna, ale gdybyśmy rzeczywiście mieli zrobić to, co postuluje prawica i przejść na wydobycie polskiego węgla, to byśmy zbankrutowali. Energia byłaby prawdopodobnie najdroższa na świecie, bo ten węgiel już nie chce skłamać, ale 3 kilometry pod ziemią bardzo, bardzo głęboko. I to jest po prostu całkowicie nieopłacalne i nieekonomiczne. Więc to są jakieś bajki o żelaznym wilku, że my teraz będziemy będziemy palić polskim węglem, wyłączymy się z europejskiej polityki klimatycznej i zaczniemy, i Polska stanie się rzeczywiście jakąś taką jedną wyspą smogu na zielonym europejskim morzu. No, jest to bzdura.
17: Ja, wiecie co, jak mówiłaś, przypomniał mi się dzisiaj news z New York Timesa, gdzie prezydent Trump na swoim Truth Social ogłosił na swojej platformie, że Pentagon ujawnił właśnie akta dotyczące UFO i są obrazki czarno-białe, na które są plamy, a to dlatego, żeby
19: odwrócić... Afery Epsteina zostały schowane.
17: Dokładnie. I afera Epsteina i katastrofalna dla Amerykanów wojna z Iranem też niestety nie przysparza prezydentowi.
19: $7.50 słuchajcie, za galon benzyny w Kalifornii. To jest taka cena, że w ogóle trudno sobie...
2: Ale w innych Stanach jest taniej.
19: Trochę taniej, tak, ale też
17: nie odpłacę, wiesz, wrzutka.
2: Tak, tak, no oczywiście wrzutka i takie polityczne motywy Nawrockiego, no to wiadomo, prawda? On próbuje pokazać też, walczyć z tym wizerunkiem wyłącznie człowieka wetującego i w związku z tym to jest taka pozytywna inicjatywa skierowana do własnego elektoratu. Natomiast to, co w tym mnie zainteresowało, to jest ta forma, z której wszyscy się śmieją, tak jakby ona spadła z księżyca. Tymczasem to jest, że tak powiem, dobrze sprawdzona metoda działania tej skrajnej prawicy, bo przypomnę, pytanie z 2023 roku, z wyborów, czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki, prawda? Ja nawet zastanawiam się, w jakimś tekście chcę zaproponować takie, które z tych pytań jest głupsze. Ale również mamy pytanie Orbana.
19: Zrobić referendum.
17: Tak, wiecie co, to ja mam inne pytanie. Czy popierasz mafię kryptowalutową, która działa we współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi?
2: No tak, tak. Oczywiście. Więc jeszcze jest referendum Orbana z wyborów 2022, w którym zresztą dzięki opozycji nie było frekwencji, więc nie było ono ważne. Czy popiera pan pani nauczanie o orientacji seksualnej nieletnich w publicznych placówkach edukacyjnych bez zgody rodziców? Ta formuła jest zawsze taka sama, to znaczy adresujemy to pytanie do tej takiej skrajnej grupy swoich zwolenników właśnie ogarniętych jakąś obsesją, czy to właśnie, że tam edukacja seksualna dzieci seksualizuje, czy to, że Unia Europejska wykończy polityka klimatyczna, wykończy Polskę i tak dalej. I zwróćcie uwagę, że zawsze prawidłowa odpowiedź brzmi nie. I tych odpowiedzi jest po 95% w tych cytowanych przeze mnie referendach Kaczyńskiego i Orbana.
19: Trudno powiedzieć, że chcesz wykończyć
2: no
19: Polskę.
2: Właśnie. No więc... Ale teraz to, co w tym jeszcze, ostatnia uwaga, to, co w tym jest takie uderzające, że to jest po prostu naigrywanie się z rozumu. Prawda? Bo to pytanie zawiera fałsz. I w związku z tym nie możesz, jeżeli jesteś innych poglądów, to nie możesz się, że tak powiem, wypowiedzieć w tej sprawie. Zostaje podważona jakaś taka racjonalność debaty publicznej. I na tym jedzie prawica, tak? To znaczy, że to psuje debatę, w związku z tym odpowiedź tej strony liberalnej niestety też jest bardzo często niemerytoryczna i wchodzimy właśnie w taki ciąg wzajemnych niemerytorycznych oskarżeń.
17: Ale mimo tych właśnie niemerytorycznych pytań czy ataków, no jednak Polacy dosyć są prounijni cały czas. Jest taki sondaż opinii 24 dla Wyborczej, który pokazuje, że tylko 15% Polek i Polaków zagłosowałoby za polexitem, gdyby dziś było referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej. Katarzyna Kasia.
19: Tylko wiecie, to jest znowu, wracamy na Wyspy Brytyjskie i przypominamy sobie, jak wyglądał Brexit. I też na początku w ogóle to było nie do przyjęcia i nie do pomyślenia, że coś takiego może się wydarzyć, że rzeczywiście Brytyjczycy, no przecież kto jak kto, ale Brytyjczycy, że wyjdą z Unii Europejskiej. Tymczasem to się stało. Ja myślę, że te pytania, takie jak to pytanie pana prezydenta, które zaproponował do tego referendum, no to oczywiście, że za tym stoi pytanie o to, czy chcemy być w Unii Europejskiej, czy nie. Bo już, nie wiem, czy pamiętacie, ten czas tak pędzi, że nie wiem, ale chyba około 2 miesięcy temu, temu pojawiły się takie nawoływania do tego, żeby Polska wyszła z systemu ETS i nawet Mateusz Morawiecki powiedział, przepraszam, ale się nie da, bo to był Czarnek, który powiedział, że dość już tych ETS-ów, Polska musi wyjść z tego. W tym momencie uświadomienie sobie, jakie są nasze zobowiązania jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej, też jest ważne. I że ta polityka klimatyczna Unii Europejskiej to jest polityka oparta na wspólnej odpowiedzialności, a nie na tym, że ktoś sobie uzurpuje prawo do tego, żeby jakiemuś państwu członkowskiemu coś narzucać. To dotyczy wszystkich krajów, całej Europy, każdego z osobna i wszystkich razem.
17: A propos Czarnka, mamy nowy sondaż Pracownia Opinii 24 dla Wyborczej. W tym sondażu prowadzi Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,6%. Ma 10 punktów procentowych przewagi nad PiS-em. Konfederacja Mentzena i Bosaka dostałaby 12%, a Konfederacja Brauna 8,2%. Do Sejmu weszłaby tylko jeszcze Nowa Lewica. W sondażu ma 7%. Piotr Pacewicz, nie widać efektu Czarnka póki co w sondażach?
2: No nie widać, w tym sensie, że PiS tak zanadto się nie odbudował. Był taki moment, że wydawało się, że punkt czy dwa punkty procentowe odebrał Konfederacji, bo to było to przecież zamierzenie, prawda? Natomiast no, w tej chwili jak patrzeć na średnie sondażowe, czyli takie trochę pojedynczy sondaż, chociaż to jest bardzo dobra pracownia, to jednak nam może być trochę mylący, no to te średnie sondażowe się jednak układają w tej chwili w taki zupełnie czarny obraz dla liberałów. To znaczy Sejm, który byśmy dzisiaj wybrali, byłby w pewien sposób lustrzanym odbiciem obecnego Sejmu, tylko że zamieniają się, że tak powiem, miejscami, tak? To znaczy Platforma, czy Koalicja Obywatelska miałaby największy klub, prawie taki 192 mandaty, czyli tyle co PiS, ale Prawica Razem miałaby tych mandatów 250, a koalicja z tą resztką lewicową miałaby tylko 210. Więc tu nie ma co, po prostu od wyborów 2023 roku nastąpiły takie radykalne zmiany. To znaczy koalicja się parę punktów umocniła, Koalicja Obywatelska, ale Trzecia Droga praktycznie straciła wszystko, co miała. PiS stracił 10 punktów procentowych, natomiast obie konfederacje razem zyskały 15. I to jest, jesteśmy w takim, no dość, powiedziałbym, sondażowo dramatycznym punkcie. Ja jeszcze chciałem wrócić na moment do sondażu Wyborczej, ponieważ tu rzeczywiście jest 15% deklaruje, że jest za polexitem. No ale za tylko 53% mówi, że głosowałoby w referendum za przeciwko polexitowi, prawda? Natomiast 15% się waha. Czyli to już jest dość duży potencjał. Ja niedawno cytowałem taki sondaż Eurobarometru, w którym zadano to pytanie, które jest istotą programu SAFE. To znaczy, czy w obliczu zagrożenia ze strony Rosji Europa powinna w większym stopniu niż do tej pory wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europejczyków. Europa jako Unia Europejska, jako całość. I tam Polacy, którzy generalnie odpowiadali pozytywnie na temat Unii Europejskiej, byli tuż po Czechach najbardziej eurosceptyczni. I to, jak słyszę też w tej chwili, jak wczoraj żeśmy słyszeli o tym, prawda, uruchomieniu tego naprawdę bardzo dużego i poważnego programu, jakim jest SAFE, to też w tych wypowiedziach polityków, którzy temu towarzyszyły, nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, że w zasadzie nie pojawiał się ten wątek, który w tej sprawie jest absolutnie kluczowy.
17: Bezpieczeństwo.
2: Bezpieczeństwo europejskie. Tak. Integracja europejska. Że to jest to Rearm Europe. Że to jest ten jeden z tych kluczowych programów, który ma doprowadzić do tego, że my jako Europa będziemy po prostu, staniemy się takim podmiotem i politycznym, i militarnym w tym strasznym globalnym świecie. Natomiast to, co tam było akcentowane, że tu będą miejsca pracy dla Polaków, że tu polskie firmy, że tu polska myśl technologiczna, to wszystko jest prawda. Tylko nie było tego kontekstu. I dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że liberałowie, i to jakieś ostatnie zdanie w tej sprawie, ciągle operują takim, powiedziałbym, tradycyjnym patriotyzmem jako odpowiedź na nacjonalizm prawicy. Tymczasem jedyną taką, wydaje się, odpowiedzią, która która mogłaby jakoś porwać Polaków, to byłaby taka odpowiedź o obywatelskim patriotyzmie i o europejskim patriotyzmie.
19: Ale na to nie ma przestrzeni, no bo to jest taka lekcja, z której nic nie wynikło, czyli kampania prezydencka Rafała Trzaskowskiego, gdzie właśnie to było, o czym mówisz, najbardziej dostrzegalne. To znaczy, liberałowie nie mają własnej agendy. To, czym się zajmują, to jest lawirowanie wokół agendy prawicowej i takie marzenie o tym, że oto teraz przejmiemy prawicowy elektorat. Nie przejmiemy prawicowego elektoratu. Spróbujmy zadbać o elektorat liberalny, dokładnie, lewicowy, centrowy, bo to jest ogromny potencjał. To jest ogromnie dużo ludzi, i oni są po prostu zostawieni sami sobie. Jak ja słyszę o Security Action for Europe, jak ja myślę o korzeniach programu SAFE i o tym, że to jest wspaniałe, że stara Europa pomyślała sobie, rzeczywiście odrobimy wreszcie te lekcje, zajmiemy się naszym własnym bezpieczeństwem. Rzeczywiście, bo przecież to jest jakby oś programu SAFE. To nie chodzi tylko o to, że dajemy swoim, ale że właśnie, że dbamy o całą europejską zbrojeniówkę, że się nawzajem wspieramy po to, żebyśmy razem byli bezpieczni.
17: W studiu komentowali Katarzyna Kasia, Kwiatki Polskie, TVP Info. Dziękuję bardzo.
19: Dzięki.
17: I Piotr Pacewicz, OKO.press. Dziękuję.
2: Dziękuję.
17: Pozdrawiamy wszystkich maturzystów. Bardzo wam dziękuję za wspólny poranek.
8: To jest powtórka.

0: Ratujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
1: Jestem mamą Henryka urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
0: Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
1: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
2: Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Węgrzy mają nowego premiera. Peter Modzior obiecuje służyć, a nie rządzić. Prawo i Sprawiedliwość grozi ministrom obrony i finansów. Partii nie podoba się umowa Safe. Niektóre regiony w Polsce wyludniają się szybciej niż inne, szczególnie te bez autobusu, dostępu do lekarza i bez pracy. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział nowy węgierski premier Peter Modzior, który został wybrany przez parlament na szefa rządu. Zwycięzca kwietniowych wyborów złożył przysięgę. W pierwszym przemówieniu w nowej roli zapewnił, że rozliczy poprzednią ekipę Viktora Orbana, a Węgrom będzie służył. Chciałbym jasno powiedzieć tutaj, w domu węgierskiej demokracji i praw konstytucyjnych, że nie będę rządził Węgrami, będę służył mojej ojczyźnie. Na Petera Modziora przed parlamentem czekały tłumy zwolenników. Partia TISA odsunęła od władzy Viktora Orbana po 16 latach jego rządów. Prawo i Sprawiedliwość grozi ministrom obrony i finansów. Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański w imieniu Polski podpisali z Komisją Europejską umowę w sprawie programu SAFE. Nasz kraj otrzyma z niego prawie 44 miliardy euro nisko oprocentowanej pożyczki na zakup uzbrojenia i rozwój przemysłu obronnego. Ale PiS-owi się to nie podoba. Największa partia opozycyjna twierdzi, że umowa jest zagrożeniem dla suwerenności Polski, że zyskają na niej przede wszystkim Niemcy i że ministrowie nie mieli prawa jej podpisywać, o czym w programie Wybory w Toku mówił Karol Karski z PiS-u.
5: Rząd w jakiś dziwny sposób parł do zawarcia tej umowy, mimo że jej zawarcie i potem realizacja nie będą się wpisywały w polski system prawny.
6: Jest podstawa prawna do podpisania takiej umowy, to jest ustawa o obronie ojczyzny. W tej ustawie jest tryb, artykuł 47, mówi właśnie o tym, że tego rodzaju umowy mogą być podpisywane. Tyle tylko, że środki muszą być oczywiście na cel określony w tej ustawie przeznaczone i ten cel to jest obronność kraju.
4: Odpowiadał senator klubu Centrum Jacek Trela. Lubelszczyzna jako pierwszy region w Polsce dostała zgodę z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na przesunięcie części unijnych funduszy na zadania związane z obronnością. Chodzi o kwotę ponad miliarda złotych. Pieniądze pójdą na infrastrukturę krytyczną, bezpieczeństwo wodne i obronność, mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.
7: Na przykład na otworzenie jakiejś tam linii produkcyjnej, która będzie produkowała zarówno na cele cywilne, jak i wojskowe, czyli tak zwany dual use, ale nie wykluczamy tutaj, że jeśli zgłosi się firma, która produkuje stricte elementy wojskowe, do wojskowości, jakieś elementy dronów czy innych bojowych, to też będzie mogła skorzystać z tych pieniędzy.
4: Jak dodaje Anna Brzyska z urzędu, umowa z Komisją Europejską przewiduje wydłużony czas na wydanie pieniędzy.
8: Bo do 2030 roku będą wydatki kwalifikowalne, czyli mamy promesę kolejnego roku realizacji działań, inwestycji, w tym inwestycji obronnościowych.
4: Co kluczowe, środki na obronność to wyłącznie dotacje, nie pożyczki, jak to jest przy innych programach. Nie ma autobusu, nie ma lekarza, nie ma pracy. Tak wygląda codzienność w coraz szybciej wyludniających się regionach w Polsce. Dla przykładu, w wielu bieszczadzkich miejscowościach problemem nie jest tylko brak pracy. Coraz trudniejsze staje się zwykłe, codzienne funkcjonowanie, mówi mieszkający na co dzień w Bieszczadach socjolog Duszan Augustyn.
9: Mieszkając w miejscowości, gdzie przedszkole zamyka się o 13, gdzie szkoła jest oddalona o kilkanaście kilometrów, gdzie wizyta u lekarza to w zasadzie całodzienna wyprawa, to wszystko sprawia, że mieszkańcy są jakby uwiązani w swoich domach, a samo podjęcie pracy bywa po prostu zbyt drogie, żeby się opłacało.
4: To szczególnie uderza w seniorów, samotnych rodziców i osoby, które nie mają samochodu. Eksperci przekonują, że bez odbudowy usług publicznych trudno będzie zatrzymać odpływ mieszkańców regionu. Ministerstwo Zdrowia i resort edukacji przebadają dzieci i młodzież w szkołach, żeby poznać kondycję zdrowotną młodego pokolenia. Ma to pomóc w profilaktyce chorób związanych z niezdrowym stylem życia. Szymon Kępka.
10: Wielośrodowiskowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności ma być skupione na dzieciach i młodzieży, by między innymi sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka.
11: Przebadamy ponad 180 szkół podstawowych i ponadpodstawowych i badaniami zostanie objętych około 3,5 tysiąca dzieci.
10: Na udział w badaniu będą musieli zgodzić się rodzice dzieci, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego